0: dla nich najlepszym badaniem, najlepszą weryfikacją są wpływy, które oni uzyskują z reklam. I tutaj nie chodzi o to, że osoby niepełnosprawne nie są klientami rynku i nie korzystają z artykułów, które są reklamowane. Chodzi o przyrost dochodów z reklam w przypadku, jeżeli wyda się dodatkowe pieniądze na rozszerzenie tego targetu. Tu nie chodzi o to, że państwo nie korzystacie z rynku, że nie płacicie za pastę do zębów, tylko że pan kupuje tej pasty do zębów tubkę, prawda? Natomiast broker będzie oczekiwał, że jeżeli on ją odpowiednio zareklamuje, że pan kupi dwie tubki. I w tym się zasadza ta ich filozofia. Natomiast są przedstawiciele rynku komercyjnego, może oni na ten temat lepiej to państwu wytłumaczą, bo ja nie jestem specjalistą od rynku, ja się opieram tylko na informacjach, które uzyskałam od rynku komercyjnego reklam.
1: Bardzo dziękujemy za to zdanie. Momencik, pan profesor udzieli jeszcze odpowiedzi.
2: Tak, no ja powiedziałem, po prostu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, po pierwsze, jeśli chodzi o usługi dostępne dla niepełnosprawnych, stosuje taką politykę, że upomina, uświadamia. Natomiast karanie, no, jest w tym wypadku trudno definiowalnym, tak powiedział. Ze względu na niedoprecyzowanie pewnych pojęć.
1: Proszę bardzo, dziękuję. Oddaję głos.
3: Ewa Murawska-Najmiec, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Gdybym mogła jeszcze uzupełnić wypowiedzi moich przedmówców z Krajowej Rady. Po pierwsze, jeśli chodzi o target, to, że państwo są pomijani, to nie o to chodzi, że państwo są pomijani, tylko nie są państwo traktowani przez domy mediowe jako odrębna grupa. Są państwo traktowani jak całe społeczeństwo i z jednej strony być może jest to jednak pozytywny wydźwięk. Chodzi też o efekt skali, że przyrost, to co już Krystyna mówiła, że fakt, że nie są państwo traktowani jako dodatkowa grupa, do której się specjalnie trzeba zwracać w przekazie reklamowym, powoduje, że jakby nie przyrost kosztów z tym związany, przyrost zysków z tym związany jest mniejszy niż koszty, które są związane z usługami dostępowymi. Ja powołam się tutaj również na wypowiedzi Petera Olafa Lumsa, który jest przewodniczącym grupy do spraw usług dostępowych w ITU, czyli Międzynarodowym Związku Telekomunikacyjnym. Pan Lums był gościem na targach poznańskich na konferencji w 2012 roku, poprawnie Krysiu, bodajże
0: w 13 roku,
3: przepraszam. I on jest to osoba z zewnątrz. Wyraźnie powiedział, że wszystkim nam się wydawało i chcielibyśmy, żeby ten wzrost zysków był widoczny, ale niestety nie jest. I ja oczywiście w tej chwili nie mogę państwu podać, na jakiej podstawie pan Peter Olaf Lums to mówił. Natomiast no, można sięgnąć, jeżeli są jeszcze nagrania albo jego prezentacja, albo do niego samego się zwrócić. Prawdopodobnie będzie mógł się powołać na konkretne źródła. Natomiast jeśli chodzi o karanie, to jest tak, że oczywiście Krajowa Rada ma instrumenty i artykuł 53, jeśli dobrze pamiętam, ustawy o radiofonii i telewizji, pozwala jej karać za nierealizowanie ustawy o radiofonii i telewizji. Niemniej jednak Krajowa Rada, jako organ kolegialny i konstytucyjny, musi też kierować się pewną ostrożnością, dlatego że praktyka działania powoduje, iż chyba wszystkie, ja w tej chwili nie mogę powiedzieć, czy dosłownie wszystkie, ale duża większość sankcji karnych, które Krajowa Rada nakłada na nadawców, jest kierowana przez tych nadawców do sądu pierwszej, drugiej instancji i czas oczekiwania. Najczęściej zresztą sądy przyznają rację Krajowej Radzie, niemniej jednak jest to proces nie tak łatwy i z pewnym rozsądkiem i z pewną jakby dozą ostrożności Krajowa Rada te kary nakłada za szczególnie rażące przewinienia. Przypomnę tylko ostatnio, kiedy sąd przyznał rację Krajowej Radzie w sprawie wojewódzkiego, w sprawie Ukrainek tak zwanych. Nakładanie kary nie jest taką lekką sprawą. Ja wiem, że państwu być może w środowisku byłoby lżej, gdyby Krajowa Rada nałożyła jakąś wysoką karę na nadawcę, ale to nie jest środek dyscyplinujący. Najpierw uważamy, że jednak kwestie świadomościowe, kwestie stopniowego dochodzenia bardziej oddziałują na nadawców i pewnego umiaru w dochodzeniu do dostępności.

0: niż nakładanie surowych kar. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za ten głos. Myślę, że w tym miejscu powinniśmy powiedzieć, że jest to też zadanie dla nas, jako dla organizacji pozarządowych, aby wspólnie kreować tą świadomość, by ta świadomość potrzeb środowiska wzrastała. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Oddaję głos.
2: Czy teraz powinienem być mi... Dzień dobry, Figiel Wojciech. Ja jestem i odbiorcą, i zajmuję się trochę badaniem też tematyki dostępności. Jak przysłuchuję się tej dyskusji o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, to przypomina mi się taka anegdota, którą opowiadał mi pewien starszy pan, jego siostrzeniec zepsuł zabawkę i chciał mu pomóc, ale ten mówi: no nie, wujku, tego się nie da naprawić, bo to jest źle zepsute. Więc chyba powinniśmy się zastanowić, jak to, co jest źle zepsute, naprawić, no bo to jest ten sam problem, co przy Państwowej Inspekcji Pracy. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałem poruszyć, że no niestety, no jak słyszeliśmy pana z Wielkiej Brytanii, no oni tam nie mówili właśnie o kwestiach świadomościowych, tylko o tym, że ten regulator, ich Ofcom, ma po prostu dużą moc i on potrafi to wcielić. Więc pytanie jest takie do państwa, którzy są związani, czy reprezentują Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i do tutaj pana, który mówił o nowelizacji ustawy, czy rzeczywiście jest przewidywane wzmocnienie tej instytucji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby ona na przykład właśnie mogła wymierzać jakieś kary, które będą respektowane przez nadawców i będą oni je musieli opłacać, tudzież nie wiem, czy jakieś szybsze postępowanie przed sądem jest przewidywane. Ja tylko jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, dosłownie zabierze mi to 20 sekund. Otóż no tak jest przynajmniej moje doświadczenie, że w ogóle podejście do nas jako do osób niepełnosprawnych w społeczeństwie jest bardzo dobre. Ja muszę powiedzieć, że ja sam jestem osobą, która stopniowo traci wzrok i to jest zupełnie kosmiczna zmiana. Jak wziąłem do ręki laskę, jak na przykład zejdę do metra, to w 90% przypadków zdarza się, że ktoś zwróci na mnie uwagę. I to jest wyjątkowe, więc uważam, że nie mamy co akurat mówić o tym, że jakieś jest podejście obojętne bądź negatywne czy coś takiego, bo podejście w społeczeństwie moim zdaniem jest, przynajmniej to jest moja prywatna opinia, nie mogę tego poprzeć badaniami, ale jest chyba dobre. Tutaj bardzo dużo rzeczy było powiedzianych o różnych sprawach, ale naprawdę brakuje mi jakichś rzetelnych badań, bo na razie to tylko operujemy w kategoriach, że może coś się komuś nie podoba, a może coś się komuś podoba, ale w sumie nie możemy tego za bardzo poprzeć żadnymi realnymi wynikami i w zasadzie używamy tego jako takiego listka figowego. To tyle, dziękuję uprzejmie.
1: Pani Krystyno, chciała pani komentarz?
3: Króciutko. Proszę państwa, to wszystko jest moja wina, ponieważ ja, relacjonując sytuację, chlapnęłam, że 11 nadawców satelitarnych nie wykonuje onych 10%. No i oczywiście wokół tego teraz mamy głęboką dyskusję. Proszę państwa, to są nadawcy, których oglądalność jest zero, zero, nic, których wpływy z działalności telewizyjnej są, no powiedzmy sobie, troszeczkę wyższe od zera, bo inaczej by zbankrutowali. No i teraz wyobraźcie sobie, że Krajowa Rada im łupie 120 tysięcy kary. No byłoby to po prostu nieludzkie. Ich się upomina. I się upomina, im się przypomina, tym bardziej, że oni mają na ogół trudności techniczne, muszą kupić odpowiedni sprzęt, muszą wyszkolić ludzi i tak dalej, i tak dalej, i tak. Kto z państwa ogląda telewizję EduSat? Tak. No to tak w formie komentarza. Natomiast wracając do tego, co pan powiedział o mocy Ofcomu. Proszę pana, Brytyjczycy mają przede wszystkim dobre, sprawne prawo i dopóki nie będziemy mieć dobrego, sprawnego prawa, to nikt tej mocy Krajowej Radzie nie przyda.
1: Bardzo dziękuję.
4: Ponieważ to ja chyba wywołałem tę dyskusję na temat karania, to ja jeszcze raz powtórzę, ja nie mówiłem o tym, żeby kogoś ukarać, tylko zadziwiła mnie teza pana profesora Pastuszki, że nie można ukarać. I dlatego dotyczyło moje pytanie, bo wedle mojej wiedzy, którą rozumiem, że państwo potwierdzają, można ukarać. Jeżeli taka sytuacja będzie, to instrumenty prawne po temu istnieją.
1: Bardzo dziękuję. Czy mamy jeszcze pytania? Jest pytanie w języku migowym.
5: Przedstawię się, nazywam się Paweł Rosik. Jestem prezesem Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Niedosłyszących Turkus. Jestem osobą głuchą od urodzenia i widzę tutaj, że konferencja bardzo potrzebna jest, to prawda, że są różne tematy, wymieniamy się spostrzeżeniami. I tutaj chciałbym w nawiązaniu do pana Piotra Kowalskiego, który prowadzi, jest członkiem, jest PZG, to faktycznie zgadza się to, co pan mówił, ale naprawdę, tłumacz języka migowego, przypomniał mi się tutaj pan sekretarz, tak, to co, o czym pan mówił w regionalnej telewizji, co widzieliśmy, że tłumacz jest starszy pan, który miga i w nawiązaniu do tego chciałbym coś powiedzieć. Widzę od dziecka taką sytuację, że ta osoba no, niewyraźnie tłumaczy coraz bardziej. Gusi, no, były zarzuty wobec tego tłumaczenia, ale były cały czas odmowy. I są ambitni tłumacze tutaj nawet wśród nas, którzy bardzo by chcieli, którzy mają gramatykę tego języka migowego, polskiego języka migowego, czy systemu, wszystko jedno, ale odbiór wśród niesłyszących jest no, bardzo dobry w środowisku. I dlaczego telewizja na przykład nie przyjmuje skarg wobec tych tłumaczy? Jeżeli ja chciałbym konkretną jakąś skargę, czy prośbę o zmianę tłumacza, to do kogo mam to kierować? I teraz druga sprawa. Tłumaczy jest dużo w Polsce, to prawda, ale no... Jest dużo, ale dużo ukrytych, można powiedzieć. Warunki są takie, że w telewizji, żeby przyjąć, to musi mieć certyfikat. Tak to wygląda to, że to jest pewien monopol, że musi mieć certyfikat odpowiedniej tam instytucji, ale żeby rozwijać tych tłumaczy, powiedzmy, to wystarczy jest na przykład mieć ankietę, jakie one mają doświadczenie, jak to wygląda i później to już jest tam telewizji sprawa, jak to wygląda, czy państwo przyjmą taką osobę, czy nie. I tutaj na spotkaniu ostatnia sprawa jeszcze, w przyszłości na następnej konferencji chciałbym prosić o to, żeby było więcej osób niesłyszących jako prelegentów, żeby było widać, jak to wygląda faktycznie w doświadczeniu, że jest tłumacz, który tłumaczy na słyszący, czy napisy dla państwa, żeby państwo też mieli tego świadomość. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Proszę o odpowiedź pana Zbigniewa Kuneckiego, Telewizja Polska.
6: Już odpowiadam. Jeśli chodzi o tłumaczenie na język migowy, w Telewizji Polskiej stosujemy w tej chwili już dwa rodzaje tłumaczeń. Jest to system i jest to polski język migowy. Po tych programach, które pokazałem dzisiaj, te proporcje będą mniej więcej 50-50%. Jeśli chodzi o zarzuty odnośnie niezrozumiałości czy też jakichś błędów w tłumaczeniach, oczywiście, że można złożyć taką skargę. Natomiast generalnie jest tak, że Polski Związek Głuchych odpowiada w przypadku tłumaczeń na język migowy za zrozumienie tych tłumaczeń. Polski Związek Głuchych zagwarantował nam, że te tłumaczenia będą zrozumiałe przez osoby niesłyszące. Jeśli tak nie jest, no to w takim razie proszę napisać do nas pismo, dokąd adresować, no na ręce prezesa Brauna chociażby, czy do sekretariatu programowego i w tym momencie my się zajmiemy sprawą, zapytamy, dlaczego tak jest, dlaczego Polski Związek Głuchych desygnuje do tłumaczenia tłumaczy, którzy nie potrafią tłumaczyć. Tyle, dziękuję.
5: Dziękuję bardzo, zrozumiałem.
1: Dziękuję bardzo za ten głos. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Proszę.
7: Ja chciałem dziękuję tutaj Państwu, bardzo dziękuję. Tutaj podniesiono dyskusję tutaj odnośnie napisów. Rozumiemy, że to wynika z wymogu ustawowego 10%, prawda, że ten jest próg stopniowo podnoszony, tutaj to podniesiony przez Państwa dyskusję, ale...
1: Proszę mówić bliżej mikrofonu.
7: Okej, dziękuję bardzo. Zauważyliśmy, że tutaj jest podniesiono dyskusję napisów tutaj, że maksymalny próg 10%-owy, który nakłada na dawców, że stopniowo te napisy byłyby jakby podnoszone, zwiększane. Także jeżeli owszem, czy nie wychodzą Państwo z takiej alternatywy, takiego założenia, takiej propozycji, by wprowadzić taki specjalny jakby abonament adekwatny do osób z niepełnosprawnością, to w przypadku osób niesłyszących, głuchych, abonament, by osoby te za odpłatnością te napisy mogły być świadczone, no, załóżmy w 100%. To by zasiliło pewien budżet również, ale rozumiemy, że również te rozwiązania legislacyjne również, które leżą w gestii Sejmu, również Krajowej Rady. Dlatego uważam, że napisy, no, powinny być jakby dostępne inne rozwiązania krajów anglosaskich, czy też brytyjskie rozwiązania, które zostały wprowadzone. Dlatego czy Państwo przewidują wprowadzenie tego typu abonamentu za pełną dostępność tych napisów? Dziękuję bardzo.
1: Ja spróbuję może. Bardzo dziękuję za ten głos. Wszystkie kwestie będą dyskutowane jeszcze przed podjęciem inicjatywy senatorskiej. Kwestie abonamentu za napisy. Przed chwileczką padło pytanie, czy głusi mają płacić abonament? Odpowiedź była: niesłyszący, którzy są osobami niepełnosprawnymi, abonamentu nie płacą. Pani Krystyna chce zabrać głos.
3: Ja akurat doskonale się orientuję w tym pomyśle, ponieważ w trakcie którejś z konsultacji, które Krajowa Rada prowadziła na temat dokumentów przygotowywanych, a związanych ze sprawą, pojawił się tego typu wątek. Chcemy 100% napisów, jesteśmy gotowi za to płacić. W formie, no nie wiem, abonamentu, czy w formie jakiejś po prostu opłaty. Otóż z tego, co mnie wiadomo, to w polskim systemie prawnym nie ma takiej możliwości, żeby bezpośrednio przekładać tę usługę na wpływy nadawcy. Natomiast odnośnie, ja przynajmniej nie znam takiego rozwiązania prawnego, trzeba by to głęboko z prawnikami skonsultować. Natomiast jeśli chodzi o kwoty, które zostały zaproponowane w projekcie ustawy do znowelizowania, chciałam Państwu przypomnieć, chociaż na pewno doskonale Państwo o tym wiedzą, że na etapie stanowienia prawa w Polsce obowiązują również konsultacje społeczne. I jeżeli Państwo macie zastrzeżenia co do zaproponowanych rozwiązań, to macie Państwo prawo na etapie tych konsultacji zgłosić swoje propozycje, oprotestować istniejące rozwiązania i innej drogi według mnie tutaj nie ma. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. To samo chciałam powiedzieć, że będzie możliwość zabrania głosu nad konkretnymi projektami na pewno jeszcze. Czy mamy jeszcze pytania? Wojtek Figiel, tak?
2: Jeszcze chcę się dopytać, bo może ja nie dosłyszałem, czy była jakaś odpowiedź, czy w tym projekcie grubym nowelizacji, którego jesteśmy częścią, nasze problemy, jest też jakaś wzmianka o tym, żeby wzmocnić pozycję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo póki co to rzeczywiście jest tak, jak powiedziała Monika tutaj, że spotkamy się po to, żeby podebatować o tym. Pytanie, kiedy się spotkamy, żeby wreszcie to załatwić i zmienić coś.
1: To pytanie pozostawimy otwarte. Nie mamy tutaj osoby, która może nam udzielić na to pytanie odpowiedzi. Tak? Dobrze. Pan Karol Zgudka, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Jeśli chodzi o zmianę sposobu ewentualnego karania za naruszanie przepisów, to nie wydaje się ona konieczna. Przepisy obecne są nieprecyzyjne, zawierają niską kwotę audycji, które wymagają, które muszą posiadać udogodnienia dla niepełnosprawnych. Jeżeli te przepisy się doprecyzuje, kwotę się zwiększy, to już obecna ustawa, już obecne przepisy zawierają możliwość stosownego sankcjonowania nadawców przez Krajową Radę. No, trzeba przypomnieć, że maksymalną karę, którą w tej chwili może nałożyć Krajowa Rada za już drastyczne naruszenia oczywiście przepisów ustawy, no to jest 10% przychodów nadawcy. Także te przepisy, które są w chwili obecnej, to są naprawdę bardzo duże możliwości karania. Natomiast no, tutaj konieczne jest doprecyzowanie obecnych przepisów na pewno i późniejsza polityka ich egzekwowania przez Krajową Radę, no, która jest tutaj organem całkowicie samodzielnym.
1: Bardzo dziękuję. Podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, zanim oddam głos panu senatorowi Janowi Filipowi Libickiemu z prośbą o głos na zakończenie, chciałam powiedzieć jedną rzecz. Potrzebujemy nie tylko silnej Krajowej Rady, ale potrzebujemy także jedności w myśleniu między organizacjami pozarządowymi, nadawcami i wsparcia legislacyjnego. Oddając głos panu senatorowi, bardzo proszę o to wsparcie legislacyjne. Zapraszam do nas.
9: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za to tutaj dla mnie dzisiaj zaproszenie na Państwa konferencję. Chciałem też powiedzieć, mam nadzieję, że Pan Piotr Kowalski mi wybaczy, że ja już drugi raz przyjechałem tutaj na tą konferencję, tylko że za pierwszym razem ona się nie odbyła, a Pan Piotr mnie o tym nie poinformował. Także mówię to po to nie dlatego, żeby być wobec Pana Piotra jakoś szczególnie złośliwym, tylko żeby udowodnić własną determinację w kwestii tego, że chciałem Państwa wysłuchać, więc chyba jestem jedyną osobą, która dwa razy się stawiła na tej konferencji i to jest tej determinacji chyba najlepszym dowodem. To jest jakby pierwsza rzecz, ale chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo to oczywiście jest tak, że każde takie spotkanie bardzo mocno poszerza też i wiedzę parlamentarzystów, którzy biorą w tym udział. Ono jest dla mnie tym bardziej cenne, że będąc od 4 czerwca tego roku na miejsce pana posła Plury przewodniczącym parlamentarnego zespołu do spraw osób niepełnosprawnych, musiałem na te ostatnie trochę więcej niż rok przyjąć sobie w głowie pewien plan działania, plan postępowania i podzieliłem go na takie dwie części. Jedno to jest dokończenie tych wszystkich kwestii, które już były zaczęte, kiedy zostałem przewodniczącym, a drugie myślałem sobie, co ja chciałbym zrobić, taką chociażby jedną rzecz i pomyślałem sobie, patrząc na własną aktywność publiczną, polityczną, że to powinien być internet i nowe technologie, że jak popatrzyłem i na ile na przykład jako polityk podniosłem sobie przez ostatnie 3 lata rozpoznawalność, a podniosłem ją sobie znacznie, to zrobiłem to za pośrednictwem internetu i pomyślałem sobie, że internet powinien być czymś takim, co powinienem próbować zrobić czymś bardziej dostępnym. Ale myślę, że tak naprawdę ta tematyka, którą tutaj dzisiaj poruszaliśmy, zresztą pan reprezentujący Telewizję Polską to mówił, że są obszary, gdzie te dwie dziedziny, internet i dostępność telewizyjna, ona się, że tak powiem, ze sobą łączą i wzajemnie się wspierają. I tu chciałem zadeklarować, że jak najbardziej dla mnie jest to priorytetem i myślę, że także jeśli będzie tutaj z Państwa strony pomoc też pewna merytoryczna w kontekście jakichś, powiedzmy sobie, nie zmienimy wszystkiego od razu, nie zmienimy świata jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale jeżeli będziemy robić pewne małe kroki w tym kierunku, to jestem przekonany, że będziemy się posuwać do przodu. I tutaj chciałbym powiedzieć, nawiązać do 2 rzeczy, które tutaj padły w trakcie tej konferencji. Jedną to powiedział pan Mateusz Ciborowski i myślę, że to jest ważna rzecz, bo to jest rzecz, z którą się spotykamy jakby poruszając się po różnych segmentach problematyki osób niepełnosprawnych. Myśmy się ostatnio zajmowali na przykład kwestią sfinansowania asystentury osób niepełnosprawnych i problem, jaki się pojawił, tośmy sobie powiedzieli tak, możemy to w różnej formie robić, ale pod jednym warunkiem, że precyzyjnie oszacujemy, jakie usługi dla kogo jesteśmy w stanie sfinansować, tak? Żeby to nie było tak, że asystent osoby niepełnosprawnej jest jednocześnie asystentem całej rodziny i wykonuje prace, które bezpośrednio tej osobie niepełnosprawnej nie są przydatne. I myślę sobie, że pan Mateusz trochę w duchu tej filozofii powiedział, mówiąc o takim wyspecyfikowaniu tych obszarów, tych programów, które na przykład audiodeskrypcji potrzebują, a które nie. I bo trzeba sobie zawsze powiedzieć, że pula środków, którymi operujemy, jest ograniczona. Jeżeli sobie jasno zdefiniujemy te potrzeby, gdzie to wydatkowanie tych środków uważamy za niezbędne, a gdzie to, powiedzmy sobie, aż tak niezbędne nie jest, to będzie nam łatwiej w tej materii działać i tego ja bym, szczerze mówiąc, także i w tych pokonferencyjnych kontaktach, do których zachęcam, to tego ja bym oczekiwał, żebyśmy sobie jasno i precyzyjnie sformułowali pewien katalog rzeczy niezbędnych. I wreszcie druga rzecz, tak na koniec, bo to są dwie rzeczy, które mi utkwiły z tej naszej dzisiejszej konferencji. Tu w różnej formie na tej sali pojawiały się wątki kary. Czy Krajowa Rada ma taką możliwość, czy z niej korzysta, czy nie? Otóż nie wchodząc w całą tą dyskusję, ja myślę, że pan dyrektor Kosiński mnie tutaj wesprze, bo z trochę innej znowu dziedziny, czyli zatrudnienia osób niepełnosprawnych, znamy przecież duże ogólnopolskie marki, duże ogólnopolskie instytucje, które wolą płacić milionowe kary na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, niż zastanowić się, w jaki sposób mogłyby te osoby niepełnosprawne u siebie zatrudnić. I mówię to tak, bo wydaje mi się, żebyśmy nie doprowadzili trochę do sytuacji takiej, że nawet jeśli te kary zrobimy większe i będziemy je stosować, to żebyśmy takiego mechanizmu w głowach płatników nie włączyli pod tytułem, a ja już tą karę nawet wysoką zapłacę, bylebym nie musiał tej audiodeskrypcji czy tych innych usług dostępowych robić. I przed tym bym przestrzegał. I to jest chyba tyle. Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem podziękować za udział i powiedzieć, bo nie jestem w stanie Państwu wszystkim, jak tutaj siedzicie, przekazać kontaktu do siebie, ale ten kontakt jest powszechnie w internecie też dostępny, chociażby przez numer telefonu, który osobiście odbieram. To mówię, bo bardzo często niektóre osoby uważają, że się zetkną z jakimś biurem czy z jakimiś pracownikami. Nie, zetkną się ze mną, jeśli, że tak powiem, będzie to, będą to propozycje i rozwiązania nie takie, które zdaniem zgłaszającego to rozwiązanie uzdrowią świat i rzeczywistość od razu, ale będą małym krokiem w dobrym kierunku. W tej perspektywie czasowej końca kadencji, czyli tego roku, to jak najbardziej jestem otwarty. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie za te ciekawe tutaj wystąpienia dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękujemy. Rozumiem, że możemy liczyć na wsparcie pana senatora.
9: Oczywiście.
1: Dziękujemy. Ja dziękuję Państwu serdecznie za udział w dzisiejszej konferencji, której organizatorem było Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni. Dziękuję moim gościom za udział w panelu. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszej dyskusji i dziękuję serdecznie osobom, które oglądały nas online. Do widzenia.
10: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
11: Minęła godzina 19, dziś mamy poniedziałek, w kalendarzu to drugi dzień czerwca 2014 roku. Spotykamy się na antenie Tyfloradia, aby z Wami porozmawiać i opowiedzieć Wam o kolejnej ciekawej rzeczy, która może zainteresować osoby niewidome i słabowidzące, bo przede wszystkim z myślą dla tych osób i o tych osobach prezentujemy różne audycje na antenie Tyfloradia, a później te audycje można sobie pobrać ze strony www.tyflopodcast.net. Plusem plusem audycji na żywo jest to, że możecie oczywiście zadawać nam pytania i już za momencik drogi kontaktu będą stać dla Was otworem. Te drogi kontaktu to nasz telefon antenowy 123 834 835, także będzie nasz Skype, na który można będzie dzwonić lub pisać. tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. A ja witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości i będę miał problem z wywoływaniem Was do tablicy, bo mam dziś dwóch Tomków. Jest z nami Tomek Bilecki i Tomek Tworek. Witam Was serdecznie.
12: Witamy, ale ja jestem szerzej znany też jako Lirin i jeśli niektórzy mnie tak wyznają, można mnie tak też wywoływać.
11: Dobrze, to...
13: Ja jestem też jako Tomecki, więc że tak powiem...
12: Właśnie nas tu też często znają.
13: Mieliście swój nick znany.
11: I miałem to też właśnie zaproponować. Słuchajcie, że po prostu w ten sposób Was będę tytułował w dzisiejszej audycji po pseudonimach, no bo inaczej to się pogubimy. Ale na dobry początek myślę, że warto zacząć w ogóle od tego, o czym my właściwie dziś będziemy mówić. Będziemy mówić o programie XBMC, o programie, który jest, no właśnie, to Lirinie, ty jesteś odpowiedzialny za to całe zamieszanie, bo od ciebie pierwszego o tym usłyszałem. To się tłumacz i nam, naszym słuchaczom przede wszystkim, co tak, to właściwie jest to XBMC.
12: Wina, tak. To jest moja wina, to jest też właśnie audycja na żywo, że w razie czego jest kogoś wina i tutaj wszystko jest na żywo i tak dalej, nie? XBMC, no cóż, taka mnie nowinka doszła jakiś czas temu, no nie wiem, ile to było temu, pamiętacie? Bo ja tak już nawet teraz nie
11: jakoś tydzień, chyba z tydzień temu, więcej. Nawet niecały.
12: No chyba niecały tydzień temu, w każdym razie to jest też nowina, którą wynalazłem i ten XBMC dostępny widomy, myślę, co to jest, bo tak gdzieś mi się obiło uszy, ale nie wiem co i jak. Ściągnąłem sobie na początku w ogóle, słuchajcie, XBMC, odpaliłem, znaczy po zainstalowaniu odpaliłem to i to nic nie robi. Tam nie ma nic, tabem nic, altem nic, enterem nic się nie dzieje.
11: Tomku, Lirinie, ale zaczynasz od środka,
12: Ale no właśnie, moment. I teraz, w tym momencie... jeszcze dokładnie nie wiedziałem, czym jest program. Dowiedziałem się później, jak czytałem, że jest to program, który tak naprawdę jest miksem wielu funkcji, tak jakby zazwyczaj multimedialnych, bo możemy w tym i oglądać telewizję, i słuchać muzyki, odtwarzać pliki. A więc jest to tak naprawdę coś mniej więcej jak znany Media Center użytkownikom Windowsa. I to jest właśnie tego typu programik, tylko że jest to program wyposażony w troszkę więcej możliwości za pomocą właśnie tego, że możemy dodawać sobie wtyczki. No i znalazłem ten program w wersji zupełnie niedostępnej, więc ściągnąłem sobie wersję, która jest dostępna oficjalnie w internecie. Jest to oczywiście, trzeba też dodać za darmo wszystko. Nie wiem, czy to nie jest open source nawet. Ale
11: z tego, co ja wiem i z tego, co wyczytałem, to jest open source.
12: No właśnie, chyba też tak, wydaje mi się, że to jest open source. No i ta wersja jest do pobrania, nazywa się to XBMC TTS. I z tego, co widziałem, jest kilka już nawet źródeł, skąd można to pobrać. Oficjalnej, nie pamiętam, to jest chyba na GitHubie. Nie pamiętam adresu na pamięć. W każdym bądź razie...
11: Bo adres nie jest prosty, to od razu trzeba dodać.
12: Nie jest
11: dodać.
12: Prosty i tam jest troszkę tego wady w tym adresie. No w każdym razie jest to później dostępne z każdym screenreaderem, bo działa i z NVDA-em, i z Window Eyes, z JOS-em, System Access chyba też, no i oczywiście z SAPI. I mówię, no to jest po prostu taki miks multimedialny, w którym możemy robić takie narzędzie do tego, żeby sobie tam słuchać muzyczki, oglądać telewizję i na żywo, i z różnych streamów itp. itd. Także to też jest ważne, bo program jest na chyba większość platform, które teraz są, bo jest to i na Windowsa, i na Maca, i na Linuxa. No i oczywiście na iOS, Androida i jeszcze coś chyba z telefonów. Tylko, że oczywiście dla nas jeszcze nie jest dostępne.
11: Dokładnie. Ja gdzieś tam przeglądając kod źródłowy i przeglądając w ogóle różne pliki dotyczące tego XBMC TTS, wnioskuję, że w wersjach Linuxowych XBMC powinno też to działać, bo tam jest coś o speech dispatcherze, o jakichś takich rzeczach, więc podejrzewam, że pod Linuxem też to będzie działać. Natomiast różnica jest przede wszystkim taka, że XBMC pod Windowsa ma bardzo fajny instalator. To może Tomecki, powiedz pokrótce o tym, na czym polega instalacja XBMC. Czy to jest skomplikowany proces z tym modułem TTS? Bo tu się ktoś też postarał fajnie.
14: To znaczy, bo to jest w ogóle tak, że ten XBMC TTS to wtyczka tak naprawdę do samego programu XBMC. Bo ten program, jak dzisiaj ileś programów, ma system swoich wtyczek, które tak naprawdę sprawiają, że ten program ma jakiś sens. Tylko że deweloper wtyczki wyszedł poniekąd ze słusznego nieraz założenia, że osoba niewidoma, zanim będzie miał XBMC TTS, tego programu zainstalowanego mieć raczej nie będzie, bo po co, skoro to jest w ogóle niedostępne. Więc w czasie instalacji samej wtyczki program mówi: ten program nie jest zainstalowany w ogóle XBMC, że to jest wtyczka, no to trzeba zainstalować sam program. No i to teraz idziemy i instalujemy program. No i program się pobiera sam ze strony, sam się instaluje i generalnie rzecz biorąc, no to jest taka trochę instalacja podwójna w pewnym sensie, no bo trzeba też sam program.
12: Tak, mnie to ominęło, bo ja miałem XBMC, bo jak mówiłem, sprawdzałem dostępność albo niedostępność i po prostu doinstalowała się sama wtyczka.
11: I dodajmy jeszcze jedną istotną rzecz. Kiedy zainstalujemy sobie takie zwykłe, gołe XBMC ze strony internetowej tego projektu, to po prostu nie będzie działać. Tam nawet żadną emulacją myszki nic nie zobaczymy. To jest po prostu puste okno. Nic.
12: Tak, ja widzę na tyle i tam po prostu to jest typowa pełnoekranowa aplikacja, która przełącza się nam na pełen ekran. Więc nie mamy nic z naszego pulpitu ani żadnych elementów. Jest takie ciemne okno, w ogóle wszystko się ściemnia i to mi się to kojarzy, jestem graczem, ale to jest tak zrobione, jakbyśmy odpali jakąś grę, która po prostu przejmuje kontrolę na całym ekranie i w ogóle jest to zupełnie jakby osobna rzecz. Także tam nie działa nic w tym. Nawet próbowałem używać OCR-a NFD i nic, zupełnie nic, niczym nie da rady. Nie ma takiej opcji, więc ta wtyczka ratuje wszystko.
11: Zgadza się. XBMC to jest w ogóle taki program typu, ja się spotkałem z takim określeniem Home Theater, który można sobie zainstalować i większość osób chyba tak robi, na dedykowanym komputerze, który podłączamy sobie gdzieś tam do telewizora i mamy takie rozszerzenie naszego odbiornika standardowego telewizyjnego, dzięki różnego rodzaju wtyczkom oferowanym przez XBMC, które pozwalają nas czy oglądanie różnych streamingów, czy słuchanie radia, czy podobne rzeczy. Jak waszym zdaniem ten program, zanim przejdziemy do jakiejś jego takiej chociażby wstępnej prezentacji, sprawdza się jako taka aplikacja uruchamiana na zwykłym desktopie, w otoczeniu różnych aplikacji, które gdzieś tam się pojawiają i która jest sobie gdzieś tam w tle i służy do odtwarzania różnego rodzaju multimediów, bo zakładam, że wy w ten sposób z niej korzystacie. To może Tomecki, najpierw ty. Jak ci się to sprawdza?
14: Akurat tutaj będę trochę takim głosem sceptyka, dlatego że... Znaczy powiem tak, są pewne jakieś przykłady, scenariusze, w których ta aplikacja po prostu nie ma konkurencji, przynajmniej dla nas, bo to jest po prostu jedyna dostępna możliwość. Są takie scenariusze, gdzie jest alternatywa, ale to jest lepsze. Są takie scenariusze, w których to jest po prostu gorsze. I teraz tak. To potrafi odtwarzać filmy, muzykę standardową. Ale moim zdaniem do tego jest po prostu są lepsze programy typu Winamp, FUBA czy innego tego typu programy. Dlatego, że tu trzeba najpierw dodać do biblioteki jakieś tam katalogi, foldery. Potem trzeba wejść w muzykę, w coś tam, to zacząć odtwarzać, zapoznać się ze skrótami. Pewnie się da i to jakoś pewnie by było dostępne i może by jakoś parę osób to polubiło. Dla mnie to jakoś nie jest przekonujące. To może mieć tylko jeden taki taki plus, dlatego że to byłby program, w którym można było zrobić wszystko i w miarę możliwości tak samo. To znaczy odtwarzamy muzykę, filmy, jakiegoś YouTube'a, jakiegoś SoundClouda, jakieś inne tego typu rzeczy, no w zasadzie no w taki sam sposób, dlatego że no ten program integruje milion rzeczy, zwłaszcza przez wtyczki. On umie odtwarzać z różnych dosłownie rzeczy, również z takich kart telewizyjnych, o czym pewnie później jeszcze powiemy szerzej. No, tylko mi po prostu jakoś ten interfejs, jakoś to wszystko jakoś tak nie podchodzi, ilość ustawień, jakieś to jest takie dla mnie... Jeżeli by to tak wyglądało na przykład na jakimś urządzeniu mobilnym, okej. To jest jakby interfejs, moim zdaniem, trochę przygotowywana jako na urządzenia jakieś takie mobilne, czy właśnie na takie komputery, czy jakieś takie na trochę smart TV urządzenia, czy coś w tym rodzaju. Gdybym miał takie coś na jakimś czymś typu, no taki PC, który się rzeczywiście podłącza do telewizora, no pewnie część funkcji mogłoby to pełnić, ale znając moje jakieś tam, moją taką żyłkę trochę dziwną i ja muszę mieć pewne rzeczy zrobione po swojemu i ten program nie daje mi takich możliwości do końca.
11: Ja mam takie trochę wrażenie, że jeżeli ktoś polubi, że jeżeli ktoś lubi iTunes i tą taką jego organizację, bo to jest program dla jednak ludzi, którzy lubią mieć wszystko zorganizowane, bo chociażby ze względu na tę organizację tej biblioteki i podobnych rzeczy. Jeżeli ktoś prostu chce sobie uruchomić jakiś plik konkretny, odtworzyć i tyle, to chyba ten program jednak nie będzie dla niego przynajmniej
12: do słuchania
11: muzyki albo
12: oglądania. Ja nie chcę, żeby źle to zabrzmiało. I żeby to było coś, nie wiem, żeby ktoś to odebrał zbyt personalnie, bo ja byłem co do tego, o czym chcę powiedzieć, bardzo sceptyczny, a swego czasu wręcz krytyczny. Bo XBMC mi się podoba, ja jestem generalnie za tym programem, natomiast kojarzy mi się to z tym, jak ludzie używali, jak podchodzili do chociażby sławetnego Klango, które było tak naprawdę takim, no jak wiecie, programem, który zastępował nam, znaczy nam, no, osobom niewidomym, sporo różnych innych narzędzi. I myślę, że gdyby ten XBMC jeszcze w ogóle obsługiwał sieć Klango, albo forum, albo jeszcze ileś, to w ogóle to wiele osób by się do tego przerzuciło na tej zasadzie, żeby się włączał komputer z Klango. Takie mam wrażenie i to jest to, co mi się skojarzyło, jak uruchomiłem ten program i ten interfejs.
11: On mi jest też tak, się kojarzy z Klango.
12: Tak zrobiony.
11: Tak, mi się też kojarzy to ten program z Klango, tylko ten program jest zdecydowanie trudniejszy od Klango. Ja mam takie trochę wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale po prostu użytkownik taki mniej obeznany w tym całym gąszczu, to się najzwyczajniej w świecie może pogubić. I to wcale
12: tak,
11: nie jest,
12: tam jest tego sporo.
11: I to wcale nie jest trudne, żeby się zgubić w XBMC.
14: Tak, zwłaszcza, że ten interfejs, zwłaszcza dla osób niewidomych podejrzewam, to jest zupełnie innego niż do czego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień.
12: To zupełnie tak, bo tam jest wygląda. Kafelkowe wszystko, widok cały kafelkowy, więc to...
14: Tak, trzeba się przyzwyczaić do no, troszkę innego, no, w pewnym sensie no, sposobu jakby myślenia o interfejsie, o ikonkach, o kontrolkach, o klawiszologii nawet tam używanej.
12: Jak będziemy pokazywać program, pewnie to szerzej będzie też o tym.
11: Dokładnie.
14: Bo to jest coś rzeczywiście takiego innego.
11: Coś takiego innego,
12: no
11: coś,
12: tak.
11: co rzeczywiście może być problematyczne. Ja jeszcze na przykład mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo ja dosyć sporo bawiłem się tym XBMC i mi ten program się podoba. Tylko jedna sprawa. Na przykład wchodzimy sobie, powiedzmy, do muzyki, do jakiegoś tam konkretnego miejsca, wchodzimy sobie gdzieś do jakiejś wtyczki, przeglądamy zasoby tej wtyczki, później wychodzimy z muzyki na ekran główny, wchodzimy ponownie do muzyki, znajdujemy się w tej wtyczce, czyli tam, gdzie byliśmy kiedyś. I ktoś się może naprawdę zgubić. No kurczę, przecież ja pamiętam, że tu się inaczej wchodziło. Później jak
12: ja
11: się
12: tak
11: już
12: samo
11: tego
12: zrobiłem.
11: Później jak się już tego używa przez jakiś tam czas, to oczywiście nie jest to problemem, no bo damy radę zapamiętać, okej, okay, to jest tu, a to jest tam i ten program już nas nie zmyli, ale na początku to jest strasznie mylące i strasznie dezorientujące, przynajmniej mnie.
12: No ja miałem tak samo i pamiętam, że też się strasznie pogubiłem, bo tak pomyślałem sobie, skoro wychodzę do menu poprzedniego, no to wyszedłem stamtąd chyba racjonalnie. Tak to powinno być zrobione. Okazało się, że on zapamiętuje po prostu to, gdzie my byliśmy w danej jakby pod aplikacji, czyli w tej danej muzyce. On sobie zapamięta, że my ostatnio tam byliśmy w tej i w tej wtyczce, w tym i w tym miejscu. No i wtedy trzeba ręcznie wyjść stamtąd wstecz po prostu.
14: Backspace'em
12: odpowiednio,
14: na
12: żeby wyjść z tej tej wtyczki. To mi się trochę kojarzy tutaj zwłaszcza z poruszaniem po FTP-ach. Wiesz o co
14: chodzi? Czy po takich różnych indeksowach, bo tam jest zawsze zresztą taki link Parent Directory. Co jest bardzo charakterystyczne dla właśnie poruszania się po tych różnych katalogach.
12: Bo to też jest zresztą właśnie to samo, też jest Parent Directory.
14: Dokładnie.
12: Tak.
14: Ja przypomnę namiary na nas, jeżeli macie ochotę o coś zapytać, bo być może już teraz w waszych głowach zrodziły się jakieś pytania, to dzwońcie po prostu. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest Skype. Ja myślę, że po tym takim teoretycznym wstępie, no chyba, że chcielibyście jeszcze coś dodać tak z teorii, zanim przejdziemy do praktyki, ale myślę, że można już pokazać naszym słuchaczom, o co w tym programie chodzi i dlaczego.
12: Można, bo to w zasadzie to taka w praktyce sensacja? Będzie pokazane, jak to wygląda w teorii też, więc...
15: To ja mogę to spróbować pokazać, tylko się zastanawiam, jakiego by to syntezator użyć, żeby on był w miarę...
12: dla wszystkich
15: zrozumiały, ale dobrze, mam już syntezator, który będzie okej.
14: No to...
15: Tylko troszeczkę go... To tak... ja mam... Nie najnowszy komputer, więc u mnie to tak będzie chodzić różnie. Zresztą zaraz uruchomię ten program i pokażę, jak on u mnie się długo uruchamia. Ja mam komputer 2 razy 3 GHz, to skoro 2 duo. Mam 2 GB pamięci, więc niewiele jak na dzisiejsze czasy. Mam Windowsa jeszcze XP, leciwy. Stary, ale jary, jak to się mówi. Naciskam Enter.
16: XPM, Windows Echo, telewizja.
12: Ojej.
15: I już nawet mi się uruchomił dosyć szybko, ale to dlatego, że już go wcześniej,
12: A, no to mogę.
15: Już go dzisiaj miałem uruchomionego. Teraz... komu to się zrobiło? Dobrze. I teraz tak, przesuwając się strzałkami góra-dół, chodzę sobie po takich głównych sekcjach troszeczkę tego programu.
12: Nie, to raczej nie góra-dół. Chyba, muszę ci
14: to poprawić. Znaczy nie, bo to jest góra, dół i lewo, prawo. Tutaj... To jest właśnie ten ekran,
12: tak, ale który... nie, sekcje. Nie, bo tutaj mówimy o sekcjach. Ja może to powiem w ten sposób. Wyobraźmy sobie to na ekranie w taki sposób, że są poukładane kafelki jako elementy, na które możemy klikać. Jakby pierwsze te kafelki u samej góry, od lewej do prawej, to są dane sekcje, czyli wideo, muzyka, pogoda, system i tak dalej, a pod tymi...
15: Gdzie chodziło coś takiego, że...
12: Może się nie zrozumieliśmy po prostu.
15: Nie no, znaczy to nawet ciężko stwierdzić, bo to po prostu co innego z prawo, lewo, a co innego z góra, dół. To są innego trochę rodzaju jakby zmiany troszeczkę.
14: I tego po prostu trzeba się nauczyć. Tu nie ma takiej opcji, żeby sobie to przystosować, przynajmniej no to znaczy, ja nie znalazłem żadnej opcji, żeby zrobić to znaczy, w formie listy.
12: Ja znalazłem tylko taką logikę, że po prostu są te jakby kategorie lewo, prawo, a w każdej z tych góra dół są jej elementy danej kategorii.
15: No może faktycznie. I teraz tak, no to w każdym razie. Poruszamy się strzałkami lewo, prawo po tych kategoriach, tylko że te kategorie też znowu. U każdego to może troszkę inaczej wyglądać w zależności od zainstalowanych wtyczek.
16: Ulubione.
15: No bo dobra, każdy pewnie będzie miał ulubione.
16: Opcje zasilania,
15: no pewnie to chyba też jest wszędzie, nie wiem.
12: A bo wiesz, jak poproszę, tutaj ja mogę. Tak. Ulubione. Nie, to jest tutaj. Tutaj może być podobnie.
16: Kanały TV7 i ten telewizja. Wideo.
15: A, dobra, to
12: Tu są. Znaczy tam też było tak, tylko że po prostu poruszałeś się niżej pod tymi jakby głównymi tymi.
15: Czyli tak, na pewno mamy wideo. To będą mieli raczej wszyscy.
16: Muzykę
15: też raczej będą mieli wszyscy, o ile to sobie nie w opcjach potem nie schowamy.
16: Programy?
15: Macie programy?
14: Tak.
12: Tak,
16: system.
12: Chyba
15: system
12: tak.
15: Też wszyscy?
12: System, no to wiadomo.
15: Ustawienia systemowe.
16: Pogoda.
12: Pogoda,
11: pogoda jest w ogóle ciekawą rzeczą. Udało wam się skonfigurować pogodę? Bo mi nie.
15: Nawet nie próbowałem.
11: Ja próbowałem. Wpisałem lokalizację, znalazł mi lokalizację, dałem enter i jakby wyskoczyłem o poziom wyżej i niestety nie udało mi się tego w żaden sposób.
12: No miałem dokładnie ten sam efekt. I przypuszczam, że albo coś jest z tym nie tak, albo to dostępne jeszcze nie jest.
11: Dokładnie.
12: Weźmy oczywiście pod uwagę jeszcze, od razu muszę zaznaczyć, że to jest dopiero jakaś jedna z pierwszych wersji wtyczki. To jest dopiero rozwijane do jakiegoś czasu, więc tutaj należy się spodziewać błędów, niedociągnięć i takie tam. To jest 00 ileś wersja, więc...
15: Następna taka kategoria?
16: Telewizja. Mhm.
15: Telewizja, nie wiem, czy wy to macie.
12: Mamy.
15: Telewizję. Aha.
16: Wideo.
15: No i tyle.
12: Chyba mamy. Nawet może potwierdzę sobie, ale chyba mam.
11: Ja teraz proponuję, żebyśmy odebrali przynajmniej na razie pierwszy telefon, bo już ktoś do nas się dodzwonił. Halo, kogo witamy? Halo? O, się ktoś rozmyślił. Trudno. Dobrze, to przejdźmy dalej.
12: Ja mam obrazy na przykład. Ja mam obrazy i jeszcze mam dysk, coś takiego.
11: No bo
15: obrazu
11: widocznie już...
15: dysku nie mam.
11: Ja też nie mam. Widocznie już po prostu pododawałeś różne wtyczki. Tam... Tak.
15: Tak, wtyczek.
12: Tak. Mhm.
15: No i teraz w zależności od tego, co my sobie tam wybierzemy, to będzie, ale... No właśnie, bo na przykład niżej...
16: Pliki.
15: Mamy pliki.
16: Wtyczki.
15: W prawo mamy wtyczki.
16: Pliki.
15: No i tyle.
16: Pliki 7 items wideo.
15: Tu jest wideo. Jeżeli wybierzemy sobie następne coś.
16: Muzyka.
15: Powiedzmy muzyka. Programy. Albo system. Niżej będziemy mieli
16: ustawienia. Menedżer plików.
15: Albo menedżer plików.
16: Profile.
15: Albo profile.
16: Informacje. Ustawienia.
15: I tak dalej. I w zależności od tego, co my wybierzemy wyżej, to będzie niżej.
16: Opcje zasilania.
15: Ale... Opcje zasilania, jeszcze niżej opcja.
16: Ulubione.
15: I ulubione to będą zawsze. Więc to jest takie trochę menu rozwijane, ale trochę nie zawsze.
11: Ja po prostu, wiesz co, Tomecki, moim zdaniem to, no nie wiem, ja przynajmniej tak wyszedłem z założenia, że tego nie ma co rozumieć, tego po prostu trzeba się jakoś w miarę pamięciowo nauczyć, bo ja tu żadnej logiki, szczerze powiedziawszy, tak głębszej nie widzę w tym, ale może to, jak ty to naszym słuchaczom wytłumaczyłeś przed momentem, może dla kogoś to będzie logiczne. Ja po prostu staram się to pamięciowo jakoś ogarnąć, że w tym miejscu mam to, a jak chcę przejść tam, to muszę wejść tu. I tyle, przynajmniej na tym pierwszym ekranie.
15: Tak, ja bym pokazał w ogóle w opcjach, dlatego że tam można parę właśnie ciekawych takich kwiatków a propos w ogóle działania tego interfejsu zobaczyć. Nie wiem, co wy o tym myślicie.
11: Dobrze, to wejdź i
15: pokaż. Żeby pokazać... No?
12: Czemu nie?
15: Więc tak, wchodzę sobie do
16: systemu,
15: wciskam Enter.
16: Windows ustawienia, wygląd.
15: I teraz tutaj sytuacja wygląda inaczej. W momencie, kiedy naciskałem Enter, strzałkami góra-dół przechodzę sobie po...
16: Wideo, telewizja, muzyka, zdjęcia, pogoda.
12: Czyli po kategoriach, usługi, które możemy ustawiać.
15: Po kategoriach ustawień.
16: System, wygląd, system.
15: Powiedzmy system, załóżmy. Wciskam Enter teoretycznie.
16: Ustawienia, system, wyjście wideo.
15: Dobrze, jest wyjście wideo.
16: Wyjście dźwięku.
15: Wyjście dźwięku. I teraz wciskam Enter. Nic. Bo tu
12: dokładnie
15: jest inaczej. Tu trzeba wcisnąć strzałkę w prawo.
16: Wyjście dźwięku analogowe.
15: I teraz jak to zmienić? Enterem.
16: Wyjście dźwięku dni. Wyjście dźwięku cyfrowe. Wyjście dźwięku analogowe.
15: Każde naciśnięcie Entera powoduje zmianę opcji na następną. Także... No
12: i dla wszystkich, szukających, którzy się głowią nad tym, od razu mówię, że właśnie tutaj w ustawieniach i w systemie jest ustawienie języka. Bo tutaj pewne osoby też miały z tym problem, ja na początku też nie mogłem znaleźć, bo program domyślnie jest po angielsku.
11: I tam się wchodzi
12: w appearance
11: chyba, tak? I tam się
15: tak,
11: zmienia.
15: Tak. Mimo tego, że jakby program ma już chyba domyślnie polski, to program się instaluje po angielsku, co jest trochę dziwne moim zdaniem, ale no tak jest.
12: Może to jest specyfika programu samego, po prostu tego, że on jest tak, nie wiem, może to instalator?
15: Nie wiem.
12: Nie wiem, przez co tak jest.
15: Nie
12: w każdym
15: wiem.
12: Razie program tak jest i trzeba to sobie zmienić samemu
15: tak,
12: tutaj w tym systemie.
15: To tak po polsku się pisze. I...
12: Tak, tak.
15: I tak
12: tutaj jest ten jest.
15: Jak się wychodzi, wyjść można stąd, przynajmniej z ustawień, albo escape'em.
16: Ustawienie.
15: I tu rzeczywiście escape działa nawet.
14: ale...
12: Działa.
14: Teraz bym wszedł w wtyczki, tylko że jak tu się wchodziło teraz we wtyczki, żeby tam pobierać te wszystkie kategorie i tak dalej?
11: Enterem. Enterem wtyczki.
12: Enterem.
14: Tak, tylko gdzie to było?
12: W wtyczki. W ustawieniach. Tutaj masz wtyczki, o, było.
14: Mamy wtyczki. I teraz wchodzę sobie we wtyczki.
16: Windows, przeglądarka wtyczek, Jak item, pobierz wtyczki. Włączone wtyczki. Wyłączone wtyczki. Wyszukaj. Zainstaluj z pliku zip. Pobierz wtyczki.
14: I tu jest fajnie, dlatego że te wszystkie wtyczki, które są jakby na takich, to się nazywa repozytoriach, program widzi. To jest już coraz bardziej popularne w niektórych programach, że żeby nie wchodzić do przeglądarki i nie pamiętać adresów stron i nie wiadomo co jeszcze, to z poziomu programu można sobie pobrać od razu wtyczkę.
16: Pobierz wtyczki, 4 items, parent directory, róg włączony, wszystkie wtyczki. xbmc.org.atoms włączone. xbmc.org.pvr.atoms włączone.
14: Tu ma chyba wtyczki pobrane, ale nie jestem
16: parent
14: pewien.
16: Parent directory, róg, wszystkie wtyczki.
14: Wszystkie wtyczki?
16: Informacje
14: nie pamiętam po prostu.
11: Szkoda Tomecki, że nie masz super repo wrzuconego, bo to myślę, że można by
12: tam
11: pokazać.
12: Tam jest bardzo, bardzo dużo wtyczek. I tam jest
11: To może pokażemy później, jak to super zrobić.
16: Interfejs,
11: bo to się
12: jest
11: przyda.
12: Super.
16: Klienci PVR.
12: Jak to jest super i no dlaczego właśnie. Jest super?
16: Opinie. Pogoda. Skóra. Tekst utworu.
14: I tutaj mam chyba, o ile dobrze pamiętam,
12: wszystkie kategorie wtyczek.
16: Usługi.
12: Które możesz tak.
16: Wtyczki filmów. Wtyczki muzyki.
14: Wtyczki programu. Tak dalej.
16: Wtyczki zdjęć. Wygaszacz ekranu,
14: informacje o albumie i tak dalej. Informacje o TV, powiedzmy sobie wybieram cokolwiek.
16: Informacje o TV8 i ten
14: sparek. No i teraz sobie mam poszczególne wtyczki.
16: Anime Network, Best Anime.
14: Cokolwiek to tam jest w tych wtyczkach. I teraz
11: właśnie problem jest w tym, to jeszcze jedną rzecz Tomecki ja powiem, która moim zdaniem jest jedną z większych wad tego rozwiązania, jeżeli chodzi o wtyczki. Ja nie wiem, czy to się tak wyświetla. Ja nie wiem, czy osoby widzące mają tę przewagę, że wiedzą coś więcej. Ale okej. Okay. Tu powiedzmy, no mniej więcej wiadomo, czego się można spodziewać, ale kiedy wchodzimy do kategorii jakieś na przykład programy i widzimy wtyczkę o nazwie Potato X coś tam, no to skąd my mamy wiedzieć, co to robi? I ja nie znalazłem żadnego
12: sposobu.
11: Ja
12: na przykład, no mówię, no ja wiem na przykład, co to są za wtyczki te tutaj, aczkolwiek no nie każdy musi wiedzieć.
11: Ale ja na przykład nie znalazłem żadnego sposobu, żeby się dowiedzieć poza googlaniem, co dana wtyczka robi. To jest moim zdaniem problem w przypadku tej
12: Nie wiem, czy tu są opisy takie jakieś, bo mogą się, mogą się tu pokazywać jakieś takie miniaturowe gdzieś tam opisy nad wtyczką, czy gdzieś tam.
11: No właśnie, ale to nie jest niestety
12: nie wiem, czy
14: to znaczy tak, to nie jest odczytywane, nie pamiętam, był chyba jakiś skrót w ogóle do tego wszystkiego, żeby odczytać jakiś opis, tylko że go w ogóle nie pamiętam.
11: F któryś mówię, chyba.
14: Tylko raz używałem.
11: Któryś F.
14: F może
11: dwa?
14: Nie F.
11: F3?
14: F2? F3 nic.
11: F4?
14: No nic, nie ma. Dobra.
11: Któryś F?
14: W każdym razie, wychodzę sobie Skype'em.
16: Windows ustawienia.
14: A, działa rzeczywiście.
16: Windows, ekran główny. Cyst.
14: Ekran główny, super, dobra. No i teraz szczęśliwy, zadowolony, chodzę sobie po różnych rzeczach, odtwarzam i tak dalej. Znowu chcę, powiedzmy, jakąś wtyczkę pobrać, bo powiedzmy, że sprawdzając sobie, czy wtyczka
16: program
14: działa, czy coś. No, wchodzę jeszcze raz.
16: Wtyczki.
14: Wtyczki, on nawet mi zapamiętał, że jestem na wtyczkach. Daję Enter.
16: Windows, przeglądarka, wtyczek, przeglądarka, włączone, Best Anime,
14: o,
16: Xem,
14: właśnie.
16: Mówię.
11: I jest to, o czym mówiliśmy.
14: Tych wszystkich wtyczek, nagle on mi zapamiętał, że ja byłem w kategorii informacji o filmie, że coś tam i tak dalej, i tak dalej. I teraz co zrobić? Możliwości mamy dwie.
16: Parent directory.
14: Albo nacisnąć to, parent directory, mimo że jest wersja polska programu, to mamy parent directory. Enter.
16: Parent directory 17. Informacje o wyk. Internet.
14: Ale
16: napisy.
14: Powiedzmy, że wezmę sobie
16: pogoda,
14: wtyczki.
16: Skóra, tekst utworu. Skóra. Usługi.
14: Czego by tutaj. Usługi. Tego
16: usługi
14: może
16: 21 item spark. Parent. Wtyczki filmów.
14: Wtyczki filmów.
16: Wtyczki filmów 280.
14: O właśnie, 280 items. I teraz załóżmy, że przeglądaliśmy sobie, byliśmy sobie DTM, gdzieś.
16: Dumpcom.
14: Powiedzmy gdzieś jeszcze dalej. O właśnie, na H. To jest któraś tam wtyczka, któraś. I znowu jesteśmy sobie na ekranie głównym. wchodzimy do systemu,
16: Windows ustawienia, wtyczki,
14: wtyczek.
16: Windows przeglądarka, wtyczek,
14: No i teraz, zanim się dostaniemy do tego parent directory, to trochę nam to zajmie.
11: Tomecki, a wciśnij home.
14: Ale, no właśnie, po pierwsze, możemy wcisnąć home i się do tego dostać, ale po drugie, mogę nacisnąć backspace.
16: Wtyczki muzyki. Wtyczki filmu.
14: I jestem na liście, jakby... backspace to jest się cofnięcie się do jakby wcześniejszego okna wyboru, do wcześniejszych kategorii, do wcześniejszego czegokolwiek.
11: I w tym momencie,
14: no, tak to...
11: no jest to trochę skomplikowane, my sobie też zdajemy z tego sprawę, może pokaż, jak sobie jakąś wtyczkę zainstalować, bo to też myślę, że będzie dosyć ważne.
14: Dobra, przy okazji jeszcze pokażę, co tak naprawdę przed chwilą właśnie odkryłem.

0: to teraz... też pyknięcie jest często w momencie, kiedy mamy jedną rzecz albo nie mamy nic. Ono i tak działa.
1: Tak.
0: A nasz syntezator nie mówi nic. Ale, więc...
1: ale zwróćcie uwagę, jak on się fajnie tutaj przyspiesza.
0: Tak, takie...
1: On przyspiesza, na początku coraz... robi wolno.
0: I oczywiście działają też page up, page down do szybkiego przeskakiwania takiego w tej górze.
2: Tak samo
1: hold
0: end. Tak, tylko wtedy nie ma dźwięku.
1: Parent directory.
0: Ale jest to całkiem przydatne.
1: No powiedzmy, chcę YouTube'a, bo jeszcze nie mam YouTube'a. Sam nie wiem jeszcze jak to działa, ale no powiedzmy chcę pobrać, chcę sprawdzić.
3: Lista zmian.
1: Tutaj mogę sobie usiedlić ze zmian.
2: Lista zmian jest,
1: jest nawet dostępna.
2: Udało ci się, bo mi się nigdy nie udało tego przeczytać. Mi tylko zawsze czytał X. I tyle.
3: Windows text viewers. Pusta.
1: Faktycznie. Kiedyś mi się to udało. Jakimś sposobem.
0: Możliwe będzie, możliwe, że to będzie działać po prostu. Tylko jeszcze
2: tylko
0: nie
2: to jest jeszcze wczesna wersja.
0: Tak. I to jeszcze się może wiele zmienić.
1: No dobrze. To zainstaluj.
3: Windows przeglądarka wtyczek 280 items.
0: No i już. To wszystko.
1: I on już...
0: Nie mamy żadnych komunikatów, że się zainstalowało, że się nie zainstalowało.
1: On tutaj to teraz sobie...
2: On chyba teraz coś dopiero zaczął robić.
3: YouTube włączone.
1: O, włączone. Przy czym, jeszcze raz chcę podkreślić, to są wtyczki normalnie ściągnięte z internetu. On je dopiero teraz pobierał z internetu.
0: Dokładnie.
1: Także tak to mniej więcej wygląda.
0: Ja sobie właśnie ściągnąłem wtyczkę od Dropboxa z ciekawości i chcę zobaczyć jak działa.
1: No dobra, to teraz... ja teraz się wcielę w rolę słuchacza, bo nawet nie wiem jak się używa wtyczki do YouTube'a. Mam tą wtyczkę ściągniętą.
2: I teraz, żeby to otworzyć, musimy wejść do wideo najpierw.
3: Pogoda.
2: Na ekranie głównym.
3: Muzyka. Wideo.
2: O, wideo,
1: mam
2: tak.
1: Wideo i pewnie w dół.
2: Nie, enter.
1: Mamy plik.
2: Nie. Enter.
1: Wideo. No właśnie.
2: Wideo. I teraz szukamy czegoś takiego, co się nazywa wtyczki wideo.
3: Listy od wtyczki filmów.
1: Tutaj, proszę bardzo.
3: Wtyczki filmów 2 items parent direct YouTube.
1: YouTube.
3: Pobierz więcej.
1: I jeszcze mam pobierz więcej.
2: No i YouTube.
1: Tam YouTube'a.
3: Windows busy dialog, busy Windows add-on settings ogólne.
2: Najpierw pojawia się konfiguracja wtyczki. I tu teraz, no konfiguracja to też jest w ogóle śmieszna sprawa, bo mamy te zakładki i po opcjach danej zakładki, jak mamy na przykład teraz ogólne, jak przejdziesz strzałką w prawo, to pojawi się kolejna zakładka, spróbuj.
3: Zaawansowane.
2: O, ale teraz na przykład...
3: Explore folder, zaawansowane.
2: O, zaawansowane i teraz jak dasz strzałkę w dół, to będziesz mieć opcje zaawansowane.
3: Fluence, miniatury wideo.
2: Mhm. I teraz tu...
3: Wiedzona strona 50.
2: O, tu można na przykład to zmienić.
3: Wiedzona strona 40. Wiedzona strona 30.
1: Tylko, że znowu właśnie tym enterem, jeżeli chcemy więcej, to trzeba przejść.
3: Wiedzona strona 20. Wiedzona strona 15.
1: Wiedzona strona 10.
3: Wiedzona strona 50. Wiedzona strona 40.
1: O, właśnie, teraz to niestety pominąłem, muszę jeszcze raz.
3: Wiedzona strona 10. Wiedzona strona 50.
1: O, właśnie.
2: Ale to jest, wiecie dlaczego? Tak mi się wydaje. Dlatego, że XBMC jest z myślą o takim sterowaniu też za pomocą pilota i ja się wcale nie zdziwię, że jeżeli osoby widzące będą miały tak samo. Że to wcale nie jest prostsze takie konfigurowanie.
1: Tak, bo no to tak czasami jest.
3: Wyszukiwania do zapisania.
0: No niestety.
2: No tu historia
3: wyszukiwania. Dla kanału YouTube wszystko. Maksymalna jakość wideo pobieranie taka sama jak dla odtwarzania. Używaj serwerów w cechy YouTube S. Długość powiadomienia w sekundach 3.
1: Sekundach, super.
3: Czas oczekiwania w sekundach 20. Debug, no. Oka.
2: I okej.
1: Okej.
3: Windows, busy, dialog, busy, Windows, pliki, wideo, 3 items.
2: To w tym momencie jest jakieś albo przeładowanie wtyczki, albo coś. I teraz, co my tu mamy? Spróbuj.
3: Eksploruj YouTube.
2: O.
3: Parent direct, szukaj.
2: Szukaj.
1: I co? Szukaj.
2: Szukaj. Dokładnie.
1: Powiedz.
3: Windows, busy, dialog, busy, Windows, pliki, wideo, pliki.
1: Niestety to trochę trwa i to mi

0: się właśnie nie podobał, bo on nie tylko tutaj ma takie coś. On taki właśnie mi się często toporny wydaje, a zanim coś
1: no,
0: zrobi,
1: to jest
0: on
1: sobie trochę
0: musi pomóc.
2: Jest problem. Tak. I teraz mamy coś takiego jak wirtualną klawiaturę, ale oczywiście fizyczna klawiatura powinna działać, więc jak coś wpiszesz i dasz Enter, to powinno ci to wyszukać.
0: Tak się zastanawiam, co wpisać, żeby to można było w radio puścić tutaj naszym czy
2: no chociaż jakiś po prostu jakiś niewielki fragmencik, żeby pokazać cokolwiek.
0: Niewielki fragmencik. A wpiszę. Niewielki fragmencik. Proszę bardzo.
3: Informacje o programie TelexPress czas 17:15:33:2000.
0: Nie wiem, czy on mi to tak od razu znalazł?
2: Nie. Musisz. Enter jeszcze musisz wcisnąć.
3: Telex Windows PVR PVR 0 items Telex.
0: Ale zaraz. Nie. On tu nie. To nie było
3: info
0: to.
3: Biznes. TelexPress.
0: On tu wszedł mi zupełnie gdzie indziej.
3: Opcje zasilania pliki.
0: Tak naprawdę.
3: Wtyczki.
2: To wejdź z powrotem do wideo.
3: Telewizja, zdjęcia.
0: Właśnie pogoda, muszę to jeszcze raz zrobić.
3: Programy, muzyka, wideo.
2: Wideo.
3: Window, pliki,
2: i
3: pusta. Parent direct. Wyszukaj. Parent.
2: A,
3: wyszukaj.
2: Wyszukaj.
3: Window, busy, dialog, busy, window, virtual.
2: Tak. O, jest virtual keyboard, możesz już zacząć pisać.
0: Więc tu sobie
2: tak
0: wpisuję.
3: R, A, N, I, K.
2: I po prostu od razu
3: window,
2: enter.
3: Busy, dialog, busy.
0: Tyle mu zajmuje wyszukanie
3: Windows,
0: czegoś
3: pliki,
0: na
3: wideo, pliki, wideo,
0: YouTube.
3: 51 items parent, kapitan bomba kut apokalip, no. Fragmencik pokazu slajdów bubitram.
0: Tak.
3: Ciąg opcji lady punk cover fragmencik.
0: Proszę bardzo, ktoś skoverował, zobaczymy jak skoverował.
3: Windows, busy, dialog, busy, dial, Windows, tryb pełno
2: ekranu,
3: rekomendu.
2: Czekamy
3: ekranu,
2: na odtworzenie.
0: Au.
2: Cicho,
0: ale nie musisz tak krzyczeć.
2: I to jest i od razu możemy powiedzieć, że zgłośnia się za pomocą klawisza równa się, ścisza za pomocą minusa, gdyby ktoś potrzebował.
1: Znaczy, tak.
0: Tak.
2: I także to działa z tej zwykłego bloku klawiatury, nie tylko z numerycznej, bo numeryczna zazwyczaj jest zajęta przez nasze czytniki ekranu, ale spokojnie za pomocą minusa i równa się można regulować głośność.
0: No.
2: Mamy telefon, słuchajcie, Patryk już czeka i się doczekać nie może, żebyśmy go wpuścili na antenę, zatem Patryku, najpierw prosimy ściszyć radio przede wszystkim.
4: O, już ściszyłem.
1: Prosimy o ściszenie odbiornika.
2: Tak, a teraz słuchamy.
4: Ja mam takie pytanie, czy ten program ma coś takiego jak automatyczny aktualizator wtyczek, czyli na przykład wyjdzie jakaś nowsza wersja wtyczki, na przykład tej add-on TTS i na przykład czy ja będę wiedział, że jest nowa wersja wtyczki, czy muszę śledzić na stronie tego add-ona, czy tam na przykład wtyczki YouTube, czy jakiejkolwiek do telewizji, czy po prostu jest jakaś nowsza wersja, jakiś aktualizator inteligentny, czy to trzeba po prostu śledzić.
2: Tam jest taka opcja we wtyczkach, sprawdź aktualizację, czy wymuś aktualizację.
5: Mhm.
2: I to chyba do tego działa, ale i to chyba do tego służy, ale automatycznie ja nie widziałem nic dotyczącego automatycznych aktualizacji.
1: Chyba się nie da i myślę, że to też jest... Też mi się wydaje, że to zależy przy jakiej wtyczce też, ale nie jestem pewien do końca, czy tak działa. Ja tutaj nad tym się zastanawiałem, bo chciałem sprawdzać chociażby aktualizację do tego TTS-a, czyli do tej wtyczki dostępności. Fajnie byłoby, gdyby się sama właśnie uaktualniała. No ale chyba tak się nie da.
2: Nie ma nigdzie takiej jednoznacznej informacji odnośnie tego. W ustawieniach systemu też na przykład tego nie ma. Więc podejrzewam, że to trzeba po prostu co jakiś czas ręcznie sobie to sprawdzić.
4: A czy jest jakaś taka wtyczka, która na przykład jest, można powiedzieć, taką, na przykład takim, jest taki tuner telewizyjny, że na przykład można sobie oglądać telewizję na przykład online przez internet?
2: Są takie wtyczki.
1: Są wtyczki i to są wtyczki do poszczególnych serwisów, bo są serwisy internetowe, które udostępniają streamy z telewizją, która jest właśnie nadawana przez użytkowników i są streamy przez internet. I są wtyczki do XBMC, chociażby z naszego polskiego serwisu WIP TV. To jest wtyczka dostępna i możemy sobie oglądać.
2: Jest też taka, jedna bardzo fajna wtyczka, którą ja polecam, bo to jest taki kombajn. Ona się,
1: tam jest WIP TV.
2: Tak, owszem, między innymi też jest WIP TV, ale przede wszystkim są też serwisy nasze polskie VOD, takie jak IPLA i Player.pl, niegdyś to się nazywało TVN Player.
4: TVN Player, tak.
2: Co ciekawe...
1: No IPLA to chyba nie działa, z tego co
2: działa,
1: mi wiadomo.
2: Działa,
4: I dostępna?
1: Ja słyszałem właśnie dzisiaj, że nie działa. W każdym razie no...
2: No ja jeszcze wczoraj oglądałem i działała.
1: Aha.
2: Więc, więc u mnie działa.
1: Ja dzisiaj miałem informację od naszego znajomego Edwina, że nie działa.
2: No to być może już nie działa, ale jeszcze dziś na pewno gdzieś tam wieczorem czy w nocy działało. W każdym razie, może to po prostu jakaś chwilowa przerwa. Jeszcze jedną rzecz powiem. Są wtyczki do XBMC, do poszczególnych jakby tych systemów VOD, czyli mamy do TVN Playera i do IPLI.
4: Bo ta wtyczka gdzie, jeszcze... gdzie one są na stronie?
2: Poczekaj, poczekaj, bo za momencik powiem. Ale na co chciałbym zwrócić jedną uwagę i tu od razu trzeba powiedzieć. Nie wszystkie wtyczki, proszę Państwa, są dostępne dla nas. Są takie wtyczki, które po prostu z tym XBMC TTS nie działają. Objawia się to tym, że na przykład w wtyczce takiej dedykowanej IPLI chociażby, która jest, owszem, ale jak wejdziemy sobie w listę na przykład w jakiś serial telewizyjny i chodzimy sobie po odcinkach, to nie słyszymy nic. Po prostu pusto. Można się po tym poruszać, oczywiście, ale to na tak zwanego czuja. I nic poza tym.
4: Mnie coś takiego nie urządza akurat.
2: No wiem, dlatego ja nie polecam wtyczek tych osobnych do IPLI, do TVN Playera. Ja natomiast polecam właśnie tą Telewizja Polska, tą wtyczkę, która się od tej nazwy zaczyna. I tę wtyczkę polecam, bo ona po prostu działa. Tam jest odczytywane wszystko związane właśnie z serialami, z programami. Można tam się bezproblemowo poruszać po tych listach i to po prostu działa. To jest czytane.
4: Gdzie jest dostępna ta wtyczka?
2: O tym będziemy mówić za chwilę, bo to nie jest takie jeszcze proste. Trzeba dodać zewnętrzne repozytorium.
1: Jeszcze będziemy ten temat poruszać.
2: Także spokojnie.
4: Trochę też prosić, jakbyście mogli jeszcze raz na przykład pokazać na przykład instalację jakiejś wtyczki, bo tutaj już miałem telefon przy uchu, już tak czekałem cierpliwie na telefon.
2: Ale Patryku, będzie to później do odsłuchania ze strony, także spokojnie, spokojnie.
1: Nadrobisz zaległości
2: słuchając, więc...
4: Ale już mi się zaczyna ten program podobać, już go zaczynam lubić.
2: No to dobrze, to zainstaluj, sprawdź sam także i miejmy nadzieję, że polubisz, no albo podzielisz się z nami jeszcze jakimiś swoimi odkryciami, bo my po prostu tu dopiero no, zaczynamy przygodę jeszcze z XBMC i sami znajdujemy różne rzeczy, na ile gdzieś tam nam czas pozwala na różnorakie testy.
4: No ale to jest fajne, że to jest open source mimo wszystko i każdy może jak chce napisać wtyczkę.
2: Dokładnie. Patryku, czy masz jeszcze jakieś pytania?
4: Już nie mam, będę dalej słuchać.
2: Okej, to dziękujemy Ci za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia. Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś pytania, to prosimy. 123 834 835 to telefon. tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net to jest Skype. Zainstalowaliśmy wtyczkę, pokazaliśmy mniej więcej jak to działa. Ja jeszcze dodam, jeżeli chodzi o YouTube'a, o wtyczce do YouTube'a można by było cały podcast zrobić tak naprawdę, że ta wtyczka to nie jest tylko taka zwykła szukarka plików na YouTubie, jakiegoś tam, jakichś materiałów wideo. My tu możemy tworzyć playlisty, możemy dodawać materiały do playlist, które sobie chcemy jakby utworzyć. Możemy subskrybować różne kanały, możemy no, większość rzeczy robić, jakie robimy za pomocą YouTube'a, czy w aplikacji mobilnej, czy na stronie internetowej, z poziomu tej wtyczki XBMC. Warunek jest jeden, musimy się zalogować do naszego konta Google. I w tym momencie mamy synchronizowane to wszystko. Mamy nasze playlisty, które stworzyliśmy sobie kiedyś, możemy je odtwarzać, możemy je przeglądać. I to po prostu wszystko działa. Możemy także pobierać materiały z YouTube'a. One są zapisywane w formacie MP4, jak dobrze pamiętam. Definiujemy sobie katalog i to również działa.
1: MP4.
2: Tak. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o YouTube'a. I serwisów jest naprawdę dużo. Jest wtyczka chociażby do Yamendo, czyli takiego serwisu, który umożliwia odtwarzanie muzyki takiej bezpłatnej na licencjach Creative Commons. Jest wtyczka do archive.org, czyli wtyczka do takiego też serwisu z różnego rodzaju bezpłatnymi materiałami audio, wideo. No jest tego naprawdę mnóstwo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tomecki, skoro ty już dziś tak prezentujesz te aplikacje, to może powiedz, jakie wtyczki tobie się na przykład jeszcze spodobały.
0: To znaczy, ja używam wtyczek, znaczy ja w ogóle tego programu jakoś mało używam, on jest dla mnie jakiś taki trochę za bardzo nieruchawy, że się tak dziwnie wyrażę. Natomiast ja bym chciał opowiedzieć, o czym też jest w ogóle w pewnym sensie osobny rozdział w tym programie, czyli oglądaniu telewizji nie przez internet, tylko po prostu przez antenę telewizyjną i kartę telewizyjną.
2: O właśnie, to jest myślę, że też bardzo ciekawa sprawa, także w tym momencie oddajemy ci głos, bo ty to wyeksplorowałeś najlepiej z nas, bo my nie mamy kart telewizyjnych.
0: Tak, to znaczy... trzeba zacząć od tego. Karta telewizyjna w tej chwili, taką jak ja mam, to jest koszt mniej więcej 50 parę złotych. Ta karta jest dostarczana razem z antenką, aczkolwiek ta antenka jest jakoś ewentualnie użyteczna, jak jesteśmy naprawdę blisko nadajnika telewizyjnego. Jak ja jestem w Zielonce pod Warszawą, to jest gdzieś 12 km od centrum Warszawy, to już ta telewizja tak bardziej nie gra niż gra. Ale dobra, tyle jeżeli chodzi o sprzęt. I teraz o soft. XBNC niestety nie jest jedynym softem, który nam jest potrzebny do oglądania telewizji. Dlatego, że pomijam oczywiście jakieś tam sterowniki do tej karty, które trzeba zainstalować. Natomiast XBNC ma, jak wszedłem sobie w telewizję, w kategorię DVB-T, czy telewizja DVB-T, to tam tych wtyczek było chyba 11. No myślę, to pewnie będą fajne te wtyczki. No i pobieram jakieś tam Next, PVR, coś tam. No dobrze, pobrałem wtyczkę, próbuję uruchomić, ale on mi pyta się o jakieś adresy, jakieś porty, jakieś piny, jakieś nie wiadomo co jeszcze. I co się okazuje? Sam XBNC jako taki, on nie ma możliwości po prostu skorzystania z karty telewizyjnej. On ma możliwość skorzystania z takiego programu serwera, których jest ileś na rynku, które to programy korzystają z karty. I teraz działa to mniej więcej w ten sposób. Takie programy, jakby serwery telewizji w pewnym sensie, działają mniej więcej na zasadzie takiej. Instaluję to sobie na kompie albo na Linuxie, bo to też różne programy różnie działają. Niektóre mają na przykład interfejs taki webowy do zarządzania, niektóre nie mają. Mój Next PVR podobno coś ma, ale na razie mi się jeszcze nie udało uruchomić żadnego interfejsu takiego webowego do zarządzania. Instaluje się najpierw Next PVR. Potem w tym Next PVR-ze czasami się wszystko ustawia. Nawet okno ustawień jest dostępne, aczkolwiek jest po angielsku. Tam się wybiera najpierw jaką kartę chcemy, potem się naciska mu taki przycisk scan, żeby on zaczął skanować wszystkie kanały telewizyjne i tak dalej, i tak dalej. To mu tam troszeczkę zajmuje czasu. I pojawia się lista ze znalezionymi programami. Lista, na której od razu mam napisane TVP1, TVP2, TVP Kultura, Historia, Info i tak dalej, i tak dalej. Nawet mi pokazał jakieś kanały takie od tej, od chyba Polsatu czy czegoś takiego, takie to są szyfrowane te kanały. Tylko on wtedy powiedział, że to jest kanał szyfrowany i tylko się tak łatwo nie odtworzy. W każdym razie, w momencie kiedy to mamy ustawione i zeskanowane, włączamy XBNC. No i jeszcze trzeba pamiętać o tym, żeby było zainstalowane które z tych Collide codec paków tych wszystkich, bo ten program z tego korzysta i to mu jest potrzebne.
1: To są codeki do wyświetlania wideo i audio, więc...
0: Tak, ale na szczęście w dzisiejszych czasach raczej takie rzeczy się ma. I teraz ten Next PVR to jest taki jakby serwer, w którym się ustala między innymi na jakim, no gdzie to ma być, bo można to na przykład ustawić na jednym komputerze, a na drugim mieć XBNC i z tego korzystać. Czyli wystarczy mieć jeden powiedzmy w domu, mieć kilka komputerów z XBNC i one będą korzystały jakby z jednego komputera, który to wszystko tak naprawdę wyświetla. I teraz mamy sobie ten XBNC, mamy tą wtyczkę NextPVR, ja może już pokażę, bo no siłą rzeczy konfiguracji NextPVR nie mogę pokazać, bo już ma to skonfigurowane.
3: Fragmencik.
0: Tu ma ten TeleExpress.
3: Wtyczki wideo.
0: Teraz tak, wchodzę tutaj sobie w
3: pliki, wtyczki, pliki.
0: Nie tu.
3: Telewizji, zdjęcia, pogoda, telewizja.
0: Telewizja.
3: Windows PVR, PVR 0 items, TeleExpress. Rosja tęsknota za imperium.
0: Aha, dobra, bo tu wszedłem
3: Windows jakiś... ekran, telewizja, kanały TV, 7
0: kanały
3: items, telewizja.
0: TV.
3: Kanały TV.
0: Robię Enter
3: Windows
0: na kanałach
3: PVR,
0: TV.
3: PVR 11 items, 1 TVP, 1 2 TVP, 2 3 TVP, Warszawa, Kościół z bliska.
0: I nawet mi czyta, jaki jest w tej chwili program, Kościół z bliska. Nie odtworzę TVP 1 HD i 2, bo mam za sobą antenę. Mogę spróbować odtworzyć ten TVP Warszawa.
3: Bucy dialog, 11 items, pusta.
0: On tu trochę potrwa, zanim on taki kanał otworzy. Nie wiem, czy to jest kwestia anteny, czy to jest kwestia samego programu, bo to mu troszkę zajmuje.
5: Zimnej kompresji, składniki stali nierdzewnej, przemysłowo wzmocnionego aluminium i ceramiki są trwale złączone ze sobą pod naciskiem.
2: I proszę państwa, działa!
5: 800 kg. Potem spowite, opatrzone.
4: I może mogą na telewizję!
0: Co prawda, na kościół z bliska mi to nie wygląda.
2: No mi też to nie wygląda na kościół z bliska.
4: Mi też nie.
2: No chyba, że to o jakichś konstrukcjach kościelnych.
0: Ale to jakaś może reklama,
2: no
0: albo
2: dokładnie,
0: pewnie
2: dokładnie.
0: Gdzieś tam w środku.
4: No może to być właśnie coś tak w stylu tych programów, jak jest coś zbudowane.
2: Tak, także no. Działa. I co z tym Tomecki można zrobić? Jakie masz na przykład opcje na takim kanale telewizyjnym pod menu kontekstowym?
0: Moment, bo niestety mi wyszło z tego wszystkiego. Zaraz spróbuję.
3: Kanały
0: TV.
3: Kanały Windows PVR 11 PVR. Items 2 TV 3 TVP Warszawa Kościół Z Windows Bucy Dialog 11
0: kurczę,
3: items
0: pusta. Ale dobra, niech to się zacznie otwarać powiedzmy.
2: I teraz jeszcze też jedna taka ważna rzecz. Teraz chyba mamy takie okienko, kiedy nam się odtwarza jakiś materiał multimedialny, to mamy takie dwa okienka. W jednym okienku jest lista, czyli na przykład tu będzie lista kanałów, a w drugim to jest takie okienko odtwarzacza.
0: Okienko odtwarzania.
2: Tak, i za pomocą tym, między tym jednym a drugim przełączamy się za pomocą tabulatora. To się przydaje w przypadku... To się przydaje w przypadku chociażby materiałów wideo jakichś z YouTube'a, żeby sobie przewinąć. Przechodzimy do tego okna i naciskamy strzałka w lewo, strzałka w prawo, to przesuwają. Tak.
0: W każdym razie. Pod menu kontekstowe.
4: I X-em się, X-em zamykamy okienko ze streamem. To znaczy z tym, co odtwarzamy.
3: Rozpocznij nagrywanie. Wybierz miniaturę. Zarządzanie grupami. Ukryj kanał.
4: O, widzisz mnie, ale tutaj jest nagrywanie, o którym dzisiaj też poza anteną trochę gadaliśmy, a propos nagrywania.
3: Dodaj do ulubionych.
0: Informacje EPG, czyli ten przewodnik taki po programach, czyli to, co będzie zaraz, to, co było i tak dalej, i tak dalej.
3: Informacje o programie. Znajdź podobne programy.
0: No właśnie. Informacje o programowaniu. Nawet nie wiem, czy to jest dostępne. Mogę to sprawdzić.
3: Windows PVR Google Info. Informacje o programie Kościół Z bliska. Czas 19.20. PON 2014. Czas trwania 1. Kanał gatunki religia. Informacje o katolickim świecie. O sytuacji Kościoła powszechnego oraz Kościoła w Polsce. A także o nowoczesnym kościele. Mecenasie wydarzeń kulturalnych. Instytucji zaangażowanej w edukację i wychowanie w rodzinie oka.
2: O, no właśnie, przeczytał. No.
3: Windows PVR, PVR 11 items.
0: Czyli, no można powiedzieć, mamy coś w rodzaju dostępnej telewizji, niestety...
4: A program da się sprawdzić dostępnie, tak, załóżmy, jakoś ten, co będzie, da, co było nie... i tak dalej.
2: A jak dasz, zaktualizuj informacje EPG.
4: No właśnie.
0: Ciekawe, czy to nie zaktualizuje, owszem, ale
2: nie wyświetli.
0: Zresztą zaraz zobaczymy.
3: Windows, znajdź po... Wybierz, rozpocznij, wybierz mi, zarządzanie, ukryj kan, przenieś, zablokuj kan, filtruj kan, aktualizuj. Filt, aktualizuj informacje, Windows, dialog, tak, nie, aktualizuj informacje, EPK, zaplanować aktualizację EPK dla tego kanału, TVP Warszawa, Kościół, Zedbliska.
0: No właśnie, tu jest tylko informacja Windows, o tym, że można to zaktualizować. Natomiast, albo tego się nie da zrobić, albo ja nie umiem tego zrobić. Nie można, na przykład włączyć audiodeskrypcji, przełączyć tego kanału jakby audio i tak dalej, i tak dalej. Nie umiem tego zrobić, albo się tego zrobić nie da.
1: No właśnie, ciekawe. Też tego szukałem, ale nic nie znalazłem.
0: Także no coś... Niestety. Coś tu może być...
2: Być może to też zależy od tej wtyczki PVR. Bo tych wtyczek...
1: Możliwe.
2: Bo
1: tych wtyczek
2: jest, tak, bo tych wtyczek jest ileś. I to jeszcze jest taka też jedna ważna informacja, co można nawet wyczytać na stronach XBMC, że XBMC tak naprawdę nie odtwarza kanałów telewizyjnych i wszystko to, co jest jakby dodane, to jest za pomocą wtyczek i są to wtyczki zewnętrzne i autorzy generalnie rzecz biorąc nie dają żadnych gwarancji, że to w ogóle będzie działać. Jak widać działa, no ale to ma swoje pewne minusy, taka rzecz i korzystanie z tego.
1: I masę plusów też na pewno.
2: Oczywiście.
1: To, że no niestety... Wiele razy zetkniecie się z tym, jak ja dzisiaj się zetknąłem, bo chciałem sprawdzić, właśnie mówiłem jakiś czas temu, że jest nawet do Dropboxa i tak z ciekawości zainstalowałem. Ciekawe jak to i w ogóle. No i to była jedna z tych wtyczek, gdzie było na przykład po kliknięciu na wtyczkę Dropbox było dbxbmc.dll ok przyciski. To było wszystko, co było we wtyczce. Prawdopodobnie był jakiś błąd. I po wciśnięciu OK wywalało, że tak powiem, mnie poza wtyczkę i nic więcej. Także będą takie wtyczki i no niestety tego się chyba przeskoczyć nie da.
2: Natomiast wiecie co, powiem wam taką ciekawostkę jeszcze a propos, że jeżeli wtyczka jest zrobiona w sposób taki niestandardowy, czyli niedostępny dla tego XBMC TTS, to nie tylko my mamy z nią problem. Bo z tego co wyczytałem gdzieś tam w sieci, to jeżeli wtyczka jest zrobiona w niestandardowy sposób, wyświetla różne menu w takie niestandardowe sposoby jakieś tam, bo też ponoć można, no co zresztą widać niekiedy, to za pomocą urządzeń przenośnych, czyli za pomocą na przykład naszego smartfona, nie jesteśmy w stanie z ekranu dotykowego kontrolować tej wtyczki. Nie można, zrobić tak, że sobie za pomocą na przykład iPhone'a łączymy się z naszym XBMC i tę wtyczkę kontrolujemy i widzimy jej opcje na ekranie. Wtedy jest to niemożliwe, z tego co się dowiedziałem.
1: A co a propos telefonów, to miejmy nadzieję, że w miarę niedługo będziemy mieli dostępne XBMC na urządzenia mobilne, TTS.
2: Chyba prędzej coś jest robione nawet dla Androida bardziej niż dla iPhone'a, tak? Jakąś taką informację. Tak, ale jakąś taką informację wyczytałem, że w pierwszej kolejności jest Android. Ale na razie to ani jedno, ani drugie nie bardzo działa.
1: Na razie nie.
2: Tak, także na razie musimy się zadowolić XBMC na komputerach. Czy Tomku coś jeszcze tu mógłbyś pokazać z takich rzeczy, które gdzieś tam odkryłeś na przykład?
0: Szczerze mówiąc, ja właśnie no, najbardziej liczę na tą telewizję. No, telewizja niestety nie jest mi dać tego wszystkiego, co ja bym chciał. Inne tylko gdzieś tam coś tam zobaczyłem z ciekawości, że to działa. No i jakby tyle mi to było potrzebne, szczerze mówiąc.
2: Dobrze, to ja proponuję, żebyśmy może teraz pokazali, jak zainstalować sobie to zewnętrzne repozytorium, które no, może nam dodać większą ilość wtyczek. Jest taka strona, która nazywa się superrepo.org. I za pomocą tejże strony możemy sobie pobierać te repozytoria i dodawać do XBMC. Ja sprawdziłem w Google, drugi wynik to jest strona, dzięki której można, jak wpiszemy super repo w Google'a, to drugi wynik to jest strona z linkami do dodawania tych repozytoriów, także może spróbujmy to zrobić w ten sposób.
0: To tak, to wchodzę sobie za chwilę do przeglądarki, bo to już nie da się inaczej. jestem w tej chwili w goglach. I superrepo.org, tak?
2: Po, nie, po prostu superrepo. Superrepo wpisujemy w Google.
0: A, w Google.
2: Tak, w Google. I teraz mamy coś takiego.
0: Największe.
3: Superrepo.org.
0: Superrepo.org, pierwszy wynik jest.
2: Ale w a jak drugi naciśniesz?
0: Drugi,
2: tak?
0: Proszę bardzo.
2: I tu wchodzimy.
3: Super repository jest list install repository 1. 1 wxbmc addons super repository.
0: Proszę bardzo.
3: Login get addons.
2: I teraz przechodzimy sobie do pierwszej tabelki.
3: Xbmc version. Download optional godcamp 13x. Albino repo. Adult repo.
2: No właśnie. I tu mamy coś takiego. Mamy dwa rodzaje tych repozytoriów. All-in-one repo i adult repo. All-in-one to jest po prostu repozytorium pozbawione wtyczek z treściami dla osób dorosłych. Czyli różnego rodzaju wtyczek erotycznych i podobnych. Bo tu także mamy takie dodatki. No,
1: dokładnie.
2: Każdy ma to, co lubi, że tak powiem. Więc, no. więc teraz wchodzisz sobie w ten pierwszy link z tej tabelki, bo mamy kilka wersji. Jest tych repozytoriów ileś dla tych wersji XBMC. Wchodzimy do tego... Do Gotthama.
0: Wybier.
3: Albino repo.
0: Oczywiście All-in-One.
2: Tak, All-in-One. Dokładnie.
3: Index of addons Gotham repository super repo od Gotham.
2: I teraz musimy pobrać plik z rozszerzeniem zip z tego indexofa.
3: In browser add index file of addons report a broken addon personal addon center.
2: Najlepiej przejdź sobie na dół. Chociaż nie, zaraz.
3: 56. 28 a 2000
1: repozytorium.
2: To można i tak.
0: Kropka zip.
2: Dokładnie. I to zapisujemy.
3: Odwiedzony. Otwieranie repozytorium super.
0: Tu już jest normalne.
2: Tak, tu jest normalne okienko.
0: To zrobię szybko już.
2: Dokładnie, więc to sobie zapisujemy gdziekolwiek bądź na dysku, bylebyśmy to po prostu pamiętali, gdzie to zapisaliśmy.
0: Powiedzmy tutaj. I teraz i mam to już zapisane.
2: Mamy to zapisane, tak. I teraz wchodzi. I teraz musimy wejść do XBMC.
0: Nie rozpakowywać.
2: Nie, nie rozpakowujemy tego.
1: Nie.
2: Absolutnie nie.
1: Właśnie o to chodzi, żeby nie rozpakowywać.
0: Wchodzimy do XBMC. XBMC. Proszę bardzo. Tak. Jestem w XBMC.
2: I teraz przechodzimy do. Teraz przechodzimy do systemu.
3: Kanały TV, kanały nagrań, zaplanowane kanały TV, kanały muzyka, program, system.
2: System.
3: Window, ustawienia, wygląd.
2: Wtyczki.
3: Usługi, wtyczki.
2: Wchodzimy tutaj.
3: Windows, przeglądarka, wtyczek, przeglądarka,
2: teraz,
3: wtyczek, 5 items, pobierz, wtyczki.
2: I teraz dalej w dół.
3: Włączone wtyczki,
2: dalej.
3: Wyłączone wtyczki, wyszukaj.
2: Zainstaluj z pliku zip.
3: Windows, file browser, 11 items, dane.
0: No i tu już.
2: I teraz tu mamy... Tak, taki standardowy można by rzec menedżer
0: drzewa. Czy w pewnym sensie.
2: Tak. Teraz musimy po prostu wskazać ten plik. Mamy domyślnie lądujemy na liście naszych dysków twardych.
1: Dokładnie.
0: No tylko że niestety nie działają tutaj nam nawigacja po literach. Trzeba to.
2: Tak. Trzeba to po prostu przejść.
0: Zrobić. Tak, a
2: jeżeli ktoś ma bardzo duży katalog, to.
0: Tak jak ja na przykład.
2: Tak,
1: to polecamy zapisywać gdzieś, gdzie nie ma dużo rzeczy, żeby to szybko znać.
2: Dokładnie, bo niestety wtedy jest problem.
0: I proszę bardzo.
3: Repository super report got humble 051 Windows PVR PVR 11 items 3 TVP Warszawa raport na gorąco.
2: I jest już dodane.
1: Jest
2: i teraz
1: już.
2: I teraz po prostu wchodzimy sobie najzwyczajniej w świecie znowu do systemu i do wtyczek.
3: Windows wyszukaj.
0: Tutaj sobie
3: Windows system. Windows usługi system wygląd
0: wtyczki
3: Windows przeglądarka wtyczek zain wyszukaj wyłączony Włącz, pobierz wtyczki.
2: Pobierz wtyczki.
3: Dostępne aktualizacje.
2: No, o!
0: Są te aktualizacje.
3: Dostępne aktualizacje. Parent directory. Pogoda. Parent direct. Pogoda.
2: O, mamy pogoda.
3: Ten parent direct.
1: Pogoda.
3: Aktualizacja jest dostępna.
2: To akurat podejrzewam, że...
0: Czyli to jest odpowiedź na pytanie, tak, czy da się aktualizować.
2: Dokładnie, ja tego akurat nie znalazłem.
3: Dostęp.
1: Ja też tego nie miałem, więc...
3: Pobierz wtyczki, 5 item spare. Róg włączony. Super ritual włączony.
2: Tak, i teraz
3: wszystkie wtyczki.
2: Wybieramy sobie wszystkie wtyczki.
0: Pewnie.
2: Możemy w ten sposób, a możemy na, możemy wszystkie wtyczki wejść. Możemy spokojnie wejść we wszystkie wtyczki.
3: Windows, bucy, dialog, bucy. Windows 18 i ten parent directory.
2: Teraz
3: informacje o albumie.
2: Przechodzimy informacje sobie do.
0: I to jest w ogóle ciekawe, bo tym tu jeszcze mi tam pyka, ale informacje już o jest tutaj.
3: Informacje o wykonawcy. No interfejs i... internetowy.
0: Interfejs internetowy, tego nawet nie miałem w tej kategorii wcześniej.
3: Klienci PVR, napisy o filmie. Pogoda.
0: I teraz.
3: Repozytorium. Repozytorium wtyczek.
2: Nie, tu nie.
0: Nie, tu nie.
3: Tekst utworu. Usługi, wtyczki filmów, wtyczki muzyki.
0: Powiedzmy wtyczki filmów, wtyczki filmów, bo tego mnie 280, zobaczymy ile
2: będzie
0: się
2: koło 800.
3: Windows, bucy, dialog, bucy, Windows, przeglądarka, wtyczek, 870 items parent directory.
2: Tak, jak sami widzicie, zwiększyło się i to znacznie. Tak, i teraz najciekawszą wtyczką moim zdaniem, to będziesz musiał, Tomecki, się prześlizgnąć i to sporo, bo przejść do literki T.
3: Funkcjon.
0: Te?
2: Tak.
0: No to mogę to zrobić od góry.
3: Parent direct. My fa pa. Fums.
0: Ale no to
3: parent
0: to.
3: My favorites. My fa. Kupi.
2: Ja bym to z page up'a. Okej.
3: Okay.
0: Właśnie.
3: To
0: jest
1: parent. My
3: favorites. I.
2: Niestety to jest taki problem, że po prostu nie mam... O! I teraz tam będzie coś Telewizja Polska, taka wtyczka.
3: Telewizja Polska, kanały, filmy, seriale.
1: Dokładnie.
2: To jest ta wtyczka. Zainstaluj. I wybieramy sobie zainstaluj.
1: Teraz
3: przeglądarka wtyczek, 807.
0: No
3: telewizja
0: jest.
2: I teraz możemy Windows, sobie przejść.
3: Bucy, dialog, Windows,
2: tak, telewizja on coś tam jeszcze robił.
0: No, bo na pewne chwilę to tam mu zajmowało.
2: I teraz Windows, możemy sobie przejść do wideo. Do wtyczek wideo.
3: Windows, ekran główny, system. Program, muzyka, wideo. Windows, pliki, wideo. Listy odtwar, wtyczki, filmów.
2: Wchodzimy tutaj, dokładnie.
0: Zapewne.
3: Wtyczki, filmów, telewizja polska, kanały, pod filmy.
2: Wchodzimy
3: Windows,
2: tutaj.
3: Bucy, dialog, bucy, dialog, 3 items, put, Windows, pliki, wideo, filmy, seriale.
2: I teraz, ja proponuję, żeby, no, żeby nie pokazywać jakichś, powiedzmy, serwisów różnych, dziwnego pochodzenia, bo także filmy, i taka, seriale. Także i takie serwisy ta wtyczka obsługuje, to proponuję, żebyśmy pokazali przede wszystkim iPlay i TVN Player, żeby po prostu słuchaczom to
1: najbliższe tak, dla nich chyba
2: najbliższe dla nich te materiały zaprezentować.
1: A resztę możecie sobie wyeksplorować
2: we własnym zakresie. Sami. Dokładnie. Mamy coś dokładnie takiego jak filmy i seriale.
3: Filmy, seriale.
0: Filmy, seriale.
2: Tak.
3: Windows, bucy, dialog, bucy, Windows,
0: tutaj muszę niestety powiedzieć, że właśnie mi się karta przez rąd odtwarza się dźwięki, mi się cośkolwiek, więc nie wiem, czy się odtworzy cokolwiek, ale to działa, tylko po prostu karta nie daje dźwięku przez czas jakiś, bo ona tak
3: lubi. Zalukaj TV, filmy, seriale.
0: Zalukaj TV.
2: Zalukaj, no to dobra, może niekoniecznie, ale poszukajmy IPLI na przykład.
3: Kino TV, gol i IPLA.
2: Mamy IPLE. Wchodzimy.
3: Windows, bucy, dialog, bucy, win, plik, kategorie, wyszukaj, historia, wyszuk, parent, direct, kategorie.
2: Kategorie? Mamy kategorie, tak, na przykład kategorie.
3: Windows, bucy, pusta.
0: Pusta.
3: Parent, pliki, wideo, film, sport, rozrywka, wiedza, dzieci, net, parent, direct, serial.
0: To co, patrzymy serial?
2: Możemy zobaczyć na przykład.
0: Film?
2: Możemy.
1: Serial
2: może być serial.
3: Windows, obyczajowy.
2: No i mamy jakieś tam kryminalne. Możemy sobie wejść na przykład w kryminalny.
3: Bucy dialog, dziewięć items.
1: Dużo ich tu nie ma, ale...
2: Tak, ale zawsze coś.
3: Ojciec Mateusz.
2: No,
3: ojciec
2: jest Mateusz. Sobie ojciec Mateusz.
6: Proszę bardzo.
1: Jest.
3: Bucy dialog, 17 items, puc.
1: Tylko?
3: Windows Play. Ojciec Mateusz, odcinek 146.
1: A, to dziwne, 17 items.
2: I teraz mamy odcinek i możemy rozpocząć jego odtwarzanie.
3: Dialog, buty,
2: po prostu...
3: Windows, tryb pełnoekranowy, o, tak.
0: Oczywiście, no, on powinien odtwarzać, tylko po prostu karta mi się stagowała, więc tu będzie jakiś problem, ale zasadniczo on odtwarza, tylko po prostu tego...
1: Jak z reklamami tutaj?
2: Nie ma.
1: A, no właśnie, bo zastanawiałem się po prostu, jak to jest z tymi reklamami.
2: Nie ma, bo ta wtyczka podaje się jako Smart TV. Zdaje się, że Samsunga.
1: Aha. No można.
2: Możemy także się podawać za klienta androidowego i podejrzewam, że wtedy będą reklamy wyświetlane. Nie sprawdzałem tego, od razu szczerze mówię. Także są takie możliwości. Analogicznie działa to w przypadku TVN Playera, czyli teraz Player.pl, bo tak się to nazywa, to myślę, Tomecki, że możesz jeszcze również to zaprezentować i pokazać.
0: Pewnie tak. Mam tutaj, jakieś miliony okien. Okej.
2: Dobra. Tylko teraz nie słyszymy nic, niestety.
0: Tak. Ale to pewnie będzie tak samo. To tak, może zróbmy tak, no bo w zasadzie i tak to moja karta jest teraz w jakimś stanie takim wyłączonym troszeczkę.
2: To co, to jakąś przerwę, żeby można było to odwiesić?
0: To, żeby to odwiesić, to trzeba by chyba uruchomić kompa co najmniej.
2: Aha, rozumiem. Rozumiem.
0: No to tak czasami się zdarza niestety i akurat miałem pech.
2: To ja może spróbuję jakoś tak na szybko zaprezentować, że to mimo wszystko jednak działa. Będzie bardzo amatorsko, ale spróbuję pokazać, że to się jednak odtwarza. Odpalę sobie u siebie XBMC. Mam to chyba już nawet tu włączone.
1: Przejdziemy. Co, można by to było zrobić wirtualnym kablem pewnie.
2: Tam wiesz co, ale to...
1: zmienić karty w XBMC.
2: Tak, tylko teraz to już za dużo będzie zabawy. W każdym razie...
1: No, teraz tak, ale...
2: W każdym razie... O właśnie. Tu jest jeszcze jedna taka rzecz, która może czasem denerwować. W XBMC czasem będzie nam się to wyświetlało jako lista, albo jako na przykład jakaś miniatura, albo coś. I kiedy usłyszymy, chodzimy sobie strzałką w lewo i strzałką w prawo, na przykład wtedy, i kiedy usłyszymy widok miniatura, to możemy wtedy nacisnąć na tym Enter i powie nam w końcu widok lista. I wtedy już jesteśmy w domu, bo wyświetla nam się coś jako lista, a nie jako taka matryca składająca się z kafelków. Więc teraz tego niestety nie słyszycie zbyt dobrze, ale ja sobie wchodzę właśnie w tym momencie do filmy, seriale. I teraz szukam sobie Ipli. Mam kategorię, czyli to, co pokazywał przed momentem Tomek. No i dajmy na to, wchodzimy sobie w serial. Czekamy. Trochę trzeba się było naczekać. Teraz powiedzmy kryminalny. Czekamy, aż nam się to załaduje. No niestety jest też to irytujące, że właśnie musi to zawsze się ileś tam czasu załadować. To się zgadza. No i teraz... Szukamy sobie, powiedzmy, ojca Mateusza. Czekamy na wczytanie się listy odcinków. No, u mnie się wyświetla 77 opcji. Ojciec Mateusz, odcinek 146. Naciskam Enter i teraz spróbuję zaprezentować, że to w ogóle działa.

0: I jak słychać, odtwarza się. Można to przewijać za pomocą strzałek lewo, prawo, to taki krótki skok o kilka sekund. Strzałki góra, dół pozwalają na skakanie o większy odcinek czasu. Za pomocą spacji bądź też literki P możemy pauzować odtwarzanie się materiału. I tak naprawdę to na tym polega. I to po prostu właśnie w ten sposób działa. I to jest moim zdaniem najlepsza wtyczka do tego, do tych naszych polskich serwisów, bo niestety... jeżeli korzystamy z tych wtyczek dedykowanych tam właśnie, czy IPLI, czy playerowi, to po prostu, na co ja natrafiłem, najzwyczajniej w świecie listy seriali są niedostępne, chociażby. Programy na przykład są, ale powiedzmy już lista odcinków danego serialu jest niedostępna. Tak to dziwnie działa. Niestety.
1: Tak jest niestety, ale to się trzeba przyzwyczaić, no i jak już się przyzwyczajimy, to później działa to lepiej, bo mówię, można te alternatywnej wtyczki sobie wyszukać, tak jak w przypadku tej IPLI właśnie.
0: Tak, jest jeszcze jedna rzecz.
1: Chociaż dziwne to jest tak naprawdę, bo wydawało mi się, że to jest ta sama wtyczka tak naprawdę.
0: Nie, to nie jest ta sama wtyczka.
1: Tylko w zbiorze tych tutaj, tych różnych.
0: No niestety tak, nie. Jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć, to są serwisy typu Spotify. Mi się niestety nie udało znaleźć żadnej fajnej wtyczki, przynajmniej na razie, która by działała ze Spotify'em. Jest jakiś polski autor, który tworzy taką wtyczkę, której w ogóle nie ma w żadnym repozytorium. Ta wtyczka nazywa się Spotlight i to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo są jeszcze wtyczki, których właśnie nie ma w żadnych repozytoriach. I sobie można tych wtyczek gdzieś tam w internecie szukać. Wtedy taką wtyczkę instalujemy tak samo jak to repozytorium, czyli z pliku zip do naszego XBMC. No tylko, że te wtyczki to są zazwyczaj jakieś takie na razie bardzo amatorsko działające albo nie działające, jak na przykład w przypadku Spotlighta, który po prostu nie działa. Jest to pisane jako wtyczka, która ma szansę funkcjonować, ale niestety na chwilę obecną, no przynajmniej u mnie nie działa. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, bo jest wtyczka do Spotify'a, która jest po prostu w jednym z repozytoriów, a właśnie w Super Repo, ale nie pamiętam dokładnie, czy to jest w Super Repo, czy to jest w tym którymś z tych domyślnych repozytoriów, ale z tą wtyczką jest taki problem, że na przykład nie są czytane nazwy playlist. Elementy w środku playlisty są czytane, ale nazwy playlist nie są czytane, chociażby. I to jest taki problem. Aha. Także na to też trzeba zwrócić uwagę. A ty, Lirinie, jakie wtyczki mógłbyś polecić? Czym ty się bawiłeś? Co ciekawego?
1: Znaczy, ja od siebie głównie mnie XBM to zainteresowało tą internetową telewizją. Chociażby dlatego, że ja w ogóle kiedyś, jak miałem telewizję, to się zrzekłem ostatnio na rzecz internetowych streamów, bo jak już mówiłem, jest ten chociażby polski serwis WIP TV, który jest bardzo opłacalny, bo mamy tam masę programów nadawanych 24 na dobę i możemy sobie za, no nie wiem, jakieś 50 zł, o ile się nie mylę, czy coś takiego, kupić tam u nich abonament na jakieś 3 miesiące. Więc jest to bardzo opłacalne i dostępne nawet, jeśli chodzi o korzystanie z tego ze strony internetowej. Natomiast to było dla mnie zbyt, powiedzmy sobie, długie, żeby wejść na stronę, wejść tutaj, kliknąć w telewizję, kliknąć jeszcze w coś, zalogować się i wyszukać na liście kanału i żeby go otworzyć, a potem, żeby zmienić kanał, to też trzeba wyszukać linka i tak dalej. Tutaj w XBMC jest ta wtyczka w pełni dostępna, gdzie też w ustawieniach wtyczki się logujemy i podajemy swoje dane do konta. I w tym momencie mamy programy wszystkie spokojnie, możemy się między nimi przełączać szybko, sprawnie i nie ma tutaj żadnego problemu. I dlatego chociażby używam XBMC do takiej telewizji. IPLA, no nie wiem, IPLO aż tak jeszcze się nie bawiłem. Aczkolwiek uważam, że jeśli jeszcze, tak jak teraz zauważyłem dzisiaj na tej audycji, nie ma w ogóle reklam, bo myślałem po prostu, że mi się nie pokazują, bo coś tam, to jeszcze lepiej i jeszcze bardziej mi się to podoba. Ja myślę, że każdy tutaj będzie miał trochę do tego programu własne podejście. I jedni będą szukać muzyki, inni będą się bawić w YouTube. mi się YouTube w fubarze osobiście podoba i chyba nie mam po co bawić się w XBMC, jeśli chodzi o YouTube'a. Natomiast dla mnie telewizja najbardziej i te streamy, oglądanie streamów telewizyjnych. To jest przynajmniej dlaczego ja posiadam XBMC i do czego mi się to przydaje. Oczywiście to jest program Combine, można tak to nazwać, w którym jest wszystko. No i moim zdaniem fajnie, że coś takiego jest, natomiast no mówię, ja dla mnie to jest jednak trochę dużo i ten jego interfejs też nie jest taki jakiś, jak to już było dzisiaj powiedziane, super wygodny i super przejrzysty, dlatego ja go używam tylko do konkretnych rzeczy i nie mam na pewno zamiaru zastępować sobie tym odtwarzacze różne, bo mam dużo lepsze i do filmów, i do muzyki, chociażby fubar. Więc mam takie swoje własne stosowanie właśnie, jakim jest internetowa telewizja, której jest sporo wtyczek.
0: Ja powiem tak, ja przede wszystkim zastanawiam się naprawdę i to dosyć poważnie, czy jednego z komputerów, który za jakiś czas przestanie mi być potrzebny po prostu, nie przerobić sobie na takiego set-top boxa z XBMC. Zastanawiam się tylko, jak to będzie działało z pilotem. Żeby na przykład sobie do tego dokupić pilot.
1: Powinno działać.
0: Tak, powinno działać, tylko no, po prostu zastanawiam się. Zastanawiam się, na ile to będzie stabilne w takiej dłuższej perspektywie.
1: Najlepsze było właśnie ostatnio, że zorientowałem się a propos tego, że biorę sobie mojego gamepada do ręki od Xboxa, którego mam właśnie zacząłem na nim coś klikać i już się obudził WIP TV, znaczy XBMC. I że gamepad również działa. Możemy się poruszać po tym padami podpiętymi pod PC. Także to jest kolejna informacja a propos właśnie to, że nie tylko klawiaturą możemy sterować tym programem, a że ja mam pada od Xboxa, który jest bezprzewodowy i można mieć do tego odpowiedni, słowo mi wyleciało,
0: kontroler.
1: Odpowiednią. Tak, bo musimy mieć, bo tam
0: odbiornik
1: Microsoft
0: po prostu,
1: zrobił taki. Tych padów, tak, zrobił sobie osobisty taki swój odbiornik do tych padów tylko i wyłącznie, więc pad jest bezprzewodowy, mogę sobie siedzieć gdzieś tam daleko i padem zmieniać czy programy, czy cokolwiek, także da się.
0: A to jest też bardzo fajna opcja. Generalnie z XBMC to jest tak, że ten program naprawdę no, może być wykorzystywany przez wiele osób do różnych rzeczy, co kto lubi, na co kto ma ochotę, to po prostu te wtyczki pozwalają na korzystanie z różnych funkcji i dobrodziejstw tego programu. On na rynku istnieje już, słuchajcie, 11 lat, bo od 2003
1: sporo,
0: roku.
1: Tak.
0: Sporo. I no, zdążył obrosnąć różnymi wtyczkami, różnymi dodatkami, różnymi funkcjami. Tych repozytoriów podejrzewam, że też jest sporo.
1: Niestety, myślę, że o większości jeszcze nie wiemy tak naprawdę.
0: Dokładnie. Niestety jakoś nie udało nam się przynajmniej na razie znaleźć żadnej wtyczki, która pozwoliłaby na nagrywanie czegokolwiek bądź odtwarzanego przez XBMC.
1: Dokładnie. I szukaliśmy, ja też się szukałem, patrzyłem specjalnie za tym, bo to jest dość ważny aspekt. Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób będzie chciało nagrywać sobie różne streamy czy tam różne rzeczy.
0: Tym bardziej, że XBMC umożliwia słuchanie radia. Są wtyczki, za pomocą których można słuchać radia. Natomiast znowu moje polskie radio.pl, bo na przykład dostałem takie pytanie od naszego redakcyjnego kolegi Michała Kasperczaka, który jest fanem polskiego radia i tego wszystkiego, co się tam dzieje. Michał właśnie pytał, czy jest możliwość, żeby sobie słuchać tych kanałów z mojego polskiego radia. I znowu wtyczka mojepolskieradio.pl. Niestety, no po prostu zachowuje się tak samo jak ta wtyczka do IPLi albo TVN Playera. Nie czyta podstrzałkami nas w stacji radiowych, ale wtyczka Telewizja Polska, którą prezentowaliśmy, ma gdzieś tam w sobie zaszyte, już teraz nie pamiętam dokładnie, ścieżki, są polskie stacje radiowe i są między innymi właśnie kanały serwisu mojepolskieradio.pl.
1: Także są, chyba
0: jest,
1: są, tak.
0: Jest. W ogóle wtyczek.
1: Chyba lepiej.
0: W ogóle wtyczek do radia jest multum, naprawdę. listenlive.eu, czyli taki międzynarodowy katalog. TuneIn Radio też jest, zdaje się. I to jest
1: chyba
0: wtyczka. To jest wtyczka też właśnie z katalogiem do tego. Ja tego nie instalowałem, więc nie mogę się wypowiedzieć o dostępności, ale widziałem, wiem, że jest. Także to myślę, że jest dosyć fajna informacja. Tym bardziej, że
1: to... A z innej strony tego programu można też powiedzieć, że nie tylko telewizja, nie tylko, że tak powiem, radio. Mamy jeszcze inne rzeczy, mniej lub bardziej dostępne, działające lub niedziałające, ale jak już mówiłem, i Dropbox się tu gdzieś przewinął i jest wtyczka do torrentów. I osobiście widziałem wtyczki, które pozwalają nam na ściąganie ROMów, czyli gier na różne stare konsole, jak jakieś tam Nintendo czy inne tam. Wtyczek jest naprawdę sporo do różnych rzeczy. Nawet jest JDownloader, który niestety chyba nie jest dostępny albo nie chodzi tak jak powinien, bo nie wiem co się z tym dzieje, ale testowałem. To jest popularny menedżer do pobierania plików z różnych serwisów, jakichś tam tych całych RapidShare podobnych. Także no, myślę, że tutaj ciężko się tak jednoznacznie wyrazić, do czego program jest. Ja mam z tym spory problem, żeby to określić, bo to jest... Tu powiedziałeś, Michale, że to jest taki home theater. Jest to home theater, aczkolwiek to jest jakaś chyba tylko część tego wszystkiego.
0: Tak, bo to jest program...
1: Chodzi o to, żeby...
0: To jest program, który w zasadzie jest tym, do czego ma wtyczki. A wtyczki ma naprawdę do różnych rzeczy, różnych tak. Ciekawych, bądź też mniej ciekawych, ale
1: home theater mógł być 11 lat temu. Kiedy był początek tego programu, kiedy się rozwijał i kiedy autorzy faktycznie obrali sobie cel taki, żeby tym programem wyświetlać, czy słuchać, czy w ogóle odtwarzać jakikolwiek stream na jakimkolwiek urządzeniu, albo przynajmniej tym, jakie jest możliwe, czyli wielkie ekrany po podłączeniu, jakieś tam telewizory, żeby oglądać różne streamy i tak dalej, więc myślę, że tutaj no zastosowań jest bardzo, bardzo dużo i z czasem i eksploracją każdy będzie odkrywał ich coraz więcej, więc no naprawdę trzeba sobie samemu też obadać całą sprawę pod swoje preferencje troszkę.
0: Dokładnie, ja myślę, że część osób może być trochę niezadowolona, że pokazaliśmy w tej naszej dzisiejszej audycji tylko kilka jakichś takich naprawdę wyrywkowych rzeczy związanych z tą aplikacją, ale moi drodzy, problem jest taki, że jeżeli chcielibyśmy pokazać absolutnie wszystko związane z XBMC, to musielibyśmy sobie, nie wiem, poświęcić chyba cały dzień na to, żeby to tak wszystko
1: dokładnie
0: tak. Do
1: jutra byśmy jeszcze tu siedzieli.
0: Do jutra byśmy tu siedzieli.
1: A wy byście już dawno spali. To na pewno.
0: Bo każdy z nas...
1: My zresztą możliwe też.
0: Każdy z nas ma inny zestaw wtyczek, każdy z nas korzysta z tego programu w inny sposób i każdy z nas w ogóle no, ma też inne zdanie na ten temat, na temat tej aplikacji. Okazuje się, że tak, no... Mi ten program naprawdę się podoba. Ja uważam, że jest to jedna z ciekawszych rzeczy, jakie ostatnio się...
1: No właśnie, bo sam się tak nie wyraziłeś
0: tak,
1: do końca, więc...
0: Jakie ostatnio się pojawiły. Oczywiście dostrzegam jego wady, w tym jedną, o której muszę tu powiedzieć, bo to jest coś, co mnie po prostu irytuje, tak delikatnie mówiąc, ale jest to kolejny program, który sam z siebie automatycznie... Jeżeli go uruchomimy, i to jest jakiś chyba błąd w kompilacji, albo po prostu gdzieś tam jakieś niedbalstwo programistów, jeżeli mamy układ klawiatury polski, tylko i wyłącznie zainstalowany w systemie. Mówię o Windows 7 64 bit, bo na tym testuję XBMC.
1: No taki również mam.
0: Mamy układ klawiatury tylko i wyłącznie polski w panelu sterowania. Nie mamy żadnego innego. Odpalamy XBMC.
1: A co?
0: Do restartu komputera mamy dwa układy klawiatury. Polski, programisty i angielski Stany Zjednoczone. I niestety czasem w momencie przełączania się na inną aplikację, szczególnie ja to widzę w Mirandzie, przełączając się na okienko Mirandy i wracając tam do Internet Explorera czy jakiejś innej przeglądarki, niestety po prostu nam się ten układ przełącza. I ja się już na tym złapałem, że piszę z kimś,
1: tak.
0: A gubią mi się polskie litery, a jak eś chce napisać, to już w ogóle cała wiadomość zostaje wysłana.
1: Tak, ale to jest w przypadku, jak mamy tylko jeden układ, tak? Czyli co, w
0: tak,
1: momencie
0: jak mamy jeden
1: tego,
0: układ,
1: dodaje nam drugi układ.
0: Dodaje nam drugi układ, który jest niewidoczny w panelu sterowania, co ciekawe. Bo jak wejdziemy sobie do panelu sterowania, to po prostu mamy cały czas układ polski programisty. To jest jakiś...
1: A jak zamkniemy XBMC, to ten układ znika?
0: Nie, musimy zrestartować komputer.
1: O!
0: Musimy zrestartować komputer.
1: Powiem, że to...
0: I to jest moim zdaniem największa wada tego programu, bo to mnie po prostu...
1: O kurczę, tego nie wiedziałem.
0: Bo to mnie po prostu irytuje. Ja już mam z tym nieprzyjemne doświadczenia, bo tak samo zachowuje się sterownik do grafiki, to znaczy usługa nawet, usługa będąca takim sterownikiem do grafiki w moim Intel Nucu, który po prostu, kiedy miałem tę usługę odpowiadającą za wyświetlanie tej ikonki na pasku od grafiki, to po prostu miałem to samo. Musiałem tę usługę wyłączyć i problem zniknął. Zainstalowałem XBMC, problem wrócił.

0: dziwnego, muszę teraz powiedzieć.
1: To jest coś dziwnego,
0: właśnie,
1: ale...
0: Sprawdziłem jedną rzecz. Domyślnie mam dwa układy zainstalowane.
1: A teraz
0: te układy
1: trzy.
0: To polski programisty i japoński. A teraz zadał mi język angielski.
1: Dokładnie, tak, czyli to jest to. Czyli,
0: tutaj
1: to
0: nawet
1: samo.
0: Nieważne, czy jest tylko jeden, czy więcej. Chyba po prostu...
1: Tak, bo te programy...
0: Ciekawe tylko, czy jak jest domyślnie angielski, to czy dodaje się jakikolwiek, czy nie, czy już tak zostaje.
1: Nie mam pojęcia, ale to jest cecha charakterystyczna dla niektórych programów i ja się obawiam, że to jest cecha charakterystyczna dla Windows 7, że jeżeli gdzieś tam jest zaszyty język programu ustawiony na sztywno, na angielski, a pewnie w kompilacji, tak. Przy kompilowaniu daje się to gdzieś tam ustawić, albo po prostu się zapomni o tym, żeby było zgodne z systemem, no to niestety takie rzeczy się dzieją. Mm-hmm. I to jest irytujące, to jest bardzo niefajne, no, jeżeli chodzi o XP.
0: Nie zwróciłem uwagi, więc to chyba dlatego. Ale faktycznie tak jest, sprawdziłem i mam jeden ekstra więcej.
1: Tak, a jak zamkniesz system, uruchomisz go ponownie i XBMC będzie nieuruchomione, to będziesz miał tylko dwa układy.
0: No ciekawe.
1: To już tak po prostu.
0: Nie wiedziałem.
1: To już tak po prostu jest. Czy coś jeszcze warto by było dodać a propos tej aplikacji? Bo...
0: Myślę, że coś pominęliśmy, ale chyba powiedzieliśmy większość. Bo mówiąc szczerze, no tutaj, jak mówiłeś, pokazywanie wszystkich rzeczy po kolei jest bezcelowe, bo można to robić godzinami, a i tak każdy z nas, czy każdy z was wybierze sobie z tego co swoje i sam będzie eksperymentował dalej.
1: Ja mam taką propozycję dla naszych słuchaczy. Jeżeli chcielibyście, bo to jest myślę, że materiał na osobne jakieś podcasty, jeżeli chcielibyście, żebyśmy pokazali działanie tak kompleksowo, jakiś wtyczek do XBMC, jeżeli z czymś byście mieli problem, to piszcie w komentarzach, co byście chcieli, żebyśmy o czym
0: dokładnie,
1: o czym
0: my się postaramy odpowiadać.
1: Tak, a my po prostu postaramy się zrobić takie mniejsze podcasty dotyczące już konkretnych rozwiązań, bo tego jest tyle, że się po prostu nie da o wszystkim opowiedzieć.
0: Co chyba, będzie że myślę, zapotrzebowanie? Że jak ktoś z was ma teraz jakieś pytania, to też może do nas jeszcze chyba się dobijać.
1: Tak, cały czas nasze łącza są dostępne. Także no... Myślę, że tyle w zasadzie o tej aplikacji byśmy mogli opowiedzieć. Jeszcze z takich ciekawych wtyczek, które gdzieś tam mi mignęły, to są na przykład katalogi iTunes, te wszystkie podcasty, wideokasty iTunesa. Jest Mixcloud i jak ten drugi serwis się nazywa? SoundCloud.
0: Mixcloud
1: to jest takie bardziej dla radiowców, do publikacji ich audycji różnych. Także to jest coś takiego.
0: Bo SoundClouda znam.
1: SoundCloud to dla takich niezależnych trochę artystów do publikacji swojej muzyki. Mixcloud jest...
0: Aż zainstaluję, jeśli dostępny, to...
1: Jest dostępny, spokojnie można za pomocą XBMC korzystać. Bo te wtyczki z oficjalnych repozytoriów XBMC, to one zazwyczaj są dostępne, one są dopracowane, tak na przykład jak YouTube chociażby, czy właśnie to SoundCloud, Mixcloud, bo jak dobrze pamiętam, to jest też z tych oficjalnych repo. Natomiast no, super repo to już jest po prostu pomieszane z poplątanym i to trzeba
0: masz
1: testować.
0: Po prostu tak. Tego, co ludzie mogli, to wrzucili. I...
1: Dokładnie. I albo to jest rozwijane, albo nie. Czasem na przykład jest wtyczka, ale to też jest właśnie w oficjalnym repozytorium, ale chyba po prostu nikt jej nie rozwija. Jest taka fajna wtyczka, znaczy wydaje się być fajna, ale niestety nie mam możliwości sprawdzenia. Wtyczka do serwisu HVSC, czyli High Voltage Seed Collection. Dla tych wszystkich, którzy kiedyś używali komputera Commodore C64, to jest chyba największa baza seedów, czyli tych muzyczek z Commodora.
0: O!
1: Niestety, no pokazuje wtyczka uszkodzona. I wtedy, jak jest taka informacja...
0: Bo ja jestem fanem tych staroszkolnych
1: no
0: rzeczy.
1: Właśnie. I jak jest wtyczka uszkodzona, to jej po prostu nie zainstalujemy. Mamy telefon, dzwoni do nas Kamil. Witaj, Kamilu.
2: A witam.
1: I słuchamy.
2: Chciałem tylko powiedzieć dwie rzeczy. Na Windows 7 też mam ten sam problem z układami klawiatury.

0: A co do przy zmieniania odcinków w serialach, to nie wiem, od czego to zależy, ale tak jak już pokazaliście, ładuje się u każdego różna liczba odcinków i mam wrażenie, że to zależy albo od szybkości internetu i od jeszcze innych okoliczności.
1: A Kamilu, czy ty ustawiłeś sobie to na listę, żeby ci się to wyświetlało w formie listy?
0: Miałem listę od początku i właśnie to mnie dziwi.
1: Aha, bo ja nie miałem.
2: Bo to tak jest, ale możliwe, że to też wygląda, może być to spowodowane tym, jaka jest rozdzielczość ekranu może też. I wtedy są strony też mniejsze lub większe.
1: Bo tam na przykład właśnie w niektórych wtyczkach też na samym końcu mamy jakby na początku jest te parent directory, a na samym dole jest następna strona. To się na YouTubie przeważnie
2: albo
1: zdarza.
0: Widziałem to też w kategoriach na Ipli, gdzie tych filmów było mnóstwo, albo na tych serwisach typu właśnie ten kino pecetowiec czy coś tam. Właśnie jak mamy stałe odcinki serialu typu oglądamy jakiś i nie chcemy wchodzić na listę, no to następny, z tym, że to będzie następny na liście, nie następny odcinek w kolejności, tak jak ten, tylko trzeba go szukać, to jest strzałka w dół, bo w przypadku programów telewizyjnych to on się tylko zbuforuje, a w serialu strzałka w dół pójdzie na następny odcinek na liście, w górę na poprzedni, w prawo i lewo przewijał, chyba tam, nie wiem, 5 albo 10 sekund. Mhm.
1: To znaczy, z tego, co ja zauważyłem, Kamilu, to ja się nie zgodzę, bo...
2: Chociaż jak w TVN Player, to tak nie działa.
1: No właśnie, Wipli też nie. Wipli...
0: Ja mówię o wtyczce iplowskiej albo telewizji polskiej.
1: No właśnie, w telewizji polskiej to mi to przewija o znaczny fragment, nie pamiętam o ile, ale to jest dobre kilkanaście
2: fragment,
1: minut.
2: Lewo, prawo, krótki.
1: Dokładnie, tak to działa.
2: A
1: to
2: chyba kilka minut.
0: To nie jest jakoś skalarnie do odcinka?
1: Być może. Nie testowałem tego aż tak, wiesz, żeby to liczyć.
0: Ja to sprawdzałem na starych odcinkach serialu jakiegoś tam polskiego, powiedzmy z Polsatu, któregoś z tych starszych.
1: No ja właśnie w ten sam sposób. Także tak to działa. To Kamilu, jak jesteś już tu z nami, używasz XBMC, to powiedz... Co sądzisz w ogóle o tym programie? Co byś mógł słuchaczom powiedzieć? Tobie się to podoba, nie podoba ci się? Jakie jest twoje zdanie?
0: Nie, no podoba
2: jesteś
0: mi się.
2: Za
0: no,
2: przeciw, czy...
0: Kiedyś nie było, teraz jest, więc to jest pierwsza rzecz, nie? Druga jest taka, że no Web TV przez stronę wszystko fajnie, ale przeglądarka jednak zajmuje mimo wszystko więcej pamięci. Nawet niewygodnie, tam okno sobie można zminimalizować, to po prostu zajmuje więcej pamięci i potrafi się bardziej ciąć.
1: Wiesz co, ja muszę powiedzieć, że XBMC może nie pamięci, ale procesora to on czasem nie szczędzi. To jest pierwszy program, który na moim Intel Nucu spowodował to, no poza jakimś tam Fine Readerem, wiadomo.
0: No tak.
1: Bo on to zawsze. Ale to jest pierwszy taki program zużytkowy, który spowodował to, że wiatraki zaczęły się tu żwawiej kręcić.
2: To u mnie nie. U mnie nigdy. Chyba, że konwertujesz coś, to może wtedy, ale ogólnie to...
0: Stacjonarne jeszcze nie testowałem, ale podejrzewam, że nic takiego nie spowoduje, bo nawet Fine Reader tego nie robi. Co najwyżej, on jest lekko bardziej
2: ciepło. No u mnie też.
0: Mam potężny wentylator, więc jemu to tam nie grozi. Natomiast na laptopie... Ja nie zauważyłem, że on jakoś specjalnie dużo procesora je, tylko po prostu... ten program jest niestety, i to jest jego chyba największa i zaleta, i wada jednocześnie, bo on jest bardzo modularny i to wszystko się łączy, ładuje długo. Mhm. I czasami potrafi
2: I
0: się
2: trochę łącza to ściąga.
0: I łącza też
2: ja
0: ściąga.
2: Ja pamiętam, jak porównywałem sobie ostatnio łącze a propos właśnie WIP TV. Oglądałem WIP TV przez stronę i rozmawiałem na TeamTalku. A potem przełączyłem się ze strony na XBMC i rozmawiałem na TeamTalku i zaczęło ciąć. Po prostu chyba XBMC trochę stara się jakościonalnie, to znaczy tam się ustawia we wtyczce chyba wymuszaj najlepszą jakość, czy coś takiego.
1: Oprócz tego...
2: Włączy to, on po prostu tamtą jakością tam bardzo ten internet ciągnie.
1: Oprócz tego jest też taka funkcja w samym systemie, tam w ustawieniach internetowych, do ograniczenia pasma. Też można sobie to włączyć i to zrobić. Natomiast wiecie, co wam powiem? XBMC ma chyba takie też priorytety, że jego zadaniem jest przede wszystkim odtworzyć wideo w jak najbardziej stabilny sposób. Dlaczego?
2: Nieważne jakim kosztem i co i tylko
1: tak. Otóż wczoraj miałem taką sytuację, że oglądałem sobie coś tam właśnie z Ipli. Właściwie chciałem sobie obejrzeć. I wysyłałem pełnym łączem dane na serwer, A wiadomo, no jednak jak się coś wysyła, to jednak to pobieranie też zazwyczaj, przynajmniej w takich na takich konsumenckich łączach jest odczuwalne. I to zamulenie łącza. I w tym momencie XBMC rzeczywiście, jemu to zeszło dłużej, zanim on to odtworzył. Ale jak on to zaczął odtwarzać, to słuchajcie, po prostu nie było opcji, żeby to się zacięło. To po prostu działało i to działało bardzo stabilnie. Także myślę, że to jest priorytet. Tak, myślę, że to jest priorytet tej aplikacji, że jakkolwiek, ale stabilnie ma to zadziałać.
0: Być może w przypadku odcinków, które gdzieś tam są, natomiast w przypadku streamów jest już troszeczkę gorzej momentami. Ja nie wiem dlaczego, ale miałem taki moment, że naprawdę przy dobrym łączu na uczelni po prostu odpaliłem TVP regionalną i to, no musiałem to kilka razy odpalać, żeby to jakoś chodziło. Nie wiem dlaczego.
2: Aha. To może być kwestia streamu.
1: To może też być kwestia streamu.
0: Prawdopodobnie tak, bo jakoś no,
2: pamiętajmy, że tutaj jesteśmy uzależnieni też od tego, co dają nam ci z trzeciej ręki, czyli wtyczka to tylko wtyczka, ona ma za zadanie odtworzyć, a to jaki już jest stream w internecie i skąd to jest odtwarzane, to już jest inna sprawa, więc no tutaj nie mamy na to wpływu. Ani autor wtyczki chyba raczej też większe.
1: Podejrzewam, że też nie ma, bo nie odpowiada za to, co gdzieś tam
0: natomiast
1: jest.
0: Natomiast nie wiem, czy zauważyliście, że na liście kanałów we wtyczce tej tam, gdzie są kanały informacyjne w tej Telewizji Polskiej, jest na przykład jeden kanał, powiedzmy na przykład jakiś Polsat News albo TVN24, który jest jedną gwiazdką, dwiema, trzema i nie bardzo wiem, o co tam chodzi.
1: To są chyba jakieś trzy źródła.
2: Tam w ogóle jest sporo kanałów, które nie...
0: Tak, czy to są błędne, czy co? Czy to jest...
1: Ja po prostu, ja dlatego też nie chciałem nawet specjalnie pokazywać tego, bo to są jakieś takie, że tak powiem, z podejrzanych źródeł raczej kanały.
2: I one nie bardzo chodzą
1: zazwyczaj. I one niekoniecznie działają. Raz to działa, raz to nie działa. Także tu po prostu trzeba się bawić i liczyć na to, że coś będzie
0: kiedyś
1: może działać.
0: No na szczęście z WebTV działa, bo to jest dla mnie w tej chwili główny kierunek używania tego. Tak,
2: dla mnie też. Ale WebTV to jest jakby oficjalna wtyczka robiona przez WebTV nawet na stronie WebTV jest
0: dostępna. Nawet masz te różne sortowania uwzględnione, czego na stronie już na przykład nie ma. Od A do Z i tak dalej, najpopularniejsze.
2: A, tak. To się zgadza. Ja nawet powiem ci, ostatnio się bawiłem WebTV i udało mi się kliknąć na wszystkie kanały. Zobaczyć, że tamtych kanałów domyślnie to jest 2-3 razy więcej niż jest na stronie, a tylko dlatego, że tam na stronie nie pokazują się po prostu kanały, które są wyłączone, albo nie działają, albo są zrobione pod jakieś tam, nie wiem, testy, a, czy
0: aha,
2: inne
0: no
2: takie
0: tak.
2: Same.
0: Ja nie klikam w nigdy wszystkie.
2: No i tam ludzie umieszczali takie klocki, takie różne te były kanały dziwne, że ja się tam za głowę łapałem, co oni tam umieszczali, naprawdę.
0: Ja odkąd mam to konto, chyba zdaje się około półtora roku, czy po dwa, kiedy nam to gdzieś tam wynaleźliśmy ten serwis, cały czas widzę na przykład 13 posterunek, wszystkie odcinki. Ktoś puszcza po prostu, streamuje od początku do końca. Jak włączysz to na co trafisz, to
2: albo,
0: po prostu
2: taki albo kanał. Ten, albo jeden film. Po prostu.
0: Albo jeden film.
2: Jest kanał, który się nazywa Hobbit. Koniec, kropka. I to jest Hobbit 24 na jeden film.
0: Jest jakiś padem. Stargate, zdaje się.
1: No tak, no ale to już jest po masa. Prostu... To jest po prostu urok tego serwisu WebTV. Natomiast, czyli co, Kamilu, u ciebie to przede wszystkim streaming, a co powiesz na przykład o odtwarzaniu muzyki, co powiesz o,
0: nie wiem, bo
1: odtwarzaniu
0: tego
1: filmów? Ja powiem tak.
0: Jak zobaczyłem ten interfejs, mówię, nie, nawet muzyki nie będę próbował odtwarzać.
1: Ja próbowałem, tam można i to nawet dosyć fajnie działa, jeżeli jesteśmy w miarę tacy uporządkowani, od razu mówię, ja nie jestem, ale dodałem sobie na przykład jakiś jeden album i wtedy pojawiły mi się różne tam takie podkategorie, czyli że mogę sobie to posortować po...
0: A jak on to układa? Powiedzmy mi po tagach w plikach,
1: Po tagach w plikach.
0: Ała, to może boleć.
1: No, no to może boleć kogoś, kto ma miszmasz w tym. A jak ktoś jest w miarę taki uporządkowany, to ma fajną bibliotekę.
0: Możesz być uporządkowany w nazwach plików i mieć miszmasz w tagach. To
1: no,
0: jest
1: ale to można zawsze sobie, to można zawsze sobie
2: no,
1: jakimś narzędziem
2: wtedy.
1: Typu MP3 tak zrobić ten porządek. A niestety on po prostu na czymś się musi opierać. I to jest tak, że dodajemy, słuchajcie, jakieś źródło w postaci na przykład jakiegoś katalogu i on po prostu z tego katalogu nam później po tagach wyciąga różne informacje. Mamy na przykład wykonawców, mamy utwory, mamy albumy też jeszcze.
0: Więc... Takie trochę iTunesowe.
2: To jak iTunes.
1: Tak, właśnie o tym mówię. Jeżeli komuś się podoba iTunes, to jemu się spodoba, podejrzewam, muzyka w XBMC.
0: Mi się też nie podoba.
1: No.
2: Mi również.
1: Ale stwierdziłem, że...
2: Ale może są tacy.
1: Tak, stwierdziłem, że spróbuję. Czemu nie?
0: Ostatnio pobrałem, tylko trochę zmienię temat, 1000 dzwonków, no i na iTunesie nie można nawigować po literach w czasie synchronizacji, co się chce oznaczyć, a co nie. I bolało to. Więc odtwarzasz tego typu...
2: No, bolało.
0: Okej. Można, tylko jak się ma tego
2: mi
0: za dużo, to...
2: Mi nadal brakuje czegoś i nie wiem, czy w ogóle kiedyś to zostanie rozwiązane, a propos odtwarzania filmów. XBMC tego nie posiada, mógłby, na pewno mógłby to posiadać, coś mi się wydaje, to kwestia napisania wtyczek. Ja na przykład jestem osobą, która ogląda anime nałogowo i dużo, i w ilościach sporych, a że anime to jest gatunek, powiedzmy, taki mniej popularny wśród normalnych filmów, seriali i tak dalej. Więc do tego, jeśli ktoś nie zna japońskiego, no to ma problem, nie mając napisów. A napisów jest pełno oczywiście fanowskich w internecie, w TXT, czy w tych nowych formatach .ass, które drażnią człowieka. Ale są takie. I tu bym chciał widzieć w XBMC takie coś. Chciałbym widzieć po prostu odczyt tych napisów do filmów, a dałoby się to na pewno zrobić.
1: Brakuje
2: mi tych rozwiązań.
1: Z tego, co czytałem, jest to w planach. Tak, w planach odczyt ma być czytanie za pomocą tej wtyczki XBMC TTS napisów. Bo chyba już teraz można napisy, bo już teraz chyba można dodawać napisy do filmów, tylko one nie są czytane. Ale
0: a
1: ma to działać.
0: Tak, działa to z Windowsem?
2: Można.
0: Nie słuchałem od początku.
2: Działa.
1: Zdaje się, że działa.
2: Działa z Windowsem. Jest Windows. Na pewno jest, bo patrzyłem na supportowane screenery.
1: Bo to jest zrobione,
2: ale
1: zdaje się, za pomocą tej biblioteki takiej uniwersalnej, z której korzysta chociażby DCube na przykład i inne takie programy. Także...
2: Nie, no ale to bardzo fajnie, jak te napisy będą, bo to mnie strasznie mnie to uszczęśliwi i zacznę korzystać z tego jeszcze bardziej nałogowo.
0: I jeszcze rzecz jedna, a propos nawet tych dostępnych wtyczek. Jest lista, w porządku, czyta mi, jak idę strzałkami w górę, w dół, ale przesunę się w prawo i nie czyta mi nic. Mimo tego, że mi klika.
1: Bo tam teraz, nic nie ma.
2: Bo w
0: teraz
2: prawo.
0: W czym problem?
2: Nie, bo to jest tak, że jakby wtyczki są aktywowane enterem, a lista masz od góry do dołu. Lewo, prawo nie robi po prostu nic. Nie ma na...
1: W lewo, w prawo, to znaczy... Żadnych...
0: To znaczy...
1: Nie, jak naciśniesz w lewo, to tam możesz znaleźć taki element na przykład do wyboru tego wyświetlania. Czy mają to być te właśnie te kafelki, czy lista...
2: Ale nie wszędzie. Tak, to w lewo.
0: Ale,
2: tak.
0: Ale nie wszędzie, bo czasem jak właśnie dopóki używam strzałek góra, dół bezwzględnie, to wszystko czyta. Nacisnę raz w prawo, i potem chodzę górę.
2: A o to ci chodzi.
0: Wrócę i to czyta znowu.
2: To się zgadza.
0: Co tam jest?
2: Tu masz rację. Z tym się też spotkałem.
0: Czy to jest po prostu przechodzenie po nazwie, w sensie po kolumnach, na przykład.
2: Może po opisie jakimś?
0: Tak, oczywiście czegoś jest nie widać i to mnie tylko zastanawia.
2: Właśnie. Też tak miałem i też się pogubiłem kiedyś, bo ileś razy sobie kliknąłem w prawo, czy tam.
1: Ja jeszcze właśnie zapytam, Kamilu, bo moim zdaniem, ja nie chcę, broń Boże, nikogo zniechęcać do XBMC, no bo w końcu robimy te audycje po to, żeby pokazać ludziom, że coś takiego jest i żeby o tym coś opowiedzieć, ale moim zdaniem to ten program jest trudny, tak zwyczajnie po prostu trudny w obsłudze i trudno doszukiwać się w dużej części jego elementów jakiejś logiki. Nie wiem, jakie są twoje wrażenia?
0: Co jest dla mnie logiczne? Dla mnie tylko jest logiczny jeden. Jeżeli nie musisz się używać strzałek w prawo i w lewo, bo wszystko masz na liście, a jeżeli nie masz, to będziesz miał problem. Ewentualnie zmień sortowanie. Dwa, tabulatora możesz używać tylko wtedy, kiedy jesteś, coś oglądasz i masz albo ten ekran, gdzie można wcisnąć spację, ciszej, głośniej, żeby tam spauzować, albo ten równa się, żeby głośnić i tak dalej. I tam, żeby wrócić na listę i tyle. A reszta jest dla mnie o tyle nielogiczna, że tak naprawdę ciężko ciężko określić, kiedy wcisnąć jakąś strzałkę, żeby dotrzeć do danej opcji.
1: Dokładnie.
0: I jeszcze tylko to można znaleźć, że żeby dojść do tych ustawień, tam system, to nie trzeba iść strzałką w dół po otwarciu programu, tylko od razu na przykład w lewo. Bo później jak zejdziemy w dół, to tam już nie dojdziemy do tego.
1: Także no... Tak to wygląda z tym interfejsem XBMC. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ten XBMC TTS będzie się dalej rozwijał i że będą dodawane te różne opcje. Ja też liczę na napisy, bo to będzie naprawdę fajna sprawa.
0: Tak, no. Ja mam nadzieję, że oni to jakoś ulogicznią strukturę dla nas z tej klawiatury.
1: Ja wątpię. Ja trochę wątpię, dlatego że on bazuje na interfejsie takim typowo wizualnym. Ja podejrzewam, że użytkownicy, którzy widzą, to mają mniej więcej to samo, co my mamy pod tymi strzałkami.
2: Nie, mają to samo. Oni muszą mają się to samo. Po prostu w tym, jak to jest zrobione.
1: Tak.
0: Na przykład klikając na przesuwając się na ustawienie, masz strzałkę po lewej stronie, taką wizualną, bo to z tego, co się orientuje. I musisz zjechać strzałką w lewo, żeby rozwinąć to ustawienie typu konto, czy tam ogólne, no rozwijamy w lewo, a nie w prawo, no to czy tam mają nie enterem. To jest dziwnie.
1: To znaczy w ustawieniach wtyczki to ja się spotkałem bardziej, w ustawieniach wtyczek ja się z tym bardziej spotkałem, że po zakładkach jakby chodzimy w lewo, w prawo, a do danych opcji przechodzimy naciskając strzałkę w dół. I na samym dole jest OK.
0: To jeszcze inaczej niż ja.
2: No tak.
0: Ja się spotkałem, że chodzimy po głównych kategoriach opcji strzałką góra-dół po wejściu w ustawienia i na przykład rozwijamy, nie wiem, konto, idziemy w lewo i mamy użytkownik, enter, piszemy.
2: W prawo raczej.
0: Albo w prawo, no... To...
2: No w lewo mi się bardziej kojarzy z zamykaniem.
1: Tak, Kamil, w prawo, to prędzej w prawo. A ja się właśnie spotkałem z tym takim, że zakładki są u góry, natomiast wszystkie różne inne opcje, które tam możemy sobie zmieniać w danej
2: tu
1: zakładce, są na
2: dole. Tu mi się kojarzy ribbon ten cały, czyli te wstążki.
0: Znaczy wstążki są chyba bardziej logiczne, bo mają grupy.
2: Tutaj też poniekąd są właśnie grupy. Chociażby ale w tym menu głównym masz taką wstążkę poniekąd trochę.
0: Tak, tak. To się zgadza, tylko jakby...
1: No wiecie, trzeba sobie teraz wyobrazić jedną rzecz. Przede wszystkim pamiętajmy, do czego ten program został stworzony. Teraz wyobraźcie sobie, mamy duży telewizor, kilkudziesięciocalowy, i taki interfejs na takim telewizorze to może być coś bardzo, bardzo fajnego wizualnie.
0: Tak, bo on się rozwija na ekranie.
1: Jest to, jest to wszystko do ogarnięcia. Jeżeli to byłby na przykład jeszcze ekran w ogóle dotykowy, to już w ogóle super, bo podchodzimy sobie gdzieś tam, czy jakimś wskaźnikiem laserowym na przykład wskazujemy, wciskamy, wciskamy i już. I już aktywujemy jakąś opcję. Przesuwamy wskaźnik, klikamy, jest. Także
0: jest.
1: To przede wszystkim było, podejrzewam, projektowane z myślą o czymś takim.
0: To nie był w ogóle program projektowany z myślą o niewidomych, to jest po prostu początek czegoś, co jest fajne i na razie no, nie można narzekać. Po prostu jest trudne, ale jest.
1: Ale da się to obsłużyć i myślę, że
2: ważne,
1: warto próbować.
2: Ważne, że jest i dla naszych rodaków jest polski język, więc też nie ma co mówić, że jest źle w momencie, kiedy naprawdę całkiem nieźle, bo się coś dzieje.
0: Tak. I od razu instaluje się sam...
2: I to w dobrą stronę.
0: Też nie jest tak, że trzeba pobierać to i tam, to tylko tak naprawdę jedno repozytorium wystarczy pobrać i ten dodatek, od razu dodatek, który instaluje nam XBMC, wszystko nam ładnie pobiera, to nie jest tak, że musimy czegoś szukać.
1: No to
0: nie
1: super repo dla nas, to jest akurat myślę, że dosyć istotne dla polskiego użytkownika. To super repo jest ważne.
2: A jeśli ktoś będzie miał jakieś ciekawe wtyczki, no to pewnie piszcie w komentarzach i będzie audycja, to
0: będziemy
2: i może razem poskładamy jakieś coś wspólne.
0: Jakąś audycję inną, albo może podcast na temat jakichś konkretnych wtyczek, które byście po prostu chcieli, bo...
2: Nazbieramy,
1: bo tego jest
2: zbieramy, posegregujemy.
1: No tego jest po prostu mnóstwo. I my też nie wiemy wszystkiego, bo najzwyczajniej w świecie to trzeba naprawdę spędzić bardzo, bardzo dużo czasu, żeby to wszystko ogarnąć. Kamilu, czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
0: Znaczy chyba na tą chwilę wszystko.
1: Dobrze, to dziękujemy ci serdecznie za telefon.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy i do usłyszenia. Ja myślę, słuchajcie, że będziemy powoli kończyć to nasze dzisiejsze spotkanie z programem XBMC, bo no i powiedzieliśmy tyle, ile można było.
2: Wszystko zostało prawie chyba powiedziane.
1: Tak,
2: wszystko,
1: a teraz po
2: to,
1: prostu, teraz mam nadzieję, że zachęciliśmy przynajmniej część naszych słuchaczy, żeby zapoznali się przynajmniej z tym programem. Tomecki, czy ty jeszcze coś na koniec tytułem podsumowania chciałbyś dorzucić?
3: Panie...
1: No bo miałeś tak sceptyczny być, jeszcze coś na tu, może jeszcze jakieś, może jeszcze jakieś uwagi sceptyczne.
2: Taki niezadowolony.
3: Nie no, już o czym, już powiedziały, no to...
1: A czego, może inaczej, czego, bo powiedzmy, no na przykład Lirin powiedział, że jemu brakuje tego, żeby było odczytywane, były odczytywane napisy, chociażby w filmach. A czego tobie z takiej perspektywy dostępnej brakuje w XBMC?
3: Dostępnej, to znaczy, z tego co wiem, on na przykład wtyczka ta od telewizji wyświetla różne rzeczy a propos jakości sygnału, jakichś takich rzeczy i te, do tego w ogóle nie mamy dostępu.
1: A to by się przydało?
3: To by się przydało.
1: Dokładnie.
3: Jakieś generalnie informacje, jakieś napisy, które są przez te wtyczki. Przez to, że to jest jakby jakaś wtyczka, taka specjalna, ona screenerem no siłą rzeczy nie jest. Ona w zasadzie ustawień, no coś tam ma, ale ona, ich jest niewiele i generalnie my musimy to czytać dokładnie tak, jak nam ta wtyczka każe. No i no trzeba się po prostu modlić, żeby autor miał to samo na myśli, co my, jeżeli chodzi o wygodę użytkowania. No tak, jak z Applem.
1: No i niestety, taka jest prawda. Ale tak czy inaczej, zachęcamy przynajmniej do spróbowania, do pobawienia się. No tym bardziej, że to w jakimś tam stopniu jest dostępne i to myślę, że całkiem niemałym. Raz jeszcze ponawiamy apel o to, żebyście zgłaszali nam jakieś propozycje swoich wtyczek, albo jeżeli jakieś serwisy byście chcieli się dowiedzieć, czy są jakieś do nich wtyczki. Od razu mówię, do chomika nie ma. To od razu, to od razu powiem, gdyby ktoś szukał, nie
2: ale
1: ma.
2: Ale swoją drogą tak, kurczę, ty, dobre by to było, ale już nie powiedziałeś, ma, że nie ma, to szkoda. Nie ma. Myślałem, że powiesz, że jest.
1: Nie. Dobrze, dziękuję wam bardzo za pojawienie się w naszej dzisiejszej audycji. Dwóch Tomków, dziś gościłem Tomka Tworka i Tomka Bileckiego. Dzięki.
2: Dzięki bardzo.
1: I do usłyszenia. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Paweł Orabczuk. Witaj, Paweł. Halo?
1: Wieczór.
0: Jesteś?
1: Jeszcze cały czas.
0: Ojej, słyszysz mnie? Tak? To dobrze, to przepraszam, bo coś widocznie u mnie tutaj nie działa. Tak jak mówiłam, dzisiaj z Pawłem porozmawiamy o jego nowym nabytku, nabytku technologiczno-kulinarnym, można tak powiedzieć. A mowa będzie o robocie Bosch MUM 4875 EU. Poprawnie, Paweł, jeśli coś pomyliłam, ale chyba dobrze podałam nazwę, prawda? Chciałabym w takim razie na początek, jeśli można, zapytać, skąd w ogóle pomysł na zakup takiego robota? Może też to, jakie czynności w kuchni miał ci ułatwić, gdybyś mógł powiedzieć, bo wtedy też jakby rzuciłbyś więcej światła na jego ewentualne zastosowanie.
1: Tak naprawdę głównym punktem, dlaczego kupiłem ten robot, było to, że nie posiadałem w kuchni miksera. Posiadałem blender pod tytułem maszynka do mięsa, szatkownica do jarzyn i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedyś potrzebowałem zrobić jakieś tam ciasto czy coś takiego, już nie pamiętam do końca. No i nie miałem miksera. No więc w końcu z żoną wściekliśmy się, no trzeba coś kupić. Ale stwierdziłem, że dokupowanie kolejnego urządzenia i zagracanie sobie kuchni będzie trochę sensu. Stwierdziliśmy, że właściwie można się pozbyć tego, co mamy, a dokupić sobie coś, co będzie miało te funkcje, które spełniały te urządzenia, które mieliśmy do tej pory, a będzie właściwie jednym kombo. No i zacząłem czytać. No i wybór padł na Boscha. Dlaczego Boscha? Ano dlatego, że Bosch jest firmą dosyć sprawdzoną. Firmą, która jak wypuszcza swój produkt, to nie jest to produkt na rok, dwa, tylko przez długie lata są dostępne. Czy zamienne, czy akcesoria. No i zdecydowałem się. Dlaczego ten model? Ano dlatego, jest to seria nie z tego roku, a poprzednia. I nie ukrywam, że aspekt cenowy, no bo robot, który my kupiliśmy, o którym jest mowa, kosztuje, można już kupić go za 500 zł z kawałeczkiem, natomiast seria wyżej zaczyna się już od prawie 1000. Większość posiadają funkcje takie same, ja o tych funkcjach za chwileczkę opowiem. Tyle, że no, tam jest nowszy design, jest troszkę mocniejszy silnik. Uwagę, szczerze mówiąc. Mogą się różnić akcesoriami, o które można rozbudowywać wersję podstawową. No i dlatego ten. No oczywiście ja jeszcze jak kupuję jakikolwiek sprzęt, czy to do kuchni, zawsze sugeruję się tym opiniami ludzi, którzy piszą o danym produkcie. Jak gwiazdek. No i zdecydowałem się właśnie na Boscha.
0: Jasne, rozumiem. I rozumiem, że opinie zarówno osób, które posiadają gdzieś powiedzmy w realu dany produkt, bierzesz pod uwagę, jak też opinie te, które zamieszczają internauci, tak? W komentarzach pod jakimś produktem.
1: Od razu powiem, to nie jest tak, że o tym robocie są tylko same pozytywne opinie, bo nie ma. Jak widać, że o danym produkcie są tylko pozytywne, to widać, że albo producent
0: zaproponował pracę komuś, tak?
1: Tak więc tutaj były opinie i takie, i takie. Natomiast no, te bardziej neutralne i pozytywne, tego była większość. No i muszę powiedzieć, że to wszystko, co doczytałem na temat tego modelu, w rzeczywistości się sprawdza.
0: Jasne. To może zanim przejdziemy do funkcji, Porozmawiamy chwileczkę o tym, jak wygląda i ogólnie jak jest zbudowany, z czego się składa. Natomiast zanim zadam ci to pytanie, chciałabym jeszcze przypomnieć Państwu, że jeśli będą Państwo zainteresowani zadaniem pytania odnośnie tego sprzętu, o którym dziś z Pawłem rozmawiamy, o tego robota, lub podzieleniem się ewentualnie opinią na temat posiadanych przez Państwa tego typu urządzeń, to oczywiście zapraszamy na Skype na tyflopodcast.net. I tutaj zachęcam do kontaktu. Tak jak mówiłam, teraz Paweł, przez chwilę, jeśli można, porozmawiajmy o tym, jaka jest budowa tego sprzętu, jakie są jego wymiary, ogólnie jak jest w Twoim odczuciu wykonane, czy to wykonanie jest dopracowane, czy materiały, które są użyte do jego wykonania, są takie przyjazne w użytkowaniu i tak dalej.
1: Czyli jeżeli chodzi o wymiary, ta podstawa to jest kształt kwadratu o boku 265 mm, czyli 26,5 cm, a w najwyższym miejscu to jest 30,5 cm.
0: Aha.
1: Misa to jest pojemność taka, jaką producent podaje, to jest 3,9 litra, natomiast taka sugerowana to jest około 3 litrów, mniej więcej 2 z kawałkiem, jakby kilograma ciasta, można tam wrzucić ciasta czy innych różnych specyfików, które chcemy miksować.
0: No właśnie, ale nie dopełniamy, żeby się nie wylewało górą,
1: Żeby się nie wylewało, aczkolwiek tu jest też fajna rzecz, ponieważ misa ma taką pokrywę, która zapobiega właśnie rozchlapywaniu i brudzeniu tego wszystkiego, co mamy naokoło.
0: Jasne. Rozumiem, że zarówno misę, jak i pokrywę, podobnie jak inne części, o których mówiłeś, za wyjątkiem tego modułu z silnikiem, również można myć...
1: Wszystko można myć w dynwarce, misa jest ze stali.
0: Aha. A chciałam cię zapytać, bo mówiłeś, że tam do ustawiania służy jedno pokrętło. Rozumiem, że to pokrętło służy do ustawiania prędkości, tak? Jakby z jaką ma być tam miksowane, zacierane ciasto, czy tam cokolwiek innego, tak?
1: Czy słyszymy się?
0: Tak, tak.
1: Aha, dobra, no to może teraz trochę opowiem o jego funkcjach, o wyposażeniu. Czy jeszcze coś chciałbyś, Alu, dopytać się o budowę?
0: Pytałam jeszcze o to pokrętło. Ono służy stricte do ustawiania prędkości.
1: Pokrętło służy do włączania sprzętu i do ustawiania prędkości. Prędkości mamy cztery, od takiej faktycznie wolnej do naprawdę szybkiej. To w zależności od tego, co chcemy robić, tak? Czy chcemy ubijać śmietanę, czy chcemy ubijać pianę, czy wolno sobie zagniatamy ciasto na przykład na chleb domowej roboty.
0: No tak, a powiedz mi, tam ewentualnie w instrukcji były podane informacje na przykład, na jaką prędkość ustawiać właśnie, nie wiem, jeśli chcemy sobie wymiksować koktajl truskawkowy, a na jaką, jeśli chcemy zrobić ciasto na domowy chleb.
1: Do robota jest dołączona płyta DVD,
0: aha,
1: gdzie jest mnóstwo przepisów. Ja się w to nie zagłębiałem, ponieważ oczywiście wszystko jest pokazane na filmikach bez żadnego większego komentarza.
0: A, no tak. No to właśnie niestety tak bywa.
1: To się instaluje jako aplikacja i dla nas, jako dla niewidomych, jest to średnio przydatne. Natomiast... No, ktoś, kto urzęduje w kuchni, ktoś, kto gotuje, tak naprawdę bez problemu będzie dobrać sobie w stanie prędkość. No wiadomo, że jeżeli robimy koktajl z truskawek, no to dajemy maksymalne obroty i wtedy to nam w pół minuty zrobi.
0: O, to rzeczywiście bardzo szybko. A chciałam cię jeszcze zapytać o kwestie takie. Mówiłeś o tym ramieniu, które tam wystaje, o tym korpusie i o misie. Czy któryś z tych elementów jest łatwo uszkodzić w trakcie użytkowania, czy raczej są na tyle stabilne i na tyle takie solidnie wykonane, że raczej nie powinno się...
1: Nie ma z tym najmniejszego problemu. Każde z tych gniazd, gdzie można wpinać poszczególne rzeczy, ma po pierwsze zaślepki, które można zabezpieczyć, jak się tego nie używa. nie ma możliwości tego uszkodzenia i tak naprawdę też nie ma możliwości złego podłączenia danych akcesoriów. Po prostu one w dane gniazdo nie wejdzie. Tak więc nie można na przykład, nie wiem, blendera podpiąć do gniazda, do maszynki, do mięsa.
0: Aha, no tak, oczywiście. A co jest, składa się na te akcesoria, które są dodatkowymi, które możemy przypinać? I też gdybyś powiedział, które ty z nich posiadasz, czy są takie, których nie kupowałeś?
1: Okay. Jak to wygląda? Dobra, to po pierwsze zaczniemy sobie od tych urządzeń, których możemy używać z MIS-u. Po pierwsze mamy końcówkę do robienia piany, mamy końcówkę do miksowania i mamy hak do zagniatania ciasta. To się wszystko wkłada w jedno gniazdo. Wkłada się, tam jest taki charakterystyczny klik, jak to wskoczy na swoje miejsce i wtedy, bo w ogóle ta misa, która jest, ją się montuje na tej podstawie kwadratowej.
0: Na tym kwadracie.
1: Tak, tam jest taki charakterystyczny półksiężyc, gdzie ona wskakuje, po czym wkładamy daną końcówkę, przechylamy ramię, żeby ono było tak, żeby to dana końcówka była tak w pionie. No i wtedy możemy włączyć. Te ramię też jest o tyle fajne, że ono ma różne kąty tak naprawdę. I jak je przesuwamy, jak ono się ustawi w danej pozycji, ono się automatycznie blokuje. Aha. I nie ma problemu, że coś nam zacznie wylatywać w czasie pracy z tym urządzeniem.
0: Aha, rozumiem. Rozumiem, że te końcówki są metalowe też.
1: Tak, końcówki są metalowe. Widać? Końcówki są metalowe.
0: Ten klik jest taki, jak kiedy wkładamy widełki do blendera.
1: Tak, dokładnie. Tak? Dokładnie. No więc tutaj mamy misę. Mamy kolejną takie duże akcesorium, to jest blender, który doczepiamy. Blender jest o pojemności litra. Cztery ostrza, bardzo szybki, bardzo sprawny, gruby, konkretny plastik. Tak jak powiedziałem, naładowałem go, wrzuciłem tam prawie kilogram truskawek, to po pół minuty miałem faktycznie koktajl gotowy.
0: A powiedz mi, Paweł, przepraszam, że tak wchodzę ci w słowo, ale nie chciałabym, żeby umknęło mi też jakieś pytanie. Ten blender to masz ten czpień z tymi ostrzami i to jest obudowane dookoła jeszcze takim plastikiem, jakby taką tubą?
1: Tak, to jest taki dzbanek z tymi ostrzami na dole. I on dołem tego blendera właśnie nasadzamy go na odpowiednie gniazdo w tym robocie. Tam jest taki kołnierz, jest to bardzo stabilne, nie ma możliwości, żeby nie wiem, w czasie pracy to się wywróciło, nawet jeżeli lekko to potrącimy. Blender oczywiście ma też przykrywkę, żeby nam nic nie chlapało. Tak więc tutaj można i naprawdę jest mocny. Mocny w sensie...
0: A chciałam się zapytać właśnie o taką kwestię, bo mówisz, że robiłeś na koktajl, czyli taki jakby trochę mus, a czy ewentualnie bardziej, że tak powiem, rozmącić to, żeby wyszła taka konsystencja, nie wiem, gęstego soku, też się da, czy nie? Czy to zależy od, że tak powiem, długości, wiesz, jakby pracy, czy on rozdrabnia tylko do pewnego momentu i później to już po prostu jest, jakie jest?
1: Ja jak zrobiłem tym pomarańcze, to mi wyszedł gęsty sok, gdzie tych cząstek miąższu praktycznie nie było. Znaczy, no było czuć, że to jest miąższ, bo to jednak to jest po prostu, tak?
0: No, on tego na...
1: Tak, ale zrobił praktycznie sok, który się leje po prostu.
0: Aha, rozumiem.
1: Jeżeli mówimy już o soku, do tego robota można dokupić wyciskarkę do cytrusów. No i wtedy mamy stricte sok, gdzie tam już jest sitko, gdzie te farfocle nie pozostają i mamy czyściutki sok.
0: Jasne.
1: Dobra, blender mamy omówiony. Kolejną dużą przystawką jest maszynka do mięsa. Maszynka do mięsa, która w standardzie posiada jedno sitko o przekroju tych dziurek 5 mm. Maszynka jest cała metalowa, też przypinana do tego głównego korpusu. No i jak standardowa maszynka, tak? To tak samo wygląda jak ta, o której opowiadałem.
0: Czyli górą jest jakiś wlot, gdzie wrzucamy mięso.
1: Dokładnie, jest tam taska, przelatuje i spada nam albo do tej misy, którą mamy w zestawie, albo możemy własną miskę podstawić i nie ma problemu. W standardzie jest, tak jak powiedziałem, jedno sitko, natomiast za niewielkie pieniądze, bo to jest około 30 zł, można dokupić komplet trzech innych, tak? O średnicy tam jest, jeżeli dobrze pamiętam, 4 mm, 8 mm i 5. To w zależności kto, do czego to chce używać. Czy chcemy mak przez to kręcić, czy chcemy robić grubsze mięso na coś. Dokładnie, dokładnie. W standardzie jest jedno przekroju 5 mm.
0: Aha.
1: Tak jak powiedziałem, maszynkę jak się przyczepię do tego, też to jest wszystko bardzo stabilne, więc nie ma problemu, nawet jeżeli jest jakieś twardsze mięso i mocniej tym dociskaczem dociśniemy, nie ma możliwości, że to wypadnie, że to się przesunie i coś się będzie z tym działo. Co istotne, cały ten korpus ma cztery takie gumowe przyssawki, więc to na blacie też nam się nie rusza. Też jest bardzo stabilne. Mhm.
0: A chciałam cię zapytać odnośnie maszynki tej do mięsa. Czy wiadomo ci coś o tym, że można jakby cofnąć to mielenie? Czy tutaj to urządzenie nie posiada takiej funkcji?
1: W sensie, żeby silnik w drugą stronę się kręcił?
0: Tak, czasami jest tak z mięsem, że jak są jakieś włókna, wiesz, na winie i po prostu nie sposób ani w te, ani we w te, tak? Bo się zaklinuje i w niektórych tych maszynkach, właśnie w robotach, są tego typu silniki, które idą w drugą stronę, jakby odwija te włókna i można...
1: Szczerze mówiąc, nie doczytałem nic na ten temat, a używając tego pokrętła nie mam, że mi to idzie do tyłu.
0: Jasne, rozumiem. Czy jeszcze jakieś dodatkowe akcesoria są oprócz tych, które wymieniłeś? I czy to jest za wyjątkiem tych sitek stały komplet, czy można sobie dowolnie modyfikować?
1: Można sobie modyfikować. Tak naprawdę wszystkie sitka, które mają średnicę bodajże 50, bo to się podaje, maszynka jest albo 4, albo 5, to chyba 40 mm albo 50, można do niej dokupywać. Do tego pasują standardowe sitka. Kolejnym dużym akcesorium jest maszynka do warzyw. Maszynka do warzyw, gdzie w standardzie mamy trzy tarcze. Dwie są dwustronne, jedna jest jednostronna. Jednostronna służy do krojenia, do szatkowania warzyw w plastry. Czyli chcemy zrobić mizerię, to też bardzo fajnie działa, jeżeli chcemy na przykład sobie poszatkować kapustę na bigos, na cokolwiek. To z tego też, jak mamy, wrzucamy właśnie kawałki tej kapusty, to bardzo fajnie to szatkuje. Druga tarcza to jest ścieranie na surówki, tak? Tam z jednej strony są grubsze ostrza, jeżeli chcemy mieć grubsze kawałki, z drugiej strony on to na drobniejsze. I trzecia tarcza oczywiście jest do takich wiórek, czyli ser i tym podobne.
0: Albo coś takiego, tak?
1: Jest osobna tarcza do dokupienia. I to są też niewielkie pieniądze, bez rzędu 30 zł. Specjalna tarcza do ziemniaków. Na placki właśnie, można dokupić jeszcze tarczę do cięcia ziemniaków na frytki.
0: O, to jest myślę bardzo ten, bo oczywiście każdy frytki chętnie zje, tylko komuś się chce kroić na
1: dokładnie, na tutaj znowu, ziemniaki. Tak jak powiedziałem, tarcza to jest koszt rzędu 30 zł, tak? Tak więc to nie są duże pieniądze. W innych robotach, na przykład Kenwooda, akcesoria są dużo droższe. Ta maszynka składa się z dwóch takich zasobów. Jeden taki korpus, do którego wkładamy najpierw taki czpień z takim śmigiełkiem, które jak trwa szatkowanie warzyw, zgarnia nam to, że to nie zostaje na ściankach. Na to nakładamy tarczę i na to nakładamy taką pokrywę, gdzie właśnie już wrzucamy dane warzywa, ser, cokolwiek. I wtedy przyczepiamy całość do tego głównego korpusu. Z mojego doświadczenia, jak kiedyś opowiadałem o tamtej szatkownicy, którą miałem z mieleniem z maszynką do mięsa, to się dużo łatwiej czyści.
2: Dużo łatwiej się czyści, bo nie ma tak naprawdę takich miejsc, gdzie jest trudno dotrzeć, nawet jeżeli ktoś nie ma zmywarki, a czyści to jakąś gąbką, więc w każde miejsce bez problemu dotrzemy, tak? Bo to jest dużo, dużo większe, to jest całkowicie jakby inna filozofia mechanizmu tej maszynki, tak? Bo tu są właśnie tarcze, a nie takie, a nie bębny.
0: Walce. Mhm. Tak. Ja ci jeszcze, Paweł, zapytam o taką rzecz, bo w odniesieniu do tej maszynki, którą ty tutaj u nas prezentowałeś w Tyflopodcaście, ja sobie kupiłam ją i jakby dla mnie jedynym jej mankamentem jest to, że te białe elementy plastikowe bardzo się zabarwiają na czerwono od buraczków, czy na pomarańczowo od marchewki. Czy w tym urządzeniu, które ty masz, tego typu rzeczy próbowałeś robić właśnie jak jakieś takie bardzo, no powiedzmy, puszczające kolor, jak jakiś malinowy, czy tam porzeczkowy sok, czy jagodowy, albo coś takiego, i czy trudno jest doczyścić później te elementy?
2: Myję to wszystko w zmywarce, nigdy nie miałem z tym problemu.
0: Aha, czyli bez problemu się domywa, tak?
2: Tak. Tak,
0: może dlatego też, że to są elementy metalowe i po prostu jakoś tak mniej wnika może w nie, czy może dlatego, że nie są białe albo...
2: Tak, ale aczkolwiek on sam w sobie, cały ten korpus to jest biały, natomiast na pewno odnoszę wrażenie, że jest to plastik dużo lepszej jakości niż maszynka, którą miałem poprzednio.
0: Mhm, jasne. Tutaj też ten taki tłoczek jakby w tej maszynce jest z plastiku białego i on jest w sumie najgorzej zawsze taki, bo się dociska i to tak mocno
2: no tak.
0: I trudno jest właśnie później doczyścić, ale tam mniejsza z tym, nie jakby zapytałam tylko w odniesieniu właśnie do tych elementów, które ty tutaj masz. A właśnie a propos tego takiego no, dociskacza, tak to powiedzmy kolokwialnie, on jest wykonany z czego? Z metalu?
2: Aha, z plastiku. No właśnie i tu się różnią tak naprawdę, bo jakby model, który ja posiadam, no to jest jeden z wielu tej serii. No i jeżeli chcemy na przykład właśnie elementy metalowe, no to wtedy musimy sobie wybrać no droższy, tak, który jest wykonany właśnie, więcej ma elementów z metalu.
0: Ale natomiast jeśli
2: jeżeli nie stosujemy tego na skalę przemysłową, to bez problemu sobie poradzimy z tym. Na pewno od tej maszynki, o której opowiadałem wcześniej, jest dużo szybszy.
0: Aha. No właśnie, chciałabym przez chwilkę, jeśli to już wszystkie moduły i elementy, tak? Czy jeszcze jakieś chciałeś omówić?
2: W tym, co jest w zestawie, to jest wszystko. Natomiast co można dokupić do tego jeszcze? Na pewno można dokupić wyciskarkę do soków, tak jak mówiłem. Tarcze do ziemniaków, tarcze do frytek, to mówiłem. Można dokupić do tego młynek do ziaren.
0: Można czy dokupić... też do kawy, czy nie?
2: Tak. Mhm. Ponoć się ludzie piszą, że bez problemu w tym kawę mielą. Tam w specyfikacji jest napisane, że też można mielić kawę. Można dokupić, nie wiem jak to działa, od razu mówię, przystawkę do lodów. Można dokupić taką kształtkę do robienia ciastek. To się przypina do maszynki, do mięsa. Czy ja jeszcze coś tam widziałem?
0: Czyli ta kształtka działa na tej zasadzie, że gdzieś tam jak ci już tym hakiem zagniecie na ciasto...
2: Tak, potem wrzucamy to ciasto przez maszynkę i wylatuje ciasteczko, dokładnie.
0: Super.
2: Czy jeszcze coś tam jest? No malakser, ale to malakser to jest też w blenderze właściwie. Chyba wszystko.
0: Ale to bardzo dużo masz tych różnych możliwości i w zestawie, i tych, które można dokupić osobno. Chciałabym cię zapytać teraz o ocenę poszczególnych zadań. Czy wszystkie jakby te funkcje, które próbowałeś, sprawdzają się jednakowo dobrze? Czy też w twoim odczuciu jest tak, że no, są takie, które działają dobrze, z których jesteś zadowolony, a są takie, które no, powiedzmy jakby z przyczyn takich wykonania poszczególnych elementów albo tempa pracy no, działają troszeczkę gorzej?
2: Powiem tak. Jedną z istotnych cech tego sprzętu jest to, że jak on miksuje, to nie ma tak, że ten hak, czy tam końcówki tam do piany, czy do miksowania, one kręcą się po całej misie. To jest taki ruch planetarny, takie, to robi takie ósemki.
0: Aha.
2: Ja myślałem na początku, że on mi za wolno miksuje. Mhm. Ale okazuje się, że jakby to, że on wolniej miksuje, jest rekompensowane przez to, że on się po całej misce te końcówki przemieszczają, tak? Więc miksuje naprawdę bez większego problemu. Wydaje mi się, że jeżeli będę kupował kiedyś jakiś nowy, to chyba kupię mimo wszystko z mocniejszym silnikiem. Z mocniejszym silnikiem o co chodzi? Tutaj czytałem, chleba jeszcze nie robiłem, ale niektórzy mieli problem z zagniotaniem ciasta takiego twardego, drożdżowego. Aha. To nie chodzi o to, że on się z tym nie wyrabiał, tylko robi to wolniej.
0: Jasne.
2: Natomiast takie mocniejsze silniki.
0: Tak.
2: Dokładnie, dokładnie. No, tylko ja zadaję pytanie, no kwestia, kto czego potrzebuje, tak? Jeżeli bym robił na co dzień to ciasto, no to okej. Okay. Natomiast jeżeli ja to robię okazyjnie, no to czy mi to zrobi o te 10 minut dłużej, to chyba nie zbawi mnie to. A różnica cenowa jest spora.
0: Jasne. Czyli to, a chciałam cię zapytać o taką kwestię jeszcze związaną z poszczególnymi funkcjami. Czy to jest tak, że ty włączasz sobie na przykład miksowanie albo tam zagniatanie ciasta i ty dodatkowo ustawiasz jakiś czas albo sam pilnujesz czasu, albo nie, sprawdzasz, czy to jest jakby taki program?
2: Nie, nie ma programów. O tyle nie ma, tak jak powiedziałem, ten robot ma tylko jedno pokrętło, tak. którym się ustawia obroty. Tak naprawdę można włączyć miksowanie i zająć się czymś innym i po 3-4 minutach sprawdzić, czy już jest gotowe. Dlatego tu jest istotna ta pokrywa, że to nic nie chlapie, więc można to spokojnie zostawić po prostu.
0: Rozumiem.
2: I on to robi. Tylko na przykład z bitą śmietaną trzeba uważać, bo jak zostawimy to na za długo, to nam po prostu się tłuszcz oddzieli od śmietany i wyjdzie nam serwatka i masło. Na tym się już raz przejechałem, jak zostawiłem to na za długi czas.
0: No właśnie, chciałabym zapytać, bo przypuszczam, że można jakoś podejrzeć, że tak powiem, okiem, czy już jest gotowe, czy nie, bo są pewnie jakieś takie prześwity, tak, w pokrywie, czy tam w ściankach.
2: Pokrywa jest przezroczysta, więc osoba widząca bez problemu to może sprawdzić, a osoba widząca zmniejsza sobie bieg i bez problemu łyżką, czy tam czymkolwiek też może sprawdzić.
0: Nabiera to i sobie można sprawdzić.
2: Dokładnie,
0: tak?
2: Dokładnie. W tej pokrywie jest o tyle fajna rzecz, że tam jest spory otwór, że bez zdejmowania pokrywy możemy bez problemu dodawać składniki do tego, co robimy.
0: Aha, rozumiem.
2: Więc to jest też fajne.
0: Czy ten otwór jest jakoś zabezpieczony, tak, bo mówisz, że jest spory, żeby, że tak powiem, z powrotem składniki nie wracały w trakcie mieszania, czy po prostu tak się nie zdarza, bo nie dostaje powierzchnia aż do tego otworu, powierzchnia tej maszyny?
2: Nie. Powierzchnia nie dostaje, więc to bez problemu się wrzuca i tam jako właśnie, że to ramię nie jest w jednym miejscu, więc nawet jeżeli wrzucimy, powiedzmy, w jakimś punkcie z brzegu tej misy, te łopatki i tak to chwycą i tak to zostanie wymieszane z wszystkim.
0: Jasne, dziękuję ci bardzo. A powiedz, Paweł, mi taką rzecz. Jak pracuje robot? Czy pracuje w twoim odczuciu głośno, cicho, czy zależy to do pewnego stopnia konkretnie?
2: Ja powiem tak, no ja nie miałem tych robotów nie wiadomo jak dużo. Nie jest to nie wiadomo jak głośno, bo na przykład no, dużo głośniej będzie prasował blender, kiedy powiedzmy, nie wiem, mielę w nim zamrożone warzywa, a ciszej pracuje na przykład ubijanie śmietany. Więc to w zależności też czego używamy. Sam korpus bez silnika nie jest jakoś głośny. Co jest istotne, robot ten ma funkcję blokady przed przeciążeniem. Czyli wrzucamy mięso do maszynki. W mięsie trafia się kawałek kości, silnik się blokuje. On się nie spali, tylko tam jest takie sprzęgiełko, które zaczyna działać, jak jest blokada. Wtedy bez problemu możemy sobie to wyłączyć, wyjąć to, co nam zablokowało i jechać dalej.
0: Czyli to jest na tej zasadzie, jak w młynkach niektórych takich już lepszych ekspresów są te blokady takie na kamyczek, jak się trafi gdzieś tam albo jakaś twardsza część, żeby nie zniszczyć po prostu tych żaren,
2: dokładnie.
0: Blokuje się cały
2: I tu jest tak. Podobnie i pisałem, czytałem właśnie, ludzie mówili, że to faktycznie działa. Czyli tak naprawdę nie ma możliwości spalenia silnika.
0: Jasne. A powiedz mi, oprócz tej bitej śmietany, która gdzieś tam powiedzmy może się przerodzić w masło przy wydłużonym czasie bez nadzoru, czy są takie funkcje, w których już nawet nie ze względu tam na powiedzmy takie kwestie, że właśnie oddziela się tam tłuszcz czy coś, tylko czy są takie, które wymagają naszego nadzoru, że powinniśmy właśnie co jakiś czas zatrzymywać, sprawdzać, no nie wiem, bo na przykład no, gdzieś tam też może się zablokować, przegrzać czy coś takiego.
2: Nie, to jest bardziej kwestia przepisów, jeżeli ktoś, nie wiem, robi majonez, no to tam trzeba to regularnie, nie wiem, dolewać tego oleju, tak, i sprawdzać, jaka jest konsystencja tego, ale to już nie wynika z jakby specyfiki samego robota, tylko z, jakby z przepisu i techniki robienia tego, nie? Ale tak nie ma żadnych przeciwwskazań, że on może pracować 10 minut i musimy go wyłączyć, bo się nagrzeje. Swoją drogą, jak sprawdzałem silnik, za bardzo się, no na tyle, ile ja go używałem, silnik się nie nagrzewa. Nie wydaje jakichś dziwnych odgłosów zmęczeniowo różnych.
0: Aha, jasne. To chciałam cię teraz zapytać o kwestie związane z dostępnością i bezpieczeństwem. Pierwsza kwestia to taka, czy absolutnie wszystkie czynności, które próbowałeś albo które w ogóle są możliwe do wykonania przy pomocy tego robota, wykonywałeś sam i czy jest jakaś kwestia, na którą ewentualnie chciałbyś zwrócić uwagę osób niewidomych, które rozważałyby nabycie takiego robota?
2: Wszystkie funkcje przetestowałem bez osoby widzącej, począwszy od wyjęcia tego z pudełka i tak naprawdę najtrudniejszą rzeczą jest nauczenie się, w jaki sposób składa się tą szatkownicę do jarzyn, no bo ona składa się z czterech elementów właściwie. Cztery elementy. Trzeba tylko uważać, żeby jakby wszystko, żeby nie wkładać nic na siłę, tak? Jeżeli wkładamy wszystko tak w te elementy, wkładamy tak, że one faktycznie pasują do siebie, a nie wciskamy coś z siłą podnoszącego ciężary, to nie ma możliwości, żeby tam coś popsuć tak naprawdę. No, oczywiście no, możliwości pewne są, ale no, na przykład to jest tak, jak...

0: Rozumiem. Czyli jednak myśląc, zwracając uwagę na to, jak poszczególne elementy do siebie pasują, nie ma z tym najmniejszego
1: problemu.
0: Nie ma
1: z tym najmniejszego problemu. Nie ma żadnych takich historii, że nie wiem, na początku coś musimy ustalić, bo on nie ma żadnego wyświetlacza, więc tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu.
0: A czy nie ma, mówisz, że nie ma wyświetlacza, a czy ma jakąś sygnalizację, na przykład dźwiękową odnośnie tego, że coś jest włączone, albo jeśli coś jest niedopasowane tak, jak powinno być, czy to jest stricte mechaniczne urządzenie?
1: To jest stricte mechaniczne urządzenie. Stricte mechaniczne i tam po prostu, jeżeli coś się nie da złożyć, to trzeba próbować to albo włożyć drugą stroną, albo lekko obrócić, tak żeby wszystko wskakiwało na swoje miejsce.
0: To z tego, co mówisz, bardzo takie ciekawe i przyjazne użytkownikowi urządzenie, bo i wiele dostępnych funkcji, i ze złożeniem nie ma problemu, i z utrzymaniem w czystości, z tego, co mówisz, też nie. Więc tutaj i nawet z tego, co opisywałeś w kontekście wymiarów, też raczej jest z takich urządzeń, no może nie kompaktowych, ale nie jest jakieś to bardzo duże urządzenie, które by zajmowało nie wiadomo ile miejsca.
1: U mnie to działa w ten sposób, że to sam korpus po prostu cały czas stoi na blacie, a jeżeli coś potrzebuję, to wyciągam sobie, podpinam i nie muszę wyciągać całego urządzenia. Jest na tyle małe, że jak stoi to na blacie pod ścianą, to mi to nie przeszkadza. A na blacie mamy jeszcze też trochę innych rzeczy, tak więc dużo to jest, dla mnie to jest dużo wygodniejsze niż tak jak miałem właśnie tą poprzednią maszynkę do mięsa, wyciąganie tego i tak dalej. To się fajnie komponuje z różnymi innymi elementami, które mam na blacie. I nie ma potrzeby chowania tego, że to jakoś stoi i wygląda niefajnie i tak dalej, i tak dalej.
0: Albo przeszkadza, tak, to... przy wykonywaniu.
1: Dokładnie. Bo sam ten korpus tak naprawdę stoi przy ścianie, a ten, to kwadrat, ta kwadratowa podstawa jest naprawdę płaska, więc tam nawet czasami można sobie coś na tym małego postawić. Nie ma z tym najmniejszego problemu.
0: A czy samo urządzenie jest ciężkie, jeśli mielibyśmy na przykład przenosić je z miejsca na miejsce, czy mniej więcej w wadze takich, powiedzmy, ogólnie robotów mniejszego kalibru?
1: W opakowaniu wszystko ważyło około 7 kg.
0: Aha,
1: ale samo, ale samo urządzenie, ten sam korpus, nie wiem, to waży może ze 3 kg, nie więcej. Aha.
0: Jasne, rozumiem. To jeszcze chciałam się zapytać, Paweł, o jedną rzecz związaną z bezpieczeństwem. Czy któreś z elementów posiadają jakieś specjalne blokady, albo czy też przy prowadzeniu, jakby użytkowaniu którychś konkretnych funkcji musimy zwracać na coś uwagę w kontekście tego, żeby, nie wiem, nie wkładać rąk, nie wkładać jakichś tam narzędzi typu łyżki do sprawdzania konsystencji i tak dalej. Kiedy musimy zatrzymywać, wiesz, takie kwestie, które pozwolą nam nie uszkodzić siebie, ani nie uszkodzić urządzenia przez niewłaściwe użytkowanie. Czy coś takiego?
1: Teraz się zamyśliłem, bo myślę, w jakiej sytuacji mógłbym to uszkodzić. Wydaje mi się, że jakby włożyć w najszybszym trybie miksowania łyżkę, i łyżka by się dostała do tego między te łopatki, które miksują, to po prostu łyżka by tam wypadła z ręki, wpadła do środka misy i tak by się to skończyło tylko.
0: Aha, rozumiem. Czyli żadne inne kwestie jakieś tego typu nie przechodzą.
1: Trzeba byłoby mieć naprawdę długie palce. Ja mam dosyć długie palce, ale nie udało mi się dosięgnąć. Na przykład, jeżeli mam maszynkę do mięsa, nawet jakby komuś wpadło do głowy palcem dopychać, a nie tym dociskaczem, ale to chyba nie dosięgnąłby nawet do tego ostrza. To jest niemożliwe.
0: Czyli można też uznać urządzenie za całkiem bezpieczne.
1: Pod warunkiem, że na przykład ktoś nie wsadzi tego korpusu do zlewu z wodą, kiedy jest podłączone urządzenie do prądu. Tak,
0: no. Nie, ekstremalne.
1: Znaczy, w instrukcji są rzeczy pod tytułem nie siadać na urządzeniu, nie? Więc. No. Ja tak teraz troszkę ironizuję, ale zakładając, że ktoś troszeczkę myśli, to nie ma możliwości zrobienia sobie tym krzywdy.
0: Jasne. Ja pytam o takie rzeczy, dlatego że czasami, zwłaszcza osoby początkujące gdzieś tam, mają tego typu obawy właśnie, że to są jednak ostrza, które gdzieś tam pracują dosyć szybko.

0: czy jakieś
1: no dobra,
0: karty,
1: no to, okay,
0: to się
1: no
0: tam
1: to teraz,
0: pili, sieka
1: no dobra,
0: i tak
1: no,
0: dalej, więc
1: no to okej, okay, no to tak jakby ktoś włożył...
0: Pytam na wszelki wypadek, gdyby ktoś...
1: No jakby ktoś robił coś w blenderze, nie włożył pokrywki i w czasie miksowania włożył sobie rękę głęboko do blendera, do ostrzy, no to palce mu na pewno pociacha, tak?
0: Mhm,
1: tylko
0: jasne.
1: No chyba nikt myślący nie będzie wkładał rąk do blendera w czasie jego pracowania, nie?
0: Tak, tak, oczywiście. Ja
1: ale tak obiektywnie wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości.
0: Jasne. Na koniec chciałabym cię zapytać, czy w twoim odczuciu z tych funkcji, które do tej pory wykorzystywałeś, możesz powiedzieć, że wybór tego konkretnego robota i tego konkretnego modelu był wyborem trafnym i czy możesz go polecić naszym słuchaczom?
1: Na pewno polecić mogę. Po pierwsze cena. Cena jest naprawdę adekwatna do funkcji i do możliwości, jakie daje. Możliwość rozbudowy, bo to nie jest tylko to, nie ma jakby... To, co mamy, to nie są jego jakby możliwości szczytowe, bo tak jak powiedziałem, różne rzeczy można do niego dokupować. Na stronie Boscha jest cała lista akcesoriów, które można dokupić. Po drugie, jakość wykonania jest naprawdę solidna. Jeżeli miałbym kupować na przyszłość, to tak jak powiedziałem, zastanowiłbym się tylko troszeczkę nad mocniejszym silnikiem, tylko to też musiałbym zobaczyć, na ile to jest jakby adekwatne do całej reszty, nie? Bo
0: tak,
1: tutaj...
0: I do ceny, tak?
1: I do ceny, tak? Bo oczywiście można kupić robota, który ma powiedzmy o 200 W mocniejszy silnik, tylko jeżeli za to mam dopłacić praktycznie 100% wartości tego, co kupiłem, to czy jest to warte? No to już pozostawię jakby...
0: Temu do rozwagi, tak?
1: Dokładnie.
0: Mhm.
1: Ja jestem z niego zadowolony. Urządzenie, które faktycznie zastąpiło mi kilka, które miałem w domu, a doszły mi funkcje, których potrzebuję i mam to wszystko w jednym.
0: Czyli możesz powiedzieć, że sprawdził się też jako takie urządzenie combo tutaj.
1: Dokładnie.
0: I też dodatkowo jeszcze nowe rzeczy pojawiły się, których wcześniej jakby
1: których wcześniej nie miałem,
0: robić.
1: Tak? Mhm. Zgadza się. I naprawdę wykonanie jest solidne. Wykonanie jest solidne, nie ma obawy, że tam, nie wiem, mocniej ramię przechylę, to mi się to złamie, nie? Bo to trzeba byłoby naprawdę, nie wiem, jakiej siły użyć, żeby to uszkodzić.
0: Jasne. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ci za to, że tutaj przygotowałeś wszystkie odpowiedzi i w taki bardzo konkretny sposób opowiedziałeś. Mam nadzieję, że tutaj słuchacze zainteresowani wszelkimi kwestiami związanymi z kulinariami również chętnie zapoznają się z tym urządzeniem. Być może niektórzy zdecydują się na jego zakup. Tak jak tutaj też z maszynką. Ja i wiem, że też kilka innych osób właśnie były zainteresowane. Ja jestem bardzo zadowolona, więc myślę, że tutaj możesz polecić jeszcze pewnie na mnie jedną ciekawą rzecz.
1: To ja jeszcze na koniec tylko powiem, tak, że istotne jest to, bo... Tak jak powiedziałem, to są ten MUM 4, czyli ta pierwsza cyferka, to jest cyfra oznaczająca serię. Więc tak naprawdę wariantów tych robotów jest przynajmniej z 10-15. One się różnią właśnie po pierwsze no, ilością, bo na przykład może być, powiedzmy tak jak mój, to jest 875, a jest na przykład 880 i on się tylko różni tym, że na przykład akcesoria, które ja muszę dokupić, one są tam już w zestawie. I teraz tak naprawdę trzeba sobie przekalkulować, czy...
0: Co się bardziej opłaca,
1: czy,
0: tak?
1: Co się bardziej opłaca, czy ja będę tego używać i muszę to kupić, czy mogę sobie, jak będę potrzebował, dokupić to później, nie?
0: Jasne.
1: I to jest dosyć istotne, bo na przykład, żeby nie patrzcie na to, że kupicie sobie serię o numerek wyższą, która będzie kosztować 200 zł więcej, czy tam powiedzmy 150, a ona będzie miała tylko dodatkowo dwie tarcze więcej, które tak naprawdę osobno dokupicie za 60 zł. Więc tutaj też na to bym zwracał uwagę.
0: Jasne. Chyba, że ktoś zdecyduje, że wszystkie te dodatkowe urządzenia będzie wykorzystywał, wtedy pewnie bardziej opłaca się kupić ten już, który w zestawie ma wszystkie i tarcze,
1: dokładnie,
0: i sitka.
1: Dokładnie. Dokładnie, dokładnie.
0: Cóż, to w takim razie jeszcze raz bardzo serdecznie ci, Pawle, dziękuję. Państwu
1: dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również za uwagę i w imieniu swoim i realizującego nas dziś Michała Dziwisza zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Przypomnę, że Państwa i moim gościem był dziś Paweł Orawczuk. Raz jeszcze dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Hala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj, proszę Państwa, po tym jak omówiłem już dyktafony kasetowe na mikrokasetę, przychodzi kolej na omówienie klasycznych dyktafonów kasetowych. Klasycznych, czyli kaset, czyli dyktafonów na zwykłe, tradycyjne kasety, bardzo zresztą popularnych wśród osób niewidomych przede wszystkim, ale nie tylko, bardzo popularnych w latach 90. Chyba te wszystkie modele, które Państwu pokażę dzisiaj, one są chyba wszystkie z lat 90. Znaczy myślę, nie chyba, tylko na pewno. I wydaje mi się, jakoś tak ciężko mi powiedzieć, z jakich są lat dokładnie. Stawiam tak na przełom pierwszej i drugiej połowy lat 90. Myślę, że tak. Myślę, że tak będzie najtrafniej. W ogóle dyktafony produkowały takie firmy przede wszystkim jak Sony, Panasonic, też z Philipsa coś widziałem, Grundiga też kiedyś widziałem na kasety. Te, które dzisiaj zaprezentuję, audycja w ogóle dotyczy czterech dyktafonów z firmy Panasonic. Tak jak mówiłem, wszystkie są z lat 90. i mają one, proszę Państwa, modele kolejno RQL30, RQL309, RQL349 i jeszcze, proszę Państwa, omówię pokrótce RQL340. Także jakby ktoś szukał jakiegoś dyktafonu na kasety, tak, że będzie mógł sobie od razu taką, w takiej jednej audycji zbiorczej porównać. Dlaczego mówię, że o tym 340 tylko powiem? Powiem o nim tylko, ponieważ urwał się pasek napędowy. To jest mój stary dyktafon, akurat ten RQL340 i właśnie podczas przygotowywania Państwu prezentacji liczyłem, że przygotuję o nim, ale nie przygotowałem właśnie z uwagi na to, że wystąpiła ta awaria. No po prostu używałem go, no jeszcze, proszę Państwa, jakieś 4 lata temu chodził, normalnie na nim coś odtwarzałem, czy nawet później jeszcze, włączyłem, pokręcił 3 sekundy i I pozostałe dyktafony są sprawne, udało mi się je dostać od znajomych, to są ogólnie używane, ale myślę, że no tak, żeby zrobić prezentację, to w miarę działają, aczkolwiek na przykład w tym 349 tam jest z regulacja czułości mikrofonu, o czym jeszcze później, tam jest przełącznik zepsuty, to będą Państwo słyszeć trzaski. No i tutaj jeszcze co innego w tym podcaście. No w tym podcaście, proszę Państwa, na pewno będziemy słuchać tych próbek co zawsze. Oczywiście ograniczę się, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, do kasety żelazowej i chromowej, bo oczywiście metalowych kaset ten dyktafon nie respektuje. No chyba, że reflektuje jeszcze odtwarzanie, ale metalową mam jedną i tak jak już Państwu powiedziałem, na wadliwe źródła i nie będę narażał. Przyda nam się do prezentacji sprzętu z wyższej półki. I oczywiście też no, nagranie bez systemu Dolby, nagranie w systemie Dolby B. Tutaj systemu Dolby B nie ma, ale tak jak mówiłem, jak coś jest nagrane w Dolby B, to można śmiało słuchać bez Dolby. A co innego jeszcze? A mianowicie na zupełnie innej kasecie przygotowałem Państwu prezentację, gdzie nagrałem na tych trzech dyktafonach. Posłuchamy, jak brzmi mikrofon, gdyż wszystkie z tych dyktafonów mają też odsłuch, mimo iż regulacja głośności, poziom zapisu jest automatyczny, to mimo wszystko można było sobie podsłuchać podczas nagrywania, czy się nagrywa, czy nie, także fajnie, więc będziemy mogli tego użyć jako mikrofonu. I no tak jak mówię, po prostu z niego nie odtworzymy bezpośrednio, ale pokażę Państwu inne nagranie. I teraz jeszcze jedna uwaga. Dyktafon, jak sama nazwa wskazuje, to jest dyktafon. To jest urządzenie do nagrywania. Więc no, odtwarzanie na nim jest, owszem, nie jest przeznaczeniem tego sprzętu odtwarzanie. O, tak bym to nazwał. Chociaż były w 90-tych latach nieraz przypadki, gdzie na pewno używaliśmy dyktafonów jako odtwarzaczy. No dlaczego? No dlatego, że to miało w sobie głośnik, można było sobie na przykład jakieś, nie wiem, posłuchać jakiejś lektury szkolnej. Dzisiaj to powiedziałoby się audiobooka. Kiedyś się mówiło, no to książka do słuchania, książka mówiona. Ja sam nieraz pamiętam, że wypożyczałem z BCPZN książki mówione i na dyktafonie słuchałem. No czasami, żeby poprawić sobie komfort odsłuchu, słuchałem tego, proszę Państwa, na słuchawkach i wtedy można używać go jako Walkmana, ale tutaj znowu jest minus, dlatego że wszystkie te dyktafony są monofoniczne, więc odtwarzanie też jest, proszę Państwa, w mono. To nie jest Walkman, bo w Walkmanach jest stereo. Do Walkmanów przejdziemy kiedy indziej. I tutaj, na co warto zwrócić uwagę? W większości dyktafonów jest odsłuch tylko w jednej słuchawce. Był, proszę Państwa, trik, żeby to obejść, a mianowicie taki, że w sprzedaży były dostępne takie przejściówki, które były skonstruowane w ten sposób, że po jednej stronie była wtyczka mono i ona, jakby to powiedzieć, to była wtyczka mono, ale ona miała, mono. A z drugiej gniazdo stereo. W związku z czym można było włożyć tę wtyczkę do gniazda słuchawkowego, które miało tylko jeden kanał i albo, jeżeli była, bo z wtyczki mono, wtyczkę stereo czasami można też zrobić, znaczy wtyczkę mono nie zawsze to działa, proszę Państwa, ale czasami się da. Do tych starych myślę, że tak. Chociaż nie da się wtedy do gniazda stereo tego włożyć. Wtyczkę mono można spreparować z wtyczki stereo, ponieważ jest tak, że w ogóle może opiszę, bo teraz to już takie wtyczki na pewno dostępne nigdzie nie będą. Można sobie, chociaż no może jakby gdzieś ktoś znalazł, to może się da. To tak wyglądało, że z jednej strony była wtyczka małego czeka 3,5 mm, a z drugiej gniazdo na małego czeka też na 3,5 mm. Jak ktoś nie wiedział, co to znaczy, nie był wtajemniczony, to nie wiedział, o co chodzi w ogóle, do czego to takie coś. Przedłużka jakaś czy co? No. Można by sobie tak pomyśleć. Natomiast jak to skonstruować? Można się zaopatrzyć albo, znaczy mogło się Państwo zaopatrzyć w kawałek kabla, nie wiem, jakieś 5 cm stereofonicznego, ekranowanego. Najbezpieczniej jak będzie stereofoniczny. Wtyczka, gniazdo stereofoniczne i wtyczkę mono lub stereo. Teraz tak. Tutaj niestety będzie musiała nam pomóc osoba widząca, ale ja mniej więcej poinstruuję, jak to wygląda. Jeżeli rozkręcimy stereofoniczną wtyczkę albo gniazdo, mamy jakby takie, odchodzą od niej takie trzy blaszki. Dwie są krótkie, równolegle do siebie i po środku jest trzecia, która wystaje. Do tej wystającej należy przylutować oploty kabli, czyli ekran tak zwany, czyli to jest to, czym oplecione są obydwa kable i należy przylutować jeden i drugi. Następnie do tych krótszych blaszek lutujemy kanały. Lewy i prawy. Tam w dobrej jakości wtyczkach są stosowne dziurki, w których należy w te dziury te kable wprowadzić i zalutować. No w gorszych to różnie. Ja tutaj nie będę polecał jakiś marek i tak dalej, bo to jest jednak, to się ciągle zmienia. Aczkolwiek nie kupujmy może chińskich, dlatego że chińskie, one tak charakterystycznie wyglądają. Chińskie są albo takie plastikowe, z cienkiego, matowego plastiku, tak zdaje się chyba sześciokątne, albo takie metalowe, też takiego cienkiego metalu. Tego nie kupujmy, można sobie gniazdo zepsuć. Najlepiej albo polskie, albo jakieś firmowe, ale no, za polskie zapłacimy około 5 zł od sztuki, czy 4, nie no, 5 przesadziłem, 3 albo 4. W jakichś sklepach właśnie takich elektronicznych. No a firmowe, no to jakichś określonych marek typu Neutrik i tak dalej, ale to no ale to już jest droższa zabawa, to już tak 7 zł, 8, 10, no to już wtedy wracając jeszcze do meritum, co robimy? Lutujemy lewy kanał, lewy koniec kabla, jeden koniec kabla i drugi koniec kabla jako lewy i prawy kanał. No w przypadku tej przejściówki nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że kanały będziemy i tak łączyć. I tu mamy przylutowane gniazdo. Z drugiej strony, jeżeli mamy wtyczkę mono, to należy obydwa kanały. No tutaj za bardzo tego nie wytłumaczę, ale jeżeli ktoś miał z tym do czynienia, jeżeli kogoś tam poprosimy, to mniej więcej będzie w stanie się zorientować. Jeżeli mamy wtyczkę mono, to po prostu trzeba obydwa te kanały przylutować do jednego kanału jakby. Jeżeli mamy gniazdo, wtyczkę, przepraszam, jeżeli mamy wtyczkę stereo z kolei, to musimy przylutować tak samo, jak przylutowaliśmy przy gnieździe, ale musimy te kanały ze sobą połączyć. Uzyskamy taki efekt, no równie dobrze możemy oczywiście wykorzystać też i kabel mono i wtedy do wtyczkę mono przylutować do normalnie ten jeden kanał tego kabla, a do wtyczki stereo, do gniazda stereo, przepraszam, do drugiego końca kabla przylutować tą wtyczkę jednym kanałem, a drugi kanał z nim połączyć, też tak, czyli razem je zlutować. Także to w sumie tutaj na jedno wyjdzie tak naprawdę. Jak będzie to działało? To będzie działało tak, że jako że gniazdo słuchawkowe jest w dyktafonie mono, to sygnał z dyktafonu będzie wchodził do lewego kanału, bo zawsze lewy jest aktywny. Aczkolwiek tutaj nie trzeba się przejmować kanałami przy lutowaniu, dlatego że one i tak będą rozpoznane, bo będą z sobą połączone. Więc de facto będzie podłączony lewy i prawy razem będą zlutowane. Z dyktafonu będzie wychodził sygnał wtyczką monofoniczną przez kabel monofoniczny, tudzież wtyczką stereofoniczną przez kabel stereofoniczny połączony. Więc nawet jeżeli będzie stereo, lewy kanał z prawym będzie połączony, to i tak będzie informacja do niego przekazywana. A no, dalej będziemy mieli, no właśnie w zależności od tego, jak sobie to zrobimy, bo jeżeli będzie to jeden kabel, to kable będą przy gnieździe stereofonicznym połączone, jeżeli dwa, to będą osobno, ale to też nie ma znaczenia w tym przypadku, bo tak jak mówiłem, są dwa warianty. I wtedy będziemy mieli jakby sygnał dochodzący do tego gniazda stereo, już będzie dochodził do lewego i do prawego kanału. I wtedy jak podłączymy stereofoniczne słuchawki, no to automatycznie będzie przekazywany właśnie dźwięk i do lewej, i do prawej. Tak więc tutaj no taka ciekawostka, można powiedzieć, dlaczego się tych dyktafonów używało. No przede wszystkim niewidome osoby, była to niezastąpiona pomoc na pewno w nauce. Ja na przykład nagrywałem lekcje w szkole, nagrywałem też zajęcia w szkole muzycznej, nagrywałem też lekcje języków obcych na tym, ale nie tylko, bo równie dobrze można było sobie taki dyktafon gdzieś wziąć i w plenerze coś nagrać, no bo no tak jak też już zapewne wielokrotnie wspominałem i jak Państwo dobrze wiedzą, osoba niewidoma bardzo często nagrywa w takich okolicznościach, jak osoba widząca robi zdjęcia. Więc do czego służyło? Do robienia zdjęć. Okej. Gdzie nawet jeszcze wielkość tego dyktafonu to jest jakby taki, jest wielkość aparatu fotograficznego, one nawet miały takiego klasycznego, starego, one miały bardzo często pasek jeszcze do noszenia na ręku, można było sobie złapać i na przykład zawsze było tak, ja tutaj może wezmę dyktafon, który mam z paskiem, bo jeden ma pasek urwany z tych, co będziemy prezentować, a jeden ma, jeden w ogóle nie powinien mieć paska, a drugi tutaj ma i ten, który ma, Państwu pokażę. Pasek jest, to jest taki sznurek akurat, w Sony były paski, w Panasonicach były sznurki i ten sznurek należy spodnią częścią opleść przez rękę i wziąć do ręki dyktafon. Wtedy, jeżeli ktoś nas potrąci, to utrzymamy na sznurku ten dyktafon i nam nie spadnie. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że nagrywałem na żywo koncert Lata z Radiem, proszę Państwa, w 96 roku. I było tak, że było tam bardzo dużo ludzi na tym koncercie i ktoś mi potrącił. I gdybym nie trzymał za pasek, to dyktafon by spadł i by się rozbił. Tak samo właśnie w starych aparatach fotograficznych. Myślę, że to z tego było może zaszerpnięte, bo tak mi się też kiedyś tak kojarzyło. W starych aparatach fotograficznych analogowych były takie paski. Ale na razie nie prezentujemy dyktafonu z paskiem. Tak jak mówiłem, dyktafon służy do nagrywania. Odtwarzać można, ale to odtwarzanie nie jest jakieś takie super. Na pewno nie będzie to odtwarzanie takie, żeby się delektować jakąś muzyką dobrze nagraną na stereo. Dźwięk z dobrze nagranej kasety brzmi dobrze, nie można powiedzieć, że nie. No ale wiadomo, że będzie to odtwarzane na mono. Także no wszystko zależy, do czego potrzebujemy. Jeżeli na przykład jesteśmy gdzieś, na przykład na jakimś wyjeździe czy coś, no i chcemy sobie do spania po cichu włączyć, albo na przykład żeby sobie gdzieś tam leżało, mamy jakąś ulubioną kasetę, chcemy sobie posłuchać, a nie jest nam potrzebne, żeby to było odtwarzane dobrze na stereo, tylko ogólnie, no to proszę bardzo, słuchamy. Tak samo do słuchania lektur szkolnych się tego wykorzystywało też. To też jak najbardziej, tam to jest przecież nagrany tylko jeden lektor, absolutnie wystarcza na mono. Jest też oczywiście gniazdo mikrofonu zewnętrznego, przynajmniej w trzech z tych, co będę opowiadał. Dzięki temu można było na przykład przypiąć sobie mikrofon. Były jeszcze takie mikrofony, ponieważ w tych starych dyktafonach, tu w jednym z nich jest, ale w pozostałych trzech nie mamy pluginu. Nie mamy wtyczki pluginowej, w związku z czym nie da się podłączyć mikrofonu elektretowego, który jest zasilany z tego gniazda. Były też takie, proszę Państwa, mikrofony, które w tej chwili nie pamiętam, miałem kiedyś, a czy się właściwie to mam, ale nie mam ich co teraz tego sprawdzić, ani nawet nie mam do niego baterii. Model, taki mikrofon z Sony, dołączany właśnie specjalnie do takich dyktafonów, dokupiłem sobie osobno. Chyba pamiętam, w 98 roku kosztował około 90 zł. No tylko, że 90 zł to było, miało trochę inną wartość niż dzisiaj, większą. Zdaje mi się, że wyższą. No i było tak, że on miał zasilanie w postaci takiej baterii, trochę taka większa bateria niż do pilota. Ja pamiętam, model tej baterii to był CR2025. Ona jest taka jak taka duża pastylka. Ewentualnie podłączysz mikrofon dynamiczny. Jak się podłączyło mikrofon dynamiczny, też było bardzo fajnie, bo nie zawierał szumu mechanizmu. Ja nawet nie wiem, czy w jakichś rozgłośniach radiowych reporterzy czasami nie wspomagali się takimi dyktafonami, aczkolwiek, no bo też wiadomo, że wtedy się na kasetach magnetofonowych zapisywał, aczkolwiek to były chyba dyktafony. Ja na przykład kiedyś widziałem taki dyktafon z Sony, właśnie stricte reporterski. On miał pasek na szyję, nagrywał i odtwarzał na stereo, o ile mieliśmy stereofoniczny mikrofon. Miał gniazdo liniowe, wejście i wyjście. I miał, proszę Państwa, system Dolby B. Chyba tylko B, nie jestem pewien. B na pewno, nie wiem, czy też nie C. Ale no tutaj nie, nie mieliśmy jeszcze takich udogodnień w tych dyktafonach, takich amatorskich. ale właśnie jak się podłączyło jakiś mikrofon, to czasami była szansa, żeby uzyskać lepszą jakość nagrania. No po co przypinany mikrofon można było podłączyć? A mianowicie przede wszystkim też po to, że ten dyktafon trochę zajmował miejsca. No, czasami trzeba było na przykład gdzieś iść, żeby było wygodniej. Dyktafon można było włożyć do kieszeni, przypiąć mikrofon do koszuli i nagrywać tym mikrofonem. A właśnie jeżeli chodzi o dynamiczny mikrofon, no to właśnie wydaje mi się, że dla takich lepszych nagrań, bo ten mikrofon dynamiczny bardzo poprawiał jakość dźwięku. Ja sobie teraz, proszę Państwa, uświadomiłem, że ja nie nagrałem Państwu próbek, jeżeli chodzi o mikrofon dynamiczny, ale to podłączymy i nagramy jeszcze, proszę Państwa, w trakcie prezentacji. I jeszcze co Państwu chciałem powiedzieć. Ten dyktafon, jako że powiedziałem, dyktafon to jest dyktafon, więc służy do nagrywania, odtwarzanie to jest drugoplanowe. Przesłuchamy całych tych prezentacji i na dyktafonach, no tylko tyle, że jeżeli chodzi o dyktafony, to będzie w ten sposób, że będziemy słuchać prezentacji konkretnego na konkretnym, a później wspomożemy się magnetofonem kasetowym typu DEC marki Technics o modelu RSBX808, gdzie jest nowa głowica i na nim, proszę Państwa, sobie tego posłuchamy. Dobrze, przejdźmy, proszę Państwa, jeszcze do opisu. Dyktafon, tak jak mówię, jest wielkości Walkmana. To jest niewiele większy od kasety. Tak jak się włoży kasetę, to ta klapka zakrywa kasetę i tak pół centymetra od niej wystaje. Jak się nią zamknie, to jeszcze pół centymetra wyżej wystaje i są przyciski. No, na grubość to jest tak, jakbyśmy, nie wiem, jakbyśmy dwie kasety na sobie położyli w opakowaniach, tak mniej więcej. No może troszeczkę grubszy. Dobrze. Więc tak, zaczniemy od dyktafonu RQL30. Mimo iż cyfra jest, jakby to powiedzieć, najmniejsza, to on ma pewne rzeczy, których pozostałe nie mają. Ja szczerze mówiąc nigdy nie widziałem wcześniej takiego dyktafonu jak ten, bo on diametralnie się różni od dyktafonów firmy Panasonic, tych klasycznych, starych. I ja nie wiem, tu jest 30 wprawdzie, no niby jakby był starszy, ale wydaje mi się tak, jeżeli chodzi o design, to wydaje mi się, proszę Państwa, że on jest nowszy. Mamy głośnik, na przykład w pokrywce, gdzie zawsze głośnik jest na sporze urządzenia, czyli trzeba albo stawiać, albo odwrotnie kłaść. A tu jest głośnik w pokrywce, tak jak w tych Sony było. Oprócz tego mamy dwustopniową aktywację głosową, gdzie aktywacja zawsze była, proszę Państwa, tylko jednostopniowa. I ten dyktafon też potrafi, proszę Państwa, odtwarzać. Nie musimy stosować tej przelotki. Gniazdo słuchawkowe jest stereo. No, samo gniazdo samo w sobie jest stereo, owszem, aczkolwiek też jest wyprowadzone jakby z głowy Symono, więc kanały są połączone w środku, znaczy w tym gnieździe są kanały połączone i właśnie przezielone jest później, żeby było na dwie słuchawki. No i ma, tak jak mówiłem, plugin, czyli można podłączyć mikrofon elektretowy, co będzie zaprezentowane. Załóżmy, że dyktafon położyliśmy na stole. Mamy z przodu dwa rzędy przycisków. Pierwszy od lewej, u góry, to jest przycisk rekord, przycisk nagrywanie. Obok tego przycisku jest taki długi przycisk to play. Włączam play. Może się szum mechanizmu nagra, ale aczkolwiek nie wiem. Tak jak jest głośno, to bardziej się szum wzmacniacza. Szum głośnika się nagrał. Ściszymy. Otworzę klapę. Centralnie pod nagrywaniem jest przycisk stopu. Bardziej na prawo przewijanie w lewo, bardziej w prawo przewijanie w prawo. I to jest, proszę Państwa, właściwie tyle, jeżeli chodzi o obsługę. No tutaj obsługa jest banalnie prosta. Trzeba bardzo uważać na nagrywanie, bo teraz o, mamy włączony start i podczas nagrywania wystarczy, ja tutaj nie mam kasety włożonej, ale przesunąłem ręką blokadę zapisu. Przez przypadek naciśniemy nagrywanie i już nam się kaseta kasuje. I tak się bardzo często, proszę Państwa, zdarzało, jak no, nie mieliśmy... Właśnie to nagrywanie przy starcie było dla wygody, żeby w każdej chwili można było włączyć i zacząć nagrywać. Żeby nawet stopu nie trzeba było wciskać. Ale no, w przypadku słuchania cennych kaset to można było sobie bardzo łatwo stracić cenne nagrania w ten sposób. Dlatego jeżeli mieliśmy jakąś cenną kasetę, której chcieliśmy słuchać, najlepiej było, proszę Państwa, wyrwać ząbek. Nawet jeżeli nie mieliśmy jej ząbki, nawet jeżeli nie mieliśmy jej do końca nagranej, te ząbki zawsze można było czymś zapchać, na przykład papierem toaletowym albo zakleić kawałkiem taśmy i nagrać ponownie. No gorzej, jak sobie skasowaliśmy jakiś cenny materiał. Na wierzchu mamy w lewym dolnym rogu licznik, a nad licznikiem komora kasety. Z drugiej strony jest taki występ, którym można podważyć i otworzyć komorę kasety. W komorze kasety po lewej stronie jest szybka, przez którą widać taśmę, a po prawej okrągły głośnik. Tak jak tą komorę jeszcze mamy otwartą, w lewym dolnym rogu tej komory jest pauza. To jest, proszę Państwa, przełącznik. Po lewej stronie urządzenia mamy dwa gniazda. Od góry gniazdo słuchawek, pod nim gniazdo mikrofonu zewnętrznego bliżej nas, jeszcze bliżej nas pokrętło regulacji głośności i najbliżej nas mikrofon wbudowany. Jak odwrócimy urządzenie, proszę Państwa, też klawiszami do przodu, mamy od góry klapkę na baterię, którą należy nacisnąć lekko w wyraźnie wyczuwalnym miejscu. Nie mocno, tak lekko. Ona odskoczy, ale się cała nie otworzy. Jest przytwierdzona, także wiadomo, że nam się nie zgubi. Może wyjmiemy baterię. Ja mam tutaj akumulatory włożone akurat, świeżo naładowane. Mam nadzieję, że wytrzymają prezentację. Wchodzą oczywiście dwie baterie, dwa paluszki AA. I tak, jak je włożyć? Baterię wkładamy szeregowo. Po lewej stronie jest plus, czyli z takim punktem, jeżeli chodzi o baterię, a po prawej minus. Jeżeli zapomnimy tych stron, to zawsze minus, no najczęściej tak jest w większości urządzeń, no w tym na przykład też, i we wszystkich dyktafonach, w których będę prezentował, minus jest zawsze, czyli ta płaska część baterii musi się pokrywać ze sprężyną urządzenia. Więc należy najpierw włożyć baterię na plusie, czyli tamtą, bo wkładamy je szeregowo, czyli łączymy baterię plus do minusa, znaczy minus do plusa. Czyli najpierw plus baterii łączymy z plusem urządzenia, czyli z tamtą, czyli tu, gdzie nie ma sprężynki, po lewej stronie. Dlatego, że no nie możemy włożyć odwrotnie, bo jak włożymy odwrotnie, to nie zmieści nam się ta bateria. Zresztą nawet nie mamy wprowadzenia, dlatego że tu jest zabudowana część. Załóżmy, że włożymy najpierw prawą baterię i teraz blokuje nam się miejsce. No nie damy rady włożyć baterii po lewej stronie. Po prawej jest sprężynka, a po lewej jest zabudowane, więc należy najpierw tamtą baterię odpowiedzialną tą plusem do urządzenia, którą plusem w stronę urządzenia należy włożyć i docisnąć, żeby doleciała do końca. Teraz widzimy jej tylko kawałek i wkładamy drugą baterię. Jeżeli chodzi o baterię, to jest z kolei plus do minusa poprzedniej. I tutaj jest minus prawej baterii pokrywa się ze sprężynką urządzenia. Przesuwamy ją lekko, tak żeby druga weszła. I wciskamy zaraz tylko, żeby... O, okej. Tak, już wskoczyła. I teraz, co ja jeszcze Państwu mogę pokazać przed prezentacją? A mianowicie, mogę zrobić taki manewr, że podłączę, proszę Państwa, dyktafon do karty dźwiękowej, a więc w naszym przypadku do Zooma H2 i powiem do Państwa właśnie z tego dyktafonu. Czyli ponieważ, tak jak mówiłem, jest odsłuch w słuchawkach z tego dyktafonu, więc słyszymy to, co nagrywamy. Tutaj nie ma problemu, nie trzeba stosować żadnych kombinacji alpejskich, dlatego że jest tylko, że jest gniazdo już stereofoniczne, w przeciwieństwie do tych pozostałych. W tych pozostałych, jeżeli nie mamy przelotki, to można włożyć kabel do połowy. Ja tak chyba, proszę Państwa, zrobię. No właśnie, już jestem słyszalny z dyktafonu. Tutaj... Ojej. Ściszymy trochę, proszę Państwa, żeby nie było przesteru. No i tutaj jest warkot silnika. Warkot silnika też jeszcze nie jest taki najgorszy, nie jest tak bardzo słyszalny na kasecie. Jest trochę słyszalny, ale nie aż tak bardzo, warkot mechanizmu, dlatego że szum przedwzmacniacza go neutralizuje. Ale tego warkotu możemy się pozbyć, proszę Państwa, wciskając przycisk pauzy. Niestety ten dyktafon nie ma regulowanego poziomu odsłuchu, dlatego ja nie mogę nic tutaj zrobić. Tamte poprzednie mają. Włączam pauzę. A nie, jednak proszę Państwa, to jest jakiś chyba szum dodatkowy. Czy nie, zaraz, jak to, o co to chodzi? Nie, okej, okay, bo tutaj mam zasilacz podłączony dodatkowy i pewnie zbiera ten zasilacz, ale mimo wszystko teraz trochę go oddaliłem. Ja się może przybliżę. Może jakbym zasilacz z laptopa odłączył chwilę. 100% nie ładuje baterii. Tak, rozłączymy zasilacz, może będzie, proszę Państwa, lepiej. Okej, okay, ja spróbuję teraz, włączę jeszcze raz, wyłączę pauzę, to będzie szum mechanizmu. Tak. Mamy też, proszę Państwa, aktywację głosową. Aktywacja głosem jest... Aha, bo ja nie powiedziałem, proszę Państwa, jeszcze o jednym. I dobrze, to połóżmy dyktafon jeszcze raz przed sobą. W lewym dolnym rogu jest licznik, a w prawym dolnym rogu, w prawym z kolei, równolegle, tylko po prawej stronie, jest dwustopniowy przełącznik aktywacji. I teraz tak, jeżeli jest całkiem na prawo, aktywacja jest, proszę Państwa, wyłączona na środek teraz. Ja to przy prezentacji dokładnie jeszcze pokażę. Teraz środek. Ja nie wiem, próbowałem jakoś coś powiedzieć. Tutaj aktywacja jest... dosyć, no trzeba dosyć głośno powiedzieć, żeby zareagował. Spróbuję teraz klasnąć. No oczywiście, jeżeli będzie nagrywać, to pierwszy ułamek sekundy zostanie wycięty, nagrać takie amu. To będzie słyszalne przy prezentacji. Teraz przełączę całkiem na prawo. No i teraz... Jest. Ja tutaj właściwie teraz tak jeszcze zauważyłem, może wyłączę pauzę i może dla komfortu jednak wrócę do mikrofonu przy mikserze. Przez Zoomie właściwie, z przyzwyczajenia mówił, bo wiele audycji prowadzę przez mikser. Dobrze, ja tutaj, proszę Państwa, w ogóle zauważyłem jeszcze jedną rzecz, ja Państwa w błąd wprowadziłem. Aktywacja jest niby dwustopniowa, ale to chyba wynika nawet nie z tego, że ona jest owszem dwustopniowa, ale wynika też z tego, że jak się teraz podczas odsłuchu na słuchawkach to zauważyłem, że jeżeli się przełączy całkiem w lewo, to tak jakby była niższa czułość mikrofonu. Możliwe, że też to będzie słyszalne podczas tych moich prezentacji. Nie wiem, jak to się nagra, przynajmniej taki jest odsłuch, ale wydaje mi się, że tak. No tylko tutaj trochę jest o tyle niepraktyczne, że dlaczego, jeżeli ustawiamy niską czułość mikrofonu, to jesteśmy koniecznie skazani na aktywację. No bo wtedy, więc to nie jest chyba kwestia tego, że ta aktywacja jest bardziej czuła, tylko czy mniej czuła, tylko kwestia tego rodzaju, że mikrofony są mniej czułe, no to i aktywacja jest mniej czuła. Także ja tutaj, no nie wiem, bo trochę mi co innego wyszło podczas prezentacji sprzętu. Tak jak mówię, dyktafon nie jest mój, mam go do testów z drugiej ręki. I teraz, proszę Państwa, co możemy zrobić? Ja proponuję, żebyśmy teraz przesłuchali prezentacji tego dyktafonu przez głośnik dyktafonu. Później, żeby całej nie słuchać, to początku prezentacji przesłuchamy bezpośrednio przez wyjście słuchawkowe. Dobrze, tak więc wkładamy kasetę. Kasetę oczywiście po uniesieniu komory kasety wkładamy klasycznie tak, żeby taśma była skierowana w naszą stronę. Właśnie tylko, że nam wpadła, bo jakoś te prowadnice trzymające są jakoś odgięte. Żeby taśma była skierowana w naszą stronę, wkładamy do pokrywy. Pokrywę, proszę Państwa, zamykamy. Sprawdzamy, czy jest przewinięta. Jest, ale posłuchamy, jak przewijanie działa. A, nic nie posłuchałem, bo jest pauza. Tak, przewinięta. Przewijanie w prawo. Stop. W lewo. I stop musimy zrobić. Oczywiście autostopu nie ma. Ma anti-roll oczywiście, także jeżeli ma wciągnąć tak jak rolka, nie patrzy na naprężenie taśmy, tylko na rolkę. Teraz na przykład mogę ręką zatrzymać rolkę i się wyłączy. O. No oczywiście tak nie wolno robić. Można sobie tak pasek rozerwać. Ok. No to słuchamy na razie z głośnika dyktafonu. Bo właśnie, proszę Państwa, tutaj się pomyliłem, bo ktoś mi źle przeczytał. To jest RQL, nie RQR. Tutaj już nie miałem jak tego poprawić, bo bym zepsuł prezentację. Okej, słuchamy.
4: RQR30. Ten model nie jest jakimś zbyt popularnym modelem, jeżeli chodzi o tę firmę i myślę, że Państwo go raczej nie kojarzą, dlatego że jest jego konstrukcja całkowicie inna aniżeli wszystkich tych dyktafonów marki Panasonic, które były rzeczywiście popularne, no bo wiadomo, że Panasonic słynął z czegoś takiego, że pod spodem był głośnik, no, mikrofon był na krawędzi w rogu, tak jak zresztą tutaj też jest, ale głośnik był nie tu, gdzie kieszeń, tylko po drugiej stronie. Tutaj, proszę Państwa, głośnik jest w pokrywie kieszeni. Też jest okrągły. No teraz akurat no, nie ma paska, więc jest trochę ciężko go trzymać. W sensie takim, no, może nie tyle ciężko jak no, nie jest tak bezpieczeństwo zawsze.
3: Oczywiście nie powiedziałem, chodzi o pasek transportowy, proszę Państwa.
4: No, na przykład nie wiem, gdzieś zaczepły na ulicy, że coś, to tego paska, proszę Państwa, nie przytrzymamy. Ale co jest ciekawe, ma też, przepraszam, pauzę zrobić.
3: I ten model nie powinien mieć paska. Trochę cofnę, bo ten model akurat nie ma paska, nie ma gdzie żadnego miejsca, żeby tutaj był pasek transportowy. Te pozostałe mają. Trochę cofnąłem, słuchamy dalej.
4: Mamy. Ale co jest ciekawe, ma też, przepraszam, pauzę zrobię albo stop. Okej, włączyłem start i zamknąłem samochód. Więc tak. Tak jak Państwu mówiłem, mikrofon jest w tym samym miejscu. Ja teraz trzymam około 10 cm od twarzy, muszę troszkę oddalę. Mikrofon jest, proszę Państwa, w tym samym miejscu, co tradycyjnie, no, gdzie indziej zlokalizowany jest głośnik, ale co fajniej, to ten dyktafon, proszę Państwa, ma odsłuch, no, stereofoniczny odsłuch, to proszę Państwa nie jest, ale w sensie, że jest mono podwójne, czyli słychać, zdublowane jest to mono, czyli słychać w jednej i w drugiej słuchawce. Pamiętam, że nie wszystkie dyktafony Panasonica to miały. I ma też, proszę Państwa, plugin odnośnie tego, że można dzięki temu podłączyć, proszę Państwa, mikrofon jakiś zewnętrzny, elektretowy, który można właśnie zasilać przez tę wtyczkę. Do tych innych można było tylko dynamicznie. Czyli dyktafon ma kształt pospolitego Walkmana. I co my tu mamy? Czyli tak no niewiele większe od kasety, to ma na grubość tak gdzieś mniej więcej jak dwie kasety. To załóżmy, że go proszę Państwa sobie położymy na stole, tak żeby, no bo tutaj nie ma niestety żadnych jakichś ochronnych, żadnych jakichś proszę Państwa gumek ochronnych, jakichś antypoślizgowych. Niestety tego nie ustawimy. Teraz ten dźwięk, co Państwo słyszeli, to tam cofnąłem kawałek, bo się pomyliłem i wcisnąłem nagrywanie podczas odtwarzania. Tak się robić nie powinno, ale teraz pokażę. Pauza. A nie, przepraszam, ja teraz włączyłem aktywację głosową. Pauza. Wyłączona pauza. Tak jak mówiłem, dyktafon nie posiada, proszę Państwa, żadnych gumek antypoślizgowych. Więc i antypoślizgowych, więc tutaj jeżeli chodzi, no musimy jakoś sami sobie zapewnić warunki nagrania, no i też jakoś go tak położyć, żeby się nie ześliznął. Można oczywiście, są od spodu, no to są takie bardziej takie plastikowe jakby wypustki, które niby na nich to można nim postawić, aczkolwiek pamiętam, że kiedyś jakiś inny dyktafon też tak stawiałem, no i on się przewracał, więc najbezpieczniej go po prostu, proszę Państwa, położyć tak jak ja teraz. O, położyłem na dłoni, bo tutaj nie mam stołu, w samochodzie jestem. Ale tak, załóżmy, że dyktafon ustawimy, no teraz, bo wiadomo, to jest, nie sprawdzałem, czy ten mikrofon jest dookólny, czy kardioidalny, ale no teraz trzymam przy twarzy, a teraz trzymam mikrofon, bardziej wychyliłem z lewej strony, a na wprost siebie mam przyciski i może tak to Państwu omówię. Na kieszeni kasety w lewym dolnym rogu jest licznik. Komora kasety otwierana jest z drugiej strony poprzez uniesienie takiego jakby zaczepu, czyli jakby dokładnie po przeciwnej stronie licznika w prawym dolnym rogu. Wróćmy do lewego dolnego rogu, może już tego się trzymajmy, czyli nad licznikiem jest przycisk pauzy. On działa odwrotnie, jeżeli przesuniemy go w prawo, to włączy się pauza, jeżeli w lewo, pauza się wyłączy. Przesunął w lewo, teraz przesunął w prawo. No, powiedziałem, że pauza się włączy, no, ale pauza się włączyła, więc proszę Państwa, się nie nagrało. Nad przyciskiem pauzy znajduje się szybka, przez którą można zobaczyć taśmę. Ona jest tutaj niby kwadratowa, no taka prostokątna, ale w miarę jak jest głośnik, to tak jest ścięta taki, w takie półkole, żeby głośnik się dobrze wpasował. Bo i to jest tak do końca, już do końca tej komory kasety, do końca lewej strony. A po prawej stronie jest głośnik. I ten głośnik, proszę Państwa, jest okrągły, można z niego słuchać czegoś tam. No, do słuchania muzyki wiadomo, że to się nie nadaje, aczkolwiek to były takie sytuacje, że czasami ludzie używali dyktafonu jako walkmana, aczkolwiek głowica była mono, więc aczkolwiek głowica była mono, proszę Państwa, więc za wiele tutaj nie dało się jakoś super posłuchać, ale jak na przykład chcieliśmy czegoś odsłuchać albo na przykład jakoś tam coś sprawdzić, to taki sprzęt czasami nawet w pewnych jakichś tam ekstremalnych warunkach czy okolicznościach wystarczał, jak na przykład się w elektroszkolnych słuchało gdzieś na jakimś obozie czy czegoś takiego, czy na wakacjach gdzieś na plaży, także od biedy można było to do tego, proszę Państwa, wykorzystać. Został nam, proszę Państwa, jeszcze przełącznik aktywacji głosowej. Aktywacja głosowa, proszę Państwa, jest dwupoziomowa, podobnie jak w tych dyktafonach na mikrokasetę. Teraz jest całkowicie ten przełącznik ustawiony na prawo. Jest wtedy aktywacja wyłączona. Teraz przesunę na środek. Słuchamy, co się dzieje. Zatrzymał, włączyła się aktywacja, jak zacząłem mówić, zaczął dalej nagrywać i tu jest, jak tak zrobimy, to aktywacja jest mniej, jest bardziej czuła, czyli na jak cokolwiek zaczyna się dziać, od razu zaczyna nagrywać. Jeżeli ustawimy najbardziej w lewo, jak jest teraz, reaguje na dźwięki głośniejsze. Teraz, proszę Państwa, muszę tutaj skasować 20 sekund, ponieważ wprowadziłem Państwa w błąd z tą aktywacją na samym początku. Znaczy nie, teraz już dobrze powiedziałem, bo nagrałem, wcześniej myślałem, że ta aktywacja działa troszeczkę inaczej, ale jednak działa tak, także nagranie już jest dobre, tylko chciałem skasować tamto. Tyle na tej części. Teraz lewa ścianka. Najdalej od nas jest gniazdo słuchawek. Bliżej jest gniazdo mikrofonu zewnętrznego i najbliżej, jeszcze bliżej potencjały do głośności i najbliżej nas mikrofon. Po prawej stronie nie ma nic. Jest tylko znamionowa tabliczka i gniazdo zasilania na 3V, zdaje się. Tak mi się wydaje, tutaj do tych telefonów chodzą tradycyjnie, tak jak zresztą w większości tego amatorskiego sprzętu. Bo i do tych na mikrokasę też tak wchodziły dwa paluszki na 3V. Teraz, jeżeli chodzi o przyciski, są teraz na wprost nas jakby, to są dwa rzędy przycisków. W dolnym rzędzie pierwszy od lewej to stop, drugi przewijanie do tyłu, trzeci przewijanie do przodu. Często w wielu dyktafonach było, proszę Państwa, odwrotnie. Chociażby w tych bardziej znanych, ale też nie we wszystkich, ale to przy innej okazji. Nad przyciskiem stop jest nagrywanie. On ma taką jeszcze, ma to takie oznaczenie, więc łatwo go wyczuć, no ale też trzeba bardzo uważać, no bo dyktafon to jest dyktafon. Generalnie służy do tego, żeby włączyć szybko nagrywanie. I niestety, jak się cenny kaset gdzieś słuchało, to warto było uprzednio wyrwać ząbek, nawet jeżeli była to kaseta, na której chcieliśmy nagrywać, ale żeby w danym momencie przez przypadek nie wcisnąć tego nagrywania, bo to wystarczyło, no tak jak wcześniej Państwu nagrywałem, wystarczyło trącić i podczas odtwarzania się włączało, więc nawet jeżeli nagrywałem utwory z radia i miałem na przykład nagrane, nie wiem, 5 piosenek na drugiej stronie, było jeszcze wolno i wiedziałem, że będę dalej nagrywał, ale słuchałem na takim dyktafonie, to od razu wyrywałem ząbki, bo zawsze mogłem je czymś albo, nie wiem, zapchać papierem toaletowym, albo zakleić taśmą i nagrywać dalej, a jednak piosenki, którą nagrałem z radia wcześniej, no to już bym nie odzyskał, jakby przypadkiem skasował, jak było czegoś szkoda, więc tak. No i obok nagrywania, proszę Państwa, jest długi klawisz startu. Ja teraz podłączę Państwu elektretowy mikrofon zewnętrzny. To jest Panasonic WM61. Zalutowany tutaj zalutowany we wtyczce, ale tutaj przyciągnąłem jeszcze kabel, żeby był daleko od mechanizmu. I teraz ja sobie ten dyktafon, proszę Państwa, włożyłem do torby. Tak. A no, ten mikrofon jest wrażliwy, no bo to nie jest dynamiczny, tylko elektretowy. W tych innych Panasonicach, tych popularnych, tego nie zademonstruję. No to nie jest do opóźny, a na przykład otworzę na chwilę szybę. Tutaj wiatr wieje, więc może to być, że lepiej jednak radio włączę.
5: Korzyści, jedna rata, teraz Golf. Już za 482 zł netto miesięcznie.
6: Volkswagen.
7: Bicotel dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach.
8: Ma też potrzebne nam składniki rośliny.
9: Basy chciałem. No dobra, nieważne. No nie udało mi się tego, proszę Państwa, zdemonstrować. No mogę jeszcze bezpośrednio włożyć ten mikrofon. Teraz wyjąłem. Mogę jeszcze bezpośrednio włożyć ten mikrofon bez kabla. Okej. Teraz, proszę Państwa, za chwilę wsiądę do windy.

się wypartym. Wentylator wziąłem. Wyłączę wentylator. Na parku będę chciał z powrotem, więc naciskam jeszcze raz. Będzie z powrotem. Włączę wentylator i niech będzie.

0: trzeba zaraz będzie komunikat.
1: Piętro trzecie.

Autobus stoi na światłach. Zaraz ruszy. Przypominam, że model jest RQR30. No i można chwilę tak nagrać. Państwo zobaczą, jak będzie to wyłapywał. No już tak, dojedziemy do przystanku za chwilę. Na kolejnym przystanku będzie.

No jak zapewne wielu z Państwa zauważyło, jakość jest nagrania o wiele lepsza aniżeli na tym prezentowanych, aniżeli na tych prezentowanych przeze mnie wcześniej na mikrokasety, które były, więc jeżeli ktoś, komuś zależało na jakości, brał takie.

0: był model RQL30.
1: Dobrze, proszę Państwa, bo tu już jest następna prezentacja kolejnego. Teraz co możemy zrobić? Może... przewiniemy kasetę na początek i przesłuchamy jeszcze raz tego samego, tylko no oczywiście nie w całości. Podłączę teraz dyktafon wejściem liniowym Zooma do gniazda słuchawkowego do wyjścia, to co wcześniej pokazywałem, i posłuchamy na początku jakieś, nie wiem, minuty czy dwóch, jakieś półtorej minuty posłuchamy tej prezentacji, której słuchaliśmy wcześniej. No teraz włożę jack do wyjścia liniowego, no i będziemy słyszeć szum przedwzmacniacza słuchawkowego, szum wzmacniacza, tak jak jest słuchawka podczas przewijania.

RQR30. Ten model nie jest jakimś zbyt popularnym modelem, jeżeli chodzi o tę firmę, i myślę, że Państwo go raczej nie kojarzą, dlatego że jest jego konstrukcja całkowicie inna aniżeli wszystkich tych zachodów marki Panasonic, które były rzeczywiście popularne, no bo wiadomo, że Panasonic słynął z czegoś takiego, że pod spodem był głośnik, no, mikrofon był na krawędzi w rogu, tak jak zresztą tutaj też jest, ale głośnik był nie tu, gdzie kieszeń, tylko po drugiej stronie. Tutaj, proszę Państwa, głośnik jest w pokrywie kieszeni, też jest okrągły. No teraz akurat no, nie ma paska, więc jest trochę ciężko go trzymać. W sensie takim, no, może nie tyle ciężko jak no, nie jest tak bezpiecznie, bo zawsze jeżeli ktoś by nas na przykład nie wiem, gdzieś zaczepił na ulicy czy coś, to tego paska, proszę Państwa, nie przytrzymamy. Ale co jest ciekawe, ma też, przepraszam, pauzę zrobię albo stop. Okej, włączyłem start i zamknąłem samochód, więc tak. Tak jak Państwu mówiłem, mikrofon jest w tym samym miejscu. Ja teraz trzymam około 10 cm od twarzy, można troszkę oddalej. Mikrofon jest, proszę Państwa, w tym samym miejscu, co tradycyjnie. No, gdzie indziej zlokalizowany jest głośnik, ale co fajniej, to ten dyktafon, proszę Państwa, ma odsłuch, no, stereofoniczny odsłuch, to proszę Państwa nie jest, ale w sensie, że jest mono podwójne. Czyli słychać, zdublowane jest to mono, czyli słychać w jednej i w drugiej słuchawce. Pamiętam, że nie wszystkie dyktafony Panasonica to miały. I ma też, proszę Państwa, plugin odnośnie tego, że można dzięki temu podłączyć, proszę Państwa, mikrofon jakiś zewnętrzny. Okej, proszę Państwa, to by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację tego nagrania z mikrofonu, czy z wejść bezpośrednio odtwarzanego. I teraz, proszę Państwa, posłuchamy, zmienimy kasetę i posłuchamy standardowych próbek. Najpierw będzie to kaseta żelazowa bez systemu Dolby, później żelazowa w systemie Dolby B, chromowa bez systemu Dolby oraz chromowa w Dolby B, i ten sam proceder będzie powtórzony w przypadku odtworzenia z dyktafonu przez wejście liniowe Zooma, czyli przez wyjście słuchawkowe dyktafonu. Ja tu w międzyczasie na innym magnetofonie przewinąłem tę kasetę, przygotowałem sobie. I nie wiem, jak może Państwo to słyszą, ja w międzyczasie odkręciłem Zooma ze statywu, ponieważ tutaj, jak nagrywałem prezentację tegoż dyktafonu, to musiałem trzymać go przed mikrofonem, trzymać go przed zoomem i niestety czasami drżała mi trochę ręka, dlatego nagranie jest nierówne. Teraz ja to tak ustawię i przesłuchamy sobie tych dwóch nagrań później z chromowej kasety. Start.

0: dyktafon kręci za wolno, w związku z czym jak będziemy słuchać tamtych próbek na dobrym magnetofonie, automatycznie będą grały za szybko. Niniejszy egzemplarz, jak powiedziałem, nie jest moją własnością, w związku z czym nie chcę w nim grzebać. Oddam go w takim stanie, w jakim pożyczyłem, więc już tego nie zmieniałem. Dlatego jest jak jest. Słuchamy kasety chromowej.
1: Kaseta chromowa typu 2, nagranie bez systemu Dolby.

Kasety, proszę Państwa, już się przewijają, a teraz posłuchamy za chwilę jeszcze przez wyjście słuchawkowe w tym dyktafonie i tu już będzie koniec. O, już się przewinęły. I tu już będzie koniec prezentacji tego dyktafonu i tak w ogóle. Ja tak, proszę Państwa, pomyślałem, ponieważ tutaj w międzyczasie sprawdziłem, audycja już jest dosyć długa, żebym później nie miał problemów z przesyłaniem większych plików, wrzucaniem w chmurze i też jeszcze z przyczyn czysto technicznych. Myślę, że na tym zakończymy tę część, a w kolejnej części audycji omówię Państwu dyktafony kolejne. Tak więc teraz wkładamy kasetę żelazową i jeszcze raz słuchamy tego samego, tylko tak jak już mówiłem, przez wyjście słuchawkowe. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby.

0: Zgodnie z zapowiedzią, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejną część, w której przedstawię Państwu kolejne dyktafony, które zapowiadałem na początku niniejszej. Do usłyszenia. Kamil Kaczyński.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19, to jest Tyflo Radio, którego słuchacie na www.tyflopodcast.net, bowiem już od pewnego czasu Tyflo Podcast to nie tylko podcasty, ale także właśnie i wspomniane radio, w którym to Tyflo Radio spotykamy się w każdy poniedziałek między godziną 19 a 21, tak mniej więcej oczywiście, aby porozmawiać z wami na różnego rodzaju interesujące tematy, na tematy dotyczące tego wszystkiego, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących, a dziś będziemy rozmawiać o czymś, co bez wątpienia jest dla niewidomych i dla słabowidzących. No przede wszystkim myślę, że dla niewidomych istotne, czyli o syntezie mowy, o czymś, bez czego, no pomijając oczywiście linijki brajlowskie, ciężko byłoby nam korzystać w obecnych czasach z komputera, ale synteza mowy nie wzięła się z wczoraj. To jest proces no, dosyć długotrwały. No i myślę, że o tym także warto dziś powiedzieć. Powiemy tyle, ile sami wiemy. Zdajemy sobie sprawę, że nie wiemy wszystkiego, ale postaramy się przynajmniej o tym, co gdzieś tam zapamiętaliśmy, no i co udało nam się wygrzebać w przepastnych czeluściach internetu, wyszukać. Tu się już kolega...
1: No przede wszystkim o własnych doświadczeniach.
0: Dokładnie, tu się już kolega odezwał, przywitał Patryk Waliszewski i to dzisiejszy współprowadzący.
1: Teraz już oficjalnie.
0: Tak, witam cię Patryku bardzo serdecznie. Dziś właśnie we dwójkę porozmawiamy na ten temat. Bliski chyba nam, prawda?
1: Można powiedzieć codzienny. Ja jeszcze jako użytkownik Braille'a, no to powiedzmy, ale to bez tej syntezy to nawet z tym Braille'em ciężko, tak. To jest temat elementarny wręcz.
0: Właśnie, taki, powiedz mi, jak to, u ciebie, jak to u ciebie wygląda? Bo ty jesteś już użytkownikiem linijki brajlowskiej. Ty jesteś takim użytkownikiem, który jednak sporo z tego Braille'a korzysta. Braille ci się przydaje dosyć mocno w codziennej pracy z komputerem, prawda?
1: Tak, Braille mi się przydaje w codziennej pracy z komputerem, ale to jest mniej więcej tak, że ja mam po prostu równolegle cztery ręce. To jest coś na zasadzie, u mnie Braille ma pokazywać pewne części ekranu, bo jest tak ustawiony, a nie inaczej, program odczytu ekranu, a synteza ma mówić w pewnym sensie innego typu informacje. A te informacje, które są mówione równolegle, mam albo najpierw syntezy, a potem powtórzone z Braille'a i sobie to po prostu konfrontuję i to jest redundancja informacji po prostu. Albo wychwycę je z syntezy najpierw, a potem skontroluję sobie je w Braille'u pod względem jakiejś pisowni, interpunkcji, nawiasów i tak dalej.
0: Czyli to nie jest tak, że ty korzystasz tylko i wyłącznie z Braille'a albo tylko i wyłącznie z syntezy, po prostu to uzupełnia się w twoim przypadku.
1: Dokładnie. To się musi uzupełniać. Oczywiście w obydwu kombinacjach, zarówno tylko z Braille'em, jak i tylko z syntezą, ja będę pracował, ja umiem pracować, natomiast nie jest to tak wygodne jak kombinacja czteroręczna, jak ja to się śmieję.
0: A co jest wygodniejsze, praca z samą syntezą czy z samym Braille'em?
1: Dla mnie wygodniejsza jest praca z samym Braille'em, bo to widzę pod palcami, natomiast szybsza jest zdecydowanie praca z syntezą.
0: Rozumiem, a nie przeszkadza ci to, że na przykład masz pod palcami tylko jedną linię tekstu, a jednak no, za pomocą tej syntezy jesteś w stanie... Ja mam takie wrażenie, ja nie jestem, od razu powiem, ja nie jestem jakimś wybitnie zaawansowanym użytkownikiem Braille'a, bo po prostu ja to zawsze traktowałem bardzo jako źródło pomocnicze, ale dla mnie na przykład no, Braille zawsze był jakąś taką tylko i wyłącznie pomocą, a raczej no, nie korzystałbym z niego jako z jednego źródła pozyskiwania informacji, bo byłoby mi ciężko po prostu.
1: Oczywiście, że mi przeszkadza, że widzę tylko jedną linię, natomiast processing jako takich danych, które dostaję z Braille'a, mam wewnątrz tej swojej makówczyny szybszy niż processing danych z syntezy.
0: Rozumiem.
1: Więc do krótkich tekstów, krótkich komunikatów, ja wolę mieć pod palcami BTN oznaczający mi przycisk niż całe słowo przycisk.
0: Na tej zasadzie. No cóż, no to rzeczywiście, to może się przydawać, zarówno synteza, jak i Braille jest hybryda, jest potrzebny po prostu.
1: U mnie to jest hybryda, u mnie ciężej jest bez tego, ani bez tego. To już jest ciężej, to już nie jest tak fajnie jak... Aczkolwiek chyba ciężej bez syntezy.
0: Też mi się jakoś tak wydaje.
1: Jest wygodnie, bo jestem stara szkoła, można powiedzieć, trochę wymuszona i ja tego Braille'a gdzieś tam korzystam w pewnym sensie na co dzień. Głównie dzięki właśnie komputerowi, dlatego też no przywykłem do tego Braille'a i to przywykłem na tyle, że jak już ta moja linijka się właśnie teraz psuje, to mam czasami problem. Już nie mówiąc o tym, że program dostępu ekranowego, z którego w tym momencie korzystam, się nie umiem przesiąść na darmowe rozwiązanie, mimo usilnych prób. Są jeszcze rzeczy, które mnie po prostu denerwują. Ma bardzo fajnie, ktoś tam pomyślał, że w tablicy polskiej brajlowskiej są na przykład znaczki rosyjskie, przez to ja, mając w uchu 12 razy znak zapytania, wiem, jakie to słowo.
0: Aha, no bo rzeczywiście, dzięki temu da się to po prostu odczytać i da się z tego skorzystać.
1: Nie musisz zmieniać syntezy.
0: No tak, nie musisz zmieniać syntezy, bo to no, teoretycznie można sobie w JOSie na przykład ustawić takie automatyczne wykrywanie języka. Ale
1: bardziej mnie to denerwuje niż...
0: Właśnie, przy obecnych manierach webmasterów to więcej szkody często jest z tego niż pożytku, a to w założeniu jest naprawdę przydatna funkcja, tylko żeby jeszcze wszyscy chcieli korzystać odpowiednio z tych oznaczeń języka.
1: Znaczy przede wszystkim wchodząc w szczegóły, co każdy program umieć powinien, a czego nie umie, a co umie. Oto JOS w przypadku moim, czyli użytkownika syntezy SAPI 4, jak ja używam jednej syntezy SAPI 4, nie zmieni mi na drugą.
0: Aha, okej. Okay. No to...
1: Bo to auto-switching działa tylko w obrębie głosu.
0: Rozumiem.
1: Czyli jeśli mam na przykład SAPI 5, w którym mam 12 języków i w sumie 70 głosów, to mi zmieni. Ale jak mam jeden syntezator obsługujący jeden język i jeden głos SAPI 4, to on teoretycznie mógłby umieć zmienić profil, ale w praktyce to on chyba tylko umie na SAPI 5, jeśli w ogóle, i to czytaj wszystko, a nie przy napotkaniu na nowy język. To on będzie czytał, że Polisk coś tam, albo Rusjan coś tam, ale powie tym samym syntezatorem.
0: Rozumiem. Właśnie jeszcze... Tu odpisuję na Skype'ie, bo się nasza słuchaczka pyta, czy będzie audycja. Audycja już jest.
1: Już jest,
0: tak. Zapraszamy do słuchania. W międzyczasie uaktywniłem nasz Skype'owy login tyflopodcast.net. Jeszcze tylko status muszę ustawić.
1: No dzisiaj może być dość dużo pytań jakichś takich. To temat...
0: Temat jest ciekawy po prostu.
1: Temat jest po pierwsze ciekawy, ale po drugie no temat bardzo wszystkich dotykający, nadzwyczaj bardzo, ja uważam, przynajmniej niewidomych. No.
0: Oczywiście.
1: Ktoś zawsze z czegoś korzysta. Jeden będzie, dostanie RealSpeaka i powie, że no dobrze, no nic więcej nie potrzebuję, korzystam z Agaty i na tym się wypowiedź kończy. Inny ma syntezatorów 470 tysięcy i się bawi tym wszystkim. No.
0: Wszystko
1: i
0: się
1: może
0: zgadza.
1: Może opowiedzieć zawsze o jakichś doświadczeniach, o tym, co sam wie, a czego my nie wiemy. Też.
0: Dokładnie. A wracając już i tak naprawdę zaczynając ten nasz dzisiejszy temat a propos syntezatorów, bo mamy tu w ogóle kilka rekwizytów dosyć ciekawych i będziemy oczywiście starali się wam te syntezatory w jakimś tam stopniu prezentować, bo nie tylko software'owe syntezatory
1: ciekawe,
0: mamy,
1: czy mój rekwizyt
0: ale...
1: jest naładowany w ogóle.
0: No właśnie, to zobacz, czy twój rekwizyt jest naładowany, bo ja tu jeszcze też mam parę rekwizytów obok siebie na stole, więc dziś będzie taka audycja...
1: Audycja z teatru,
0: tak,
1: z rekwizytami.
0: Dokładnie, z rekwizytami. Jesteśmy wyposażeni w kilka ciekawych urządzeń, także w nieco...
1: Ja już zdradzę, bo będę testował, czy jest naładowany.
0: No to pokaż. Sprawdzamy.
1: I nie jest naładowany.
0: No to jeszcze spokojnie, to jeszcze chwilę jest czasu, żeby go podładować. To zawsze możesz podłączyć. No to jest audycja na żywo, tak. O, ja mam na przykład taki rekwizyt. Ciekawe, czy ktoś zgadnie. Taki może konkurs bez nagród, ale ciekawe, czy ktoś zgadnie, bo ty nie zgadłeś.
1: Radio Luzerzy, teleturniej bez przegranych.
0: Tak, dokładnie. Ty nie zgadłeś, a ja teraz zaprezentuję taki odgłos. I proszę państwa, co to jest? Co to jest? To ma coś wspólnego z syntezą. O, to jak to się potrząsa, to wydaje taki dźwięk.
1: Ma to swój wiek, tyle powiem.
0: Ma to swój wiek, oj tak, ma to swój wiek. O tym też dziś będziemy mówić. Niestety, no, nie zaprezentujemy tego działania w praktyce, tego urządzenia.
1: No,
0: może kiedyś.
1: Się, że już nie byłoby jak.
0: To znaczy byłoby jak, gdyby nie zginęło mi kilka nośników danych. O, i chyba za dużo powiedziałem. Ale może ktoś zgadnie. Jeszcze raz, to będzie zagadka dzisiejszego programu. Co wydaje taki dźwięk? O. Znaczy to przede wszystkim to pewne luźne elementy tego urządzenia taki dźwięk wydają, ale może ktoś...
1: Ale może ktoś zapamiętał, albo może komuś się zepsuło to urządzenie.
0: Dokładnie.
1: Zużyło w taki sam sposób, to może akurat zapamięta dźwięk. Ja to właśnie szykuję ładowarkę już, także jestem trochę dalej od mikrofonu. Zaraz.
0: Dokładnie.
1: Podłączę.
0: Mateusz napisał następującą rzecz. Mój JOS 12.0 zmienia lektorów. Zmiana dotyczy tego, że Jan zmienia na przykład na EMI przy napotkaniu na angielski. Tak samo mi działa na innych językach.
1: Tak, i Mateusz napisał samą prawdę i tylko prawdę, bo używa Iwony i używa SAPI 5, a wtedy zmiana jest możliwa do dokonania. Dokładnie.
0: Dobrze, Paweł jeszcze do nas napisał. No, Paweł, Pawle, powiem ci tak, gratuluję ci bardzo serdecznie, bo rozwaliłeś już naszą dzisiejszą zagadkę, więc pozwól, że jeszcze nie ujawnię tej zagadki, bo może jeszcze ktoś dziś będzie w stanie odgadnąć.
1: Wygrał konkurs?
0: Tak, wygrał. Paweł po prostu, no Pawle, gratulacje, gratuluję czułego ucha. Gratuluję czułego ucha po prostu, bo udało ci się odgadnąć jako pierwszemu, ale może jeszcze komuś się uda, ja tę zagadkę od czasu do czasu jeszcze będę dziś prezentował w naszym dzisiejszym programie. A teraz już tak rzeczywiście zaczynając naszą audycję
1: Chyba nie zaczniemy.
0: Nie, no zaczniemy w końcu.
1: Za szeroki temat. My chyba nie zaczniemy.
0: Ja myślę, że zaczniemy i także w pewnym momencie skończymy. Ale najpierw trzeba zacząć. Więc Patryku, jaki był twój w ogóle pierwszy kontakt z syntezą mowy?
1: Mój pierwszy kontakt z syntezą mowy był nadzwyczaj późny, bo to był rok 2000 albo koniec jeszcze 99, kiedy to w moje łapiątki trafiło za ciężkie pieniądze urządzenie Autolektor w wersji 1, które to miało mi pomóc w czytaniu książek. No, jak na tamte czasy to faktycznie było to osiągnięcie techniki, było nie było. Ten pierwszy autolektor, duży, z kubusiem, którego jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to się nazywa kubuś. Nie podobała mi się ta synteza jak samo coś. Potem do niej przywykłem, czytałem książki i faktycznie rolę swoją spełniło, było nie było, takie urządzenie.
0: A może opowiedz naszym słuchaczom, którzy nie mieli kontaktu z autolektorem, jak to w ogóle wyglądało? Powiedziałeś, że to było duże urządzenie.
1: Ta moja wersja była tak, duża. To wyglądało jak taki powiedzmy komputer sprzed lat na stu. Bardziej
0: czyli
1: chyba
0: taka
1: jednak
0: skrzynia.
1: Taka skrzynia, aczkolwiek bardziej przypominająca taki dziwny, postarzony sztucznie komputer desktop.
0: Aha.
1: Bo ona miała przyciski na przednim panelu, takie przyciski ledwo co wciskalne i oznaczone w Braille'u, na przykład PO to była pomoc, CZ to było czytaj i tak dalej, i tak dalej. To były takie przyciski ledwo co wyczuwalne, że one się wciskały. Troszeczkę jak na rejestratorach typu Zoom, tylko że mniej wypukłe. No i, ale za to w pełni oznaczone w Braille'u. No i na płycie czołowej urządzenia jeden wbudowany głośnik, jeden przycisk taki duży po lewej stronie, naklejka autolektor i na samej górze skaner w moim wypadku to był Canon. Słyszałem, że nowsze wersje miały BenQ Siemensa, czy tam BenQ. Mój był jeszcze Canon i ten skaner no, był dość szybki jak na tamte czasy. To było urządzenie całkiem niezłe. No tylko sam system, sam mechanizm OCR-a nie był chyba tam najlepszy i on tam niewiele umiał w sumie rozpoznawać. Bardzo mało interpunkcji umiał, pamiętam, niestandardowej.
0: No i był syntezator mowy Kubuś, czyli syntezator...
1: I był syntezator mowy Kubuś, tak. Była taka fajna klapa metalowa, ciężka po lewej stronie. Taka podpórka na książki. Jak dla większych woluminów to tam sobie można było, żeby to wygodniej było. To można było sobie... otworzyć taką klapkę. Tam pod klapką były wejścia na klawiaturę, myszkę, tam był PS2 klasyczne, tam był serial właśnie. Nie pamiętam, czy tam LPT nawet nie było. W zasadzie jak normalny komputer. Wtedy byłem jeszcze za mało gdzieś tam wprawiony, żeby czytać sobie dysk i parametry tego, co to miało w środku. Miało stację dyskietek. Było pojęcie tak zwanego bufora, czyli tego miejsca, gdzie mamy zachowane strony, zeskanowane strony. Można było sobie z dyskietki, a w późniejszych wersjach z napędu CD zewnętrznego sczytać strony do bufora. Czyli książkę po prostu, plik tekstowy.
0: A co z tą syntezą? Jaka to była... czy to było wyraźne, czy to było responsywne?
1: To było wyraźne. To było... responsywność to się wtedy ciężko określało, tym bardziej, że no, tam był software zewnętrzny. Nie miałem okazji, co mogłem,

0: ciężko do określenia, bo to nie można było powiedzieć wprost, to było 11, to było 12, to było 16, to było takie, nie wiem, na ucho to gdzieś ze 12 albo 16, tylko z taką sztucznie dorobioną górą wyższą. To ładnie to generalnie było słychać.
1: Do jakichś...
0: Plus jeszcze głośnik tam wchodził w grę, który głośnik... nie był najdoskonalszy.
1: Głośnik swoje robi swoją drogą przy syntezatorach, to myślę, że o tym też później sobie porozmawiamy, ale moje odczucie i moja opinia jest taka, że generalnie do syntezy mowy nie opłaca się, ja mówię o software'owej syntezie mowy, nie opłaca się mieć dobrych głośników, bo to więcej psuje niż pomaga. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale...
0: Tak, ale za kiepskie głośniki też nie robią dobrze.
1: No tak, ale to sobie o tym myślę, że porozmawiamy później, bo na razie jesteśmy przy sprzęcie, przy sprzętowej syntezie. Ty zaczynałeś od Kubusia i co jeszcze a propos tego Kubusia, a propos tego głosu? Ja żałuję, że ja go nigdy nie słyszałem, bo jestem ciekaw, jak to...
0: A ja żałuję, że nie zrobiłem próbek, bo, no właśnie. Bo też już nie mam jak tego Kubusia niestety... zaprezentować, ani nawet sam z niego pokorzystać, żeby po latach sobie go przypomnieć.
1: Mamy telefon pierwszy. Dodzwonił się do nas Mariusz, witamy. Słychać cię, Mariuszu, tak. Głośno i wyraźnie.
2: Świetnie, pozdrawiam, dzięki za audycję, która się dobrze rozkręca. No ja się domyślam, jaka jest odpowiedź znaczy chciałbym zgadnąć, tylko nie wiem, czy to robić tutaj, że tak powiem, na antenie.
1: To wiesz co, to może, żeby nasi słuchacze mieli większą zabawę, tak to napisz nam to na czacie, a ja ci powiem za momencik, czy dobrze...
2: No dobra, to wiesz co, to ja najpierw się powiedzmy wypowiem, to znaczy...
1: No właśnie, właśnie.
2: No, będę was na pewno słuchał, jak nie na żywo, to kiedyś sobie odsłucham z archiwum, że tak powiem. No, jestem ciekaw, sam w życiu parę syntez tam przesłuchałem, przećwiczyłem, ale na dzień dzisiejszy jakby tak naprawdę nie znalazłem jeszcze jakiejś odpowiedniej dla mnie, wliczając wszystkie darmowe i takie już, że tak powiem...
1: Komercyjne.
2: Komercyjne, tak jest. Jakoś tak jestem albo zbyt wybredny, albo no, testuję różne i ciągle czegoś mi brakuje, mimo że jest coraz więcej.
0: Też lubię testy.
2: A może paradoksalnie kiedyś, jak ich było jeszcze dosyć mało, to się cieszyłem tym, co było i uważałem to za coś tak genialnego, bo po prostu nie było innej opcji. No nie wiem, może dlatego.
0: To w ogóle było, tak.
2: I w ogóle. No dzięki w takim razie...
1: A Mariuszu, tak. A od czego zaczynałeś, jeżeli chodzi o syntezę?
2: Pierwsza rzecz, jaka jakoś mi tam o moje uszy tam zabrzęczała, to był Readboard. Jeden taki mój znajomy pokazał mi swojego, jeszcze wtedy to chyba nawet nie nazywało się laptopem, tylko komputer przenośny. No, jednak laptop, tak? Uh-huh. Był to bodajże 93, drugi rok, trzeci może, albo i drugi. I właśnie odpalił mi tego Readboarda i to była moja pierwsza styczność z syntezą. Później były, jako drugi był może Apollo 1 lub 2, coś takiego. No i syntezator mowy polskiej, no SMP, który...
0: Legendarny wręcz.
2: I który do dzisiaj się cieszy moim jakimś takim dużym szacunkiem. No, aczkolwiek z tego software'owego jakoś nie jestem zadowolony. Nie wiem czemu, jakoś on mi tak nie bardzo w tym Windows.
1: To chyba jakoś tak jest, że jeżeli mamy syntezę sprzętową, to później, kiedy ona się pojawia w wersji software'owej, to jakoś tak jest dziwnie. Ja na przykład nie mogę się pogodzić i przyzwyczaić do na przykład głosu Orfeusza, który mnie po prostu drażni. A jeżeli chodzi o Apollo, no to moim zdaniem to jest naprawdę przyzwoita synteza. I to jakoś tak jest.
0: Poza tym często deweloperzy, mając większe możliwości programistyczne, kombinują w tym software, chcą jeszcze to polepszyć, czasami trochę na siłę.
2: No ja jeszcze taki mały tylko wątek tutaj wplotę, że ja dosyć mi zależy, powiedzmy, na angielskojęzycznej syntezie i może jakoś tak dużo ich nie odsłuchałem w sumie w swoim życiu, ale te Eloquence dosyć mi się podoba jako angielski gadacz i tam
0: no mój prawie, że podstawowy syntezator.
2: Proszę?
0: Mój prawie, że podstawowy syntezator.
2: No ja jakoś go też dosyć polubiłem, odkąd miałem tam go chyba w Windowsie 5,5, czy w jakimś takim, mniej więcej w tej wersji się tam do mnie dotarł.
0: Chyba czwórki się nawet pojawił, a w piątce był na pewno 5,5.
1: A jak oceniasz, Mariuszu, jeżeli chodzi o angielską syntezę, nasz rodzimy produkt, którym to ostatnio zainteresował się bardzo Amazon. Który wykupił Iwonę. Jak oceniasz angielskie głosy Iwony? Podobają ci się?
2: Niestety nie słyszałem tych głosów.
1: Aha, no to spróbuj, bo powiem ci, że ja...

0: spotkałem się z opiniami mieszkańców wysp, zarówno jak i Stanów Zjednoczonych, bardzo pozytywnymi na temat Iwony. Także nasi rodacy robią dobrą robotę. Dokładnie.
1: No to miło usłyszeć. A jeszcze tak zupełnie już jakby na marginesie tego tematu, to chciałem powiedzieć o syntezie jako takiej, której nie jest związana z komputerem, tylko w ogóle z pierwszą syntezą, jaką odsłuchałem w życiu, to był zegarek mówiący, jakiejś takiej dosyć lepszej chyba firmy, tam miał kolega. No i to było w ogóle coś, jakiś taki nowum, że w ogóle coś może przemówić głosem, tak?
2: A czym to tam mówiło? Czym to tam mówiło? Czy tam przypadkiem nie były sample nagrane po prostu?
0: Właśnie, bo ja też mam takie podejrzenia, że to jednak mogły być sample, mógł być zwyczajny ludzki głos wgrany.
1: Jeśli tak uważacie, to całkiem jest to możliwe. Ja tak
2: nie, po prostu jestem też ciekaw, jak to, może jest coś, o czym po prostu zwyczajnie nie wiemy, no.
1: Ja też tego nie wiem, ale bardzo możliwe, że wasze zdanie jest tutaj słuszne, bo no to był gdzieś tak 90 chyba rok, więc mowa ta była dosyć zrozumiała, więc pewnie to były i te sample, ale no, i tak było to dla mnie dosyć takie...
2: No ale było to nowe doświadczenie.
0: Dokładnie.
1: Że kolega miał zegarek, jako tam jedyny chyba no, w okolicy, że tak powiem. Znowu inni koledzy mieli kalkulator mówiący, który jakoś tak bardzo też mówił zgrabnie i no, nie dość, że miał jeszcze... To nie był jakiś taki badziewny kalkulator ze sklepu z FZN-u, tylko jakieś tam chyba firmy Sharp bodajże i on miał chyba jakieś zaawansowane funkcje matematyczne i jakoś to tak było ładnie wszystko i sensownie. Dobra, nie przedłużam, będę słuchał dalej i spróbuję jeszcze odgadnąć.
0: Okej, okay. Dobrze, dziękujemy ci bardzo, Mariuszu, za telefon. Można do nas dzwonić na Skype'ie, jak i można do nas dzwonić za pomocą krakowskiego numeru telefonu stacjonarnego 123 834 835. Ja powiem szczerze, widzę, że nowi słuchacze do nas docierają, przynajmniej widzę, że się, jeżeli chodzi o Skype'a, to się nowi pojawiają, no więc bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że zarówno te nowe osoby, które właśnie mnie proszą w tym momencie o autoryzację, także zabiorą głos w dyskusji, bo temat myślę, że dziś naprawdę skłania do takiej dyskusji, do takich trochę wspomnień, do tego, żeby sobie porozmawiać o tej syntezie mowy, no i także, żeby się czegoś być może nowego dowiedzieć. Zatrzymaliśmy się na Kubusiu. Patryku, coś jeszcze a propos Kubusia?
2: A propos Kubusia chyba nie.
0: Dobrze, to ja teraz powiem, czy ty może jeszcze powiedz, jakie twoje były początki z syntezą, bo to był autolektor, okej, ale to było urządzenie zewnętrzne, to nie była synteza taka komputerowa, chociaż mogła zostać wykorzystana jako synteza komputerowa.
2: Mogła, no właśnie żałuję, że tego nie zrobiłem wtedy, bo nie wiedziałem niestety, moje umiejętności nie były wtedy na tyle.
0: A co było później, jeżeli chodzi o komputer? No bo autolektor autolektorem, ale później gdzieś tam pewnie u ciebie pojawił się także komputer.
2: A później była pracownia informatyczna naszego ośrodka we Wrocławiu, gdzie była Agata i RealSpeak, więc nie wiem, czy je się czym chwalić.
0: No, ale jakie były twoje wrażenia wtedy, korzystając z tej Agaty i na przykład porównując ją sobie z Kubusiem? Bo ja zauważyłem taką tendencję,
2: to był za duży odstęp czasu. Agata, a Kubuś. To było jakieś 7-8 lat.
0: A rozumiem, czyli ty przez tyle czasu korzystałeś z autolektora, tak? Po prostu.
2: Jeśli w ogóle. Aha. Ja generalnie byłem wykluczony cyfrowo w pewnym sensie i ja wolałem radio analogowe.
0: Okej, okay, rozumiem. Ale jak ci się w ogóle ten głos wtedy podobał? Takie pierwsze wrażenie, jakie na tobie zrobił?
2: Szału niebieski chciał, że on umie angielszczać i zamiast Windows czyta mi Windows. To pamiętam. On, i że jak napiszę mu znak dolara i 12, to on przeczyta 12 dolarów. Sama intonacja jakoś... Pamiętam, że te komputery to jeszcze był 40 gigadysku, 256 RAM-u i jakiś 1.4 procesor, czy 1.6. Więc przepraszam ja was bardzo, ale Agata pod DOS-em 6.20 względnie 4.51 to chodziła tak sobie. Już nie mówiąc o tym, że ten komputer mnie bardzo denerwował. Bo tam w DOS-ie 4.51 ten DOS był źle chyba spolszczenie było zainstalowane i czytając tekst w Wordzie słyszeliśmy coś w rodzaju to jest jeden cudzysłów większe od cudzysłów test dla Tyflo podcastu cudzysłów ste odpuste.
0: Aha.
2: Więc no sam, jak się potem dowiedziałem, tagi z API 5, które tam czasami się przedzierały do tego tekstu, a w zasadzie częste czasami, to nie był najlepszy pomysł, więc ten komputer mnie denerwował. Natomiast jak już dostałem swój komputer, to nawet z tą Agatą chodziło to jakoś, bo nie wiedziałem wtedy, że można mieć inne syntezy i myślałem, że to wszystko, że to takie... To jest mega drogie, ja nie mam, albo że to jest w ogóle sprzętowe. Ja myślałem, że w pierwszym momencie, że Eloquence jest sprzętową syntezą w ogóle w szóstej klasie podstawówki. Już nie mówiąc o tym, że długo szukałem Syntoka. Gdzie się ten Syntok ukrył w internecie i czy go w ogóle można, czy go w ogóle nie można, czy on jest płatny, czy on jest legalny. Miałem demo na dyskietce, które mówiło kilka wave'ów. Syntokiem, ja chcę mieć Syntoka, bo Syntok mi się podoba. Tym bardziej, że wtedy kilka osób niewidomych, których zacząłem wtedy poznawać, miało Syntoka. Ja mówię, jak oni to zrobili, że mają Syntoka? Że Syntok jest lepszy i fajniejszy. I
0: że ty też chcesz Syntoka, notabene wykorzystywanego w radiu w latach 90. Pamiętam swego czasu, że na antenie RMF-u pojawiała się reklama Syntoka w latach 90. Tam panowie z Neurosoftu widocznie mieli nadwyżkę gotówki albo po prostu dobry układ z żółto-niebieskimi. No i pojawiała się reklama. Witam wszystkich, cześć i czołem, jestem Syntok i coś wam powiem. Tak zaczynała się ta reklama, pamiętam, więc no, ten Syntok był popularny.
2: A potem jako demo na dyskietce było radio RMF nadaje na częstotliwości UKF 92,9 MHz, pamiętam, było takie demo Syntoka.
0: No tak, no to rzeczywiście coś takiego.
2: Coś musi być na rzeczy.
0: Tak, jakaś widocznie była współpraca. No zresztą ten Syntok był wykorzystywany nie tylko w reklamach, ale ci wszyscy, którzy pamiętają taką audycję jak JW23, rozrywkową, nadawaną w niedzielę.
2: Bardzo ładna.
0: Tak, najpierw prowadzona przez Marcina Jędrycha i Marcina Wronę, później Marcin Wrona przeniósł się do TVN-u i robił program pod napięciem, dokładnie, i później Witold Odrobina z Marcinem Jędrychem to prowadził, ale jeszcze kiedy duet JW23 to był Jędrych i Wrona, no to tam Syntok się pojawiał. Syntok się pojawiał co jakiś czas w różnych dziwnych kombinacjach, wykorzystywany był jako taki rozśmieszacz dodatkowy, od czasu do czasu wklepywali mu tam jakiś tekst, no i ten Syntok...
2: Drogą ciekawe, której wersji używali. Czy to była wersja taka typowo text-to-speech, czy to była wersja, w którymś już SAPI zrobiona?
0: Ja mam wrażenie, że to jednak była to taka wersja nie SAPI, tylko ta wersja taka...
2: Ta taka text-to-speech, która miała małą regulację szybkości.
0: Dokładnie. Także tak to wyglądało z swojej strony. A ja powiem tak.
2: Po drodze przewinęła się jeszcze gdzieś tam Iwona Jacek, który głos mi się bardzo podobał, ale w pewnym momencie zaczął mi się za bardzo kojarzyć z przeróbkami z serwisu YouTube.
0: No tak.
2: Ja już wtedy długo używałem Syntoka, ale wtedy już zniechęciłem się zupełnie do tego głosu. Natomiast co mi się w nim podobało, to że brał oddechy w różnych dziwnych, losowych miejscach i że to można w ogóle zaprogramować i że jest trochę szybszy od Agaty, ale to się muli, to pamiętam. Tak go wtedy odbierałem.
0: No, zgadza się, bo jednak ta synteza kiedyś wcale nie była tak responsywna, to dopiero od pewnego czasu. Naprawdę działa to bardzo ładnie.
2: Wszystkie brzydko mówiące w cudzysłowie syntezatory odkrywałem potem w miarę wzrostu moich umiejętności technicznych i znajomości ludzi i komputera.
0: A jeżeli o mnie chodzi, to była zupełnie inna historia. Jak w bajkach, tak czasem się mówi na końcu, ale my nie kończymy. Właśnie, skoro nie kończymy, to ja przypomnę nasz dzisiejszy dźwiękowy konkurs bez nagród. Proszę Państwa, co to jest? To jest też związane coś z syntezą, to robi tak, jak się tym potrząśnie, urządzenie niewielkich rozmiarów,
2: właśnie
0: taka
2: kosteczka.
0: Właśnie
2: druga osoba zgadła w końcu, czy nie?
0: Właśnie druga osoba nie napisała. Nie widzę nic na czacie, więc jak widać, no po prostu widocznie Mariusz stwierdził, że może napisze do nas później. No i okej, jeszcze raz powtórzę. O, właśnie chyba Mariusz napisał. Zaraz sprawdzimy, czy Mariusz to odgadł. Dobrze, Mariusz napisał i to mogę powiedzieć, bo Mariusz nie odgadł. W sprawie konkursu, ten dźwięk przypomina mi wtyczkę od kabla szeregowego od gadacza. No nie, nie, to nie jest, właśnie to nie jest kabel szeregowy. To nie jest kabel szeregowy.
2: Przeciwieństwo kabla szeregowego.
0: Tak, i myślę, że tu, o, no to teraz to już sporo podpowiedziałeś, ale okej.
2: Okay. No, bo to konkurs bez przegrany, gdyby była nagroda, hamowałbym się bardziej.
0: Mhm, dobra, więc ja powiem tak. I to będzie okazja do zrobienia sobie małej przerwy, ale zanim przerwa, to jeszcze momencik, bo ja najpierw powiem, jak to u mnie było z tą syntezą. Otóż, proszę Państwa, ja się z syntezą mowy, nie z programem odczytu ekranu, ale z syntezą mowy zetknąłem w roku 1992 i to wcale nie na komputerze typu PC. No bo jeszcze wtedy królowały w Polsce takie komputerki 8-bitowe, jak chociażby Atari, ZX Spectrum,
2: no, muzyka.
0: I nieśmiertelne Commodore C64, który to komputer jeszcze ma swoich jakichś tam zwolenników. Od czasu do czasu się pojawiają, jest jeszcze ta tak zwana demoscena. O, a Pegasusa też miałem, Patryku. Tak a propos. No, ale wracając do Commodore 64, to proszę Państwa, tam pojawiała się taka kosteczka, tak zwany cartridge, który był wtykany do portu rozszerzeń i jakież było moje zdumienie i zdziwienie i radość w pewnym sensie, kiedy okazało się, że tam, kiedy naciśnie się klawisz return na klawiaturze tego komputera, to ten komputer zaczyna do mnie mówić. Ja zaraz zaprezentuję mowę tego komputera, jak ona brzmi, ale po prostu no, to było coś rewelacyjnego jak na tamte czasy. I to nie miało specjalnie znaczenia, że za bardzo mi to nie pomoże, no bo to nie był program odczytu ekranu. Commodore nie miało screen readera. A przynajmniej ja nic o tym nie wiem.
2: Przynajmniej w tamtym czasie.
0: A później miało?
2: Później miało, to tak średnio udolnie, ale właśnie za pomocą tego mechanizmu można było czytać niektóre rzeczy z samego menu komputera.
0: O, no to jest...
2: Tam już gry chyba już nie działały niestety z tym, ale może... To graczy miłośników Commodore 64, ja bym się uśmiechnął, bo ja tak, do takich nie należałem raczej, więc...
0: Rozumiem, ale to ciekawe, co mówisz, że później to było. No w każdym razie synteza mowy była. Synteza mowy w ogóle powstała z modyfikacji syntezy angielskiej. Ten program nazywał się SAM.
2: Sam.
0: Ja się dowiedziałem o tym później, kiedy okazało się, że no, kiedyś dostałem kurs języka angielskiego i tam z tym kursem był połączony ten program Sam. W ogóle wgrywało się go bardzo ciekawie, bo trzeba było wyjąć cartridge w ogóle tego blackboxa, bo blackbox to się nazywało, to pudełeczko, które się wtykało do portu rozszerzeń Commodora i dzięki któremu między innymi on potrafił mówić. I trzeba było tam wgrać najpierw ten program Sam, później coś jeszcze, no i można było słuchać angielskiej syntezy. No oczywiście tylko słówka mówił, czy jakieś dialogi. To nie było tak, że te aplikacje były udźwiękowione. No i oczywiście można też było korzystać z tej syntezy na zasadzie wpisywania jakiegoś tekstu, a ten komputer no później to powtarzał. I można było się w ten sposób bawić. A synteza to była zaczerpnięta z syntezy angielskiej, tak jak powiedzieliśmy.
2: Trochę słychać.
0: Tak, to trochę słychać. Zaraz to zademonstrujemy i zrobimy sobie w ogóle chwilę muzycznej przerwy. Natomiast odpowiedzialny za spolszczenie tej syntezy to był pan, który, jak dobrze pamiętam, był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego. W każdym razie z Wrocławiem był związany pan Romuald, nazwisko Drahoupil, jak dobrze pamiętam, to takie nietypowe nazwisko. Nawet swego czasu z nim wywiad czytałem, ale jakoś no, później już nie zajmował się specjalnie syntezą mowy. To było to, co on zrobił, on był autorem tego blackboxa całego, było kilka wersji tego blackboxa, no ale to było tyle, co do kariery jakiejś naukowej tego pana, to znaczy naukowej, takiej komercyjnej.
2: W dziedzinie Commodore 64.
0: Tak. Był z nim wywiad w jednej z gazet poświęconej tematyce Commodore C64. No i tam właśnie się wypowiadał na temat Blackboxa i na temat tego, jak to wszystko funkcjonowało. Teraz myślę, że zaprezentujemy, bo ty, Patryku, ty nie miałeś do czynienia z Commodorem nigdy.
2: Z Commodorem bardzo mało, bardzo malutko. Kiedyś się grało w grę Super Żaba i w kilka jeszcze innych, ale z syntezą to wiedziałem, że jest, ale to mnie jakoś... nie umiałem tych tagów pisać.
0: Bo to było, bo to w ogóle syntezowało się ten dźwięk na dwa sposoby. Można było pisać tagi i tagi były zmorą, bo jeżeli wpisało się jakoś ten tag źle, ten, to słowo sterujące, bo one były naprawdę specyficzne, to po prostu rozwalała się cała synteza. Jakby on odmawiał powiedzenia w ogóle całego tekstu. Ale można było mu nakazać, żeby on po prostu powiedział tekst. Bez jakiejkolwiek intonacji, bez czegokolwiek. I wtedy pisało się to bardzo prosto, bo tam się wciskało nawias, później wpisywał się re, dwukropek, sae.
2: Dwukropek, sae.
0: I w cudzysłowie wpisywało się tekst.
2: W cudzysłowie tekst.
0: A jak się zapomniało zamknąć cudzysłowu, to też wychodziły ciekawe rzeczy. To jest fakt. Dobrze, to ja teraz proponuję, żebyśmy posłuchali wersji demo, bo to było tak, że włączało się Commodora, ten black box siedział sobie w porcie rozszerzeń, wystarczyło nacisnąć wtedy klawisz return na klawiaturze, odczekać chwilę, no i słyszeć można było coś takiego.
3: Hej, to ja! Nazywam się Black Box, wersja 8. Pragnę być przyjacielem wszystkich użytkowników Commodore 64. Jestem kartridżem dwusystemowym. Dysponuję zintegrowanym systemem syntezy polskiej mowy i dźwięku. Wzbogacam komputer o 560 dodatkowych rozkazów. Tak jest, jak szczeple szybie, szorść mi w ciebie. Nie sprawiają mi trudności. Potrafię też śpiewać, posłuchajcie.

0: To jest Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
1: Tak, no i tak właśnie brzmiał ten syntezator. Syntezator sam w angielskiej wersji językowej, ale przerobiony na język polski. Tam prawdopodobnie po prostu angielskie fonemy zostały użyte. No i właśnie tak to brzmiało. Mieliśmy zrobić sobie odrobinę wytchnienia muzycznego, ale sobie nie zrobimy, bo mamy telefon. Dodzwonił się do nas Mateusz. Witaj, Mateuszu.
2: Witam.
1: Słuchamy cię.
2: Ja mam takie zapytanie do państwa, czy kojarzycie panowie może syntezę, która była w urządzeniach Atari?
1: Nie, ja przynajmniej nie kojarzę, bo ja byłem z wrogiego obozu, Mateuszu, że tak powiem, więc...
2: U mnie pojawiło się takie urządzenie jak Atari.
1: Aha.
2: I przypadkowo podczas zabawy natknąłem się na syntezator, który... Całkiem nie najgorzej jak na tamte czasy to syntezowało.
1: Mhm.
2: Ciężko było to zrozumieć, ale dało się.
1: Rozumiem. A powiedz mi, ten syntezator, to tak jak w przypadku tego omawianego przeze mnie syntezatora w Commodore 64, on potrafił tylko i wyłącznie odczytywać wpisywany tekst, czy to już jednak potrafiło coś z ekranu zczytać?
2: To był, można powiedzieć, że praprzodek dzisiejszych screen readerów.
1: Czyli on potrafił coś więcej niż tylko czytać wpisany tekst, tak?
2: Wiele więcej.
1: A co byłeś w stanie za jego pomocą zrobić?
2: Chodzić po całym systemie tego Atari, to co tam było w środku.
1: Aha.
2: Pozostanie. Po wpięciu dyskietki z grą. Dało się wybrać po prostu z menu, żeby odpalić grę.
1: Aha.
2: Samemu. Bez czyjejś pomocy, gdyż ja jestem osobą słabowidzącą bardzo. Więc jeżeli chodzi o same gry, to sobie jakoś radziłem.
1: Rozumiem. A powiedz, pamiętasz, jak ten program się nazywał?
2: Oj, teraz nie kojarzę już tego, bo tak dawno.
1: Mhm. No ale niemniej jednak dobrze wiedzieć, że Atari coś takiego miało. Powiedz mi, ty dzwoniłeś do nas w tym czasie, kiedy ja prezentowałem ten materiał z Commodore 64. Czy to było coś podobnie mówiącego, czy lepiej niż to, co
2: troszkę
1: zaprezentowałem?
2: Troszkę lepiej.
1: Aha. No to widzisz, no to okazuje się, że po prostu Atari jednak potrafiło więcej, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, ale to było tak jakoś właśnie, że użytkownicy Commodore twierdzili, że ich komputer jest najlepszy, a użytkownicy Atari też twierdzili, że ich komputer jest najlepszy. Taka była trochę wojenka między... To coś takiego jak obecnie między użytkownikami Windowsa i JOSa. A przychodzi walec w postaci NVD i wyrównuje. Okej, Mateuszu, bardzo ci dziękuję serdecznie za telefon. Trzymaj się, pozdrawiam.
3: Nie wiem, czy przypadkiem to też nie była wersja sama na Atari.
1: Całkiem być może.
3: Ja nie wiem, czy nie było wersji sama na Atari przypadkiem.
1: Całkiem
3: ale to mówię od razu, w tych kwestiach ja jestem cieniutki, więc to nie czuję się tu być osobą kompetentną.
1: Aha, rozumiem, Patryku. To tak jeszcze przechodząc do syntez, no co jeszcze do prasyntez, ale myślę, że te takie syntezy bardzo wczesne, o których my no, z przyczyn obiektywnych nie będziemy w stanie powiedzieć zbyt wiele, to sobie zostawimy gdzieś na koniec, bo proszę państwa, synteza mowy po raz pierwszy, tak na dobrą sprawę, taka, o której się zaczęło sporo mówić, no to była wykonana...
3: Lata 40,
1: tak, 1939 roku.
3: 39 rok.
1: Jak on się nazywał, ten syntezator? Voder, tak?
3: Voder, tak.
1: No, bardzo ciekawe, taki... bardzo ciekawie brzmiący syntezator, to trzeba przyznać.
3: On mi się kojarzy troszeczkę z RH Voice'em ruskim.
1: Aha, no...
3: Rosyjski RH Voice też ma takie coś w rodzaju vocodera właśnie zaimplementowane, tylko oczywiście dużo, dużo nowocześniejsze i wiadomo, to zupełnie inne, ale troszeczkę mi się właśnie z nim skojarzył ten syntezator.
1: No tak, to ja szczerze mówiąc tego syntezatora nie znam, więc ciężko mi jest powiedzieć cokolwiek na jego temat. Ja się jakoś obracałem w kręgu syntezy typowo polskiej, ewentualnie troszeczkę angielskiej. No i teraz myślę, że możemy przejść do syntezy sprzętowej. Skoro tak powiedzieliśmy sobie o tym, od czego kto z nas zaczynał, to Patryku, znowu cię zapytam, jak to było u ciebie, jeżeli chodzi o kontakt z pierwszą syntezą sprzętową? Od czego zaczynałeś? Z czym miałeś kontakt?
3: Ja jestem posiadaczem syntezatora mowy polskiej i myślę, że z tym miałem największy kontakt.
1: Ale miałeś kontakt z nim później niż z syntezatorem software'owym, niż z Agatą, tak?
3: W miarę równolegle, bo jak dostałem swój własny sprzęt, to było troszeczkę później, kwestia kilku miesięcy dosłownie. Mhm. Bo jak dostałem swój sprzęt, to i dostałem też notatnik brajlowski, z klawiaturą brajlowską, więc klasyfikowany jako brajlowski, no kajetka. Więc i wtedy przyszedł SMP i wtedy ja miałem dylemat, z czym go używać.
1: No tak, bo...
3: Ja miałem duży dylemat, z czym go używać, bo jestem dość zatwardziałym i konserwatywnym JOS-owcem. I tak troszeczkę mnie zdziwiło, że to działa tylko z Windowsem. Próbowałem, kopiując pliki konfiguracyjne .set, znaczy jeszcze wtedy .000 i .v, uruchomić pod JOS-em, syntezator, no oczywiście...
1: To oczywiście było skazane na niepowodzenie.
3: Mizerny, to było skazane na niepowodzenie, dokładnie.
1: Z tego, co wiem, to były takie próby uruchomienia SMP na JOS-ie. Były czynione takie próby, bo on jest dosyć podobny do Apolla.
3: Także, Apolla 1.
1: Tak, nawet do tego stopnia, że jeżeli podłączymy Apolla, to znaczy podłączymy SMP pod JOS-a i wybierzemy, że to jest Apollo, to nawet...
3: Jakoś będzie mówił.
1: Tak, to nawet
3: jakoś,
1: nam coś powie.
3: Jakoś będzie mówił, tylko będzie konflikt znaku początku i końca transmisji. Bo te znaki są akurat zamienione.
1: Dokładnie i nie będziemy w stanie z tego zbyt dobrze skorzystać. No, ale takie próby były. Zdecydowanie lepiej potoczyły się losy SMP, jeżeli chodzi o hardware'owego SMP, o NVDA.
3: Tak, bo tutaj ten syntezator nawet mówi dość płynnie i nawet umie szybkość i wysokość zmienić.
1: Dokładnie, więc...
3: I głośność.
1: Więc to po prostu to działa. Można przy odrobinie samozaparcia...
3: Napisać sobie sterownik,
1: dzięki któremu będzie działał SMP. I Apollo też. To ja już od razu powiem, i Apollo też.
3: Bo to jest niewielka różnica w sumie.
1: No,
3: tak.
1: Dokładnie. Jeszcze są małe problemy z czytaniem do końca, ale może kiedyś i to się uda rozwiązać. I tak a propos SMP, to jak ty, Patryku, korzystając też, mając taką alternatywę w syntezie software'owej, przecież Agata była taka wyraźna, to jak ty postrzegałeś tę mowę SMP?
3: Znaczy na początku, kiedy widziałem wpierw kajetka w roku 2000 chyba drugim czy trzecim na wystawie, gdzie go widziałem na kilka minut, więc nie mogę powiedzieć co zbytnio, że to był kontakt jakiś taki mój z tą syntezą. Tego nie rozumiałem w ogóle. Już wtedy w tym 2000 którymś roku, tam szóstym, piątym, jak ja zacząłem korzystać z własnego sprzętu, no to już tego kajetka po 20 minutach słuchania dało się rozumieć. Korzystałem w zasadzie z najszybszej szybkości już wtedy, więc problemu nie było. Ja chciałem mieć takie coś, bo to jest niezależne przede wszystkim. Ja już wtedy bawiłem się w radio, oczywiście na poziomie cokolwiek, no takim eksperymentatorskim.
1: Po prostu bawiłeś się.
3: Tak. Niemniej, no druga karta dźwiękowa była mi potrzebna lub właśnie jakaś synteza sprzętowa, którą po prostu człowiek wkładał w słuchawki jedne, które były większe, wkładał koreczki do uszu, korzystał z dwóch rzeczy naraz, omijając sprawę miksera i dwóch kart. Da się, można. Tylko pytanie, co potem z naszymi uszami?
1: Właśnie, to ja od razu tak powiem i chciałbym przestrzec wszystkich tych, którzy mają podobne zapędy.
3: Don't try this at home.
1: Tak, nie róbcie tego, oszczędzajcie uszy, naprawdę. O wiele lepiej jest sobie jakoś ten sygnał rozdzielić i założyć jedne słuchawki, bo koreczki no, są strasznie niszczące dla naszego słuchu. W ogóle generalnie słuchawki są, no, to jest coś, co słuch niszczy, ale jeżeli już mamy sobie ten słuch niszczyć, no to lepiej korzystać korzystać...
3: Róbmy to powoli.
1: Tak, róbmy to powoli i korzystajmy ze słuchawek, które no, są w miarę dobre i są dobrze zaprojektowane i nie wciskamy ich do tego ucha, jeszcze mając coś, co nam te słuchawki dociska, bo przecież mamy większe słuchawki na przykład na głowie, a w uszach jeszcze jakieś koreczki, dzięki którym słyszymy syntezę. Także nie róbcie tego, bo po prostu...
3: Albo steropian, tak jak znam ludzi, którzy sobie włożyli steropian między słuchawkę a ucho, bo słuchawki były za duże.
1: No właśnie, także nie róbcie tego. Nie, lepiej zaopatrzyć się w jakiś malutki mikserek albo jakoś inaczej sobie ten sygnał rozdzielić. Jeżeli musicie korzystać z dwóch słuchawek, nie nakładajcie jednych na drugie. To niedobrze dla waszych uszu.
3: Ucha.
1: Tak. To nie będzie na pewno z korzyścią dla waszych uszu. Czyli SMP mamy. Ja z SMP miałem z kolei do czynienia bardzo niewiele. To u znajomych gdzieś tam miałem okazję korzystać z tego syntezatora, się bawić. No powiem tak, ja generalnie mam bardzo wielką sympatię do syntezy sprzętowej. Praktycznie od samego początku. Aczkolwiek...
3: Mów od razu, że do Apollo.
1: No też, dwa. Ale no też, no dobra, no dobra, dobra. Ale wiesz, ale po prostu no ta synteza jednak jest dla mnie naprawdę wyraźna. I synteza sprzętowa jednak mimo wszystko w dalszym ciągu gdzieś tam mam do niej jakiś taki sentyment. Więc SMP całkiem mi się podobał. Natomiast już kiedy on się pojawił w tej wersji... programowej, w wersji software'owej jako SAPI, jakoś tak, to się zgodzę z Mariuszem. Jakoś tak ta synteza nie bardzo, takie nie to. Bardzo. Nie bardzo.
3: Takie to.
1: No właśnie, takie to jakieś dziwne. Jakoś to już nie było to.
3: Dokładnie. Intonację ma ładniejszą. Może i książki tym się ładniej czyta, ale dochodzą do tego jeszcze szczegóły techniczne, bo w standardzie SAPI 5 tam jest błąd projektowy tego syntezatora, że on jest w częstotliwości próbkowania po prostu po środku dwóch uznawanych za oficjalne. Ni to 12, ni to 16 kHz, mamy 14. I teraz na przykład program odczytu JAWS ma problem, bo on uznaje tylko oficjalne prędkości próbkowania. No, można to zarzucać JAWS-owi, można to zarzucać polskim autorom syntezy SMP i niestety bardziej jestem w kierunku i bardziej skłonny jestem uczynić to drugie, dlatego że wszyscy jakoś są w stanie się trzymać tych prędkości standardowych. A tutaj musimy sobie ręcznie edytować po pierwsze plik, bo domyślnie to mamy w ogóle 22 kHz, no ale to już jest głupota czasa. Albo 12, albo 16. I tak niedobrze, i tak nam to harczy i trzeszczy, i tak nam to harczy i trzeszczy.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że Mariuszowi się udało za drugim podejściem odgadnąć naszą zagadkę, którą...
3: O, gratulujemy.
1: Gratulujemy, tak. Przypomnę raz jeszcze, o, tu jest takie małe pudełeczko, które z syntezą mowy ma sporo wspólnego. O, proszę bardzo, jak nim potrząśniemy, to taki wydaje odgłos. I co to, proszę Państwa, jest. Można do nas pisać, żeby nie psuć zabawy pozostałym słuchaczom. Na Skype'ie można do nas pisać w tej kwestii, tyflopodcast.net. Można do nas także dzwonić 123 834 835. 123 834 835, to jest nasz numer telefonu. Jeszcze Mateusz napisał a propos Atari i tego screen readera, o którym wspominał. To coś na Atari nazywało się SynthST lub SynVoice. Dziękujemy ci, Mateuszu,
3: SynthST,
1: bardzo.
3: SynthST, tak. Było takie coś. Kiedyś nawet był taki chyba średnio legalny port tego ST Speech, się nazywał, pod Windowsa. Gdzieś go nawet mam. Jako zabytek kultury syntezy.
1: Tak, bo syntez powstało naprawdę sporo. Może u nas w Polsce nie aż tak bardzo dużo, chociaż też kilka ciekawych syntez powstało. Natomiast w ogóle na świecie no to tego jest naprawdę mnóstwo. No a teraz przechodząc do mnie i do syntezy sprzętowej. U mnie na początku to był readboard, więc taka synteza półsprzętowa, półprogramowa, bo tam trzeba było wpiąć sobie taką kosteczkę, która nazywała się Covox. Do portu równoległego komputera trzeba było podpiąć głośnik albo słuchawki, ale mowa była generowana programowo.
3: Tak. Na stronie komputera.
1: Tak, więc...
3: No i to było, nie było, to było osiągnięcie już wtedy, bo był SMP sprzętowy, a to po stronie komputera, to wymagało mocy obliczeniowej.
1: I to pod DOS-em,
3: dokładnie. czego by nie zarzucać, tam sobie poczyniono kilka kroków i tam panowie autorzy poszli na łatwiznę w pewnym sensie względem SMP, ale no było, nie było, to było generowane komputerowo, więc softwareowo, po stronie komputera, nie w zewnętrznym urządzeniu.
1: Dokładnie, w czasach, kiedy synteza zazwyczaj była sprzętowa. I to tak faktycznie sprzętowa, że mieliśmy pudełko podłączane zazwyczaj kablem szeregowym, choć można było równoległym też, często, do komputera. No i były po prostu przesyłane kody sterujące, były przesyłane znaki z komputera i jakby generowanie mowy odbywało się tylko i wyłącznie za pomocą tej magicznej skrzyneczki.
3: No, po stronie sprzętu, tak.
1: Tak. No i a propos tych skrzyneczek, to ja muszę powiedzieć, że kiedy ja się spotkałem po raz pierwszy w ogóle z Apollem, bo to było tak, że ja tego samego dnia miałem możliwość usłyszenia readboarda, tego readboarda DOS-owego, i oczywiście Apolla, tak, i Apolla. No i moje zdanie było takie, kurczę, jak ten readboard fajnie mówi, a ten Apollo, ja go nie rozumiem.
3: Myślę, że nie jesteś pierwszą osobą i jedyną, która go nie rozumie.
1: Ja tego Apolla nie rozumiem, to mówi niewyraźnie. Ja bym chciał, żeby mi mówiło coś innego. No a patrzcie, jak to człowiek jednak zmienia przyzwyczajenie. Po prostu no teraz nie wyobrażam sobie innej syntezy, ale to dlatego, że ja naprawdę z tym syntezatorem przepracowałem lata, po prostu lata. I teraz może dla tych, którzy nie wiedzą, jak mówi Apollo, chociaż jeżeli ktoś słuchał tworzonych przeze mnie podcastów, to myślę, że wie.
3: Tych starych, tych ładnych takich, no.
1: Dokładnie, tych z Apollem, a później właśnie dostałem takie sugestie, żeby jednak czegoś innego używać, bo ludzie nie rozumieją.
3: No, bo to nie jest łatwa synteza.
1: Ja teraz mnie tak...
3: Ja pamiętam, że...
1: Okej, to ty, Patryku, mów, a ja będę podłączał.
3: Ja pamiętam, że dwie pierwsze rzeczy, które mnie w Orfeuszu i w Apollo denerwowały, to ja pierwszy raz to kiedyś usłyszałem tam właśnie też jakoś w bardzo niewielkim odstępie, bo ja nagle od tej Agaty to bardzo gwałtownie te wszystkie syntezy, to w ciągu roku, dwóch. Max trzech, wliczając te coraz mniej standardowe już potem. Jak usłyszałem Apolla sprzętowego wtedy i Orfeusza, jedno z pierwszych takich zabawniejszych określeń to, dlaczego ten program pod Windowsem mówi Windows Media Fryer, o co mu chodzi. Ja miałem problem, bo on już zangielszczał na J, no ale był po prostu na tyle niewyraźny, że ja go wtedy nie rozumiałem. On oczywiście mi ładnie mówił Windows Media Player.
1: No tak, a po prostu...
3: Na program, a wtedy...
1: A nie byłeś w stanie go zrozumieć.
3: Jeszcze program Supernova wersji 5X, no... Ciekawe czasy to były, ciekawe.
1: Dokładnie, a teraz ja już mam tu magiczną wtyczkę, którą podłączam do sprzętu. No i teraz mam nadzieję, że to się uda. Sprawdzimy sobie na dobry początek godzinę. O, działa.
3: To może pokaż parametry, co to umie.
1: Wiesz co, parametry będzie mi ciężko, bo tu jest, bo teraz mam JOSa odpalonego i ja tak łatwo tych parametrów tu chyba nie zmienię.
3: Voice settings.
1: No to chyba, żebym ustawienia tak zrobił. Głosu. Dobrze, to spróbujemy tak zrobić. Wejdziemy sobie do Voice Adjustments. Jak my to tu mamy? Dobrze. Mamy rate, czyli to jest
3: prędkość.
1: No i teraz mogę sobie, proszę Państwa. To jest najszybciej.
4: 75, 76, 5, 5, 5, 3, 2, 0, 0, 3.
3: Około 80 słów na minutę, to jest 0.
1: Tak, to jest 0.
4: 0, 0, 0.
1: Oj, może nie tak. Teraz dalej. No punctuation, no to tu nie ma sensu tego pokazywać, ale po prostu to jest inna punkcja. Person. I tu mamy coś fajnego. Tego nie ma Windows na przykład w Apollo.
3: Tego nie ma Windows, za to ma to HAL.
1: Tak, no HAL. To jest...
3: HAL ma wszystkie opcje, włącznie z rozmiarem głowy w Apollo. Tak, on ma dużo opcji.
1: HAL to jest produkowany program przez tę samą firmę, więc siłą rzeczy.
3: Więc oni tam w miarę...
1: Tak, a teraz przejdźmy się może po głosach. O właśnie, i mamy głosy. Pierwszy głos na liście to jest Laura. Laura mówi tak. Jest Karol. Ona...
3: Może da jakąś godzinę albo datę Laurze.
1: Dokładnie. O, to była Karol. Laura jest... O, proszę bardzo. Susan. No, te panie tak średnio kobieco brzmią, ale powiedzmy, że to są panie. Sydney. To jest Sydney. Mamy Henry'ego. Mamy tutaj kolejny głos. Henry'ego. Mamy Johna, czyli John to jest...
3: John to jest głos domyślny.
1: Tak, głos domyślny i głos domyślny i ja na tym lubię pracować, bo to jest taki najsympatyczniejszy głos. On mówi tak. O, już minuta po 20. I to jest wszystko. I mamy pitch. Dobrze.
3: No wysokość.
1: Tak, wysokość. Właśnie, to jest najwyższa. Ale...
3: O, zgłupiał sterownik.
1: Tak, zgłupiał sterownik. On się specyficznie zachowuje.
3: O, to zera zjedź.
1: Już. O, zero. Tak. I taką skalę miał ten syntezator. No, głośność to wiadomo. Okej, okay, to sobie mogę zamknąć. Już jakby okno ustawień nie zapisując zmian. I to jest Apollo. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak Apollo wygląda, to ja powiem, to jest takie pudełeczko, niewielkie w sumie.
3: Takiego śmiesznego kształtu.
1: Takiego śmiesznego kształtu. Taki prostopadłościan, ale taki trochę dziwny.
3: Taki wygięty.
1: Tak, taki wygięty.
3: Taki z takim małym radyjkiem mi się kojarzył zawsze.
1: Tak. To mniej więcej można to w ten sposób określić. On ma na swojej górnej ściance ma kratkę głośnika. Kratkę głośnika na górze.
3: A na górze
1: tak. Włącznik jest z tyłu.
3: Może tak. Wyłącz i włącz, pokażemy ten ładny dźwięk.
1: Tylko mi się może zrobić wtedy...
3: Nieciekawie.
1: Aha. Tak, to ja bym wolał nie. Bo to teoretycznie nie ma wpływu, ale urządzeń szeregowych lepiej nie wyłączać i włączać podczas pracy. Nawet nie dlatego, że się może coś uszkodzić, ale po prostu dlatego, że może się coś programowo rozsypać właśnie w tym momencie. Więc wolałbym tego nie robić. Mamy... Na górnej ściance głośnik. Na głośniku takie są kreski. To jest jakby takie chyba... Tak, delfin to jest. To ma być delfin. Okej.
3: Okay. Tak, to ma być delfin.
1: Tak, bo firma produkująca Apollo nazywa się Dolphin Computer Access. I oni już go nie produkują, to tak jeszcze od razu powiem. A szkoda.
3: Niestety.
1: Dokładnie. Na górnej ściance mamy też wyjście słuchawkowe. Te wyjścia słuchawkowe w Apollo lubiły się psuć. Mój jeden Apollo już tego doświadczył. Po prostu w pewnym momencie przestawał działać głośnik, a mogliśmy tylko na słuchawkach słuchać.
3: Oj, to częsta bolączka, z tego co wiem.
1: Dokładnie. Tak, bo ja już się z paroma zetknąłem tego typu przypadkami. Obok słuchawek, i to jest fajne, obok słuchawek mamy takie wypukłe, taki piktogram słuchawek.
3: Tak. Tak, to bardzo pomaga w orientacji.
1: Tak, bardzo pomaga w orientacji.
3: Czego SMP nie ma, a SMP ma dwa wyjścia pseudosłuchawkowe, bo jedno to jest polska myśl techniczna, to jest wejście do transmisji danych dla odmiany. Też jest oparte na gnieździe jack.
1: Wiesz co, ja to widziałem nie tylko w SMP.
3: Kajetki.
1: Ja to widziałem nie tylko w SMP, mam tu właśnie taki na przykład kabel do transmisji danych od słownika polsko-angielskiego kupionego kiedyś tam i on ma też małego jacka. Także to nie tylko myśl techniczna SMP w ten sposób była zaprojektowana, żeby tam był jack. I mamy jeszcze gałkę głośności i też obok tej gałki głośności jest taka strzałka po prawej stronie, ona się rozszerza w prawą stronę, czyli jakby nam pokazuje, że jak będziemy kręcić w prawą, będzie głośniej. Natomiast z tyłu mamy gniazdo do połączenia Apollo z komputerem. No i mamy jeszcze wejście na zasilanie.
3: O, a ja znalazłem w bibliotece swojej dźwięk włączania się Apollo.
1: O, to zaprezentuj. Drugiego. To zaprezentuj.
3: Ja to prezentuję.
1: Właśnie. Tak,
3: o, proszę bardzo.
1: Brzmi.
3: Tak brzmi.
1: Ponoć jeżeli Apollo jest w złym stanie, coś mu się tam dzieje, jakaś krzywda, to on inaczej zaprezentuje ten dźwięk. Ja nie miałem takiej sytuacji i obym nigdy nie miał. Więc tak wygląda ta synteza sprzętowa, jeżeli chodzi o Apollo. Ale ja tu mam jeszcze jedno urządzenie, które bym chciał zaprezentować.
3: Właśnie, bo ty masz rekwizyt.
1: Ja mam bardzo
3: ciekawy rekwizyt, bo mój rekwizyt to w Polsce jest bardzo znany, a twój to tak już mniej.
1: No, ale swego czasu to była moda na te urządzenia.
3: Był wykorzystywany, oczywiście.
1: Ja mam nawet...
3: Jedna z polskich firm szczyciła się dostosowaniem tego syntezatora do potrzeb języka polskiego.
1: Dokładnie, zaraz pokażemy, jak to było dostosowane, bo mowa tu o notatnikach firmy Blaze Engineering. Serii Brylight, firmy Blaze Engineering. Firma ta później połączyła się z Enterjoyce i powstało Freedom Scientific. Tak, to ci, którzy produkują DOS-a. To ci. Natomiast Dana Blaziego, czyli człowieka odpowiedzialnego za stworzenie notatników właśnie z serii Brylight, Braille Speak, to już nie ma w Freedomie.
3: Z nami.
1: On teraz... Nie, z nami to on jest. Tylko nie ma go Freedom. Domie. On teraz pracuje nad czym innym, jak dobrze kojarzę. Chyba nad jednym z notatników odpartych na Androidzie. On teraz pracuje. Nie słyszałem, żeby mu coś się stało.
3: Byłoby to w sumie ciekawe, gdyby...
1: Tak, bo te notatniki jakoś
3: coś na Androidzie się pojawiło.
1: Te notatniki w Stanach się pojawiają, ale jakoś tak niemrawo, jakoś na Polskę nie chcą się przebić i nie wiem, czy nawet użytkownicy amerykańscy są z nich zadowoleni.
3: Nie, za mało mamy danych.
1: Jeżeli ktoś ma ochotę sobie posłuchać podcastów o Braillight'cie, to ja odsyłam
3: w tym podcaście
1: audycji, tak, dwóch audycji Artura Rutkowskiego. Tam są te materiały, można sobie odsłuchać. Artur bardzo fajne audycje nagrał a propos Braillighta i tam można sobie posłuchać, jak ten notatnik się obsługuje. Raczej wątpię, żeby ktoś już go tak na co dzień jeszcze używał, aczkolwiek to nie jest urządzenie złe. Jeżeli ktoś nie ma problemów z baterią, to jemu to będzie służyć, jemu to będzie działać. To ja mam teraz przed sobą notatnik Braille Speak i ja teraz postaram się połączyć tego Braille Speaka z naszym sprzętem. O, udało się połączyć. I teraz spróbuję go uruchomić. Mam nadzieję,
3: wiekopomna chwila.
1: Tak, nadejszła wiekopomna chwila. Mam nadzieję, że nie huknie. O właśnie. I nam to mówi. Ja oczywiście nie będę teraz demonstrował możliwości. Odsyłam do audycji Artura. Natomiast pokażę tylko, jakie to ma parametry mowy. O, co jakiś czas tak pyka, to się wyłącza jakby ten tor foniczny, bo teraz jak nacisnę akord punktów 3, 4 i 5.
5: Ustawianie parametrów mowy.
1: O, to nam tak ładnie pyknie.
3: O,
1: tak. I teraz tak. Jeżeli chodzi o głośność, no to wiadomo, skupmy się na tych bardziej słyszalnych parametrach. Najpierw zwolnimy. Tak. Teraz przejdziemy sobie na najszybszy. Szybciej, a jeszcze w międzyczasie. Ja mam wrażenie, że tego wolniej jest więcej niż szybciej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
3: Mówisz?
1: Bo zobacz.
3: Jeszcze nie pamiętam.
1: O, i tyle. Tak jakoś mam wrażenie, że to... Tak, jakoś tak jest bardzo dużo tych opcji wolnych, a mało szybkich. No ale okej.
3: Ale dobrze, bo ustawiamy sobie wtedy szybką w miarę i potem sobie wolniej cyzelujemy, jak chcemy.
1: Dokładnie. Mamy tu jeszcze wysokość, więc teraz, proszę bardzo, zejdziemy na sam dół. O, jak dojdziemy do końca, to nam taki dźwięk wydaje. I teraz tak, to jest najniżej, a teraz... Ja zastanawiam się, czy jest ktokolwiek, kto pracuje tak.
3: To w ogóle się już nam przesterowuje.
1: Dokładnie, to nam się przesterowuje na emisji.
3: Ale to się przesterowuje chyba nawet wewnętrznie w dodatniku.
1: Tak,
3: to tak. Się nie da.
1: Tak, ja mam takie wrażenie, że tak
3: znaczy,
1: jest.
3: Znaczy nie, musielibyśmy głośność triple talka syntezy zmniejszyć, no to by się nie przesterowywało.
1: O. i dalej się przesterowuje.
3: Jeszcze.
1: Nie,
3: jeszcze.
1: Zobacz, to już jest prawie cicho, a to dalej
3: się przesterowuje. To się przesterowuje.
1: Tak, to już przed. Dobrze, to więc ustawmy to do jakiejś w miarę normalnej wartości, powiedzmy takiej. I mamy jeszcze tu coś takiego, co nazywa się częstotliwość. Więc przejdziemy sobie na sam koniec. Może to...
3: O, tak jest w sumie ładnie. Trochę bez zębów, ale ładnie.
1: Dokładnie. O, przyspieszymy go trochę. O, i teraz jeszcze pokażę tą drugą stronę. Częstotliwość, tak.
3: I takie... A nie masz przypadkiem parametru artykulacja? Jeszcze chyba był parametr artykulacja. Albo może to nie...
1: Nie, ja tu nie widzę nic takiego. Wiesz, co by jeszcze można było... Poza tym ja z tym notatnikiem miałem do czynienia ostatni raz tak użytkowo... dawno temu.
3: Brelejty miały artykulację jeszcze.
1: No niestety ja nie pamiętam, czym to można było jeszcze zmieniać. W każdym razie ten notatnik miał właśnie taki język polski, tak zrobiony. Język angielski też był, można było sobie to przełączać, można było sobie z tego korzystać. I tak to brzmiało, to tak w ramach ciekawostki historycznej, ale no... Może nie był to bardzo wyraźny głos, niemniej jednak można było z tego korzystać. Ty, Patryku, wspominałeś, że jakoś nie spodobał ci się w ogóle, kiedy się zetknąłeś z...
3: Wtedy tak, wtedy w ogóle. Teraz myślę, żebym sobie podkręcił troszeczkę częstotliwość, jak to się ładnie nazywa, i bym mógł korzystać, chociaż wolę wersję angielską.
1: No tak, bo ona jednak była zaprojektowana chyba z większą dbałością po prostu. Dzwoni do nas Paweł, więc odbierzmy telefon od Pawła, który to jest suwak, bo teraz mam tu taki trochę mętlik na stole. O, halo Pawle?
6: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, słyszymy.
3: Dobry wieczór.
6: O, witam Patryka, witam Ciebie Michale. W pewnym sensie, co by może nie tradycji, ale regule stało się zadość, postanowiłem zadzwonić i coś tam od siebie dorzucić. A
1: bardzo się cieszymy.
6: Muszę przyznać, że moja historia była całkiem zbieżna z historią Michała, ponieważ również mój pierwszy kontakt z taką, no nazwijmy to sztuczną czy też syntetyczną mową, miał dokładnie taki sam wymiar jak u ciebie, czyli pierwszy raz na Commodore. Nawiasem mówiąc, Michale, jak tutaj wątek Commodore się przewijał i Atari, ciekawi mnie, czy pamiętasz pewne hasło w Kole Fortuny.
1: Z Koła Fortuny, no, oczywiście, że pamiętam, tylko może nie będziemy go cytować w tym momencie.
6: No tak, ale wszyscy tutaj wiedzą, o co chodzi.
1: Tak, pamiętam to hasło. Natomiast czy pamiętasz, bo ja miałem tak z tym Kołem Fortuny, na haśle modulator telewizyjny po prostu nie dało się tego przejść, był jakiś błąd w tym Kole Fortuny. No,
6: przyznam szczerze, że czasy, kiedy grałem w owo Koło Fortuny, gdzieś tam właśnie z jakimiś rówieśnikami, no są już bardzo czasami odległymi, więc siłą rzeczy gdzieś tam z głowy mi to wyleciało, aczkolwiek to hasło, o którym ja zacząłem mówić, rzeczywiście dość dobitnie pokazywało to, że...
1: Tą wojenkę taką.
6: Niespecjalnie ze sobą przepadają.
1: Dokładnie.
6: I rzeczywiście... To było pierwsze, co słyszałem, aczkolwiek jak tutaj można było wnioskować z twoich uwag, no nie było to jakoś szczególnie użytkowe. Muszę przyznać, że z Atari nie miałem w ogóle do czynienia. Kolejny komputer, taki troszeczkę lepszy, nowszej generacji, to była Amiga jako taka. I ona też miała tam kilka, że tak powiem, wersji, ale nie wiem, czy tam cokolwiek z mową dało się uskutecznić.
3: Też natomiast, nie umiem powiedzieć, nie pamiętam.
6: No właśnie, natomiast pierwszy kontakt z takim dla nas użytkowym głosem, to było w oparciu właśnie o tą zagadkę, dlatego tak szybko udało mi się ją odgadnąć, ponieważ bardzo, bardzo szybko to jakoś u nas weszło. Oczywiście no, to nikogo nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że miało to miejsce w szkole, no bo wtedy rzeczywiście ten dostęp do komputerów w domowym zaciszu, a już w szczególności...
3: Był ograniczony,
6: oględnie mówiąc ograniczony, bo to była powiedzmy pierwsza połowa lat 90.
1: To jeszcze może przypomnę od razu tę zagadkę, może ktoś jeszcze będzie chciał się z nią zmierzyć. O, tu mam takie urządzenie, ono po potrząśnięciu wydaje taki odgłos. Co to jest, można pisać na Skype'a, tyflopodcast.net.
3: Poza tym wtedy, Pawle, mam wrażenie, z tego co obserwuję z historii ludzi, no bo ja wiadomo, młodsza data zdecydowanie, wtedy te szkoły, ośrodki miały a, większą popularność, b, zachowywały się troszeczkę inaczej, inaczej propagowano ten sprzęt, tego było
6: no
3: dużo
6: o tym
3: i ośrodek to była oaza, gdzie się miało tego sprzętu pełno, a w domu się nie miało nic, albo niewiele.
6: To właśnie chodzi, bo tutaj Patryk, w zasadzie zaczęła się audycja od Braille'a, a myślę, że rzeczywiście nie bez kozery, ponieważ wówczas w szkole, jeśli sprzęt na to pozwalał, no to było takie w pewnym sensie parcie na to, żeby ci użytkownicy korzystali, jak oczywiście z syntezy mowy, jaka ona tam wtedy nie była również, ale ten Braille jak najbardziej był propagowany i pamiętam oczywiście X3Goldy i te sprawy, kiedy to i gadało i trzeba było paluchami wyczuwać, więc tutaj akurat
3: nieodżałowana linijka. Nieodżałowana linijka. To było któreś wario, które BIOSa mogło obsługiwać, bo miało taką pseudokartę graficzną. Ona tam wyświetlała jakoś to dziwnie
6: było. Oczywiście do nikogo nie jest tajemnicą, że w dużej mierze Braille może nie upada, ale sporo osób korzysta tylko i wyłącznie z syntezy z uwagi na duże koszty tego sprzętu brajlowskiego. Mimo, że dofinansowanie i tak dalej, tych pieniążków też mogłoby się wydawać, że będzie coraz więcej, ale niestety jest coraz mniej na te nasze sprzęty. No ale nie o tym. I rzeczywiście pierwszym ustrojstwem, które do mnie przemówiło, aczkolwiek pierwsze, które usłyszałem w szkole, to nie był readboard, o którym mówiliście, a był to kolokwialnie mówiąc HAL pod DOS, tak? Czyli właśnie Apollo.
3: Piękna
6: Apollo
3: rzecz, bardzo stabilny
6: syntezator, a HAL to był program.
1: Notabene.

0: kało, to po prostu dzisiaj sobie już tego nie przypomnę, ale z jakichś ograniczeń jednego bądź drugiego, ale był długi okres czasu, kiedy rzeczywiście korzystaliśmy z tego hala, mimo że ta skrzyneczka readboarda, takie charakterystyczne pudełko z pokrętłem z boku, nie takie fajnie właśnie w cudzysłowie otagowane Braillem, tudzież właśnie takimi emblematami jak to pudełko z Apolla, tylko taki głośniczek fajny. No ta mowa readboarda, chwileczkę mnie nie było tutaj przy komputerze, ale chyba jeszcze żadnych readboardowych próbek nie było poza tym, co tutaj Michał puszczał Apolla. To ta mowa była taka bardzo ostra, soczysta i to wielu ludzi drażniło.
1: Ale ona była wyraźna.
2: Mi się to właśnie podoba.
0: Mi się to właśnie bardzo spodobało, tak dokładnie. Oczywiście później, nawet jeśli wszedł już pierwsze Windowsy, no to wybór był ciągle stosunkowo ograniczony pomiędzy właśnie tym Apollo oraz readboardem, jak i SMP. No i właśnie tutaj, jeśli chodzi o SMP, to ja również byłem posiadaczem notatnika kajetek i podobnie jak Patryk, nie postawiłem sobie za cel, pewnie nawet mniej ambitnie do tego podchodziłem niż on, ale również zależało mi, żeby to korzystało właśnie z Jaws, to korzystał, ponieważ jestem użytkownikiem Jaws'a i oczywiście poległem, ale dla mnie to było o tyle istotne, że wtedy miałem taki okres, pewnie jak każdy z takich troszeczkę bardziej zakręconych ludzi używających komputera, że dużo z komputerem się bawiłem. A oczywiście jak się człowiek dużo bawi, no to siłą rzeczy często coś mu się psuje. A w takich razach często psuła się karta dźwiękowa.
1: No właśnie.
0: No właśnie, więc używając już wówczas programowego readboarda dla Windows, no to skoro ta synteza programowa zawiodła, no to cóż, albo trzeba było dzwonić po sąsiada, albo trzeba było kogoś z domowników w cudzysłowie molestować, żeby pomógł tą kartę ponownie zainstalować, więc rzeczywiście dosyć mocno na tej syntezie sprzętowej mi zależało.
1: A to jeszcze były takie czasy, Pawle, że jak Windows 98, jak dobrze pamiętam, to na Ctrl-Alt-Delete synteza programowa działała, natomiast, przepraszam, synteza sprzętowa działała, pozwalała tam jeszcze coś zrobić, chociaż rzadko to się udawało cokolwiek zrobić. Natomiast synteza programowa po prostu milkła.
0: No właśnie. Ja powiem, że mimo tego, iż użytkowałem właśnie kajetka i no jako osoba, która wówczas, gdy kajetek trafił w moje ręce, już kilka lat miałem do czynienia z mową syntetyczną, to po prostu ta mowa mi się nie podobała. Ona była taka dla mnie taka nosowa, jakaś taka niefajna. No, dla mnie wówczas głównym punktem odniesienia był readboard. Oczywiście no później, gdy już pojawiła się Agata, gdy pojawiły się inne syntezatory mowy, to podobnie jak w wypadku Patryka, każdy z nich no, miał na moim komputerze swoje 5 minut, włącznie z wspomnianymi przez Patryka rosyjskimi syntezatorami. Ponieważ jestem taką osobą, że nawet jeśli czegoś nie używam, to lubię to mieć, a w wypadku no, coraz większej ilości miejsca na dysku, no nie jest problem mieć zainstalowanych nawet 15 czy 20 syntezatorów. To miałem, tym bardziej, że swego czasu u nas był taki może boom, to byłoby przesadzone określenie, ale zapanowała taka dosyć krótkotrwała moda na syntezatory właśnie te ukraińskie czy rosyjskie, no być może jakoś tam w moim kręgu, ale swego czasu na listach dyskusyjnych przewijały się wątki właśnie tychże syntezatorów, więc z tego korzystałem. Ale być może właśnie efektem tej, no w cudzysłowie, starej szkoły, w cudzysłowie w zasadzie, bo taka jest poprawna forma, więc w cudzysłowie tej starej szkoły i tego, że te nowości, które, no mówi się, że lepsze jest z wrogiem dobrego, prawda? I myślę, że akurat w moim przypadku, jak i takich troszeczkę dłużej używających komputera osobników, te wszystkie Agaty, te wszystkie Anie i inne syntezatory, które w pewnym sensie zyskały nasze uznanie, no nie zakorzeniły się tak bardzo, jak właśnie to, co używamy. A to oczywiście wynika po pierwsze w moim odczuciu z tego, że no jednak to na SAPI 5 bardzo spowalniało komputer. Oczywiście myślę, że wszyscy się zgodzimy, szczególnie jeśli ktoś miał troszeczkę słabszy sprzęt, że nie było porównania w prędkości między SAPI 5 a SAPI 4. No właśnie. W odniesieniu oczywiście do prędkości reakcji na to, jak naciskamy klawisze, czy jak przemieszczamy się strzałką po jakimś
2: dokumencie.
0: Tak, bo dokumencie.
2: Na przykład Iwona przecież była nawet w wersji 1 z robosyntezatorem bardzo szybkim. To miało 600 słów na minutę, miało spokojnie. Tylko pytanie,
0: no właśnie,
2: co z tego?
0: Tutaj Michał pytał któregoś z dzwoniących o to, czy korzystał Mateusza chyba, o to, czy korzystał z syntezatora mowy Iwona w

0: tych opcji głosów. Może właśnie.
1: Dokładnie, Mariusza.
0: I muszę przyznać, że na mnie to zrobiło wrażenie. Szczególnie jeden czy dwa męskie głosy. Muszę przyznać, że...
2: Zapewne Brian.
0: Dokładnie tak, Patryki. Muszę przyznać, że wykorzystuję do paru innych rzeczy, w sensie nagrywam wave'y, które używam do różnych tam kwestii i muszę przyznać, że nie powiem, że byłem zaszokowany, bo to może byłoby nieco za mocne, czy też nieadekwatne słowo, ale to mnie rzuciło na kolana, chyba jednak mogę tak
2: panowie
0: powiedzieć.
2: Panowie po prostu zrobili dobrą robotę, no i mimo, że ta responsywność jest może troszeczkę mniejsza, mówię troszeczkę mniejsza, bo ona naprawdę już jest niezła.
3: Tak, ta Iwona no, cały czas tam jest optymalizowana.
2: Pszczę do przodu, jest optymalizowana, nawet na netbookach to chodzi całkiem tak.
0: Myślę, że tutaj no, warto zwrócić uwagę na pewne milowe kroki, tak? Na pewno oczywiście było jednym z milowych kroków to, że właśnie zadebiutowała ta synteza programowa. Na pewno milowym krokiem w wypadku Jonesa, ponieważ no, Window Eye, mimo tego, że robiłem do niego kilka podejść, myślę, że tutaj akurat nie ma dyskutować sensu na temat, co jest lepsze, a co gorsze, tylko chyba bardziej od czego kto zaczął, po prostu na tym mu się lepiej pracuje. Więc dokładnie, później sensory RealSpeaka, tak? To był kolejny krok. No oczywiście tutaj było to fenomenalne, że była ta duża ilość głosów w różnych językach. No jeśli ktoś tam jest troszeczkę z językami zaprzyjaźniony, czy też używa, bądź po prostu chce przeczytać dokument jakiś, słyszeć w oryginalnym brzmieniu, no to tutaj rzeczywiście była fajna sprawa.
2: I ta Agata 8 kHz, do której mam sentyment, czy tam tak, 11, tak. Ta starsza.
0: Ten dźwięk był oczywiście taki przytłumiony, obcięta była ta góra, ale to rzeczywiście fajnie chodziło. Zresztą każdy, kto na przykład używa Toxa, dajmy na to, również może sobie to porównać. Tak. Powiedzmy tą starszą Agatę, a tego wokalizera. No i właśnie tutaj te wokalizery, muszę przyznać.
2: Tylko, że RSM-ka pod Tox, mówię skrótami RSM, w sensie właśnie ta Agata bez góry na synteza, na Screen Reader Tox, na system operacyjny Symbian, ona ma jeszcze te algorytmy przyspieszania i zwalniania zoptymalizowane pod telefon, w rezultacie ona jest nawet na sławkach mało wyraźna czasami.
0: To się zgadza.
2: Ale niektóre zbitki literowe
3: ma problemy z nią po prostu. Ma problemy z tym, z czytaniem niektórych słów, to się zgadza.
0: No i oczywiście tutaj dla mnie też przeszkodą, no właśnie, wokalizery. Tutaj muszę przyznać, że bawiąc się krótki okres czasu Jonesem 14 i instalując te wokalizery, byłem rzeczywiście w szoku. No tutaj analogia w aspekcie prędkości reakcji na to, jak naciskamy klawisze, czy się przemieszczamy po stronie, czy po dokumencie. Ogólnie to, co robimy, no jest porównywalna z SAPI 4.
3: No właśnie, Pawle, tak zapytam. Jak ci się wokalizery podobają? Skoro korzystasz z Jossa 14, ja też korzystam z Jossa 14 i zobaczymy, zderzymy nasze opinie może. Co sądzisz o wokalizerach?
0: Znaczy tutaj paradoksalnie chciałem się jeszcze troszeczkę cofnąć nawet do tych starszych Agat, mówiąc tutaj kolokwialnie i odnosząc się również do...
2: 22 kHz, ale jeszcze nie wokalizerów, tak?
0: No właśnie, odnosząc się nawet do innych, czyli ten wątek sztucznej inteligencji, tak? Ja nie powiem, że mnie to irytuje, no nie będę tutaj używał słów wiadomo jakich. Ja nie powiem, że mi to przeszkadza. Mnie to po prostu wkurza i ja tego nie cierpię. Jeśli ja czytam literkę, a tu mi czyta rzymską, interpretuję, że to jest rzymska liczba, bądź też po prostu... No właśnie, rozwijanie skrótów.
2: Stodex, a potem ludzie na listy dyskusyjne piszą o programie Stodex do wypalania płyt.
0: Tak jest. To był jeden z kultowych wątków rzeczywiście, albo raczej kultowych tematów. I różne tego kwestie. Mi to bardzo przeszkadza. Lata całe obcując właśnie z syntezatorami na SAPI 4, bądź to z Syntokiem, którego nie lubię z uwagi na jego głos, tą wysokość głosu, która jak wiemy przez bardzo długi czas do tego Syntoka 2.0, czy jaką on tam ma wersję, no nie dało się ustawić, zróżnicować szybkości i wysokości głosu.
2: No ale Syntok 2.0 ma dla odmiany Dane zamiast danych, no.
0: No tak, Syntok 2.0, ten głos jest taki bardziej rzeczywiście sztuczny, jeszcze mimo wszystko. Ten głos tego Bogdana to był taki bardzo czysty, taki soczysty, ale właśnie ta wysokość, nie powiem, że bolała mnie głowa od tego, ale tego się nie dało
2: słuchać. Ja jestem wybitnym syntokowcem od lat. Syntok, ewentualnie Readboard, ewentualnie SMP, no i Apollo gdybym miał.
0: Paradoksalnie tutaj jakby nie odbiegam od pytania Michała, ale zmierzam do tego, że właśnie obcując z tymi syntezatorami opartymi na SAPI 4, nie przeszkadzało mi na przykład, że to właśnie mi czyta Tyflo Podcast, albo że, nie, że czyta mi na przykład, nie wiem, Tche Wojce of Poland, albo coś takiego. W ogóle mi to nie przeszkadzało i powiem nawet szczerze, że
2: dla podobnie mnie to jest lepiej tutaj... Akurat.
3: Dla mnie też, bo...
0: Dla mnie tak samo,
3: bo dzięki
0: tak.
3: temu, bo dzięki temu nie wchodząc, nie korzystając jakby z angielskiej syntezy, nie przełączając się, no zresztą i tak byśmy nie wiedzieli. To znaczy, to jest coś za coś. Nie wiemy, jak to się wymawia na przykład w języku angielskim, jeżeli się tego języka nie uczyliśmy, ale przynajmniej wiemy, jak to się pisze.
0: To jest jedna rzecz, a druga, też podoba mi się Eloquence. Rzeczywiście jest to, jest to fajny syntezator mowy, fajnie się tego słucha, dobrze intonuje, tym bardziej, że jest kilka tych języków, które się tam przewijają w Joesie.
2: I tym bardziej, że jest szeroka gama tagów sterujących. Nie wiem, czy
0: zagadkowa jest dla mnie ciągle obecność języka fińskiego w Joesie, aczkolwiek ktoś mi to tam kiedyś tłumaczył, ale przydało mi się to, nie powiem, że dużo razy, ale dwa czy trzy razy, kiedy chciałem gdzieś tam zabłysnąć, wymawiając w miarę poprawnie coś po fińsku.
2: Tak, fiński się przydaje. To jest język. Fiński się przydaje chociażby do tego, żeby czytać języki słowiańskie. Bo no to, fiński ma mało zniekształceń w regułkach i można czytać
0: tak, to
2: języki
0: się zgadza.
2: Słowiańskie.
0: Tam podobnie jak u nas, tak jak się mówi, tak się pisze. Ale właśnie zmierzam do tego, że ta sztuczna inteligencja mi przeszkadza i ona w wokalizerach nie została niestety wyeliminowana. To znaczy ta prędkość...
2: A wręcz jej dodano troszeczkę.
0: Ta prędkość, ta szybkość działania, to jak to, ta płynność, to jest rzeczywiście uderzające i to jest ogromny krok naprzód. I myślę, że dla wielu ludzi, którzy korzystają z Agaty, zaraz jeszcze troszeczkę o tym powiem, jest to bardzo ważne. Przez jakiś czas, bo chyba się już z tego wyleczyłem, albo po prostu mi przeszło, oglądałem filmy, korzystając z syntezatora jakiegoś tam mowy, żeby czytać napisy, prawda? Więc tutaj też kilka opcji mi przeszło, ponieważ każdy, kto miał Expressivo, mógł korzystać z głosów Iwony, mógł pod to Expressivo podpiąć Agatę.
2: SAPI 5,
0: Właśnie, jeszcze jakiś SAPI 5 i tak dalej, i tak dalej. I muszę przyznać, że mimo na przykład tych błędów właśnie tej sztucznej inteligencji i tak dalej, jest dla mnie aspekcie czytania filmów, Agata jest bezkonkurencyjna. Nie wiem, czy to właśnie chodzi o to, tą synchronizację właśnie pojawiających się napisów z wypowiadaniem tego, co właśnie się pojawiło przez Agatę, czy coś innego, ale gdyby ktoś się zastanawiał, szukał, albo nie wiedział, jak się do tego zabrać, proponuję, żeby mimo wszystko zaczął od Agaty, bo to jest fajne. No i kończąc tą moją przydługawą wypowiedź, to dodam, że mimo, no powiedzmy, 20 lat obcowania z komputerami, około 10 lat posiadania własnego sprzętu, nieco więcej. Mimo tego, że tych syntezatorów było kilkanaście, myślę, że możemy tak spokojnie powiedzieć, nie będziemy się przecież wdawać w jakieś tam liczenie, to moim faworytem, numerem jeden, właśnie przez tą prostotę, chyba mogę tak powiedzieć, bo geniusz chyba tkwi w prostocie, właśnie jest Readboard, czy też obecnie Speak 2. To jest coś, co mi pasuje pod każdym względem. Sztuczność tej mowy mi nie przeszkadza, chociaż gdy na przykład słucham na słuchawkach, to jednak no, nie to, że męczy, ale daje mi się to odrobinę bardziej.
3: To tak bije po uszach trochę ta synteza. Ona jest taka dosyć mocna. Na uszy
2: Speak
3: to...
2: 3 Speak 3 rozwiązał ten problem, bo tam jest basu mniej.
3: Aha.
0: No być może, ale właśnie ten bas
2: speak,
0: lubię.
2: Który kosztuje krocie, ten Speak, który kosztuje krocie, a no... Generalnie jest nowy i jest w SAPI 5 też. I...
0: No właśnie, tylko to SAPI 5. No, jakoś to SAPI 4 przemawia do mnie o tyle, że mniej jest właśnie tej sztucznej inteligencji, tych różnego rodzaju podpowiadaczy.
2: To co powiesz o systemach 64-bitowych?
0: No właśnie, to jest...
2: To co powiesz o systemach 64-bitowych,
0: właśnie, to jest kolejny
2: Pawle.
0: Problem, jakby na inną audycję te nasze systemy 32-bitowe, a 64-bitowe.
3: No ale właśnie może powiedzmy naszym słuchaczom od razu,
2: tak,
3: na co mogą
2: my się
3: być narażeni.
2: Śmiejemy zagadkowo, my się śmiejemy zagadkowo między sobą z Pawłem, bo my hasłowo wiemy, o co chodzi, a ktoś, kto dostanie taki system w ręce, nie będzie wiedział.
0: Znaczy,
3: i ponieważ, może mieć problem.
0: Ponieważ mam okazję z przyjemnością wielką dla portalu Tyflo Świat testować laptopy, no to oczywiście siłą rzeczy zdarza się tak, że przyjeżdżają do mnie właśnie laptopy z systemem 64-bitowym, mam na myśli wersję Windowsa 7. I tutaj jest problem, no bo oczywiście chciałoby się poczciwego spika, ale nie da rady.
2: Readboarda, ale nie da rady.
0: Znaczy, chciałoby, nawet readboard się nie zainstaluje. Syntok się zainstaluje, ale z kolei nie przemówi. Mówię o tej wersji 1.5.
2: Zależy, gdzie pod NVDA. 1.6 działa na pewno pod NVDA i Windowsem. I readboard, nie pamiętam jak z instalacją, ale to możesz mieć rację, że on może mieć problemy
0: tutaj
2: z instalacją.
0: Dla mniej zorientowanych mówimy, że NVIDIA, to tutaj Patryk ma na myśli kartę graficzną, ale ponieważ sporo...
2: Nie, NVDA, Non-Visual Desktop Access, NVDA.
0: Tak.
2: NVDA.
0: NVIDIA. Natomiast właśnie tutaj sterownik karty graficznej też ma tutaj duże znaczenie, bo najmniejszy problem oczywiście właśnie jest w wypadku... tych intelowskich grafik. Trochę lepiej właśnie jest z Nvidią, czyli GeForce'em.
2: A największy problem jest, jak zwykle,
0: z Radeonem, ponieważ po pierwsze jakieś autokatalisty i inne kwestie nam troszeczkę blokują. No i właśnie w tych wersji 64-bitowej, a coraz więcej osób, jak słychać na listach, używa tych 64-bitowych systemów.
2: I coraz więcej
0: tylko, że
2: osób
0: właśnie
2: się zastanawia,
0: oni na przykład
2: używają
0: z Agatą albo z Iwoną. I tu problemu nie ma. Natomiast do miłośników SAPI 4, do których ja się zaliczam, to rzeczywiście jest to problematyczne. Oczywiście jest proste rozwiązanie, czyli zakup naszego ukochanego, czy tam mojego ukochanego spika właśnie w odpowiedniej wersji, no ale...
3: Właśnie pytanie
0: trzeba...
3: od Rafała, ile on kosztuje? Rafał się zapytał.
2: Cały czas ponad 500 zł.
0: Tak, jest to około 535 zł.
3: Jak na syntezator software'owy, to jest to taka cena dosyć spora.
0: Tym bardziej, że
2: inaczej,
0: upgrade...
2: Inaczej, powiedzmy sobie szczerze. 535 zł płacimy chyba tylko za renomę tak naprawdę, bo SMP, który też jest syntezatorem robotycznym, też jest syntezatorem bardzo responsywnym, no dla Jossowców troszeczkę mniej, bo jest konflikt sampling rate'u, tak jak mówiłem, i samo to, że Joss ma troszeczkę wolniejszą reakcję w sterowniku SAPI 5 i on do demonów szybkości nigdy nie należy i nie będzie należał. Mhm. Bo obawiam się, że w erze Directów może być tylko gorzej. Możemy sobie kupić SMP i jaki on jest, taki on jest, ale on kosztuje 99 zł. Jest Iwona, która mówi ładnie, pięknie, cudnie, fajnie i gite, że sparafrazuje piosenkę. Za 60 parę złotych jeden głos. To przepraszam bardzo, jakie przebicie ma ten speak za 530 złotych?
3: No to chyba właśnie
2: myślę, że w tym jest problem.
3: Po prostu ta cena została kiedyś ustalona, kiedy to wszystko było jakoś tak droższe, i nikomu nie przyszło do głowy, żeby cennik zaktualizować.
0: Znaczy ja powiem tak, że gdybym, że tak powiem, sięgnął do kieszeni pewnego poranka zakładając spodnie i te 535 zł by się tam akurat znalazło i byłoby to wolne 535 zł, to na pewno byłbym w stanie je wyasygnować na tenże właśnie syntezator, bo to naprawdę dla mnie jest absolutny numer jeden. I to, że obcując tyle lat z tymi syntezatorami, ja rozumiem wszystkie w zasadzie, to nie zmienia faktu, że mi się to po prostu podoba. Ja chcę tego słuchać, chcę z tego korzystać w czasach, kiedy nie posiadałem jeszcze BookSense'a, kiedy mniej było audiobooków, kiedy nie można było na przykład BookSense'em czytać właśnie na przykład różnego rodzaju plików, bo jakoś zawsze mi się wydaje, że ta Agata implementowana właśnie w te urządzenia, powiedzmy lektorskie, jakoś jest trochę lepsza niż ta, której używamy w komputerach. Być może jest to bardzo subiektywna ocena i nic nie stoi za tym, żeby tak rzeczywiście było. To jakoś mniej tych błędów i tak dalej, po prostu lepiej mi się tego słucha, ale właśnie w czasach, kiedy bawiłem się jeszcze w coś takiego jak text-to-speech, to właśnie korzystałem z readboarda. No tylko minusem było to, że to było takie bardzo monofoniczne i tego naprawdę na słuchawkach się nie fajnie słucha, ale właśnie ta szybkość reakcji, ta małość
2: tego syntezatora... Ale szybko, to jest po prostu dobra synteza.
0: No właśnie, małość mam na myśli to, że to niedużo zajmuje, instaluje się błyskawicznie, jest w zasadzie gotowe do pracy po kilku... korektach ustawień. Oczywiście każdy, kto troszeczkę w tym siedzi, wie, że trzeba tam parę plików popodmieniać, żeby to dobrze działało, wszędzie na przykład na bardzo dużej ilości tekstu nie zmieniało rejestru głosu na te wysokie partie
2: i tak dalej. Cokolwiek dziwny, wyższy niż normalna dostępna wysokość, tak?
0: Tak, to się zgadza. I parę jeszcze innych kwestii, to wtedy rzeczywiście korzysta się z tego super. Ja nie będę już przedłużał, ale wydaje mi się, że na pewno jeszcze sporo syntezatorów przed nami i coś tam się pojawia, ciągle coś nowego, tym bardziej, że umówmy się, ponieważ te syntezatory nowsze są implementowane do różnego rodzaju na przykład systemów bankowych w aspekcie obsługi telefonicznej i tak dalej, no więc to się bardzo skomercjalizowało, a co za tym idzie, no są to po prostu pieniążki, więc myślę, że kolejne firmy będą coś tam wydawały, a przy okazji my na tym jak najbardziej zyskamy, to jednak będzie ciągle spore grono takich użytkowników właśnie jak ja, czy Patryk, czy chociażby Michał, którzy wolą albo właśnie Apollo, który można sobie poprzyspieszać tak, że mało kto to zrozumie i tak dalej, czy
3: no ja powiem szczerze, na najwyższej prędkości Apollo, a właściwie na tych nawet i wyższych bardzo prędkościach, to ja nie byłbym w stanie pracować, bo po prostu ja tego syntezatora nie rozumiem.
0: Ale co nie zmienia faktu, że to, że to tam się po prostu spisuje. No,
3: tak,
0: nie?
3: To się, tam to się spisuje i to jest naprawdę no, też kwestia, moim zdaniem to jest kwestia przyzwyczajenia, aczkolwiek znani mi są ludzie, którzy Apollo porzucili na rzecz na przykład Newspeaka i się bardzo ucieszyli, że w końcu jest coś, co im wyraźnie mówi. Więc no, jak się okazuje, no, ile osób, tyle no preferencji.
0: Mi się to podoba, że jednak nie jesteśmy ograniczeni do tych dwóch czy trzech, jak to miało miejsce kilka lat temu. Przy czym Apollo wiemy, że no, to było drogie pudełko.
3: No drogie.
0: Nie ma się co oszukiwać.
3: A jeszcze Google jak się chciało język dodatkowy, to już w ogóle było drogie.
0: No właśnie, przy czym ten angielski, no on chyba był po prostu już, chociaż nie jestem pewny, czy on
2: był dobry.
3: To znaczy...
2: Nie każdy go lubi, ale mi się on bardzo podobał, na przykład angielski, brytyjski Apollo.
3: Tak, no tylko ja ten język to trzeba było jeszcze osobno dokupić. Tam koszt był chyba z 700 zł.
2: Coś koło tego.
0: Więc właśnie, z ogromną zaletą i tego nie podważajmy i fajnie, że to jest, jest ten właśnie wybór. To, że mamy teraz tego kilkanaście, komuś się zachmarzy posłuchanie akapeli, może kogoś poprosić, nagra mu jakieś demo albo gdzieś tam w internecie tego posłucha. No tylko niestety minusem tych internetowych demówek, mam na myśli na stronach producenckich, czy też po prostu dystrybutorów, jest to, że one są takie wydumane, tak? Tam właśnie jest pokazane, jak ta Ania się śmieje, kicha, czy tam inne kwestie, no...
3: Ale to ta wersja produkcyjna akapeli, głosania na przykład, który można sobie zainstalować, można sobie kupić i zainstalować na komputerze, to ma to samo. Bo przecież, no, pamiętasz, Pawle, być może, kiedy pojawiały się audycje w Tyflo Podcaście, kiedy na przykład Michał Kasperczak bawił się Maciem, albo
0: tak
3: chyba nawet Robert Hedzyk też to pokazywał. Teraz nie pamiętam, ale wiem, że Michał to pokazywał. Kiedy Ania mówiła, skipę!
0: No właśnie. No.
3: Mniej więcej w ten sposób, więc no ona to tak... Taka jej w cudzysłowie uroda.
0: No i właśnie to jest też fajne, że przynajmniej dla mnie. Jeszcze muszę powiedzieć, bo tutaj Patryk też o tym wspominał, o Halu, mam na myśli program, który był wyposażony w, no myślę, można powiedzieć, w kilka tych syntez programowych, właśnie te Orfeusze i tak dalej.
3: On był, z tego co wiem, wyposażony właśnie w jedną syntezę, ale trochę głosów tam było.
0: No właśnie,
3: Orfeusz.
0: Tak, dokładnie tak. I muszę powiedzieć, że mi początkowo też się to podobało. Gdyby nie to, że no nie oszukujmy się, jednak temu produktowi do Jobsa trochę brakuje, czy też brakowało. No tak. No to być może bym nawet przy tym został, bo ten syntezator fajnie się to czytało i rzeczywiście też to było dla mnie zrozumiałe. Było troszeczkę pozbawione tej góry w moim odczuciu, ale z kolei zaletą Hala, bo wydaje mi się, że Jaws jest takim najcięższym screen readerem w sensie właśnie potrzeby na zasoby pamięciowe, co się przekłada oczywiście na to, jak mówi synteza, jak ona się zachowuje, czy to z Agatą, czy z innymi tymi właśnie bardziej zaawansowanymi syntezatorami mowy. No to właśnie w wypadku Hala tego nie było i to było fajne. Jeszcze na koniec problem, na który zwróciłem uwagę ostatnio na liście, czy już kilka miesięcy temu, i ktoś rzeczywiście mi potwierdził w podobnym żalu, nieutulony jak ja, a mianowicie to, że no jest kłopot, aby Spika dwójkę właśnie pod NVDA podciągnąć, tak? On chwilę mówi, ale potem ta mowa się wyłącza,
2: nie, on milknie. Kłopot polega. Kłopot polega na niezgodności do końca Spika dwójki ze standardem SAPI 4, bo jak wszyscy wiemy, no standard SAPI 4 daje nam pewne wytyczne, daje nam pewien framework, pewne ramy, w których deweloperzy mogą pisać syntezatory. I teraz NVDA, oprócz tego, że wysyła faktyczne zachowanie klawisza Shift, wysyła też znak kontrolny ASCII Shift. na który readboard reaguje tak, że albo wyładowuje w ogóle z pamięci swoją DLL-kę, albo jakaś jest reakcja głupia typu zawieszenie, nie pamiętam teraz. Czy on ją unloaduje po prostu z pamięci, czy on ją trzyma, tylko ta DLL-ka dostaje jakiś kod błędu. Na jakikolwiek shift, na jakąkolwiek kombinację z shiftem, w NVDA ten syntezator się po prostu utka, ładnie mówiąc. Wszystko inne no. będzie działać, tylko klawisz shift jako znak ASCII. I kiedyś kontrol, ale teraz to w NVIDIA poprawiono już, działały właśnie tak, że on się...
0: Szkoda tylko, że no, nie ma jakiegoś rozwiązania, czy też właśnie jakiegoś nieco zmodyfikowanego po tego pliku.
2: Też próbowałem nic ciekawego, nie wymyśliłem, może będą ludzie lepsi ode mnie.
0: No, na pewno byłoby to ciekawe dla nas, tym bardziej, że jak wszyscy wiemy, no, są sytuacje, w których NVDA przydaje się bardziej niż JAWS czy Window Eye.
3: Zwłaszcza jak jeden z tych screen readerów się po prostu zawiesi.
0: A no to właśnie
3: zresztą
2: a to się dzieje często.
3: Zresztą powiem szczerze, ja naprawdę mam coraz większy szacunek dla NVDA. Ostatnimi czasy okazało się, że na komputerach, które do mnie przychodzą i które na których muszę tam poinstalować różnego rodzaju software, naprawdę niekiedy z dziwnymi instalatorami, one nie są takie proste, że tam się klika fajnie. Tylko next. Okazuje się, że ja ostatnio to sobie przećwiczyłem, ja wszystko jestem w stanie wykonać za pomocą NVDA.
0: I to jest właśnie też tutaj, o czym tutaj z Patrykiem przez krótki okres czasu mówiliśmy, że właśnie te systemy 64-bitowe, bo jednak czy JAWS-a, czy Window Eye'a, trzeba, ten proces instalacyjny jest dosyć długi w aspekcie czasowym, nie może skomplikowanym, ale to jednak chwilę potrwa, nim to wszystko się zainstaluje, podczas gdy, jeśli odpowiednio sobie na pendrive'ie przygotujemy co trzeba, to wtykamy pendrive'a w USB i nawet w wypadku ekranu startowego systemu, czyli jeśli system jest już preinstalowany i wszystko już jest zrobione, ale jeszcze ten ekran startowy nie był, nikt go nie przechodził, no to rzeczywiście jesteśmy w stanie w pewnym sensie postarać się o to, aby ten NVDA nam zagadał to dosyć szybko, sprawnie. I tutaj właśnie wersja systemu nie ma znaczenia, czy to jest 32, czy 64 bity.
3: Zgadza się, to jest po prostu wszystko uniwersalne.
0: Wszyscy wiemy, czy w sytuacji, gdy kupujemy sobie sami nowy sprzęt, czy tak jak ja, czy powiedzmy inni, którzy te sprzęty testują, no to towarzyszy nam pewna gorączka, pośpiech i tak dalej. Chcielibyśmy, żeby to już, to jest swoim
2: zrozumiałe. Zagada czy nie zagada, tak?
0: No więc właśnie, i to jest piękne. Ja pamiętam, kiedy dotarł do mnie HP Folio, teraz mówiąc, wspaniały komputer, bo to był pierwszy ultrabook z dyskiem SSD, który widziałem. Ta ciekawość była tak silna, że rzeczywiście robiłem wszystko, żeby jak najszybciej to zagadało, i tak się też stało. Mam nadzieję, że ta ewolucja będzie postępowała we właściwą stronę, a ten wybór, który mamy, sprawi, że nawet jeśli jeden czy drugi syntezator nie będzie podążał w takim kierunku, w jakim byśmy sobie życzyli, to coś tam się będzie działo. No i mam też nadzieję, że okaże się prędzej czy później, oby prędzej, ktoś tam przetestuje i tak dalej, że jednak pod Windowsem 8, który, no nie powiem, że zaczynam królować, bo Windows 7 nie jest przecież starym systemem, ale że pod Windowsem 8 właśnie te nasze ulubione syntezatory typu właśnie Readboard, Wellspeak, czy po prostu Syntok, bądź też inne, te starsze, których chętnie używamy, działają. No ja jeszcze powiem na sam koniec o SMP, który bardzo do siebie mnie zraził tym, że jak często miałem przyjemność rozmawiać na Skype'ie z naszym przesympatycznym kolegą Adamem Ostrowskim, to każdorazowo, jak on coś działał na słuchawkach, nawet to słyszałem jego SMP, nie było to na tym samym poziomie głośności, co jego głos, aczkolwiek było dobrze słuchać, co tam się dzieje, i takie brzęczenie przez godzinną rozmowę na Skype'ie sprawiało, że te słuchawki zdejmowałem z ulgą, ale to...
2: Nie chcę być niemiłym, ale naszego readboarda da się jeszcze dokładniej zrozumieć ze słuchawek.
3: No tak, wszystko jest kwestią tego, jak kto sobie głośno to ustawi. Dobrze, Pawle, dziękujemy ci bardzo za telefon.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, do usłyszenia.
3: Trzymaj się, hej. Widzę, że mamy telefon kolejny, halo, kogo witamy?
1: Dzień dobry, Michał Kasperczak. Tym razem z telefonu dzwonię. Niestety nie słuchałem audycji w całości, więc nie wiem, czy o tym już była mowa, czy nie. Ja chciałem się podzielić taką refleksją, a zarazem zapytać też o pewną rzecz, bo tak samo jak to miejsce z urządzeniami bajdowskimi, tak z syntezatorami mowy ma teraz dzieje się teraz taka rzecz, że kiedyś to były, no wiadomo, z jednej strony były urządzenia sprzętowe, potem się pojawiły syntezy programowe, ale teraz obserwujemy chyba, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, coś takiego, że coraz więcej parametrów na działanie syntezy, jakby sterowanie syntezą już coraz bardziej odbywa się, coraz bardziej przyjmują to screenreadery. I chciałem właśnie się zapytać o tą taką korelację, o takie uwagi i refleksje, co jak lepiej na przykład ustawiać. Bo są dwie szkoły. Jedni mówią, że lepsze jest ustawianie właśnie parametrów, jak się da w tym narzędziu natywnym sterującym syntezą, na przykład Speak ma swój taki osobny program do konfiguracji, ten przynajmniej Speak 2 i Speak 3, że w Syntoku to się robiło tym programem takim do Dolfinów, który był kiedyś dostarczany, teraz nazwa mi umknęła.
3: Masz na myśli Sama? Kiedyś tam w Syntezator Access Manager?
1: Tak, właśnie. I chciałem też właśnie was zapytać, jakie są te powiązane, te interakcje, czy lepiej to właśnie ustawiać takimi programami, czy lepiej jednak screen readerami, bo i tak one bardziej przejmują kontrolę później nad tym. No wiadomo, że tam są
2: pewne opcje, które...
1: Tak.
2: Ale mówisz, Michale, o dwóch zasadniczo w pewnym sensie innych rzeczach, dlatego że...
1: Tylko one właśnie jedne mają, są jakieś między nimi powiązania i niby to są dwie rzeczy, ale właśnie zastanawiam się, jakie są te powiązania, jak byście to mogli jakoś tak podsumować. Bo na przykład chodzi o to, że coś tam
2: Nie wiem, mówię, troszeczkę nie wiem, co masz na myśli jakby, bo... Screen reader kontroluje tylko opcje podstawowe typu głośność, szybkość, wysokość, a takie na przykład nie są często ustawione, na przykład Speak nie ma możliwości ustawienia szybkości, głośności, wysokości w swoim panelu konfiguracyjnym. Znaczy on akurat głośność to ma, szczególnie dwójka, bo tam jest głośność jako poziom dźwięku suwak, bo on ma głośność jeszcze na bazie kwantyzacji w fonemach zmienianą w ogóle, starą. Że jak zmienimy sobie na zero, to jest ciszej, ale nie jest ciszej do zera, tylko słuchaj, taki szumek bitowy, jakbyśmy ze sprzętu korzystali, trochę jak w SMP. Natomiast co innego jest ustawienie głośności, szybkości, wysokości, ustawienie te tak zwane tymczasowe, które screen reader podaje do każdego tekstu lub do sekwencji tekstów, a co innego są ustawienia typu czytanie pełnych liczb, konwersje, a takich rzeczy na przykład JOS nie umie ustawiać. JOS nie umie wywołać natywnego okna konfiguracji narzędzia Syntoka. JOS nie umie wywołać natywnego okna konfiguracji readboarda, zresztą tego nic nie umie, bo to nie jest zaprogramowane w DLL-ce. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Ja chyba wiem, o czym, o co tobie chodziło,
1: rozumiem.
2: Bo na przykład Syntok... Bo na przykład Syntok ma dwa suwaczki w swoim oknie konfiguracji, prędkość i wysokość. Swoją drogą one działają równolegle, w tą samą pozycję przechodzą. Tylko to jest tak zwana szybkość domyślna. Jeśli syntezator nie narzuca, znaczy jeśli screen reader nie narzuca swojej szybkości takiej, jak robi JOS, jak wykryjesz nowy syntezator, on zawsze odpala to z parametrami zerowymi. Głos 0 punktu, interpunkcja na większość, wysokość na pół albo na 0, głośność na max. Ale na przykład Windows tego nie robi, Klango tego nie robi. To te suwaki w oknie konfiguracji w syntezy są dla szybkości tak zwanej domyślnej. Z jaką na start ono się odpali po prostu. To są po to parametry. Przynajmniej mówię na przykładzie Syntoka 1, 5 i 6. To jest chyba jedyny możliwy jakiś element korelacji. No innym elementem, co możemy uznać za korelację, jest takie coś, że jak na przykład ustawiamy Syntoka z Synthesizer Access Managera, zamkniemy tego Synthesizer Access Manager, a jeszcze nie daj Boże ustawiamy z włączonym Syntokiem, ustawienia nam się nie zapiszą w ogóle. Tam były jakieś takie zadymy. Na przykład była rzecz taka, że lepiej jest na przykład Eloquence ustawiać SPCHCPL-em, czyli panelem kontrolnym SAPI 4, który możemy pobrać z Microsoftu, ze strony, bo Synthesizer Access Manager nie za bardzo umiał wywołać to okno i się po prostu sypał i potem odpalenie Sama będzie próbowało przywrócić ten zapamiętany sterownik i Sam na starcie się będzie sypał nam zawsze. Tam były takie akcje, że trzeba było potem opróżniać rejestr. To są możliwe elementy korelacji, chyba jeśli o to ci chodziło, jeśli ta odpowiedź jest satysfakcjonująca, no to okej, natomiast nie wiem, co jeszcze mogłeś mieć na myśli.
1: A używacie albo spotkaliście się z czymś takim, żeby ktoś na przykład używał, bo nie, wiadomo, niektóre screenreadery, tak jak JAWS, mają możliwość tych schematów mowy i dźwięku i czytania różnych parametrów różnymi głosami. I zastanawiam się, na ile to jest, znaczy fajnie, że jest taka funkcja, tylko zastanawiam się, na ile to właśnie jest popularne gdzieś tam. No pomijam to, że w Polsce mamy dużo syntez jednogłosowych i to gdzieś tam to jest, to może być
2: jakiś. I przez to na polskim rynku to jest mało popularne.
1: Ja szczerze mówiąc
3: nigdy z tego nie korzystałem. No, u mnie też by było raczej ciężko z tego korzystać ze względu na to, z jakiego syntezatora
2: Powiem trochę nieskromnie za kolekcjonera głosów w jakimś tam stopniu. I jak ja kiedyś miałem 200 ileś engine'ów SAPI 5, nie, 160 parę engine'ów SAPI 5, ja sobie włączyłem taką opcję, właśnie z ciekawości. Włączyłem sobie różnymi wysokościami i jeszcze włączyłem sobie właśnie autowykrywanie języków. Średni czas pracy z JAWS-em w wersji wtedy to była nieodżałowana moja 8.0 angielska lub 7.10 polska. To były jakieś 3 minuty. A z 11 to było jakieś 5 do 10 minut.
3: A co się potem działo? Zawieszał się?
2: Bo tak było, zamknij przycisk. Aha. Lub nie wysyłaj, jeśli ktoś ma to włączone.
3: Aha, okej.
2: Bo przy takiej mnogości syntez i każda ma swoje różne typu, tej nie należy uruchamiać przed tą na przykład, no albo tak. Ta jest nieodporna na tak sterujący jakiś, bo ją trzeba odpalać w ogóle skądś tam, a jeszcze to najlepiej trzeba odpalić najpierw jakiś program, do którego ona należała, żeby on ją potwierdził, że ona jest i dopiero wtedy można ją współdzielić gadadłem naszym, którego używamy, no to ciężko było. Przy tak dużej ilości to jest uciążliwe. Nie pomaga. Już nie mówiąc o bardzo podstawowym problemie, niektóre syntezy są po prostu źle napisane. Lub sterowniki w niektórych wersjach. Jeśli na przykład podwyższymy mu wysokość na wielką literę, on często potrafi nie wrócić,
3: no tak,
2: zatrzymać się na tej wysokości wielkiej litery.
3: To jest znamienne dla Apolla.
2: To są detale. No,
3: właśnie. Tak,
2: dyskretnie jednakże, aczkolwiek miałem to na myśli.
3: Aczkolwiek chciałeś to zaznaczyć.
2: Uderzyć, ale, tak.
3: A powiedz mi, jak to u ciebie było z syntezą mowy? Ty korzystałeś najpierw ze sprzętowych, tak?
1: Tak, korzystałem najpierw, właśnie też o tym jeszcze chciałem chwilkę powiedzieć. Tak, korzystałem ze sprzętowej i najpierw był to syntezator mowy równolegle, właściwie tak jeszcze szkoleniowo, jak się uczyłem, 94-95 rok, to był Apollo 1 i Apollo 2, przy czym Apollo 1, przynajmniej tak mi się wtedy wydawało, ale też tak ludzie mówili później, że Apollo 1 mówił trochę wyraźniej od Apollo 2, był taki bardziej... Trudno właściwie, ja już mało pamiętam już tą pracę z syntezą Apollo w DOSie, znaczy pamiętać DOSa pamiętam, ale takiej pamięci do dźwięków nie mam, ale chyba ten Apollo 1 jakoś tak mówił wyraźniej troszeczkę niż Apollo 2.
2: Zaryzykuję stwierdzenie, że miał lepiej zrobiony polski Apollo 1.
1: Tak,
2: troszeczkę.
1: Tak. Bo miał chyba. On jakby był taki mniej angielski, był taki bardziej, może tak mniej akcentował. Nie wiem o co to chodziło w sumie. Dlaczego? To był Apollo 1, chociaż nie, ten Apollo 1, z którym miałem do czynienia, on był też dwujęzyczny, bo on angielski też miał. Pamiętam kiedyś sobie, a to już temat na inną audycję, jak sobie w dosowskim halu rozwaliłem, bo tam były takie pyki prompt parametrami języka i sobie to rozwaliłem, że miało być polskie, a było po angielsku, bo tam wystarczyło u góry, bo to był plik tekstowy i tam małpę, jakiś tam kod zmiany języka się wpisywało i po prostu coś tam było nie tak.
3: Notabene Apollo ma bardzo ładną dokumentację, to i to się chwali Dolfinowi.
2: W przeciwieństwie do SMP.
3: Tak, bo SMP nie ma dokumentacji żadnej chyba, czy nie wiem, czy ktoś z was wie o jakiejś dokumentacji o SMP, o takach sterujących?
2: Nie, chyba oficjalnej nie ma. gdzieś kiedyś spotkałem się ze stwierdzeniem, że najlepszą dokumentacją będzie dokumentacja do Apollo 1, bo większość podstawowych taków Apollo 1 powinna zadziałać.
3: Aha, w ten sposób. No, ale w każdym razie polecamy, jeżeli ktoś chce zapoznać się z dokumentacją do Apollo, to proszę sobie znaleźć plik w Google'ach apollo2.txt. Naprawdę, ten plik tak się nazywa, apollo2.txt. Jest cały podręcznik użytkownika wydany w 1994 roku przez Dolfina i tam można sobie poczytać, jaki parametr, co robi, a uwierzcie mi, drodzy słuchacze, to jest naprawdę no, multum tych parametrów i naprawdę można tam robić różne ciekawe rzeczy, aczkolwiek z indeksowaniem mam problem do dziś. Ale to, prace trwają. To tak a propos jeszcze sterownika do NVIDIA i Apollo. No.
1: Tak, po Apollo był syntezator mowy Kubus, który jeżeli chodzi o taką filozofię, o kody sterujące, był w jakiejś mierze do pewnego stopnia oparty również na Apollo, ale nie miał tylu podstawowych kodów sterujących. I Kubusia też oczywiście używałem z DOS-em, z Syntechem Fortran Commanderem, QR-Textem i z HAL-em. No i to była synteza bardzo, bardzo, bardzo fajna, aczkolwiek jak dla mnie za wolna, jeżeli chodzi o szybkość mowy. On w pewnym momencie po prostu już nie dało się go przyspieszyć i mówił szybko, ale to było, to już potem
2: porównywalnie z SMP.
1: Ja nie znam tak SMP na co dzień tak jakoś, więc trudno mi powiedzieć, natomiast być może tak. I ale to był Kubus ten, który jeszcze był normalnym Kubusiem zewnętrznym, nie Kubus z autolektora. I potem właściwie Kubus, ja długo używałem dosyć tego DOS-a, bo nawet do 2002 roku, czyli w czasach, kiedy już niewidomi byli zinternetowani, kiedy już były Windowsy 98 w najlepszym, kiedy już były pierwsze wersje komputery dla Homera, więc pierwsze spolszczone Windows i DOSy i HAL-e wtedy królowały. I potem się przeniosłem na Windowsy, trochę z HAL-em i z Orfeuszem pracowałem i tutaj to było bardzo, bardzo przyjemne, bo Orfeusz to taki trochę Apollo, więc nie miałem jakichś problemów, żeby tego HAL-a...
2: Niemniej mnie do siebie nie przekonał.
1: Rozumiem. No i jakoś to dla mnie wtedy było początki w ogóle Windowsów, dosyć responsywne rozwiązanie. Ja pamiętam, że dosyć szybko wtedy musiałem jakąś pracę pisać w Wordzie, to były moje początki Windowsów i jakby to bardziej się skupiałem na tym, żeby z QR-Texta przejść na Worda i tym HAL-em jakoś tam sobie po prostu radzić, a że to było na tyle sensowne rozwiązanie, no to było okej. Przepraszam. Potem się pojawił Syntok, który mi się spodobał, ale dosyć szybko przeniosłem się z tego Syntoka 1, znaczy dosyć szybko, nie pamiętam dokładnie kiedy, bo teraz mogę trochę coś tam przekłamać, bo teraz tych danych sobie nie przygotowałem, kiedy to było, ale z Syntoka 1.5, jak się pojawił ten Syntok 1.6 beta, czy tam jakiś, który był tam niby miał jakieś błędy, ja się na tego Syntoka, który tak mówił tym cieniutkim głosem w najszybszej swojej wersji, w najszybszej swojej ustawieniu mowy przeniosłem, no i długi czas do 2011 roku właściwie tego Syntoka pod XPEC-iem, głównie z DOS-em używałem tak naprawdę. Czyli takiej szybkiej, jednostajnej, piszczącej mowy tak naprawdę.
3: No i co teraz, Michale? Na co teraz się zdecydowałeś, z czego korzystasz?
1: Tak, no i teraz NVDA, znaczy teraz NVDA równolegle z DOS. Przy czym NVDA bez problemu z SPIC-iem, który mi się na początku bardzo nie podobał, teraz mi się podoba. Jedynie co to troszkę sobie mowę, troszkę sobie intonację zmieniłem i obniżyłem mowę, ale NVDA bardzo... Znaczy jako syntezę też bardzo chwalę. Z kolei jako SAPI 5 SPIC już tak mi się bardzo nie podoba. On jakiś inny jest, ale chyba, że ja mam jakąś inną wersję. Ale on mi zupełnie inaczej jakoś tak brzmi. Nie wiem dlaczego.
2: Nie, on jest troszeczkę inny. On jest troszeczkę inny i nie jest na bieżąco uaktualniany. Znaczy jest, ale tam po prostu kilka rzeczy, które można komendami podać bezpośrednio do SPIC-a w SPIC-u SAPI jest ustawione jakoś i no nie jest to zmienialne, bo SAPI tego nie obsługuje, więc po prostu nie...
1: I teraz od
2: tak łatwo się tego nie da.
1: Mam DOS-a 14 i używam, właściwie dzisiaj sobie konfigurowałem zarówno DOS-a, SPIC-a, bo też mam SPIC-a 3 jeszcze, którego trochę tam tego SPIC-a też używałem w międzyczasie i mam właśnie vocalizera. No i teraz tego DOS-a używam z vocalizerem albo ze SPIC-iem. No i tak pewnie tak zostanie. SPIC,
3: a jak ci się, Michale, podoba vocalizer? Bo ja zapytałem Pawła, ale tak... ale Paweł sporo innych rzeczy też miał do powiedzenia. A powiedz ty, jak tobie się Vocalizer podoba?
1: Responsywność może być, natomiast on, jak to Vocalizer, on ma, to jest ta wysoka jakość, taka trochę jak jest w Braille Sensach, w Book Sensach, i on tak, on za bardzo tak, on ma taką melodykę specyficzną, on tak akcentuje tak trochę za bardzo i tak jest przez to taki trochę denerwujący. Ale ogólnie nie jest źle. Myślę, że można z tym pracować. No równolegle mam Speaka, który... Speak z kolei, on ma, ja nie wiem do końca, bo ja mało używam Speaka, on jakoś tak działa, znaczy bardzo inaczej go słychać na różnych komputerach, zależnie od karty, od jakiegoś, nie wiem, czy od karty dźwiękowej, czy od po prostu głośników, jakoś tak, bo na jednym komputerze mi się go bardzo przyjemnie słucha, a na innym już znacznie gorzej, a jakoś w innych...
2: Chodzi o taki bardzo wysoki pisk?
1: Nie wiem nawet o co chodzi. O takie brzmienie.
3: Mi się wydaje, Michale, że być może to jest kwestia tego, jeżeli głośniki mają dużo niskich, dużo dołu. Ja po prostu zastanawiam się, co kieruje ludźmi, a widziałem takie konfiguracje. Proszę mi wierzyć, widziałem, gdzie speak był puszczony przez głośniki. No takiej dobrej jakości, przez jakiś zestaw 5.1 i jeszcze z subwooferem podkręconym. Jak ktoś może na tym pracować, to ja po prostu chylę czoła i gratuluję.
1: Nie wyobrażam sobie, też nie wiem.
3: W ogóle generalnie synteza mowy puszczona na takich głośnikach, no nie wiem, jakie jest wasze zdanie, ale moim zdaniem to ona jest ciężka. Po prostu te głośniki nie są do tego. Fajnie się na tym słucha muzyki.
2: Ja już pogratulowałem.
3: No.
2: Ja już pogratulowałem.
3: A ty, Michale, też pogratulujesz?
2: Znaczy, czy to kada się słuchać na takich głośnikach?
1: Tak, kiedyś spotkałem się z kimś takim, kto jeszcze dzwonił do mnie ze Skype'a. Było takie buczenie chyba z karty dźwiękowej, takie głośniki, właśnie speak, albo jeszcze speak Agatka, wolno mówiąca, i takie i wszystko takie, moje dokumenty.
3: Ciężko jakąś wygodną pracę, ale jeżeli ktoś lubi, może to jest, ale wiesz co, ja się przyzwyczaiłem do Apolla i ludzie się dziwią, że ja na tym pracuję, a to może po prostu ktoś też się do tego przyzwyczaił i pracuje.
2: Do takiego czegoś przyzwyczaiłem.
1: Natomiast tak, no nie przekonałem się do końca do tego, na przykład co Rafał Kiwak, który on zawsze też, że szybkie syntezy i taka praca responsywna, ale on się w pewnym momencie do Iwony przekonał z SAPI 5 i z JOS-em jeszcze tam kiedyś, jakieś 2 lata temu. No ja Iwonę mam też i lubię tę syntezę do czytania tekstów, w sensie do robienia jakichś MP3-ek z takimi syntezowanymi audiobookami, natomiast tak do pracy powiem szczerze, Iwona też nie bardzo mi się sprawdziła.
2: Da się. I jest to praca nawet komfortowa, ale to już po prostu, to już jest ewidentna kwestia gustu. Bo ta responsywność jest i ta responsywność jest stosunkowo duża. Ona jest trochę mniejsza niż Vocalizer, ale ona jest duża. Tego się zarzucić nie da. Natomiast to ktoś musi po prostu lubić na tyle Iwonę, że...
1: A który głos najbardziej tak do pracy... Ja wiem, że to jest kwestia gustu, ale tak który głos wydaje się tobie... Tam jest
2: chyba Ewa.
1: Różnica w responsywności.
2: Chyba Ewa.
1: Ewa chyba, nie? Jest taka najbardziej monotonna, syntokowa, najmniej intonująca.
2: Ewa jest taka przymulona, jakby zaraz miała wziąć środki na uspokojenie, ale mi się to właśnie podoba do pracy, szczerze mówiąc. Ja sobie ją lubię mieć na dużej szybkości stosunkowo i właśnie... Aha. I właśnie pod SAPI 5. Chociaż moje subiektywne wrażenie jest, że to lepiej chodzi na 64 bitach niż 32. Lepszą responsywność.
1: Także z JOS-em, bo ten Vocalizer, albo to SAPI 5 ze speakiem, nie wiem, czy...
3: A czy tobie, Michale, Vocalizer, czy tobie przycina początki? Tak? Słów? Tak, ja mam takie wrażenie, że tak leciutko ucina te początki słów, które wypowiada, i przez to on dla mnie jest jakiś taki mało wyraźny na szybkiej. Nie,
2: mamy za nie, dobre karty, Michale.
3: Na dużej prędkości.
2: Nie, mamy nie, za dobre nie, karty, nie, Michale.
3: Nie, wcale nie, bo ja to na karcie zintegrowanej sprawdzałem. I jakoś mi się właśnie Vocalizer, ja trochę na tym popracowałem, ale jakoś mi się on nie spodobał.
2: Ale to jest w cudzysłowie wina wariantu premium high.
3: No właśnie, ja żałuję,
2: bo kompakt chodzi ładnie.
3: Ja żałuję, że ja nie mam w komputerze tej pani Agaty.
2: Z iPhone'a.
3: Dokładnie, o, która mówi tak. No, i gdybym miał właśnie taką syntezę, taki był vocalizer, to ja bym bardzo chętnie nawet od czasu do czasu z tego korzystał. A jak w iPhone'ie nie lubię tej wersji premium, to tak też jakoś mojego uznania nie zdobyły te głosy vocalizerowe. Aczkolwiek, no na przykład rosyjską syntezę sobie czasem włączę, jak muszę sobie po tej czy owej stronie rosyjskiej pochodzić.
1: Zapytam jeszcze, czy też waszym zdaniem, czy też waszym zdaniem jakość mowy pika najwyższa, bo tam są te cztery poziomy i mi się wydaje, że ten poziom najniższy to jest jakiś najbardziej zrozumiały taki.
2: Bo Michale, nazwa jakość dźwięku, jakość głosu jest tu bardzo złudna. To jest jakoś bardzo złudna i ja teraz może mogę zrobić demonstrację, bo akurat mam spika. Ty tego nie usłyszysz, ewentualnie usłyszysz w podcaście, bo to są... Ja mam co prawda spika tego dwójkę, starszego.
1: Mhm, aha.
2: Niemniej to słychać. Jakość mowy to tak naprawdę chodzi, jakie dyrektywy filtrowania zostaną użyte dla tonów wysokich.
1: Mhm.
3: To może, Patryku, jeżeli masz możliwość, to zaprezentuj naszym słuchaczom.
2: Pozamykam tu tylko okna korespondencji.
3: Okej. żeby nie wszystko poszło w eter. Okej, rozumiem, dobrze.
2: No bo niestety będzie to wymagało włączenia mojej syntezy.
3: No tak, oczywiście. Przygotowania trwają. Tak, dziś jest w ogóle taka audycja, w której pokazujemy co nieco.
2: Pokazujemy co mamy. No, to się jeszcze Android
3: tu jeszcze, odezwa. Tu jeszcze się, no właśnie, S-Peak na Androidzie, bardzo fajnie, że jest i że można używać. Jak tam, Patryku?
2: I że jest szybki.
3: Dokładnie.
2: Dobrze.
3: Okej, no to pokazujemy.
2: S-Peaka mam już ustawionego w miarę wolno.
4: 26, 1, 0, 9.
2: Myślę, że taka szybkość jest ok. No jest, 9 jest. Minut po 21. Mhm. Jeśli ustawię teraz wysokość na najwyższą, ja go jeszcze zwolnię.
4: 21, 0, 9, 28, 2013. Konfiguracja speak.
2: Wszedłem teraz w panel konfiguracji speaka.
4: Głębokość, jakość mowy, combo box najwyższa 4/4.
2: To jest jakość najwyższa.
4: Niska,
2: to jest najniższa, jaką się da. Trzeba tak zrobić, żeby zreinicjalizować syntezę. Jak teraz podwyższę głos. Słychać to tak. Natomiast najbardziej wyróżniającą się jakością z nich wszystkich jest włączenie najprostszego modułu filtrującego paradoksalnie, czyli jakość średnia. Reinicjalizuję syntezę.
4: Speak widok elementów multiselect list box 6/11.
2: Już tu chyba słychać różnicę.
3: Szczerze mówiąc, jakiejś takiej naprawdę spektakularnej różnicy nie słyszę, ale może dlatego, że ja mało z tym syntezatorem obcuję.
2: Ale jeśli zwiększę wysokość.
3: A tak! 13.
2: Jest zupełnie inne filtrowanie jest użyte nagle.
3: Speak zaczął przeplenić troszkę. Mam
2: tak,
3: spik
2: zaczął przeplenić i jak go zniżę na minimum. To nagle słyszymy jakieś takie dziwne błędy w próbkowaniu jak z zabawkowej kartki świątecznej grającej troszeczkę. To jest po prostu słaby aparat filtrowania używany wtedy, innego typu, który dla troszeczkę wyższego spika nam pomoże. Natomiast no, przy mega wysokim spiku on nam zacznie się plenić. Natomiast nie... Proponuję nie włączać jakości średniej dla ledwo co podwyższonego spika, o jeden, o dwa skoki dosłownie od normy. Dlatego, że się zacznie robić bardzo ciekawa rzecz z tonami wysokimi, jak w niektórych programach delayskich przy zwiększaniu wysokości. Nagle ten oversampling stanie się na tyle za mały, że niedokładności filtra będą po prostu... niedokładności filtra będą na tyle duże, żeby już to było słyszalne, a na tyle małe, żeby je jakoś tam korygować przy takim podwyższeniu lub obniżeniu wysokości, niestety. Dlatego jakość średnia tylko na dość duże zmiany, ale nie takie jak przed chwilą zaprezentowałem. Raczej jakości niska, wysoka i najwyższa proponuję używać mimo wszystko.
3: No to się wszystko zgadza, a Michale, jeszcze coś chciałbyś dodać? Do...
1: Tak, na koniec jeszcze chciałbym na koniec zapytać o, czy warto się zainteresować czymś takim, bo są podobnież jakieś cała specyfikacja i tagi sterujące też właśnie do SAPI 5. I czy w ogóle warto się tym interesować, a jeśli to, czy w ogóle gdzieś to można w praktyce wykorzystać? Czy tak naprawdę nie ma to sensu, jeżeli ktoś nie programuje, nie pisze jakichś sterowników?
2: Ma to sens, jeśli chcesz zdenerwować swojego znajomego, wchodząc mu na przykład na komunikator TeamTalk, który automatycznie mówi, kto wszedł lub wyszedł z kanału. Jeśli chcesz mu napisać wiadomość dużo wolniejszą syntezą lub go poinformować, że twój właśnie nick, a nie kto inny wszedł na kanał dużo wolniej albo dużo głośniej niż normalnie zwykła to robić jego synteza, głos domyślny w panelu sterowania, wtedy to się przyda. Jeśli na przykład są niektóre starszego typu programy, które nie mają filtrów dzięki temu, znaczy filtrów przeciwko temu, można pisać tekst z tagami sterującymi i też w trakcie tekstu zwalniać i przyspieszać na przykład książkę, którą chcemy wysyntezować do MP3. Generalnie mało użyteczne, programem nieodpornym na takie tagi jest Klango, możemy wymienić. W Klango w poście na forum można wrzucić taki tag sterujący i no, ludzie mogą mieć problemy.
1: Mhm. A, czyli w praktyce to są właśnie sterowanie parametrami mowy. Szybkość, wysokość, głośność.
2: Szybkość, wysokość, emfaza, głośność, niektóre przestań mówić, niektóre zacznij mówić. Niektóre mają jeszcze parametry zwracające rzeczy stricte tekstowe, typu sprawdź ile słów jeszcze lub ile znaków jeszcze zostało do przeczytania. Dzięki czemu NVDA może na przykład stopować takie syntezatory właśnie znakiem kontrolnym shifta w środku słowa w ogóle i zaczynać od połowy słowa.
1: A to jest chyba w sumie taka jedyna, tylko NVDA ma chyba taką funkcję, nie? Żaden inny styl leader
2: tak,
1: chyba...
2: Tak, tylko NVDA ma to tak dobrze zrobione, ale tak dobrze równa się nie zawsze tak dobrze, bo właśnie między innymi cierpi na tym speak i między innymi cierpią na tym niektóre syntezatory SAPI 5 i 4, w których po prostu nie pomyślano lub potraktowano to po łebkach. I rezultat jest taki, że zaczynają od całego słowa albo się właśnie wysypują.
3: Mhm. No także, no coś za coś, jak to mawiają. To nie zawsze się da zrobić tak wszystko, jakbyśmy chcieli, żeby to działało. No ale może, no, chociaż no już raczej na te starsze syntezatory to nie ma szans, żeby ktoś to poprawił, no bo część z tych syntezatorów to zapewne to już są w ogóle jakieś zapomniane projekty. No niemniej jednak warto mieć to na względzie. Dobrze, Michale, bardzo ci dziękuję za telefon. Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiamy cię. Czekamy jeszcze na kolejne telefony, aczkolwiek już jesteśmy po czasie, no ale jeszcze chwilę myślę, że możemy sobie porozmawiać. 123 834 835 oraz tyflopodcast.net. To jest nasz login skype'owy. No i tak sobie przeszliśmy do syntezy programowej. Dziś do nas bardzo dużo osób dzwoniło. To znaczy dużo jak dużo, no, ale treściwie, naprawdę treściwie ale, dziś ale do
2: tego,
3: nas dzwonili.
2: Tego się można było spodziewać, bo i temat bardzo w cudzysłowie chodliwy, ale troszeczkę o to nam też chodziło, myślę, bo temat, bez którego nie da się.
3: Nie da się po prostu, dokładnie. Kiedyś on się musiał pojawić.
2: Niewidomemu się nie da. Kiedyś się musiało to pojawić.
3: Co do syntezy
2: padło na nas i padło na dzisiaj.
3: Tak, co do syntezy sprzętowej, Patryku. Przepraszam, programowej. Ja cały czas sprzętowej, no tak, ale to się po mnie tego można
2: ale
3: spodziewać.
2: Ale tu już nam się dyskusja delikatnie zmieniła.
3: Tak, nam się dyskusja zmieniła delikatnie i co do syntezy programowej. O czym warto jeszcze powiedzieć? Bo tak myślę, no nie wiem, czy warto jeszcze jakieś ciekawe syntezatory programowe zaprezentować teraz naszym słuchaczom? Coś uważasz, że warto pokazać? Co jest jakąś rzadkością?
2: Czy ja wiem? No właśnie, to jest to, że dla jednego rzadkością jest stary syntezator z lat 90. Dla mnie rzadkością jest syntezator hebrajski, którego na przykład szukam.
3: To znaczy, ja myślę, że skupmy się na syntezach polskich jednak, bo jak ty masz 130 parę syntezatorów gdzieś tam.
2: No nie,
3: to...
2: w tym momencie mam mniej, bo zmieniałem komputer. Nie,
3: no tak, ale właśnie jeżeli wiesz, jeżeli chciałbyś pokazać wszystkie, to ja myślę, że ta audycja mogłaby jeszcze 4 godziny trwać. Następnie.
2: Obawiam się, że wtedy dokładnie, wtedy mogłaby trwać długo, a i mogłyby się różne dziwne inne rzeczy nam przytrafić, bo kilkadziesiąt razy bym musiał przeuruchamiać program odczytu ekranu.
3: Dokładnie, więc może pokażmy po prostu naszym słuchaczom coś jeszcze z tej
2: polskiej syntezy. Ja myślę, że można by pokazać syntezatory sprzętowe, bo to myślę bardziej ciekawi ludzi.
3: Syntezatory sprzętowe, tak, ale to myślę, że na koniec pokażemy to, chyba że jakieś...
2: Okej, dobrze.
3: To pokażmy syntezatory sprzętowe zagraniczne, tak, bo to będą zagraniczne syntezatory.
2: Tak. No właśnie o tym też myślałem.
3: Bo mamy jeszcze takie jedno fajne opracowanie, z tym, że je zostawimy sobie na koniec naszej dzisiejszej audycji.
2: Pokrótce, jest to po prostu historia syntezatorów mowy od rzeczonego w 1939 roku Vodera do syntezatorów z lat 80. To są różne systemy. Różni ludzie próbowali robić rzeczy od rzeczy podobnych organom piszczałkowym po rzeczy

0: którą ktoś może kojarzyć. Od razu mówię, pliki są robione przez entuzjastów i pasjonatów, więc teksty są czasami różne, raczej cenzuralne, bo to nie o to też chodzi. To chodzi o pokazanie, co ten syntezator umiał, jak on mówił. Natomiast no, teksty nie są jakieś mega napompowane, nie są jakieś oficjalne. To robili po prostu ludzie, posiadacze tych syntezatorów. Zgrywali z nich często rzeczy względnie. Syntezator Speakout miał możliwość autotestu, gdzie pokazywał wszystkie swoje parametry po prostu w górę i w dół. I może Speakout teraz?
1: Dobrze.
0: Chyba tak, bo...
1: To pokażmy.
0: Bo chyba Speakout był... proszę bardzo. Oto i Speakout. Trochę podobnie do SMP.
1: Zgadza się,
0: idea zmiany wysokości.
1: Mhm.
0: Najciekawszy jest parametr tone, barwa.
1: Ja tylko tak a propos tego, co pojawia się gdzieś w tle, ja chciałem powiedzieć, że te syntezatory nie szczekają.
0: Nie. Trochę jak ta częstotliwość.
1: Tak, częstotliwość w Braille'cie, dokładnie.
0: No i tyle umie ten syntezator.
1: Jak on się nazywał?
0: Speakout.
1: Speakout, okej.
0: Okay. Tak, to był Speakout, to był syntezatorek... to był syntezatorek generalnie używany głównie w Ameryce, no bo on miał chyba tylko angielski, o ile mi wiadomo. Teraz myślę, że syntezator Double Talk.
1: Czyli też syntezator angielski.
0: Głównie będą syntezatory w języku angielskim teraz mówiły.
1: No tak, bo tak jak zapowiadaliśmy.
0: Double Talk, do którego ponoć stworzono sterownik dla NVDA też, bo jest to sprzętowiec.
1: No to posłuchajmy.
0: Tak, posłuchajmy.
1: Tylko jeszcze musi nam się odpalić plik.
0: Odpalić, tak. Ale to już...
2: I am a sad little double talk. Why am I sad, you ask? Well, it's very simple. Me and Patrick used to have great times together, writing email and chatting to people on MSN Messenger. But now, that's all going to change, because Patrick Perdue has sold me. Apparently, he doesn't like me anymore because I don't work in Windows 2000. Well, personally, I think Windows 2000 is a piece of shit, and I don't want to work with it. But what makes this all so much worse is the synthesizer he is replacing me with. He has replaced me with a Nexent SA. I mean, that piece of shit doesn't sound nearly as good as I do. It sounds so robotic and monotone compared to me. Now why would anyone want to use such a crappy sounding synthesizer over one that sounds cool like I do?
0: Tak, opinie wyrażone
1: tak,
0: prawda?
1: Przez syntezator. Tak, ale to jest specyficzne dla ludzi
0: dla
1: nagrywających
0: Amerykanów.
1: Te testy, tak, że mają coś do powiedzenia przez te syntezy.
0: I tu tak będzie często. To tak będzie często. Patrick Perdue to ten sam, który śpiewał Dektokiem dla bardziej zainteresowanych. On bardzo lubił generalnie pisać dema na Dektoki.
1: Tu jeszcze ciekawą teraz... rzecz, poczekaj Patryku, bo ciekawą rzecz napisał do nas Krzysztof Wostal. No a Krzysztof napisał tak. Nie mogłem słuchać w całości i nie wiem, czy wspominaliście, ale w okolicach roku 2004-2005 był sobie głos Magda. Czy ktoś pamięta, kto to produkował? To jakiś francuski syntezator był, ale miał właśnie polską Magdę. A co do tagów sterujących, to ciekawe efekty można uzyskać w Loquendo, w Krzysztofie i Zosi. Tak napisał Krzysztof.
0: Przechodząc do tagów...

0: Loquendo i Krzysztofa i Zosi, bo to jest sprawa, myślę, łatwiejsza dla mnie do ogarnięcia. To są tagi ponadpodstawowe SAPI. To jest język podobny trochę do XML-a. To są tagi, które producent, czyli Microsoft, powiedział: możecie to stosować, ale my nie bierzemy odpowiedzialności za to, co to robi. To są wasze niestandardowe funkcje. W tym wypadku to jest tam bodajże backslash item równe coś tam, już dokładnie nie pamiętam tej składni. Można sobie wygenerować śmiech, tudzież płacz, tudzież inne ciekawe efekty Krzysztofem i Zosią. Natomiast głosy Magda i Radek produkowała a cappella group. Nie mam jak zaprezentować, to były stare głosy stosunkowo. To były to tak zwane głosy HD, a teraz są głosy HQ. Głosy HD miały po 20 parę megabajtów jeden, głosy HQ mają po 200 megabajtów jeden.
1: No to się rozrosły.
0: I to była ta wersja właśnie taka HQ. One już potem nigdzie nie wyszły niestety. Potem była Ania w języku polskim, ale to robiła, o ile mi wiadomo, a cappella. A dokładniej jeszcze wtedy Elan TTS to się nazywało.
1: Okej, okay, to co? To jeszcze zaprezentujemy jakiś syntezator taki z ciekawszych?
0: Znany jako Echo PC lub GP w Windowsie, czyli po prostu Echo.
2: Hello, I am an Echo Speech Synthesizer. I am being used on an Apple II computer, although I could...
0: I w zasadzie tyle miał nam do powiedzenia.
1: Tak się niestety urwał śmiesznie na końcu.
0: Niestety nikt nie zrobił testu syntezatorem Echo. Mhm. Szkoda. No a tu ciekawostka troszeczkę starsza. Syntezator SAM w wersji angielskiej.
1: O!
0: Na Commodore C64.
1: No to posłuchajmy.
2: Hello, my name is Sam. I am a speech synthesizer artist. I can talk with no expression, or I can really stress certain words. Sometimes I talk in high voice. Other times I talk very low. I can talk very quickly if you want. Or I can slow things down. You see, I can do whatever you want me to. So, I will tell you a little story. Once upon a time, there were many people who owned personal computers. They liked to use their machines for many things, but they were not very happy. You see, their computers couldn't talk. So, one day, a brand new product hit the market. It was a speech synthesizer, but it had two problems. It cost too much money, and all the words were spoken in the same tone. Alas, nobody was very happy still. But then, along came Codesk Software with a brand new program, SAM. Now, talk was finally cheap, and everyone could afford a speech synthesizer.
0: Czemu mi się to z TikTokiem kojarzy?
1: Bo to on tak troszeczkę...
0: Intonacją.
1: Generalnie ten, część tych syntezatorów mam wrażenie, że to może być ten sam sposób tworzenia tej syntezy. Ale te syntezy mają coś takiego fajnego, że one tak potrafią właśnie tak specyficznie intonować. Jakby zaraz miały zacząć śpiewać.
0: Ale właśnie to jest fajne w tych syntezatorach. Ja dlatego lubię hardware'owce i dlatego ja żałuję, że nie mam niestety hardware'owców. Bo to są bardzo ciekawe rzeczy.
1: Dokładnie, to się zgadza. Jako użytkownik takowego mogę tylko to potwierdzić.
0: A takie coś, podobne troszeczkę, nie wiem dlaczego, do Braille Speaka było w notatniku Packet Braille.
1: No to
3: hello,
1: posłuchajmy.
3: This is a demonstration of the old ATH Packet Braille. And I'm your host, the Packet Braille in question.
0: I w zasadzie tyle mamy niestety jako demo. Szkoda. Posłałbym sobie tego dłużej.
1: Ja myślę, że to nawet mógł być ten sam syntezator, wiesz, co w Braille Speaku.
0: To mógłby być ten sam syntezator, to fakt.
1: Bo to naprawdę było bardzo podobne.
0: Ja jestem ciekaw jeszcze, kto jest autorem tego syntezatora, bo tu szczerze powiem, wykazuję swoją niewiedzę. Cricket Speech Synthesizer, który bardzo wygląda staro. I mówi też ładnie, intrygująco.
2: Hello. I am a Cricket Speech Synthesizer. I am an external version of the Echo Synthesizer for use on the Apple IIe computer. If you heard the Echo demo, you probably think I don't take it sluggish.
4: This is not bad me because I am on it. The situation for grammar and being a card in a lot, since the Apple IIe has no slots. Unlike most other speech systems, I only have two speaking rates. This is my slow speaking rate. This is the faster speaking rate. I can speak at many different pitches. This is the lowest pitch. This is the highest pitch. This is a deep pitch. I can also talk in a monotone. How do I sound now? I can also put and add just a little delay between words. There are 16 volume settings available, although they will not be demonstrated. The text talker software which makes me talk has some other useful features.
0: Tak.
4: This is a higher level of punctuation announcement, but there is one higher period return. I stay and stay.
1: O, ale z tego syntezatora chyba nie chciałbym korzystać.
4: That's the end of this little demo. I hope you have enjoyed it.
0: Tak, no.
4: This demo was prepared by Jason Smith on September the 10th, 2004.
1: No, to jest kolejny dowód. Dowiedzieliśmy, kto
0: to jest kolejny dowód.
1: Demo.
0: Tak, dema są otwarcie i publicznie dostępne, dlatego też pokazujemy, kto je zrobił i dlaczego i,
1: tak,
0: i w ogóle.
1: Tak, bo po prostu,
0: i...
1: bo to jest tak, że się ludzie jakby no, wymieniają tymi materiałami, nagrywają, bo powiedzmy sobie szczerze, za jeszcze parę lat, ja myślę, że no, trochę górnolotnie to zabrzmi, ale myślę, że ktoś z naszego podcastu, myślę, że jak będzie chciał zrobić jakiś materiał o syntezie mowy, to sporo się
0: to
1: z
0: może,
1: niego będzie
0: to
1: w stanie dowiedzieć, bo tej syntezy takiej sprzętowej, tych starych syntezatorów jest coraz mniej i no, już nie są produkowane w dużej mierze.
0: No niestety.
1: A niekiedy wielka szkoda.
0: Tak, także nawet jeśli ktoś tam rzuci jakieś niecenzuralne słowo, bo często ludzie chcą po prostu przekazać tym przy okazji jakiś tekst, jakieś przesłanie, jeden do drugiego.
1: To ma to jakieś to ma to jakąś historyczną wartość. Po prostu.
0: Tak. A tu bardzo ciekawe rzeczy. Syntezator Keynote na zasilaniu bateryjnym.
3: Keynote Gold. AC adapter on.
0: Przepraszam, na zasilaniu stałym, a tutaj na zasilaniu bateryjnym. Tak się ten syntezator witał, jak się włączyło go.
3: Keynote Gold. AC adapter off.
1: To.
0: Tak.
1: No, Apollo też miał swoją wersję taką przenośną, tak a propos zasilania
0: Juno
1: bateryjnym.
0: Się nazywało.
1: Dokładnie, Juno. Także było to w ogóle kilka wersji, bo był Juno, był Gemini i było jeszcze PC to card, taka karta wkładana do slot komputera i też
0: ona
1: była...
0: Ona miała głośnik, czy ona syntezowała
1: Nie, ona nie miała głośnika, ona miała po prostu jacka i trzeba sobie było podpiąć głośnik.
0: Aha, jacka miała,
1: ewentualnie słuchawki, tak.
0: Mhm.
1: Dokładnie. Tak, no. Co jeszcze masz, Patryk, jakieś te?
0: Jeszcze jest syntezator Lightstock, bardzo podobny,
1: okay.
0: Ale też możemy się z nim spotkać, bo jest sterownik do programu JAWS, do obsługi tego.
1: No to posłuchaj.
5: Turbo Lightstock 4.52 ready.
1: O, ale to taki całkiem ciekawie mówiący. Te syntezatory inne, one tak raczej bardzo, bardzo mechanicznie, a tu jest rzeczywiście ta mechanika, ale tu jest taka głębia tego głosu.
5: Turbo Lightstock 4.52 ready.
1: No,
0: tak. Tak? No, to jest ładne. To chyba nawet intonację miało regulowaną, coś mm-hmm. tak mi się dziwnie zdaje. Nie pamiętam teraz, ale...
1: No rzeczywiście to mogło robić wrażenie, taki syntezator. I to myślę, że całkiem responsywny mógł być. Dobrze, ja myślę, że jeszcze może warto by powiedzieć tak na koniec tej naszej dzisiejszej audycji o tych syntezatorach software'owych, bo jeszcze tak oto trochę przycisnę ciebie, Patryku. To znaczy gdzieś tam mimochodem powiedzieliśmy, ale to jest też myślę ważne. Trzeba powiedzieć, że tak naprawdę taką wielojęzyczność, ale jednak... I to jest dla mnie no, dosyć duża rewolucja w świecie syntezy. To był Aspic, który się pojawił, Aspic. Który jest maleńkim syntezatorem, a w sobie ma naprawdę mnóstwo głosów.
0: No to jest... Aspic jest o tyle trudny do zaliczenia, że z zasady on jest syntezą formantową, czyli właśnie jest bardzo malutki i może udźwignąć ileś set języków, tak jak Apollo w pewnym sensie. Natomiast w Aspicu już jest troszeczkę dalej, tam ludzie poszli i To jest w zasadzie synteza formantowa, ale niektóre głoski pomagają, w niektórych głoskach pomagają sobie używanie fonemów po prostu. Lub jakichś takich mega skomplikowanych modeli dany głosek i brzmienia i tak. Ten syntezator ma potencjał, tym bardziej, że jest w systemie Android operacyjnym. Jest w NVDA, jest darmowy, otwarto źródłowy i to jest plus. I to jest kolejny milowy krok w kwestii software'u.
1: Oczywiście, że tak. I no przede wszystkim właśnie ze względu na języki. One są różne, one są na różnym poziomie, bo działa, bo te języki, no można do nich mieć zastrzeżenia, ale nie da się ukryć, że jeżeli chcemy skorzystać z jakiegoś języka, to po prostu jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że bez konieczności instalacji jakiegoś komercyjnego syntezatora, wystarczy, że użyjemy SPIKA i z tego języka skorzystamy. No chociażby...
0: Polski jest co najmniej używalny, jeśli dokładnie. Nie dobry.
1: Dokładnie. Ja powiem tak. Tak, na przykład jeżeli mam program NVDA, który bierze sobie wykrywanie języka ze zmiennych systemowych, czasem mi przychodzi na przykład komputer w jakimś innym języku z systemem, nie wiem, czeski, rosyjski, jakiś po szwedzku mi przyszedł. W każdym razie...
0: Szwedzki bardzo wdzięczny język.
1: Tak, sympatyczny. W każdym razie no od razu mam wykrytą mowę syntetyczną w tym języku i mogę...
0: Jeżeli tylko jest język. Aż najczęściej jest, bo SPIK to jest ile? 70 języków? Nie, 60 języków będzie. Ponad 60.
1: A powiedz mi, na co jeszcze warto zwracać uwagę, jeżeli chodzi o te nasze syntezatory, te takie najpopularniejsze? Czy jest jeszcze coś, na co w niektórych syntezatorach warto zwracać uwagę, na co nasi słuchacze powinni być uczuleni? Czy przy konfiguracji, znaczy, czy przy instalacji, przy używaniu?
0: Myślę, uczuleniem powinno być 64 bity, a syntezator SAPI 4, bo pod screenreaderem JAWS tego po prostu niestety nie zrobimy. Uh-huh. No to jest duży problem, ale no niestety tego nie będzie. Szkoda. To jest, myślę, największy problem. Natomiast co do ogólnie syntezatorów, jeśli ktoś by chciał je kiedyś testować, jeśli ktoś dostaje na przykład w ręce nowy syntezator i chce go przetestować, to troszeczkę odbiegając w ogóle od tematu, ale wszyscy mu widzący, z którymi mam gdzieś kontakt, mówią, a powiedz mu, w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Albo a powiedz mu, stół z powyłamywanymi nogami. A to tak trochę chyba nie na tym polega testowanie syntezy. Bo co ja bym pierwsze zrobił przy teście syntezy? Przy takim teście, a masz tu nowy syntezator, się pobaw, zobacz co on umie. Zarówno sprzętowców, jak i oprogramowania. To co ja bym zrobił wpierw, to napisał mu liczby. Po pierwsze, zobaczył do ilu on może czytać liczby. W najgorszym wypadku dostaniemy zamiast liczby 1049, dostaniemy liczbę 1049. Dostaniemy cyfry. No wypadkiem takim środkowym, takim no akceptowalnym, ale powiedzmy, byłby 1049. No ale trzeba zwrócić uwagę, czy syntezator umie się zachować i umie mówić 1049. No bo w tym wypadku jeden nie jest potrzebny, wiadomo. Taka kolejna rzecz, myślę, to skróty i zangielszczenia. Fajnie jest, jak... I szczerze nie widziałem tego syntezatora, który by był zbalansowany. Widziałem syntezatory, które nie mówią żadnych skrótów. Ja osobiście chyba bym tak wolał, żeby
1: nie
0: mówił nic.
1: Ja też.
0: Natomiast czasami przy czytaniu tekstu ciągłego jakieś rzeczy typu NT albo NR to cię przydaje, żeby on rozwinął.
1: Natomiast, Patryku, ja pamiętam taki syntezator, który kiedyś wspólnie testowaliśmy, taki bardzo militarny.
0: No właśnie o tym chciałem powiedzieć. Jest syntezator Microsoft Speech Platform. To są biblioteki runtime'owe serwera TTS Microsoftu. Do aplikacji wykorzystujących mowę teoretycznie, z których NVDA umie korzystać. PNVDA sobie radzi z tym i ma natywną obsługę dla Microsoft Speech Platform, bo to są syntezatory darmowe w jakości telefonicznej, tylko angielskie głosy są na razie w jakości dobrej 16 kHz. Reszta jest niestety w jakości telefonicznej. No ale można potestować jako ciekawostka. Ja może zaprezentuję, bo to opisywać to ciężko. To ja może zaprezentuję po prostu.
1: Dobrze, jeżeli masz to, bo... jeżeli masz to, zaprezentuj, bo to
0: mam,
1: jest naprawdę, to jest po prostu,
0: mam.
1: To jest przerost formy nad treścią,
0: formy
1: tak naprawdę,
0: nad treścią.
1: To co ktoś tam zrobił. To jest bardzo ciekawe.
0: Tak.
1: Załóżmy, że pobieramy sobie jakiś plik. To pewnie teraz nie będziesz pobierał, tylko to wpiszesz. Ale załóżmy, proszę Państwa, że pobieramy sobie jakiś plik z internetu i tam podawana jest prędkość pobierania. Ten syntezator jest nam w stanie przeczytać jednostki, czyli kilobajty, w bardzo ciekawy
0: kilobajty.
1: Sposób. Tak.
6: Arabika.
0: Tak. Ja piszę teraz 103 odstęp KB slash S, napisajmy wcześniej. Małe K, małe B slash S. Pisownia oczywiście nieprawidłowa, bo teraz wychodzi z tego, że pobieram w kilobitach, ale okej. Okay. Daję to do odczytu.
6: STU 3 kilobajtami sekunda.
0: STU 3 kilobajtami sekunda.
1: No tak.
0: Jeśli natomiast nie napiszę żadnych cyfr, napiszę tylko KB slash S, otrzymam w odpowiedzi.
6: Karabin bojowy sekunda.
0: No właśnie.
1: Karabin bojowy sekunda. No tak, no to no. Już jest po prostu... To jest lepsze od dysku lokalnego 100. To jest lepsze od dysku lokalnego 100.
0: Tak, to jest lepsze od dysku lokalnego 100.
6: Pick typet characters on.
0: Włączyłem teraz mówienie znaków. Wiadomo. Jeśli teraz napiszę na przykład litery...
6: C, K, M...
0: O, trochę był bardzo militarny, albo słownik, z którego brałem reguły do zautomatyzowanego zaprogramowania
1: był.
0: Tego. Jest chyba jakiś słownik terminów militarnych i informatycznych, bo to jak dam stałkę w dół, przeczytam...
6: Ciężki karabin maszynowy.
1: No tak. Właśnie.
6: Blank.
0: A jeśli napiszę sobie...
6: K, B, K, S.
0: Otrzymam odpowiedzi.
6: Karabin eksportowy.
0: Tego już w ogóle nie rozumiem.
1: No po prostu... No ja nie wiem, jak mam to skomentować i to chyba komentarza nie wymaga nawet zbytnio.
0: Nie wymaga.
1: Może wiesz, może te syntezatory to były używane przede wszystkim jako jakaś, nie wiem, zapowiedź do jakiejś infolinii wojskowej.
0: Stacja numeryczna albo właśnie zapowiedź jakaś, nie
1: no,
0: wiem.
1: No, bo, ale... to już naprawdę, no to jest ciekawe, to taka ciekawostka od nas na, raczej myślę, że koniec
0: tak,
1: naszej
0: na koniec,
1: audycji. No
0: ostatnia
1: ale jeszcze...
0: Rzecz, mhm. Ostatnia rzecz, jak to się sprawdza użytkowo? Piszę teraz.
6: N, A, L, E, Z, Y, spacja, T, E, N, spacja, P, A, R, A, M, E, T, S, spacja, U, S, T, A, W, I, A, C, spacja, A, spacja, 1, 0, 0.
0: Syntezator ma wolną reakcję, dlatego przeoczył N. Niestety. Napisałem zdanie. Należy ten parametr ustawiać na 100. Po czym słyszę?
6: Należy ten parametr ustawiać na 100.
0: Okej.
6: Okay. Zero.
0: Przyjmijmy, że chcę zatem zakończyć zdanie. I
6: kropka.
0: Słyszę?
6: Należy ten parametr ustawiać na 100.
0: O, poprawili.
1: O, poprawili.
0: Poprawili, bo ściągnąłem ostatnio najnowszą wersję. Ale nie poprawili tego w przypadku, kiedy wchodzę w ustawienia głosu.
6: Ojce settings dialog.
0: W ojce settings dialog, bo mam akurat NVDA ustawiony po angielsku.
6: Ratę z lider 50 rok.
0: Ratę z lider 50, a w odpowiedzi słyszę 50 rok.
1: Okej. No po prostu bardzo ciekawa synteza. Przypomnijmy, jak ona się nazywa.
0: Microsoft Speech Platform.
1: I skąd to można pobrać?
0: Ze strony Microsoftu. Podpowiem, że w podręczniku NVDA są linki do runtime'u, czyli do takiego pliczku 2-3-megowego, który w ogóle pozwala nam uruchamiać te syntezy. I potem do każdego języka, tudzież głosu, do każdego z instalatorów danego głosu, który sobie możemy zainstalować. I to nawet nie byłaby zła synteza, bo pomysł jest okej, okay, ale...
1: Ale karabin no, bojowy,
0: mówi samo za siebie.
1: Maszynowy i karabin eksportowy. No to są bardzo ciekawe rzeczy. Tak. To ja myślę, Patryku, że...
0: Ja myślę, że tych błędów mi się to po prostu nie za bardzo chce i nie wszystkie mi przychodzą teraz na myśl, ale...
1: Ale jest tego na pewno sporo. No, my wiemy, że ludzie dobrze chcą, ale no, znaj proporcje.
0: Ja tych błędów znalazłem lekko ręką 80 przy normalnej próbie korzystania. Podkreślam, próbie korzystania.
1: Mhm. No... Jest to po prostu ciekawe. Jest to ciekawe, jeżeli ktoś ma ochotę się pobawić, to ja proponuję taką zabawę dla wytrwałych, żeby sobie pobrał ten syntezator i może pobrał, w komentarzach pod tą audycją spróbował ktoś wypisać jakieś ciekawe terminy.
0: Skróty tudzież błędy,
1: bo ten syntezator jest naprawdę ciekawy. Jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu, to zachęcamy do testu.
0: Ja powiem tylko tyle, mi się kiedyś w jednym skrócie, w jednym takim zbitku liter udało, żeby on powiedział jedną jakąś w ogóle pierdołę, typu odmienił tam chyba trzeciego zamiast trzecim, bo akurat potrzebował mieć cyferkę. Po czym miałem chyba kwintaltona sekunda radar w jednym.
1: Świetnie, po prostu świetnie. Bardzo ciekawa synteza.
0: Jakieś hektopaskale doszły, już nie pamiętam. Generalnie minimum ze 4 czy 5 skrótów w jednym było rozwiniętych, po prostu w jednym głupim zbitku liter jakimś bezsensownym.
1: Dlatego zachęcamy do zabawy i myślę, że można nasz konkurs rozwiązać. Jeszcze raz przypomnę dźwięk. Tak.
0: Rozwiązujemy konkurs.
1: Rozwiązujemy, dźwięk był taki. To sobie tak chrobotało, grzechotało, a to był Kovox. Kovox, czyli Kovox. Taka wtyczka, którą się łączyło z portem równoległym komputera i dzięki czemu był słyszalny readboard pod DOS-a. Pierwszy Paweł odpowiedział.
0: To się tak ładnie mówi, przetwornik analogowo-cyfrowy.
1: Tak, dokładnie.
0: To jest właśnie to.
1: I...
0: A w zasadzie cyfrowo-analogowy.
1: No tak, bo w drugą stronę będzie tak.
0: Taka karta muzyczna.
1: Tak, taka właśnie karta muzyczna. Może to jeszcze kiedyś się uda gdzieś odpalić i będzie można to potestować, się tym pobawić.
0: Damy znać, jak co.
1: Damy znać, jeżeli się uda. A teraz myślę, że na koniec naszej dzisiejszej audycji zaprezentujmy te demo, bo to jest naprawdę coś bardzo ciekawego. Demo
0: jest
1: wielu syntezatorów.
0: Tak, na przestrzeni lat, jak one się pojawiały od Vodera z 1939 roku do systemów cokolwiek nowoczesnych. Nagranie pochodzi z roku 1986 i jest jakości, no delikatnie mówiąc, kiepskiej. Mam tego świadomość. Natomiast myślę, że jest warte zaprezentowania.
1: Dokładnie, zatem prezentujmy, my się żegnamy.
0: My się żegnamy.
1: Tak, kolejny Tyflo Podcast na żywo już za tydzień. Będzie prawdopodobnie podcastem koncertowym, ale o szczegółach na pewno jeszcze będziemy informować, chociażby na liście dyskusyjnej Tyflos. Dziękuję bardzo, Patryk Waliszewski był moim dzisiejszym gościem. Dziękuję ci bardzo, Patryku.
0: Dziękuję.
1: Ja nazywam się Michał Dziwisz i po raz kolejny usłyszymy się wspólnie już za tydzień po godzinie 19. A teraz na zakończenie naszej dzisiejszej audycji właśnie ten zestaw syntez mowy. Od starszych, naprawdę bardzo starych, no, po średnio nowe. Zatem posłuchajmy.
7: Demonstration of several milestones in the development of systems for text-to-speech conversion. Part A. Development of speech synthesizers. 1. The Voter of Homer Dudley, 1939.
8: Will you please make the voter say for our Eastern listeners, good evening, radio audience.
9: Good evening, radio audience.
8: And now for our Western listeners, say, good afternoon, radio audience.
9: Good afternoon, radio audience.
7: 2. The Pattern Playback, designed by Franklin Cooper. 1951.
10: These days a jet lag is a rare dish. It's easy to tell the depth of a well. 4 hours of steady work face us.
7: 3. Pat, the parametric artificial talker of Walter Lawrence, 1953.
11: What did you say before that? Your puppy. What is your
7: 4. The UVA Cascade Format Synthesizer of Gunnar Font, 1953.
12: How are you? I love you.
7: 5. Copying a natural sentence using Walter Lawrence's PAT Format Synthesizer, 1962.
13: Welcome to the Stockholm Speech Communication Seminar.
7: 6. copying the same sentence using the second generation of Gunnar Font's UVA Cascade Format Synthesizer, 1962.
14: Welcome to the Stockholm Speech Communication Seminar.
7: 7. Comparison of Synthesis and a Natural Sentence using UVA 2 by John Holmes, 1961.
15: I enjoy the simple life. I enjoy the simple life.
16: He knows just what he wants. He knows just what he wants.
7: 8. Comparison of Synthesis and a Natural Sentence. John Holmes using his Parallel Format Synthesizer, 1973.
15: I enjoy the simple life, as long as there's plenty of comfort. I enjoy the simple life, as long as there's plenty of comfort.
7: 9. Attempt to scale the DeckTalk male voice to make it sound female.
17: I am the standard male voice, perfect Paul.
18: This is the result of trying to imitate a female voice by increasing the pitch, reducing the head size, and lengthening the open quotient.
7: 10. Comparison of Synthesis and a Natural Sentence, female voice, Dennis Klatt, 1987.
19: The leaves had been raked into piles. The leaves had been raked into piles. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah.
7: 11. The Devo Articulatory Synthesizer developed by George Rosen at MIT,
20: 1958.
7: Twelve. Sentences produced by an articulatory model. James Flanagan and Kenzo Ishizaka, 1976.
21: He saw the house. This is the test.
7: 13. Linear prediction analysis and resynthesis of speech at a low bitrate in the Texas Instruments Speak and Spell Toy. Richard Wiggins, 1980.
22: Now spell one as in one word. O-N-E. Correct. Next spell Earth.
7: 14. Comparison of Synthesis and a Natural Recording. Automatic Analysis Resynthesis Using Multipulse Linear Prediction. Vishnu et al., 1982.
23: Where is Dennis sitting? Where is Dennis sitting?
24: This field of beats is ripe and ready. This field of beats is ripe and ready.
7: Part B. Segmental Synthesis by Rule. 15. Creation of a sentence from rules in the head of Pierre Delattre. Using the Haskins Pattern Playback, 1959.
25: I printed this by without looking at a spectrogram. Can you understand it?
7: 16. Output from the first computer-based phonemic synthesis by rule program, created by John Kelly and Louis Gerstmann, 1961.
26: To be or not to be? That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them.
7: 17. Elegant Rule Program for British English by John Holmes, Ignatius Mattingly, and John Sherm, 1964.
27: A bird in the hand is worth two in the bush. It was the last thing I expected to find there. Did you come by motor car? I'm going home now.
7: 18. Format Synthesis Using Diphone Concatenation by Rex Dixon and David Maxey, 1968.
28: The number you dialed, ME15280, has been changed. The new number is PA61347. This is the recording.
7: 19. Rules to Control a Low Dimensionality Articulatory Model by Cecil Coker, 1968.
0: This is the computer program speaking. You are listening to the voice of a machine. The number you have reached, 464-1078, has been changed.
7: C. Synthesis by rule of segments and sentence prosody. 20. First prosodic synthesis by rule by Ignatius Mattingly, 1968.
1: You are listening to speech synthesized by rule. It was made at Haskins Laboratories with a computer. On the computer typewriter, the experimenter types a phonemic transcription. Control signals are calculated for the synthesizer, and the synthetic speech can be heard immediately.
7: 21. Sentence level phonology incorporated in rules by Dennis Klatt, 1976.
2: But the night before Christmas, when all through the house, not a creature was stirring, not even a mouse. The stockings were hung by the chimney with care, in hopes that St. Nicholas soon would be there.
7: 22. Concatenation of Linear Prediction Diphones by Joe Olive, 1977.
3: This paper describes a small real-time speech synthesizer. The synthesizer requires as its input a string of phonemes and the associated duration, pitch, and amplitude parameters.
7: 23. Concatenation of Linear Prediction Demisyllables by Catherine Broman, 1980.
4: Hello, I am a language interpreter named Lingua. I have been used to synthesize speech from demisyllables by rule. I start by breaking your sentences up into the chunks for demisyllables and then combining them.
7: Part D. Fully Automatic Text-to-Speech Conversion. 24. The First Full Text-to-Speech System, done in Japan by Noriko Numeda et al., 1968.
5: Once upon a time, there lived a king and queen who had no children. Not a day passed that the queen did not say, "If only we had a child." One day, as the queen was walking beside the river, a little fish lifted its head out of the water.
7: 25. The First Bell Laboratories Text-to-Speech System by Cecil Coker, Noriko Umeda, and Catherine Broman, 1973.
0: I can read stories and speak them aloud. I do not understand what the words mean when I read them, but I can guess which words are important and which words are not by rules I have been given.
7: 26. The Haskins Laboratories Text-to-Speech System, 1973.
1: Animals talk to each other, of course. There can be no question about that. But I suppose there are very few people who can understand them. I never knew but one man who could. I knew he could, however, because he told me so himself.
7: 27. The Kurzweil Reading Machine for the Blind. Raymond Kurzweil, 1976.
6: Hello. I am the Kurzweil Reading Machine. Welcome to Mid-Manhattan Library. I have been placed here so that any blind or visually handicapped person please enter a command.
7: 28. The Inexpensive Votrax Type and Talk System by Richard Gagnon, 1978.
8: In punch, the box was thrown beside a parked truck.
7: 29. The Echo Low Cost Diphone Concatenation System, about 1982.
9: The merch panel slid on the smooth flanks. Illumina sheet to the dark blue background. It's easy to tell the depth of a well. These days a chicken leg is a rare dish.
7: 30. The MIT MyTalk System by Jonathan Allen, Sherry Hunnicutt, and Dennis Klatt, 1979.
10: Speech is so familiar a feature of daily life that we rarely pause to define it. It seems as natural to man as walking, and only less so than breathing. Yet it needs but a moment's reflection to convince us that this naturalness of speech is but an illusory feeling.
7: 31. The Multi-Language Infovox System by Rolf Carlson, Bjorn Granstrom, and Sherry Hunnicutt, 1982.
9: The SA-101 is built around a 68-bit microcomputer, the MC-68000, and a signal processor, the NEC-7720. The device can easily be connected to a normal computer terminal.
7: 32. The Speech Plus Incorporated PROS 2000 Commercial System, 1982.
11: 4 hours of steady work faced us. A large size in stockings is hard to sell. The boy was there when the sun rose. A rod is used to catch pink salmon.
7: 33. The Klatt Talk System by Dennis Klatt of MIT, which formed the basis for Digital Equipment Corporation's DeckTalk System, 1983.
12: Text-to-speech systems are beginning to be applied in many ways, including aid for the handicapped, medical aids, and teaching devices. The first kind of aid to be considered is a talking aid for the vocally handicapped. According to the American Speech and Hearing Association, there are over 1 million people in the United States who are unable to speak for one reason or another.
7: 34. The Bell Labs Text-to-Speech System, 1985.
13: This paper will give a brief overview of recent text-to-speech work at Bell Laboratories. Starting about a year ago, we have completed a new set of computer programs that translate English text into sound. This system constructs speech sounds by concatenating elements from an inventory of about 900 units, stored in terms of multi-pulse LTC coding.
7: 35. Several of the DeckTalk voices.
14: I am Perfect Paul, the standard male voice.
15: I am Beautiful Betty, the standard female voice. Some people think I sound a bit like a man.
16: I am Huge Harry, a very large person with a deep voice. I can serve as an authority figure.
17: My name is Kit the Kid, and I am about 10 years old. Do I sound like a boy or a girl?
29: I am Whispering Wendy, and have a very breathy voice quality. Can you understand me even though I am whispering?
7: 36. DeckTalk speaking at about 300 words per minute.
30: The following is a list of topics in today's news. In the sports world, the Red Sox lost to Detroit. First round matches were played in the Wimbledon tennis tournament. Arnold Palmer won the Seniors Golf Tournament in La Trobe, Pennsylvania. In local news, there was a 5-alarm fire in Cambridge.
7: End of the demonstration. These recordings were made by Dennis Klatt on November 22nd, 1986.
31: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
32: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
33: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować sam proces rejestracji na serwisie aukcyjnym Allegro. Zademonstrować procedurę wystawiania komentarzy i opowiedzieć, czym one właściwie są i do czego służą. Na początek zaczniemy od rejestracji, a żeby móc się na Allegro zarejestrować, niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej. Wszystkie informacje od serwisu będą przechodziły na naszą skrzynkę internetową. Każda informacja o kupnie, sprzedaży czy wszelkie pytania od potencjalnych sprzedawców także będą do nas docierały tą drogą. Do samej rejestracji nic tam więcej nie potrzeba, tak więc otwieramy przeglądarkę internetową i wchodzimy na adres www.allegro.pl. Ja oczywiście dzisiaj korzystam z przeglądarki Firefox i z syntezatora programu odczytu JAWS. Zatem wchodzimy na wspomnianą stronę. www.allegro.pl. Aby się zarejestrować, musimy oczywiście otworzyć sobie formularz rejestracji i na stronie Allegro jest to pierwszy odnośnik. Jeśli wskoczymy na górę strony i będziemy sobie szli strzałeczką w dół, to dojdziemy do linku o nazwie Dołącz do nas. Jest to pierwszy link, tak więc na nim dajemy spację lub Enter. Strona nam się otwiera. Jak słyszymy, jest to strona rejestracji. Wskakujemy na górę i naciskamy klawisz F, aby przeskoczyć na pierwsze pole formularza. Teraz musimy wpisać wszystkie dane, nasze dane personalne, osoby, która będzie z danego konta chciała korzystać. Ja dzisiaj na potrzeby podcastu założę konto mojej żonie. Mam nadzieję, że się o tym nie dowie, bo pójdziemy z torbami, ale spróbujmy. Będę wpisywał tutaj po kolei. Najpierw imię, teraz nazwisko. Nie zamykając pola formularza, przeszedłem dalej tabulatorem. Data urodzenia. W to pole, zresztą ja może Wam pokażę opis, możemy wpisać naszą datę urodzenia, ale niekoniecznie. To jest wymagane tylko wtedy, jeśli chcemy założyć konto junior, czyli wtedy, jak nie mamy 18 lat i będziemy wtedy prosić innego Allegrowicza, najlepiej oczywiście naszego jakiegoś opiekuna prawnego, rodzica i tak dalej, który będzie nas jak gdyby tutaj uwiarygadniał na Allegro. No, więc daty urodzenia nie wpisujemy. Idziemy dalej. Adres. I w tym momencie musimy podać oczywiście nasz adres korespondencyjny. Nie adres mailowy, tylko ten, na który przychodzą nam kartki świąteczne. Tak więc piszemy nasz adres. Tak. Już zaczynamy. Dobra, ulica wpisana. Kod pocztowy. Już piszemy. Tak. Dobrze, miejscowość. I patrzymy dalej. Województwo mamy w polu combo, więc musimy pole combo sobie rozwinąć. I wybierzemy sobie województwo śląskie. No, że mieszkamy w Polsce, to też nie musimy zaznaczyć, bo już zaznaczone jest. I musimy podać teraz tutaj adres e-mail, na który przyjdzie potwierdzenie, pierwsze potwierdzenie naszej rejestracji. Zatem wpisujemy. Dobra. Powtarzamy adres e-mail. Tak. Telefon z numerem. No powiedzmy, że wpiszemy telefon komórkowy. Drugiego telefonu powiedzmy, że nie mamy. Teraz oczywiście musimy zaakceptować na koniec regulamin oświadczenie, że nasze dane będą mogły być przetwarzane i tak dalej, ble, ble, ble. Wiadomo, że bez potwierdzenia tej opcji się nie zarejestrujemy na Allegro. No i pozostaje nam tylko kliknąć przycisk dalej. Przechodzę jeszcze strzałeczką po kolei, czy przypadkiem nic tam nie umknęło, ale wygląda na to, że nie. Przycisk dalej. Tak, i zobaczymy, czego tutaj chce od nas dalej Allegro.
2: Rejestracja wypełni formularz. Puste. Rejestracja wypełni formularz. Odbierz e-mail, wybierz nazwę użytkownika i hasło. Puste. Link grafic pomoc. List. Punktor. Punktor, jeżeli zauważysz błąd. List end. Puste. Tablet. Rejestracja. Imię. Amitya. Puste. OK.
33: W kolejnym kroku Allegro przedstawia nam jeszcze raz wszystkie informacje, które wprowadziliśmy do naszego wcześniejszego formularza, po to, abyśmy je mogli zweryfikować, czy wszystkie dane zostały wpisane poprawnie. Tak. Tu w kilku słowach opisana procedura rejestracyjna i sprawdzamy teraz imię, Alicja, OK. Nazwisko jest, OK. Data urodzenia, no, dobrze, że nie wpisałem. Potem miałbym tylko problemy. Ulica pasuje, OK. Kod pasuje. Tutaj już nie ma sensu, żebyśmy teraz stracili czas na przeglądanie całości, ale wystarczy, że naciśniemy klawisz B, aby przenieść się na przycisk popraw dane. Gdyby te dane były błędnie wprowadzone, możemy go nacisnąć i wtedy ponownie wprowadzić błędnie wprowadzone dane lub po prostu przycisk dalej. W tej chwili otwiera nam się nowa strona, na której otrzymamy informację, że e-mail do nas został wysłany. Rejestracja, odbierz e-mail. No, skoro program prosi nas o to, aby odebrać e-mail, wyjdziemy mu naprzeciw, przełączamy się na nasz program pocztowy i sprawdzamy, czy mail dotarł. Jak widzimy, mail dotarł błyskawicznie. Tak więc dajemy sobie Enter, aby go otworzyć. Jak widzimy, mamy tutaj bardzo długi adres, który akurat ja sobie skopiuję, ponieważ używam przeglądarki Firefox, która w tej chwili nie jest domyślną przeglądarką, ale normalnie wystarczy kliknąć sobie w ten odnośnik w mailu i wtedy zresztą tu piszą. Możemy go skopiować lub po prostu kliknąć. Jak słyszycie, w mailach od Allegro jest zawsze problem z polskimi ogonkami. W tym przypadku to nie jest kwestia ani mojego syntezatora, ani programu odczytu ekranu. Po prostu te maile od Allegro przychodzą w takim dziwnym kodowaniu. Dobrze, mam nadzieję, że link udało się poprawnie skopiować, więc spróbujmy wkleić go do naszej przeglądarki internetowej. Chyba się udało, tak więc możemy zobaczyć, co tu Allegro nam teraz pisze. Mamy wybrać sobie nazwę użytkownika i hasło. No to przechodzimy do pierwszego pola formularza. Nazwa użytkownika, czyli to jest to, co zawsze wyświetla się na aukcji, czyli ten nick, ten pseudonim sprzedającego. No to wpiszmy jakieś tutaj mojej żonie. Taki, co podejrzewam, że go na pewno nie będzie na Allegro. I jakieś hasło. I zobaczmy, co tu piszą w komentarzach. Tak, to są informacje bardzo interesujące, ponieważ jakiś czas temu bardzo dużo danych z Allegro zostało wykradzionych właśnie z powodu tego, że hasło było za słabe. Już, może w takim razie zmienimy sobie hasło. Ok, hasło zostało zmienione. Powtarzamy hasło. To oczywiście na wszelki wypadek, żebyśmy się nigdzie nie pomylili. Już wpisujemy. Tak. Co my tu mamy dalej? Numer gadu-gadu, to pojęcia nie mam, jaki mam. Więc podam mój numer gadu-gadu. Ok. Weryfikacja obrazka. Teraz już wszyscy wiemy, dlaczego używam Firefoxa. Właśnie po to, jak natknę się na tego typu niespodzianki, musimy szczytać w tym miejscu kod z obrazka, a zrobi to za nas wtyczka WebVisum. Informacja została wysłana. Kod obrazkowy do serwisu WebVisum i w tym momencie oczekujemy na odpowiedź z rozpoznanym kodem. Jak usłyszeliśmy, przyszła odpowiedź i została umieszczona w naszym schowku. Tak więc otwieramy pole edycji i wklejamy ze schowka informację, jaka do nas dotarła od WebVisum. No i przycisk dalej. Zaraz się okaże, czy tym razem WebVisum sobie poradziło. Jak widać, poradziło sobie bez większych problemów. Jakieś dodatkowe informacje dla nas.
3: Pełna aktywacja konta zwiększa bezpieczeństwo transakcji poprzez weryfikację danych użytkowników jest bezpłatna i jednorazowa. Dzięki pełnej aktywacji konta skorzystasz z Allegro. Link bez ograniczeń. Kupisz bez początkowych limitów, wystawisz aukcję, stworzysz stronę w cudzysłowie online, a twoje komentarze będą widoczne dla innych użytkowników. Jeśli rejestrujesz konto firma po aktywowaniu, to poprosimy cię jeszcze o przysłanie...
33: Jak słyszymy, teraz pojawiła się informacja o tak zwanej pełnej rejestracji konta. Jest to bardzo istotna informacja, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, daje nam pełny dostęp do Allegro, do wszelkiego rodzaju transakcji, do możliwości wystawiania własnych przedmiotów i także bardzo często, jeśli sprzedawcy mają do sprzedania jakiś droższy towar, to zastrzegają sobie, że udział w danej aukcji mogą wziąć tylko i wyłącznie użytkownicy z pełną aktywacją. W tym momencie praktycznie nasze logowanie na Allegro zostało zakończone. Mamy już konto na Allegro i możemy dokonywać zakupów. Jeśli ktoś jest z Was zainteresowany pełną aktywacją konta, to wszystkie dalsze kroczki może sobie wykonać, bo to już jest kwestia indywidualna. Dalej ustalamy rodzaj konta bankowego, czy sposoby w ogóle skonfigurowania naszego konta. To wszystko, tak jak wspominałem wcześniej, możemy sobie ustawić w zakładce moje dane, tak więc nie będziemy tego tutaj w tej chwili pokazywać, ponieważ szkoda czasu w naszym podcaście. Ja w tym momencie chciałbym Wam zademonstrować, jak wygląda korzystanie, to najbardziej oczywiście podstawowe, z

loginem i hasłem, czyli nazwa użytkownika. Już sobie wpisujemy nazwę, wpisujemy hasło i dajemy klawisz Enter, aby się zalogować. W tym momencie znajdujemy się już na moim koncie Allegro. Dalej przechodzimy sobie strzałeczką może, albo damy klawisz N, aby zejść od razu na odpowiedni akapit na stronie. Mamy tutaj kilka podstawowych opcji, z których najczęściej korzystamy, czyli moje zakupy, moja sprzedaż i moje konto. To są takie trzy najbardziej podstawowe. Moje zakupy, odnosi się ta zakładka oczywiście do tego wszystkiego, co na Allegro kupujemy. Także jeśli chodzi o komentarze, jakie otrzymujemy czy wystawiamy za naszą sprzedaż. Teraz widzimy dalej, jak idę strzałeczką. Mamy tutaj odnośnik do aukcji licytuję, czyli takie, w których bierzemy udział licytując. Dalej mamy aukcje kupione, niekupione, czyli takie, które obserwowaliśmy, albo takie, w których braliśmy udział licytując, a nie udało nam się ich wygrać. Oraz komentarze. Teraz mamy obserwowane oferty, ulubione itd. To są już opcje, że tak powiem, bardziej zaawansowane, więc nie będziemy się nad nimi rozwodzić w tym miejscu. Mamy zawsze po wejściu w moje zakupy wyświetloną listę licytowanych zakupów. Ja w tym momencie nie biorę udziału w żadnej licytacji i taka informacja także się tutaj znajduje. Generalnie trzeba przyznać, że jeśli jest dużo osób na aukcji, która odbywa się z licytacją, to bardzo trudno jest, korzystając ze screenreadera, z programu odczytu ekranu, taką aukcję wygrać. To jest głównie związane z tym, że program odczytu ekranu z niejakim opóźnieniem odczytuje nam odświeżaną stronę. Oczywiście są do tego różne programy, tak zwane snajperskie, gdzie możemy sobie ustalić naszą górną cenę, jaką chcemy zaoferować i tak dalej, i tak dalej. I taki program za nas będzie licytował. No ale to już jest materiał na zupełnie inny podcast. Teraz zobaczmy, jak wygląda zakładka Moja sprzedaż. Tutaj oczywiście wyświetlane są także w postaci listy wszystkie nasze wystawiane, sprzedawane przez nas przedmioty. Lista sprzedawanych przedmiotów. W tym momencie sprzedaję tylko jeden przedmiot, ale widzimy, w tabelce wyświetla się nam nazwa, ilość sztuk sprzedawanych, koniec, kiedy nastąpi aukcja, ile było wyświetleń, ile ofert, jeśli prowadzimy aukcję z licytacją, cena minimalna, cena w ogóle, najwyższa oferta do tej pory i ile osób obserwuje daną aukcję. Tu widzimy akurat książka wystawiona, numer aukcji, jedna osoba, jeden przedmiot, 6 dni zostało do końca, data dokładna podana, 3 osoby obserwują tą aukcję, są nią zainteresowane. Mamy podaną cenę i tak dalej, i tak dalej. I tak możemy obejrzeć sobie każdy z wystawionych przez nas przedmiotów. Jeśli prowadzimy aukcję z licytacją, jest to szczególnie wtedy interesujące, bo na bieżąco możemy śledzić kilka naszych aukcji. Oczywiście za każdym razem jesteśmy e-mailem informowani o podbiciu ceny na naszej aukcji, ale jeśli mamy kilka aukcji i chcemy to obserwować na bieżąco, szczególnie pod koniec samej aukcji, no to wiadomo, że na takiej stronie będzie

o wiele bardziej efektywne i bardziej na bieżąco niż, prawda, samo wysłanie przez serwis aukcyjny maila na nasze konto pocztowe. Zobaczmy sobie teraz, może jakie tu mamy dodatkowe opcje. Tam pamiętamy licytowane, kupione. Tu mamy sprzedane, niesprzedane, do wystawienia, czyli takie, które jakiś czas temu wystawiliśmy, a się nie udało ich sprzedać. Możemy je ponownie wystawić. Komentarze, dane kontrahentów, menedżer sprzedaży, czyli taki kreator, który pomaga nam sprzedać dany produkt. Może zobaczmy sobie same komentarze. Zobaczmy, jak komentarze są dzielone. Komentarze wystaw. Domyślnie otwiera nam się ta strona zawsze z komentarzami, które jeszcze nie zostały przez nas wystawione, więc zaraz będziemy mogli wystawić sobie taki komentarz. Tutaj oczywiście w samych komentarzach też jest podział na takie, które chcemy wystawić, na takie, które otrzymaliśmy. I oczywiście takie, które wystawione zostały przez nas. Możemy oczywiście komentarze unieważnić. Też mamy tutaj osobny odnośnik. Wszystkie komentarze możemy sobie zawsze przeglądać. I to oczywiście nie tylko komentarze nasze, ale także komentarze naszych kontrahentów. Takie komentarze oczywiście są najważniejszą częścią całego Allegro, ponieważ jest to swego rodzaju społeczny mechanizm weryfikacji wiarygodności naszego kontrahenta, danego sprzedawcy. Wiadomo, że kupując u danego sprzedawcy, szczególnie jeśli jest to jakiś droższy towar, powinniśmy zwracać uwagę na to, ile ma taki sprzedawca komentarzy wystawionych. Im więcej takich komentarzy, tym lepiej. Jeśli chcemy sprawdzić, jakiego rodzaju komentarze dany sprzedawca otrzymał, wchodzimy wtedy sobie w odnośnik na danej aukcji o mnie albo klikamy po prostu w odnośnik, który nazwany jest nickiem, nazwą danego sprzedawcy. Tam możemy się przekonać, ile dany sprzedawca otrzymał komentarzy, jaka część z nich stanowi komentarze pozytywne, jaka komentarze negatywne, a jaka po prostu, nazwijmy je komentarzami obojętnymi, takimi, które nie mają większego wpływu na opinie sprzedających i kupujących. Oczywiście wiadomo, że jeśli ktoś ma tam parę tysięcy komentarzy, z czego 99,9% komentarzy pozytywnych, a powiedzmy 3 czy tam 5 komentarzy negatywnych, to prawda jest taka, mówię o tym z własnego doświadczenia, że zawsze trafi się ktoś, kto wystawi tak zwanego negatywa, czyli komentarz niepochlebny. Przykładowo ja miałem taką sytuację, że wysłałem klientowi książkę, która była nowa, zapakowana na szczęście w kopertę taką bąbelkową tak zwaną, czyli była w folii, oprócz tego jeszcze w papierowej kopercie. Na nieszczęście okazało się, że listonosz doskonale zna mojego klienta i jak go nie zastał w domu, książkę pozostawił mu na wycieraczce, chociaż książka była wysyłana polecanym priorytetem tak, aby był potwierdzony jej odbiór. Klient wrócił do domu po paru godzinach. Oczywiście okazało się, że w międzyczasie spadł deszcz i przesyłka zmokła. Pomimo tego, że przesyłka była zafoliowana, nic jej się nie stało, to dany klient wystawił mi komentarz negatywny. Tak więc widzimy, że często, może nie tak, że często, ale zdarza się, że sprzedawca nie jest winien tym kilku negatywnym komentarzom.
kiedy mamy kupować u danego sprzedawcy. Według mnie to jest może trochę krzywdząca opinia dla osób, które dopiero zaczynają sprzedawać na Allegro, ale wydaje mi się, że jeśli dany sprzedawca ma ponad 100 komentarzy pozytywnych i nie ma tych negatywnych, albo jest ich tam jeden lub dwa, to warto jest u takiego sprzedawcy towar kupić. Istotna jeszcze i bardzo ważna informacja jest taka, kiedy dany użytkownik rozpoczął współpracę z Allegro. Jeśli my sobie zobaczymy, wchodząc właśnie w informację o mnie, na danej aukcji danego sprzedawcy, że taki użytkownik w ciągu tygodnia zgromadził 100 pozytywnych komentarzy, ja bym nie ufał takiemu sprzedawcy, szczególnie wtedy, jeśli ma do zaoferowania jakiś droższy towar. Wiadomo, że można zaufać sprzedawcy, który na Allegro jest od kilku lat i jak ma odpowiednio dużą liczbę pozytywnych komentarzy. Tyle celem wyjaśnienia zasad bezpieczeństwa przy kupowaniu na Allegro. Teraz popatrzmy, jak wyglądają same komentarze i ich wystawiania. Mam tutaj akurat kilka aukcji nieocenionych, jeszcze nie skomentowanych. Zobaczmy zatem, jak wyglądają nasze komentarze. Mamy tutaj tabelkę, którą przede wszystkim pierwszą opcją możemy zaznaczyć odwracanie zaznaczenia, ponieważ wszystkie komentarze poniżej są niezaznaczone. Jeśli chcielibyśmy wystawić szybko komentarze dla wszystkich aukcji, to tym przyciskiem możemy je wszystkie zaznaczyć. Potem mamy oczywiście nagłówek tabelki i pierwsze pole do zaznaczenia, czy daną aukcję chcemy komentować. Ono jest niezaznaczone, bo akurat tego przedmiotu jeszcze nie otrzymałem, więc nie mogę go komentować. Dalej mamy nazwę danego przedmiotu, mamy jego numer aukcji, a później będziemy mieli nazwę użytkownika, później mamy liczbę komentarzy, jaką otrzymał dany użytkownik. Dalej mamy ikonki z ilością gwiazdek danego użytkownika. Gwiazdki, czyli są to takie ikonki przyznawane za określoną liczbę pozytywnych komentarzy. I dalej powinniśmy mieć określone, oczywiście tu mamy jeszcze możliwość poczytania o mnie, czyli o danym naszym kontrahencie. I mamy na koniec określenie, czy jest to kupujący, czy sprzedający. W tym momencie widzimy, że jest to osoba, która nam coś sprzedała. Tu idziemy teraz do kolejnego przedmiotu. Aha, jest jeszcze link, oczywiście, którym możemy wystawić komentarz. Kolejny przedmiot, też go nie zaznaczamy, ponieważ też nie dotarł. To akurat była aukcja grzecznościowa, gdzie dla znajomych dokonywałem zakupu. Przedmiot jeszcze nie dotarł, więc też nie mogę wystawić komentarza. Ale tu zaraz powinniśmy znaleźć coś, co już można ocenić. Dobrze, tutaj mamy już przedmiot, który do nas dotarł w dniu wczorajszym, więc możemy go spokojnie zaznaczyć, więc tą opcję zaznaczam spacją tuż przed nazwą danego przedmiotu. Odświeżymy, bo nie odczytuję DOS, tak, pole zaznaczone. Numer mamy aukcji, nazwę mamy danego sprzedającego, liczbę komentarzy o mnie i mamy link komentarz. Jeśli mamy zaznaczone więcej niż tylko jedną aukcję, możemy zamiast klikać link komentarz nacisnąć przycisk B, gdzie najpierw wskoczymy na przycisk usuń z listy, to w przypadku, jeśli byśmy nie chcieli wystawiać komentarza danych zaznaczonych przedmiotów, i kolejny przycisk wystaw komentarze. Ja go w tym momencie naciskam.
otworzy nam się strona już, gdzie będziemy mogli bezpośrednio wystawić nasz komentarz. Wskakuję na górę okna, naciskam klawisz N. To daje nam znowu możliwość komentowania wielu transakcji, ale my już mamy oczywiście wszystko mamy pozaznaczane. I po kolei od początku tabelki mamy zaznaczoną pozycję. W tej chwili tylko jedną aukcję mamy wyświetloną. Dokładnie tą, którą wcześniej wybraliśmy z listy. Te same informacje, które przeglądaliśmy wcześniej. Tyle, że teraz pod nimi mamy już pole edycyjne, w które otwieramy i wpisujemy nasz komentarz dla danej transakcji.

0: Dobra, na szybko wpisaliśmy. Więcej oczywiście nie trzeba, bo to, co piszemy w komentarzu, szczególnie jeśli jest pozytywne, jest mało istotne. I poniżej mamy do zaznaczenia trzy pozycje, trzy rodzaje komentarzy. Pozytywny, neutralny i negatywny. Domyślnie zaznaczony jest komentarz pozytywny. Poniżej możemy jeszcze sprawdzić, ile wolnych znaków nam pozostało do wpisania samego komentarza. 192. Domyślnie jest tutaj 250 znaków do wpisania. No i mamy dwa przyciski, rezygnuj i wystaw, więc naciskamy spację, aby dany przedmiot wystawić. I teraz powinniśmy otrzymać informację, że nasz komentarz został wystawiony. Jak słyszymy, komentarze zostały wystawione, więc generalnie to wszystko, jeśli chodzi o wystawianie komentarzy. Oczywiście zasada z reguły jest taka, że to osoba kupująca wystawia komentarz po otrzymaniu przedmiotu i wtedy jak gdyby sprzedawca w odpowiedzi wystawia nam swój komentarz. Z własnego doświadczenia powiem tak, że ja na przykład sprzedając książki, ponieważ często zdarza mi się sprzedawać jakieś książki, deklaruję kupującym, że o wysłaniu książki powiadomię ich po prostu wystawieniem komentarza. Więc ja jako sprzedający wtedy wychodzę im naprzeciw i jako pierwszy wystawiam komentarz. Jak mieliście okazję się przekonać, zakładanie konta, rejestracja w samym serwisie aukcyjnym, jak i wystawianie komentarzy z poziomu konta użytkownika nie jest szczególnie skomplikowanym procesem. Tak więc mam nadzieję, że teraz będziecie, ci oczywiście, którzy już nie są, będziecie mogli się zarejestrować i spokojnie uczestniczyć w jakiejś tam sprzedaży czy w ogóle transakcjach kupna-sprzedaży na Allegro. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym podcastem, kontakt do mnie można odnaleźć poprzez portal tyflopodcast.net lub poprzez moją stronę internetową www.piotr-witek.neostrada.pl. Na dzisiaj to już wszystko. Wszystkim serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Tu Tyflo Podcast, mówi Robert Hecyk. Witam wszystkich. Dzisiaj mam przed sobą kolejną linijkę brajlowską, którą chciałbym wam opisać i trochę o niej powiedzieć. To jest linijka Binot 40. Jest jeszcze 20-znakowa wersja tej samej linijki. Producent, francuska firma Eurobraille. Jeśli pamiętacie, dawno temu, więcej niż 10 lat temu, pokazywałem wam linijkę SS40 tej firmy. No więc to jest zupełnie inna linijka, ale tej samej firmy. Przy okazji dziękujemy firmie Harpo za udostępnienie tego urządzenia do testów. O ile SS sprzed 10 lat to była linijka w metalowej obudowie, bardzo taka slim, jak to się mówi, czyli bardzo taka wysmukła, cienka, płaska, to Binot 40 jest taką linijką, powiedziałbym, raczej masywną. I jakkolwiek nadaje się do przenoszenia, zresztą na wyposażeniu ma taki pokrowiec a la skarpeta zapinana na zamek błyskawiczny, to jednak, no, jak się go weźmie w ręce, to od razu widać, że to jest stabilne, stacjonarne urządzenie. 40 znaków, wygodny kształt. Urządzenie jest zaokrąglone w wielu miejscach. Górna część, powiem tak, kiedy popatrzeć na urządzenie w takim rzucie pionowym, czyli od tej bocznej krawędzi, to składa się jakby z dwóch części, dna i wierzchu. Przy czym część spodnia, czyli to dno jakby, jest nieco węższe, a część górna jest szersza, przy tym zaokrąglona. I kiedy się położy urządzenie na stole, to ten spód Binotta jest schowany, pozostaje więc tylko cała ta okrągła część i to na niej położymy nasze ręce. Bardzo to jest przyjemne i bardzo miło kładzie się ręce na tym urządzeniu. Za chwilę opowiem, ile waży, ile mierzy, tak żebyście mieli też jasność, ale teraz pozwolę sobie poopowiadać nieco o szczegółach budowy. Górna powierzchnia to są trzy klawiatury plus linijka brajlowska plus klawisze routingu, klawisze kursorów inaczej. Główna klawiatura składa się z 10 przycisków. 8 znajduje się ponad linijką brajlowską i to są klawisze punktów od 1 do 8. 2 to są klawisze, które się znajdują pod szeregiem punktów brajlowskich, pod linijką i to są 2 spacje. Razem naciśnięte dają funkcję Enter. Prawa spacja spełnia w edytorze tekstu rolę rzeczywiście spacji, a lewa rolę backspace'a. Po lewej i prawej stronie od linijki brajlowskiej są te małe klawiaturki, które się składają z 4 okrągłych, wklęsłych, takich gumowych punktów. Dość głęboko je trzeba nacisnąć. Lewa klawiatura ma za zadanie po pierwsze przewijać ekran o kolejnych 40 znaków i to jest lewy i prawy klawisz tej czwórki, tego krzyżyka takiego czteroprzyciskowego, a górny i dolny uruchamiają menu. I odpowiednio górny uruchamia menu urządzenia, a dolny menu bieżącej aplikacji, tam gdzie się znajdujemy. Prawa klawiatura to klawisze strzałek. Góra, dół, lewo, prawo. I tak się zachowują. Bardzo specyficzne są klawisze routingu. Klawisze routingu mają podwójny skok. Tak to słychać. Ten podwójny skok służy temu, aby móc jednym klawiszem uruchamiać wiele funkcji. I w ustawieniach znajdują się takie możliwości jak jednokrotne naciśnięcie lekkie, jednokrotne naciśnięcie standardowe, czyli silniejsze, dwukrotne lekkie naciśnięcie i dwukrotne silniejsze naciśnięcie. Każda z tych opcji stwarza możliwość skonfigurowania i przypisania różnych zachowań linijki. Opisałem górną powierzchnię. Pójdźmy w takim razie do pozostałych ścianek. Po lewej stronie mamy od naszej strony, od strony użytkownika, przesuwny włącznik, taki sprężynujący, odskakujący. Dalej gniazdko jacka 3,5 mm i to jest gniazdko audio i gniazdko USB-C. A jeszcze za nim otwór resetu twardego. Tam należy włożyć jakiś spinacz czy jakieś inne cienkie coś, żeby ewentualnie odblokować linijkę, gdyby jej się przytrafiła jakaś taka twardsza zawiecha. No to cóż, może włączmy. Włączyłem i co widzę? Na linijce pokazują się, powiedziałbym, ikony, no ale to nie są ikony, tylko różne pozycje menu urządzenia. Od lewej USB, naciskamy tę etykietkę, jeśli chcemy się połączyć z urządzeniem podłączonym przez kabel USB. Druga etykieta to Bluetooth Applications. Ta opcja z kolei uruchamia nie tylko sam Bluetooth, ale także inne aplikacje, czyli eksplorer plików i daje dostęp do edytora tekstów. Dlaczego Bluetooth i aplikacje występują razem? Dlatego, że uruchomienie ich powoduje włączenie się drugiego procesora w urządzeniu. Binot ma dwa procesory. Kolejna, trzecia ikona pokazuje procentowe naładowanie baterii. Naciskam Bluetooth Applications. I teraz mamy napis Starting Apply, czyli prawdopodobnie start aplikacji. No ale cały czas startują te aplikacje, także tak jak tutaj sobie coś opowiadam, to Starting Apply jest cały czas widoczne na wyświetlaczu brajlowskim. Znaczy długo to trwa. O, właśnie się uruchomiło. I teraz pojawiło się nowe menu. I w tym nowym menu mamy USB jak najbardziej. Potem nazwa pliku ostatnio edytowanego. Może ich być do 4. Potem nazwy urządzeń, które są podłączone przez Bluetooth. A następnie Explorer, ustawienia oraz dwie takie opcje, które się nazywają transport i wyłącz. Wyłącz to wiadomo co. Wyłącza się urządzenie ze wszystkimi obwodami, wszystkie programy zostają zamknięte, natomiast transport to jest inna nazwa standby albo jakiegokolwiek innego czuwania. To jest takie wyłączenie transportowe do przewiezienia gdzieś, ale jest to właściwie taki standby, taki delikatny tylko uśpienie urządzenia. Może od razu pokażę jedną rzecz, która może niespecjalnie nas będzie interesować, ale jest cechą charakterystyczną tego urządzenia. Powiedziałem wcześniej o gniazdku audio i rzeczywiście tak jest, bo Binot 40 posiada na pokładzie syntezę mowy. Posiada unikatowy system dwustopniowego kliknięcia klawiszy kursora. Słyszeliście głos eSpeaka oczywiście. Te zakłócenia nie dają się wyeliminować niestety. Nie wiem co to jest. I raz są większe, raz są mniejsze. Być może to kontakt z mikserem, do którego Binot został podłączony. W słuchawkach tego nie było. Otóż synteza daje możliwość jedynie poczytania alto bieżącego akapitu, alto bieżącego pliku. Są oczywiście też skróty klawiszowe do jej uruchomienia. Ja uruchomiłem ją za pośrednictwem menu. I powiem wam tak, jeśli ktoś potrzebuje przesłuchać sobie koniecznie jakiś plik, to dobrze. Ma czym, ale ani tu nie ma jakiejś specjalnej nawigacji po tym, co się czyta głosem, ani też ten głos też nie napawa chęcią dłuższego słuchania. Wiem, że jest dużo miłośników eSpeaka, no ale raczej go się używa do takich sytuacji, gdzie słuchamy komputera, telefonu, niekoniecznie czytając książkę. Odczytałem ten tekst aplikacji Edytor Tekstu, czy Edytor to się nazywa. Rzućmy okiem na menu. Do menu wchodzimy, jak powiedziałem trochę wcześniej, naciskając dolny klawisz lewej klawiaturki bocznej. Pokazuje nam się menu, a tu widzimy plik, edycja, matematyka i tu miła niespodzianka. Edytor nie tylko pozwala wprowadzać wyrażenia matematyczne, ale potrafi je też liczyć. Znajdź, wstaw, zakładka, audio, aplikacje. Aplikacje to znaczy, że przechodzimy z menu tego urządzenia do menu głównego. Nacisnę teraz przycisk USB i połączę się z komputerem. A tu mam spisane dane, takie jak rozmiary i masa urządzenia. Urządzenie, zależnie od wersji, ma następujące wymiary. 20-znakowa linijka ma szerokość 23,5 cm, 40-znakowa 36,5 cm. Teraz jeśli chodzi o głębokość, to obie mają 10,5 cm, a wysokość to 2,7 cm. Waga 500 gramów wersja 20-znakowa i 600 gramów wersja 40-znakowa. Pamięć RAM użyta do tego urządzenia to 512 MB. Karta SD wmontowana na stałe daje nam 64 GB. Mamy na pokładzie Wi-Fi, mamy Bluetooth. Jest też bateria 6000 mAh, czyli około 14 godzin pracy. Aplikacje takie jak eksplorator plików i edytor tekstu. Przesyłanie plików wyłącznie przez Bluetooth, także żadnego pendrive'a tutaj nie podłączymy, nie podzielimy się plikami, tylko przez Bluetooth i to z komputerami PC i ze smartfonami z Androidem. Wiem, że z Apple'em trwają prace nad umożliwieniem korzystania z tej opcji przesyłania przez Bluetooth z użyciem komputera Mac i telefonu iPhone, czy też w ogóle urządzeń z iOS-em. Trzeba powiedzieć, że urządzenie ma to do siebie, że nie trzeba zdejmować z niego rąk, jeśli się chce pracować na komputerze. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie klawisze, a to funkcyjne, a to kontrolne, mogą być emulowane przez tą właśnie klawiaturę, przez kombinację 10 klawiszy, jak mówiliśmy, 8 punktów i 2 spacji. Jest tylko jeden mankament tego wszystkiego. Trzeba się tego nauczyć na pamięć. Zaglądałem sobie do instrukcji, do spisu tych komend wszystkich. Niestety one nie są jakoś logicznie zrobione. Niektóre tak, niektóre właśnie zupełnie nie. I o ile któryś tam z klawiszy funkcyjnych będzie łatwy do rozpoznania, jeden czy drugi, dlatego że będą miały jakieś tam wspólne cechy, to już następny tych wspólnych cech nie posiada i trzeba po prostu na pamięć się nauczyć, gdzie jest Ctrl, gdzie jest Alt, gdzie jest klawisz Windows. I to wszystko trzeba wiedzieć, jeśli się chce posługiwać się sprawnie tym urządzeniem jako peryferium do komputera. Niemniej, jeśli ktoś chce opanować te skróty i ma do tego siłę i zdolności, to nauka ta odwdzięczy mu się bardzo sprawnie działającym urządzeniem, może troszkę wolnym jednak. Posłuchajcie. Przejdźmy może do ustawień urządzenia. Trochę są dla mnie one momentami tajemnicze. No pierwsze są dosyć jasne, czas, data, mamy też baterię, dalej mamy ustawienia audio, a w nich głośność mowy i prędkość. Potem są ustawienia USB i tu możemy włączyć lub wyłączyć klawiaturę HIT. Możemy też włączyć lub nie protokół ESYS. Ja, żeby się podłączyć do komputera Mac, potrzebowałem właśnie włączyć ten protokół ESYS i wyłączyć interfejs HIT. Ustawienia Bluetooth, jest nazwa urządzenia, jest parowanie z innymi urządzeniami, wyliczone są wszystkie, które tutaj są sparowane z nim. Następnie interfejs użytkownika, typ Braille'a 8-punktowy, edytor typ Braille'a 8-punktowy. Mamy też długość wiersza, wyświetlanie do przodu, prędkość normalna. Opieka tak nie. Nie wiadomo, co to jest opieka. Nie doszedłem do tego. Punkty 7 i 8 widoczne tak lub nie. Matematyka właśnie, czyli format naukowy, dokładność, ułamek tak nie, kąt radian, języki po polsku, Braille polski, głos polski, klawiatury, klawiatura brajlowska, standardowa. Braille, 7, 8 punkt, punkt, znak. Nie wiem, co to znaczy, nie rozumiem tego. Może być znak albo funkcja. Klawiatura odwrócona, nie. Przycisk przywołania kursora też można tutaj ustawić. Lekkie naciśnięcie wstecz, lub do przodu, mocne naciśnięcie to kliknięcie w tej konkretnej konfiguracji, ale można tutaj bardzo dużo pozmieniać. Czas transportu, czyli czas tak naprawdę nie transportu właśnie, tylko do wyłączenia automatycznego urządzenia. Jeśli to jest ustawione, to tutaj będzie podane. Potem będzie wersja urządzenia, aplikacje, firmware, wszystko z podaniem wersji, karta 64 giga. No i doszliśmy do końca ustawień. Kilka słów podsumowania. Duża 40-znakowa, stacjonarna jednak, wydaje mi się, linijka na baterię z dwoma procesorami, trzema klawiaturami, z podwójnym kliknięciem kursorów routingu. No to jest bardzo oryginalne urządzenie. Niestety wydaje się, że dość niedopracowane. Słyszeliście, jak się zachowują klawisze. Słychać też, jak się zachowuje linijka sama w sobie. No ale klawisze są dość klekotliwe. Tym niemniej są bardzo wygodne. I wyobrażam sobie, że komuś mogłaby się ta linijka spodobać. Zwłaszcza komuś obdarzonemu dobrą pamięcią, kto chciałby się uczyć wielu, wielu różnych skrótów, które będą nam uruchamiać a to różne funkcje, a to będą nam dawać dostęp do klawiszy funkcyjnych czy klawiszy kontrolnych. No niestety nie jest to zbyt logiczne, trzeba się naszukać w instrukcji tego wszystkiego. Więc jak mówię, dla osób z jednej strony wymagających wygody, z drugiej strony mających gotowość poświęcić trochę czasu i zaangażowania na nauczenie się tych różnych komend i skrótów, no to jest to świetne urządzenie, wydaje się. Być może komuś nie spodobają się klawisze tych bocznych klawiaturek, które trzeba dość mocno naciskać. One tak latają, jeden w górę, drugi w dół i w lewo i w prawo. Nie są specjalnie wygodne, kiedy się czyta szybciej i chce się przełączyć. To trzeba jednak włożyć siłę, nacisnąć ten przycisk. Nie jest to takie delikatne i intuicyjne. Jakość Braille'a doskonała, naprawdę bardzo dobry Braille ma to urządzenie. Myślę, że znajdzie chętnych, tak to powiedzmy. Myślę, że znajdzie chętnych. Firma Harpo jest jego dystrybutorem, jako się rzekło. Jeszcze raz dziękuję jej za udostępnienie urządzenia. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia, mówił Robert Hecyk.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: HAL 1156 i praca w internecie. Przed mikrofonem Jan Żutkiewicz. Dzisiaj zademonstruję najnowszy program, który można znaleźć na stronie Dolphin. Jest to właśnie HAL 1156. Na początek taka drobna uwaga. Otworzę strony wpierw Internet Explorer 8.0, bo taki używam, a następnie w Firefoxie. Pierwsza strona, którą usłyszycie po otwarciu, jest to strona mojego usługodawcy. Ona jest tak zrobiona, że jest bardzo dużo grafiki tam, a także flesza. Jest okienko z przewijającymi się reklamami. No, w końcu chyba z tego firma mojego usługodawcy też żyje, między innymi. A w związku z tym HAL niestety na tej stronie absolutnie sobie nie radzi. Nie widzi nic, kompletnie nic. Jak z JOS-em nie mam żadnych problemów, nawet ze starszą wersją. Wersja 7, 10, 452 mi to obsługuje, a już nie mówię o 11, którą używam. No to przy HAL-u niestety, gdybym go tylko miał używać, to tutaj nie mógłbym zobaczyć dokładnie nic. A później zobaczymy, jak się zachowuje na innych stronach. Ale ta jedna strona jest jako przykład i tak, gdyby ktoś chciał to sprawdzić, to adres tego jest www.toja.net.pl. I teraz przejdźmy sobie na pulpit, żeby zejść z programiku, na którym nagrywam to.
5: Pulpit, mój komputer.
4: Nie użyję tym razem skrótu klawiszowego takiego, który mam na klawiaturze bezprzewodowej do odpalenia Internet Explorera, tylko wejdziemy sobie tradycyjnie do menu Start i klawisz I.
5: Pasek zadań. Start Windows Internet Explorer. 100%. 1%. Logowanie 9.
4: I jestem już na stronie TOI. Teraz sprawdzam szybko, żeby mi tu nie zaczął przeglądać tego, co tutaj we fleszu się przewija, bo widzę, że obrazek leci jakiś. Już następny przeleciał. Sprawdzamy, używając skrótów klawiszowych. Skrótów klawiszowych, czy...
5: Lista oncza nie znaleziono.
4: Proszę bardzo, to jest caps lock i jedynka.
5: Caps lock dwójka. Lista nagłówki nie znaleziono.
4: Caps lock trójka.
5: Lista ramki nie znaleziono.
4: Czwórkę przepuszczam, dlatego że to bym wszedł do zasobnika.
5: Lista tabele nie znaleziono. Lista kontrolki nie znaleziono. Lista komentarzy nie znaleziono.
4: I to jest wszystko, co tutaj widać. W związku z powyższym nic tu nie zademonstruję, bo po prostu ta strona jest dla hala absolutnie 19. Niedostępna.
5: Otwieranie. Wpisz adres internet.
4: Teraz wchodzę na stronę Tyflopodcast.
5: Kursor dol.
4: Musiałem to zatrzymać, dlatego że jakbym to zostawił, to klepałby mi zawartość strony TOI, traktując ją jako normalną stronę tekstową. A tak przecież nie jest.
5: Kursor Dolphin, tak, Tyflopodcast.
4: I jesteśmy na stronie Tyflopodcastu. I teraz tutaj zachowuje się hal już poprawnie. Dlatego, że nie ma flesza, nie ma żadnych tutaj przewijających się obrazków i tak dalej, i tak dalej. I tak, lista łączy, caps lock 1.
5: Tworzę listę. Proszę, Dolphin List Utility for Tyflopodcast. Łącza 98 łącza w Tyflopodcast. Strona główna odwiedzony http www.tyflopodcast.net. Audycje H. Jak słuchać H. Autorzy H. T. RSS. O fundacji H. T. O projekcie H. Kontakt H. Twitter wróbel. Subskrybuj pod 1 H. T. 2 H. Kursor Dolphin, tak.
4: I SCP. Tak wygląda lista łącz. To samo bym zrobił z nagłówkami i tak dalej, i tak dalej. Na tejże stronie mogę spokojnie wykorzystać sobie klawisz litery H. I stoję na początku.
5: Strona główna.
4: Naciskam literę H.
5: Witamy w tyflopodcast.net. Najnowsze podcasty.
4: Jestem na najnowszych podcastach. I teraz kolejny raz H.
5: Gold 2, część pierwsza.
4: Już jestem pod treścią tego, gdzie witamy w podcastach. I mamy Gold Wave.
5: Olympus D1005.
4: Wszystko naciskam literę H.
5: Braille Sense Manager plików.
4: Także literę H.
5: Encyklopedia geografii.
4: Także litera H.
5: Loadstone Quick Start. Smart Finder. Windows 7. Optymalizacja dla niewidomych.
4: I tak działa litera H. A co będzie robiła litera N?
5: Nie znaleziono.
4: Nic nie zrobi.
5: Tekst dodany. 26 sierpnia 2010. W tym odcinku Rafał Kiwak prezentuje metody, dzięki którym Windows 7 może stać się bardziej przyjazny dla...
4: Tutaj mamy chodzenie po liniach tekstu. Jeżeli staniemy, wybierając literę H, nazwę tego, akurat tutaj o tym Windows 7 i literę N naciśniemy, to przechodzimy linia po linii do dołu i możemy sobie słuchać, co tam jest dalej. Teraz jak jeszcze raz N.
5: Wypunktowany plik audio MP3. Ten podcast był pobierany 1264 razy.
4: No, jak słyszymy, dosyć dużo Rafał ma pobrań, także tylko przyklasnąć, że to się komuś przydaje. No i tak to działa. Nie pokazuję tutaj świadomie klawiszy A, S, D.
5: Dodany. 18 sierpnia.
4: I tak dalej, dlatego że to, tak jak w poprzedniej wersji, odwołam się do materiału o supernowej, kiedy mówiłem o mowie i troszkę pokazywałem skrótów klawiszowych, te klawisze A, S, D, Q, W, E działają po prostu jak symulacje przycisków myszy. I rolka, i lewy przycisk myszy, prawy przycisk myszy, i tak dalej, i tak dalej. Także w to zagłębiać się nie będę, no bo po prostu nic myszką tutaj robić nie będziemy, nie? Ponieważ nie widzę potrzeby, żeby na stronie internetowej poruszać się myszą, kiedy można używać skrótów klawiszowych, tak jak powiedziałem. Listę łącz, caps lock 1, listę nagłówków caps lock 2, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko... Tutaj nic się nie zmieniło w odniesieniu do tego, co było w programie omawianym wcześniej, wersja 10.03. Wersja 11.56 jest tylko, ma być, poprawkami na tyle, żeby dało się obsługiwać systemy 64-bitowe, to raz. I powtórę, żeby można było spokojnie pracować w systemie operacyjnym Windows 7. Czyli tak to tutaj działa. Co jeszcze by tutaj na tej stronie?
5: Dół. Góra.
4: Jakby teksty były, to caps lock, lewy nawias, prawy nawias, by mnie przenosiły do następnych tekstów, jakbym jakiś tu otworzył. Można tu chodzić tabulatorami też po linkach.
5: Skomentuj pierwszy. Pobierz plik z audycją. Różnice między Windows 7. Skomentuj pierwszy. Pobierz plik z audycją. Tekst z code kontra KNFB Radar. Skomentuj pierwszy. Pobierz plik z audycją. 1.
4: Można tak chodzić. Można, tak jak powiedziałem, listę łącz. Można listę nagłówków, listę ramek. Trzymamy ramki. Listę.
5: Proszę, kursor Dolphin, nie Dolphin, list utility for tyflo podcast. Dolphin, list utility for tyflo podcast. Strzałka w górę. Strzałka w dół.
4: No dobrze, to już nie ma.
5: Lista tabele nie znaleziono.
4: Tabel nie ma.
5: Lista kontrolki nie znaleziono. Lista komentarzy nie znaleziono. Lista błędy nie znaleziono.
4: Czyli tak to działa. Jeżeli otworzymy, bo tutaj, no zobaczymy jeszcze, jak wejdziemy na jakiś tekst na tejże stronie.
5: Control Home. Strzałka w dół. H. Kursor Dolphin Tag Tyflo Podcast Window. Czym jest Tyflo Podcast? Nagłówek 4. Tekst. Czym jest Tyflo Podcast? Dół. Góra. Normalny. Tyflo Podcast to zbiór. Nagłówek 4. Tematyka. Normal. Przygotow. Zapraszam. Znajduj. I program. Prezent. Tyflo Informat. Tyflo Podcast prezentuje nowinki ze świata.
4: Możemy to przeczytać.
5: Nagłówek 4. Tematyka.
4: Jak możemy to przeczytać? Tylko...
5: Tematyka Apple, a niewidomi dźwięki internet JW.
4: Naciskając szary plus.
5: Fokus tekstowy lewa 71%, góra 64%. Komputerowe podstawy. Linux. NF. Oprogramo. Sprzęt. Telefonik. Windows. Strona główna. Audycje jak dół. Zakończono czytanie. Naciśnij SCP, aby kontynuować. Pusta linia. Dół. Tyflo podca. Windows. IG. Telefony komórkowe. SCP. Sprzęt.
4: I tak.
5: Oprogramowanie.
4: I tak działa. Działa nam.
5: Oprogramowanie. Sprzęt. Nie ma więcej tekstu. Kursor Dolphin tak.
4: I tak działa nam możliwość czytania, czyli jeżeli znajdziemy tekst, możemy nacisnąć szary plus i ten tekst będzie czytany ciągle. Skróty klawiszowe, powiadam, nie zmieniły się absolutnie co do możliwości obsługi stron internetowych, a jedynie, no tak jak powiedziałem, pierwszą stronę demonstrując, tak się stało, że moja strona startowa niestety jest w ogóle nieobsługiwalna przez najnowszą wersję Hala. Teraz przejdźmy na Google. Zobaczmy, jak to w Google'ach będzie.
5: Kursor Dolphin nie otwieranie. Wpisz adres www. Google. 100%. Kursor Dolphin tak Google. Tekst sieć łącze. Góra. I Google. Ustawienia. Tekst pol. Szukaj w Google. Szukaj w Google. Szczęśliwy traf. Szukaj w Google. Szukaj w Google. Pusta linia. Automatyczny tryb formularzy nie szukaj w Google. Pusta linia. Automatyczny tryb formularzy tak. Tryb formularzy, pusta linia.
4: I jak słychać, tryb formularzy, musiałem się trochę tu nagimnastykować, nie działa to płynnie, no naprawdę jest ten program niestabilny jak nie wiem co. Aż ciężko robić materiał o tym, dlatego że wygląda na to, że jakbym nie potrafił go obsłużyć, a przecież ten program znam. Tylko że niestety ten ma tyle niedociągnięć, no ale cóż, pokazuję co mam. Jest to najnowszy produkt na stronie firmowej Dolphina. Jestem teraz w polu edycji, mam włączone, pamiętamy, w Halu, w Supernowej. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy natychmiast po stanięciu w polu formularza mieć możliwość pisania, naciskamy Caps Lock, nazywane inaczej klawiszem Dolphin, i Enter dociskamy do tego i musimy usłyszeć tryb formularzy włączony, albo może być coś tam form mode on, albo tryb formularzy on. No różnie to wszystko zależy od tego, jak tam zostało to dokładnie spolszczone. No i teraz coś wpiszmy. No wpiszmy sobie na przykład przetargi.
5: Pusta linia. Przetargi szukaj w Google. Tekst sieć łącze. Grafika.
4: I teraz przejdziemy sobie po nagłówkach.
5: Google. Pusta linia. Przetargi szukaj w Google. Codziennie nowe przetargi. Baza ofert przetargowych.
4: Naciskam cały czas literę H, nic więcej robić nie muszę. Jeżeli chciałbym teraz wybrać listę nagłówków, no to mógłbym wybrać sobie listę nagłówków, używając skrótu klawiszowego, tak jak już demonstrowałem, klawisz Caps Lock.
5: Tworzę listę. Proszę czekać. Kursor Dolphin, nie Dolphin, list utility for przetargi, szukaj w Google. Nagłówki, linki sponsorowane, H2, codziennie nowe, baza ofert, wyniki, przetargi, przetargi, przetargi, przetargi, nie tylko.
4: I to kursor tylko, Dolphin, to, przetargi, to by chodziło po nagłówkach. Natomiast litera H, tak jak i w przypadku JOS-a, stawia mnie na linku, który jest pod danym nagłówkiem, jak gdyby w nowym nagłówku jestem, proszę.
5: Pusta linia, przetargi, szukaj w Google, przetargi e-gospodarka.pl, bezpłatne przetargi publiczne.
4: I teraz chciałbym zobaczyć niżej, co tam jest. No to mogę zejść strzałką.
5: Nagłówek 2. Tekst, linki sponsorowane. Normalny. Przetargi. 1 z 3. Normalny. Tekst, przetargi. Przetargi publiczne. 2 z 3. Nagłówek 3. Łącze. Przetargi.
4: I w ten sposób strzałką mógłbym sprawdzić, co jest pod tym. Teraz literą H przechodzę sobie dalej po tym.
5: Normalny. Aktualne przetargi. 2 z 3. Tekst, opcje. Nagłówek 2. Częściowo łącze. Wyszukiwania. Nie znaleziono. Nie znaleziono. Wypunktowane poziom 1. Tylko język polski. Więcej mniej. Tekst. Sieć. Historia. Google. Pusta linia. Przetargi, szukaj w Google. Codziennie
4: i to, co
5: nowe przetargi.
4: To, co usłyszeliśmy, to było naciskanie litery H i we wcześniejszej wersjach supernowej, gdzie HAL był stosowany, to naciskanie tej litery H powodowało tyle, że jak doszedłem do końca, nie zauważywszy, że to już jest koniec, przez przyciskanie litery H powracał mi kursor do pierwszego nagłówka. A teraz, jak słyszeliście, celowo to robiłem, naciskając, nic nie gadając, że doszło do końca, no i stoi. Naciskać sobie mogę H i nic więcej. Czyli tak to wygląda. Czyli można przeglądać tutaj taką stronę bez problemów. Można wszystko tutaj obsłużyć, dlatego że tu na stronach Google wszystko jest widziane. Natomiast gdy trafimy na taką stronę, jak jest właśnie strona mojego usługodawcy, no niestety nie zrobimy nic. Tyflo Podcast, jak widzieliśmy, też możemy używać litery H do przeglądania albo litery N, bo to jest zamiennie. Można literę P na przykład użyć.
5: Tekst, sieć, łącze, historia online, nagłówek 2, tekst, linki, nagłówek 2, tekst, wyniki. Normalny. Łącze. Szukaj w wynikach. Strona główna Google. Reklamuj się w Google. Rozwiązania dla firm. Prywatność. Wszystko o Google.
4: I tak.
5: Dół. Strona główna. Łącze. Szukaj. Tekst.
4: Z tym, że litera P powoduje przeskok o dłuższe fragmenty. Czyli, że nie będę się tutaj rozgadywał na ten temat, bo widać, że literą H można wiele zrobić. Tak jak powiedziałem, można przewijać się tutaj ewentualnie klawiszem, na przykład W. Nic nie zadziała teraz.
5: Historia online. Historia online. Google logo.
4: Przyciski, tak jak powiedziałem, A to jest podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy, Q to jest rolka i takie tam. Po prostu tego wprowadzono, no ale ja z tego nie korzystam. Opowiadałem o tym w poprzedniej wersji, w związku z powyższym odwołuję się cały czas do wersji 10.3. Supernowej, co prawda, tam było mowa o powiększeniu, ale też o HAL-u. 10.3, który wówczas wyglądał troszkę lepiej jednak pod kątem prowadzenia się po stronach internetowych. No zobaczmy teraz, jakby to wyglądało na przykład na Onecie. Zrobimy sobie Ctrl-O, żeby to było.
5: Kursor Dolphin, nie otwieranie. Wpiszę www. Onet 1%, 66, 100%. Kursor Dolphin, nie Onet.pl, ustaw jak Onet. Onet na, zmień wygląd, Onet.pl, zoomi, zakupy, aukcje, gry, wody.
4: I spróbujmy tutaj, to co robiłem teraz, to przesuwałem się strzałką. Teraz sprawdźmy, czy on tutaj na stronie Onetu widzi nam łącza.
5: Tworzę listę, proszę czekać. Kursor Dolphin, nie Dolphin, list utility for Onet.pl, ustaw jak, przeciąg, zamknij, Onet, Onet na kom, zmień wygląd, Onet.pl, zoomi H, zakupy HT, aukcje HT, gry HT, Onet.pl.
4: Czyli widać, że lista łącz na Onecie działa. To samo będzie z nagłówkami.
5: Tworzę listę. Proszę czekać. Dolphin list utility for Onet.pl, polski portal internetowy. Nagłówki, wiadomości, biznes, aksamitny głos Jana Suzina H2. Kursor Dolphin tak.
4: Czyli mamy listę nagłówków. Czy mamy tutaj listę ramek?
5: Tworzę listę. Proszę czekać.
4: Mamy.
5: Kursor Dolphin, nie Dolphin, list utility foronet.pl, polski portal internetowy. Strzałka w dół, strzałka w górę.
4: Z tym tylko, że jak widać...
5: Nie ma paska statusu. Fokus obszar lewa 4%, góra 20%.
4: Nie czyta nam. Przeczytał nam ten tytuł, jakbym to uderzył enterem, to tam się przeniosę.
5: Kursor Dolphin taconet.pl, polski portal internetowy.
4: Teraz
5: Windows,
4: sprawdźmy,
5: Internet Explorer.
4: Czy mamy jakieś kontrolki?
5: Tworzę listę. Proszę czekać. Kursor Dolphin, nie Dolphin, list utility foronet.pl, strzałka w dół, strzałka w górę, strzałka w...
4: I też nie jest to czytane, mimo tego, że listę zrobił. W przypadku JOS-a, jak zrobię listę, którą bym nie zrobił, to wszystko jest czytane. Tutaj, jak widać, niestety jest lista, bo on nie zameldował, że nie ma, tylko listę stworzył. Jak się rusza strzałką, nie wiadomo, na czym stoimy, prawda? Czyli tak to działa na dzień dzisiejszy. No i teraz po tym onecie przejdźmy się literą H.
5: Wiadomości, wiadomości. Biznes, biznes.
4: Chodzimy po nagłówkach.
5: Aksamitny głos Jana Suzina. Będę dłużna grosik. Kalejdoskop, najlepsze zdjęcia mijającego tygodnia. Polecamy także Mały, cichy kraj.
4: No i...
5: Nagłówek 4. Tekst, niezwykła sesja Andrzeja Gołoty z żoną, 20 lat po ślubie. Normalny. Red A. Juśkiewicz.
4: I tak to działa, jeżeli chodzi o przeglądarkę Internet Explorer. Nie pokazuję tu wszystkich, dlatego że wiadomo, że o wszystkich skrótach klawiszowych dotyczących obsługi programu mówiącego mówiłem już w wersji 10.03, gdzie używany był HAL w supernowej. Tu się nic nie zmieniało i nie zmieni. Skróty klawiszowe są takie same. Co prawda, można w każdym z tych programów 10.03, nawet wcześniejszych, wybrać sobie układ taki, jaki jest używany w JOS-ie na przykład, bo tam jest tylko taka możliwość, albo do starszej wersji HAL-a. Ale tego nie robiłem, dlatego że to jest zainstalowane tylko na potrzeby pokazania, co ta najnowsza wersja robić potrafi. Teraz zamkniemy sobie tutaj, pokazałem Tyflo Podcast, pokazałem w Google'ach, jak to tam mniej więcej można, i podkazałem Onet i pokazałem właśnie nieobsługiwalną stronę absolutnie Toja. A takich stron jak Toja możemy spotkać dużo więcej. W związku z powyższym to chociażby już trochę stawia HAL-a w drugim rzędzie. Zamykamy teraz przeglądarkę Internet Explorer.
5: Kursor Dolphin, nie pulpit, nie znaleziono fokusa.
4: Teraz odpalimy sobie przeglądarkę Firefox.
5: Mój komputer, moje miejsce, Media Play, Mozilla, M, Miranda, mistrz klawiatury 2, moje dokumenty, mój komputer, moje miejsce sieciowe, Media Player, Class Sheets, Mozilla, Firefox, M, C, Tweet, Media Player, Class Sheets.
4: Widzicie, jak to jest? Jestem na Mozilli, a naciskam
5: Mozilla, Firefox, Enter, WebVisum Information, spacja, to ja, sieć dobrych.
4: I jest dokładnie to samo.
5: Strzałka w dół.
4: Proszę bardzo.
5: Strzałka w górę. Strzałka w dół. Strzałka w górę.
4: Próbujemy listę on zrobić.
5: Lista oncza nie znale... Google wyślij kartkę po... Lista oncza nie znaleziono. Lista nagłówki nie znaleziono. Lista ramki nie znaleziono.
4: I tak to działa w tym. Tu jest taki ekranik mały, na który się pokazuje nam. I tam też się przewijają reklamki.
5: Google Pogoda,
4: jakieś.
5: Zobacz.
4: O, proszę,
5: wydarzenia
4: tam.
5: TV,
4: już
5: online, kamery, pogoda. O, Google Pogoda, zobacz. Google Pogoda, zobacz. HTTP, moja to janet.pl.
4: Teraz otworzyłem Ctrl-L, bo w Mozilli tylko tak można, i wejdziemy na te same strony mniej więcej jak były poprzednie.
5: Brak zaznaczone. Brak zaznaczenia, skasowano. L. W. Tyflo Podcast. Google Pogoda. Strona główna audycje, jak słuchać. Strona główna audycje, jak... Strona główna audycje.

0: Tak jest. No to sprawdźmy teraz, jak on zadziała mi na Onecie.
1: Ctrl-L. Kursor do MP3 Direct. Tyflo podcast mozi. Tyflo podcast mozi. Lef. Zaznaczony HT. HT. HTTP. WWW. Tyflo podcast net. Strona. Strona główna audycji. Jak słuchać autorzy RS. Strona główna. Strona główna. Strona, strona główna audycje jak strona główna audycje jak słuchać autorzy RSS kursor Dolphin tak strona główna audycje jak słuchać autorzy RSS o fundacji o projekcie kontakt witamy Borykaj pytali najnowsze czym jest subskrybuj podcasty nie znaleziono
0: i cały czas mamy czytane to co tam było jako podlinkowane tutaj mam jako zwykły tekst no spróbujmy wejść na Onet teraz naprawdę
1: Ctrl-L.
0: Wyczyśćmy.
1: Początek linii, koniec linii i kursor Dolphin nie bez fokusa. Webvisum.
0: Tu Webvisum mi się jeszcze zjawił.
1: Webvisum bez fokusa. Alt F4. Otwórz odnośnik w nowym oknie. Webvisum. Tyflo podcast Mozilla Fire. Strzałka w dół. Strzałka w dół. Strzał. Enter. Strzałka w dół. HTTP www. Tyflo podcast net. Strona
0: zobaczymy
1: główna audycji jak słuchać autorzy RSS o fundacji op. Strona główna. Strona główna, strona główna, strona główna, strona główna, strona główna, strona główna, audycje jak słuchać, alkohol, Google pogoda, zobacz, wydarzenia, HTTP, brak zaznaczenia skasowano, www, Onet, Google pogoda, zobacz, ustaw jako stronę, www, wodzum i zakupy.
0: No i teraz sprawdźmy, czy tutaj na Onecie znajdziemy linki.
1: Lista oncza nie znaleziono.
0: Proszę bardzo, na Firefoxie tak to nam działa.
1: Lista ramki nie znaleziono. Narzędzie do tworzenia list. Onet.pl Polski. Lista tabele nie znaleziono. Lista kontrolki nie znaleziono. SCP.
0: Czyli niestety, jeżeli ktoś zainstaluje, powiadam, nic nie robiłem, nie ustawiając w ogóle nie ustawiając programu. On po zainstalowaniu, odpaleniu pierwszy raz przez użytkownika, który używałby Firefoxa, ja mam wersję, jeżeli dobrze pamiętam, 3.8? Nie pamiętam. W każdym razie jedną z najnowszych, bo aktualizowałem. I niestety przy użyciu Firefoxa nie widzi nic. Dokładnie tak samo się zachowuje, jakbym odpalił swoją stronę startową na przeglądarce Internet Explorer. I to jest z grubsza tyle, co można powiedzieć o pracy w internecie z Halem. O skrótach klawiszowych naprawdę nie rozpowiadałem się teraz, żeby tego nie przedłużać za dużo, z prostego powodu. Skróty klawiszowe omówione były przy okazji Supernowej i tam odsyłam zainteresowanych do tamtego programu, dlatego że te skróty się od tamtej wersji 10.03 nie zmieniły absolutnie. Dziękuję za uwagę.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Arkadiusz Świętnicki, a dziś zaprezentuję Wam aplikację Setup. Setup jest to alternatywny sklep dla systemu macOS, co wyróżnia go na tle wbudowanego w system App Store'a, to, że nie kupujemy aplikacji pojedynczo, ale płacimy miesięczny abonament, który daje nam dostęp do ponad 200, a właściwie już prawie 300, różnego rodzaju aplikacji. Istnieje kilka planów aplikacji Setup. Pierwszy, najtańszy, pozwala nam korzystać z jednego komputera Mac. Jego cena to $9.99 miesięcznie, czyli jakieś 40 zł. Drugi plan pozwala nam korzystać z dwóch urządzeń Mac, a trzeci, ten najdroższy, z czterech urządzeń Mac i dwóch urządzeń iOS. Dobrze słyszycie, aplikacja Setup ma kilka aplikacji, które możemy również zainstalować na systemie iOS. O tym, jak tego dokonać, będę opowiadał za chwilę. Tymczasem przejdźmy sobie już do samej aplikacji Setup.
1: Spotlight, Spotlight, Search, Application, System Settings, App,

0: setup.app.
1: Lądujemy w głównym oknie aplikacji, a właściwie w oknie My Explorer. My Explorer jest to widok, który pozwala nam patrzeć na aplikacje, które niedawno ukazały się w usłudze setup, jak i na takie, które zostały niedawno uaktualnione i tak dalej. Teraz przejdziemy sobie do paska menu. Tak jak to zawsze u mnie bywa, najpierw pokazuję menu, potem pokazuję okno główne, a na końcu preferencje aplikacji. Tak samo zrobimy w tym wypadku. Naciskam sobie W plus M w celu otwarcia menu.
0: Menu bar, Apple.
1: I lądujemy w menu Apple, w którym absolutnie nie ma nic, co by nas mogło interesować. Są to opcje, które nie dotyczą w żaden sposób aplikacji setup. Zatem idziemy dalej w prawo.
0: Setup.
1: I idąc w dół.
0: Setup, menu 13 items. About setup.
1: Mamy takie opcje jak o setup.
0: File, menu, about setting ellipsis command, summa.
1: Ustawienia.
0: Head for update ellipsis.
1: Sprawdź aktualizację. Warto powiedzieć, że opcja ta sprawdza aktualizację samego klienta usługi setup, jak i też wszystkich aplikacji, które mamy za pośrednictwem tej usługi zainstalowane.
0: What's new?
1: Co nowego? Wyświetla changelog.
0: Terms of use.
1: Warunki użytkowania.
0: Privacy police.
1: Polityka prywatności.
0: View my account ellipsis.
1: Zobacz moje konto.
0: Seed note.
1: Wyloguj się.
0: Services, submenu.
1: I już dalej mamy opcje typowo od systemu macOS, czyli usługi i tym podobne. W menu plik znajduje się tylko jedna opcja.
0: Services, submenu 10 items, file, menu 1 item, close command, w.
1: Jest to zamknij.
0: Edit, menu 14 items.
1: Menu edycja to również menu takie, jakie dostajemy w prezencie od systemu macOS, czyli nie ma tutaj nic, co by nas interesowało.
0: Go, menu 19 items.
1: W menu idź mamy natomiast kilka opcji, które są przydatne.
0: Back command, left bracket.
1: Możemy się wrócić.
0: My Explorer command, 1.
1: Możemy przejść do Explorera, czyli do widoku, w którym teraz jesteśmy.
0: Favorites command, 2.
1: Ulubione.
0: On this Mac command, 3.
1: Na tym Macu, czyli wszystkie aplikacje, które mamy z usługi setup zainstalowane na naszym urządzeniu.
0: Collections.
1: Kolekcje. Kolekcje to stworzone przez deweloperów aplikacji setup predefiniowane zestawy aplikacji, które zawierają po kilka lub też kilkanaście programów mających wykonywać jakieś konkretne zadania.
0: Alerts command 4.
1: Wszystkie aplikacje wyświetla listę alfabetyczną wszystkich dostępnych w usłudze setup aplikacji.
0: Life style.
1: Styl życia.
0: Creativity.
1: Kreatywność.
0: Developer tools.
1: Narzędzia deweloperskie.
0: Productivity.
1: Produktywność.
0: Mac hacks.
1: Haki na Maca.
0: Writing i blogging.
1: Pisanie i blogowanie.
0: Education.
1: Edukacja.
0: Maintenance.
1: Zarządzanie.
0: Task management.
1: Zarządzanie zadaniami.
0: Personal finance.
1: Osobiste finanse.
0: Available on iOS.
1: Dostępne na iOS.
0: Security.
1: Bezpieczeństwo.
0: Back command, left bracket.
1: No i wracamy się już do menu. Menu się nam zawinęło. Teraz możemy przejść już do widoku Explorera. Wychodzimy sobie z tego menu klawiszem Escape.
0: Closing menu. Application categories. URL. Link. For back.
1: Idąc od samej góry okna.
0: Back.
1: Mamy przycisk.
0: Button to navigate back within setup content.
1: Wróć.
0: Forward.
1: I dalej. To działa jak w przeglądarce. Jeżeli przejdziemy, chcemy wrócić, no to naciskamy Command lewy kwadrat albo klikamy tutaj i lądujemy w poprzednim oknie.
0: Setup application search, search for apps, tasks, etc. Search text field.
1: Tutaj mamy okno wyszukiwania aplikacji setup. Warto powiedzieć, że możemy oczywiście wpisywać nazwę aplikacji, ale możemy też wpisywać konkretne jakby zadania, które aplikacja ma wykonywać. Ja to zademonstruję na przykładzie i zrozumiemy dzięki temu, o co tutaj tak naprawdę chodzi.
0: Link. Active subscription. Open Satsong settings via web browser to configure your membership status.
1: Dalej mamy link aktywna subskrypcja. Tu możemy otworzyć sobie przeglądarkę z widokiem na nasze konto. Możemy zarządzać subskrypcją, zmienić ją, zmienić metodę płatności i tak dalej.
0: URL sound feature, button, group.
1: To otwiera menu okna, menu konta. Możemy sobie tutaj zobaczyć na to, jakie powiadomienia mamy. Możemy zmienić hasło i tak dalej.
0: Application categories, table, My Explorer, discovery image.
1: Tutaj kategoria aplikacji, czyli zduplikowany widok, ten, który mieliśmy w menu. Jeżeli używamy aplikacji takich jak Wooshi, które na przykład przeszukują menu, no to wówczas możemy sobie w taki sposób znajdować kategorie, ale tutaj też mamy tabelkę z tymi kategoriami.
0: Your main dashboard, also select my explorer.
1: Tutaj mamy naszą główną tablicę informacyjną, w której to znajduje się kilka opcji, które pozwalają nam patrzeć na to, co się ciekawego dzieje w usłudze setup. Wejdziemy sobie tutaj. I mamy polecane dla Ciebie nowości i niedawno zaktualizowane. Mnie interesują aplikacje, które deweloperzy setupa mi polecają, więc wejdę sobie
0: w to.
1: Wszedłem w interakcję z tym obiektem i teraz mamy Application View Collection, czyli listę aplikacji. Wejdziemy sobie.
0: Link, bartender.
1: Reveals
0: application details and TTS description.
1: Bartender.
0: Link, Slevan Shopix. Link, Istat Menus. Link, Paste. Link, Kwital. Link, Joink.
1: Ta nazwa Joink mnie intryguje, więc sobie wejdziemy w tę aplikację.
0: Joink, Anad Details Page.
1: Mamy tutaj informacje o tej aplikacji. Wejdziemy sobie w opis.
0: Joink, Anad Details Page. Scrollare, Joink. Application icon, improve drag and drop. Default install button. Favorite, but, share, but, rate app icon, 99%.
1: Jak widać, tutaj mamy na początku taki króciutki opis improve drag and drop, czyli już widać, że to nic dla nas. Zaraz znajdziemy coś, co może być ciekawsze dla osób niewidomych. Dalej mamy przycisk install, udostępnij i tak dalej, i tak dalej. A idąc jeszcze dalej w prawo...
0: Przecinek, 38, przecinek, 930, przecinek, bullet, drag files or content to a shelf. Bullet, co, have a quick short to select files. Cuplabun for files from one place. Reveal files from Joink in Finder. Add description. Application screens hot area. Scroll area.
1: Tutaj mieliśmy wyszczególnione takie jakby cechy tej aplikacji.
0: Add description. Group.
1: A tutaj mamy
0: overview
1: szczegółowy
0: of the app
1: opis.
0: Use access. In app description. System size. Joink is a drag and drop utility format that moves files, apps, and anything that can be dragged to their destinations. It adds click a shelf where you can drop your files, one by one or in batch, and then send them to any place on your computer. Lightning fast.
1: No właśnie, czyli to jest aplikacja, która osobom widzącym może pomóc zbierać różne dane w jedno miejsce. Bardzo ciekawy programik, ale no niestety nie dla nas.
0: Back, Windows, back.
1: Więc się wracamy. Powiedzmy, że ta aplikacja mnie nie interesuje, nie podoba mi się. Mogę sobie spokojnie wrócić do początku i...
0: Znowu sobie wrócić do aplikacji. Link, kwital, link, paste, link, istat menus.
1: Powiedzmy...
0: Reveals application details and TTS description.
1: Że interesuje mnie aplikacja iStat Menus. Klikam sobie w nią, może ta będzie bardziej dla nas przyjazna? Zobaczymy.
0: iStat Menus, Anab Details Page. In iStat Menus, Anab Details Page. In Scroll, iStat Menus. Track CPU, GPU, Sensors, etc.
1: Brzmi całkiem interesująco. Aplikacja do śledzenia naszego procesora, karty graficznej i tak dalej. Idziemy
0: Default
1: sobie dalej.
0: Default install button. Favorite, share, rate app, 9662, fix, bullet, icon, fix, load, fan, noise, problem. Bullet spot debit desk CPU hox. Bullet track and optimize disk usage. Bullet reduce excessive memory use. Add description, application screens hot area, scroll add description, group. In add description, group. 5 items, memory. The most comprehensive map monitor to data. Istat menus is a fully equipped system data collector that lives in your menu bar and provides vital info about detail indicators. You get the stats on CPU load, memory load, disk usage space, disk activity, temperature monitor, fan sensors, battery life and cycles, water, and some more. And, there is a dark mode support. Of course, CPU and GPU. Ale unet to knofto besure everything salit, mac CPU usage and overall activity. Kwitkli het con invito opening the menu bar icon will show you the info. X-ray, you can give memory stats in any form you prefer, as a chart or bar graph. Plus, you get a list of apps using the most memory, so you knof ich to kwit when it gets it. You can give memory stats in any form you...
1: Bardzo ciekawie to wygląda. Powiedzmy, że aplikacja mnie interesuje tym razem i chcę ją zainstalować. Wracam zatem sobie do przycisku install.
0: Item for menu. Dwa items default, install button. Default install button.
1: Posłuży się takim
0: application skrótem. Install automatic. Stop.
1: Aplikacja się pobiera. Poczekamy, aż się zainstaluje.
0: Default stop button. Open the application.
1: O!
0: Default open button.
1: Już się aplikacja zainstalowała. Uruchomimy ją, żeby sprawdzić, czy działa.
0: Istat menu. Dialog. Welcome. Welcome. Istat menu next to install some components before it can be used. Install, but, install button.
1: No tak, tak.
0: Setup application.
1: Jak widać, aplikacja działa. Może się nią pobawię kiedyś, może nie. Brzmi naprawdę interesująco, ale to nie podcast o tym, więc cofamy się i przechodzimy do czegoś, co jest moim zdaniem naprawdę ciekawe, czyli do instalacji aplikacji na systemie iOS. Cofamy się. No, kategorii i wybieramy kategorię Available on iOS.
0: In application categories, tak, Available on iOS. Out of application categories.
1: Tu mamy aplikację na iOS-a i nie tylko.
0: Application select, insert, pion, 9 items. Reveals, link, canary mail, link, awesome. Reveals, Available on, link, Clever VPN, link, chronicle. Link, Solabio, link, craft. Reveals.
1: Aplikacja Craft, ją znam, wiem do czego służy, więc powiedzmy, że interesuje mnie ona i chcę sobie ją zainstalować, więc klikam sobie tutaj.
0: Craft, Anak Detail Spaga. Inc. Scrollera. Inc. Craft. Creatent strukturę documents.
1: Stwórz i strukturyzuj dokumenty.
0: Default install button.
1: Tutaj mamy przycisk install, który zainstaluje tę aplikację na naszym Macu.
0: Button, group. DetaiOS app, button,
1: ale dalej
0: mamy
1: przycisk iOS app, który mnie interesuje. Klikam w niego.
0: Nothing, window, cancelicon, imasz. Cancelicon, imasz. Out of close popów, screens hot of an app interface on the right, get draft, docent notes editor on iOS, ale dwa steps. Dwa steps to data full version of aponio, in, dwa, unlock, jeden, install iOS app, select the radio button. Dwa, unlock full version, radio boot, dwa, unlock, on, QR code. Scan QR code to install draft, docent notes editor on iOS, dewice. Next step, button, scan QR.
1: Mamy tutaj pokazany jakiś kod QR.
0: Setup, wrapper. Setup, new project, button. New project.
1: Darkę. Safari na naszym urządzeniu.
2: Wiadomości, Safari. Strona www. Czekana. Tyflopodcast. Ustawienia, adres. Tyflopodcast.pa. Idź.
1: I przechodzimy do strony. Uzupełniło, czyli sobie wejdę. my.setup.com.
2: Gotowa homepage. Odwiedzony. Łącze. Nawigacja. Show nawigacja. Losy nawigacja. Home. Pop. Alla. Plicik. Pulver. Blog. Podcast. My setup. Subscribe. My setup.
1: I klikamy sobie.
2: Ag. O. Show navigation. Przycisk.
1: Show navigation.
2: Show navigation. Losy nawigacja. Home. Pozit. Alla. Plicik. Pulver. Blog. Podcast. My setup. Pop. Pulver. Plicik. Alla. Ps.
1: All apps.
2: Łącze. Gotowa homepage. Odwiedzony. Łącze. Nawigacja. Search for apps. Edycja.
1: I mamy.
2: Search for apps.
1: Search for apps i wpisujemy sobie Craft, C-R-A-F-T w tym wypadku, bo taką aplikację chcemy zainstalować. Wchodzimy sobie w tego Crafta.
2: Dostępne czynności. Craft. Obrady, więcej do wartości, edycja, znak, wyraz, wier, nagłówki, praw, bia, nagłówek, wie,
1: setup,
2: download setup.
1: Mamy tutaj download setup.
2: Web, mazoła, to unlockany optem, open setup on your mat, and nawigatek, to wyrazpada internetat. To wybra on your mat, jest plik, praw, wyrazpada internetat. Jura, bila, ex, learn, set, amateur, set, learn, wobec, let, book, met.
1: I tutaj pokazuje mi się widok jakby z Maca. Ale to nie jest problem. No ja jestem zalogowany na iPhone, więc klikam sobie w My Setup.
2: My Setup. Odwiedzony. Łącze. Patek przewijania pionowego. Starterki. Nagłówek podomu. Starterki. Redblock. Tuvio. Ambionuk. Redblock.
1: I z tego miejsca klikam sobie w Crafta.
2: Gotowy App 1. Gotowy App Store. Install. Redblock. Technotekator. Nagłówek podomu. Gotowy App Store.
1: Idziemy do App Store, żeby zainstalować to.
2: Okno dialogowe. Aktorium. No.
1: Czyli App Store nie wystarczy. Przed aktywacją aplikacji musisz jeszcze tu wrócić. Tak, jestem tego świadomy, klikam sobie OK i udaj się do App Store'u. Pobieramy aplikację. Autoryzujemy się normalnie, jakbyśmy instalowali aplikację po prostu na iPhone'ie. Tej aplikacji nie lubię tak szczerze, bo jest webowa. Zrobiona co prawda na WebKicie, a nie na elektronie, ale mimo wszystko. Uruchamiamy. Klikamy. Aplikacja zanotowała. Powiedzmy, że będziemy kontynuować. Z Apple. Niestety muszę przez to przejść, żeby wam pokazać, że aplikacja to wszystko nie działa. Wyjątkowo to zaznaczę. Konkretnie mnie ta aplikacja nie interesuje, więc ją później po prostu usunę. Dobrze, ja już umiem. Załóżmy, więc będę to po prostu pomijał. Naprawdę. Dobrze, więc ja do Państwa za chwilę wrócę. Przejdę przez ten samouczek, żeby Was nie zamęczać i słyszymy się już po nim. Jesteśmy już po samouczku. Muszę zwrócić honor. Aplikacja przestała być webowa. Tyle dobrze, ale nadal jest średnio dostępna. Niemniej jednak możemy ją aktywować. Przechodzimy znowu do przeglądarki. I aktywuj aplikację przez setup. Aktywuj. Jak widać, działa to w taki sposób, że po prostu otwiera się nam specjalny adres w aplikacji Craft. Klikamy. No tak, od nowa, bo to zaktualizowało się do jakiejś lepszej wersji. No, dobrze. A teraz mamy tylko jedną opcję do wyboru Continue Setup. Jeszcze raz nas przerzuci teraz do setupa. Znowu otwieramy w Crafcie. No i musicie mi uwierzyć na słowo, że aplikacja się aktywowała, bowiem po prostu nie jestem w stanie przez to przejść obecnie. Więc musicie po prostu mi uwierzyć na słowo. Ja tak aktywowałem aplikację Ulysses, która też jest aplikacją do pisania. Jednak, że w przeciwieństwie do Crafta da się jej używać z VoiceOverem. Niestety nie mogłem odinstalować Ulyssesa i go aktywować, bo on pamięta, że jest aktywowany i byłby aktywowany. No i tak. Aplikacja Craft zniknęła już z mojego iPhone'a, bo jest już po cięciu. A ja tymczasem pokażę wam, w jaki sposób działają i jakie są dostępne preferencje aplikacji Setup.
0: Setup. Setup. Settings. Nothing. General Window. Toolbar. System Presence. Unheadsket. Show Setup Folder in Dock Hexbox.
1: Pokazuj folder Setup w doku.
0: Unheadsket Show in Finder Sidebar Hexbox.
1: Pokazuj na pasku Findera.
0: Application Behavior. Unheadsket Open Automatically After Installation Hexbox.
1: Tutaj otwórz automatycznie po instalacji. Ja to odznaczyłem, żeby było tak jak w App Store.
0: Unheadsket Enable Operating Pop UPS Hexbox.
1: Włącz powiadomienie o cenach aplikacji.
0: Display mode. Headset enable discovery mode Hexbox.
1: Włącz tryb odkrywania.
0: Discovery mode on. Ipsy set of interrupts based on tail functions. Unheadsket to switch to flash setup with that hit set names. Discovery mode on. Unheadsket toolbar. Notifications. Launcher. selected gun notification.
1: Mamy jeszcze powiadomienia.
0: Enable distillator to receive setup news or recommend. Headset receive push notifications Hexbox.
1: Otrzymuj powiadomienia push.
0: Enable distillator notifications. Toolbar. Notifications. Launcher. Button. Launcher. Launcher. Setup provider. Headset shop. Preferences launcher preview. Ima. Toolbar. Setup provider sahandy application launcher for your convenience. Configure it to your next Mateus of Akribor shortcut. Headset show launcher in menu bar Hexbox.
1: Pokażij launcher w pasku menu.
0: Launcher shortcut. Dim. This will bring up the setup launcher for you. Hangę the shortcut by editing the field above. Dim it. This will bring up the setup.
1: Ja tego nie potrzebuję, bo mam Alfreda względnie Spotlighta. Uważam, że to nie jest coś, co byłoby mi potrzebne.
0: Toolbar. In notifications. Launcher. Updates. Button.
1: Aktualizacje.
0: Headset. Install automatically Hexbox. Setup. Toolbar. Setup updates.
1: Aktualizacje samego setupa.
0: Headset. Install automatically Hexbox.
1: Instaluj automatycznie.
0: Headset for updates. Button.
1: Możemy teraz sprawdzić aktualizację.
0: Last headset. Today at 15:10. Release notes. Headset show release notes and apps are updated Hexbox.
1: Pokażuj change log, gdy aplikacje są zaktualizowane.
0: Headset updated to beta versions of setup Hexbox.
1: Aktualizuj do wersji beta. Beta aplikacji setup.
0: Please note that beta updates may include. Please note that beta updates may include experimental or unstable features. This setting does not affect included applications updates.
1: No tak, czyli może być niestabilnie
0: updates. Toolbar. Intro. Notifications. Privacy. Button.
1: Lepiej tego nie
0: privacy,
1: robić.
0: Button.
1: Dalej mamy zakładkę prywatność, która w sumie nie wiem co zawiera. Nigdy tu nie byłem, nie miałem potrzeby. Możemy tu wejść.
0: Out of toll. Privacy notice. Privacy notice. In order to improve your user experience by continuous updates and tailored recommendations.
1: Aha, czyli tutaj mamy tylko opis tej polityki prywatności. To już jak ktoś chce, to przeczyta sobie to samemu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o aplikację Setup. Z wielkimi problemami, ale się udało ją nagrać, tą audycję. Będzie, podejrzewam, montażysta miał bardzo dużo cięcia. No niestety tak to jest, jak się nie jest u siebie. Ale to nieważne. Mam nadzieję, że mimo wszystko wyniesiecie z tej audycji dużo. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące setupa czy innych moich audycji, zapraszam do kontaktu poprzez adres e-mail nuno69a@gmail.com. Dziękuję i do usłyszenia w następnym Tyflo Podcaście.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: W kalendarzu mamy środę, to 31 dzień października 2018 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość, czyli Wacław Rosa. Witaj, Wacku.
5: Witam serdecznie.
4: Spotykamy się ponownie. Tym razem mówić będziemy o sprzęcie grającym, o sprzęcie audio, którego jesteś posiadaczem i który postanowiłeś zaprezentować słuchaczom Tyflo Podcastu. To będzie wieża, właściwie mini wieża Philipsa. To o modelu MCM2300/12. I właśnie o tym urządzeniu dziś będziesz nam opowiadał. Ja przypomnę tylko, że jeżeli słuchacie nas na żywo, to można dzwonić. Oczywiście, do waszej dyspozycji jest nasz numer telefonu 123 834 835, numer prosty do zapamiętania, 123 834 835. Co to jest właściwie za urządzenie? To jest mini wieża, czyli jak podejrzewam, konstrukcja jakaś taka zwarta, bez możliwości jakiejś większej rozbudowy, prawda?
5: Znaczy teoretycznie... To jest mikrowieża, chociaż z wyglądu przypomina rzeczywiście mini wieżę. Nie wiem dlaczego Philips sklasyfikował ją jako mikrowieża, ale tak w specyfikacji napisali. Składa się ona z dwóch takich niewielkich głośników, które wyglądają jak takie drewniane kolumienki z taką siateczką z przodu. No są dosyć wysokie, ale dosyć płytkie, czyli nie takie duże, lekkie te głośniczki. Dwa i mała jednostka centralna, która przypomina takie małe pudełko po butach leżące na płask, takiego mniejszego rozmiaru, bardziej kobiecego.
4: Czyli można na przykład te głośniki postawić na wieży, tak? A nie na przykład obok. Czy nie? Czy nie zmieszczą się?
5: Nie zmieszczą się. One muszą stać obok. I na wstępie jest kwestia dosyć problematyczna. Ja sobie z tym poradziłem, ale podłączenie głośników jest dosyć problematyczne. No jest to wiadomo, jest to wieża niezbyt droga do zastosowań takich pokojów, w pokojach niewielkich gabarytów bądź sypialni, ale wygląda sposób podłączenia głośników w taki sposób, że kolumna ma taki kabelek, który na końcu kończy się ta izolacja kablowa i są dwa takie wystające druciki. I te druciki trzeba zahaczyć do jednostki centralnej. Tam się tak jakby coś takiego jest jak spinacz do bielizny przy jednostce centralnej i tam te dwa druciki trzeba zahaczyć.
4: A czyli to są te takie zaciski, tak?
5: Tak, tak.
4: To są te zaciski. No to myślę, że nie jeden z naszych słuchaczy spotkał się z czymś takim, jeżeli ma do czynienia ze sprzętem grającym właśnie, gdzie się podłącza kolumny, bo no nierzadko spotyka się z takim rodzajem podłączenia właśnie na zaciski. Także jeżeli ktoś miał już jakieś doświadczenie, no to myślę, że będzie wiedział, o co tu chodzi, a jeżeli nie, to po prostu no, pozostaje popróbować. Czy na przykład producent jakieś ma zastrzeżenia w kwestii tego podłączenia, na coś tam trzeba zwracać uwagę, czy po prostu jest kwestia odpowiedniego wcelowania w ten spinacz i zaciśnięcia?
5: Nie, kwestia dobrania odpowiednich kabelków, to co prawda jest w instrukcji rozrysowane, bo w dzisiejszych czasach te instrukcje wszystkie są takie bardziej obrazkowe, ale metodą prób i błędów można samemu sobie albo poradzić, albo jeśli się nie, ktoś nie czuje na siłach, no to wtedy można poprosić kogoś z okiem.
4: Rozumiem. Zapytam od razu, ile taki sprzęt kosztuje? Jaką sumę będziemy musieli z portfela wysupłać, żeby się stać posiadaczem takiej wieży?
5: No właśnie miałem do tego przejść i o tym powiedzieć. Jest to wieża bardzo budżetowa. Dzisiaj nawet sprawdzałem przed audycją na portalu Allegro nowa. Taka wieża kosztuje 356 zł plus koszty przesyłki. Także wieża jest w cenie tak naprawdę zwykłego boomboxa, a na pewno wygląda dużo ładniej niż taki radiomagnetofon, który był niegdyś modny, nawet z funkcją odtwarzacza płyt czy USB.
4: A czy gra lepiej niż taki przeciętny magnetofon według ciebie?
5: Myślę, że nie jest to właśnie... Tutaj przed audycją rozmawialiśmy, że mnie rozśmieszyło dosyć mocno, że na stronie Philipsa w specyfikacji było napisane, że wieża dysponuje potężnym dźwiękiem. No ja bym tego raczej potężnym dźwiękiem nie nazwał, ale jakieś tam wysłyszeć niskie tony można w tych głośnikach. W ogóle to są dwa głośniki, każdy o mocy 7,5 W, czyli razem mamy 15 W, no to mały pokój możemy spokojnie sobie nagłośnić, czy słuchać jakieś książki, to wyraźnie słychać. Jakąś taką imprezę możemy przy tym nawet zorganizować, jeśli nam nie zależy na niskich tonach. No i nie jest to jakaś impreza, nie wiadomo, nie będzie nam zależało na nie wiadomo jakiej jakości dźwięku i byśmy chcieli słuchać nie wiadomo jak głośno.
4: Jasne.
5: Ale dźwięk jest czysty, nie jakiś charczący, także nie ma przesterów.
4: Wysokie, niskie tony, wszystko jest w miarę klarowne i zachowane, tak?
5: Tak, tak. Jak na tego typu głośniki, to tak.
4: No my ze względu na to, że jesteśmy podłączeni za pomocą Skype'a, a ty też nie masz jakiejś tam, powiedzmy, aparatury, którą mógłbyś zarejestrować sensownie jakość brzmienia, to nie będziemy w stanie odzwierciedlić tego, jak ta wieża brzmi, więc będziecie musieli uwierzyć nam na słowo. Ale oczywiście pokażemy, jakie są możliwości tego sprzętu, co to potrafi, a przynajmniej w znacznej części, bo tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed audycją, to wspominałeś, że no z wszystkich funkcji nie korzystasz, bo nie wszystkie są takie oczywiste, jak chociażby opcja budzenia, której trzeba by się było jakoś bardzo pamięciowo uczyć, żeby w ogóle móc myśleć o tym, żeby z niej korzystać.
5: Tak, ta wieża ma opcję budzenia i to może nas obudzić utwór zarówno z radia, jak i z płyty CD, bądź z USB. No ale ja z tego, prawdę powiedziawszy, nigdy nie korzystałem. Korzystam z podstawowych funkcji, czyli słuchania stacji radiowych, oraz najczęściej słucham audiobooków z pendrive'a USB, bądź czasami słucham też muzyki, ale muzyki raczej słucham na innym sprzęcie.
4: No właśnie, i tu już dochodzimy do tego, co ta wieża w sobie ma. Czyli tak, port USB służący do tego, żeby podłączyć tam sobie jakiegoś pendrive'a. Czy ma też jakiś slot na kartę SD, czy nie? Czy
5: nie,
4: muzykę
5: nie.
4: Możemy tylko z USB? Okay.
5: Nie, tylko i wyłącznie z USB. I port, jako ciekawostka powiem, port USB ma możliwość podłączenia na przykład telefonu komórkowego i można za pomocą kabla USB przy wyłączonej wieży taki telefon sobie naładować.
4: A to fajna sprawa, bo czasem rzeczywiście brakuje takich ładowarek, żeby podłączyć gdzieś. Komputer nie zawsze wszyscy mają włączony, a nawet ja powiem szczerze, ja mam 24/7 włączony komputer stacjonarny, ale portów mi już szczerze mówiąc brakuje, więc ja bym na przykład telefonu pod komputerem nie ładował, bo mi najzwyczajniej w świecie szkoda portu USB. Mam tu jeden port wolny, a właściwie nie, jak teraz patrzę, to już żadnego nie mam wolnego, trzeba będzie się za jakimś hubem rozejrzeć, ale po prostu no, najzwyczajniej w świecie szkoda marnować port w komputerze na ładowanie telefonu, jak można sobie na przykład go do wieży podłączyć i za pomocą takiego rozwiązania ładować sobie smartfona. Mamy port, mamy kompakt. Kompakt czyta płyty jakie? Tylko CD czy jakieś na przykład
5: nie,
4: audio?
5: CD, CD-RW oraz pliki MP3 zapisane na płycie CD. Płyty DVD nie są czytane.
4: A pliki MP3 to jedyny format jaki czyta, czy na przykład jakieś Windows Media i podobne też są odtwarzane?
5: A szczerze mówiąc, nie sprawdzałem tego, to należałoby już sprawdzić, jakoś bardziej wgłębiając się w specyfikacje, ale domyślam się, że pewnie tak.
4: MP3 czyta na pewno.
5: MP3 na pewno, z innych formatów nie korzystałem w tej wieży.
4: No i mamy radio. Radio obsługuje tylko FM, czy na przykład
5: tylko
4: jakieś fale długie, krótkie, średnie?
5: Nie, tylko i wyłącznie FM. I posiada pamięć 20 stacji do zaprogramowania.
4: Czyli jak rozumiem, radia cyfrowego DAB Plus też nie obsługuje.
5: Nie.
4: Tylko analogowe.
5: Tak.
4: Czy jest jeszcze jakaś metoda odtwarzania w tej wieży, czy to jest wszystko?
5: Nie, to już jest wszystko. Oczywiście wieża jeszcze posiada wyjście słuchawkowe, standardowe jack 3,5 i możemy sobie tam podłączyć słuchawki.
4: Ale jakiegoś AUXa na przykład, za pomocą którego moglibyśmy podłączyć jakiś zewnętrzny odtwarzacz i puścić dźwięk przez głośniki tej wieży, nie ma.
5: Nie.
4: Mhm, bo tam tylko jeszcze mamy wyjście. Jasne.
5: Tak.
4: No dobrze, no to w takim razie myślę, że możemy powoli przejść do opisu samego urządzenia, opisu jego możliwości. A jeszcze z wieżą jest pilot, jak wspomniałeś wcześniej.
5: Tak, jest pilot. Pilot ma bardzo ładnie wyodrębnione przyciski. Jest, o ile pamiętam, 21 tych przycisków. I są one dosyć intuicyjne. Używamy tak naprawdę tylko i wyłącznie bodajże 7 czy 8 tych przycisków.
4: Okej, okay. No to w takim razie myślę, że czas najwyższy przejść do prezentacji możliwości. Co ten sprzęt potrafi i w jaki sposób wywołać poszczególne funkcje?
5: Otóż tak, możemy obsługiwać tę wieżę za pomocą pilota albo za pomocą przycisków manualnych, które ta wieża posiada. I od razu muszę tutaj powiedzieć, że bez pilota nie jest możliwe przechodzenie po folderach na podczas odtwarzania na przykład książek z pendrive'a. Można to zrobić tylko i wyłącznie za pomocą pilota.
4: Aha. To co na dobry początek?
5: No to na dobry początek możemy uruchomić samą wieżę przyciskiem, który jest na samej górze pilota.
4: Okej. Okay. Zaczęło grać.
5: Tak. No i tutaj na dole pilota są dwa przyciski plus i minus, za pomocą których możemy regulować głośność.
4: I myślę, że zdecydowanie warto by było przyciszyć, bo nie przebijasz się przez... O!
5: Tak. Za pomocą właśnie tych dwóch przycisków plus i minus możemy regulować sobie głośność. I teraz na pilocie jest takie kółeczko poniżej włącznika. I to kółeczko, są tam dookoła cztery przyciski i jeden po środku. Te przyciski po prawej i po lewej stronie pilota to przechodzimy tak jakby strzałkami w lewo, prawo, przechodzimy pomiędzy utworami. Gdy przytrzymamy ten przycisk, to on wtedy przewijamy sobie tak zwane szybkie przewijanie, a strzałki góra-dół na pilocie powodują przechodzenie po folderach.
4: Okej.
5: Okay. Na górze nad tym kółeczkiem mamy trzy przyciski. Nad strzałką w górę jest przycisk, który gdy wciśniemy, to uruchomimy płytę CD. Po prawej stronie tego przycisku, odrobinę w dół, mamy przycisk, który uruchamia USB, a po lewej stronie mamy przycisk, który uruchamia radio.
4: I teraz czy te przyciski, to jest jakby włączenie, wyłączenie, tak? Powtórne wciśnięcie tego przycisku, bo teraz na przykład radio przestało grać. To znaczy, że ty wcisnąłeś ten przycisk od radia jeszcze raz, tak? I to oznacza jego wyłączenie jakby.
5: Ja teraz akurat wcisnąłem przycisk od USB.
4: Aha.
5: Tak.
4: No dobrze, czyli mamy to. I teraz co dalej możemy tu zrobić?
5: Dalej to teraz pokażę coś z USB, na jakich zasadach możemy przemieszczać się po na przykład po audiobooku.

0: Aha.
1: No to musimy poczekać chwilę, bo się musi wczytać.
2: Wydawnictwo Czarno.
0: I mamy książkę.
2: Mitonopolis przedstawiają.
1: I teraz dajemy strzałkę w prawo.
2: Więc rozdział drugi. Rozdział trzeci.
1: Tutaj się cofamy.
2: Wydawnictwo Czarna Owca i Fonopolis.
1: I teraz dajemy strzałkę w górę, żeby zmienić folder.
2: Vincent V. Severs. Mhm.
0: I możemy, i jakby rozumiem, działa to wtedy, kiedy masz książki w różnych folderach, tak?
1: Tak.
0: Jeden folder na książkę.
2: Tak. Storytel Original przedstawia. Andrzej Rusawicki, Zły Glina. Czyta Jacek.
1: I po środku klawiszem takim okrągłym, który jest w środku kółka, możemy zatrzymać.
0: Zatrzymać.
2: Aha. Odcinek pierwszy.
0: Okej, okay. I to nam się po prostu będzie już w tym momencie odtwarzało. A czy możemy jeszcze w jakiś sposób zmieniać coś z tym audiem? Na przykład, no nie wiem, przyspieszać, zwalniać, czy nie? Czy ta wieża nie ma takich możliwości?
1: Nie, możemy tylko tak zwane szybkie
3: przewidywanie.
0: Aha.
1: Czyli tak teraz właśnie. Nie ma takiego podglądu, jak dawniej było jeszcze w Discmanach.
0: Tylko po prostu to się wycisza.
2: Tak. Powietrze jeszcze chłodne, ale już czuć nie po wiosnę.
0: Jasne.
2: Bo zima była długa.
0: No i to nam się w tym momencie odtwarza. No to dobrze. A co z radiem?
1: Tak, no to teraz przejdziemy sobie.
0: Gdybym cię mógł was jednak prosić, żebyś bliżej mikrofonu się gdzieś pojawił, bo nam po prostu trochę giniesz.
4: Tak, tak. Tylko ja muszę tutaj pilota na odpowiedniej wysokości trzymać.
0: Jasne.
4: Bo ta wieża jest tam kawałek ode mnie. Mhm. No i jeśli chodzi o radio, to ja tak naprawdę się nie bawiłem w programowanie stacji, bo ja słucham tak naprawdę nie tylko tych 20, które można tam sobie zaprogramować.
0: To wiesz co, zanim przejdziemy dalej, to może odbierzmy telefon, bo ktoś do nas dzwoni. Halo, kogo witamy? Halo?
5: Dzień dobry, słychać mnie na antenie?
0: Słychać.
5: Super. Chciałem wrócić do prezentacji, tutaj, bo Wacław pokazywał na USB odtwarzanie audiobooków na wieży. I funkcja, która by się aż prosiła, czyli wstawianie zakładek w folderach. Czy ta wieża to potrafi i czy generalnie można w każdym folderze na przykład mieć chociażby jedną. Bo u mnie na przykład na wieży mojej nie ma czegoś takiego. No i właśnie takie mam pytanie.
4: No takie rzeczy to tylko wierzę, u mnie też czegoś takiego nie ma i powiem szczerze, że dosyć mocno mnie to denerwuje, bo jak sobie zatrzymam na przykład odtwarzanie i aha, przyjdę tak nie po 5, tylko po 10 minutach, czy tam po 15, no to wieża się wyłącza i muszę sobie z powrotem szukać tego miejsca, w którym odtwarzałem. No ale wiadomo, że nie można wymagać nie wiadomo jakich możliwości za tą cenę.
0: Ale to jest, jak rozumiem, kwestia taka, że na przykład dzieje się w takiej sytuacji, jak przestajesz słuchać jakiegoś konkretnego pliku w danym folderze na przykład.
4: Tak.
0: Mamy powiedzmy trzeci plik z folderu i teraz jeżeli zatrzymamy odtwarzanie z tego pliku, to co się dzieje? Kiedy wznowimy odtwarzanie, to wieża wraca na sam początek listy plików, czy zaczyna odtwarzać ten plik od samego początku?
4: Na sam początek listy plików.
0: A, rozumiem. Okay.
4: No właśnie. Ale no, jeśli na przykład zatrzymamy tak poniżej, no niedokładnie nie mierzyłem, ale gdy na przykład nie ma tam nas 5 minut czy 4 minuty, no to wtedy po wznowieniu jesteśmy w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy. Ale gdy nie ma, tak jak powiedziałem, dłużej nas, no to już niestety tak się dzieje.
0: To jest problem. Okej. Okay. No to dobrze. To co z tym radiem? Co my tu możemy zrobić?
4: No radio możemy sobie zaprogramować tam 20 stacji, ale przyznam się szczerze, że nie poświęciłem w ogóle ani chwili na to programowanie, bo nie chciało mi się kogoś prosić, żeby mi z tej instrukcji rysunkowej odczytał, jak to ma wyglądać. I ja sobie radzę w taki sposób, że przytrzymuję klawisz strzałki w prawo bądź w lewo na pilocie i on wtedy automatycznie sobie przeskakuje po kolei do następnej stacji.
0: Do następnej, którą jest w stanie wykryć. Jeżeli przytrzymujesz ten klawisz tak krótko, to on wtedy umożliwia ręczne strojenie?
4: Tak, tak.
0: A czy możemy na przykład wpisać częstotliwość z klawiatury?
4: No nie ma czegoś takiego.
0: Nie ma. A szkoda, bo z pilota fajnie by było, gdyby się dało wpisywać.
4: Chyba, chociaż nie, bo ten pilot nawet nie widzę, żeby miał klawiaturę pełną.
0: Aha, rozumiem.
4: To nawet na pewno się nie da. Bo takie, w takim układzie 1, 2, 3, 4, 5, 6 to ma tylko dwa rzędy, czyli na pewno nie ma klawiatury.
0: Czyli nie ma cyfr. Okej. Okay. Tak. No dobrze, czyli radio to jest, to właśnie, czy ta wieża posiada, jaką w ogóle i czy posiada antenę?
4: Antena wygląda to w sposób taki, że no jest to taki drucik dosyć długi i można go sobie tam odpowiednio ustawiać.
0: Mhm. Żebyśmy po prostu mieli jak najlepszy zasięg tego, co nas interesuje. Ale to nie jest tak, że jakaś tam nie wiadomo jaka antena, gdzieś możemy ją sobie wystawić na przykład.
4: Nawet nie ma, kiedyś miałem taką, moje rodzeństwo miało taką wieżę starszego typu, gdzie ten drucik był zakończony taką jakby ramką kwadratową, z taką podstawką, ale ta wieża nie ma czegoś takiego. Ma tylko drucik zakończony takim jakby końcówką, lekko.
0: A ma jakieś wejście na antenę zewnętrzną, czy nie?
4: A szczerze mówiąc, chyba nie.
0: Okej. Okay. Czyli mamy radio, mamy USB i odtwarzacz jeszcze. Czy odtwarzacz na płyty ma jakieś szczególne funkcje?
4: No, posiada tylko możliwość na przykład powtarzania, zaprogramowania powtarzania utworu. Tak jak zresztą i z USB. No i czyta nie tylko płyty w formacie audio, tylko i tak jak już wspomniałem, w formacie MP3 również zapisane na nośniku.
0: Ale tylko płyty CD, DVD nie czyta.
4: Nie, DVD nie.
0: A to jest akurat niedobrze, bo teraz z takich własnych obserwacji to czasem prościej dorwać płytę DVD niż taką zwykłą CD. I te DVD nawet bywają czasem tańsze od zwykłych płyt CD RW. Albo takich po prostu czystych, żeby można było na nich zapisywać.
4: No tak, no ja powiem szczerze, że ja płyt to w ogóle praktycznie nie używam w tej wieży. Jedynie czego używam, tak naprawdę ja ją kupiłem dlatego, bo chciałem właśnie mieć coś, co by mi odtwarzało książki z pendrive'a.
0: No ale do odtwarzania tych książek z pendrive'a, to jak widać, to ona też się tak nie do końca sprawdza.
4: No właśnie. Mhm.
0: Dobrze, Wacławie, to co jeszcze możesz powiedzieć o tym urządzeniu? Na co warto, żeby zwracali uwagę nasi słuchacze, jeżeli w ogóle będą myśleli o zakupie tej wieży Philipsa?
4: Ta wieża jest w pełni obsługiwalna przez osobę niewidomą. Oczywiście no, można powiedzieć, że nie jest obsługiwalna raczej, jeśli chodzi o jakieś tam używanie budzika i tak dalej. No ale zadajmy sobie też pytanie, kto używa budzika w takiej wieży z osób niewidomych. Raczej każdy korzysta z tego w smartfonie swoim. Ale no, gdy szukałem wieży, no to były na przykład wieże dotykowe, wieże takie, które raczej bym nie obsłużył. No i wybrałem ją dlatego, że w sklepie sprawdziłem, że można tam sobie posłuchać radia, posłuchać właśnie książki z USB bądź z płyty CD. I wieża dosyć ciekawie wygląda i zajmuje mało miejsca, bo jednostka centralna, tak jak mówiłem, pomimo takie małe pudełko z butami, jest bardzo niska. Ma około 12 cm wysokości.
0: To gdybyś jeszcze mógł tak przynajmniej pokrótce powiedzieć o tych przyciskach, które znajdują się na samej wieży, co my tam mamy, bo mówiłeś o pilocie, mówiłeś kilka słów właśnie o pilocie, ale co można zrobić z samej wieży, jakie tam są klawisze i do czego mogą służyć?
4: Na przodzie jednostki centralnej, u góry, w lewym górnym rogu jest okrągły przycisk, którym włączamy całą wieżę. Po drugiej stronie, troszeczkę niżej, znajduje się taki malutki przycisk okrągły i tym przyciskiem wysuwamy szufladę, w którą możemy umieścić płytę CD.
0: To jest szuflada na jedną płytę, tu nie ma zmieniacza.
4: Tak, tak, nie ma. I na górze nad tym przyciskiem otwierającym napęd znajduje się takie duże dosyć pokrętło głośności. I na przednim panelu, i tam jest jeszcze wyświetlacz LCD. A na górze, na jednostce centralnej, znajduje się 5 przycisków. Od prawej licząc jest jakby ta odpowiednik tej strzałki w prawo i w lewo, którą przemieszczamy się po utworach. Następnie jest klawisz funkcyjny, a później jest przycisk pauza bądź wznowienie i na samym końcu tego rzędu przycisków znajduje się przycisk, którym przechodzimy pomiędzy radiem, CD i USB.
0: A ten klawisz funkcyjny do czego służy?
4: No zapewne właśnie do programowania z różnymi kombinacjami budzika, powtarzania utworów i tak dalej.
0: Rozumiem. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o ten sprzęt, o wieżę. Przypomnijmy, wieża Philips MCM2300/12. Może jeszcze przypomnijmy, jaka tam cena jest na chwilę obecną tego sprzętu?
4: No właśnie podstawowym też walorem tego sprzętu jest cena i to, że dosyć ładnie wygląda. Oczywiście nie jest to jakiś tam szczotkowany aluminium czy coś, czy nie posiada takich skomplikowanych funkcji, jak na przykład kolega, który dzwonił, Paweł, w swojej wieży, mogę zareklamować, posiada na przykład możliwość odtwarzania, zrzucenia sobie strumienia z YouTube'a przez iPhone'a na przykład i odtwarzania z YouTube'a. Na swojej wieży, nie posiada takich rzeczy, no ale to tak jak powiedziałem, no co możemy wymagać za 350 zł?
0: A, czyli 350 to jest cena tego urządzenia.
4: Tak, tyle taka wieża kosztuje, są jeszcze pewnie tańsze używane egzemplarze.
0: Okej. Okay. Dobrze, Wacławie, to w takim razie bardzo Ci dziękuję za tę krótką prezentację sprzętu, no i powodzenia i miłego użytkowania dalszego tego właśnie urządzenia.
4: No o dziwo, jeszcze laser nie padł w napędzie, chociaż napęd jest mało używany, ale w tego typu sprzętach zawsze lasery lubiły sobie padać.
0: No tak.
4: Ale 2,5 roku niecałe, ale nic tam nie zdradza jakichś objawów, żeby... A w Krakowie to się dużo kurzy,
0: no,
4: to jeszcze przetrwał.
0: To prawda. To prawda, więc oby przetrwał jak najdłużej. Przypomnę, Philips MCM2300/12 to jest model tej wieży, jaką dziś dla słuchaczy Tyflo Radia prezentował Wacław Rosa. Dziękuję Ci bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: I taką piosenkę tym razem udało mi się odnaleźć w archiwach naszej radiowej muzycznej biblioteki. Town Walker i Radio na dobry początek 203 już wydania programu RTV. Jakoś tak przyspieszyliśmy ostatnio, ale to może dlatego, że się po prostu dzieje.
6: No wiemy dlaczego, to po prostu staramy się nadążyć za rzeczywistością i tydzień temu, kiedy żegnaliśmy się z wami, mówiliśmy, że nasze spotkanie w kolejnym tygodniu nie jest takie wcale pewne, bo owszem, spodziewaliśmy się jednej nowości na rynku radiowym, natomiast nie przypuszczaliśmy, że również obrodzi w nowe zjawiska w tej sferze telewizyjnej, dlatego też jesteśmy dzisiaj z wami, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, chociaż no właśnie dla was to jest dzisiaj, a z waszej perspektywy, kiedy my to mówimy, to jest wczoraj, bo my to nagrywamy w piątek, piąteczek, piątunio.
0: Po 22:00.
6: Godzina późna, bo 22:13, ale tak nam się to wszystko ułożyło, ale po prostu czego się nie robi dla naszych wspaniałych słuchaczy.
0: Oczywiście, że tak. Więc mamy nadzieję, że to doceniacie i że będziecie nas słuchać, tak powiedzmy, że na żywo. Ja to zawsze opisuję jako po prostu moment premiery, w momencie premiery w takich sytuacjach, że będziecie nas słuchać na antenie Radia DHT, a potem, jeżeli tylko będziecie mieli na to ochotę, to oczywiście audycja dostępna będzie na naszym Mixcloudzie, dostępna będzie też bez warstwy muzycznej na stronach Tyflo Podcastu, pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących, i także na przykład na naszym YouTubie, czy w innych usługach podcastowych. Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Jest gdzie słuchać i na pewno będzie o czym słuchać i o czym opowiadać będziemy mieli w tym 203. wydaniu magazynu RTV, w którym witają was jak zawsze i niezmiennie Milena.

0: z jakiego źródła nas słuchacie i czy to się dzieje w momencie premiery, czy też później, to rekomendujemy dzielenie się z nami jakimiś waszymi wnioskami, zażaleniami i innymi wszelkimi rzeczami, jakimi byście się chcieli z nami podzielić. Sekcja komentarzy na naszym Facebooku chociażby oraz w tych wszystkich innych serwisach, o których Michał wspomniał, jest do waszej dyspozycji.
1: Zapraszamy.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie, jak i na już tę właściwą część naszego programu, do której chyba możemy przejść, tak?
1: Myślę, że czyli tak.
0: Formalnością stało się zadość.
1: Tak, tak.
0: Przypuszczamy, że większość z was tutaj nie jest po raz pierwszy, więc wie, o co chodzi. No, ale
1: wiecie, gdyby ktoś zaczynał dopiero swoją przygodę z RTV, tak z numerkiem 203, no to już wie, o co chodzi.
0: Tak.
1: Startujemy.
0: Musimy owych formalności dopełnić, po których można wystartować, bo ogólnie start... Myślę, że będzie takim słowem, które tutaj będzie się przez ten nasz program przewijało. Rozpoczynamy od miejsca, w którym z reguły, no właśnie, startujemy od kilku tygodni, bo tam rzeczy się dzieją bardzo intensywnie. Kiedyś mówiłam o tym w kontekście różnych prezesów, którzy władają tym imperium. Teraz tam się trochę zmieniła sytuacja. O imperium na niespokojne
1: imperium likwidatora.
0: Wypłyną. Tak, tak, właściwie to ja teraz będę mówiła Telewizja Polska S.A. w stanie likwidacji, bo to jest też właśnie taka nazwa, która się przewija nawet w niektórych bardziej oficjalnych dokumentach.

0: rzeczy się dzieją. Jakby ktoś nie wiedział.
1: Jakby ktoś żył pod kamieniem i nie wiedział. Tak więc myślę, że postaramy się tak mówić, bo jest to urok obecnych czasów. Takie coś się nie wydarzyło nam wcześniej i no nie wiadomo też jak długo potrwa, ale w przyszłości może się już nie zdarzyć, tak więc postaram się nie zapominać o tym wspaniałym członie o stanie likwidacji, natomiast przypominam, że to jest stan likwidacji, nie likwidacja, tak więc rzeczy się nie likwidują w samej telewizji, tylko się tworzą i powracają. Jeżeli chodzi o warstwę informacyjną w telewizji polskiej, no to po tym wrogim przejęciu w grudniu, tutaj sobie tam namalujcie cudzysłów, albo nie, jak chcecie, no to przypomnijmy, że wrócił już serwis informacyjny do telewizyjnej jedynki pod zmienioną nazwą, bo to już teraz 19.30. W ubiegłym tygodniu do Ekspresu, do Teleekspresu wsiadł po ponad 7 latach Maciej Orłoś, bo lubi wracać tam, gdzie był. No i chyba podobne motto przyświeca panu, który się nazywa Jarosław Kulczycki. Jego już możemy oglądać od jakiegoś czasu w telewizji polskiej, konkretnie w TVP Info. Ale odkąd wiedzieliśmy, że on się tam pojawi, to już mieliśmy świadomość tego, że prowadzenie tych serwisów, czy rozmów właściwie z gośćmi w TVP Info, to nie jest jedyne zadanie, jakie przed nim postawiono, że on ma, no właśnie, też wrócić tam, gdzie był przed laty, do telewizyjnej dwójki i do ich serwisu informacyjnego, tak aby nadać mu nowy kształt. No i premierę tego właśnie nowego kształtu mieliśmy w tym tygodniu, w środę, 10 stycznia, telewizyjna dwójka wznowiła nadawanie Panoramy. Mówię tutaj o nowym kształcie, bo zmieniło się całkiem sporo i zacząć należy od takiej naprawdę podstawowej rzeczy. Otóż program zmienił godzinę emisji. Bo być może pamiętacie, że do tego wspaniałego dla niektórych może nieco mniej grudniowego dnia Panoramy można było oglądać o godzinie 18. Natomiast teraz ten program jest emitowany znacznie później i myślę, że widzom w naszym wieku lub starszym może ta pora, czy też no, jakoś w ogóle no, ten przedział czasowy, taki bardziej późnowieczorny, może się wydać znajomy. Mnie się wydaje, bo pamiętam
0: mnie
1: takie
0: też
1: czasy, kiedy Panoramy można było w takich, czy też podobnych godzinach oglądać, bo to już nie chodzi, wiecie, o to co do minuty, ale rzeczywiście tak bywało. Mniej więcej tak. Otóż w dni powszednie Panorama się pojawia o 22.30. W zapowiedzi krąży informacja, że w sobotę o 22.20, że ogólnie w weekendy o 22.20. Natomiast ja jeszcze gdzieś czytałam, że w soboty to właśnie jest ta 22.20, ale w niedzielę jeszcze wcześniej, bo 22.10. I trwa ten serwis 25 minut. I ty mi teraz powiedz, zapytam cię o zdanie. Jak sądzisz, czy to jest ruch w dobrym kierunku z tą zmianą godziny? Czy to w ogóle ma jakieś znaczenie?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że to może być dobry ruch, dlatego że po co dublować programy informacyjne, które są, tak powiedzmy, w środku dnia. Mamy Teleekspres, mamy 19.30, oczywiście wiadomo, mamy też cały kanał TVP Info, natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś chciałby sobie obejrzeć takie nieco bardziej już konkretne, szczegółowe podsumowanie tego, co się działo w dniu obecnym, to fajnie sobie tak o tej 22 czy 22.30 włączyć Panoramę i sobie to wszystko obejrzeć, kiedy już to wszystko się wydarzyło, to wiadomo, że nie będą to aż takie bardzo aktualności i wiadomości z ostatniej chwili, na co mają szansę te wcześniejsze programy informacyjne. Natomiast wydaje mi się, że taki program ma rację bytu i ja się akurat cieszę, że będzie coś taką właśnie wieczorową porą, bo może nawet czasem będę miał szansę to obejrzeć na żywo.
1: No tak, masz rację. Tam były takie niewielkie odstępy pomiędzy tymi programami, bo godzina, półtorej godziny i to tak naprawdę było wszystko w jednym czasie, jeszcze też transmitowane w TVP Info, a tutaj jednak mamy ten większy odstęp. No oczywiście, tak jak wiemy, no to nie ma takiego może aż super znaczenia, o który jest ten serwis w TVP2, jak to było dawniej, kiedy to rzeczywiście trzeba było czekać na serwis, żeby się dowiedzieć, co się dzieje, bo w tym momencie możemy sobie włączyć kanał całodobowy,
0: teraz
1: czy portal TVP Info.
0: Wiesz, teraz tak naprawdę to najczęściej to i tak nam już jakakolwiek informacja, która jest bardzo istotna, to przyjdzie jako powiadomienie na telefonie, ale...
1: No tak, no, ale używa powiadomienia takich rzeczy, ja nie dokładnie używam, szczególnie to przychodziło, to już byłoby w ogóle za wiele. No w każdym razie, może to nie jest decyzja o największym znaczeniu na świecie i dla polskich mediów,

0: chociaż pewnie dla ramówki tak, bo tam to i owo trzeba pozmieniać, ale chyba rzeczywiście jest ona jakoś zasadna, jeżeli weźmiemy pod uwagę tutaj motywację pana Kulczyckiego, jeżeli chodzi o to, czym ten serwis ma się stać. Bo tak jak powiedziałam, no, czas trwania to około 25 minut, więc to nie jest tak, więc to nie jest taka, wiecie, szybka akcja. I pozwolę sobie na cytat. Naszą ambicją jest, aby w każdym programie, oprócz materiałów czysto newsowych, wydarzeń z kraju i zagranicy, politycznych, społecznych, medycznych, naukowych i kulturalnych, znalazły się także 2-3 materiały analityczne, w których będzie więcej wypowiedzi ekspertów. I tutaj też gdzieś tam były takie zapowiedzi, że te materiały mogą trwać nawet ponad 3 minuty, co, no wiecie, nigdy nie mierzyłam długości materiałów w serwisach informacyjnych, bo aż tak mnie to nie interesuje, ale no wnioskuję z tego, że to jednak jest nastawienie na ciut dłuższe formy, wiadomo, że nie jakoś bardzo, nikt tutaj nie tworzy rozbudowanych reportaży, ale chodzi o taką bardziej pogłębioną analizę, no i istotnie, okej, niech tak będzie, niech ten serwis różni się czymś jeszcze od tamtego serwisu, który się pojawia w telewizyjnej jedynce.
1: No oczywiście.
0: Po co dublować content? I dlaczego jedyna różnica ma polegać na tym, że jedno to 19:30, a drugie to Panorama, oraz na tym, że jedno jest w jedynce, drugie to w dwójce. Niech faktycznie one cechują się jakimś tam innym podejściem. Bo tak, jeszcze mam taką refleksję, że w ogóle Panorama to jest coś, co w ostatnich latach też na pewno podlegało, wiecie, wszelkim przeobrażeniom, jakie się dokonywały za czasów prezesów minionych, ale to jest coś, co w ogóle jakoś wszystkich ominęło, mam takie wrażenie. Wszyscy tak bardzo się skupiali na tym, co się dzieje w tym flagowym programie informacyjnym telewizyjnej jedynki, że Panoramę jakoś tak wszyscy totalnie ignorowali, co się tam dzieje, jakie tam są materiały, czy tam też jest taka jakość tej propagandy. Nie mam pojęcia, nikt o tym nie pisał, nikt nie oglądał Panoramy.
1: Dokładnie, bo...
0: Może jak coś więcej widziałeś.
1: Nie, powiem ci szczerze, nie, natomiast masz rację, zawsze kiedy podawano przykłady tej takiej siermiężnej propagandy, to były albo 19, nie, wiadomości, przepraszam, no, bardzo. Nie,
0: widzisz, a myśleliśmy, że się nie przyzwyczai, ma teraz drugą
1: stronę. A teraz
0: stronę.
1: W drugą stronę, dokładnie, dokładnie. Pani Danusia by się obraziła, że się mylą wiadomości z 19:30. Przepraszam bardzo. Chociaż jej się też może mylić z dzisiaj, ale w obecnych czasach. Natomiast jako przykłady takiej propagandy to podawano albo wiadomości, albo całe TVP Info, a o tak. Panoramie tak mówiono mniej albo wcale. Ja bym
0: ja
1: nawet
0: wcale.
1: Powiedział,
0: no,
1: że wcale.
0: Teleekspres to tam nie, no bo okej, może troszkę tam było takich treści, ale no tam zawsze to bardziej tam galeria ludzi pozytywnie zakręcona.
1: Wiesz, w Teleekspresie był Krzysztof Ziemiec, to wystarczy.
0: No kiedyś, że tak, rzeczywiście. A jakoś ta Panorama sobie była i wszyscy ją świadomie lub nieświadomie ignorowali, poświęcając energię na ten...
1: A może też by się przydała jakaś analiza, bo przecież wiadomości TVP, no to są nawet obiektem różnych takich analiz, badań, ile razy tam für Deutschland się pojawiło.
0: Tak,
1: może
0: są
1: ktoś...
0: ludzie, co mają wszystkie tak, paski pozapisywane. Tak.
1: To może ktoś
0: wydania.
1: By i taką jeszcze panoramę zrobił, o ile...
0: Właśnie nie wiem, czy nie za późno, bo
1: no
0: to
1: właśnie.
0: Są, wiesz, dane źródłowe.
1: Zgadza się. A teraz to może być z tym problem już. No,
0: tak.
1: Ciekawe.
0: Trzeba było archiwizować wcześniej. W każdym razie przyjrzyjmy się tej obecnej panoramie i gospodarzom. Jednym z nich będzie szef, tak jak powiedziałam, czyli Jarosław Kulczycki, no ale to nie tak, że on będzie sam całą robotę odwalał, bo oprócz niego zobaczymy jeszcze pana Piotra Jędrzejka. Zresztą możemy go już oglądać od stycznia w TVP Info, bo tam prowadzi poranki. Wcześniej z kolei mogliście go oglądać w stacji Polsat News, jeżeli taką wą śledzicie. Natomiast to jeszcze nie są wszyscy, bo z zapowiedzi wynika, że będzie jeszcze jedna osoba, doświadczona prezenterka telewizyjna, tak więc i dla pań się znajdzie tu miejsce, ale na razie wiąże ją umowa z innym pracodawcą. Także nie mamy żadnej wiedzy i hipotez, kto by to mógł być. Czekamy. No i oczywiście zmiany też w gronie reporterskim. Mamy tutaj nowe twarze, między innymi są to Bartłomiej Bublewicz z Onetu i Maciej Gąsiorowski z TVN-u. Oni już zresztą przygotowywali materiały dla serwisu TVP1 19.30, a jak widać tutaj jednak Panorama tu będzie takie miejsce, w którym ostaną się na stałe. Od lutego dołączy do nich Daniel Haliński z Radia Eska. Tak, to też były takie zapowiedzi, że kilku dziennikarzy z Radia Eska się przetransferuje do telewizyjnej jedynki, ale to takie nazwiska, czy w ogóle do TVP jako takiego, TVP Info też, ale to takie nazwiska, przyznam, mniej mi znane, bo ta informacyjna sfera Radia Eska to może nie jest to, co jest najbliższe mojemu sercu, ale do tych okolic medialnego świata jeszcze będzie dzisiaj okazja wrócić. Natomiast to też nie jest tak, że oni się ze wszystkimi absolutnie żegnają, bo mówi pan Kulczycki, że część zespołu poprzedniej Panoramy zostaje. Mowa o takich osobach jak na przykład Joanna Bukowska-Kasprzak. Możecie kojarzyć, myślę, takie nazwisko i ten głos z Panoramy, bo ja kojarzę gdzieś tam nawet z dawniejszych czasów jej materiały. Czy Małgorzata Wiśniewska, tutaj chodzi o jakieś materiały o zdrowiu. Tak więc to też nie jest tak, że się ze wszystkimi żegnają absolutnie. A jeszcze wracając do tej pory emisji, bo to też nie jest jeszcze taka sprawa do końca przesądzona, bo Jarosław Kulczycki nie ukrywa, że będzie dążył do tego, żeby główne wydanie Panoramy było emitowane o godzinie 22. No ja też pamiętam.
1: Czyli tak, jak kiedyś właśnie było. Ja to najbardziej pamiętam. Albo o 22, a jeszcze wcześniej, to jak dobrze pamiętam, była o 21.
0: Tak, rzeczywiście, bo powiedziałeś o tym i mi się przypomniało. Istotnie, ale...
1: Ale ta 22 to jest dobra godzina. Taka akurat.
0: Nie za późno, ale też nie będzie się ludziom przerywało serialu, no nie? Bo to w dzisiejszych czasach już jest nie do zrobienia. To w ogóle właśnie na ten moment jest nie do zrobienia w niektóre dni, żeby to była taka pora, bo tam, wiecie, jakieś na sygnale trzeba puścić, więc to rzeczywiście pan Kulczycki będzie musiał popertraktować, żeby taką porę mu wygospodarowali. On to w ogóle właśnie marzenia miałby takie, żeby Panoramy były dwie w ciągu dnia. No, my też pamiętamy takie czasy, prawda, że Panorama była o 13, potem taka właśnie po 18 coś tam. Potem
1: ja pamiętam po 16, że była.
0: Też. Jeszcze rano oczywiście w ramach śniadaniówki, one też przecież były w ramach pytania na śniadanie w ostatnich miesiącach i nie wiem, co tam się teraz dzieje, szczerze mówiąc, nie mam siły na telewizję śniadaniową, czy tam są jakieś takie wydania fleszowe. Więc no na ten moment nie da się tutaj tak tego zrobić, jakby pan Jarosław chciał, a już w ogóle zwłaszcza to się chyba nie da tak zrobić, jak on rzeczywiście marzy, żeby były takie dwa wydania w środku dnia, takie właśnie krótsze, takie typowo informacyjne, wiecie, 15 minut, po 16 czy coś, i po 22 to takie bardziej analityczne. No ale wiecie, trzeba emitować jakieś powtórki dawnego Koła Fortuny albo czegoś tam i nie ma czasu na jakieś informacje.
1: Wiesz
0: no,
1: co, ale może... wydaje mi się, że tu podstawową kwestią jest jedno, mianowicie to, kiedy TVP będzie mogło pracować na Placu Powstańców. I wtedy wiele rzeczy się stanie możliwymi, bo tu chyba nawet nie jest kwestia kadr, bo przypuszczam, że z kadrami to oni problemu nie mają, natomiast no jeszcze te kadry muszą mieć odpowiednie stanowiska, narzędzia do pracy, a skoro zostało to wszystko rozdzielone między dwie lokalizacje w TVP i właśnie ta lokalizacja informacyjna w tym momencie jest dla nich niedostępna, no to jest problem z produkowaniem tego typu programów, takie mam wrażenie.
0: No to oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi jeszcze o te kwestie personalne, bo tutaj powiedzieliśmy, że w Panoramie się nie ze wszystkimi żegnają i w TVP Info też się nie ze wszystkimi pożegnali, z większością, owszem, ale jednak no były takie zapowiedzi tych, którzy do Telewizji Polskiej przyszli, że oni no biorą pod uwagę to, co osoby dane robiły wcześniej, ale to też nie jest tak, że z każdą jedną będą się żegnać. No, nie mówimy już o jakichś wydawcach czy osobach, których na antenie nie widać, które są doświadczone i pracowały tutaj przez lata i no nie ma powodów, żeby ich zwalniać, w tym sensie, że po prostu mają kompetencje. Ale w sobotę zrobiła się taka mini aferka w mediach społecznościowych, kiedy w TVP Info informacje zaczęła prezentować niejaka Elżbieta Żywioł, czyli prezenterka, którą można było zobaczyć za starych, dobrych czasów starego, dobrego TVP Info. I no, internautom nie do końca się to spodobało, bo zaczęli wyciągać jakieś materiały, w których no rzeczywiście ona no może nie tyle sama prezentowała jakąś nienawistną retorykę, bo ona chyba jako takich rozmów, wiecie, z gośćmi, to nie do końca była od tego, chociaż może coś jej się zdarzyło poprowadzić, ale bardziej no, była osobą prezentującą informację, czyli było, nie było, swoją twarzą jakoś próbowała uwiarygodnić te treści, te paski, grozy i to wszystko inne, czyli była w tym i czy w takim razie taka osoba powinna pracować tutaj i dalej? No są teorie różne. Jedna jest taka, że absolutnie oczywiście no nie. Druga jest taka, że tak pod warunkiem, że usłyszymy spowiedź tej osoby i wydamy jej rozgrzeszenie. I że przede wszystkim żal za grzechy tutaj się pojawi. Trzecia jest taka, że jest sens, żeby pojawiało się trochę tych osób z dawnego TVP Info, żeby uwiarygodnić wizerunek tej nowej odsłony stacji w oczach tych dawnych widzów. O ile oni oczywiście zostali, bo tam część to rzeczywiście poszła do tej Telewizji Republika. Chyba na razie wyniki oglądalności nowego TVP Info nie są jakieś super. No ale okej, jestem w stanie zrozumieć ten argument, natomiast o ile możemy dyskutować w kwestii ludzi robiących rozrywkę, czy jak ktoś prowadził śmieszny teleturniej albo koncerty, to czy należy go zwalniać, tutaj też już o tym rozmawialiśmy, no to wydaje mi się, że w tej kwestii informacyjnej ona była taka, że no jednak ludzi do poprowadzenia tego chętnych naprawdę chyba nie brak. I czy pani Elżbieta Żywioł to jest tutaj potrzebna osoba? No, Telewizja Polska też stwierdziła, że poradzą sobie jakoś bez. I zapowiedziano, że ona już nie będzie się pojawiała w TVP Info. Nie powiedzieli, że ją zwolnili, ja czegoś takiego nie widziałam, więc być może po prostu zostanie oddelegowana do innych zadań, a nie będzie pojawiała się na antenie.
1: I to jest, wydaje mi się słuszny kierunek.
0: Ja nie mówię na pewno, tak? Może oni nam nie mówią całej prawdy, może nie ma pracy, ale może po prostu siedzi i przerzuca kartki na biurku.
1: Albo wiesz, albo gdzieś tam pracuje w jakimś archiwum, coś robi, dostaje za to pensję i okej. I w takiej sytuacji, jeżeli coś takiego by było, bo też wiadomo, że różną ludzie mogą mieć sytuację i to fajnie się gdzieś tam powiedzmy wypisuje komentarze na Facebooku czy w jakichś innych mediach społecznościowych, natomiast to jest bardzo często, bo też nie zawsze, bo niektórzy po prostu podejrzewam, że zwyczajnie byli łasi na pieniądze, które w Telewizji Polskiej nie były wcale małe, od czego się dowiadujemy. Natomiast sytuacje są naprawdę różne i ja zawsze jestem no, taki dość daleki od takiego jednoznacznego osądu, ale rzeczywiście, jeżeli ktoś no, był z tą propagandą kojarzony, no to jeżeli ma sytuację taką, jaką ma, być może jakąś
0: cięższą,
1: tyle nie zawinił, dokładnie, no to w tym momencie myślę, że w Telewizji Polskiej jest tyle pracy, że można to wszystko ze sobą pogodzić.
0: A co wy uważacie? Chętnie poczytamy wasze komentarze, choć nie możemy zapoznać się z nimi tutaj na żywo i ich włączyć do audycji, ale wiemy tutaj, że stanowiska mogą być różne, więc jeżeli macie albo tożsame z nami, albo właśnie przeciwne, to no, chętnie tutaj przyswoimy wasze argumenty. Przenieśmy się teraz do tego serwisu informacyjnego, o którym było u nas tydzień temu, że wrócił, tak jak powiedzieliśmy, bo Maciej Orłoś lubi wracać. No i są też inni, którzy właśnie wracać lubią, choć w miejsce podobne, chociaż no, w tym miejscu aż tak dokładnie tej pani, o której będę mówiła, nie było jeszcze. Otóż w współpracy z Teleekspresem zaczęła Justyna Dżbik-Kluge. Ona przedstawia w programie informacje o kulturze i materiały Justyny Dżbik-Kluge będą pojawiały się kilka razy w tygodniu. A dlaczego mówię, że no, trochę też lubi wracać tam, gdzie była? No bo z Telewizją Polską ona była związana, wręcz w niej startowała, bo takim programem, w którym są jej korzenie, był Rower Błażeja. Później zresztą była taka jakaś średnio udana próba reaktywacji roweru, czyli poziom 2.0, ale to w ogóle nikt tego nie pamięta, nikogo to nie interesuje, czyli też jakiś taki program dla młodzieży, ale młodzież nie była zainteresowana, ale właśnie pani Justyna też tam coś próbowała próbowała. To, z czym przede wszystkim jednak chyba głównie się kojarzy, to jest radio, czyli Polskie Radio, czyli Radio Z i ta audycja między innymi Halo Z, do której ludzie mogli dzwonić. To też współpraca z Radiem 357, no ale jednak jak widać gdzieś tam się tęskni do tej telewizji. I to jest kolejna nowa twarz w Teleekspresie, bo od jego wznowienia w zeszły czwartek informacje muzyczne przygotowuje i przedstawia już nie Marek Sierocki, o czym mówiliśmy, tylko Mateusz Jędraś. On był wcześniej związany m.in. z 4Fun TV, z Eską TV i z Nową TV. Natomiast jeżeli chodzi o Marka Sierockiego, to tak jak powiedzieliśmy, to, że znika z Teleekspresu, nie oznacza jako takiego jego zniknięcia z telewizji polskiej wbrew plotkom. I informacje są takie, że on był na rozmowie z samym panem Tomaszem Sygutem, obecnym dyrektorem generalnym, i że szykuje się coś nowego, więc być może dostanie jakiś nowy, super wspaniały program, w którym nie wiem, co będzie robił, prezentował jakiś swój znowu miks przebojów czy coś. Bo jeżeli chodzi o szansę na sukces, to tutaj chyba to się potoczy jednak inaczej, ale myślę, że będzie też okazja, żeby o tym powiedzieć. Tak więc takie są nowości, no ale niestety niektórzy sobie idą, bo takie tutaj decyzje zapadły, natomiast próbują rozwijać się tutaj, prawda, w innych miejscach. Mowa o pani Anicie Gargas. Ona zapowiada nową odsłonę swojego programu reporterskiego po tym, jak współpracę z nią zakończyła Telewizja Polska. Tacy są właśnie niewdzięczni. Mieli magazyn śledczy i nie chcą. Magazyn ma być emitowany na YouTubie, a z dziennikarką chciałaby znów współpracować Telewizja Republika, bo jak przypomina Tomasz Sakiewicz, to w ogóle jest coś zupełnie naturalnego, bo ona należy do założycieli tej stacji, więc no tutaj ta współpraca jakoś się sama narzuca, skoro już w Telewizji Polskiej pani Anity nie będzie.
1: Zresztą magazyn śledczy to chyba też w Republice się pojawiał, jak dobrze pamiętam, i ten format po prostu przeszedł za nią do TVP.
0: Niczego nie wykluczam, nie wiem, to ty w ostatnich tygodniach psychofanisz Republikę. A jeżeli chodzi o ten magazyn w nowej odsłonie, tej internetowej, to jego powrót zapowiedziano na portalu, na platformie X, dawniej Twitter. Jeżeli chodzi o to, jak ta nowa odsłona ma wyglądać, to zmieniono logo, to raz, a dwa, że z nazwy magazyn śledczy Anity Gargas usunięto przymiotnik. Więc teraz proszę wszyscy, mentalnie wracamy do szkoły podstawowej i sobie proszę w głowach powiedzieć, jak w takim razie będzie brzmiała ta nazwa. Nie wiem, co to zmienia w waszym życiu, no ale tak właśnie będzie.
1: Ja się tylko zastanawiam, dlaczego tę wspaniałą informację ogłoszono na X-ie, a nie na Albikli.
0: Kto może znać rozwiązanie tej zagadki? Natomiast wracając do jako takiego zniknięcia pani Anity i jej magazynu z Telewizji Polskiej, to w drugiej połowie grudnia i na początku stycznia w TVP1 nie pokazano trzech odcinków, które zostały już nagrane. To były odcinki, które dotyczyły śmieci z Niemiec przywiezionych do Polski oraz korupcji w Parlamencie Europejskim. No ważny temat, ale nie chcieli pokazać, no. O tym, że to nie zostanie pokazane, informowano na profilach w portalach społecznościowych programu, zaznaczając, że jego redakcja nie może opublikować tych odcinków na przykład w internecie, bo prawa do nich ma Telewizja Polska. Natomiast wcześniejsze odcinki magazynu to nie jest tak jak z serialem Reset, że już tam ograniczono możliwość jego oglądania, bo przynajmniej na razie dalej można je zobaczyć na platformie TVP VOD, ale jeżeli chcecie, to spieszcie się oglądać panią Anitę, tak szybko mogą również ją z tej platformy zdjąć. Ale właśnie jeżeli chodzi o tę współpracę z Telewizją Polską, to Anita Gargas zaczęła ją jesienią 2016 roku. Jej magazyn śledczy początkowo był emitowany we wtorki wieczorem, potem w środy, od jesieni 2018 roku w czwartki około godziny 22:30, czyli po sprawie dla reportera. Na szczęście nikt nie mówi nic o tym, aby coś się miało zmienić w sprawie pani Elżbiety Jaworowicz. I oby tak oczywiście zostało. No właśnie, to jakieś takie niezamierzone było, bo chciałam przejść tak jakoś w miarę płynnie ze sfery informacji i publicystyki do sfery kultury i rozrywki. No i myślę, że Elżbieta Jaworowicz jest takim łącznikiem między tymi światami. I ona jest w ogóle tutaj wszystkim, prawda?
1: Oczywiście.
0: Bo powiemy teraz o pewnym koncercie, który pokaże Telewizja Polska. Dwie anteny teoretycznie mają go pokazać, tak gdzieś tam nam się udało wyczytać. No i myślę, że jest to w pewnym sensie jakiś taki znak tych nowych czasów, bo raczej Telewizja Polska, przepraszam, Telewizja Polska S.A. w stanie likwidacji, długie to, ale muszę, więc ten właśnie podmiot, jak jeszcze nie był w stanie likwidacji i w swojej poprzedniej wersji, chyba nie pokazałby takiego wydarzenia, co?
1: Też mi się tak wydaje, a nawet w sumie to pojawiły się informacje, że to wydarzenie będzie transmitowane na trzech kanałach telewizyjnych. Tak, aż na trzech. W TVP3, TVP1 i telewizji Polonia. Otóż te stacje telewizyjne pokażą koncert Polska jako wspólnota. Wydarzenie to jest częścią piątej rocznicy śmierci Pawła Adamowicza. Widowisko będzie można obejrzeć w sobotę o 20.30 w Trójce, natomiast o godzinie 14.20 na antenie TVP1, a jeżeli te dwie pory nie są dla was odpowiednie, no to jest jeszcze 18.10 na antenie telewizji Polonia. Więc dziś w sobotę 20.30, a niedziela 14.20 i 18.10.
0: To nie tak, że to już było. Spokojnie, my ogarniamy rzeczywistość. Nie, to niedziela 14.20.
1: Tak jest.
0: Telewizyjnej jedynce. Tak.
1: Dokładnie. Koncert odbędzie się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, a wystąpią m.in. Bowska, Ewelina Flinta, Tadeusz Seybert i Anna Rusowicz. A gospodarzami będą Agnieszka Chyży i Krzysztof Łobodziński. Przypomnijmy, że Paweł Adamowicz zmarł 14 stycznia 2019 roku w wyniku ran zadanych nożem w czasie zamachu na jego życie w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
0: No i też wiemy, jak Telewizja Polska podchodziła do postaci Pawła Adamowicza. Wiemy, że niektórzy gdzieś tam doszukują się i mówią o tym, że to, jaka narracja była budowana wokół Pawła Adamowicza, mogła mieć wpływ na to, co narosło w głowie Stefana W. Wiemy też, że oni tam później próbowali różne dziwne fikołki wykonywać, że nie, tam potem Krzysztof Ziemiec, coś tam, no dużo się działo. No w każdym razie, oczywiście to nie jest tak, że już po śmierci oni dalej, wiecie, brnęli w to i emitowali te nienawistne materiały o Adamowiczu, bo już wiedzieli, że im nie wypada, ale koncertu takiego, to
1: no
0: wydaje
1: nie sądzę,
0: mi się,
1: żeby
0: nie pokazali. Nie. Aczkolwiek ten skład to mi się wydaje takim połączeniem trochę starego i nowego, bo Tadeusz Seybert, człowiek, przypominam, z mojego miasta, no, gwiazda The Voice of Poland, jak najbardziej w tych wszystkich koncertach na różne okazje się pojawiał w ostatnim czasie. Może to mieć jakiś związek z tym, że nie ma własnego repertuaru, który się cieszy popularnością, a jakoś sobie trzeba radzić w życiu? Nie wiem, choć się domyślam właśnie, że mogą te rzeczy być powiązane ze sobą, ale na przykład Bowska, no to mi się właśnie wydaje taką wykonawczynią bardziej związaną z tą sceną TVN-u, no nie, trochę taka alternatywa, coś, no to chyba, nie wiem, nie kojarzę, ale chyba jej tam nie bywało. Ma też być chór Music Everywhere, to jest chór z Gdańska, tak więc też no, no te okolice, z którymi Paweł Adamowicz był związany, więc no myślę, że jeżeli chcecie jakoś wrócić właśnie do wspomnień, uhonorować jakoś też w swoich głowach tę postać, no to być może warto zerknąć, może też muzycznie to będzie ciekawe wydarzenie. No i jesteśmy właśnie w tym wątku takim kulturalnym, bo trudno tutaj mówić o tym koncercie, że on nam dostarczy jakąś rozrywkę, bardziej chyba o refleksję chodzi, ale pozwolę sobie na przejście do takiego rozrywkowego tematu, bo słuchajcie, okazało się wreszcie, dokonało się wreszcie. Temat, który jest, jak wiecie, moim konikiem, więc postaram się nie mówić o nim przez 3,5 godziny, tylko przez 2,5 może. Wreszcie wiemy, w jaki sposób Telewizja Polska S.A. w stanie likwidacji wybierze reprezentantów na konkurs piosenki Eurowizji, którego wyślę do Szwecji w tym roku, bo już po prostu wszystkie inne państwa też wiedzą, albo już wybrały, albo są w trakcie, a Telewizja Polska przez to, że jest w stanie likwidacji, to jakoś tak no, nie mogła się tutaj pozbierać. I w poniedziałek wieczorem gruchnęła na socialach wiadomość, że będzie wiadomo to, no właśnie, jeden z profili napisał, że we wtorek, drugi, że w środę, Więc znowu było zamieszanie, bo jesteśmy w Telewizji Polskiej, przypominam, S.A. w stanie likwidacji. Ale ostatecznie się okazało, że to wtorek i w pytaniu na śniadanie ogłoszono, że odbędą się preselekcje wewnętrzne. Co to znaczy? Bo mamy tak naprawdę trzy możliwości wyboru reprezentanta na Eurowizję. Albo wybieramy kogoś wewnętrznie, czyli Telewizja Polska nie przyjmuje zgłoszeń piosenek, tylko mówi Rafał Brzozowski, śpiewasz The Right i jedziesz. Albo mamy preselekcje publiczne. To chyba tego nie trzeba tłumaczyć. Ludzie nadsyłają swoje zgłoszenia i organizowany jest koncert, który ogląda widownia, oglądają ludzie przed telewizorami i głosują, mogą też głosować do tego jurorzy lub nie. I ludzie chcą Jana, a jedzie Blanka, no nie? Znaczy, no nie chcę, żebyście skojarzyli przez to publiczne preselekcje z jakimiś nieprawidłowościami, ale tak się to u nas
1: kończy. To u nas tak po prostu.
0: I jest jeszcze opcja numer 3. Preselekcje wewnętrzne, czyli znów jak nazwa wskazuje, ludzie nadsyłają swoje propozycje, ale nie ma koncertu, jest za to komisja jurorska, która dokonuje wyboru, no i ten wybór jest ogłaszany. I mnie się wydaje, że w tej sytuacji, którą mamy teraz, to jest najlepszy wybór, jaki mógł być, bo owszem, jest ta Justyna Staczkowska, która bardzo chce. No i jedni mówią, że to dobry utwór, drudzy, że nie. Ale tak na dobrą sprawę, przecież my tego nie wiemy na ten moment. Może będą istniały jakieś propozycje lepsze, prawda? Bo nie wszyscy kandydaci potencjalnie jeszcze swoje piosenki pokazali. Więc dlaczego nie dać im szansy ich pokazać? Ale z drugiej strony oczywiście byłoby super, żeby je pokazali w koncercie zorganizowanym publicznie. Tylko że już nie ma na to czasu. A jeżeli to ma być robione byle jak, skręcane w 5 minut, jakoś wiecie, na szybko, nie ma teraz w ogóle po prostu ludzi, którzy by się tym mogli porządnie zająć, więc lepiej chyba faktycznie organizować porządne preselekcje publiczne od kolejnego roku, robić je już faktycznie dobrze, bez jakichś manipulacji, żeby nie było też jakichś podejrzeń, że manipulacje zostały dokonane, żeby te preselekcje stawały się marką, tak aby już była powtarzalna nasza metoda wyboru, żeby artyści wiedzieli, że mają się zgłaszać, że mogą już co roku się szykować w tym konkretnym momencie roku, a nie, żeby teraz po prostu co roku jest loteryjka, jaką metodę wybierze Telewizja Polska. Ale ten rok można sobie jeszcze potraktować jako taki rok przejściowy. Miejmy tylko nadzieję, że to będzie takie, wiecie, w pełni transparentne w tym sensie, że dowiemy się, no mamy się dowiedzieć, kto będzie w tej komisji jurorskiej, że to będą rzeczywiście eksperci, a nie ciocia, pani, która parzy kawę w TVP, no nie? Że rzeczywiście oni będą mieli kompetencje do tego, żeby dobrze wybrać. No i niech będzie jak będzie, no, że tutaj nie będzie jakichś nacisków wytwórni czy coś. No, myślę, że jest to na ten moment najlepsze, co mogli zrobić, ale właśnie tak troszeczkę się tutaj nabijałam z tej Telewizji Polskiej S.A. w stanie likwidacji, bo istotnie w tym regulaminie preselekcji wewnętrznych, które oni musieli opublikować, tam wiesz, co któryś punkt jest, że Telewizja Polska S.A. w stanie likwidacji zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Telewizja Polska S.A. w stanie likwidacji mówi, że coś tam. I to się, wiesz, przewija po prostu przez ten regulamin, no czegoś takiego, to chyba po prostu jeszcze nie było. I wygląda to rzeczywiście zabawnie, że w stanie likwidacji jest telewizja, ale walczy. Ale robi walczy. Preselekcje. Tak. Dlatego się to czyta nieco zabawnie, więc no, temat oczywiście ja będę śledziła. Do 2 lutego, do 22 można nadsyłać swoje propozycje. Tak jak mówiłam, Justyna Staczkowska chce Luna, ale nie znamy jej piosenki. Chce Marcin Maciejczak, który ma jakieś 2 utwory, ale ich też nie znamy i on na razie ich nie zamierza nam pokazywać. To będzie zależało od właśnie wyników tych preselekcji. TikTokerka, influencerka Izabela Zabielska już swój utwór opublikowała i masę jakichś dziwnych osób, niektóre jakieś propozycje, to ewidentnie jakiś taki trolling jest, no ale dobra, no wyślą, eksperci ocenią. No i tutaj jest jeszcze jeden wątek, jeszcze jeden powrót tego, kto lubi wracać tam, gdzie był. Artur Orzech miał podobno przyjąć propozycję komentowania tegorocznej Eurowizji. To byłby już 25 raz, kiedy by konkurs skomentował. Zresztą byłby to też dla niego powrót, bo chyba pierwszy konkurs, który on komentował, był w 90-tych latach właśnie w szwedzkim Malmö i teraz też by tam właśnie dotarł. Także znów, to nie jest moim zdaniem idealna osoba, bo wbrew temu, co wiele osób uważa, że on jest największym ekspertem od Eurowizji w Polsce, nie, bo popełniał też błędy, na przykład mówiąc o tym, że państwa Wielkiej Piątki to są państwa, które zakładały Eurowizję. Nie, to są państwa, które po prostu płacą najwięcej. No i tam gadał trochę takich głupotek. No ale na pewno była to większa wiedza niż Marek Sierocki i Olek Sikora, więc no, jeżeli teraz nie ma innego pomysłu na inną osobę, no to rzeczywiście niech wraca. No nikt nie każe też oglądać tego w TVP, można na YouTubie to oglądać, jak ktoś
1: bez komentarza wtedy.
0: Także no idealnie nie jest, ale na pewno lepiej od tego, co mieliśmy. No i też być może poprowadzi szansę na sukces. Zobaczymy, jak to się tutaj wszystko ułoży, ale gdzieś też takie zapowiedzi są. Także pan Marek by wtedy spadł do jakiegoś innego programu, rzeczywiście jakiejś nowości, która by mu tam została zaoferowana. Także tak się dzieje w sferze rozrywkowej, natomiast też się troszeczkę tutaj zmienia, jeżeli chodzi o pewne technikalia, prawda? I o tym wam tutaj koniecznie musimy opowiedzieć, bo być może coś to zmienia w waszych życiach. Otóż te zmiany, o których teraz powiemy, wydarzyły się w nocy, z piątku na sobotę, więc dla nas to jest jeszcze przyszłość, a dla was to jest przeszłość. Pomyślcie o tym. W nocy z 12 na 13 stycznia, czyli właśnie z piątku na sobotę, Telewizja Polska usunęła duble telewizyjnej jedynki, telewizyjnej dwójki i TVP Info z multiplexu 6. I dzięki temu od soboty do tego właśnie 6 multiplexu wrócą Alfa TVP, TVP Polonia i Telewizja Bielsat. Przypomnijmy genezę, dlaczego to się tak wydarzyło, że tutaj mieliśmy te duble. W połowie grudnia 2023 roku zmienił się standard nadawania kanałów TVP na multiplexie 3, z czego nie wszyscy sobie zdawali sprawę do ostatniego momentu, do tego stopnia, że niektórzy aż wykonywali w nocy pewne telefony do pewnego prezesa, żeby się o tym dowiedzieć. Natomiast Telewizja Polska, aby zapewnić widzom dodatkowy czas na przestrojenie odbiorników, uruchomiła czasową, równoległą emisję kanałów TVP1, TVP2, TVP Info, TVP ABC i TVP Kultura, które były nadawane równocześnie z dwóch multiplexów. No i właśnie teraz 13 stycznia oferta programowa TVP w telewizji naziemnej osiągnęła swój docelowy kształt. I tak oto w multiplexie trzecim mamy TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport, TVP Historia, TVP Kultura i TVP ABC, a w szóstym mamy TVP Kobieta, TVP Dokument, TVP Nauka, TVP Rozrywka, TVP Polonia, Alfa TVP i Bielsat. Więc tak to się przedstawia. Natomiast miało to być jeszcze ciut inaczej, bo poprzednie władze TVP poinformowały Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, że 13 stycznia do multiplexu 6 wróci także anglojęzyczny kanał TVP World.
1: Ale go już nie ma.
0: Ale go nie ma, bo emisja stacji została zawieszona 20 grudnia, czyli wtedy, kiedy TVP Info i TVP 3. I my się tym kanałem nie zajmowaliśmy, bo wybaczcie, było tyle informacji innych związanych z tymi kanałami informacyjnymi, które bardziej obchodzą wszystkich, bo mówmy się, TVP World absolutnie nikogo nie interesuje, poza ludźmi, którzy dzięki temu mieli chleb, bo tam pracowali, ale ten kanał nie wrócił, w przeciwieństwie do TVP Info i TVP 3, więc go nie ma, więc no i nie może zagościć w multiplexie 6. Widzowie, którzy odbierają kanały telewizyjne w nowym standardzie DVB-T2 Hefc, czyli na przykład TVP Kobieta, TVP Dokument czy TVP Nauka, także jakie macie, to powinniście jedynie przestroić swoje odbiorniki i zaaktualizować listę kanałów. Na nowszych dekoderach i telewizorach skanowanie kanałów powinno się odbyć automatycznie. Natomiast w przypadku problemów Telewizja Polska tutaj odsyła do swojej infolinii albo też na taką stronę internetową telewizjanaziemna.pl, więc jeżeli macie jakieś problemy z odbiorem czegoś, to nie jest wykluczone, że tam po prostu jak wejdziecie, to wszystkie wasze kłopoty się rozwiążą. Natomiast kończąc już temat Telewizji Polskiej, no to jej kłopoty można powiedzieć, że nie opuszczają. Bo mieliśmy w tym tygodniu takie pewne wątki, którymi my się nie będziemy dokładnie zajmować, bo już wiele razy mówiliśmy, że meandry prawa to nie jest coś, co jest naszą specjalizacją. Ale myślę, że warto to odnotować, że sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpisanie zmian w zarządzie oraz Radzie Nadzorczej TVP, które minister kultury ogłosił przed wprowadzeniem spółki w stan likwidacji. Czyli wiecie, te tam nowe wszystkie personalia, o których mówiliśmy, że one się dokonały, ale przed likwidacją jeszcze. Czyli to by sugerowało, że ta ścieżka, którą obrał minister Sienkiewicz, nazywany przez niektórych pułkownikiem, że ona taka nie jest, wiecie, do końca krystalicznie czysta pod tym prawnym względem. No i w związku z tym trochę szkoda, że te nasze nowe, rzetelne, no właśnie już nie wiadomości, nowy rzetelny serwis informacyjny 19.30 postanowił pominąć ten wątek. Oczywiście wiem, że najchętniej, no to nie mówi się o sobie źle.
1: Źle, no tak.
0: No ale jednak nie zaszkodziłoby, no nie? Wiem też, że żyliśmy ostatnio sprawą tych dwóch więźniów politycznych, proszę sobie narysować cudzysłów, no ale mimo wszystko jednak jakaś tam chwilka by się znalazła. I do tego też wniosku doszedł z press serwis, który postanowił zadzwonić do pana Pawła Pulski, który kieruje serwisem 19.30, i go zapytali, dlaczego się do tego w żaden sposób nie odnieśliście. No i podobno on miał z tej okazji, że usłyszał to pytanie, to miał odłożyć słuchawkę. Ja tkwię w takiej łudzie i wierzę, że jemu po prostu telefon się psuje, bo takie standardy z rzucaniem słuchawką nie wydają mi się tym, czego byśmy oczekiwali od tych mediów publicznych w nowej odsłonie, prawda?
1: To prawda, zwłaszcza jeżeli ktoś jest jednak na stanowisku zarządczym. Później, zdaje się, on powiedział, że nie ma nic do powiedzenia w tej kwestii. I okej, to jestem w stanie zrozumieć i przyjąć. Jest gdzieś tam, powiedzmy, mógł skierować to jakoś tam, powiedzmy, nie wiem, do kogoś wyżej, albo się nawet zasłonić kimś od public relations. Chociaż to też taka dość słaba akcja, natomiast takie po prostu zbywanie, rzucanie słuchawką, no nie, jest to zwyczajnie słabe.
0: No, też nie takich standardów oczekiwaliśmy. No i był drugi wątek, wokół którego były ludzkie dramaty, bo w środę chyba to się wydarzyło, że portal wirtualnymedia.pl dotarł do oświadczenia, które wydał Daniel Gorgosz, czyli to jest likwidator spółki Telewizja Polska, i tam w nim napisano o tym, że zamknięty zostanie i rzeczywiście został budynek TVP przy placu Powstańców Warszawy 7, w którym mieści się telewizyjna agencja informacyjna. I tutaj sobie pozwolę na cytat. W związku z licznymi przypadkami nadużywania uprawnień wynikających z wykonywania mandatu parlamentarnego, które mają miejsce od 20 grudnia 2023 roku, a które prowadzą do wpuszczania na teren obiektów TVP osób do tego nieupoważnionych, co skutkuje licznymi naruszeniami na szkodę TVP oraz jej pracowników. Boże, to jest najdłuższe zdanie świata. Człowieku, pisz prostsze zdania. A także zapowiadanym na dzień jutrzejszy, tak, bo to było w środę, to jest 11 stycznia Marszem Wolnych Polaków, strasznie się to czyta, który ma odbywać się między innymi pod siedzibą TVP przy placu Powstańców Warszawy 7. Uwaga najważniejsza, podjąłem decyzję o zamknięciu dla osób postronnych obiektów TVP przy ulicy Powstańców Warszawy 7 od dnia 11 stycznia do odwołania. On tam dalej argumentuje, że tutaj chodzi o ochronę bezpieczeństwa ludzi, ale też mienia Telewizji Polskiej. Oczywiście nie musimy mówić, że to się nie spodobało politykom Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Oni już zapowiedzieli doniesienie do prokuratury, że uniemożliwia się realizację uprawnień posła do przeprowadzania interwencji poselskich. No i tam też się działy jakieś sceny, prawda, że tam policja otoczyła ten budynek i że ci biedni ludzie stamtąd nie mogli wyjść.
1: I tam chyba cały czas siedzi Michał Adamczyk w tym budynku.
0: Chyba tak, ale powiem wam szczerze, że to jest dziwne trochę. Ja nie wiem, bo skoro to też miało związek z Marszem Wolnych Polaków, to nie można już ich otworzyć, tych ludzi. Nie wiem, no czy oni tam mają co jeść. To kolejni więźniowie nasi. Także jak...
1: Wiesz co, ale pytanie, czy rzeczywiście tam stamtąd nie można wyjść, bo
0: właśnie coś tam
1: ja czytając to tak bardziej zrozumiałem, że tam nie można wejść, ale jak chcesz wyjść, to okej, tylko już po prostu nie wejdziesz.
0: No właśnie coś tam chyba jednak można, chociaż niektórzy się żalili, że nie bardzo. Także jeżeli, nie wiem, macie jakieś lepsze dojścia, to możecie nam pisać o tych sprawach, bo to są dramaty, aczkolwiek, tak jak mówię, wszyscy żyli tamtymi więźniami, tymi żonami, co to tam był problem z ustawieniem termostatu w domu, i to jednak były sprawy bardziej elektryzujące. Być może gdyby nie to, to ktoś by się przejął losem tych właśnie ludzi z ulicy, z placu Powstańców Warszawy. Dobrze, kończymy te takie wątki różne, dziwne, bo muzycznie teraz spuentujemy to nasze wejście o TVP. Wciąż się tam dzieje widzisz, my wciąż poświęcamy tyle minut naszego programu telewizji polskiej S.A. w stanie likwidacji. I teraz muzycznie nawiążemy do tego koncertu, o którym Michał mówił, czyli Polska jako wspólnota, koncert zorganizowany ku pamięci Pawła Adamowicza. No i myślę, że z tym momentem nie tyle już jeszcze śmierci Pawła Adamowicza, ale tego czasu po niej, kiedy to Polska zamarła w tym zdziwieniu, w tej żałobie, że z tym momentem, jeżeli chodzi o jego ścieżkę taką dźwiękową, kojarzy się jeden utwór, który wtedy wybrzmiewał w Gdańsku. Piosenka Sound of Silence, ale nie w wersji oryginalnej, tylko w tej takiej dosyć nietypowej, dla wielu jeszcze bardziej przejmującej w wykonaniu Disturbed. Nie zdziwię się, jeżeli w jakiś sposób zostanie ona również zinterpretowana w czasie tego koncertu. No ale teraz właśnie Disturbed na antenie Radia DHT.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To cały czas program RTV na antenie Radia DHT i my wciąż w tematach telewizyjnych.
0: Tak, bowiem nowa stacja, moi drodzy. Wiedzieliśmy, że to się wydarzy, ale nie wiedzieliśmy, że teraz. Natomiast dokonało się, chcemy czy nie chcemy, to chyba dobrze, że ludzie interesują się polityką. My się interesowaliśmy już wcześniej, zanim to było modne.
1: Tak jest.
0: Ale teraz jest, wiecie, szał na Sejm i ludzie się interesują bardziej. Można dyskutować, czy to jest takie pogłębione zainteresowanie, czy szukanie show, raczej to drugie, no ale może jednak ono się przerodzić w jakieś takie poważniejsze ogarnianie rzeczywistości wokół, więc to chyba dobra przesłanka. No i mówiliśmy już też o tym, że ten trend podchwytuje grupa Polsat. I tak oto, 10 stycznia ruszyła nowa telewizja, czyli Polsat News Polityka. Ta data nie była przypadkowa, bo my mieliśmy mieć w środę i czwartek posiedzenie Sejmu, no ale tak się stało, że ono zostało odwołane. Teraz nie naszą rolą jest dyskutowanie, czy dobrze zrobił marszałek Hołownia, czy nie, no ale po prostu tego posiedzenia nie było, więc nie mieli startu, wiecie, z takim przytupem, jak chcieliby, no ale już zaplanowali, no to wystartowali, mówiłam, że słowo start tutaj będzie motywem przewodnim. No i rzeczywiście idea tego kanału jest taka, jak już też zapowiadaliśmy, że będzie, czyli pokazywanie posiedzeń Sejmu, to przede wszystkim. Ponadto też mają być pokazywane różne inne materiały dotyczące życia parlamentarnego, czyli wszelkie komisje śledcze, jak to teraz jest o wyborach kopertowych, no to oni to emitują, potem chyba też powtarzają. Jakieś inne tam komisje sejmowe też się tego można tam spodziewać. No ale Boże drogi, to nie wypełni całej ramówki. No można powtarzać w koło posiedzenia Sejmu, ale ludzie, ileż można, dlatego wymyślili oni swoje formaty. No, z drugiej strony mogliby emitować rzeczy tylko z Polsat News i mieć Fajrant, ale będą takie formaty, które będą charakterystyczne tylko dla kanału Polsat News Polityka. I tak oto, od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30 stacja pokazywać będzie Studio Parlament. Program będzie realizowany z Sejmu, także jak widać, niezależnie od tego, czy będzie posiedzenie, czy nie, to oni tam i tak będą. Będą tam konkretnie Bartłomiej Maślankiewicz i Wojciech Dąbrowski, bo oni będą to prowadzić. Natomiast wieczorem widzowie zobaczą debatę polityczną. Od poniedziałku do piątku o godzinie 21 ten program będzie startował, czyli tuż po tym, jak się w Polsacie News zakończy ichnia debata dnia. Także no dużo tego debatowania, całkiem sporo. Natomiast jeżeli chodzi o tę właśnie debatę polityczną w Polsat News Polityka, to tutaj zobaczymy dziennikarzy Interi, którzy będą rozmawiać z politykami, komentatorami i ekspertami, a konkretnie jeżeli chodzi o personalia gospodarzy, to będą Karolina Olejak oraz, nie bójmy się tego słowa, sumienie polskiej części portalu X, dawniej Twitter, czyli Przemysław Szubartowicz. Myślę, że wszyscy na to czekaliśmy. No i to jest tyle, co wiemy. W weekendy powtórki, no i w sumie tyle. Także no, jest to pewnie temat znów do dyskusji, czy naprawdę ten kanał jest potrzebny i czy miało sens odpalanie go. Co ty myślisz?
1: Wiesz co, nie mam zdania, powiem szczerze, bo tak naprawdę jest tyle różnych miejsc, gdzie można oglądać posiedzenia Sejmu, że czy jest nam potrzebny kolejny twór. Swoją drogą ciekawe, co się dzieje z czymś takim jak TVP Parlament w ogóle.
0: I don't know, nie wiem, trzeba sprawdzić. Ale wiesz też o co chodzi, że jak oni się zorientowali, że jest ogłoszony ten konkurs z możliwością nadawania na multipleksie pierwszym, no to stwierdzili co? Mamy się nie zgłaszać? No i oni się wtedy zgłosili, przypomnijmy tę całą genezę, bo to był ten konkurs właśnie na miejsce po TVP ABC, po tym jak tam Telewizja Polska uporządkowała swoją ofertę, przenosząc ją do innych multipleksów, więc miejsce wolne, jest konkurs, ale pod jednym warunkiem, że można tylko zgłosić nowy kanał. No to oni zgłosili kanał, który rzeczywiście jeszcze nie istniał, czyli W24. Brzmi podobnie do tego, co już mają. No może, no ale to nowe.
1: Ale
0: kanał,
1: będzie
0: prawda?
1: Nowe, naprawdę
0: tak,
1: nowe.
0: Naprawdę. I w związku z tym właśnie oni tutaj zastosowali taki wybieg, można by powiedzieć, bo to, co wystartowało w multipleksie, to na co otrzymali, o tak, koncesję w multipleksie pierwszym, czyli W24, to poprosili, okej, dobra, dzięki za koncesję, ale zmieńcie nam nazwę na Wydarzenia 24, więc tak naprawdę to trochę nowy, stary kanał i dzięki temu Wydarzenia 24, czyli ta taka wersja informacyjnego programu, ale właśnie z samymi informacjami, niemalże bez rozmów politycznych, bez publicystyki, bo tam jest tylko jakaś tego garstka, no to trafia do multipleksu pierwszego, więc ma szerszy zasięg. A w multipleksie czwartym, zaraz, coś tam mieliśmy, a właśnie, Wydarzenia 24, w multipleksie czwartym, o którym też za chwilę powiem, no i właśnie na tej zasadzie to działa, że tam mieliśmy Wydarzenia 24 na koncesji superstacji jeszcze i właśnie stąd się wzięła stacja Polsat News Polityka, czyli z przekształcenia tamtych Wydarzeń 24. Nie wiem, jakby to nie było radio i jakbym umiała, to bym wam

0: zapraszam do wysyłania prac plastycznych. Nie będziemy w stanie ich ocenić, ale co tam, liczymy na waszą
1: chyba, że ktoś nam jakiś wypukły schemacik zrobi. No.
0: Albo jakoś, z jakąś deskrypcją tutaj ładną, bo jest rzeczywiście co rozrysowywać, żeby ludziom było łatwiej to zrozumieć. Więc teraz, no, naziemnej telewizji cyfrowej już wiecie jak jest. W pierwszym multiplexie mamy Wydarzenia 24, w czwartym mamy Polsat News Polityka. No i w związku z tym, że Polsat News Polityka nadaje na poprzedniej koncesji Wydarzeń 24, czyli na poprzedniej koncesji Superstacji, no to już jest ten ten kanał dostępny w ofercie Kanal Plus, u innych gdzieś tam operatorów, no bo to już jest na tej koncesji, która była. Natomiast jeżeli chodzi o Wydarzenia 24, te rzekomo nowe, wyrosłe z W24, to tutaj, żeby to zaistniało, no to potrzebne są po prostu nowe umowy. Więc no są plany, żeby ten kanał się pojawił u jakichś dystrybutorów. No wiadomo, że w Polsat Box, no to od razu, to logiczne, ale żeby gdzie indziej to... no to tam muszą formalności zostać załatwione. Natomiast jeżeli chodzi o ten multiplex czwarty, bo to nie jest taki zwyczajny multiplex jak każdy, czyli tam, gdzie jest Polsat News Polityka, a były Wydarzenia 24, nadążacie. No to tutaj możliwe, że Polsat News Polityka pozostanie właśnie na tym multiplexie czwartym, bo chodzi o to, że te Wydarzenia 24, one tam nadawały testowo, czyli bez kodowania, bo tam generalnie jest taki płatny pakiet Polsat Box z kanałami tematycznymi i tam właśnie ma miejsce kodowanie, a on sobie tam nie kodowanie był testowo, więc możliwe, że tak będzie. Dodam, że cyfrowy Polsat dostał niedawno zgodę na nadawanie płatnej oferty na multiplexie czwartym przez kolejne 10 lat. Także jak nikomu nie przeszkadza ten niekodowany kanał, to niech sobie jest, tylko że on ma wtedy mniejszy zasięg niż ten multiplex pierwszy, dlatego no jest to jednak no, kanał, w którym oni, wiecie, no nie tyle premium, ile może tutaj nie stawiają na taką szeroką aż dostępność, a w przypadku Wydarzeń 24 może im na niej bardziej zależało, dlatego też się ucieszyli z tej możliwości, żeby ten kanał umieścić w multiplexie pierwszym, który jednak dociera do większej liczby obywateli naszego kraju. Nie wiem, no starałam się, słuchajcie, docencie to, jest późno, ale próbowałam i jak coś, to przecież możecie wrócić do nagrania tej audycji i sobie to przewinąć, jeżeli potrzebujecie zrozumieć meandry postępowania grupy Polsat. Natomiast jeżeli chodzi też jeszcze o informacje w telewizji Polsat, o Polsat News tym razem, to oni też tutaj odniosą się do tego, do czego odnosi się TVP, tylko że koncertem, a oni tutaj no, w innej formie, czyli do rocznicy śmierci Pawła Adamowicza. Prawda?
1: Zgadza się. Dziś o godzinie 19.15 zamiast prezydentów i premierów Polsat News i Polsat nadadzą specjalne wydanie debaty Dnia Agnieszki Gozdyry poświęcone pamięci Pawła Adamowicza. Gośćmi będą prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

0: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, europosłanka i wdowa po Pawle Adamowiczu Magdalena Adamowicz, poseł i brat zmarłego Piotr Adamowicz oraz poseł Jacek Karnowski i historyk Aleksander Hall. Program będzie realizowany z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
1: No to być może to też jest opcja, żeby wraz z tym programem do jakichś ciekawych refleksji dojść. A teraz na pewno dojdziemy do ciekawych refleksji, bo coś mi, Michale, tak się odkręca głowa teraz i kręgosłup cały, słuchaj, idzie w prawo.
0: No.
1: Bo my teraz ogólnie tak właśnie jakoś idziemy, słuchaj, w tym kierunku, bo dzieją się dobre rzeczy. Powiem ci szczerze, że się ucieszyłam i u mnie w domu też zapanowała radość, bo już mówiłam o tym, że mieszkam z fanami tej persony.
0: Dołączasz do psychofanów Republiki, jak rozumiem.
1: Tak, czekaliśmy. To się musiało tak skończyć, bo tyle transferów było z TVP do Telewizji Republika, ale ten jeden się nie dokonywał. Mimo, że ten pan obiecywał, że on tam będzie, wiecie, aż go wyprowadzą, on będzie trwał na barykadach, no ale jednak to dobrze, że się może rozwijać w nowym miejscu, do rzeczy. Najbardziej profesjonalny, wspaniały Miłosz Kłeczek jest w Telewizji Republika. Zadebiutował tam we wtorek o 18:20 i chyba jakoś w okolicach tej godziny go można tam zobaczyć, jak prowadzi wywiady. I Tomasz Sakiewicz skomentował to w ten sposób, że Donald Tusk na pewno się cieszy z tego, że Miłosz Kłeczek dołączył do Telewizji Republika. Z pewnością tak jest, my też się cieszymy, bo to jest dziennikarstwo najwyższej próby. Już nie będziemy tutaj przywoływać wszystkich osiągnięć i faktów z wcześniejszej działalności Miłosza Kłeczka, bo mówiliśmy o tym, kiedy się pojawiły te plotki, potem dementowane, że on odchodzi z Telewizji Polskiej. No ale dobrze, że się znalazł. Trochę to trwało dłużej niż sądziliśmy, ale jest. Natomiast jeżeli chodzi o takie zasłużone postaci, to nie tylko on.
0: Tak, ale wiesz, jeszcze zanim o tych kolejnych postaciach, to taka refleksja, bo to myślę, że warto też o tym wspomnieć, że dziś mieliśmy taką konferencję transmitowaną przez trzy stacje, przez Telewizję Polską, przez TVN i przez Polsat. Mieliśmy konferencję z premierem Donaldem Tuskiem i w sumie szkoda, że tam się redaktor Kłeczek nie pojawił jako przedstawiciel kolejnych mediów.
1: Da, bo to by trwało dłużej niż było przewidziane na godzinę, bo słuchajcie, ramówki zostały ty, nie wiem, czy powiedziałeś dzisiaj, już się zgubiłam, w każdym razie w piątek wieczorem
0: dzisiaj, dla nas dzisiaj, dla was
1: ja
0: wczoraj.
1: Ja wiem, że słowo dzisiaj tak ci zostało w głowie, bo to jest serwis Telewizji Republika, w
0: oczywiście
1: którym psychofanisz, ale jednak dla naszych słuchaczy to jest wczoraj, kiedy to ramówki zostały zrewolucjonizowane. Słuchajcie, Farma została przesunięta w Polsacie o godzinę. W telewizji innej.
0: Dlatego nagrywamy o 22:00.
1: Tak, oczywiście, właśnie przez Donalda Tuska wszystko. No, jakby rozumiecie, wina Tuska, totalnie musiało to wreszcie paść w tym programie. I rzeczywiście Anita Werner z TVN-u, Piotr Witwicki z ramienia Polsatu i Marek Czyż jako przedstawiciel Telewizji Polskiej rozmawiali. I Telewizja Republika tam chciała, już teraz abstrahując od tego, czy byłoby dobrze, żeby oni tam byli, czy nie, to mnie tylko rozśmieszyło, że argumentował to chyba Michał Rachoń na Twitterze, pisząc, że oni są drugą co do wielkości w Polsce stacją informacyjną. I się zastanawiam, jaka tutaj matematyka zaszła, żeby tak wyszło, to nie? No dobra, więc nie wnikamy. Przejdźmy do tych kolejnych wspaniałych postaci, które można obejrzeć w tej wspaniałej stacji.
0: Adrian Borecki, związany z Telewizją Polską za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, rozpoczął pracę w Telewizji Republika. Naczelny stacji Tomasz Sakiewicz potwierdził preserwisowi, że Borecki będzie reporterem. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy będzie też prowadził programy. Ja myślę, że będzie, bo Tomasz przecież takiej dużej obsady to nie ma. To spokojnie coś dla niego się znajdzie do prowadzenia. A Adrian Borecki zasłynął jako autor propagandowych materiałów Wiadomości TVP. Stworzył m.in. ten materiał, w którym przypadkowy przechodzień krytykował pikietę przed siedzibą telewizyjnej agencji informacyjnej. A w dniu zmiany władzy w TVP 20 grudnia próbował przejąć emisję agrobiznesu, nadając tam przekaz o zamachu na media publiczne zgodne z linią Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak, pamiętacie ten materiał. Wygłosił to słynne zdanie, że tego w historii telewizji nie było. I on próbował, walczył specjalnie.

0: afery gruntowej z 2007 roku i pojawił się w środowym wydaniu programu informacyjnego Dzisiaj. Od wiosny 2022 do połowy ubiegłego roku Edyta Hołdyńska pełniła funkcję wicekonsula w ambasadzie Polski w Waszyngtonie. Trafiła tam po ponad 4 latach pracy we Fratri, gdzie pisała artykuły do sieci w polityce.pl oraz prowadziła programy publicystyczne w telewizji w Polsce.pl. A wcześniej pani Edyta przez 2,5 roku była związana z Do Rzeczy, a także z Rzeczpospolitą, uważam, że i telewizją Republika, więc wróciła. Ona też lubi wracać tam, gdzie była.
1: Tak jest.
0: Napisała także książkę reportażową, Emigracja ambicji, tak zatytułowana była ta książka, Emigracja ambicji.
1: No, nie jest wiem. Dziwne, nie wiem, może czytał ktoś. Natomiast słuchajcie, Telewizja Republika to nie są jedyni, którzy walczą na froncie. Nie wszyscy co prawda mają tyle zasobów. No, Telewizja Republika może też nie jest najbogatszą stacją, chociaż przypominam drugą informacyjną w Polsce.
0: Drugą, tak.
1: No ale właśnie a propos w Polsce, to są jeszcze tacy, o których być może zapomnieliście, a my nie, ponieważ być może pamiętasz, że mieliśmy okazję mówić w jednym z pierwszych naszych wydań, że oni wystartowali. Więc no sami rozumiecie, że to jest zobowiązanie, żeby śledzić, co się dzieje w telewizji w Polsce.pl. A tutaj, no, taki, no wiemy, że może asortyment, może kadra, może to nie jest wszystko takie potężne, ale też próbują i to myślę, że tutaj jak najbardziej się liczy, bo telewizja w Polsce.pl należąca do Fratri wprowadza nową ramówkę, w której pasmo nas żywo, które się nazywa w Centrum Wydarzeń, zaczyna się o godzinie 9 rano, czyli wcześniej niż dotychczas, o czym za chwilę. Jeśli chodzi o gospodarzy tego pasma, to w tym gronie możemy zobaczyć Dorotę Łosiewicz i Wojciecha Biedronia, a także Jacka Karnowskiego. Być może jeszcze będzie ich więcej, natomiast te właśnie osoby prowadziły program w środę, czyli to był pierwszy dzień po zmianach. Najpierw od 9 ten duet, który wymieniłam, a później chyba o 12 przejął to Karnowski. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak to wyglądało wcześniej, to jak wynika z ramówki, którą można w internecie znaleźć. Pasmo na żywo było emitowane od 10 do 14 i składały się na nie takie programy jak Gorące Pytania, bo zimnych nie zadają, Wywiad Gospodarczy i on dalej jest, przynajmniej tego pierwszego dnia on był nadany dużo później, bo o 15.30 po paśmie powtórkowym, no bo oni aż tyle to mówię, nie mają mocy. Natomiast wcześniej właśnie w tamtej poprzedniej ramówce on był przed południem o 11.40. No i jeszcze był taki program, my chyba też o nim mówiliśmy, jak on wystartował. Mam do was pytanie, panowie. To strasznie dziwna jest nazwa, po prostu pań nie pytają o zdanie, dlaczego w ogóle nie jestem zaskoczona. To o 13 z kolei można było oglądać, nie wiem kiedy teraz. Natomiast nowości też trafiają do pasma popołudniowego i wieczornego i słuchaj, to jest dobra wiadomość.
0: Aha.
1: Ty przestaniesz psychowanić Telewizję Republika, albo przynajmniej na moment się będziesz przyłączył na W Polsce.
0: No.
1: O 20.35, bo tam ma się pojawić, już się pojawia program podobny do emitowanego w ostatnich latach w TVP Info w telewizji. Naprawdę dzieje się to. Republika nie przejęła tego pomysłu, nie wiem dlaczego, ale oni tak. Bo przypomnijmy, że gospodarzami w telewizji w TVP Info byli m.in. publicyści sieci Krzysztof Fezet, Dorota Łosiewicz i Stanisław Janecki. Dlaczego akurat tylko ich wymieniłam? Bo to właśnie oni będą gospodarzami tego nowego programu pod nazwą Polityka na deser. Tak to się właśnie ma przedstawiać. Mam nadzieję, że tam zaproszą resztę, że ten Marcin Wolski przyjdzie, Madzia Ogórek, nie wiem w ogóle, gdzie jest teraz Madzia Ogórek. Także no tęsknimy, czekamy. Może też w takim zawieszeniu, bo tam niektórzy w TVP to żyją w zawieszeniu. Na przykład Anna Popek to tak cały czas nie wie, co z nią, bo nikt jej oficjalnie nie podziękował, ale pytania na śniadaniu prowadzić nie będzie. No i tak to się jakoś żyje, na krawędzi nocy i dnia. Tak więc, no, bo wiecie, ci z sieci, to czy oni mają być sami w sobie tak zabawni? Nie wiem, no nie oglądałam tego, ale liczymy jednak na satyryczny głos w naszych domach. Natomiast to nie wszystko, bo od drugiej połowy grudnia, no czyli już od tego momentu, kiedy te zmiany się dokonały, kiedy po prostu nastąpił, wiecie, ten atak, którego jeszcze w telewizji, w historii telewizji nie było. W soboty rano telewizja w Polsce.pl pokazuje salon dziennikarski, czyli kontynuację magazynu publicystycznego emitowanego o podobnej

0: porze przez kilka lat w TVP Info. Program prowadzi albo Michał Karnowski, albo Jacek Karnowski. Nie wiem, czy to ma jakieś istotne znaczenie. A gośćmi są inni publicyści, głównie z, jak to niektórzy mawiają, rybackiej gazety Sieci. To jest rzeczywiście śmieszne, że oni się nazywają Sieci, a nie w Sieci, ale to jakieś afery z tym były chyba kiedyś, no nie z tą nazwą. I dlatego to się jakoś tak dziwnie skończyło. Także tak jest. Przypomnę, jeżeli chodzi o telewizję w Polsce.pl, bo może faktycznie niektórzy tak bardzo zaciekle oglądają Republikę, że zapomnieli o ich istnieniu. Ta telewizja została uruchomiona w połowie 2017 roku i jest dostępna między innymi w ofercie takich tutaj dystrybutorów. Uwaga, także jeżeli macie dostęp do tychże platform, to przełączajcie się natychmiast. W Polsat Box są, w Orange są w Vectrze, są w Netii, są też w UPC Polska. Także no trochę jest tych możliwości.
1: I nie
0: ale
1: tylko.
0: Ale nie tylko, no właśnie, bo poszerzają też swój zasięg na ziemię.
1: Zgadza się, bo telewizja w Polsce.pl dołączyła do lokalnych multiplexów MUX L1 i L4 na Dolnym Śląsku oraz MUX L3 na pograniczu województw śląskiego i łódzkiego. Zastąpiła w nich program Junior Music. Do zmian doszło z wtorku na środę w tym tygodniu, czyli z 9 na 10 stycznia. Telewizja w Polsce.pl to nowość nie tylko w multiplexach grupy MWE, ale w naziemnej telewizji cyfrowej w ogóle. No bo od 2017 roku stacja była dostępna tylko w internecie i cyfrowym Polsacie, a teraz to już można nawet oglądać naziemnie, więc jeżeli ktoś jest w okolicach tych multiplexów, czyli jeszcze powiedzmy, że można oglądać w okolicach Jeleniej Góry na kanale 38, we Wrocławiu i w Świdnicy na 27 oraz Częstochowie i Tomaszowie Mazowieckim można w Polsce oglądać na kanale 36. Także no, jak widać, inwazja prawej strony trwa cały czas. Wcześniej Republika, teraz w Polsce. Coś jeszcze? No nie, chyba już więcej nic nie mamy.
0: Nie wiem, czy byśmy byli w stanie więcej przyjąć. No słuchajcie, zrobiło nam się takie wejście polityczne, nie oszukujmy się. Zaczęliśmy od Polsat News Polityka, a potem było o stacjach, które również od tej polityki nie stroją. Więc teraz posłuchamy sobie utworu, który będzie do tej polityki również nawiązywał w swojej warstwie tekstowej. No i cóż wam będziemy dużo mówić? Takie brzmienie tego utworu, jaka nazwa grupy, która ten utwór nagrała, więc co tu dłużej przedstawiać? Przed wami zespół Defekt Mózgu.
1: Radio DHT. Mam nadzieję, że żyjecie, bo w sumie to ja wczoraj się wypowiedziałem w tej kwestii, że no ja bym grał, no to...
0: tak,
1: jak coś biorę na siebie.
0: No w sumie, czemu nie? Mam nadzieję, że żyjecie, bo teraz, kochani, będą emocje. Wreszcie, wcześniej wam brakowało. No, coś w tym guście. No dobrze, mówiliśmy o tym, że to się rzeczywiście dokona w tym tygodniu. I ta środa była takim przełomowym dniem, prawda? Bo nie dość, że nowa stacja, to jeszcze nowe radio. Polsat News Politykę w telewizji. A

0: supernowa. No to się musiało tak skończyć.
1: Wybuchła.
0: To się musiało tak skończyć zgodnie z etymologią słowa supernowa. Więc przypomnijmy to, o czym już też mówiliśmy, bo zapowiadaliśmy, tutaj data nam była znana z jakichś tam ploteczek. To w ogóle by się nie działo najprawdopodobniej. Nawet nie najprawdopodobniej, to by się w ogóle nie stało, jak słusznie zauważają forumowicze na Radio Polsce. To by się w ogóle nie wydarzyło, gdyby ktoś nie pomyślał sobie, że nazwa Radio Wawa, obecna przez tyle czasu w eterze, kojarzy się źle, bo z Warszawą i dlatego nie ma słuchalności, coś tam. I w maju 2021 roku stwierdzili, że mają super

0: super nową nazwę dla tego radia, które nadaje w kilkunastu polskich miastach, bo tam też jego losy były zawiłe, kwestie tych lokalizacji, z których ono nadawało, też się zmieniało, też się zmieniały, my to chyba kiedyś relacjonowaliśmy, więc też nie ma sensu, jak sądzę, żeby się powtarzać. No i ktoś właśnie stwierdził, że to Radio Wawa, ponieważ się źle kojarzy nazwa, dostanie super nową nazwę, czyli Supernowa, która się nie kojarzy absolutnie z niczym. Jednocześnie nie zmieni się nic. A właściwie prawie nic, bo oni tam mówili, że tak, zachowujemy polską muzykę, wyłącznie polską, ale nie będziemy grać disco polo, za to tak, będziemy grać niby trochę bardziej jakoś, jak to było, a art pop będziemy grać. Tak. Czyli trochę popu z jakąś taką domieszką, rozumiecie, sztuki. I że może będzie trochę więcej słowa, będziemy inwestować w te podcasty, ale to wiecie, wszystko jakieś takie zmiany mikre. To, co najważniejsze, czyli profil muzyczny i jako taki wydźwięk tej stacji, to pozostało bez zmian. No i któż mógł się spodziewać, że Supernowa nie okaże się po prostu takim mega wybuchem pełnym, dostarczającym entuzjazmu słuchaczom i że te wyniki słuchalności się nie poprawią. I dlatego oni dalej kombinują jak koń pod górę. Supernowa, zła marka. Chyba jednak źle wymyśliliśmy.
1: I to na pewno chodzi o nazwę.
0: Wyłącznie o nazwę. Dlatego teraz powiemy, że my tak naprawdę nam o coś chodzi innego. I że chcemy rozwijać względną markę parasolową. Co znaczy, że jak mamy nazwę SK, no to przydałoby się, żeby jakaś inna stacja w naszym portfolio, mamy jeszcze SK Rock, czyli też SK, no to żeby w naszym portfolio był porządek, no dobra, mamy ten Vox FM jeszcze, dobra, niech będzie, ale niech ta Supernowa też ma w sobie, w swojej nazwie coś z Eski, żeby to się wszystko kojarzyło, że jest jedną marką, pod jednym szyldem. No ale jak to by tutaj nazwać? Dobra, wiesz co, nie mam pomysłu. Jest SK, będzie SK2 i wystarczy. Że ta nazwa też zupełnie nic nie mówi, tak jak Supernowa. Dobra, no, czepiacie się szczegółów. A że może się kojarzyć ta nazwa z tym, że skoro SK2 to jako takie przedłużenie Eski, czyli będzie grała muzykę młodzieżową. Dobra, może nie będzie, ludzie się jakoś może nauczą. No, nie mamy lepszego pomysłu. Pójdzie to jakoś. 10 stycznia odpalamy, bo dostaliśmy zgodę od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To mamy już zgodę, nazywamy to SK2 i jakby to powiedział Michał Rachoń, jedziemy.
1: Pojechali.
0: No i pojechali, mamy od 10 stycznia SK2 i tak w ten dzień, kiedy to wystartowało, właśnie to jeszcze był ten sam dzień, kiedy Panorama wystartowała, 3 aż starty jednego dnia i wy się dziwicie, że my tutaj z wami dzisiaj jesteśmy, mimo że nasze przypuszczenia były trochę inne, skoro 10 stycznia okazał się takim kluczowym dniem w polskich mediach. No w każdym razie tego właśnie dnia wieczorem, po już pełnym dniu z SK2, zapytałam Michała: Michale, powiedz mi, jak wiele, bo domyślam się, że wiele zmieniło się w twoim życiu po starcie radia SK2. I Michał powiedział, no czuję się nowym człowiekiem. Wszystko jest nowe, bym powiedział, że super nowe, ale już tak nie powiem, bo już nie ma radia Supernowa, jest SK2, także czuję taką energię płynącą od tej polskiej muzyki, tych polskich hitów, których dawno nie słyszałem, całe 15. Tak naprawdę nie powiedział. Powiedział, że... co powiedziałeś? Przyznaj się.
1: Jedno krótkie słowo, nic.
0: Dobra, słuchajcie, przestajemy się już natrząsać, bo może niektórzy już nie łapią tego meta poziomu ironii. Nie no, ale dobra, trochę musimy. Jest tak w życiu chyba, tak mi się wydaje, że jak robicie przez cały czas to samo, tak samo, no nie? Na przykład używacie jakiegoś środka do sprzątania, który jest beznadziejny, bo może trzeba byłoby kupić jakiś inny i cały czas macie jakoś, wiecie, coś tam nie dosprzątane, zakładając, że wy sami sprzątacie dobrze, no nie? Albo jakiegoś środka, albo do czyszczenia plam na przykład i te plamy dalej tam zostają, no nie? Ale cały czas to jest ten sam środek. Może on ten środek na przykład zmienia jakiś tam, wiecie, naklejka się na nim zmieniła, jego logo, ale to jest wciąż to samo. I to chyba, no i po jakimś momencie człowiek dochodzi do wniosku, to może jednak trzeba zmienić to, czego używam, bo jak się powtarza wciąż tę samą rzecz i robi się nią tak samo, to nie można oczekiwać nowych rezultatów. I jeżeli ona nie działa, czytaj ten środek do plam nie działa, to on nie zacznie nagle działać i po prostu trzeba iść po nowy środek.
1: Z innym składem. Słowo klucz.
0: Oni nie poszli po nowy środek, tylko kupili dokładnie, wiecie, ten zamiennik jakiś po prostu w jakimś innym opakowaniu, ale skład jest identyczny. Czyli zawartość anteny radia SK2 jest identyczna względem tego, co było w Radiu Supernowa. Chyba identyczna, bo my po prostu nie mamy do tego cierpliwości. Nie mieliśmy do Radia Supernowa, kiedy ono wystartowało. Ono zmaltretowało nasze mózgi w pierwsze 2 dni i to chyba było tyle naszej przygody.
1: No i to w jakieś 10 minut zdążyło.
0: Tak, to już nawet. Z SK2 spędziłam nawet krótszy czas. Nie wiem, ile ty...
1: Wiesz co? Zdążyli mnie chyba zirytować 3. piosenką. Także
0: no ja byłam tam niecałą godzinę i to wystarczyło. Bo tak jak też mówiliśmy w przypadku tego przejścia z Wawy na Radio Supernowa, można radio z polską muzyką zrobić fajnie, kreatywnie, pomyśleć o jakichś pasmach z różnorodnymi stylami muzycznymi, z audycjami autorskimi, a nie klepać w koło te same utwory, z których część w ogóle jest zapomniana przez wiele stacji radiowych. Mogłoby się wydawać, że to dobrze, że coś odgrzebują, ale zapomniana w tym złym sensie, że one po prostu, wiecie, mają jakieś kilkanaście lat, więc nie są ani nowe, ani jakoś bardzo stare i po prostu źle się zestarzały. Nikogo one absolutnie już nie interesują. A ci dalej to męczą, mając taką naprawdę wąziutką bazę, czyli nie jakoś szczególnie duży zestaw tych piosenek, które tam mogą na antenę trafić. I to naprawdę... Chyba nie powinno być tutaj zaskoczenia, że to nie działa. I dziwi mnie to, że grupa ZPR, która jest tyle na rynku, która podobno tak świetnie umie robić radio, że oni tego nie rozumieją albo udają, że tego nie rozumieją, bo nie wiem, tak jest łatwiej, taniej, nic nie zmieniać, tylko właśnie zmieniać to opakowanie, to wiecie, co jest na zewnątrz, a nie zmienić w ogóle nic na antenie. Co ty o tym sądzisz?
1: Wydaje mi się, że tak to właśnie jest, że nie ma chyba do końca pomysłu na to radio, albo może taka słuchalność, jaka w tym momencie jest wystarczająca, że to na siebie po prostu zarabia i nie ma potrzeby robienia jakichś rewolucji antenowych.
0: No jest rewolucja, jest SK2.
1: No jest, wiesz, jest SK2 i być może właśnie tu chodzi o to tylko o uporządkowanie tych nazw. Czekamy tylko, aż coś jeszcze z Voxem zaczną robić, o ile zaczną. No i o tę markę parasolową, bo może ktoś tam wymyślił, że no to jakoś będzie lepiej. Mamy Eskę, mamy Eskę Rock, Eskę 2, no to super po prostu. A Supernowej to i tak nikt nie zapamiętał, nikt nie skojarzył. Jak ktoś tego słucha, no to takie radio z polską muzyką na skali, bo się wyróżnia. No to tym się wyróżnia i jak ktoś tego lubi słuchać, to będzie słuchał bez względu na to, czy się będzie nazywało Supernowa, SK2 czy Wawa.
0: Dla porządku odnotować należy, że to przełączenie miało miejsce o północy i tutaj playlista, jaką zaplanowano, nie była przypadkowa, bo emisja Radia Supernowa zakończyła się na przykład piosenką Ale to już było, Marylii Rodowicz, tam w tych okolicach jeszcze był utwór Było Minęło zespołu Kwiat Jabłoni. Natomiast jeżeli chodzi o start, to jeżeli pamiętasz Radio Supernowa jak zaczynało, pamiętasz od jakiego utworu wtedy zaczęli?
1: Nie pamiętam.
0: To był początek, czyli utwór z Męskiego Grania, tam Cortez, Zalewski i tak dalej. Więc też nieprzypadkowa piosenka, też ją wtedy graliśmy, no bo wszak początek nowego radia. No to teraz też chcieli wymyślić coś w tym guście. Początek już mieli zaklepany, bo już poszło na tamto radio, więc szukali może czegoś nowszego. No i znaleźli, bo teraz wiecie, nowa Akademia Pana Kleksa jest i z tej okazji powstały utwory, które ten film wypełniają. I jednym z takich utworów, w którym możemy usłyszeć głosy licznych polskich artystów, jest całkiem nowa bajka, bo wiecie, tam było wcześniej, że witajcie w naszej bajce, więc tutaj mamy teraz całkiem nową bajkę. No nie wiem, mam znów ochotę być złośliwa. Naprawdę, czy ta bajka waszym zdaniem jest całkiem nowa? Jak nic nie zmieniliście na antenie, tylko szyld, to jest całkiem nowa bajka? szukałam w głowie i przyznam, że nie znalazłam jakiejś propozycji, która byłaby lepsza na start Radia SK2 w obliczu tego, co się tutaj wydarzyło, a raczej, że się nic nie wydarzyło poza zmianą w nazwie. Jeżeli macie jakieś pomysły na piosenkę, która traktuje o tym, że a właśnie, nie no, jaki tu spokój, ja nic się nie dzieje, no.
1: Wiesz co, Kasa na swojej pierwszej płycie, którą ja miałem pod postacią kasety, miał taki utwór N.U.D.A.
0: A, no, no.
1: To ja bym zaczął.
0: Okej, jeżeli macie, ale on, proszę, zajmowani byście do tego dokopali. Oni nie mają miejsca na takie rzeczy w swoim komputerze. Tam są wszystkie hity Patrycji Markowskiej, Blue Cafe i po prostu nie starcza miejsca na jakieś inne rzeczy ze środka płyty.
1: I Jedwab Stachurskiego.
0: Przestań. To boli. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pomysły, to dawajcie znać. Możemy im podesłać. Jakby tam znowu odpalali radio pod nową nazwą, to może się im jeszcze przydać. I dla porządku też odnotujmy, jak wygląda ramówka tego radia. Nie wiem, czy to coś zmieni w waszym życiu, no ale powiem, że prime time w radiu SK2 podzielony jest na 4 pasma. Od godziny 6 do 9 poranny program prowadzą Dawid Wajda, Artur Jarząbek i Paweł Bogaj. W poranku słuchacze będą mogli usłyszeć audycję Nosel wkręca. Wszyscy o tym marzyli po prostu, bo nie dość, że jest w głównej esce, to tutaj też musi być. W
1: paśmie SK2 od... zobowiązuje w końcu.
0: W paśmie od 9 do 13 Kasia Grodzka i Kuba Klym prezentować będą 10 najlepszych polskich hitów, jeden po drugim, więc też chyba skojarzenia ze stacją matką, czy też starszą siostrą, nie wiem, w sumie są jak najbardziej słuszne, bo ci też zasłynęli z dziesiątek hitów, jeden po drugim. Między 13 a 17 przed mikrofonem zasiądzie Kamil Kowalski. W ramach tego pasma emitowana będzie audycja Na kłopoty Jarząbek, w której autor staje oko w oko z problemami i absurdami życia codziennego zgłaszanymi przez słuchaczy. To jest
1: gdzieś
0: chyba
1: to już było, tak.
0: Ale Supernowa miała.
1: No właśnie.
0: Gospodarzem wieczornego pasma od 17 do 21 będzie Mateusz Kwiatkowski, który codziennie po 18 zagra szóstkę po szóstej, czyli sześć polskich piosenek połączonych jednym wątkiem, a w każdy piątek będzie to sześć obecnie najpopularniejszych polskich hitów wybranych przez stację na podstawie preferencji słuchaczy. Także bardzo ciekawe, bardzo nowatorskie. No dużo się dzieje na antenie. Dobrze, dość, koniec, nie pastwmy się. Nawiążemy do tego jeszcze na koniec, bo tym, czym oni zaczęli, to my dzisiaj zwieńczymy ten program, ale zanim to się wydarzy, no to...
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, tak? że u nas w DHT po 8 wieczorem jest 8 piosenek z lat 80., 9 z kolei z lat 90. jest po 9 wieczorem. To tak, gdyby coś, że można tak też kreatywnie zrobić.
0: No tak, tak, podrzucamy. Musimy tam im sporo rzeczy podrzucić. Natomiast zanim to nastąpi, to Michale, my tak najczęściej jesteśmy zgodni w tym programie, prawda? To czas chyba, żebyśmy skonfrontowali jakieś idee. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy to na to czas, bo straszne rzeczy się dzieją na świecie. Wychodzi na to, że już nie ma nawet w obecnym świecie miejsca na konfrontację idei.
1: Zgadza się. Tak jest. W Polskim Radiu 24 konkretnie nie będzie już nadawana audycja Konfrontacje Idei prowadzona przez europosła Prawa i Sprawiedliwości profesora Zdzisława Krasnodębskiego.
0: O tym to w ogóle jest akcja, że polityk ma audycję prowadzić.
1: Widzisz. Można było.
0: A jakby polityk Platformy dostał teraz TVP, w Polskim Radiu, to przecież to oni będą to przez tydzień przeżywać na Platformie X. A miał ten Krasnodębski? No i tak miał. Aha,
1: miał.
0: No i co?
1: No i co? O tym wszystkim dowiedział się portal wirtualnemedia.pl. Konfrontacje idei były emitowane w Polskim Radiu 24 co drugą niedzielę o godzinie 11.35. Każde wydanie trwało około 15 minut. Ja zastanawiam się w kontekście tych ostatnich rewelacji finansowych, ile kosztowało wyprodukowanie takiego 15-minutowego wywiadu.
0: Oj tak, bo dalej tutaj wychodzi, ile funduszy przytuliły gwiazdy imperiów za tam poszczególne odcinki.
1: Tak.
0: Tyle, ile tam wy możecie zarabiać w miesiącu albo i więcej, no to zdarzało się tam gospodarzom za taki jeden odcinek zainkasować, no nie?
1: Tak. A w tej audycji prowadzący rozmawiał z gośćmi przede wszystkim o tematach historycznych, cywilizacyjnych i filozoficznych. Audycja pojawiła się w ramówce Polskiego Radia 24 jesienią 2016 roku, a początkowo profesor Krasnodębski prowadził ją na przemian wspólnie z profesorem Ryszardem Bugajem. Ostatni odcinek Konfrontacji Idei wyemitowano 10 grudnia, jeszcze przed zmianami we władzach spółek mediów publicznych, wynikającymi z decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Rzeczniczka prasowa Polskiego Radia, pani Monika Kuś, przekazała portalowi wirtualnemedia.pl, że audycja nie będzie już kontynuowana. Ja myślę, że jest to nowa praca tej pani, która... Ciekawe, czy ona się z niej cieszy teraz, że tak co chwilę tam musi odpisywać komuś. Nie, tej audycji to już nie będzie. I nie, tego pana albo tej pani prowadzącej też nie będzie. I nie, w sumie no tego też nie.
0: Wspaniała rzeczniczka tak, na każde czasy.
1: Na każde czasy. Myślę, że pani Monika akurat o swoją pracę nie musi się martwić. Nie, gdzie oni by drugą taką znaleźli?
0: Tak więc, no piszcie do nas, jeżeli jesteście smutni, że już nie ma Konfrontowania Idei, i z takim smutkiem właśnie was zostawimy, kończąc wydanie magazynu RTV numer 203. U nas w tym momencie jest za 10 minut północ, więc za chwilę u nas też będzie sobota, tak jak też jest u was. W tym momencie, kiedy wy słuchacie tego programu, to ja już jestem prawdopodobnie mentalnie, przynajmniej w Kiszyniowie, także mam nadzieję, że mój mentalny lot tutaj przebiegł właściwie. No i cóż, i my, tak jak powiedzieliśmy, jednak zostawimy was z takim przesłaniem pozytywnym dosyć, bo przecież całkiem nowa bajka.
1: Tak.
0: Mamy nadzieję, że takich dużo nowych, pozytywnych, miłych bajek będzie w waszym życiu. A kiedy będzie nowe, pozytywne i miłe wydanie magazynu RTV? Wspaniałe pytanie, na które też nie znamy odpowiedzi, tak jak i wy. Bo świat mediów bywa zaskakujący.
1: Za dwa tygodnie to na pewno. A tak. Czy za tydzień? Zobaczymy.
0: Tak. Tak, bo my się już szykujemy do tego, żeby sobie przykleić serduszka. Kolega Michał z tej okazji to nawet dokona podróży, nie tylko mentalnej,
1: tak,
0: ale myślę, że opowiesz o tym już we właściwym momencie. Także za dwa tygodnie no, się szykujemy, a w przyszłym tygodniu to zależy, co nam rzeczywistość przyniesie, rzeczywistość medialna, natomiast nie zanosi się na to, aby rzeczywistość medialna przyniosła zmianę prowadzących tego programu.
1: No nie.
0: Ponieważ niezmiennie jesteśmy nimi my, czyli Michał Dziwisz.
1: I Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Minęła godzina 19, wysłuchacie Tyflo Radia, Tyflo Radio, Tyflo Podcast, www.tyflopodcast.net. Przypominam, Tyflo Podcast to pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących. Możecie nas słuchać zarówno w formie przekazu na żywo, tak jak chociażby teraz na antenie Tyflo Radia, ale także możecie odwiedzić naszą stronę internetową. Tam znajdziecie wszystkie audycje, które miały swoją premierę na żywo u nas w Tyflo Radiu, także w formie podcastów do pobrania. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś w kalendarzu mamy czwartek, to 21 dzień kwietnia 2016 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na żywo, a dziś będziemy mówić o dostępności. Dziś będziemy mówić o dostępności, która coraz to szerzej znajduje również i swoje miejsce, że się tak wyrażę, w mainstreamie, bo my jako Tyflo Podcast, czy jako Tyflo Świat, świat, no to z urzędu poniekąd pisujemy o dostępności, bo dotyczy to bezpośrednio was, drodzy słuchacze, drodzy czytelnicy, czyli jako osoby niewidome i słabowidzące jesteście tą dostępnością zainteresowani. A są też tacy, którzy piszą o dostępności, bo dostępność jest po prostu fajna i właśnie o tym między innymi można przeczytać w najnowszym numerze Mój Mac magazynu, który się w tym tygodniu ukazał i właśnie o tym numerze tego czasopisma, jak i o samym magazynie będziemy rozmawiać z jednym z jego redaktorów. Po drugiej stronie naszych cyfrowych łącz jest Jaromir Kopp. Witam cię bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: No właśnie, nie wiadomo, czy to dobry wieczór, czy to dzień dobry, to już taka wiosna i to w pełnym rozkwicie.
4: Jeszcze jasno, ale już po 18. Niektórzy zwykli po 18 już się witać dobry wieczór, więc wolałem zastosować obie formy.
1: Zawsze możemy skrócić dzień dobry wieczór wszystkim. W końcu nie wiadomo, o której to pójdzie.
4: Tak, a potem będzie podcast, nie wiadomo, o której to będzie odsłuchiwane.
1: Dokładnie. Tym bardziej, że również ta audycja później w formie podcastu się ukaże. Jaromirze, Mój Mac magazyn, czasopismo, które no myślę, że dla części naszych słuchaczy, tych, którzy są zainteresowani środowiskiem Apple w Polsce, jest marką znaną, ale bardzo bym cię prosił, chociaż żebyś pokrótce powiedział, co to właściwie jest dla tych, którzy być może w ogóle o was nie słyszeli.
4: Tak jak powiedziałeś, to jest czasopismo, które powinno interesować użytkowników, sympatyków urządzeń z nadgryzionym jabłkiem, ale też nie tylko, bo tam poruszamy również inne tematy dookoła technologiczne, jest kącik kulturalny, jest kącik z opisami urządzeń, które działają nie tylko z Macami czy z iPhone'ami, iPadami. Niedawno świętowaliśmy rok działalności, od ponad roku już się wydajemy, tak mówiąc prosto. Czasopismo jest jakby ukierunkowane na porady, recenzje. Mamy temat główny, który co miesiąc się oczywiście zmienia i właśnie podejrzewam, że rozmawiamy teraz ze względu na temat główny kwietniowego naszego wydania.
1: Oczywiście, że tak, bo waszym głównym tematem kwietniowego wydania jest, tak jak już wspomniałem, dostępność produktów firmy Apple. Co was w ogóle skłoniło do zajęcia się tym tematem?
4: To dość ciekawa historia, bo wyszło to trochę przypadkowo. Ja czytając różne blogi i newsy w polskiej sfery jakby aplowskiej, natknąłem się na akcję Łukasza Banaszaka, która polegała na tym, że robił on zdjęcia iPadem w różnych dziwnych miejscach. Niedostępnych. On sam zajmuje się właśnie mocno problemami niedostępności, problemami z osób niepełnosprawnych. Jest zaangażowany w europejskich instytucjach właśnie zajmujących się tymi sprawami. I nawiązałem z nim kontakt, bo okazało się, że planuje nową akcję.
1: Ale zanim opowiesz o tej nowej akcji, to jeszcze tak zatrzymam się na moment przy tej okazji miejsc niedostępnych. Czy to chodzi o taką dostępność, która oznacza, że trudno się tam dostać, na przykład, nie wiem, osobie niewidomej, osobie na wózku, czy po prostu to są takie miejsca, do których w ogóle trudno jest wejść?
4: Tak, bo generalnie samo, właśnie ten drugi wariant, bo generalnie samo przesłanie jest, ma być nastawione pozytywnie, czyli że nie na zasadzie, że się nie da, tylko na zasadzie, że się da. Więc raczej stara się Łukasz pokazywać miejsca, gdzie zadbano o osoby niepełnosprawne. Tutaj dość duży nacisk jest też właśnie na wózkowiczów. Ale miejsca, do których nie zawsze może wejść każdy, albo na przykład nie zawsze można robić zdjęcia, albo też są to popularne miejsca, gdzie wiele osób każdy w zasadzie może przyjść, ale spotykamy się tam w grupie osób, które się zajmują właśnie takimi sprawami łamania barier, nie tylko jeżeli chodzi o sprawy osób niepełnosprawnych, ale też o łamanie barier mentalnych, technologicznych. Formuła jest dość pojemna, ale to zaczęło się właśnie od tej ogólno właśnie pojętej dostępności tej dotyczącej osób niepełnosprawnych.
1: Jak słyszę hasło miejsca, do których nie każdy może wejść, to mi się od razu wyobraźnia podsuwa takie naprawdę ekstremalne miejsca, nie wiem, sterownia elektrowni jądrowej, stacja kosmiczna i tak dalej. To tego typu obiekty są fotografowane sprzętem Apple'a, czy jednak coś mniej spektakularnego?
4: Znaczy, chciałbym powiedzieć, że pracujemy nad tym, ale nie, aż tak spektakularnie nie, ale na przykład z ciekawostek to robiliśmy zdjęcia pod sceną, pod zapadniami sceny teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Miejsce normalnie niedostępne, ta cała maszynownia, system obracania sceną, który jeszcze chyba z tego, co pamiętam, to jeszcze sprzed wojny.
1: I on jest nadal używany?
4: Tak, i cały czas działa. Jutro będziemy robić zdjęcia na wrocławskim lotnisku i to też takie w miejscach, gdzie normalnie nie ma wstępu, bo zostaliśmy spisani z danych personalnych, PESEL-u i tak dalej, dostaniemy specjalne legitymacje. Zresztą nasze lotnisko wrocławskie akurat nie musi się wstydzić, jeżeli chodzi o sprawy osób niepełnosprawnych. Tutaj Bartek Skrzyński, rzecznik Wrocławia właśnie do spraw osób niepełnosprawnych, ten, który wymyślił hasło WUSKERS i je propaguje, on chwalił nasze lotnisko tam, że stosunkowo łatwo może się dostać do samolotu, w przeciwieństwie na przykład do lotniska de Gaulle we Francji.
1: No proszę.
4: To... Tak, tak.
1: Czyli... A tyle się mówi, że za granicą lepiej, a tu się okazuje, że i w Polsce całkiem dobrze.
4: Też się zdziwiłem, bo jak nagrywaliśmy z nim podcast, też może potem o nim wspomnę, bo to podcast też na zasadzie łamania barier, ale między konkurencją, że się tak wyrażę. Właśnie jak zaczął opowiadać o lotniskach, to mnie mocno zaskoczyło, że chwalił wrocławskie, a ganił paryskie. Tak samo na przykład rynek w Brukseli, gdzie on jeżdżąc na wózku wpada w kolejny i nie może się swobodnie poruszać, a właśnie w poniedziałek we Wrocławiu otwieraliśmy tak zwaną, znaczy on otwierał, my byliśmy z ramienia patrona medialnego tam obecni, znaczy ja i Łukasz. Szpilkostradę, czyli specjalna strefa, chodniki, które choć są zrobione z kostki, są tak gładkie, że ani szpilka kobiecego buta się tam nie wbije, ani tym bardziej kółko wózka.
1: Czyli po prostu nawierzchnia 100% bezpieczna dla każdego.
4: Tak, tak. I tak usytuowana, żeby nie budzić kontrowersji. Na przykład były problemy typu, czy puścić tą trasę między bliżej budynków, ale wtedy kolidowała z ogródkami piwnymi, czyli na przykład ktoś jadący wózkiem mógłby się nadzieć na kelnera, a czy bardziej od budynków, tam dość długie debaty były, ale to już inny temat.
1: No właśnie, bo zaczęło się od zdjęć, a skończyło się przynajmniej na razie na numerze o dostępności. To co było pomiędzy?
4: Pomiędzy było to, że gdy porozmawiałem z Łukaszem o tej akcji, to stwierdziłem, że wypadałoby o tym coś napisać. I ustaliliśmy, że porozmawiam z naszym redaktorem naczelnym, Przemkiem, że czy mój Mac magazyn nie objąłby patronatem tej akcji Łukasza. Ona ma długą i skomplikowaną nazwę. Myśmy zaczęli stosować już jej skrót hashtagowy WroAccessible16. Więc tak tą nazwą będę się posługiwał.
1: A zaryzykujesz chociaż raz przedstawienia pełnej nazwy, czy nie będziesz próbował?
4: Nie będę, bo ja nie znam zbyt dobrze, nazwa jest po angielsku, a ja angielski dość mocno kaleczę. Ja dobrze tylko czytam po angielsku. Ale więc wolałbym nie ryzykować, bo dostanę ochrzan.
1: Okej.
4: I właśnie mówiąc o tym patronacie nad tą akcją, przy okazji zaczęliśmy omawiać tematy kolejnych wydań. Tak nam wyszło, że na kwiecień jeszcze nie mamy nic ustalonego.

tematem głównym właśnie sprawy dostępności. A tu też taka dygresja, bo czemu jakby to tak łatwo poszło w tą stronę? Bo ja parę razy na Twitterze korespondując, pisząc z różnymi osobami, po paru miesiącach dopiero dowiadywałem się, że to są na przykład osoby niewidome. I dla mnie to było no, pewnym mocnym zaskoczeniem, bo po prostu się wpisało, potem nawet się okazało, że jedna z tych osób biega maratony, dopiero sprawa wyszła na jaw, gdy się spytałem, a czy będzie startował w maratonie rowerowym. Się okazało, że właśnie, że no niestety niewidomi mają pewien

0: problem z tym, zwłaszcza w jeździe w pojedynkę. I dopiero wtedy się dowiedziałem, że ta osoba no, nie widzi. A podczas korespondencji przez social media, tak to uprośćmy, no, w ogóle się nie dawało tego zauważyć. I potem się okazało, że ja takich osób mam przynajmniej kilka. I wtedy właśnie wyszło na to, że w połączeniu z patronatem nad akcją Łukasza wyszło na to, że to jest temat, który już nie jest jakby marginalny, bo dotyka nas z każdej strony. Jak nas tutaj mówię o ogóle społeczeństwa tego, które ma mniej problemów.
1: Jak to jest z tymi osobami niepełnosprawnymi? Bo jak rozumiem, chcieliście stworzyć numer poświęcony po prostu dostępności produktów Apple, ale czytając ten numer, tak, bo go przeczytałem w całości, to ja widzę, że jednak przede wszystkim pojawiły się osoby niewidome, no jedna osoba głucho-niewidoma, piszące na temat dostępności. Na przykład, no nie udało się chyba, ale to myślę, że zaraz rozszerzysz, bo nie udało się nikogo, tak mniemam, pozyskać, kto by korzystał z przełączników na przykład, a Apple również i takie urządzenia wspiera gdzieś tam w dostępności chociażby iOS-a. To było właśnie spowodowane tym, czy na przykład tym, że mieliście gdzieś takie osoby, ale no siłą rzeczy byłoby ciężko osobie, która powiedzmy ma, nie wiem, sprawną może jedną rękę albo jeden palec jednej ręki napisać artykuł.
0: Znaczy, to zawsze jest presja czasu. Mimo że myśmy podjęli decyzję na przełomie chyba stycznia i lutego, to jednak przygotowanie to nie jest blok. To trzeba przygotować pod wieloma względami. Musieliśmy, no tak brzydko to nazwę, skorzystać z osób, które znamy, z którymi mamy kontakt. Też Łukasz poznał mnie z Grzegorzem Kozłowskim, tak, prezesem Stowarzyszenia Głucho nie, Pomocy Głucho.
1: No, TPG, po prostu TPG, tak? najprościej może.
0: Właśnie, dziękuję zawsze za pomoc. Zawsze mam problem z nazwami i z nazwiskami, tak samo jak z tymi nazwami angielskimi. I po prostu bazowaliśmy na kontaktach. A tu taka ciekawostka, bo bardzo dawno temu napisałem, to był mój drugi program w życiu, jaki zrobiłem na iOS-a, napisałem program do posługiwania się symbolami iBliss symbol, symbolami tymi Blissa.
1: To właśnie możesz wyjaśnić to jest dla osób, co to jest?
0: To jest specjalny język obrazkowy dla osób z porażeniem mózgowym, które nie mogą opanować normalnego czytania. Oczywiście ani jakby artykułowanej mowy, ale mogą się spokojnie posługiwać językiem, słowami, ale wyrażanymi za pomocą symboli. I stworzyłem właśnie taki, za namową znajomego, który właśnie cierpi na porażenie, tylko że on akurat nie ma takich wielkich problemów, ale właśnie potrzebował coś takiego dla kogoś innego i stworzyłem taki program. I w zasadzie to sobie dopiero teraz o tym przypomniałem. Niestety nie jest już specjalnie rozwijany, ale ciągle jeszcze można z niego korzystać. To a propos tej dostępności innego rodzaju, ale nie mamy osób wśród kontaktów, nie udało się zorganizować nikogo z takimi problemami.
1: Rozumiem. Ja tylko jeszcze dodam, zanim przejdziemy dalej, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli słuchacie nas w trakcie emisji na żywo, czyli właśnie teraz w czwartek 21 kwietnia, to się nie krępujcie, tylko do nas po prostu dzwońcie. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, numer z krakowskiej strefy numeracyjnej, żadne 0700, tylko zwykły stacjonarny numer telefonu. Natomiast tyflopodcast.com www.gramy.net, to jest nasz skype'owy login. Jeżeli ktoś ma ochotę skontaktować się z nami w ten sposób, jesteśmy do waszej dyspozycji. Zatem już wiemy, skąd autorzy. Drogą pantoflową się, jak rozumiem, wszystko rozchodziło. To chciałbym teraz cię troszeczkę podpytać o takie kwestie związane z waszą kuchnią, bo myślę, że naszych słuchaczy może też to troszeczkę interesować. Jesteście wydawnictwem typowo internetowym. Wszystko, jak rozumiem, funkcjonuje online. Jak wygląda złożenie takiego numeru? Jak wygląda praca redakcyjna nad takim całym magazynem?
0: Tu w zasadzie niespecjalnie się różni od czasopisma, które miałoby być wydawane w druku. Tylko że no, nie ma tego ostatniego etapu drukowania. No chyba, że ktoś sobie zażyczy wydrukowanie cyfrowe swojego egzemplarza, to jest taka możliwość, ale no, zdarza się to dość rzadko. Czyli no, tak jak już to powiedziałem, ustala się, bo akurat w naszej redakcji mój Mac Magazyn ma ten temat przewodni, który jest czymś, co go wyróżnia, czyli ustalamy te tematy przewodnie z jakimś tam wyprzedzeniem, staramy się tak mieć plan na pół roku naprzód. Potem dobieramy, kto co chce z redaktorów napisać w danym temacie, kto ma coś do powiedzenia jakby sam od siebie, czyli jest takie pospolite ruszenie. Potem też wymyślamy tematy, które pasują do tego wydania i nikt się specjalnie do tego nie zgłosił, więc potem trzeba przydzielić, że się tak wyrażę, osobom, które będą w stanie to kompetentnie podjąć dany temat. I cały czas też są, znaczy osobną sprawą jest jakby, to nie jest działalność w pełni charytatywna, bo to jest normalne wydawnictwo, więc musi się utrzymywać, więc oczywiście jest cała praca dość skomplikowana nad zdobywaniem reklamodawców, sponsorów, firm, które chciałyby poprowadzić jakieś konkursy, ufundować nagrody. Z tym się właśnie wiążą recenzje różnych produktów, co też wcale nie jest takim łatwym zadaniem, no bo taki produkt no nie wystarczy otrzymać, rozpakować, zrobić mu kilka zdjęć i opisać, jak wygląda, no tylko trzeba troszkę poużywać. Stąd właśnie to, co też już wcześniej mówiłem, że proces jest dość długotrwały. W międzyczasie zbieramy newsy, które się pojawiły, które trzeba poruszyć w kolejnym wydaniu. Potem, gdy teksty są już napisane, też Przemek Marczyński, nasz redaktor naczelny, który właśnie no, spiritus movens z tego całego przedsięwzięcia, on to wymyślił, on nas pogania, on trzaska biczem nad nami, no oczywiście tu żartuję, ale czasem też musi nas pociągnąć, popchnąć w odpowiednim kierunku, czy przydzielić ten temat, czy pogonić, jak artykuły miały zejść na 15 danego miesiąca, a już jest 18 albo 20, a jeszcze tam w kilku teczkach na serwerze jest pusto, nie ma tam tekstu i zdjęć. Też właśnie osobna rzecz to oprócz tekstu, to na naszych barkach redakcyjnych też spoczywa zrobienie zdjęć, zdobycie zdjęć do artykułów.
1: Co jest częstszą praktyką? Czy korzystacie z jakichś stoków internetowych, czy po prostu sami trzaskacie fotki?
0: Źródła są trzy, tak jak wymieniłeś dwa z nich, z czego właśnie jest jeszcze trzecie, czyli materiały prasowe producentów, którzy jeżeli coś piszemy o danym produkcie, to bardzo chętnie nam te zdjęcia użyczają. Czyli najfajniej jak mamy własne zdjęcia, tylko że wielu z nas jest redaktorami, nazwijmy to amatorskimi, znaczy większość z nas.
1: Czyli to nie jest wasza podstawowa działka?
0: Nie mamy, na przykład nie ma, tak, oczywiście, ale nie, wiąże się z tym to, że nie mamy super sprzętu fotograficznego albo miejsca do fotografowania.
1: Wiesz, teraz zdaje się, że Reuters już akceptuje oficjalnie zdjęcia robione iPhone'ami. To
0: nie jest problem zrobić zdjęcia iPhone'em, ale problem jest problemem jest na przykład stół, gdzie można mieć dobre bezcieniowe oświetlenie i tutaj się zaczynają schody, no i też umiejętności, nie oszukujmy się, nie każdy ma takie zdolności jak ci, którzy prowadzą u nas dział porad fotograficznych. Na przykład właśnie nasz kolega redakcyjny Michał Koralewski, który no, nagradzany fotograf mobilny. Sam czytam jego artykuły o tym, jak zrobić dobre zdjęcie.
1: Tak i zresztą teraz w mój Mac magazynie jest nawet artykuł poświęcony temu, jak fotografować, jak to było w deszczu i śniegu chyba, tak?
0: Tak,
1: jak
0: tak i to pamiętam. Jego autorstwa, z tego co pamiętam. I, czyli no, sami staramy się robić jak najlepsze zdjęcia, ale nie zawsze są tak dobre, żeby na przykład trafić na stronę tytułową artykułu. I tutaj właśnie z pomocą przychodzą albo dostawcy sprzętu, który jest opisywany, albo z tego jak najrzadziej staramy się korzystać, ale czasem trzeba właśnie te zdjęcia stokowe, bo mamy bardzo dobrą agencję reklamową, która jakby opiekuje się nami pod względem wyglądu pisma, bo oni też nie tylko naczelne, ale oni nas właśnie najbardziej gonią o te zdjęcia i o to, żeby tych zdjęć było dużo, żeby można było żeby było z czego wybrać.
1: Rozumiem. I w ten sposób to wygląda.
0: A nie, jeszcze są, bo jeszcze aha, są bardzo ważne etapy. Potem trafiają do korekty, bo no, ja jestem z tych, którzy robią dużo błędów ortograficznych. Zresztą też nie każdy z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, każdy z nas pisze coraz lepiej, ale no, nawet profesjonalnym redaktorom radiowym czy magazynowym, których to jest głównym zajęciem, no zdarza się, że robią coś niestylistycznie. Nawet ostatnio rozmawiałem z profesorem Jotkiem, on też potrafi się pomylić. I mamy korektę, która wyłapuje nam jak najwięcej tych błędów i literowych, i gramatycznych. Potem po korekcie właśnie to wszystko trafia do składu. To jest składane, potem znowu do naszych opiekunów graficznych, do agencji Boldway, właśnie do Darka, Digi, Niedźwiedzia i oni jeszcze raz sprawdzają, czy wszystko dobrze wygląda. Ostatnie poprawki i leci to na serwery.
1: I później można sobie już to ściągnąć. W jakich formatach?
0: W PDF-ie to jest publikowane póki co, za wyjątkiem tego numeru kwietniowego, zawsze są publikowane w PDF-ie tylko. To ze względu na tą formę graficzną i reklamy. EPUB i tym podobne formaty czytnikowe się słabo bardzo sprawdzają w sprawach jeżeli chodzi o wydawanie takich magazynów w sensu stricte właśnie takich.
1: Ale chodzi tu o kwestię właśnie taką graficzną?
0: Tak, bo tam nie można opanować wszystkich atrybutów. Tu jednak chodzi o to, żeby to wyglądało na każdym komputerze identycznie i właśnie w cudzysłowie udawało magazyn drukowany.
1: Rozumiem. No, z perspektywy czytników ekranu wygląda to różnie, muszę powiedzieć. Te PDF-y, tak jak już kiedyś nawet rozmawialiśmy, mogłyby mieć przyjaźniejszą strukturę, ale to już jest zapewne kwestia tego, jak jest to składane i jak jest to otagowane przez osoby,
0: które się tym zajmują. Ale wykonałem test u siebie na iPhone'ie i okazało się, że voice-over, oczywiście on nie mówi, że to jest tytuł, nagłówek, coś tam, tylko leci w cudzysłowie ciurkiem, ale nie gubi się w tym.
1: A nie, no oczywiście czytelne to jest, to absolutnie, ja absolutnie tego nie neguję. Natomiast no gdzieś tam można by było pod tym względem nawigacyjnym fajniej to zrobić, ale no liczę, że do tego dojdziecie. Jak już zabraliście się za dostępność, to już teraz będzie z górki. Natomiast właśnie, a propos tej dostępności, to jeszcze chciałem zapytać. Wspomniałeś o tym, że są artykuły i tematy przydzielane do konkretnych autorów. Czy tu w zagadnieniu, no bądź co bądź, tak przypuszczam, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale jednak chyba troszeczkę dla was nieco egzotycznym, również przydzielaliście, czy zdaliście się na koncepcję autorów na ich teksty? Jak to było?
0: Tutaj nie było, znaczy jeżeli chodzi o temat główny, nie było problemu w ogóle z artykułami, bo ja miałem parę kontaktów, sam przeprowadziłem właśnie wywiad z Grzegorzem i potem ten artykuł napisałem również o tej właśnie akcji, która jakby zainspirowała nas do powstania tego wydania, a resztę artykułów no, pisali najlepsi fachowcy, bo osoby, które same mają albo nie widzą, albo mają właśnie problemy z widzeniem, opisywali też, mieliśmy, z tego co pamiętam, mamy artykuł chyba od wydawcy oprogramowania i tutaj akurat nie było problemów z przydzielaniem, bo oczywiście tak jak sam zauważyłeś, tu temat główny tematem głównym, ale on nie wypełnia całego magazynu, jest jeszcze coś, co no generalnie tak zwane stałe punkty, czyli w tym akurat miesiącu nie udało się, na następny miesiąc przeszła tak zwana rozmowa z programistą, cykl, który ja prowadzę, po prostu mieliśmy tyle tematycznych artykułów, że coś trzeba było przesunąć na kolejny miesiąc, ale na przykład seria o serwerach na Skunapa, czy recenzje innych produktów, czy newsy, no to są ogólne rzeczy i tutaj już ci nasi stali redaktorzy się tym zajęli, czy też kącik kulturalny, co nie, to też jakby stały punkt.
1: Rozumiem. Wspomniałeś tak między wierszami, między słowami o tym, że tegomiesięczne wydanie Mój Mac magazynu pojawiło się w PDF-ie, ale w czymś jeszcze. To może powiedzmy o tym.
0: Dla mnie to jest bardzo, bardzo miła i wielka sprawa. Co prawda na razie jednorazowa, pierwszy raz się to zdarzyło, ale udało nam się wydać profesjonalną wersję audio. Tutaj chcieliśmy to zrobić. Najpierw był pomysł taki, że zrobimy to

0: No to nie, to, no to jednak nazwijmy to uczciwie, to była amatorka.
1: A próby potem... były jakieś, czy nie bardzo? Czy już się poddaliście na tym etapie?
0: Na szczęście Przemek opanował sytuację w lepszy sposób. Zaczął rozmawiać z audioteką, która stwierdziła, że może nam pomóc. No ale jeżeli to ma być zrobione profesjonalnie, to też nie może to być zrobione za darmo. I tutaj bardzo wielkie podziękowania dla Orange Polska, która właśnie jest sponsorem wydania audio, tego patronem, sponsorem. Bez niej to nie udałoby się tego zrobić tak profesjonalnie właśnie w audiotece. Pan rzecznik Wojciech

Kulnik, która potężna korporacja podjęła decyzję w ciągu dni. Nie pamiętam, czy to były dwa dni, czy coś, i że okej, my takim działaniom pomagamy, chcemy, wesprzemy was, robimy wersję profesjonalną.

0: Rozumiem. I jak można się dostać do tej wersji audio? Co należy zrobić, żeby z niej skorzystać?
1: Można wejść na stronę audioteka.pl albo audioteka.com i potem na polski dział i wpisać po prostu wszukaj mój Mac. Normalnie po polsku, tylko że Mac przez C, tak jak nazwa własna, mój Mac, mówiąc tak obrazowo, ewentualnie wejść na mójmac.pl i odszukać artykuł, który właśnie przekieruje na audiotekę. I tam trzeba dodać do koszyczka, zapłacić złotówkę i dostajemy 4 godziny i 8 minut nagrania, bo nagrane jest wszystkie artykuły, nie tylko te z tematu głównego, ale od początku, od deski do deski, wszystko mamy w formie audio.
0: I jest to nagrane ludzkim głosem, to nie jest żadna synteza, to jest żywy lektor.
1: Tak, i to dobry lektor, znaczy może... Nie wiem właśnie, jak wam się to spodoba, bo po prostu to jest taki, to jest nagrane w stylu audiobooka, czyli ciut tak nawet jakby teatralnie z akcentami, też bardzo fajna rzecz, bo wszystkie wywiady są zrobione na dwa głosy, dwóch aktorów czyta, więc łatwo się połapać, kto zadaje pytania, kto odpowiada. Naprawdę bardzo kawał dobrej roboty i no i cieszymy się, że nie robiliśmy tego sami, no bo no teraz możemy być dumni z tego wydania. A tak to pewnie byśmy się tylko trochę cieszyli, że się udało, ale każdy by potem musiał skulić uszy, bo pewnie by się oberwało, że a tu źle akcentuje, a tu coś źle powiedział, a tu przekręcił. Postawiliśmy na profesjonalizm dzięki właśnie pomocy Orange.
0: No i rzeczywiście to dla niektórych na pewno będzie taki przyjemny akcent. Można sobie zakupić za złotówkę elektroniczną wersję, posłuchać, poczytać, tak, zapoznać się z tą treścią.
1: I tutaj właśnie, bo sam pewnie zauważyłeś, jak ogromny sukces ogólnie wśród całego społeczeństwa odniosły podcasty, bo no, inaczej byś nie prowadził podcastu, co nie byście nie prowadzili podcastu.
0: Dokładnie.
1: I to jest niezależnie od tego, czy ktoś widzi, czy nie widzi. Po prostu ludzie teraz wolą słuchać. Ja jestem wyjątkiem. Ja na przykład prowadzę podcast, w kilku tam występuję, ale sam nie słucham podcastów. Ja wolę czytać, bo ja nie prowadzę samochodów. Potem się okazuje, że na przykład dużo naszych słuchaczy, mówię tu o podcaście, który prowadzę peer-to-peer z Sebastianem Szwarcem, dużo naszych słuchaczy słucha nas podczas jazdy albo podczas ćwiczeń, a no wtedy wiadomo, że czytać jest niewygodnie, więc ta wersja audio no była głównie, miała być ukłonem w stronę osób, które no nie mogą czytać albo mają, znaczy no teraz to w zasadzie przy użyciu technologii każdy może czytać, ale dla których czytanie wzrokowe nie jest możliwe, co nie? Więc, ale okazało się, że wszyscy się z tego wydania cieszą.
0: Również oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zresztą wśród niewidomych to też taką ciekawostkę mogę ci powiedzieć, że są zdania podzielone, bo niektórzy bardzo lubią czytać audiobooki, które to też zresztą przecież coraz bardziej się popularne robią, chociażby przykład Storytela, który wkroczył na polski rynek, no zapowiada że coś ciekawego z tego, że można na tym zrobić niezły biznes i oby im się udało. Natomiast no także i wśród niewidomych są zdania podzielone. Ja jestem akurat z tych, którzy wolą syntezę. Powiem
1: no,
0: szczerze.
1: Bo można szybciej.
0: Szybciej, tak, dokładnie.
1: Ale
0: dokładnie.
1: Oprogramowanie do podcastów bardzo często ma opcję odtwarzania.
0: Tak, można sobie przyspieszyć.
1: Półtora czy dwa razy szybszego, więc no,
0: to już jest
1: taka opcja, tak. Ale to już no, jak już ktoś przywykł do tego syntetycznego głosu i ustawił sobie odpowiednie tempo, no, dałeś mi próbkę, jak ty czytasz, to no, tempo dla mnie było zawrotne. Tam co połowę słów byłem w stanie zrozumieć, no ale podcastu już byś tak nie podgonił, takiego audio wydanego.
0: Nie, bo to nie jest tak, bo to nie jest tak regularne. Zresztą słowa, jak ktoś mówi w różnym tempie, nie można tego tak fajnie przyspieszyć. Wtedy można by było na przykład pewne słowa zwyczajnie zgubić.
1: Tak, czyli tutaj

0: jest, mamy podobne podejście, też wolimy czytać.
1: Tak. Ty i ja. Dokładnie.
0: Ale wersję audio Mój Mac Magazynu odsłuchałem całą dla samej przyjemności tego głosu, tego lektora. Naprawdę... No, nieskromnie powiem, że bardzo mi się podoba.
1: Ja powiem szczerze, jeszcze nie, ale muszę po nią sięgnąć i też się zapoznać.
0: Przyznaj się szczerze, że ci szkoda tej złotówki.
1: Nie, tam zaraz szkoda.
0: To jak dokonasz tego, nazwijmy to, zakupu, to pamiętaj, żeby tam dać jakąś stosowną opinię. Najlepiej dobrą, ale według swojego sumienia.
1: No oczywiście, nie omieszkam tego zrobić, kiedy tylko się zapoznam, ale przypuszczam, że będzie dobrze. Mam taką nadzieję. To teraz może dla naszych słuchaczy uchylmy rąbka tajemnicy, bo tak mówimy, że o dostępności. No dobrze, ale co właściwie w tym numerze Mój Mac Magazynu się znalazło? Co można przeczytać? Może tak pokrótce teraz byśmy zachęcili słuchaczy Tyflo Radia, Tyflo Podcastu, którzy słyszą o tym czasopiśmie pierwszy raz na przykład i nie wiedzą w ogóle, czego mogą się spodziewać, a tu specjalny numer skierowany w dużej części do osób niewidomych i traktujący o tym, jak niewidomi korzystają z komputera i z urządzeń mobilnych, czego się mogą nasi słuchacze spodziewać, sięgając po ten numer.
0: Dziękuję za tak długi wstęp, bo zdążyłem otworzyć spis treści.
1: A tak jakoś czułem, że właśnie to będzie ci potrzebne.
0: Tak, znaczy właśnie myślę, że najlepszym pomysłem będzie krótkie przedstawienie spisu treści, bo zacznę od tego tematu wiodącego, tematu miesiąca, czyli nie od początku. O, jak miło, bo zaczyna się rozmową właśnie z Grzegorzem Kozłowskim, moją. Potem jest artykuł Apple dla wszystkich,
1: Piotra Witka. Tak, dobrze, Piotra nasi słuchacze dobrze znają z pewnością.
0: Tak, myślałem, że tu będą...
1: Tak, to wiesz, to znane nazwiska.
0: Tak, ale jest też ciekawy również dla mnie, zresztą też o tym raz już rozmawialiśmy prywatnie, tworzenie aplikacji dla niewidomych. Oczywiście na platformy nasze, Apple'owskie, to może być temat ciekawy dla wszystkich, nawet nie dla programistów, bo dobrze jest wiedzieć, jak to się dzieje z drugiej strony. Kasia Dojnikowska, niewidomi też mogą gryźć jabłka, czyli jak pierwsze konfiguracje VoiceOver na iPhone'ie.
1: A to się przydaje, żeby móc wystartować, to prawda.
0: Tak, halo, to ja. Powiem ci uczciwie, że jeszcze wszystkich artykułów nie przeczytałem, bo ja musiałem w tym czasie, jak to się było opublikowane, ja musiałem nadganiać ostatnie tematy do majowego wydania.
1: Rozumiem.
0: Z tym świstającym biczem nad głową. Moja przygoda z komputerami Mac i iPhone'em. Michał Kasperczak. Z iPhone'em jak po sznurku, to jest opis oprogramowania
1: do nawigacji.
0: Tak, dla osób niewidzących. Nagrody Golden Apple 2015. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia.
1: To są nagrody, które portal Apple Viz przyznał czytelnicy. Apple Viz to jest w ogóle taka informacja zarówno dla naszych słuchaczy, jak i dla tych, którzy nie do końca są związani z kwestiami dostępności. AppleViz.com, appplevis.com to jest taki portal w języku angielskim. Największe, myślę, na świecie, największy zbiór informacji dotyczących używania technologii Apple bez użycia wzroku. Bardzo dużo różnych opisów, recenzji, no i tutoriali dotyczących jak zacząć, jak co zrobić, opis dostępności aplikacji. No i właśnie tam tak jest, że są przyznawane co roku nagrody dla najlepszych aplikacji, jeżeli chodzi o dostępność, albo jeżeli aplikacja naprawdę jest jakoś bardzo użyteczna dla osób niewidomych, albo po prostu jeżeli dostępność jej bardzo, bardzo mocno się poprawiła.
0: I też... No, widzę, że muszę koniecznie to nadrobić i też ciekawy artykuł, gdzie szukać informacji o dostępności, czyli taki poradnik z linkami, z odsyłaczami do portali, instytucji i tak dalej, gdzie, no, gdzie można szukać pomocy. I na zakończenie tematu głównego mój artykuł właśnie o tej akcji w reakcji Cyble 16. Tutaj krótko, bo nie zdążyłem, jak mówiliśmy o tym, dodać, że jakby tą akcją i również pośrednio, znaczy no nawet i bezpośrednio promocją tego naszego kwietniowego wydania, właśnie jakby takim patronatem tej akcji, my jako Mój Mak jesteśmy patronem medialnym, jednym z patronów medialnych, ale patronat taki osobisty to objął nad tą akcją w Reaccessible 16 profesor Bogusław Śliwierski, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych, pan Bartłomiej Skrzyński, o nim już mówiłem, czyli rzecznik Wrocławia do spraw osób niepełnosprawnych, Agata Roczniak, członkini Fundacji Black Butterflies, patroni medialni Mój Mac, magazyn MyApple.pl, w którym też pisuję i to jest kolejny przejaw łamania barier i działania ponad podziałami, agencja Click Community, potem Fundacja Edukacja i Rozwój, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW też nam pomaga i właśnie w tej akcji w Reaccessible i przy tym kwietniowym wydaniu. Polska Fundacja Osób Słabosłyszących, Teatr Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, o którym już mówiłem, że tam była prowadzona konferencja prasowa wprowadzająca do tej akcji Łukasza Banaszaka. Tam też robiliśmy zdjęcia w tych niedostępnych miejscach, katakumbach teatru niemalże. Fundacja Jacka Głomba, Naprawiacze Świata, to jest dyrektor tego teatru, pomagała nam i nadal pomaga Krystyna Zajko-Minkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej w Legnicy. I to wszystko jeszcze robimy ze wsparciem, jakby taką opieką Europejskiej Stolicy Kultury 2016, czyli no, mocno wrocławsko. I dużo spotkań robimy w Barze Barbara, czyli takim infopunkcie właśnie Europejskiej Stolicy Kultury, gdzie bardzo jesteśmy mile przyjmowani. Tam właśnie było zrealizowane nagranie tego specjalnego podcastu, o którym mam nadzieję, że będę mógł później powiedzieć jeszcze parę słów. A teraz wracam...
1: To może od razu, jeżeli to ma być parę słów, żeby nam to nie uciekło, to powiedz.
0: Wiesz co, ja może dokończę ten
1: okej, okay, dobrze, dobrze.
0: Bo przelecieliśmy się może z temat
1: dobrze,
0: głupy.
1: Dobrze, bo ja się będę a propos tego też lekko czepiał, ale to później. Ale to później.
0: A propos czego?
1: A propos jednego materiału ze spisu treści, to jeżeli mnie pamięć nie myli, twojego autorstwa. Ale to będzie, to do tego dojdziemy.
0: Dobrze, czyli nie w temacie głównym.
1: Nie w temacie głównym.
0: Między światłem a cieniem to właśnie to, o czym już mówiłeś, czyli Michał Koralewski i robienie, on zajmuje się robieniem z właśnie działem fotografii u nas. Nowości sprzętowe, to w informacjach przegląd aplikacji i tak dalej, to możemy sobie szybko darować. Potem taki ogólny temat, ja prowadziłem rozmowę z Tomaszem Sekielskim, którego znamy obecnie z Telewizji Polskiej, gdzie prowadzi swoje reportaże po prostu, a przedtem w TVN-ie pracował. I okazało się, że to jest wielki fan Apple'a. Telewizor, rzecz o iPadzie Pro... Potem opis urządzeń Denona, takie bezprzewodowe, system nagłaśniający, słownikowa nowomowa, to też mamy człowieka, który dba o polski język, on właśnie również, jego firma zajmuje się korektą u nas, Artur Czesak.
1: Swoją drogą bardzo ciekawy artykuł. Jako dla kogoś, kto też jednak przynajmniej usiłuje posługiwać się poprawną polszczyzną, no mi ten artykuł bardzo się podobał.
0: Tak, ja zawsze mam problem z pisownią Mac, Mac i tak dalej, ale i też wszystkich fachowców od polskiego o to pytam i najśmieszniej, że jeszcze ciągle bywają zdania podzielone. Recenzje tu mamy opisane, nie będę już czytał tytułów, mamy opisane kilka programów i urządzeń. Testy to mój ulubiony dział. kilka urządzeń. Ja tu akurat testowałem Turbo Egg taki. Tego chcesz się czepić?
1: Tego chcę się czepić.
0: Tak cię wyczułem. To dobra, może ty się czep.
1: Dobrze. Ja się przyczepię tylko jednego. Powiem ci szczerze, zabrakło mi jako osobie niewidomej, czytając ten artykuł, zabrakło mi strasznie informacji, bo w zasadzie no gniazdko. Jest to jest gniazdko. Może powiedzmy naszym słuchaczom, to jest gniazdko w kształcie jajka z Bluetoothem, tak? Ja to tak zrozumiałem. Że to tak...
0: Znaczy, wiesz, na wytłumaczenie powiem, że to był artykuł, który miał pójść w numerze marcowym, ale się nie zmieścił.
1: Nie, wszystko fajnie, tylko tak trochę zabrakło mi informacji, co ja z tym gniazdkiem mogę zrobić, czy ja mam je na przykład przyłączyć...
0: Wpikasz do kontaktu, wyjmujesz na przykład wtyczkę lampki nocnej, czy tam czegoś, nie wiem, czajnika do 1800 W, bo on taką ma obciążalność, z gniazdka wtykasz to jajko w gniazdko i w to jajko wtykasz ten kontakt.
1: A wiesz, jak ja sobie to wyobraziłem?
0: No mów.
1: Że przyszło do ciebie gniazdko, które ty musiałeś jakoś podłączyć jakimiś drucikami, tak, do kabli, do jakiejś puszki, jeszcze może nawet spróbować zamontować je w ścianie.
0: Nie byłeś daleko, bo ta firma wysłała mi właśnie taką płytkę bez obudowy, taki mają moduł, który robi to samo, tylko właśnie nie ma obudowy i z nim właśnie zrobiłem to, co ty opisujesz, tylko wstawiłem to do listwy zasilającej. Z prymitywnej listwy zasilającej zrobiłem sobie inteligentną.
1: O proszę, to też fajna sprawa, ale tak się zastanawiałem i byłem ciekaw.
0: Ale to bardzo dobra uwaga, bo widzisz tam, ja, no są zdjęcia, co nie, no ale tak. Na stronie www te zdjęcia można o alternatywnym tekstem opisać, a tu tutaj rzeczywiście nie, ale no, zapiszę sobie, wydrukuję, powieszę tutaj dużymi literami, że trzeba o tym pamiętać, o bardziej opisowym podejściu. Ale to też śmiesznie, bo właśnie tą Turbo Egg Chip to pisałem nie tak dawno ten artykuł. Nie wiem, może to pod wpływem już tego kwietniowego wydania i tej całej akcji w reakcji Sibla, że używałem słów opisowych, tak jakby nie było w nim zdjęć. Dziwne, naprawdę. Będziesz mógł ocenić w maju, mam nadzieję.
1: Jasne, to na pewno bardzo chętnie przeczytam.
0: Jest poprawa.
1: Ale swoją drogą właśnie też z tego powodu funkcjonuje Tyflo Podcast i z tego powodu pokazujemy naszym słuchaczom różne czy urządzenia, czy produkty, czy programy z perspektywy niewidomych użytkowników, bo już niejednokrotnie ja się spotykałem w dobie powszechnego gdzieś tam obrazu, który się pojawia w internecie, filmików na YouTubie, no, z takim stwierdzeniem, no to teraz klikamy tu, no i się dzieje. Tak? No, tylko co się dzieje? Gdzie klikamy? Co robimy? Więc rzeczywiście taki opis niekiedy pogłębiony byłby wskazany, to prawda.
0: Ale to też powiem ci uczciwie, że się złapałem na tym, że po tych całych akcjach z Łukaszem Banaszakiem i troszkę bardziej jakbym zwracał na to uwagę. Mam nadzieję, że ten stan się utrzyma.
1: To bardzo dobrze. Myślę, że nieraz jeszcze zajrzę do kolejnych waszych numerów i jeżeli coś mnie zaniepokoi, a myślę, że nie tylko mnie, ale naszych tu słuchaczy, także słuchających nas zarówno na żywo, jak i później w formie podcastu, to się będą czepiać.
0: I jeszcze ostatnie trzy punkty ze spisu treści, czyli... Coś, co znowu bardzo lubię, moja seria o serwerach QNAP-a, czyli takie dyski sieciowe, które potrafią teraz prawie wszystko, bo nawet można na tym systemy uruchamiać, czyli na przykład Windowsa. Chociaż to akurat mnie specjalnie nie cieszy, ale dzięki temu nie muszę w awaryjnych sytuacjach używać Windowsa na Macu, w awaryjnych bar, które mi się zdarza 2-3 razy na 10 lat mniej więcej. Potem właśnie jest poradnik, ten, o którym mówiłeś, poradnik fotografa mobilnego i dział kulturalny, recenzja spektaklu Jesus Christ Superstar, ale którą zrobiła Alicja Ignaczak, nasza dziewczyna od kultury. I to w zasadzie wszystko. Tak jak już powiedziałem, przeczytanie tego takim niezbyt szybkim tempem zajmuje 4 godziny i 8 minut.
1: Mi zajęło, zdaje się, że koło półtorej maksymalnie. Nie, no bez przesady. Wiesz, ja tego słuchałem, nie podłączyłem się w żaden sposób neuronowo do komputera. Okay, nie przetransferowałem sobie tego, ja musiałem tego wysłuchać wszystkiego, ale to nie było żadne męczące zajęcie, bo bardzo przyjemnie mi się czytało.
0: Dziękuję.
1: Więc jak najbardziej fajna sprawa. Natomiast no rzeczywiście, jeżeli się nasi słuchacze zdecydują na poczytanie Mój Mac magazynu, to czeka ich solidna dawka fajnych tekstów. I nie tylko mówię o tym dlatego, że są związane z dostępnością. Ale rzeczywiście bardzo, bardzo interesujących rzeczy można się było dowiedzieć. No, także o wtyczce, o gniazdku jajku.
0: Dziękuję w imieniu redakcji. I tutaj, póki pamiętam, to właśnie tą dygresję do dygresji, czyli o tym podcaście chciałbym rzec słów kilka.
1: Proszę bardzo.
0: Ja z Sebastianem Szwarcem prowadzę podcast peer-to-peer.eu, czyli gruszka do gruszki. Ale z Łukaszem Benaszakiem wymyśliliśmy, że z okazji wizyty redaktora naczelnego myapple.pl, czyli portalu i również magazynu, który no, de facto jest w zasadzie na rynku reklamodawców konkurencją, ale tak jak wychodzi na to, możemy współpracować. I z tej okazji, że mogliśmy się wszyscy w jednym miejscu właśnie w barze Barbara spotkać, nagraliśmy podcast. Wspólny podcast My Apple Daily i właśnie Peer to Peer, który i tak ukradł nam wspominany już parę razy Bartek Skrzyński, który też był, przyjechał, żeby poopowiadać o sprawach dostępności. On właśnie głównie pod kątem Whiskersów. Ja przypomnę, że Whiskers to jego wymyślona przez niego nazwa. I nagraliśmy podcast, który został jakby wyemitowany i u nas wspólny po prostu. W dwóch mediach się ten sam podcast ukazał. To prowadzącym głównym był właśnie Krystian Kozarewski, ja byłem drugim prowadzącym, a i tak najwięcej mówił Bartek. I Łukasz też tam z nami występował. Czyli takie łamanie barier nie tylko technologicznych, nie tylko z dostępnością, ale i takich barier międzykonkurencyjnych, tak bym to określił.
1: Tak, ale to przy okazji też pokazaliście, że no konkurencja konkurencją, ale tak naprawdę wszystkim wam chodzi o to samo, o promowanie fajnych rzeczy, a przy okazji także Dokładnie. O mówienie o tym, co tam, jak to, co niektórzy złośliwi określają w rezerwacie ciekawego.
0: A nie słyszałem o tym.
1: A to nie zdarzyło ci się czytać Applefobii? Swoją drogą, mimo tego, że używam iPhone'a na co dzień, to jest teraz ostatnio ogrodnik i January coś przycichł. Nie wiem z jakiego powodu, może trafił na jakiegoś gorliwego fana Apple, ale swego czasu naprawdę, mimo tego, że lubię Apple i lubię ich produkty, to dość zabawne. Zabawne były dla mnie przynajmniej niektóre wpisy Applefobii.
0: Wiesz, ja no nie jestem już młody, muszę oszczędzać serce. Co prawda bardzo dużo intensywnie jeżdżę rowerem, ale właśnie wolę...
1: Wolisz nie.
0: Wolę serce używać podczas jazdy rowerem intensywnie, a nie podczas czytania komentarzy czy artykułów zjadliwych, które atakują mojego ukochanego Apple'a. Ja mam taką domenę swojego bloga macwyznawca.pl, która... No, tam od razu zaznaczam w nagłówku, że nie wszystko trzeba brać na poważnie, ale ja rzeczywiście czuję się... Nie jestem obiektywny pod tym względem, ale to mam wytłumaczenie. Ja pracuję na komputerach Apple'a od 91 roku. Wtedy oczywiście w pracy miałem, na Macach pracowałem. 91 rok w Polsce zaznaczam, nie gdzieś tam na emigracji. A w domu byłem zaciekłym amigowcem, ale niestety, jak niektórzy z was wiedzą, Amiga się skończyła, Commodore zbankrutował w 94, dokładnie w moje urodziny. Za tydzień i jeden dzień, za 8 dni będzie rocznica bankructwa Commodora przy okazji moje urodziny. No jeszcze rok wytrzymałem i po prostu stwierdziłem, że niestety Amiga się skończyła, trzeba przejść na Maca również w domu. I dlatego czuję się rozgrzeszony z tego mojego braku obiektywizmu, bo pracuję te 25 lat na Macach. Jesienią minie 25 lat, jak pracuję na Macach i lubię. Ja z Windowsa w zasadzie to w ostatni raz tak, że idąc do pracy musiałem ileś godzin spędzić przy Windowsie, to od ostatni raz w 96 roku. Wyobraźcie sobie, 20 lat nie muszę używać Windowsa, mimo że zajmuję
1: To ty
0: się...
1: pamiętasz Windowsa 95 tak
0: nie,
1: naprawdę.
0: Nie, to był 3.11.
1: A 3.11 to była jeszcze wtedy. To
0: ja
1: teraz
0: pamiętam,
1: to teraz to
0: 95.
1: To teraz to może nawet miałbyś problem, jakbyś tak usiadł przy jakiejś dziesiątce.
0: Nie, no czasem siadam, bo nawet właśnie ostatnio w ramach obowiązków redaktorskich na tym kunapie na maszynie wirtualnej Windowsa 8, a potem 10 zainstalowałem. Zresztą jako lokalny wioskowy dostawca internetu czasem muszę do klientów pójść i skonfigurować im te Windowsy, ale głównie poruszam się po ustawieniach sieciowych, usiłuję odnaleźć, gdzie tam oni znowu schowali MAC adres karty sieciowej, który co wersja Windowsa trzeba szukać w innym miejscu, a przynajmniej ja mam takie wrażenie. Nie, no, nie będę tutaj swoich żalów na Windowsa wylewał, no bo nie mam się co żalić, po prostu go nie używam na szczęście.
1: Okej, okay, rozumiem. No ja akurat używam, ta nasza audycja w całości jest realizowana na Windowsach, na dwóch komputerach z Windowsem. Wiem, dałoby się ją zrealizować na ćwiartce Maca. Okej. Dobrze, to...
0: Okej.
1: Okay. No.
0: A właśnie dostałem wiadomość na Twitterze od Pawła Gorgolewskiego, że on nas słucha i czytał i od razu wie, załapał, o co chodzi z tym gniazdkiem.
1: Aha, no to super. To
0: a
1: super.
0: On też, z tego co wiem, też ma problemy z widzeniem.
1: To super, to może ja po prostu...
0: Nie, no się, nie, bardzo się cieszę, bo masz rację, że tak to mogło wyglądać. Rzeczywiście nie było napisane, gdzie to się wtyka.
1: Mi gniazdko to się bardziej kojarzy z tym, co w ścianie, a to bardziej jakaś taka inteligentna wtyczka.
0: Tak, ale
1: można by to tak nazwać.
0: Oni sami chyba używali tej nazwy, zresztą nie potrafiłem wymyśleć też nawet innej. Ale dobra, już nie męczmy jajka.
1: Nie męczmy jajka.
0: Tak.
1: Dobrze. Natomiast skoro, Jaromirze, jesteś takim wiernym i długotrwałym użytkownikiem Apple'a, to ja chciałbym cię teraz podpytać troszeczkę o te kwestie dostępnościowe. Czy ty korzystasz z jakichś funkcji dostępnościowych, czy przed zgłębieniem tematu miałeś rzeczywiście świadomość, że faktycznie to w sumie może być użyteczne dla niewidomych, czy bo to na przykład, nie wiem, gada mi, no to fajnie, mogę sobie łatwiej przeczytać jakiś tekst.
0: Tak, nie korzystam, za wyjątkiem czytania czasem z ekranu, bo mam tą funkcję zrobioną, to jest bardzo fajnie zrobione, to odczytywanie ekranu, bo czasem na przykład, nie wiem, no rozwieszam pranie, no coś robię, a chciałbym coś, tutaj właśnie, to się rzadko zdarza, ale chciałbym coś mieć przeczytane, no sobie klikam i mi iPhone to czyta. Ale jest jeszcze jedno zastosowanie czytania dla mnie, bardzo ciekawe, to mi podpowiedział kolega z redakcji akurat myapple.pl, że dobry sposób na korektę. Zaznaczam tekst, który pisałem i każdy mógł go przeczytać. Na Macu bardzo też dobrze działa czytanie po polsku. Ja nie mam w ogóle pamięci wzrokowej. Mi na przykład wszystko jedno, czy jest który przez uzwykło, czy przez zamknięte napisane, ja tego nie widzę. Ale na przykład jak się zamieni jakąś literkę, której też bym przegapił, to od razu to słychać, więc odczytywanie tekstu jest bardzo dobrym sposobem na wstępną korektę. Zresztą też fajnie niektóre błędy gramatyczne wychwytuje na słuch. I to nie tylko ja tak robię. Tam właśnie paru redaktorów się przyznało, którzy nie mają problemu z czytaniem wzrokowym, a po prostu odsłuchuję czasem swoje teksty w celu dokonania korekty.
1: To ja jeszcze mogę powiedzieć, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale taka moja obserwacja, że to jest też dość fajny sposób na sprawdzenie interpunkcji, bo kiedy w odpowiednich miejscach powstawiamy w zdania przecinki, to ten tekst czytany nawet przez syntezę ma inną melodię, tak jakby jest inaczej intonowany, niż jak tych przecinków nie ma, czy na przykład kropek.
0: Dokładnie, masz rację.
1: Ja akurat korzystając z syntezy mowy zazwyczaj, robiąc korektę tekstów do Tyfloświata, jestem zmuszony właśnie w ten sposób pracować, więc coś o tym wiem i wiem, że nie wszystkie syntezatory jednakowo to akcentują, ale są takie, które rzeczywiście bardzo fajnie to robią i bardzo fajnie można nawet po samej syntezie, bez chociażby korzystania z linijki brajlowskiej, wywnioskować, gdzie tu ten nieszczęsny przecinek powinien się trafić.
0: Apple chyba kupił tą naszą Iwonę, czy...
1: Nie, to Amazon. To Amazon kupił Iwonę. Tak.
0: Ale Apple coś ma właśnie od Polaków, bo od jakiegoś czasu się ten się poprawiło.
1: Nie, no tam jest, żeby teraz nie skłamać, tam jest Ewa bodajże.
0: Ale można sobie doinstalować kilka innych fajnych polskich.
1: A to nie wiem. Ja akurat nie mam Maca, mam jedynie iOS-a.
0: Ale będziesz miał, tak?
1: Jak się uda, to będę miał.
0: Ja będę trzymał kciuki.
1: Okej. Przyda się, dzięki. Bo chętnie sobie zobaczę, jak to wszystko
0: jest
1: działa.
0: Jest Ewa, Agata albo Zosia.
1: Aha, no to rzeczywiście, no to te głosy, które są znane. Agata była kiedyś na iOS-ie, Zosię mamy teraz, Ewy nie mamy.
0: Na iOS-ie czasem w mapie se pleni trochę z niektórymi nazwami ulic, jak się podczas nawigacji, jak mówi, bo w przeciwieństwie na przykład do map Google'a, to mapy Apple'a na iOS są syntezowane. I zauważyłem, że bardzo ładnie mówi, niektóre nazwy ulicy wspaniale, ale czasem cię tak śmiesznie
1: zniekształca. Tak, taki kresowy akcent.
0: Tak, no. A skąd pan jedzie? Z Wrocławia? To ja też z Lwowa.
1: Co racja, to racja. Ale mam wrażenie, że kiedyś ten akcent był taki silniejszy. Teraz zdaje się, że troszkę to poprawili. A zresztą ja i tak używam przede wszystkim tego głosu obniżonej jakości. Nie używam i szczerze mówiąc nie lubię tego głosu tak zwanego HQ czy premium, jak oni tam go nazywają. Jakoś ten gorszy głos działa mi lepiej na moje uszy.
0: No wiesz, wszystko kwestia upodobań i
1: oczywiście, praktyki. Że tak. Oczywiście, że tak. To wróćmy jeszcze do tych kwestii dostępnościowych. Z czegoś jeszcze korzystasz jakoś?
0: Ostatnio próbowałem włączyć voice over, jak robiłem screenshoty właśnie do artykułów Kasi, bo ktoś to musiał zrobić i się zdziwiłem. Ja nie myślałem, że to działa trochę inaczej.
1: A jak sobie to wyobrażałeś?
0: Właśnie, bo najpierw przeczytałem artykuł i tam te przesuwanie lewo-prawo i potem coś mi da... Znaczy, generalnie wszystko było zgodnie z oczekiwaniami, z grubsza. Nie było jakichś wielkich zaskoczeń, za wyjątkiem klawiatury. Mnie zaskoczyło to, że ja wybieram literę, a potem pukam w dowolne miejsce na klawiaturze, żeby ją wstawić.
1: Bo to zależy od trybu. Od trybu wpisywania. Ten tryb jest domyślny, ale aha, każdy użytkownik, który troszeczkę więcej wprawy nabierze, to przełącza się na ten tryb, w którym przesuwasz palcem po literkach, odrywasz palec i wprowadzasz daną
0: właśnie
1: literę.
0: Ja generalnie się spodziewałem bardziej czegoś takiego. Aha, czyli dobra, czyli jestem normalny.
1: Tak. To jest po prostu dla tych, którzy na samym początku mają iPhone'a, dlatego podejrzewam Apple tak to zrobiło, no bo tak jest wygodniej, a jednak przy starcie konfiguracji systemu wprowadzić ileś tam tych parametrów, jakieś hasło do Wi-Fi, jeszcze kod PIN do naszej karty, jeżeli mamy, no a tu to trzeba uważać, rzeczywiście, bo tam 3 próby tylko, więc podejrzewam, że dlatego właśnie zostało to tak, a nie inaczej zrobione. I tak, a nie inaczej, ustawienia domyślne zostały potraktowane.
0: Jeszcze mam z dostępnością czasem od drugiej strony więcej do czynienia, czyli jako programista, ale tu akurat ja piszę generalnie dość proste programy, więc większość roboty, 95% odwala za mnie Apple, czyli jego narzędzia, Xcode i tak dalej. Po prostu ja czasem tylko muszę dopisać opisy guzików, gdzie jest tylko zastosowany obrazek i to co prawie jak w HTML-u, dopisać dla niego tekst, który będzie czytany przez VoiceOver.
1: To teraz jako programista możesz powiedzieć, trudno się robi dostępność? Wymaga ona jakiegoś naprawdę dużo większego nakładu czasu, czy niekoniecznie?
0: tak jak mówiłem, przy prostych programach to jest proste, bo generalnie tam nie ma nic zaawansowanego. Jeżeli mamy tekst na ekranie, no to VoiceOver to przeczyta. Jeżeli mamy guzik tekstowy, to on przeczyta ten tekst. Jeżeli zużywaliśmy jakiegoś, albo nie ma tekstu na guziku, bo jest tylko obrazek, albo jest tekst bardzo skrótowy, a chcielibyśmy dać lepszy opis, no to w pole, gdzie konfigurujemy guzik, dopisujemy tekst VoiceOver. Trudniej może być, jak ktoś robi jakieś programy, gdzie grafika jest obliczana, nie używa systemowych kontrolek i tym podobne rzeczy. Wtedy pewnie musi się bardziej napocić, ale wszystkie podstawowe rzeczy są naprawdę zrobione automatycznie. To jak ktoś o to nie zadba, to musi być wyjątkowym leniem albo niechlujem po prostu, bo to jest, jeżeli powiedzmy mamy 50 guziczków, to opisanie 50 guziczków to może być godzina roboty.
1: Ewentualnie czasem ktoś naprawdę się, ja mam wrażenie, niekiedy obserwując chociażby aplikację player.pl, że ktoś naprawdę się musiał nieźle postarać, żeby ją zrobić niedostępną, bo kiedyś ona dostępna była, a później ktoś tak pokombinował, że z tej aplikacji po prostu w tym momencie korzystać się nie da. Chyba, że ktoś będzie wszystkiego wyszukiwał za pomocą wbudowanego narzędzia w postaci wyszukiwarki. No to może jakoś mu się uda.
0: Ale podejrzewam, że też by mu nie pomogło, bo jak są złe opisy, to i wyszukiwarka tekstu.
1: Wiesz co, tak, ale jeżeli znasz audycję, znasz materiał, który chcesz obejrzeć, wpiszesz to w wyszukiwarkę, to tam chyba drugi guzik od góry uruchamia to, co chcesz, ale to już jest z gatunku naprawdę takiego niemalże survivalu operacja.
0: Jeszcze taka mała uwaga, która mogłaby wytłumaczyć, czemu oni tak kiepścili tą robotę, bo jak ktoś, tak jak ja, najwięcej stara się robić przez interfejsu przy programowaniu, przez interfejs buildera, to jest właśnie ten mój problem z angielskimi nazwami, narzędzie, które jest składnikiem Xcode'a do tworzenia aplikacji, to tak jak mówiłem, wpisuję i już, ale niektórzy guziki, zresztą mi też się czasem zdarza, wygodnie jest stworzyć programowo i umieścić gdzieś go na ekranie. Jest to kontrolka systemowa, ale tworzona przez kod, czyli nie rysuję jej na ekranie i podłączam gdzie trzeba, tylko wpisuję w kodzie. I tutaj trzeba dodać dodatkową komendę opisującą, właśnie podającą VoiceOver. Czyli może komuś zabrakło tej jednej linijki, nie chciało mu się wpisać, a może nie wiedział jak, bo szczerze mówiąc ja nawet nie wiem, jak ta komenda wygląda, bo ja to robię zawsze graficznie.
1: Rozumiem. No to rzeczywiście, ale w każdym razie fakt pozostaje faktem, że kiedyś to działało, teraz niestety działać nie bardzo
0: chce. Może nas posłuchają i może coś z tym zrobią. Pisałeś do nich?
1: Ja akurat nie, ale wiem, że kilka osób pisało. Wiem, że kilka osób pisało i nic. No, może kiedyś się uda. Fakt faktem, że fajnie byłoby mieć dostęp, bo z IPLI jakoś, ale da się korzystać. Z wersji na wersję tam się trochę zmienia, ale nadal ta aplikacja jest używalna, jeżeli chodzi o jej wersję na iOS. Czy jeszcze jakieś takie rozwiązania dostępnościowe są u ciebie w pakiecie albo podstawowym, albo okazjonalnym używane?
0: Nie, nic mi nie przychodzi do głowy, szczerze mówiąc, bo nie mam... Nie, chyba że jest coś tak trywialnego, że nawet nie zwracam na to uwagi. To znowu właśnie dla osób, które mają problemy ze słuchem, to przez jakiś czas miałem włączone mruganie przy powiadomieniach lampą błyskową w iPhone'ie. To z takich rzeczy jakby dostępnościowych.
1: I to się w jakich sytuacjach tobie na przykład przydawało?
0: Nie chciałem, żeby... Znaczy, ja chciałem, żeby był wyciszony iPhone, ale jednocześnie nie chciałem przegapić jakichś połączeń. To wtedy ostro tą lampą dawało, że robiło się jasno w pokoju i wiedziałem, że ktoś do mnie dzwoni.
1: Rozumiem. W ten sposób to u ciebie działało. To w takim razie...
0: A jeszcze wiesz co? No, czekam z utęsknieniem na polską Siri, bo tak jak już się przyznałem, z angielskim mam problemy.
1: To nie tylko ty czekasz.
0: Angielski, tak, ja ciągle mówię, miała być na koniec zeszłego roku według moich wróżb, miała być jak zegarek w Polsce zaczną sprzedawać i nic, i ciągle nic. Już z profesorem Miotkiem, jak robiłem wywiad ostatnio też w ramach tej akcji Łukasza Banaszaka w Reaccessible, rozmawiałem, pytałem się go, czy rzeczywiście polski język jest najtrudniejszy na świecie, że tak może się Apple tłumaczyć, że jeszcze nie zrobił tego, on zdementował to, że nie, że Polacy tak lubią być naj, ale polski język nie jest najtrudniejszy na świecie. Jest trudny, ale są trudniejsze i dużo jest języków trudnych. No, chyba tylko Finowie, nie wiem.
1: Pytanie, jeszcze... czy dla nich powstała Siri?
0: Dla Finów?
1: Nie, dla tych trudniejszych języków.
0: No, to kwestia, właśnie muszę sprawdzić, ale fiński jest uważany za bardzo trudny i chyba Siri już jest.
1: No i chiński chyba też swoją drogą.
0: Nie, chiński jest prosty.
1: Chiński jest prosty? Aha.
0: Tak, ja mówiłem o fińskim, tak, tak, tak, Suomi. A chiński jest prosty, bo on ma prostą gramatykę stosunkowo. On jest trudny, jeżeli chodzi o pisownię, ale Siri nie posługuje się pisownią, tylko słowami, co nie?
1: No tak, tylko tam jest kwestia tej toniczności. Wydawało mi się, że może mieć problem z rozróżnianiem w tej kwestii, bo tam jedno słowo wypowiedziane może być na ileś sposobów i ma ileś znaczeń.
0: Tak, ale to jest łatwiej opanować niż, bo jakby odczytywanie mowy to nawet po polsku sobie już bardzo ładnie, iOS i Mac sobie bardzo, moim zdaniem, ładnie radzą z dyktowaniem, ale jest problem.
1: A właśnie korzystasz z dyktowania głosowego?
0: Nie nagminnie, ale dość często.
1: Rozumiem.
0: Jest, no, na przykład wystarczy, że coś robię w kuchni, mam umazane ręce, co nie? To jeden czysty palec to tam odblokuję, wcisnę tą mikrofonik i dyktuję wiadomość czy coś. I więc się przydaje, ale z polskim językiem jest ten problem, że na przykład szyk zdania mamy dowolny. Możemy sobie zacząć jak chcemy i skończyć jak chcemy i zdanie będzie poprawne gramatycznie i ludzie tak mówią. Raz zaczynamy od, to właśnie też profesor Miodek mówił, raz od orzeczenia, przestawiamy kolejność jak chcemy, a większość języków szyk zdania ma sformalizowany. I jak to potem zrozumieć? Czy wiesz, ja mogę zapytać o pogodę nie na kilkanaście sposobów, jak Anglika na setkę, co nie? Bo kilka sposobów ze zmienionym szykiem zdania. No i niech tu Siri rozkmini to wszystko.
1: To się zgadza, więc rzeczywiście no, jest tu...
0: Ale czekam, bardzo
1: no,
0: czekam.
1: No ja też czekam, bo rzeczywiście to jest fajna sprawa i też chętnie bym sobie skorzystał z możliwości, jakie daje Siri. Stworzyliście numer o dostępności, mówię tu o Mój Mac magazynie, to ja się chciałem zapytać, jakie plany... dalsze związane z dostępnością i czy w ogóle jakieś macie? Będziecie ten temat kontynuować?
0: Powiem tak, że myślimy mocno nad tym. Na razie to był taki... To generalnie wyszło taki strzał, to był takie olśnienie, co nie rzecz, że można było coś takiego zrobić, jeszcze nikt czegoś takiego, nazwijmy to w prasie, jak ty ładnie mówiłeś, mainstreamowej, zajmującej się urządzeniami, znaczy użytkownikami urządzeń Apple'a, nikt czegoś takiego nie zrobił na taką skalę, a teraz widzimy, że wypadałoby coś pociągnąć dalej. Myślimy nad tym, nie jest to sprecyzowane, chcemy to ugryźć na kilka sposobów, też nie mogę za dużo powiedzieć, bo nawet już nie chodzi o samą jakby tajemnicę redakcyjną, ale nie jest to jeszcze dokładnie sprecyzowane, ale będziemy, nie zostawimy tego tak, tylko że no, mogę już powiedzieć, że w majowym numerze to specjalnie nic w tym temacie nie będzie, bo on już poszedł do druku, do korekty, ale nie odpuścimy. Nie będzie to może co miesiąc, ale coś się będzie wydarzało w tym temacie, bo to jest ciekawe dla wszystkich, nie tylko dla osób, które mają właśnie problemy z dostępnością, tak to nazwijmy.
1: Tak, bo czasem może się okazać tak, że rzeczy i funkcje, które zostały zaprojektowane z myślą o osobach, no, na przykład niewidomych, mogą się przydać również innym grupom użytkowników, chociażby osobom starszym. Na przykład
0: a niektórzy po prostu,
1: albo po prostu
0: chcą wiedzieć, jak to jest i na przykład spróbować, albo się okazuje, że mają kogoś w otoczeniu, któremu mogliby pomóc, jeżeli by posiadali jakąś tam większą wiedzę, bo to tak jak właśnie pani Krystyna Zajko-Minkiewicz, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej, mówiła, że jak teraz niektórzy z nas, znaczy no, większość z nas jest sprawna, ale z wiekiem możemy stracić na sprawności, możemy stracić, większość z nas straci na ostrość wzroku, niektórzy mają dużo większe problemy, więc te sprawy mogą dotknąć każdego z nas, nie mówiąc już o jakichś sprawach nagłych, losowych, więc dobrze jest znać temat zawczasu, chociaż nie chcę tu być złym prorokiem.
1: A to nasze pokolenie to już na starość myślę, że nie zrezygnuje z tego, co używane było przez nie w młodszym wieku, czyli z jakichś właśnie smartfonów albo innej użytkowej elektroniki i się będzie domagało tego, żeby mimo tego, że wzrok nie ten, słuch nie ten, coś tam jeszcze nam szwankuje, żeby można było z tego korzystać. I to w sumie dobrze, bo przy okazji będzie coraz więcej powstawać takich technologii uniwersalnie zaprojektowanych i dla każdego.
0: No i tak być powinno, zwłaszcza no, tam ciągle nas straszą starzeniem się społeczeństwa, więc te problemy będą się, podejrzewam, że nasilać, są też coraz bardziej zauważalne. No, tu o tyle jest fajne, że właśnie tu znowu będę chwalił mojego ukochanego Apple'a, że on może nie zawsze idealnie, ale każde urządzenie praktycznie swoje zaopatrzył w funkcje ułatwiające właśnie dostępność i chwała mu za to.
1: I to prawda, to jest bardzo dobra rzecz i no, coś w tym jest, że przez niewidomych najczęściej używanym smartfonem myślę, że jest jednak iPhone. Z komputerami no to jest różnie, ale to dlatego, że mamy za sobą te około 20 lat historii Windowsa i tu się zdążył ten rynek oprogramowania rozwinąć i myślę, że gdyby tak porównać i zresztą już niejednokrotnie słyszałem takie porównania, nie miałem okazji jeszcze tego tak w pełni doświadczyć, ale jestem skłonny się gdzieś tam z tym zgodzić, że jednak rozwiązania, które są dedykowane osobom niewidomym, no to pod Windowsem jednak mają więcej możliwości i potencjału niż to, co zostało zaprojektowane jako jakiś tam jeden element systemu przez Apple'a, ale da się używać, są ludzie, którzy używają VoiceOvera również na Macu i sobie chwalą.
0: Zwróć uwagę, że no, dla niektórych jednak zawsze się będą liczyć koszty. Co prawda komputery z Windowsem są dużo tańsze, ale jak doposażyć je nawet do takich funkcjonalności Apple'owskiej po wyjęciu z pudełka, to ceny zaczynają już przechylać się jakby szala cenowa na korzyść Apple'a często, więc to też jest pewien argument.
1: To się zgadza, aczkolwiek to już nie jest tak do końca aktualny argument, bo mamy już NVDA, darmowy czytnik ekranu, który no, możliwościami nie ustępuje tym komercyjnym.
0: On jest wbudowany w system?
1: Nie, trzeba go pobrać. Mamy telefon, ktoś do nas zadzwonił. Halo, kogo witamy?
2: Dzień dobry, cześć, Adam z Wrocławia, z tej strony.
1: Witamy.
2: Bardzo serdecznie witam cię, Michale, i witam również Jarka, Jaromira.
0: Cześć.
2: Wspomniał o mnie akurat, więc niejako czuję się trochę wywołany do odpowiedzi. Po pierwsze, chciałem podziękować za numer tego mojego Maca. Czytam wszystkie, zresztą czytam nie tylko mojego Maca, ale w zasadzie prawie wszystkie branżowe pisma. Więc z tej strony jakby komputerami od wielu lat już się interesuję, a też już nie jestem najmłodszy, więc w zasadzie siedzę w internecie od samego początku, jak w Polsce pojawiał się. No a co do samego numeru, oczywiście świetnie, że wyszedł w takiej formie i że jest to pretekstem teraz do tego, aby rozmawiać o czasopismach, o dostępności, i bo zawsze jest to pretekst ku temu, aby się posunąć trochę do przodu. Ostatnio właśnie przeglądając nawet Tyflo Podcast, zauważyłem, że królują przede wszystkim audycje kulinarne, troszeczkę zaczyna brakować tych technologicznych.
1: A spokojnie, audycji technologicznych to jeszcze u nas będzie, całkiem sporo. Teraz tak wprowadziliśmy troszeczkę więcej tych audycji kulinarnych, ale technologia, to nie jest tak, że się zamieniamy w kuchenne rewolucje. Nie, spokojnie. Wracamy do technologii.
2: Wierzę w to, Michale, także mogę się do paru rzeczy odnieść, słuchając Jaromira i ciebie. Zresztą tak jak było powiedziane i zresztą w mediach społecznościowych na Twitterze też pisaliśmy, no mnie tam zajmuje
0: właśnie
2: akurat
0: cieszę się, że w końcu cię mogę usłyszeć, bo tylko pisaliśmy.
2: miło, Jaromirze, no poznałeś akurat moją rodzinę, ale
0: tak, ale ciebie
2: ale
0: nie, bo to...
2: nie ale myślę, że nic straconego, no. Za tydzień może się uda mi wyrwać z Wrocławia.
0: Właśnie, mógłbyś się zjawić na żądle szerszenia.
2: Tak, no ale żeby nie uprawiać tu prywaty, bo w końcu audycja jest technologiczna, to powiem tak, ja oczywiście przeszedłem też taką drogę, ponieważ ja jestem osobą ociemniałą tak naprawdę, bo jeszcze 10 lat temu nieźle widziałem i w zasadzie przeszedłem taki proces, jeżeli chodzi o przestępowanie właśnie ze światłości do ciemności, więc pamiętam pewne rzeczy, mam pewne też nawyki, ale z drugiej strony, więc trochę inaczej funkcjonuje niż na przykład Michał, który niejako uczył się wszystkiego i technologii również zupełnie z innego punktu widzenia. Ja pamiętam jeszcze też i Windows 3.11 i 95, ale
1: no wiesz, moim pierwszym komputerem to jeszcze tak powiem jako ciekawostkę był Commodore 64, który udawało mi się jakoś w minimalnym stopniu obsługiwać kompletnie bez użycia wzroku.
2: No tak.
1: Jak to mawiają, dla chcącego nic
2: spektrum,
1: trudnego.
2: No. ZX, także to też jest...
1: To byłeś we wrogim obozie. To wtedy byśmy się pokłócili.
0: Wszyscy byśmy się zwalczali, bo ja Atarowiec byłem, Atari 800.
2: To prawda. No ale ponieważ słucham od dziecka zawsze, po prostu lubiłem wszędzie słuchać i dość dużo też czytam, więc też pamiętam początek, jak w Polsce się pojawiały pierwsze audiobooki. Byłem zachwycony tym, chociaż dla młodszych trzeba tu przypomnieć, że tak naprawdę Polska tutaj, może Polacy nie gęści swój język mają i swoje audiobooki pierwsze mieli w postaci słuchowisk radiowych, bo to w zasadzie były pierwsze audiobooki, zanim się pojawiły w takiej normalnej formie oficjalnej, jak to wyglądało.
1: No i też jeszcze spore zasługi ma tu Polski Związek Niewidomych, Zakład Nagrań i Wydawnictw,
2: to masz rację,
1: który już od kilkudziesięciu lat nagrywa te tak zwane książki mówione, bo to wtedy się tak nazywało, książka mówiona.
2: To no, ale ja muszę powiedzieć też, że o ile jestem wielkim zwolennikiem i fanem audiobooków, to w pewnym momencie zaczęło mi przeszkadzać wolne czytanie. I faktycznie w tej chwili korzystam z Voice Dream Recorder.
1: Reader.
2: Voice Dream Readera, który świetnie sobie radzi i z PDF-ami, i z różnymi innymi formatami. I też wolę szybciej coś przeczytać, także że faktycznie, ale audiobook to jest troszeczkę inna przyjemność i tak jak miałem okazję tweetować z naczelnym Przemkiem Marczyńskim, który powiedział właśnie, że szybko można, ale audiobook jest ładnie przeczytany.
1: To prawda.
2: Że czasami jest tak, że nawet kiepski tekst słabej jakości, czy słaby merytorycznie, pięknie przeczytany przez aktora, też nas zachwyci, zainteresuje i może też pobudzi do myślenia. Więc to nie tylko jest jakby to, że po audiobooka sięgamy z powodów takich, że nam się nie chce czytać, myślę o osobach widzących, prawda? No ale po prostu z czasem dla samej przyjemności po prostu słuchania, tak jak słuchamy radia, też dla pewnej przyjemności.
1: To ja w takim razie mam pytanie tak z innej beczki. A z jakiego, z jakich technologii korzystasz? Wszystko Apple'a, czy jednak tam gdzieś ten Windows się pojawia w twoim komputerowym
2: świecie? To znaczy tak, ja oczywiście wyszedłem z Windowsów, przesiadłem się na Apple'a i jestem gorącym oczywiście, jak tutaj Jaromir, zwolennikiem Apple'owskiego.
0: Mówisz tak dlatego, że cię słucham, czy...
2: Nie, mówię tak po prostu, bo jak mówię, też kwestia wygody. Znaczy największą trudność, jaką mi sprawiało, to pewne faktycznie przyzwyczajenia i po prostu trzeba się uczyć od nowa pewnych rzeczy. Więc jeżeli ktoś tylko siedział w jednym jakby obozie, w jednym środowisku, to dla niego przejście zawsze będzie kłopotliwe i większość tych narzekań, które funkcjonują w necie, to wynikają właśnie z tego, że trochę z lenistwa, że nie chce nam się uczyć po raz kolejny nowych programów. Gdzie są te skróty? A to z tej strony jest zamknięcie, a to z tamtej strony. Wejście w środowisko Apple'owskie ma jeszcze tą trudność, że dużo rzeczy, jeżeli dla osoby, ja mam takie głosy z osób widzących, że nie mają opisane, nie mają tych tak zwanych drobnych dymków, które się pojawiają w Windowsach i nie mogą, muszą po prostu znaleźć to. Inna rzecz, że technologie w środowisku Apple po prostu jest wszystko logicznie poukładane. To się trochę teraz psuje, to tak na marginesie, ale tak zawsze było, że po prostu było to logicznie rozwiązane i mądrze. I po prostu nawet osoba zupełnie zielona w technologii, no po jakimś czasie gdzieś tam sobie odnalazła to. No i ja dlatego, ponieważ ja jestem muzykiem generalnie z wykształcenia, jestem dyrygentem, który chyba jedynym w Polsce, który jako niewidomy ciągle jest czynnym dyrygentem działam też, no robiłem składy nut i tak dalej, różne jakieś tam rzeczy śmieszne, które zaczynałem też robić na Windowsach, więc powoli przestawiam po prostu całe swoje jakby oprogramowanie w głowie przede wszystkim też na Apple'owskie. No bo tutaj, co tu dużo mówić, zarówno NVDA, jak i inne screen readery świetne są, ale to jak jest zrobiony voiceover, to jest po prostu mistrzostwo świata.
1: No to powiem, powiem szczerze, bardzo chętnie to już niebawem, mam nadzieję, uda mi się zweryfikować. No i zobaczymy, bo sam jestem ciekaw, na ile da się korzystać z Apple'a w sposób taki rzeczywiście całościowy. No ja już na przykład wiem, że pewnych rzeczy, które ja wykonuję w swojej pracy na co dzień, nie będę w stanie zrobić, no to dlatego, że na przykład w dużej mierze pomagam użytkownikom Windowsów i łączę się z nimi poprzez no, to rozwiązanie zdalne NVDA. No tego na Apple'u po prostu nie ma siłą rzeczy, bo jak z Jaromirem rozmawialiśmy sobie jeszcze poza anteną, to stwierdził, że w sumie można by było napisać jakby implementację tego, no można by było, tylko to wymagałoby gdzieś tam sporej ilości nakładu czasu, żeby to zrobić.
0: Natomiast, a ciekawe, czy może już gdzieś nie ma?
1: Wiesz co, wątpię, szczerze wątpię. No,
0: tak samo ostatnio rozmawiałem z kolegą, właśnie on też ma problemy z widzeniem, ale nie jakieś takie strasznie wielkie, ale... jest muzykiem i szukał, poprosił mnie, ile byś wziął za napisanie programu do przechowywania takiego tekstów piosenek na iPhone'a. A ja mówię, wiesz co, poszukaj. No i znaleźliśmy od razu ze 4, z czego jeden mu już tak przypadł do gustu. Znaczy, to trywialny pomysł, ale się śmieję, że zawsze można coś znaleźć. No ja nie mówię, że na pewno jest, ale kto wie. A taka dygresja, jak będziesz się przysiadał na Maca, to co już kiedyś mówiłem, to pamiętaj, że najważniejsze będzie i najtrudniejsze pozbyć się złych nawyków z Windowsa.
2: No niestety, tak zawsze jest właśnie. To ja mogę też powiedzieć jako nauczyciel fortepianu, że jeżeli dziecko sobie nabierze złych nawyków, to jest najtrudniejsza później praca. Po prostu... totalnie się wykorzenia złe nawyki.
1: Wiecie, tylko tak naprawdę, czy to są nawyki złe? To jest po prostu inny sposób korzystania z danego oprogramowania i sprzętu. Równie dobrze, można to w drugą stronę odwrócić, tak? Bo...
0: Wiesz, powiem ci tak, tu trochę masz rację, ale nie ze wszystkim, bo są sytuacje, gdzie człowiek posadzony, który nigdy nie pracował na komputerach, posadzony do Maca, od razu potrafi coś zrobić, a posadzony do PC-ta niekoniecznie, do Windowsa. Tak samo do tabletu iPad, z iOS-em albo z Androidem. Osoby, które pierwszy raz podchodzą, z iPadem sobie radzą. Mam takie przykłady w rodzinie. Mojej dziewczyny mama, która nigdy nie miała do czynienia z komputerem, opanowała iPada, połączenia i tak dalej, po półgodzinnym szkoleniu. A niektóre osoby z Androidem sobie nie radzą po kilku dniach.
1: To ja wam powiem inną ciekawostkę. Ja miałem okazję przez jakiś tam czas bawić się trochę OS X-em, którąś z wcześniejszych wersji, i okazywało się, że ja jako pierwsze znajdowałem opcje takie, o których użytkownicy tego systemu nie mieli pojęcia, używając go przez jakieś półtora roku.
0: To tak jak ja z Windowsem, i to przez telefon potrafiłem, sprzedając akcesoria dawno temu, bo tym się zajmowałem, do różnych komputerów, to potrafiłem, nie znając Windowsa, komuś pomóc w konfiguracji Bluetootha, bo ja robiłem tak, jak to się powinno zrobić, i okazało się, że w tym przypadku akurat na Windowsie to zadziałało. Najbardziej mnie denerwowało, jak mi ludzie nieprzyzwyczajeni do Maca, jeszcze jak Macintosze miały stację dyskietek, wyłączali komputer, zamiast wyjąć dyskietkę, bo wciskali guzik pod stacją dyskietek. A każdy normalny, bo te osoby, które pracowały z PC-tami, a jak ktoś nie pracował, no to mówiło mu się, no to co, zbędna? Zbędna. No to co się robi ze zbędną rzeczą? A, do śmietnika się wyrzuca. No i

0: ciekaw, jak to...
1: Będziemy testować.
0: Tak, będziemy testować. Będziemy testować, ja jak najbardziej się na takie testy piszę i za jakiś czas zobaczymy, co będę mówił za jakiś czas. Wiesz, ja tu 4 pecety mam, no i to coś... No...
1: To będziesz miał 5, ale prawdziwego.
0: Okej. Dobrze, Adamie, czy coś jeszcze chciałeś dodać?
2: Ja wrócę, Adrem, do tematu jakby audycji.
0: Tak.
2: Poruszyliście kilka spraw, to znaczy tak, z jednej strony faktycznie byłoby pięknie, gdyby chociaż ten strzał był taki w tej chwili z zaskoczenia, jeżeli chodzi o mój Mac Magazine, więc ja sobie pomyślałem, że byłoby fajnie, gdyby tego typu tematyka, myślę o dostępności, była również poruszana w innych branżowych pismach. Poza branżowych mam na myśli komputerowe. Nie myślę w tym momencie o stricte branżowych typu Tyflo Świat, ale właśnie chociażby w postaci jednego artykułu. Jeżeli mój Mac rozpoczął coś takiego, to dobrze by było... na przykład nawiązać współpracę faktycznie jakąś stałą, jest kilku redaktorów, którzy świetnie piszą, zresztą tutaj się też doskonale sprawdzili, czy Piotr Witek, czy Michał Kasperczak, prawda, którzy mogliby właśnie chociażby jedno zagadnienie, bo to jest zawsze jednak taki dział, powiedzmy, jak są stałe działy rubryki magazynów w postaci fotografii, kultury, wydarzeń, jakichś newsów, opisu testów, tak jeden artykuł dotyczący dostępności będzie naprawdę czymś świetnym, więc tutaj jakby ukłon w stronę redaktora naczelnego.
1: Tak, może Przemka będę molestował.
0: Czyli możemy się za czas jakiś być może spodziewać jakiejś takiej dodatkowej kolumny, tak? Związanej z dostępnością.
2: Ponieważ ja myślę, że ograniczeń nie ma, ponieważ większość z tych magazynów jest wydawana w formie internetowej, więc jakby ilość druku, ilość papieru, która jest potrzebna, nie robi tutaj żadnej różnicy.
1: Trochę się mylisz, bo już nam naczelny przestawiał artykuły z numeru na numer, bo tam są sprawy korekty i tym podobne, co też, nazwijmy to uczciwie, to też są pewne koszty, ale to akurat nie jest problem, no bo jejku, no to te artykuły mają, no nie wszyscy się rozpisują tak jak ja na 6 czy 12 tysięcy znaków, za co... Bardzo przepraszam, Przemka. Nie każdy artykuł być tak obszerny, a może być wyczerpujący, nawet jak będzie miał 4000 znaków.
2: No to prawda, ale myślę, że to będzie dobra tradycja, którą rozpoczęliście tym numerem, także zawsze
1: już
2: warto
1: mamy
2: również pamiętać o tym środowisku, także... Świetnie, że jest. Druga rzecz, którą chciałem poruszyć, bo w zasadzie obaj poruszyliście sprawę korekty słuchowej. Ja sobie tak pomyślałem, że ta korekta świetnie działa, ale działa ona tylko w wolnym tempie. Tak jak Michał słucha generalnie syntezy, to troszeczkę nie chce mi się wierzyć, że jest w stanie wysłyszeć wszystkie błędy, które się pojawiają, bo nawet korzystając, no już przetestowałem naprawdę przeróżne tutaj możliwości syntezy od voiceovera poprzez różne głosy, które są poiwone i tak dalej. To wszystko świetnie działa w odpowiednim tempie, wolnym takim, jeżeli skupiamy się faktycznie, ale jeżeli słuchamy tak cięgiem książki, notabene nie wszystko da się słuchać w takich wielkich prędkościach, powiedzmy po 400 znaków na minutę, ale bo są książki, nad którymi trzeba się zastanowić. Są książki, ja na przykład w tej chwili na studiach przerabiam dość specjalistyczną literaturę. Uczę się też, jestem na filologii, akurat uczę się hebrajskiego, więc nie da się ich po prostu w takim tempie
0: słuchać. Takich książek nie. I takie książki dobrze jest mieć też pod palcami, jeżeli dotyczą one kwestii jakichś językowych. Natomiast wiesz, jedna rzecz. Nie wszystko okej, ale pytanie, czy patrząc na tekst, zawsze jesteś w stanie też dojrzeć każdą literówkę, każdy błąd. Ja mam taką teorię, tu może Jaromir potwierdzi albo zaprzeczy, że pewne rzeczy łatwiej wychwytuje się wzrokiem, pewne chyba jednak słuchem.
1: Ale właśnie o tym dokładnie mówiłem, że ja jestem tu osobą upośledzoną, bo po prostu mam dość słabą pamięć wzrokową. I tak jak mówiłem, ja czytam nie wzrokiem,

0: wzrokowo dla mnie litery, wymowa się liczy. Dla mnie często przez to mam problemy z ortografią, więc ja wyjątkowo słabo wyłapuję wzrokiem.
1: Poza tym jeszcze powiem wam taką...
0: mówiłem o tej korekcie słuchowej.
1: Powiem wam jeszcze taką jedną ciekawostkę. Jest w JAWS-ie takie narzędzie, Text Analyzer ono się bodajże nazywa. Mhm. Dzięki któremu można sobie ustawić takie różne wyzwalacze komunikatów o błędzie. Jeżeli na przykład jakimś zdaniu, jeżeli mamy na przykład jakąś liczbę niedomkniętych nawiasów, powiedzmy mamy, nie wiem, 3 nawiasy w tekście otwarte, a 2 zamknięte, to samo z cudzysłowami i tego typu rzeczami, których rzeczywiście nie jesteśmy w stanie wyłapać słuchem, to możemy się właśnie w JAWS-ie wspomagać takim narzędziem. Ono jest dosyć fajne, czasem przyjemnie z niego korzystać. Wiadomo, no to jest też jakaś tam dodatkowa pomoc.
0: To ja używam takiego nowego narzędzia, LanguageTool.org.
2: No tak, ale poza tym jest jeszcze taka sprawa, że zarówno dla osób widzących, korekty mają to do siebie, że można je czynić w nieskończoność. Często oglądając, jak słyszę, jak żona na przykład mówi i czyta dany tekst, wydrukuje go i znowu jakieś błędy jeszcze gdzieś tam odnajduje. Myślę, że ze słuchem jest również też... Mamy czasami selektywny słuch. Zakładamy pewne filtry w głowie, które też powodują, że słuchamy w odpowiedni sposób. Więc tych czynników jest ileś tam, zawsze się gdzieś tam te błędy pojawią. Do tego dochodzi jeszcze sprawa właśnie, o czym Jaromir wspomniał, wymowy, która się wiąże na przykład z dyktowaniem. Dyktując wiadomości, czy dyktując jakiekolwiek teksty do voiceoverze, czasami wychodzą, ja lubię sobie po prostu, zanim coś gdzieś puszczę, jeszcze raz przesłuchać, dlatego że okazuje się, że gdzieś niewyraźnie powiedziane słowo może wychodzą po prostu tak śmieszne rzeczy.
1: No, a czasem nawet groźne, chociażby groźne, z imieniem tak. Kubo. Ze względu na to, że no jednak jesteśmy na antenie, nie powiem w tym momencie,
2: tak,
1: jak to zostało zinterpretowane przez voiceovera, ale tak. Powiem tylko tyle, że było to słowo też na Q.
2: Tak. To prawda. Poza tym, bo oczywiście czekamy na Siri polską, wspomagając się na razie tym, co możemy i co mamy już, ciesząc się z tego, co mamy, ale no też trzeba wyraźnie mówić wszędzie, to prawda. I nawet układając pewien szyk, budując zdania, dyktując coś, to już... Trzeba mieć jakby w głowie taką lampkę, że nie mówimy tego normalnie, niedbale, czasem od niechcenia.
0: Mówimy to, jakbyśmy pisali.
2: Tak, chociaż ja odkryłem, że na przykład dyktując niektóre SMS-y, czasami specjalnie, używając po prostu niedbałej mowy, takiej w sensie potocznej, bardzo szybkiej, szybciej mi zapisało i dość dokładnie niż kiedy się bardzo starałem. To jest też jakiś paradoks, no ale...
1: A z ciekawości miałeś duży problem z nauczeniem się takiego mówienia w ten taki specyficzny sposób z tymi wszystkimi kropkami, przecinkami? Jak to było w twoim przypadku?
2: Powiem ci tak, że nie opanowałem jeszcze do tej pory znaków specjalnych.
0: Ja tylko przecinek
2: zawsze mam problem. Otwórz cudzysłów, zamknij cudzysłów.
1: Tego chyba nie ma. Cudzysłowa chyba nie ma.
2: To są metaznaki po prostu, tak. Które powinny zadziałać. I z tym jest problem niestety.
1: No, wykrzyknik nie znak zapytania zrobione. Też działa. To mogę powiedzieć,
2: tak,
1: możecie
2: działają,
1: z tego
2: tak,
1: śmiało
2: tak.
1: skorzystać.
0: Tak, z tego korzystam, bo...
2: Ale już jak powiesz hashtag, to już nie będziesz miał na przykład tego, co
1: A, i dwukropek jeszcze działa. O, dwukropek też sprawdziłem.
2: Tak.
0: A nawet miałem problem z przejściem do nowej linii. Nie udało mi się z nowego wiersza. Wiem, że teraz zapomniałem o tym problemie, bo nie używam, ale jak chciałem napisać tekst na Macu, to miałem problem z nowym wierszem. Może trzeba było akapit użyć? Nie wiem.
1: Aż tak daleko nie zawędrowałem.
0: A czyli ze mną wszystko w porządku, okej. Okay.
1: Tak. Dobrze, Adamie, to czy coś jeszcze chciałbyś
2: nie,
1: dodać?
2: Myślę, że tyle. Pozdrawiam całą redakcję.
1: Dziękujemy
0: bardzo
1: serdecznie
0: dziękuję.
1: Za telefon.
2: No, wszystkiego dobrego.
1: Wzajemnie. Cześć. Trzymaj się, do usłyszenia. Pozdrawiamy. No, mieliśmy słuchacza, bardzo fajny telefon. Jeżeli ktoś jeszcze miałby ochotę zadzwonić, no to ostatni dzwonek tak naprawdę, żeby to zrobić, bo za moment będziemy powoli kończyć, tym bardziej, że jeszcze mam tu wypowiedź jednego z autorów, którą na koniec tej naszej dzisiejszej audycji będę chciał zaprezentować. Mianowicie Michał Kasperczak kilka słów do mikrofonu jeszcze powiedział, ale Michała posłuchamy za moment, bo jeszcze, Jaromirze, ciebie troszeczkę chciałbym mimo wszystko pomęczyć o te plany na przyszłość. Ty już tak się gdzieś tam powiedziałeś, że prawdopodobnie no, będą się pojawiać te teksty dotyczące dostępności.
0: Dokładnie właśnie jak to było teraz zauważone, to nie jest wielki problem, bo mamy kontakty i to jest fajne. To ja nie chcę, znaczy nie, no jejku, no czemu, to jest, nie oszukujmy się, temat ten pomału, on jest nośny, po prostu to jest nośny temat, tak jak tutaj tak łatwo udało nam się Orange pomoc od Orange uzyskać, tak, no, ten temat jest nośny, ten temat jest ważny, ten temat, tak jak już też mówiliśmy, jest dobry i dla wszystkich, i dla sprawnych, i dla mniej sprawnych, a teraz jak już mamy przytartą ścieżkę, to podejrzewam też, że tak jak Adam zauważył, będzie... Bo już zdarza się, że mamy naśladowców innych rzeczy, które wprowadziliśmy pierwsi jakby na tym poletku, więc podejrzewam, że możliwe, że będzie więcej, nie tylko my się zajmiemy tym tematem, chociaż no ja tu wiadomo jako egoista, no będę pilnował, żebyśmy byli wiodący.
1: Żebyście się najlepiej tym tematem zajęli.
0: Tak, tak, już podejrzewam, że już tyle słów padło, że teraz Przemka, nie będzie problemu, żeby z Przemkiem się dogadać, żeby w cudzysłowie przemycić właśnie ten jeden artykuł. Może już właśnie też nie mogę zdradzić tematu, ale już widzę pewien pretekst w czerwcowym wydaniu. Nie uprzedzajmy wypadków, ale już mi się takie lampki zapalają. Dobra, bo...
1: Dobrze, to bo za dużo powiesz.
0: Tak, nie wiem, czy pamiętacie taką kreskówkę pomysłowy Dobromir. Podobne imię do mojego, Jaromir Dobromir. Tam jak chłopak, to Adam Słodowy był scenarzystą, jak chłopak wpadał na jakiś pomysł rozwiązania problemu, to mu się taka żaróweczka na głowie pojawiała. I tak dziwnie się marszczył. Właśnie czuję coś takiego u siebie teraz.
1: No to będzie ciekawie. A propos tego, co prezentujecie w Mój Mac magazynie, to może co nieco opowiesz jeszcze w ogóle o czasopiśmie, o tym, co wokół niego się dzieje, bo czy to jest samo czasopismo, czy jeszcze jakieś działania przy okazji także prowadzicie?
0: Zaczęło się od blogu mój mac.pl i tam to wszystko jest na...
1: Właśnie, mój mac.pl przeskaczy przez C, bo to jest...
0: C. Przez jak C. Nazwa własna. Mhm. I przez O.
1: No tak.
0: Mojmac.pl. I to był blog prowadzony przez Przemka. W ogóle też taka ciekawostka, bo ja jako wieloletni użytkownik Maca swój blog macwyznawca.pl dopiero w 2011 roku założyłem i to mogę powiedzieć, że przez Przemek się mocno do tego przyczynił, bo po prostu był... Parę razy się zirytowałem na prowadzących blogi, bo nie ze wszystkim się zgadzałem, stwierdziłem, że sam zacznę pisać. I potem właśnie też jak te losy się układają, a teraz razem współpracujemy, on jest naczelnym, ja redaktorem i razem tworzymy ten blog, który kiedyś mnie parę razy zdenerwował. Czyli tak, mamy blog, mamy podcasty redakcyjne, to kilka. Główny to jest Mac Podcast. Potem jest przeze mnie i ten już wspomniany peer-to-peer i przez Sebastiana Szwarca prowadzony, no też Sebastian też jest redaktorem u nas i od niedawna jeszcze chyba pod nasze skrzydła Cyferki wzięliśmy podcast, nowy redaktor się pojawił, więc mamy tak, mamy miesięcznik, mamy bloga, mamy podcasty i to wszystko możecie znaleźć właśnie na mójmac.pl.
1: I wszystko się kręci wokół Apple'a. Czy tam jakieś tematy poboczne też się pojawiają, takie stricte technologiczne, no bo wiadomo, że już okazało się, że kultura, że jakieś tam...
0: Ale no chociażby sama fotografia mobilna, to, że to jest robione iPhone'em, ale nieważne i czym robimy, ważne jak jest opisywane, jak ustawiać światło, jak kadrować, no na co zwrócić uwagę.
1: Prawdy uniwersalne.
0: Tak, tak, czy to będzie użytkownik Androida, czy lustrzanki, też coś z tego będzie miał, z tych porad, które tam się u nas no w zasadzie już regularnie pojawiają. Opisujemy urządzenie, ja na przykład te, no, czy to słynne jajko, już teraz mogę tak powiedzieć, czy te serwery QNAP-a, to działa ze wszystkim, to nie jest tylko do Apple. Oczywiście są urządzenia u nas opisywane tylko chodzące z Apple'em, ale wiele rzeczy jest ogólnodostępnych. My to opisujemy pod kątem naszym, ale każdy może na tym skorzystać. Ale tak, generalnie jesteśmy nastawieni na środowisko Apple'owskie mocno.
1: To jest... Nazwa zobowiązuje w końcu, tak?
0: Tak, no, tak, tak. Nazwa nasza, nazwa blogów redaktorów, bo większość ma coś z Apple'em albo z Maciem w nazwie właśnie. Ja widać, że ci starsi datom to mają w nazwach Mac, ci młodsi Apple, bo najpierw dla mnie kiedyś Apple to były komputery, to były Maci, co nie, Macintosze, Maci i tak dalej, a dla większości obecnych użytkowników to oni nie mają Mac, oni mają iPhone'a, iPada, Apple Watcha, ale niekoniecznie komputer od Apple'a. Trochę mnie to boli, ale no cóż.
1: Ale
0: taka
1: to
0: dygresja.
1: Jak się okazuje, ale to właśnie, to ciekawe czemu tak jest, że kupują tylko jeden element tego ekosystemu, gdzie...
0: Znaczy większość potem...
1: Dobiera sobie, tak?
0: Dobiera, tylko że tak, sprawa jest prosta. Apple sprzedaje tylko drogie... Znaczy, może inaczej, komputery Apple'a już nie są drogie, bo są, jak dobrze policzyć, no peceta w podobnej konfiguracji, wyglądzie, nie kupi się dużo taniej. Tylko Apple nie sprzedaje słabych, znaczy to może złe słowo, ale...
1: Budżetowych.
0: Tak, nie, budżetowych komputerów. Wszystkie komputery są jakby topowe. Nie ma czegoś takiego, że wprowadza nowy model, to stary tanie. Nie, nie, stary znika. Przecież ostatnio były takie akcje z iPadami, że ciągle tak, dla mnie to było trochę dziwne, sprzeczne z ideą Apple'a, ale widzę, że już też pomału z tego wychodzą. Czyli wchodzą nowe urządzenia, stare znikają. Nie może, gorszego Maca można kupić się w zasadzie tylko z wyprzedaży gdzieś magazynowych resellerów, czy używanego. Więc komputery nie są najtańsze, a iPhone co prawda jest drogi, ale możemy go kupować w abonamencie, różne oferty są, no i jakby porównać z flagowcami konkurencji, to nie jest dużo droższy. Samsung czy inne też kosztują tysiące złotych iPhone, znaczy no, te, jak to się mówi, jest takie fajne słowo po angielsku, chciałby być iPhone'em. Dobra, nieważne, wiecie o co chodzi, że te...
1: Wannabe, tak?
0: Tak, właśnie, tak, tak, tak. Czyli te produkty firm innych, które aspirują do bycia iPhone'em, też nie są tanie. I tutaj iPhone jest, czy iPad jest dość prostym wyborem, bo co prawda można tablet kupić za 200 zł, ale za 1200 można kupić i iPada, i tablety konkurencji w podobnych cenach. A komputer
1: to się zgadza.
0: Mocniej odstaje cenowo, bo można kupić sobie notebooka za 1200 zł, co nie, i też będzie działał.
1: Nie, no ja powiem tak, dla mnie jako użytkownika iOS-a i posiadacza gdzieś tam leżącego sobie tu telefonu z Androidem, najprzyjemniejszym momentem korzystania z Androida to jest chwila, kiedy go odkładam i biorę z powrotem do ręki iPhone'a, bo jakoś pewniej się w tym systemie czuję. Najzwyczajniej na świecie po prostu.
0: Lejesz miód na moje uszy normalnie.
1: Ale to jest akurat...
0: Na serce, w zasadzie to na serce.
1: To jest akurat prawda. To jest akurat prawda i pod tym stwierdzeniem się podpisuję. A teraz spodziewam się fali hejtu w komentarzach. Od użytkowników Androida.
0: No. Ja generalnie przywykłem, więc ja jestem odporny, no jajku, no takie życie. No, każdy
1: a nasi słuchacze myślę, że już doskonale znają moje zdanie na temat Androida. Jest fajnie, że jest alternatywa dla VoiceOvera w postaci TalkBacka czy Shine Plusa, bo to nigdy nie jest dobrze, kiedy jest tylko jedna technologia. Dobrze, że jest konkurencja, ale mi po prostu za iOS-em jakoś tak zwyczajnie bardziej po drodze.
0: Co mnie cieszy. No, ale to ja tak samo czasem cierpię, jak ktoś wylewa żale na iOS-a, na Apple'a i tak dalej, a co gorsze, jak czasem jednak nawet ma rację. No bo no, nie oszukujmy się, wszystko idealnie nie jest.
1: Oczywiście, no oczywiście.
0: Albo chociażby te ograniczenia teraz tam w iOS-ie zwłaszcza, których jest coraz mniej, ale...
1: Ale one jeszcze są i to takie ograniczenia, które...
0: Ale ja się na tym wychowałem na Apple. Ja miałem naturę grzebacza, w tych Amigach grzebałem, w systemie grzebałem, ja na Amidze już programowałem, w Assemblerze programowałem, grzebałem sprzętowo, karty, różne cuda. Jak na Macu, na Maca się przysiadałem, poznawałem go, to byłem w szoku, że tam nie można grzebać, aczkolwiek było narzędzie resedit, którym można było na przykład angielski program spolszczyć. Po prostu otwierało się reseditem i zmieniało teksty i to wszystko działało potem. Nawet miejsce się poszerzało w oknach, automatycznie system to obsługiwał, ale generalnie on nie był stworzony do grzebania. Ani komputer specjalnie, ani system. I tak trzeba było pomału odwykać tego, od tego grzebania, od tych zmian, od tych konfiguracji, odwykać. Teraz mi się podoba tak, jak jest, że jest ładnie, a ja już nie muszę specjalnie przerabiać. No chyba, że ktoś jest wyjątkowym indywidualistą, no to może się czuć z tym bardzo źle.
1: No ewentualnie może się pokusić o jakiegoś tam jailbreaka, który
0: oj,
1: otwiera.
0: Oj, jak bo. Dla mnie to jest prawie jak przestępstwo. Zawsze mówię, że to jest nielegalne i tutaj też na mnie hejt się leje, że jak to nielegalne? Mówię, no łamanie licencji. Licencje można łamać. No.
1: Dobra, prawa nie można. Ważne. No ale to już wchodzimy w dywagację, tak?
0: Tak, i tutaj takie
1: i to,
0: tematy.
1: I jak już wchodzimy w dywagację, to chyba najwyższa pora zakończyć naszą dokładnie, dzisiejszą audycję, bo za chwileczkę popłyniemy w jakiś kolejny dyskurs, a myślę, że temat wyczerpaliśmy. Zatem zapraszamy na mojmac.pl. Dobrze tak? Powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Zapraszamy bardzo serdecznie. Można poczytać, za złotówkę można posłuchać w fajnej wersji najnowszej wydania Mój Mac magazynu.
0: Można nas dopingować, żebyśmy trzymali się właśnie tego kursu dostępności, może już nie jako temat wiodący co miesiąc, ale żeby zawsze coś tam się zdarzało. Wspierajcie nas, dopingujcie, bardzo bym prosił.
1: No to się trzymajcie tego kursu w takim razie. Dziękuję ci bardzo, Jaromir Kop, redaktor, jeden z redaktorów, tak? Mój Mac magazynu. Tak się odmienia?
0: Tak, konsultowałem to, odmienia się po polsku.
1: Okej.
0: Dziękuję bardzo.
1: Był waszym i moim gościem, ja dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, a na pożegnanie jeszcze przez kilkanaście najbliższych minut, kilka słów od jednego z autorów tekstów do tego numeru, do kwietniowego numeru Mój Mac magazynu, od Michała Kasperczaka. Słów kilka o tym, co napisał, no i oczywiście także o dostępności produktów Apple. Do usłyszenia. Oprócz mojego dzisiejszego gościa Jaromira, mamy jeszcze jednego gościa, co prawda z taśmy, bo nie mógł być z nami na żywo, no ale... Lepszy ryc niż nic, jak to się mawia. Michał Kasperczak jest także moim dzisiejszym gościem, chociaż na moment. Witaj, Michale.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Napisałeś 3 artykuły do dostępnościowego numeru Mój Mac magazynu. Może pokrótce naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tymi tekstami, opowiesz, o czym one były. Może ich to zachęci do tego, żeby sięgnęli właśnie po to czasopismo.
3: Napisałem 3 teksty. Pierwszy z nich traktuje o najlepszych dostępnych aplikacjach z 2015 roku dla systemu iOS i macOS. X, aplikacjach wybranych przez czytelników takiego amerykańskiego serwisu internetowego Apple Viz, który zajmuje się technologiami dostępowymi, używaniem właśnie komputerów Mac i iPhone'ów, innych urządzeń z iOS-em z perspektywy osób niewidomych. Pokrótce opisałem, jakie to aplikacje z 2015 roku dostały owo wyróżnienie Golden Apple Awareness, bo tam kilka kategorii zostało wyróżnionych, i aplikacje asystujące, i gry audio, i aplikacje komputerowe, i najlepsza firma. Cieszy to, że ileś firm o tę dostępność dba i w sumie, znaczy z jednej strony to cieszy, a z drugiej smuci, bo tak, bo cieszy dlatego, że no, że w ogóle ten temat dostępności jest coraz bardziej jednak w mainstreamie szeroko obecny, no głównie za sprawą, przykład idzie z góry, same wytyczne są od Apple'a i inne firmy takie jak tam Google, Facebook i tak dalej, też gdzieś tam Twitter o tę dostępność zaczynają dbać i jakoś zabiegają, również o to, żeby można było aplikację obsłużyć za pomocą standardowych gestów systemowych z voice-overem albo za pomocą po prostu klawiatury. Natomiast i to cieszy, że są takie firmy jak producent programu One Password albo producent programu iOS-owego Workflow, że tą dostępność biorą pod uwagę. Chociaż akurat no, ja z Workflow miałem zdecydowanie, i ty Michał chyba też, spore problemy. Jakoś nie umiemy sobie chyba z tym Workflowem poradzić, nie? Coś tam
1: mi coś taki dostępny. Mi coś się udało swego czasu zrobić, ale to nie jest takie proste, to nie jest takie wygodne. Rzeczywiście jest to dostępne i można powiedzieć, że jest to w jakimś sensie używalne. Natomiast
3: jest to udostępnione.
1: Tak, nie można powiedzieć, żeby było to jakoś bardzo wygodne i takie naprawdę intuicyjne. Być może jest tak. Być może jest tak, że no, jest to aplikacja również i dla osób widzących nie taka bardzo prosta. Albo może okazało się, że przełożenie tej dostępności na taką rzeczywistą dostępność dla niewidomego użytkownika akurat w przypadku interfejsu tego programu okazało się po prostu trudne. No ciężko stwierdzić, bo trzeba by było to z jakąś osobą widzącą tak naprawdę przejrzeć ten interfejs i wtedy by się coś okazało.
3: Ja próbowałem i do niczego sensownego nie doszliśmy. No tam niby trzeba to jakoś przeciągać te gesty, przeciągać, upuszczać te różne jakieś elementy, ale co, jak, gdzie, to w sumie do końca nie wiem. No czyli jakby, no reasumując, cieszy, że ta dostępność jest zauważana, oby więcej firm jeszcze się jakoś, no głównie na etapie projektowania aplikacji, bo to jak coś się rozpocznie od zera, no to później nie trzeba tego poprawiać i no pewnie jest to trochę więcej pracy, ale naprawdę jest to miło, jest to dobrze widziane. No i no dla nas bardzo wartościowe, jeżeli aplikacja jest po prostu dostępna. No takie powoli już są standardy. Kolejny artykuł, który napisałem, to było pokrótce przedstawienie ciekawych, polskojęzycznych głównie, stron internetowych, na których czytelnicy Mój Mac magazynu mogą dowiedzieć się czegoś więcej z zakresu dostępności, z zakresu obsługi komputera z perspektywy osób z wadami wzroku, jak na przykład za pomocą czytnika ekranu się czyta, ogląda, odbiera stronę internetową, czym właściwie jest dostępność, czym jest audiodeskrypcja, jak można obsługiwać program VoiceOver na iOS-ie albo na Macu. Poleciłem dostęp kilka ciekawych takich autorskich serwisów.
1: W tym Tyflo Podcast.
3: W tym Tyflo Podcast.
1: I ja z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję za naprawdę bardzo taki przyjazny i fajny opis w imieniu zarówno swoim, jak i wszystkich, którzy nagrywają audycje dla Tyflo Podcastu, bo naprawdę to jest chyba najbardziej pozytywny i taki najcieplejszy opis z tych wszystkich serwisów, jak tak przeglądałem. Bardzo fajnie.
3: Ale musiał dziękuję, ale musiałem swoje napisać, że pliki MP3 są bardzo duże i długie. No ale to musiałem prawdę napisać oczywiście.
1: Ty
3: to
1: się tak ciesz, że nie idziemy tak jak co niektórzy w format bezstratny, bo wtedy dopiero miał być do narzekania.
3: A to są jakieś audycje muzyczne, że format bezstratny? No,
1: no ja mówię o usługach streamujących muzykę.
3: No to w streamingu byłoby to tam. No to dodatkowo, to już mnie nie obchodzi, jakby to było w streamingu. To już tam.
1: No myślę, że tych wszystkich, którzy korzystają w dużej mierze z internetu mobilnego, to jednak prędzej czy później zaczęłoby to obchodzić. Natomiast fakt faktem, bardzo, bardzo przyjemna recenzja Tyflo Podcastu. Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy do zajrzenia właśnie do artykułu numer 2 Michała. No i jeszcze
3: tak,
1: mamy
3: tam poleciłem jeszcze Tyflo Podcast. Też Tyfloświat, blog, który prowadzę, aptechnologie.info i jeszcze chyba blog, serwis Piotra Witka, jednego z autorów artykułów też, no i jeszcze kilka stron. A trzeci artykuł najdłuższy i taki najbardziej, no powiedzmy wspomnieniowy, bo komputer używam od 94 roku i napisałem taki tekst o tym, tak z jednej strony o tym, jak kiedyś, w jaki sposób kiedyś osoby niewidome, w tym ja, pracowały, jakim problemem było przejście z DOS-a na Windows, jakie drogie były programy, jak potem, jaką nadzieję pokładały osoby niewidome w komputerach Apple i no napisałem o tym, że kupiłem swego czasu MacBooka w 2010 roku, pracowałem z nim pół roku, ale przejście z Windowsa na Maca okazało się nie to, że porażką, ale po prostu okazało się nieefektywne i wróciłem do Windowsa. Musiałbym po tych 6 latach jednak rozwoju systemu, większej mojej wiedzy o macOS i iOS, sprawdzić i większej też synchronizacji iClouda, którego kiedyś nie było, sprawdzić po czasie, jak to no, na nowym sprzęcie, na jakimś Macu teraz się pracuje, bo słyszę, że to się jednak mocno poprawiło. Natomiast no, moja przygoda z Maciem skończyła się tak, że na początku było fajnie, a potem im dalej coś chciałem robić, tym to, co chciałem, no to zrobiłem szybciej, prościej, bardziej efektywnie pod Windowsem, bo aplikacje stawały się, no, po prostu były niewydajne, czyli nie tyle niewydajne jako takie, ile po prostu z klawiatury ich obsługa za pomocą przy użyciu VoiceOver była nie tak brakuje mi słowa, ale powiedzmy, nie tak korzystna, nie wypadała tak korzystnie, jak jednak to ma miejsce w systemie Windows. Także no ja i sporo osób niewidomych jednak od tych Maców mam wrażenie odeszło, chociaż próbowało, ale też są osoby, ale chyba jest ich mniej, tak jak się rozmawia, które no mają Maci i mówią, że no, że jednak bardzo fajnie. Także sam jestem ciekawy, jak to jest teraz. No a duża część właściwie kolejna połowa artykułu, no to były moje rozważania na temat telefonu iPhone, o którym słuchacze Tyflo Podcastu w większości wiedzą dużo, bo sami używają tych iPhone'ów bardzo często. I chodziło mi po prostu o to, żeby uzmysłowić czytelnikom, jaką rewolucją był iPhone, również dla osób niewidomych, w tym sensie, że ogólnie mówi się, że iPhone wywrócił rynek technologiczny, że no, za iPhone'em poszedł jakoś tam Android i w ogóle jak ta idea smartfonu, nie tylko telefonu, ale smartfonu, która niby wcześniej były jakieś Samsung Omnia, coś, ale tak naprawdę od iPhone'a to się to wszystko ruszyło, gdzieś tam poszło dalej, do przodu. Natomiast no, dla osób niewidomych iPhone stał się takim swego rodzaju innego typu oknem na świat, no bo oczywiście mówiło się, że pismo Braille'a było oknem na świat, że udźwiękowiony komputer, to wszystko prawda, ale iPhone w tym sensie stał się oknem na świat, że jest to telefon, że jest to wszystko w jednym urządzeniu, jest to telefon, w którym mamy poza telefonem wszystko to, co w smartfonie i nawet jeżeli byśmy korzystali tylko z aplikacji systemowych, to 98% pewnie procent z tego jest dostępne 100%owo, można samemu wszystko zrobić, można też wspomóc się klawiaturą na Bluetooth, monitorem brajlowskim, można dyktowaniem głosowym, pisaniem brajlem na ekranie dotykowym, no można instalować bardzo wiele zewnętrznych aplikacji i tak naprawdę się okazuje, że iPhone czy albo iPad, chociaż uważam, że w przypadku osoby niewidomej ten duży ekran nie ma takiego znaczenia, więc zostańmy przy iPhone'ie. Może w pewnych sytuacjach spokojnie zastąpić komputer, a nawet czasami praca z przy pomocy iPhone'a może być od komputera szybsza. No i też dalej rozważałem, co jeszcze musiałoby się stać, żeby iPhone mógł zupełnie komputer zastąpić, że praca z brakuje mi trochę więcej aplikacji, które obsługują klawiaturę systemową, w sensie klawiaturę na Bluetooth i pozwalają na nawigację przy pomocy skrótów klawiszowych. No szkoda, że tak mało aplikacji to jeszcze wykorzystuje, albo sam system nie umożliwia jakiejś takiej konfiguracji skrótów klawiszowych do różnych jakichś bardziej schowanych, ukrytych elementów systemu czy danej aplikacji.
1: To w takim razie, Michale, jeszcze miałbym do ciebie jedno pytanie. Skoro napisałeś sporo o dostępności iOS-a, nie będę cię męczył o dostępność OS X-a, no bo w tym momencie nie używasz Maca, więc to pomińmy. Natomiast co do dostępności iOS-a z takiego codziennego użytku twojego, z wersji na wersję, bo już kilka tych wersji mobilnego systemu Apple'a przewinęło się przez twoje ręce. Czy uważasz, że dostępność Apple'a idzie w dobrą stronę, czy coś zostało jednak mimo wszystko popsute, czy też no po prostu jest dobrze, nie warto nic zmieniać i oni tam nic nie zmieniają?
3: Ogólnie jest bardzo dobrze, aczkolwiek można zaobserwować nie to, że marazm, bo trudno oczekiwać, że z każdą wersją jakaś taka duża firma wprowadzi jakąś nie wiadomo jaką rewolucję albo nowość. To jest to, co się zawróca też ogólnie w tych systemach tam na Macach, czy na iOS, czy na iPhone'ach, iPadach, że no, że właściwie to coś tam jest nowego, ale to nie są żadne rewolucyjne nowości. No i można powiedzieć, że w tym, że z perspektywy dostępności, no to też już zostało wiele zrobione. No bo najpierw był VoiceOver i trochę opcji powiększających. Potem w którejś wersji chyba 6.0 albo 7.0 osoby słabowidzące były zachwycone, bo dostały dużo opcji powiększających, ale potem jakieś tam coś tam się zmienił od 7 chyba wygląd systemu i na początku słabowidzący bardzo, bardzo narzekali. No od 8 gdzieś tam użytkownicy Braille'a dostali i to dyktowanie, znaczy dostali klawiaturę brajlowską dotykową i wszyscy, ale też użytkownicy niewidomi z tego szczególnie mam wrażenie korzystają, otrzymali to dyktowanie głosowe. Tam są pewne, teraz nie potrafię powiedzieć jakie, ale pewne bugi, które w określonych sytuacjach mogą ludziom sprawiać problem. No i to jest tak z takimi dużymi firmami, że niby jest mail, w sensie jakiś tam support można napisać na mail taki ogólnoświatowy Apple Accessibility i zgłosić pewne bolączki, pewne kwestie, no ale tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy one zostaną wzięte pod uwagę, czy nie i tak naprawdę możemy, powiedzmy, ludzie mogą sobie, no tak trochę jak powiedzmy z Siri, tak, taka analogia, mogą sobie ludzie prosić, a co Apple zrobi, to tak do końca nikt nie wie. I o ile normalnie można się z tego, powiedzmy, śmiać i jakoś tam drwić, podśmiechiwać, tak czasami akurat ja tego nie doświadczyłem, ale w pewnych określonych sytuacjach dla jakiejś grupy ludzi, no to może być albo nie być, no bo jeżeli coś by się stało, na przykład, żeby takie były obawy, że jak zmieniano syntezę i na początku polska synteza w wersji 7, w pierwszych wersjach beta chyba systemu 7 albo 8, to 2 lata temu to 7, źle działała, no i obawy były na tyle mocne, że się martwiliśmy, że jeżeli tego, a nie było w ogóle tego w językach angielskich, w tych syntezach podstawowych i podstawowych językach angielskich, niemiecki i coś tam, no i były takie, tak myśleliśmy, że jeżeli tego nie poprawią, no to nagle po prostu zostaniemy bez syntezy, czyli niejako odcięty zostanie dostęp do systemu po prostu, no ale na szczęście poprawiono. Chociaż ta wersja 2 lata temu systemu, czy nie, to było rok temu, wersja 8, to była taka wersja, że do 8.1 VoiceOver, szczególnie na starszych iPhone'ach, potrafił zupełnie się zawieszać, wysypywać w różnych aplikacjach i właściwie nie dało się pracować. I to była taka wpadka no bardzo poważna, bo no nie można było pracować. Właściwie tak, ja potem szybko kupiłem 5S i już miałem lepiej, ale i była ta aktualizacja, ale wiem, że na 4S po aktualizacji do 8 pracować prawie się nie dało. I to był mocny problem. Także Wpadki się zdarzają,
1: ale całe szczęście. Tak, całe szczęście jest dobrze i miejmy nadzieję, że będzie tak dobrze jak teraz, albo lepiej, jeżeli chodzi o mobilny system Apple i jego dostępność. Michale, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Michał Kasperczak był waszym oraz moim gościem dzisiejszej audycji na antenie Tyflo Radia.
3: Dziękuję bardzo.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: No tak, prawdą jest chyba to, co mówią szczęśliwych, że czasu nie liczą. 37 minut po godzinie 19. To jest Tyflo Radio. Słuchacie nas na www.tyflopodcast.net. Tyflo Radio, czyli stacja radiowa sprzęgnięta z pierwszym polskim podcastem dla osób niewidomych i słabowidzących, czyli z Tyflo Podcastem. Sporo audycji poświęconych niewidomym i niedowidzącym już tu się ukazało. Ostatnio nawet świętowaliśmy okrągłą piątą rocznicę istnienia. Ale dziś już po świętach, już zdążyliśmy poświętować, więc dziś już audycja jak najbardziej, no może niekoniecznie aż tak bardzo poważna, nie będziemy śmiertelnie poważni, ale będziemy starali się przekazać wam wartościowe informacje, bo dziś porozmawiamy sobie na temat, który już kiedyś poruszaliśmy, ale do tego myślę, że od czasu do czasu warto wracać, bo tu się po prostu dzieje. Dzieje się, jeżeli chodzi o przeglądanie internetu, różnego rodzaju technologie cały czas się zmieniają, wspieranie programów odczytu ekranu dla różnych przeglądarek też się zmienia i o tym właśnie dziś sobie porozmawiamy z moim gościem. Wirtualnie w studio, tak powiedzmy, jest Kamil Żak. Witaj, Kamilu.
5: Witam wszystkich, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dziś, jak już wspominaliśmy, jak wspomniałem, będzie o przeglądaniu internetu za pomocą programów odczytu ekranu, ale z racji tego, że czasem pojawiają się takie pytania ze strony niekoniecznie osób niewidomych, ale ze strony osób widzących. Ja ostatnio bardzo często się spotykam z takimi pytaniami, to może wyjaśnimy, bo być może ktoś kiedyś na to również natrafi. Jak właściwie osoba niewidoma przegląda ten internet? Jak to jest? Jak to działa? Dzięki czemu to jest możliwe i jak to wygląda? Jak wygląda strona w ujęciu osoby niewidomej, przeglądającej ją? Jesteś w stanie to jakoś opisać, określić?
5: Strona w... Znaczy, jakby to opisać? To jest... Osoba widząca ma przed oczami pewien obraz i składa się na niego jakaś tam grafika, teksty, linki i tak dalej. Natomiast my niewidomi musimy jakby poniekąd razem z tym naszym screenreaderem zajrzeć trochę głębiej i podzielić sobie tą stronę na poszczególne elementy, żeby zbadać jej strukturę, żeby wiedzieć, jak działają łącza, jak działają przyciski, jak działają listy rozwijane. Dla osób widzących jest to przeważnie klikanie i jakieś przeciągnięcia, natomiast my musimy ogarnąć ją bardziej elementarnie, ale jest to oczywiście przecież możliwe.
1: Ja bym też jeszcze do tego dodał taką jedną, myślę, że dosyć istotną rzecz, że bardzo często mówi się, jeżeli opisujesz komuś wygląd strony internetowej, to mówisz, jeżeli jesteś osobą widzącą, no tam po lewej stronie w górnym rogu masz taki kwadracik i takie kółeczko, tam sobie klikniesz i działa. Jeżeli ktoś by chciał opisać w ten sposób osobie niewidomej wygląd strony internetowej, to podejrzewam, że jeżeli ta osoba nie korzysta z urządzenia z ekranem dotykowym,
5: to może mieć problem.
1: To może mieć duży problem. A nawet powiedziałbym szczerze, że nawet jeżeli korzysta...
5: Nie ma innej opcji.
1: Jeżeli korzysta z tego ekranu dotykowego, to też raczej... No, tu zdania są podzielone, ale ja osobiście wolę stare przyzwyczajenia i przeglądanie strony internetowej raczej za pomocą poruszania się po jej konkretnych elementach niż za pomocą macania tego ekranu i szukania, że tu będzie to, a tu jeszcze może po lewej stronie znajdę jakąś konkretną informację. Czyli dla nas to, dla osób niewidomych, przeglądanie tych stron internetowych wygląda zupełnie inaczej i też tu kłaniają się takie podstawowe reguły tworzenia stron internetowych. Prawda? Bo to nie jest tak, że osoba niewidoma do wszystkiego jest w stanie dotrzeć, co tylko sobie webmaster wymyśli.
5: Dokładnie. I natomiast, no, także ostatnio, tak jak rozmawialiśmy o tym przykładzie gościa, który pytał po prostu, po co właściwie trzeba stosować wszystkie elementy, czy właśnie dla niewidomych, bo on zapewne się w ogóle nie spodziewał, że taki niewidomy może z tych stron korzystać, więc to tego też po prostu twórcy stron najzwyczajniej w świecie często nie wiedzą, że w ogóle jest to możliwe i stąd może też często jest brak tych możliwości odczytu na różnych stronach, niestety.
1: I ja przy okazji, jak zawsze, zachęcam do lektury bardzo interesującego dokumentu, który nazywa się Web Content Accessibility Guidelines. Jest to pod takim skrótem WCAG 2.0, to już jest ta wersja, jest wersja druga. Powiem taką ciekawostkę, bo może nie wszyscy o tym wiedzą. WCAG ostatnio doczekał się standardu ISO. To jest norma ISO.
5: Ktoś chyba to przetłumaczył na polski, z tego co
1: wiesz co, z oficjalnym tłumaczeniem zdaje się jeszcze oficjalnego tłumaczenia jeszcze jako takiego nie ma, bo jeszcze po prostu tam są pewne zawirowania, ale miejmy nadzieję, że już niebawem to oficjalne tłumaczenie będzie.
5: Sporo
1: jest poradników, jak tworzyć dostępne strony internetowe, więc myślę, że tu można sobie tego poszukać. Zapraszam przy okazji chociażby na stronę informaton.pl, tam można sobie sporo poczytać. Zachęcam też z własnego podwórka poniekąd do odwiedzania strony www.utilitya.pl i analizowania swoich, albo i nie tylko swoich, stron internetowych pod kątem dostępności za pomocą narzędzia Utilitya, czyli takiego kompleksowego analizatora, które testuje strony internetowe za pomocą różnych testów, no, masło maślane mi trochę wyszło, ale za pomocą różnych walidatorów tak zwanych, i właśnie te walidatory opracowane są według wytycznych WCAG 2.0. Także zachęcamy, jeżeli słuchają nas jacyś autorzy stron internetowych, może to się przydać. A teraz może powiedzmy, jak to jest z tymi przeglądarkami internetowymi. Co tak naprawdę jest dla nas, jako dla osób niewidomych, na chwilę obecną dostępne?
5: No, powiedziałeś, że się dużo dzieje i najważniejsze, że się dużo dzieje, bo kilka lat temu jeszcze mieliśmy dosyć mocny przestój i mieliśmy tylko Internet Explorera od początku, kiedy tylko było bardziej możliwe przeglądanie internetu, czyli od czasów Internet Explorera 5. Teraz już jest dostępny Firefox ze wszystkimi trzema tymi screenreaderami pod Windows i JOS-em, i Windowsem, i NVDA-em, więc on działa. Oczywiście z Windowsem już niekoniecznie najnowszy, czyli znaczy z tym Windowsem, który jest obecnie w Polsce najnowszy jako wersja stabilna, czyli 7.5.4.1. Google Chrome niestety z Windowsem nie działa, ale z NVDA-em i z JOS-em działa. Co ciekawe z JOS-em ładują się ustawienia konfiguracyjne Firefoxa przy Chrome. Niektóre tam strony, niektóre elementy mogą zasadniczo tam nie do końca funkcjonować jak należy, ale ta przeglądarka korzysta z tego samego silnika, z którego korzystają generalnie dokumenty używające wirtualnego kursora, i praca z tym jest efektywna. Chyba więcej używałeś Chroma ode mnie, natomiast nie podobają mi się ustawienia. Nie lubię webowego interfejsu wyboru jakichś ustawień. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak mnie to zniechęca. Trzeba jednak mimo wszystko więcej szukać.
1: Ja ci powiem tak, jeżeli ten webowy interfejs zrobiony jest dobrze, to
5: ten niekoniecznie jest.
1: To nie ma na co narzekać. To znaczy, ja akurat ze swoich doświadczeń, jeżeli chodzi o Chroma, to powiem szczerze, ja specjalnych problemów nie miałem. Najlepiej tak w ogóle, od razu powiem moim zdaniem, to jestem ciekaw, czy się zgodzisz, czy się nie zgodzisz, ale moim zdaniem najlepiej jednak Chrome działa z NVDA.
5: Nie używałem zbyt dużo z NVDA-em, ale podejrzewam, że też tak jest, dlatego że ten NVDA mocno się rozwija, są dodawane na bieżąco różne poprawki i też ten silnik wczytywania dokumentów wirtualnych jest wspólny, to tak też może być. Natomiast nie wiem, jak jest z Chrome, bo korzystam najmniej z tej przeglądarki, natomiast Internet Explorer 8 sypał się trochę mocniej niż 9. 9 też się jeszcze sypie, ale generalnie już mniej. Natomiast Firefox w zależności od zaśmiecenia profilu sypie się trochę mniej lub nie do zniesienia. Nie wiem, co ty na to powiesz.
1: Ja powiem tak. Ostatnimi czasy, z racji tego, że zasiliłem się w JOS-a, w JOS-a 14. To muszę powiedzieć, że ja się ostatnio i z racji tego, że także zmieniłem system operacyjny na Windows 8, na jednym ze swoich komputerów, no to muszę powiedzieć, że przesiadłem się trochę chcąc, trochę nie chcąc, ale postanowiłem, że dam szansę tej przeglądarce. Ostatnimi czasy... przepraszam bardzo. Ostatnimi czasy przesiadłem się na Internet Explorera 10. I muszę powiedzieć, że całkiem nieźle się przegląda strony internetowe.
5: W wersji Metro?
1: Nie. Nie w wersji Metro. Wersja Metro ma jeden podstawowy problem, mianowicie gdzie tam są ustawienia. Jak mi ktoś powie, to się bardzo ucieszy, ale po prostu wersja Metro, a właściwie to się teraz nazywa chyba Modern UI. Tak się nazywa ten interfejs.
5: Bardzo już nie lubi nazwy Metro, bo ponieważ prawdopodobnie się źle kojarzyła, i tak się nadal źle kojarzy i nadal się mówi Metro, więc zmienili sobie na Modern UI, żeby jakoś poprawić może wizerunek tego. Dlatego, że cały czas czytam skrajne opinie o tym Windows 8. Nie ma jakichś takich wyważonych i umiarkowanych, tylko są albo takie, że no dobra, niech będzie, jakoś to działa, czy system się musi rozwijać, to są ludzie z tym albo pogodzeni, albo tacy, którzy tego faktycznie nie lubią.
1: To znaczy, ja powiem tak, z moich obserwacji na temat Windows 8 jest to system, z którym da się pracować. Niemniej jednak mam takie duże wątpliwości co do aplikacji Metro. Te aplikacje są po prostu nieprzyjazne dla nas. Praca, mimo że możliwa w jakiejś tam części, jest po prostu nieefektywna. Dlatego jednak, jeżeli ktoś... Od razu mogę powiedzieć, my zrobimy na pewno audycję na temat Windowsa 8, ale moje obserwacje na temat tego systemu są takie. Jeżeli ktoś będzie miał system operacyjny Windows 8, bo na przykład kupuje nowy komputer, to spokojnie sobie z tym poradzi. Nie ma tak, że będzie z tym jakiś problem. Wszystkie, a właściwie większość aplikacji, które działały w systemie Windows 7 albo w starszych wersjach, takich jak Vista czy XP, działać będą nadal. Natomiast no, te nowe aplikacje Metro, które miały być takim boomem, ja też zresztą z tego względu właśnie zdecydowałem się na 8, no to stwierdzam jednak, że te aplikacje można się tym pobawić, ale do jakiejś takiej poważnej pracy, do poważnego wykorzystania to się specjalnie nie nadaje, przynajmniej na chwilę obecną. I tego samego zdania są także wszyscy twórcy screenreaderów.
5: Nie tylko twórcy screenreaderów, ale też nie tylko w ogóle środowisko związane z niewidomymi, ale też no wielu osób badających w ogóle interfejsy użytkownika, ich efektywność i tak dalej. No, wielu profesjonalistów twierdzi, że to po prostu jest no, taka zabawka, nie program użytkowy, że zagęszczenie informacji jest, no, jest nieprawidłowe po prostu dla użytkowników, czy widzących, czy niewidomych.
1: No, tak to być może jest. Muszę powiedzieć, że moim zdaniem tam jest za mało informacji, za mało opcji, za mało wszystkiego do korzystania z tego. A my tak trochę o tym rozmawiamy, bo dla tych, którzy nie wiedzą, to od razu powiedzmy, tak, że aplikacje Metro, Modern UI, jak je zwał, tak je zwał, to są tak naprawdę takie bardziej rozbudowane strony internetowe. Większość, bardzo często, żeby coś zrobić, to musimy odpalić ten tak zwany tryb przeglądania w czytniku.
5: No właśnie chciałem zapytać, czy to ma linki, przyciski, czy to ma jakieś nietypowe nowe kontrolki, które się nazywają jakoś tam?
1: To ma często listy.
5: Takie
1: po prostu listy, jest kontrolka listy. Czasem opłaca się mieć wtedy włączony ten tryb przeglądania, czasem nie ma na to reguły. Podejrzewam, że to zależy od tego, jak kto oprogramował to za pomocą znaczników ARIA, bo to też jest istotne w takich interfejsach. No na przykład...
5: Znaczy, ARIA to są... No to są tylko tak naprawdę znaczniki.
1: No one tak, ale właśnie dzięki nim program odczytu ekranu dostaje informacje na temat tego, co tak naprawdę tam jest, jak daną kontrolkę ma traktować.
5: Często są błędne te znaczniki.
1: A to tak, oczywiście.
5: Na przykład znacznik nawigacyjny przed jakimś tekstem, który wskazuje na reklamę, no po prostu wiele takich stron też widziałem już.
1: Oczywiście, że tak. No, to jest tak jak wszystko. No, jeżeli to źle zaprojektujesz, to narobisz więcej problemów niż pożytku. Natomiast no, właśnie tak działają te aplikacje Metro. Na przykład w Skype'ie są jakieś niepoopisywane przyciski. Ja zawsze zapominam, który to jest do dzwonienia, a który to jest do czego innego. Także no nie, nie jest.
5: Ciekawe, czy można je na przykład w czasie zaetykietować starym, znanym, dobrym sposobem.
1: Nie próbowałem, szczerze mówiąc.
5: Właśnie, nie mam niestety tego systemu. Może sobie w końcu zainstaluję, żeby potestować.
1: W każdym razie, no moja refleksja, tak jak mówię, tak jak powiedziałem, jest taka, jeżeli ktoś ma program odczytu ekranu nowy, bo trzeba zaznaczyć nowy, a każdy może mieć, bo jest darmowy NVDA, no to bez problemu poradzi sobie z ósemką. Nie jest to
5: dokładnie
1: system straszny.
5: Wrócimy do samego Explorera 10. Jak się z nim pracuje?
1: Dobrze.
5: On jest jakoś zauważalnie szybszy na przykład od dziewiątki.
1: No właśnie, i widzisz, i w tym mamy problem, bo ostatni Internet Explorer, z jakiego ja korzystałem, to tak naprawdę była wersja czasem 8, a najczęściej to była 6.
5: Oj, no nie.
1: Tak, tak.
5: To nie wiemy.
1: To ciężko powiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że na moim komputerze dosyć już leciwym, no to jest komputer z 2009 roku.
5: To nowszy od mojego.
1: No ale wiesz, ale no teraz przy 8 giga RAM-u, w wielo naprawdę rdzeniowych procesorach i naprawdę no szybkich dyskach, bo to SSD teraz jest przecież, no to ten komputer nie jest jakimś demonem prędkości, ale strony internetowe wczytują się w Internet Explorerze w 10 dosyć żwawo, więc nie ma na co narzekać, przynajmniej jeżeli o to chodzi. I zdecydowanie lepiej Internet Explorer radzi sobie z JOS-em.
5: Tak, zdecydowanie.
1: Internet Explorer z JOS-em jest responsywniejszy po prostu.
5: Tak, już mówię, w czym rzecz. Ta przeglądarka jest rozwijana praktycznie z systemem Windows i przeglądarki zewnętrzne pewnych rzeczy nie przeskoczą po prostu. Internet Explorer jest zintegrowany z eksploratorem i z wątkami jego procesów. Wykorzystuje też, współdzieli też jego pamięć i jego adresowanie i jest po prostu szybszy. Ja to zauważam. Ten JOS działa z tym Firefoxem, ale on czyta czasami nie wszystko. Natomiast z Internet Explorerem zdecydowanie najczęściej więcej przeczytam. Są oczywiście, że są strony, które faktycznie muszę zmienić przeglądarkę na Firefoxa i tylko na Firefoxa, bo tam więcej przeczytam, ale generalna większość stron jest taka, że jak ja sobie otworzę tą stronę i zrobię listę przycisków, list rozwijanych łączy, nagłówków, grafik, czegokolwiek, mam tego najwięcej w Internet Explorerze.
1: No właśnie,
5: w JOS-ie.
1: Bo ty, Kamilu, korzystasz z takiego narzędzia, z którego ja, szczerze mówiąc, ja zawsze wiedziałem o jego istnieniu, ale rzadko z niego korzystałem. Może powiedz co nieco, żeby zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby jednak czasem użyli tych list, różnych kontrolek na stronach. Do czego nam się to może przydać, jak to wywołać?
5: Już mówię. Otwieramy jakąś stronę i nie wiem, logujemy się, zakładamy jakieś konto, no nie, powiedzmy, jest to gra przeglądarkowa, czy jest to jakiś profil na jakimś portalu, czy nie wiem, no coś zakładamy, czy gdzie często będziemy się logować. Poznajemy stronę, czytając ją strzałkami od początku do końca, albo przy użyciu czytania ciągłego. To jest tak zwany etap pierwszy przeze mnie, ja sobie tak podzieliłem roboczo na etap. Kolejny etap to jest próba takiego już szybszego dojścia do niektórych linków, jeżeli się ich tam spodziewamy. Jeżeli zauważyliśmy, że strona nam się po prostu podoba i nie chcemy, i jesteśmy pewni, że jakiś link jest w danym miejscu, no to po prostu warto sobie te łącza wylistować, wpisać na przykład pierwsze 3-4 litery, zobaczyć co jest nad, co jest pod, jakie łącze i na przykład kliknąć od razu sobie w to łącze, wybierając po prostu je z listy łączy, które tworzy nam JOS czy NVDA. NVDA ma to lepiej zrobione. Też. Aczkolwiek w Windowsie to okno jest... to okno jest większe, tam się wybiera przycisk opcji, co chce się wyświetlać. W JOS-ie są trzy osobne okna i jest moim zdaniem prościej, bo konkretny skrót się stosuje do konkretnego elementu. W Windowsie jest domyślnie lista linków, trzeba potem zmienić opcje, więc to już jest takie mniej szybkie trochę, ale też działa. dosyć efektownie, efektywnie również. W NVDA jest jeszcze ciekawiej zrobione, opisałem to tak a propos konfiguracji Internet Explorera, bo jest filtr. Wpisujemy na przykład fragment słowa albo słowo, które znajduje się w treści linku lub kontrolki, której w ogóle szukamy i co ciekawe NVDA prezentuje to jako drzewo, nie wiem czemu jako drzewo, ale to jest... Wygląda jak lista, jest opisana jako drzewo, jako kontrolka drzewo. I wyświetla tylko te linki, które wpisaliśmy, wyfiltruje nam te linki, które mają w treści to słowo, które wpisaliśmy w tym wyszukiwaniu. No bo jeżeli na stronie jest 600 linków, no to czasami warto tego też w NVDA używać. W czasie tego nie ma, aczkolwiek jeżeli znamy stronę, to fajnie jest tego używać. Na przykład gram sobie w Hattricka, no bo tak już wspomniałem, grę przeglądarkową. Tam strona jest mocno rozbudowana, bo jest tych opcji mnóstwo, więc szukam nagłówka, tych nagłówków też jest dużo, więc wyrobię sobie listę nagłówków, wciskam literkę, na którą szukam danego nagłówka, znajduję go, wciskam Enter, naciskam raz czy dwa razy Tab i wchodzę do konkretnego już linku, którego szukam pod danym nagłówkiem. Nie muszę przechodzić przez praktycznie 3/4 strony, więc po to są te mechanizmy, żeby to przyspieszyć, żeby się tego dobrze używało. Nie tylko na znanych dobrze stronach, ale też na nieznanych, po prostu jeżeli chcemy zobaczyć gdzie, co po prostu na tej stronie jest, to same linki, żeby nie przezierać się przez grafiki, które są na przykład nieopisane albo mają jakieś cyferki, bo po prostu obrazki tak są na stronach niestety jeszcze często poumieszczane, więc tak dla szybkiego rozpoznania możemy sobie porobić listy różnych elementów i zobaczyć jak ta strona wygląda. To tak tyle ode mnie w tej kwestii.
1: Ja właśnie jeszcze w międzyczasie ja właśnie wpisuję na naszym radiowym Skype'ie status, uaktualniam go i za momencik już on będzie do waszej dyspozycji. Tak samo jak nasz numer telefonu 123 834 835, to jest, przypomnę, numer telefonu stacjonarnego z Krakowa.

0: oczywiście używam, ale w czasie jeszcze można robić listy poszczególnych kontrolek różnych typów, czyli pól wyboru, przycisków. Przycisk to jest Ctrl Insert B na przykład w nowszych DOSach. W nowszych od 7, 8, wersji 7, 8, także spokojnie myślę, że większość z Was będzie te skróty posiadała. Wszystkie znajdują się w pomocy, są ładnie napisane w tabelce. Jest też taki fajny kurs DOSa, będą o nim w przyszłości podcasty na jego przykładzie, także też to będę prezentować.
1: Dokładnie, bo ja przypomnę, że na temat JOS-a to jeszcze sporo w tym roku powiemy w Tyflo Podcaście. Będzie sporo audycji na temat JOS-a, na temat tego, jak go konfigurować, jak z niego korzystać w różnego rodzaju sytuacjach. No a dziś wspólnie z Kamilem rozmawiamy właśnie o przeglądarkach internetowych. Więc co jeszcze można by było powiedzieć a propos Internet Explorera? Bo to jest przeglądarka, no, od której tak sobie zaczęliśmy. Próbowaliśmy przynajmniej porównać dziesiątkę z dziewiątką, bo ty, Kamilu, korzystasz z dziewiątki, tak?
0: Z dziewiątki, ona jest dobra, no nie mam jeszcze dziesiątki, nie pojawiają się w aktualizacjach automatycznych, ani nie wiem, czy ten JOS 14 wspiera Explorera 10 na 7 czy na 8, bo...
1: Na 8 wspiera jest... na pewno i na pewno tak. Są pliki konfiguracyjne do Explorera 10.
0: To już ustaliliśmy, natomiast nie wiem, czy są skrypty, bo nigdzie o tym jakoś się nie potrafię dowiedzieć na 100%, więc nie aktualizuję przeglądarki, bo po prostu może być czasem tak jak z Google Chrome'em, że to będzie jakoś działać, ale nie tak jak z wcześniejszą wersją.
1: Dokładnie, więc no to wszystko czas pokaże, chyba że ktoś z Was już jakoś zainstalował Internet Explorera 10 na Windowsie 7 i korzysta na przykład z JOS-a i chciałby się podzielić swoimi refleksjami. Na co warto zwrócić uwagę, Kamilu, przy korzystaniu z Internet Explorera? Jakie są takie niuanse, ciekawe rzeczy, na które może użytkownik trafić?
0: To jest coś, czego w przeglądarkach innych domyślnie nie ma i ja dzisiaj bez tego pracować nie potrafię. Dźwięki nawigacyjne. Jeżeli strona rozpoczyna się ładować, słyszę dźwięk pierwszy. Jeżeli przestaje się ładować, słyszę dźwięk drugi. Ja wiem, że nie muszę naciskać żadnych klawiszy, mam poczekać, niech się strona załaduje, niech ona się przeładuje w przeglądarce, bo na przykład w Firefoxie poza jałowymi informacjami o procentach z postępu ładowania, na przykład 57, 70, ja nie wiem, czy ona tak naprawdę jest już możliwa do czytania, czy nie, i otwieram po kilka razy ekran. No chyba, że doinstaluję specjalny dodatek, ale to później o tych dodatkach będzie niedługo, też jeszcze dzisiaj. Także ja wiem kiedyś, że ta strona przeładuje. Co jeszcze takiego warto wiedzieć? No reklamy, no mówi się, że Firefox ma więcej tych dodatków, no bo pewnie, że ich ma więcej. Ale do Internet Explorera też są już do wersji 9 i 10 list, tak zwane listy ochrony przed śledzeniem, i tych ramek z reklamami się można pozbywać też w dosyć łatwy sposób, doinstalowując te listy.
1: Kamilu, wiem, a propos tego zapytam. Czy to ci naprawdę tak działa skutecznie jak w Firefoxie? Bo powiem szczerze, ja akurat jeszcze nie korzystałem z tych list ochrony przed śledzeniem, ale skorzystałem z takiego narzędzia, które się nazywa IE Adblocker, które to narzędzie teoretycznie korzysta z list Adblocka, Adblock Plusa, czyli to samo, tak. co w Google. Nie w Google, tylko w Firefoxie. No zresztą w Google Chrome też zresztą. Natomiast no, mi to po prostu nie działa.
0: Ja tego nie znam. Ja nie znam tego. Ja korzystam z EasyLista, które z EasyList to jest to samo co do Adblock Plusa, z tym, że jest to TPL, czyli Tracking Protection List do Internet Explorera, i to działa.
1: A jest też ta lista polska do Internet Explorera możliwa do zaimportowania? Polska lista Adblocka z adblocklist.org?
0: Nie widziałem, nie wiem, czy jest skonwertowana. Natomiast wystarcza mi i EasyList plus Easy Privacy.
1: Natomiast ja tam kiedyś chyba nawet widziałem w internecie jakiś poradnik dotyczący konwersji list Adblocka na TPL. Więc może to po prostu można jakoś prosto zrobić. Telefon do nas dzwoni, Mateusz jest z nami. Witaj, Mateuszu.
2: Witamy.
1: O, teraz cię już słychać.
2: Jestem użytkownikiem

0: wielu przeglądarek, między innymi właśnie najnowszego Windows Explorer i Windows Internet Explorer w wersji 10.
1: No i tam chyba nie tylko Mateusz jest w pomieszczeniu. O, Mateusz się rozłączył. Chciał z nami porozmawiać, ale chyba...
2: Coś nie wyszło.
1: Tak, coś nie wyszło. Może Mateusz zadzwoni do nas za chwileczkę, bo ciekawie rozmowa się zaczynała. Może będzie w stanie nam co nieco więcej powiedzieć na ten temat. Natomiast ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że adbloki wszelkiego rodzaju w Firefoxie, jak i w Chromie działają po prostu dobrze.
2: No TTPL wiem, że w Explorerze działają, dlatego że nie dodając ich wcześniej, strona się strasznie dużo razy przeładowuje i te Google AdFrame'y zawsze są. Natomiast po dodaniu tych list wiem, że ich zawsze nie ma. I mam na przykład często napisane, nie blokuj reklam na naszej stronie i tak dalej. na różnych portalach na przykład, powiem wprost, na przykład Telepolis. Bo tam są takie komunikaty.
1: Dokładnie, to jeszcze muszę uczulić naszych słuchaczy, że jeżeli zdecydują się na blokowanie reklam, jest niewiele takich stron, ale niektóre są takie, które w ogóle nie pozwolą z siebie skorzystać, jeżeli reklamę zablokujemy. Teraz nie podam żadnego konkretnego adresu takiej strony, ale spotkałem się już z kilkoma takimi, które mówią po prostu, najzwyczajniej w świecie wprost. Ty blokujesz reklamy, więc skoro ty blokujesz, to po prostu nie będziesz korzystał z naszej strony. Adios.
2: A ja nie spotkałem jeszcze takiej strony.
1: Ja spotkałem, to jakieś zagraniczne serwisy, jeszcze do nas ten trend nie dotarł, ale może kiedyś dotrze, jeżeli ludzie będą mieli zbyt małe wpływy z reklam, bo tak naprawdę to...
2: Tylko, że szczerze powiedziawszy, to ja się dziwię, dlatego, że reklama internetowa to jest coś, co ktoś tak naprawdę kupił albo sprzedał i to nie wie tak naprawdę, jaki to będzie miało efekt.
1: Jeżeli masz użytkownika, który tą reklamę po prostu blokuje, to wiadomo, jaki to będzie miało efekt.
2: Nie życzy sobie reklam, natomiast dokładnie. Można do niego dotrzeć na pewno inaczej, moim zdaniem.
1: Zgadza się,
2: to już jest... Są po prostu natrętne i tyle.
1: Znaczy, jest reklama i reklama. Niektóre reklamy tak po prostu są bardzo denerwujące, a niektóre reklamy są takie, z którymi można żyć. Ale to już zależy od tego, jaka to jest strona. Co jeszcze a propos Internet Explorera? Co twoim zdaniem tę przeglądarkę wyróżnia?
2: No właśnie ta najdłużej rozwijana współpraca ze screenreaderami i właśnie ta obecność w Windowsie od początku. Nie trzeba nic doinstalowywać, tylko po prostu wystarczy zaktualizować system i tyle. I to po prostu działa. Ustawić kilka rzeczy trzeba, ale to jak właściwie w każdym programie, tak jak w Windowsie od początku. No i tak jak powiedziałem, dla mnie to ta przeglądarka widzi najwięcej po prostu.
1: Natomiast ma niedostatki w postaci różnego rodzaju dodatków, o których myślę, że za chwileczkę powiemy. Ale we współpracy ze screenreaderami to się zgadza. Jeżeli ktoś korzysta z JOS-a, jeżeli ktoś korzysta z Windowsa, to Internet Explorer, ale ja nie polecałbym jednak korzystania z Internet Explorera za pomocą NVDA. Ten program jednak, moim zdaniem, lepiej działa z Firefoxem, mimo tego, że twórcy już od pewnego czasu twierdzą, że to w zasadzie jedna przeglądarka i druga przeglądarka z NVDA działają równie dobrze, ale w moim odczuciu po prostu z Firefoxem NVDA działa płynniej.
2: Wiesz co, być może. Natomiast ja zawsze do Firefoxa mam takiego pecha, że zawsze coś mi się wiesza i mimo najszczerszych chęci ciężko mi tą przeglądarkę tak polubić jak Explorera, chociaż już ją bardzo dobrze, można powiedzieć, poznałem. Bo jest dużo fajnych dodatków i można z niej efektywnie korzystać.
1: Dokładnie. Jedna rzecz co do nowych przeglądarek z serii Internet Explorer, to ja bardzo polecam zapamiętać sobie jeden skrót. Ty chyba, Kamilu, domyślasz się, jaki to skrót.
2: Który?
1: Alt-F. Alt-F. To jest skrót, który nam się bardzo często będzie przydawał.
2: Explorerze?
1: Tak, w Explorerze.
2: Alt F, albo w zależności od tego, co tam jest napisane w tym powiadomieniu, to Alt O, Alt Z, Alt T.
1: To może powiedzmy, co to robi. Po co my o tych skrótach mówimy?
2: No to już powiem. W Internet Explorer w wersji 6 wprowadzono coś takiego jak pasek informacji. Ale pasek informacji był niedostępny z poziomu karetki systemowej, tylko kursory myszki w Windowsie i w czasie potrafiły kliknąć w niego, bo to ten pasek znajdował się pod paskiem menu i kiedy on się... Kiedy na przykład została zablokowana jakaś zawartość na stronie, kiedy chcieliśmy pobrać jakiś plik, a strona wymagała przeładowania, to też się to wyświetlało. I tak było do wersji 9. W wersji 9 pasek informacji został przekształcony w pasek powiadomień, ma trochę więcej tych powiadomień, bo teraz wyskakują też informacje o zablokowaniu wyskakujących okienek, tak jak powiedziałem wcześniej, o blokowaniu zawartości, o filtrze Smart Screen, który też jest nowy od wersji 8. Filtr Smart Screen to jest taka funkcja, która ocenia pliki na podstawie zgłoszeń użytkowników i skanowania Microsoftu. Jeżeli coś pobieramy, to po prostu, jeżeli to jest program, to na przykład program Internet Explorer powie, że ten plik nie jest zbyt często pobierany i może stanowić zagrożenie. Niektóre pliki po prostu zablokuje i trzeba je ręcznie uruchomić samemu, dlatego że program twierdzi, że są niebezpieczne. Ale takie mi się szczerze mówiąc nie zdarzyły. Nie miałem takiego pliku jeszcze, żeby mi został zablokowany na sztywno, że nie mogłem go otworzyć. No więc ten pasek informacji w zależności od zawartości pojawia się i są na nim przyciski. Zawsze jest obecny przycisk zamknij i pojawiają się też przyciski takie jak otwórz albo zapisz, gdzie zapisz jest przyciskiem podziału, czyli jeżeli wciśniemy na nim spację, program zapisze na przykład pobierany plik do folderu, domyślnego folderu pobierania lub ostatniej lokalizacji pobierania, ale najprawdopodobniej domyślnego. Jeżeli na przycisku zapisz, jeżeli ustawimy się kursorem, wciśniemy strzałkę w dół, rozwinie się menu kontekstowe, w którym będą trzy opcje: zapisz, zapisz jako i zapisz i otwórz. Zapisz jako, no to pozwala nam wybrać, wiadomo, lokalizację, w którą chcemy zapisać ten plik. Zapisz i otwórz zapisze w domyślnej lokalizacji pobierania i uruchomi za pomocą domyślnego programu. No i zapisz to jest ta sama akcja, która jest po wciśnięciu spacji. I takich przykładów, kiedy się pojawia pasek powiadomień, jest jeszcze kilka, no teraz wszystkich nie pamiętam po prostu.
1: Także jeżeli pobieracie na przykład z internetu jakiś plik i program odczytu ekranu zacznie mówić o tym, że pobieranie pliku, co chcemy zrobić z tym plikiem i pod tabem nie mamy żadnych opcji, to po prostu wystarczy nacisnąć Alt F i przejdziemy do tego paska.
2: Przejdziemy. A jak już wiemy, co robimy, no to po prostu... Jeżeli wiemy, że na przykład pobieramy plik z jakiejś strony, no to wiemy, co to za plik, że to jest plik na przykład MP3, czy TXT, czy DOC, no to wiemy, że Alt O od razu nam go otworzy, a Alt Z od razu go zapisze, bez przechodzenia na pasek i bez poruszania się po nim z kolei tabulatorem.
1: Spróbujmy odebrać ponownie telefon od Mateusza. Halo, Mateuszu, jesteś z nami?
0: Witam.
1: Słuchamy cię.
0: Drobne problemy techniczne były. Ja chciałbym wrócić do zapisanego przeze mnie tematu. Ja jestem użytkownikiem wielu przeglądarek. Korzystam z Firefoxa, najnowszego Chroma i między innymi też Internet Explorera już tej dziesiątki. Najnowszej z Jawsem.
2: Czternastką.
0: Nie, z dwunastką. Jeszcze też nie wiem skąd pobrać czternastkę dokładnie po tej wersji.
2: Z dwunastką.
1: No dwunastka to już... A w jakim systemie korzystasz, Mateuszu, z tej konfiguracji?
2: Oj.
1: Halo?
2: Chyba jednak...
1: Mateuszu, czy nas słyszysz? No nie...
0: Halo?
1: No...
2: O.
1: Słyszysz nas?
0: Tak.
1: O, jakieś chyba problemy po prostu były, jakieś problemy były na łączu. Dobrze, Mateuszu, i jakie są twoje refleksje, jeżeli chodzi o te przeglądarki? Co ci najbardziej leży, z czego ci się najlepiej korzysta? Czy to jest tak, że na przykład różne strony na różnych przeglądarkach?
0: Tak, właśnie w przypadku zależy też od strony, ale generalnie najlepiej mi się korzysta z Google Chrome, chyba że jeżeli jest taka dosyć dokładna eksploracja, to raczej na Explorerze.
1: A dlaczego ci się najlepiej korzysta z Google Chroma?
0: Gdyż aktualnie do no tak powiedzmy, że nie dostaję tyle zwiech i najszybciej pracuje jakoś z 12 dla mnie. Uh-huh. Ale zaś nie ma takiej dokładności w eksploracji stron niekiedy, jak na Explorerze.
1: Czyli po prostu nie do wszystkich elementów strony czasem jesteś w stanie dotrzeć, tak?
0: Tak, czasami tak, ale za to najszybciej mi się z nim pracuje i najmniej razy się zawiesza, czy się wysypuje nawet ogólnie.
1: Aha. Uh-huh.
0: I jestem zadowolony, tylko najgorzej jest tam z paroma rzeczami w Chromie, jeżeli chodzi o przechodzenie do pobieranych plików. Czasami screen reader wyrzuci jakiś błąd.
1: To znaczy, ja muszę powiedzieć, Mateuszu, że ja mam podobne odczucia, że Chrome jest fajny do takiego szybkiego przeglądania stron internetowych.
0: Oraz przeglądania filmów.
1: To znaczy w ogóle do przeglądania stron internetowych, do różnego rodzaju witryn, ale do takich, po których tylko się musisz przejść, przespacerować, gdzieś tam zobaczyć coś, a nie bardzo musisz się w nią zagłębiać. To wtedy jest bezproblemowe. Natomiast no, jeżeli już trzeba coś konkretnego zrobić na tej stronie, to czasem może być tak, że po prostu do czegoś nie dotrzemy.
0: No, rozumiem.
2: A jak jest z Facebookiem na przykład pod Chromem?
0: Pod Chromem? Z Facebookiem to sam nie posiadam, ale znajomemu zarządzam i pod Chromem no, działa to przyzwoicie. W przypadku Jonesa 12.
2: Ale mobilny Facebook czy...
0: Nie, zwykły. Tylko za pomocą przemieszczania się drutami różnymi.
1: To tak, znaczy, tak. O czym mówisz? Tam dajmy na to H jako nagłówki, tak? I tak dalej.
0: Tak, po tych wszystkich skrótach.
1: Mhm, rozumiem.
2: A jak jest z odczytywaniem tego górnego menu, na przykład tam zaproszenia i tam jest menu przycisków? Wiadomości,
0: trochę się trzeba nałazić przy tym.
2: A, czyli jak w Firefoxie jest problem. Jedna.
1: Mhm.
0: Trzeba się nałazić.
2: Jedyna przeglądarka, jaka mi to czyta poprawnie i z JOS-em, i z NVIDIA-em, i z Windowsem, to jest Internet Explorer 9. Po 10 jeszcze nie mam.
0: 10 polecam, jeżeli chodzi o taką bardzo dokładną eksplorację.
1: A korzystasz z 10 na jakim systemie, Mateuszu, jeszcze zapytam?
0: Windows 7, 64-bitowy.
1: Aha, i tam już jest 10, a powiedz mi, ty ją dostałeś z aktualizacjami, czy jakoś ze strony ją musiałeś pobierać?
0: Nie, z update'ami.
1: Z update'ami?
2: No właśnie, to jest dziwne, dlatego że u wielu osób, które tam do mnie piszą też, nie ma tych aktualizacji, a u części właśnie jest. I nie wiem, od czego zależy, że w jednych systemach jest, a w innych nie ma. Jest tu jakaś w ogóle prawidłowość? Nie wiem, może się ktoś czegoś doszukał, bo ja jeszcze nie.
0: Również nie wiem. A ja mam jeszcze zapytanie, tam pan wywołał to Jonesa 14, już panowie wywołali. To ja chciałem go pobrać, ale nie wiedziałem skąd.
2: Trzeba napisać. Tam na stronie Altixu jest podany mail, na który trzeba napisać i wtedy zostanie przesłany odpowiedni link.
0: No właśnie nie odbieram.
2: Dlatego, że teraz Altix zmienia strukturę wydawania tych wersji swoich, no bo wiadomo, chcą też sobie zapewnić prawa autorskie do swoich spolszczeń i po prostu nie udostępniają, trzeba się zgłosić do nich.
0: A w którym miejscu to jest strona gdzieś tak mniej więcej?
2: To jest tak, altix.pl, tam klasyczna strona, trzeba kliknąć link klasyczna strona, później w menu głównym strony pomoc spolszczenia link.
0: Pomoc spolszczenia i potem gdzieś tam coś trzeba szukać?
2: Tam do pobrania i tam dalej będzie, już będzie pliki do pobrania. I tam w sekcji JOS-a właśnie jest podana stosowna informacja, gdzie trzeba się zgłosić, jest podany adres e-mail.
0: Ale to już jest spolszczone.
2: Trzeba napisać.
1: Tak, to już jest spolszczone.
2: Tak, to już będzie spolszczone ten.
1: Dokładnie.
0: A jak są w przypadku Windowsa 8 oraz przeglądarki na JOS na Windowsie 8?
1: Powiem tak, ja nie narzekam, ja mam Windowsa 8 i mam Internet Explorera 10. I działa to dobrze, działa to płynnie, nie ma jakichś większych, nie ma jakichś większych problemów, ale ja korzystam, tak jak już mówiłem na początku audycji, z Internet Explorera w tej wersji klasycznej, nie w tej wersji Metro tudzież Modern UI, jak to ostatnio...
2: Modern UI,
1: tak. Modern UI.
0: Modern UI. A ja mam szybkie pytanie tutaj na... się nasuwa. Jak jest z tą całym Metro obsługą, jeżeli można zapytać?
2: No właśnie mówiliśmy, że nie jest najciekawiej.
0: Samego tam głównego menu w systemie.
1: To znaczy samo menu w systemie, a to Mateuszu, ja już ci mówię, jak wygląda menu start. Menu start, mianowicie w Windowsie 8, wyobraź sobie, jakbyś miał wszystkie skróty.
0: Nie, to wiem, jak to wygląda, że ja jestem rozkowca, ale chodzi mi o to, jak Joe sobie
1: no to właśnie,
0: radzi.
1: No to właśnie już ci mówię, tak z perspektywy Joe'sa. Wyobraź sobie, że masz wszystkie skróty do programów, które by były ułożone na jednej wielkiej stercie. Joss oczywiście to wszystko czyta, tylko po prostu kwestia dojścia do odpowiednich rzeczy. Joss czyta te rzeczy. Joss czyta, wszystko czyta, nie ma problemu, odczytywane są. Nawet on tam, jak przechodzi z jednego kafelka na drugi, to emituje jakieś dźwięki. Więc jest to wszystko odczytywane, natomiast no sama ergonomia korzystania z tego nowoczesnego menu start, jakie zaproponował nam Microsoft, no pozostawia moim zdaniem wiele do życzenia. Można się próbować przełączyć na ten taki bardziej standardowy widok, chociaż on też jest nie do końca klasyczny, kiedy naciśniemy Ctrl Tab, mamy to nieco bardziej uporządkowane.
0: Ja rozumiem, jeszcze jedno pytanie, już sam Joe's i Windows i te takie magiczne jakieś nowe skróty w przypadku korzystania z przeglądarką, podobno jakieś nowe.
2: Z przeglądarki to nie wiem.
1: Jest na przykład Flexible Web, takie nowe tak, rozwiązanie w Joe'sie.
2: To przeglądanie web, to ja szczerze mówiąc nie korzystałem z tego jeszcze, a jakoś aktywnie, specjalnie. Teoretycznie wiem, jak to ma działać, ale jak? Jakoś praktycznie nie potrafię w tej chwili podać przykładu.
1: Polega to na tym, tak może pokrótce powiedzmy, że możesz sobie pewne elementy ze strony wyrzucić, tak jakby.
2: Jeżeli znajdziesz jakiś element, który ci przeszkadza, tworzysz stosowną regułę dla danej strony, to się zapisuje w plikach personalizacyjnych dla poszczególnej strony. W Joe'sie, tak jak są inne ustawienia web, tak samo się to też zapisuje. W twoich ustawieniach użytkownika, w twoim folderze.
0: Rozumiem. A jeszcze mogę zapytać się o jedną rzecz, tylko to już bardziej program pomieszczający. Czy wiadomo coś odnośnie Magica 12?
2: Ja nie wiem nic na razie.
1: Ja też nie. Ja też niestety nie, więc tu nie pomogę.
2: Na razie angielskich też jest cisza. Podejrzewam, że ten Magic wyjdzie z jakimś półrocznym opóźnieniem, dlatego że on zawsze ma te cykle wydawnicze bardziej rozciągnięte, bo tam trzeba dopracować te... Zwłaszcza dlatego.
0: Jeszcze metrą. Tylko ostatnie pytanie na koniec. Co panowie polecają do Androida, jeżeli ktoś korzysta, jeżeli chodzi o przeglądarkę?
1: Ja bym proponował, wprawdzie no niestety ja nie używam Androida, ty Kamilu z tego co wiem też nie, ale ja bym polecał ci Mateuszu zapoznać się z najnowszym Firefoxem, z Firefoxem Beta. Nie wiem, czy słuchałeś ostatniej audycji, w której to w czwartek rozmawialiśmy na temat Sisana. Tam na Sisanie się pojawił człowiek odnośnie z Fundacji Mozilla i wspominał o tym, że tam poprawiali różne kwestie dostępnościowe, więc...
0: Tak, to nie działa. Drażni mnie ten Firefox, strasznie, gdyż on mamy się przemieszczać, a wrzucam na stronę.
2: Ale masz wersję beta, czy jakąś starszą?
0: Ja mam dwie wersje. Ja mam tą najnowszą i tą starszą. Ja obydwie mnie strasznie drażnią.
1: Najnowszą wersję beta, jak rozumiem, tak?
0: Tak. I ona strasznie mnie drażni, gdyż ja się próbuję przemieszczać eksploracją. Teraz mówiąc czysto, to beciem eksploracją. I on mi po prostu, jak chcę sobie tam przejeżdżam przez link, chcę, żeby on mi go tylko przeczytał, to on mi po prostu wchodzi na tą stronę.
2: Podejrzewam, że to jest problem z konfliktu to beka z Firefoxem, bo sam Firefox pewnie jest okej.
1: A Mateuszu, jakiego Androida używasz? Jakiej wersji?
0: 4.03 aktualnie.
1: No to raczej jest dosyć nowy. Ciężko mi tu powiedzieć, no nie chcę zgadywać. Na przykład właśnie w tym momencie otrzymałem informację od Patryka, który też nas słucha i który korzysta z Androida i powiedział, że u niego to działa. U niego Firefox, że z Firefoxa da się spokojnie korzystać, więc...
0: A tu jeszcze, bo teraz poszukiwałem jeszcze na aplikacji, której tam podano, też padła u was na antenie. Ale nie wiem, czemu nie wyszukuję w ogóle w Google Play.
1: No, Mateuszu, my też niestety nie wiemy, szczerze mówiąc, bo...
2: Nie korzystamy z tego po prostu, dlatego to...
1: Mm-hmm.
0: Rozumiem.
1: Także wiesz, no ciężko powiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej.
0: Ja ostatnio już odnośnie Jonesa z Chromem, tak, z Chromem. Jest jedna rzecz, że... On wyrzuca mi na pewnym miejscu, że czyta kontrolka przewijająca sterująca. Czy takie da?
1: Ale w którym miejscu?
0: Ogólnie na stronie. To zależy od strony.
1: To ja się z tym nie spotkałem osobiście.
2: Ciekawe, co to jest. Kontrolka.
0: Jakiś, i to jest przy korzystaniu z tym najnowszym Chromem i Jones 12.
2: Czy ty korzystasz to w tym połączeniu z Magiciem?
0: Tak, ale nie, to sprawdzałem nawet bez Magica, to wyrzuca Jaws. To na pewno Jaws.
1: Wiesz co, Mateuszu, ja powiem ci w ten sposób. No, 12 Jaws'a to nie jest wersja bardzo nowa, więc być może to też są jakieś konflikty. No, niestety. To jest tak, że po prostu te wersje, jak korzystasz z nowej wersji przeglądarki, musisz się liczyć z tym, że w starszych wersjach programu odczytu ekranu będą niestety problemy.
0: Ale to, co niestety było zabawnie, te kontrolki to... nie są rzeczą, która powoduje jakiś konflikt, tylko te kontrolki czasami właśnie one się przydają do pozycjonowania też w stosunku do elementów, tylko jeszcze to nie ogarniam tego triku.
1: Ale możesz powiedzieć, o co chodzi z pozycjonowaniem do elementów, bo ja nie rozumiem.
2: Nie
0: wiemy. Czyli, że on po prostu, jak łazimy po tym SP, łazimy normalnie po stronie, chodzimy.
1: Tak.
0: I przypadkowo się nam uruchomi tą kontrolkę, teraz mi leciało tą nazwę. To jest kontrolka sterująca coś tam, nie pamiętam teraz dokładnie, ale ona jest w stanie nam po prostu, sama dostawia kursor Jaws do tekstu, pomijając wszystkie elementy graficzne.
1: A no to jest ciekawe, to jest ciekawe. Ja powiem szczerze, ja się na to nie natknąłem, ale jeżeli coś takiego jest, no to dobrze, że nam o tym mówisz. Dobrze, że nam o tym mówisz.
0: Chciałem się nadrazić jakieś tam, coś nadrazić, podesłać właśnie, jeżeli mi się udało odpalić te kontrolki.
1: Dobrze, to poprosimy.
2: Fajnie by było zobaczyć, co to jest.
1: Właśnie, to poprosimy w takim razie, Mateuszu, żebyś nam nagrał taką informację gdzieś, jeżeli ci się to uda i podeślesz. Ciekawa rzecz, a będziemy się musieli temu przyjrzeć również.
0: To ja dziękuję z mojej strony.
1: Dobrze, dziękujemy ci bardzo za telefon.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia. tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login. Piszemy tyflopodcast.net. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Można dzwonić. Przypominam, że dziś wspólnie z Kamilem Żakiem rozmawiamy na temat przeglądarek internetowych i tego, jak to wszystko działa. Jeszcze a propos Internet Explorera, to proponuję, żebyśmy się na moment przy nim zatrzymali, bo tu jest ciekawa rzecz, mianowicie RSS-y. RSS-y, jak one
2: są bardzo
1: działają.
2: Wygodne. Chyba najwygodniejsze ze wszystkich przeglądarek, moim zdaniem.
1: A ja mam inne zdanie, ale okej, kontynuuj. Ja za chwilę się odniosę.
2: Otóż już mówię. Jeżeli strona jest zrobiona tak, jak należy, to z menu narzędzia mam dostęp do... Mam wylistowane wszystkie kanały w podmenu źródeł. Wybieram, który chcę, wciskam link subskrybuj, potwierdzam przyciskiem i on jest już na liście moich kanałów. Od następnego uruchomienia przeglądarki w dowolnym momencie wciskam Ctrl-G w wersji 8 i 7 Ctrl-J. Wybieram z drzewka odpowiedni kanał i mam go normalnie jak stronę przedstawioną, czyli nagłówek jako tytuł, ta cała zajawka i link do wyświetlenia całości materiału pod tym RSS-em, który się kryje i tak dalej. Cała filozofia najprościej. Potem się można bawić w harmonogramy, w jak często ma sprawdzać aktualizację tego RSS-a, ale to już tak, jak coś nie działa poprawnie. po prostu prosto, szybko i wygodnie, bez żadnych dodatków, bez kombinacji, bez instalacji czegokolwiek. Czytam jak potrzebuję, szybko i działa to.
1: Zgadza się, to jest fakt, natomiast ja mam taki problem zawsze z tymi RSS-ami wbudowanymi w przeglądarkę, ale to nie tylko przy Internet Explorerze, bo generalnie z Firefoxem też jest ten ból, przynajmniej dla mnie, że ja bym chciał sobie posortować RSS-y w różne foldery.
2: Jest, w Explorerze nie ma folderów, no bo się po prostu tak nie da, no bo da się tak za to w Outlooku zrobić, z tego co wiem.
1: Ale wiesz, ja bym chciał zrobić tak, żeby mieć na przykład jakiś folder, w tym podfolderze kanały RSS różnych jakby portali, ale jak podświetlam sobie ten folder, to żebym ja sobie mógł wtedy czytać jakby całą wielką listę tych RSS-ów aktualnych z wszystkich tych portali. I to no niestety tak, tak nie działa.
2: I do tego trzeba osobny program, aczkolwiek ja mam tak na tyle niedużo tych subskrypcji, że mnie to nie zasadnie niepotrzebne.
1: No ja właśnie mam ich trochę więcej i niestety nad tym ubolewam, że w przeglądarce to nie zadziała.
2: Około 10, a w Thunderbirdzie jak jest z Thunderbirdem? Tam się chyba da tak zrobić.
1: No w Thunderbirdzie da się tak zrobić i dlatego z Thunderbirda właśnie korzystam.
2: No, czyli da się to... Tak, natomiast mówię, przeglądarka to chyba nie jest program niekoniecznie do tego, to jest pewna funkcja tej przeglądarki, natomiast może dlatego tak jest, że to nie jest program typowo do tego.
1: Że to po prostu ma działać, ale to chyba jest jeszcze tak, popraw mnie Kamilu, jeżeli się mylę, ale te strony, które zasubskrybujesz sobie, i to jest akurat plus, jeżeli ktoś korzysta z takiego tandemu Microsoftu, bo jeżeli ty zasubskrybujesz sobie stronę internetową w Internet Explorerze, to ty od razu masz ją również wrzuconą do Outlooka, tak? Do Microsoft Outlooka.
2: Tak, i to wygląda podobnie jak e-mail, czyli jest nieprzeczytane wiadomość RSS, temat, czyli ten tytuł i data publikacji. I czasami jeszcze autor, jak tam w zależności od tego w serwisie, czy z wielu autorów, czy jest po prostu admin. Otwieram to tak jak maila, zajawka jest tym mailem, a link je prowadzi do strony. To się wydaje żmudne, natomiast dla mnie to jest o tyle fajne, że czytam tytuły, któryś mnie interesuje tytuł, otwieram, czytam tą zajawkę, jeżeli jest dalej ciekawe, to otwieram link, jeżeli nie, no to zatrzymuję się na etapie tej zajawki i nie muszę tego dalej czytać po prostu.
1: Zgadza się. Można w ten sposób z tego korzystać i to potrafi być naprawdę wygodne. Ja sam tak korzystam, wprawdzie nie w Outlooku, ale w Thunderbirdzie i to się sprawdza. Tylko mam to inaczej troszeczkę ustawione, bo ty masz ustawione to z zajawką, a ja mam ustawione w ten sposób, że jak nacisnę Enter, to żeby wyświetlało mi się już od razu pełna treść.
2: Tego niestety nie ma w Outlooku.
1: A to szkoda, bo wiesz co ja jeszcze zrobiłem? Ja jeszcze dorzuciłem sobie do Thunderbirda Adblocka, jak dobrze kojarzę, bo jest. I w tym momencie działa. To po prostu fajnie się wyświetla wszystko.
2: A no to sympatycznie mówię. Natomiast to jest plusem, mogę sobie sortować po folderach te RSS-y. Mam jeden folder główny, źródła danych RSS i później mam podfoldery jak chcę.
1: Dokładnie. Także jeżeli ktoś ma dużo RSS-ów, to polecamy jednak jakiś czytnik zewnętrzny. Oczywiście za chwileczkę porozmawiamy sobie o tym, co jest w innych przeglądarkach, z których korzystamy. Natomiast no, jednak fakt jest faktem. Żadne z tych rozwiązań przynajmniej nas nie satysfakcjonuje.
2: Nie satysfakcjonuje do końca. Są dobre, ale nie są... Czasami przydałoby się pewne funkcje, których po prostu nie ma.
1: To ja jeszcze przypomnę, że można do nas dzwonić 123 834 835. To jest nasz numer telefonu. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skype'ie, a nasz login skype'owy to tyflopodcast.net. Internet Explorer już za nami, to może teraz o Lisku coś powiemy. Ognistym.
2: To jest ciekawa przeglądarka. Dlatego, że ta współpraca się cały czas rozwija z tymi komercyjnymi screenerami, ale ona czasami jeszcze ma tam niedociągnięcia, ale ona ma z kolei inną, już wymienioną przez nas wcześniej zaletę, czyli mnóstwo dodatków uprzyjemniających nam pracę, w tym takim jak ja, którzy twardo obstają przy Explorerze, bo nawet po doinstalowaniu tych paru rzeczy mogę znieść Firefoxa, nawet całkiem przyjemnie przy tym pracować wtedy.
1: No i jeszcze ma jedną zaletę, mianowicie bardzo dobrze działa z darmowym programem odczytu ekranu NVDA.
2: Co jest jak najbardziej plusem, dlatego że sam Firefox jest również darmowy, czyli nie ma innego kosztu poza systemem, nie ma jakiegoś wykluczenia z tytułu niepełnosprawności wzroku, co się bardzo chwali.
1: Zgadza się. Ale co takiego unikatowego ma Firefox? Co byś mógł wskazać?
2: Dodatek WebVisum.
1: Oczywiście, że tak. To powiedzmy teraz naszym słuchaczom, jeżeli ktoś nie wie, co to właściwie jest ten WebVisum, bo może nie wszyscy jeszcze znają.
2: To jest wtyczka, która pozwala na wysłanie obrazka, z którego trzeba przepisać kod w różnych miejscach, bo często na stronach no coś takiego zagamy. Do, nie wiem, czy to robi jakiś tam automat, czy ludzie. W każdym razie odczytywany jest ten kod i nam przesyłany w postaci tekstu, który możemy wkleić w stosowne pole i na przykład założyć konto na jakimś portalu, gdzie jest to wymagane. A jest to coraz częściej wymagane, ponieważ jest to obrona przed tak zwanymi botami, które zakładają różne konta, więc tego jakby nie unikniemy. I w większości ta wtyczka spełnia swoje zadanie i działa. Ma ona nie tylko tą funkcję odczytywania kodów z obrazków, ale również dokonywania pewnych zmian na stronie, etykietowania elementów i wysyłania ich gdzieś na serwer WebVisum, tak żeby strona była później lepiej odczytywana. Ja te modyfikacje osobiście po części wyłączam, zostawiam tylko te, które są wymagane do poprawnego odczytywania kodów z obrazków, dlatego że mnie osobiście denerwują te modyfikacje. Wolę widzieć stronę oryginalną jednak pod przeglądarką i screenreaderem i sam ocenić, co jest dla mnie bardziej czytelne. Ale czasami nieraz się może to przydać na niektórych stronach.
1: Zgadza się. Natomiast no, też WebVisum ma swoje humory, chociażby w wyniku wyszukiwania Google'a słynne K w tytule, tak?
2: Tak, to dziwne. Nie wiem, skąd się wzięło K. No właśnie o tym mówię, dlatego ja wyłączam modyfikacje tego typu.
1: Dokładnie. WebVisum najlepiej sobie radzi z łamaniem kodów CAPTCHA, z odgadywaniem tych kodów, aczkolwiek też nie wszystkich. No ale całe szczęście najpopularniejsze te kody są przez WebVisum rozpoznawane i bardzo dobrze, bo nawet te wersje audio niekiedy są problematyczne po prostu.
2: Wersje audio są przesadzone. Ludziom się wydaje, że po prostu niewidomy to usłyszy, a to nie jest tak, że niewidomy to usłyszy, bo nieraz jakaś liczba jest podawana po 2-3 razy w trzech różnych głośnościach, a jest to ta sama liczba i tak naprawdę nie wiadomo, czy chodzi o 5, czy chodzi o 9, kiedy jest przy tym mnóstwo szumu.
1: No i też faktem, że no w tym momencie najlepiej mają ci, którzy od urodzenia posługują się językiem angielskim. Jeżeli na przykład my się nie posługujemy językiem angielskim, no to mimo wszystko jednak już mamy gorzej, nawet mimo, że ten język znamy.
2: Nie mamy odruchowej reakcji.
1: Dokładnie.
2: Bo po prostu tego języka się nie uczymy od początku, od dzieciństwa i tak to no jest trudniej. Dlatego ta wtyczka swoje zadanie spełnia jak najbardziej. Jeżeli gdzieś trzeba założyć jakieś konto, przejść jakiś formularz, to zawsze już wybieram Firefoxa, bo wiem, że nawet jak się natknę na kod z obrazka w 3/4 wypełniania formularza, to nie będę wściekły, że muszę zmieniać przeglądarkę i wypisywać wszystkie pola od początku.
1: No i Kamilu, WebVisum ma też coś dla ciebie, czyli te dźwięki takie bardzo ciekawe przy wczytywaniu strony.
2: To znaczy, ja tych dźwięków od WebVisum nie lubię. Ja mam zainstalowany inny dodatek, który używa mi dokładnie tych samych dźwięków, jakie mam ustawione w Internet Explorerze.
1: No wiem, w każdym razie to jest taka informacja dla tych, którzy korzystają z dźwięków w Internet Explorerze i te dźwięki po prostu lubią, że jeżeli chcecie, żeby cokolwiek wam tam klikało, no to może WebVision was zadowoli, bo ta przeglądarka ma ta wtyczka ma dźwięki.
2: Tak, tylko że różnica jest taka, że WebVision klika w momencie przeładowania regionu strony, czyli na przykład jeżeli zmienia się jakaś zawartość po uaktywnieniu się jakiegoś skryptu, powiedzmy PHP, jest natychmiastowy klik. W związku z czym na przykład przy przeładowaniu jakiejś wielkiej strony...
1: Bardzo to zabawnie to brzmi.
2: Powstaje jeden wielki zgrzyt taki.
1: Tak,
2: taki
1: tak.
2: Chrup i tyle.
1: Takie wielkie chrup. Powiedziałbym nawet, że powstaje. No ale jest to jakaś sygnalizacja dotycząca tego, co się na stronie dzieje.
2: Aha, i jeszcze jest jedno ustawienie, które jest... niektórzy tak lubią, niektórzy inaczej. Użytkownicy Windowsa muszą mieć jedno ustawienie, bo przy drugim nie będą wiedzieli, czy są zalogowani, czy nie. Można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie okienka przy otwieraniu przeglądarki, czy logowanie do WebVision się udało, czy nie. I będzie taki komunikat, na przykład tam, że can't connect to server, you are logged into WebVision i będzie przycisk OK. Ja osobiście lubię to okienko, ponieważ w przeciwnym razie, nawet jeżeli używam JOS'a czy NVDA, to się wyświetla na takim pasku powiadomień internetu, nie tego, Mozilla Firefox.
1: U góry taki pasek jest.
2: Ten pasek jest śmieszny, on jest dostępny spod kursora systemowego, ale trzeba się mnóstwo nachodzić tabem i shift tabem, żeby to odnaleźć.
1: Albo klawiszem F6 też może nam pomóc.
2: Też może, tak. No jest mniej wygodny od tego paska w Internet Explorer, dlatego jeżeli tylko mogę przenieść jakieś powiadomienia z niego w inne miejsce, nawet w okno dialogowe, które muszę po prostu potwierdzić jedną spacją i tyle, i ja wiem, że wyląduję na stronie, to warto to robić, bo zauważyłem, że jeżeli są jakieś pozostawione same sobie komunikaty na tym pasku w przeglądarki Firefox, to ładowanie strony jest takie niepewne i czasami coś się może zacząć.
1: To się wszystko zgadza.
2: Potwierdzać te wszystkie powiadomienia, że zablokowano przekierowanie i tak dalej. Przed przeładowaniem, przed pójściem dalej gdzieś trzeba te komunikaty klikać w stosowne przyciski, dlatego że potem są problemy z przeglądaniem dalszym stron.
1: Ewentualnie kombinacje z altem, na przykład alt-z albo podobne.
2: Tak. A nie wiem, czy zauważyłeś, właśnie w Firefoxie, gdzie masz, czy zapamiętać hasło? Jest coś takiego, jak dwa razy pod tabem słyszysz zapamiętaj hasło przycisk, zapamiętaj hasło przycisk.
1: Zgadza się.
2: Pierwsze zapamiętaj hasło przycisk nie działa, drugie zapamiętaj hasło przycisk działa. Ciekawe, z czego to wynika.
1: Nie wiem, ale to jest już bug, który od iluś wersji Firefoxa jest. Kiedyś tego nie było, kiedyś to działało dobrze, a teraz po prostu zaczęli tam coś chyba intensywniej zmieniać w tym kodzie i... No i nie działa to, jak działać powinno.
2: Już chyba od wielu wersji, od 8 albo nawet od wcześniejszej piątki już to się zepsuło. Także wiele osób pisze często na listach, że używają Firefoxa 3. No nie ma sensu, słuchajcie, jeżeli jest ten NVDA, no to zainstalujcie sobie tą najnowszą wersję Firefoxa i nawet jak macie starszy z Internet Explorerem, to jeżeli jest gdzieś problem, to ta druga opcja na pewno coś poradzi.
1: A naprawdę ten NVDA sprawuje się ładnie, jeżeli ktoś nie korzysta z jakichś nie wiadomo jakich aplikacji, które wymagają tworzenia skomplikowanych plików konfiguracyjnych, jakiegoś tam labelowania, dużo używania myszy, to naprawdę można tego NVDA spokojnie używać. Ten program jest coraz lepszy. On się cały czas rozwija, wychodzą nowe wersje, działa to po prostu coraz lepiej.
2: Coraz lepiej. Nie ma co prawda tych wszystkich udogodnień, odczytuj nazwę elementu po elemencie, jak w Windowsie, czy na przykład konfiguracji, jak ten element odczytywać, czy też te listy, ale ja myślę, że to z czasem powstanie. Oni po prostu nadganiają, a nawet wyprzedzają w pewnych momentach rozwój komercyjnych screenreaderów i jeszcze tak rok, półtora roku i NVDA w przeglądaniu internetu może zacząć powoli nawet wyprzedzać JOS'a.
1: To znaczy ja myślę, że NVDA już wyprzedza. jeżeli chodzi o odczytywanie...
2: W pewnych momentach tak.
1: Tak, odczytywanie różnych elementów, wspieranie szczególnie tych nowych rozwiązań, jak HTML5, jak znaczniki ARIA i podobne rzeczy. Ja myślę, że NVDA z Firefoxem naprawdę na tych takich bardzo nowoczesnych, dynamicznych stronach, gdzie jest dużo JavaScriptu, dużo różnego rodzaju elementów Ajax, to naprawdę NVDA tu się po prostu sprawdza.
2: Tu już daje radę. A ten screener ma ile? 4, 5,5 roku?
1: No coś jakoś koło tego. Coś koło tego. Trochę starszy od Tyflo Podcastu.
2: Just my, no dokładnie. To był ten początek 2008, kiedy wyszły te pierwsze NVDA i byliśmy bardzo mile zaskoczeni, że coś takiego w ogóle powstało, bo zaczęły się szybko rozwijać te technologie właśnie nowego, szybkiego przeładowywania stron, a JOS i Windows jeszcze były daleko, daleko w tyle.
1: Dokładnie. Jeżeli chodzi o Firefoxa, na pewno nie można odmówić tej przeglądarce wielu możliwości konfiguracyjnych. Raz, że opcje, tam jest tego sporo, ale dwa, proszę sobie wpisać w pasku adresu about2.config i nacisnąć Enter.
2: Aha, i pozmieniajcie wszystkie opcje, które... To znaczy, oczywiście żartuję. Pozmieniajcie wszystkie opcje, które tam są. Przeglądanie może ulec pogorszeniu bądź polepszeniu w zależności od szczęścia.
1: A potem przeinstalujcie przeglądarkę, łącznie z usunięciem swojego profilu, bo to chyba...
2: Swojego profilu, bo to raczej zaszkodzi niż pomoże.
1: Są różnego rodzaju tam parametry, nawet dotyczące dostępności, więc no... Może i coś...
2: Accessibility.coś tam.
1: Tak.
2: Tego jest mnóstwo.
1: Więc ten Firefox ma naprawdę mnóstwo różnego rodzaju parametrów konfiguracyjnych. Szkoda, że nikt tego tak kompleksowo nie wyjaśnił nigdzie, po co to jest. No ale może po prostu to tak ma zostać, żeby nie wszyscy grzebali.
2: Ja podejrzewam, że to jest raczej dla twórców stron, żeby oni sobie mogli podebugować te swoje różne strony, powyłączać różne warstwy kodu, które tam mają działać. Dla użytkownika to jest jakoś tam domyślnie zrobione, tak samo jak w UTorrencie, który tam ma też tych opcji mnóstwo przecież.
1: Zgadza się.
2: Gdzie się coś przełącza. Natomiast co ma Firefox, czego nie ma... Znaczy, pewnie ma Google Chrome, chociaż nie wiem jak to tam działa. Firefox Sync. Piękna sprawa. Założyłem konto. Ustawienia mam wszędzie takie same, na trzech komputerach, nawet mi zapamiętuje otwarte karty, powiedzmy, że wyjeżdżam z domu i zostawiłem włączony komputer, przyjeżdżam do Poznania i otwieram Firefoxa i mam otwarte te same karty, co w domu są otwarte na przeglądarce, więc to działa pięknie. Zapamiętuję hasła, to jest wszystko szyfrowane, tam są jakieś mocne klucze, także dosyć dobrze to jest zrobione. Synchronizują się ustawienia przeglądarki, czyli zrobiliśmy to na jednym komputerze czy tam urządzeniu mobilnym i to się ustawi nam na każdym następnym, które podłączymy. Pobierze nam nawet dodatki, które mamy na innych urządzeniach już podłączonych do konta Firefox Sync. Tylko nam nie ustawi ustawień dodatków. No to się wydaje zrozumiałe, bo dodatków jest mnóstwo i ustawianie tego byłoby trudno zaimplementować.
1: Co do Firefox Sync, ja się do tego już przymierzam któryś raz, tylko niestety problem jest taki, że trzeba tam wpisać kod obrazkowy, a ta wersja audio jest masakryczna.
2: Ale to tam nie jest problem, przecież ten WebVision to...
1: No właśnie nie,
2: Nie?
1: Problem w tym, że nie. Dlatego mam takie wrażenie, że to wywołujesz, chyba że można to jakoś z poziomu strony internetowej zrobić, bo jak wchodzisz w przeglądarkę Firefox, w opcję tam skonfiguruj tą usługę i tworzysz konto, tak? To on tego nie widzi jako okno przeglądarki, tam nie jest aktywny WebVision niestety.
2: A nie, to nie, faktycznie. Kurczę, jakoś to konto założyłem, więc...
1: No nie, no,
2: to się da założyć. Nie pamiętam.
1: To się da założyć, bo można ten kod obrazkowy w końcu zgadnąć tą wersję audio, ale po prostu wersja audio jest masakryczna, a dlatego chciałem sobie to założyć, bo na iPhone'a znalazłem jakiś czas temu aplikację, która... Aha. Pozwala korzystać właśnie z tej usługi Sync i która pozwala otwierać różnego rodzaju elementy za pomocą Safari.
2: Ja to zakładałem pisząc tekst właśnie o tym, kiedyś którejś pięknej nocy między jednym a drugim dniem roboczym postanowiłem, że sobie to założę, żeby o tym tekst napisać. Nie wiem, kiedy się ukaże. Już powstał, także gdzieś jakoś podejrzewam, że na dniach będzie dostępny. Napisałem taki krótki tekst o tym, także no kot, podejrzewam, że jakoś wysłyszałem to audio.
1: Tak, bo WebVision niestety na tym nie działa. Jeżeli dałoby się to otworzyć z poziomu, tak, jeżeli to by się dało otworzyć z poziomu przeglądarki za pomocą jakiegoś konkretnego adresu, co pewnie jest możliwe, tylko wymaga gdzieś tam grzebania, to myślę, że tak. byłoby to realne wtedy, żeby użyć WebVision, a tak no trzeba się trochę pomęczyć z audio capture.
2: A później dobra rada na przyszłość, bo logowanie się i przełączanie urządzenia do tego Firefox Sync wielokrotnie jest męczące. Jakiś MOS backup albo kopiowanie folderu z profilem i wszystko działa. Nawet po którejś z rzędu reinstalacji systemu, czy to z powodu awarii dysku, co mnie ostatnio często spotyka, jak niektórzy wiedzą, czy to po prostu z powodu wyinstalowania przeglądarki, także warto mieć jakiś tam, nawet jakiś dalszy backup, byleby był profil Firefoxa zachowany, to się synchronizuje do końca tak naprawdę. Pozostałe elementy.
1: Zgadza się. A co do dodatków, bo powiedzieliśmy, że Firefox z dodatkami stoi i rzeczywiście tych dodatków jest naprawdę mnóstwo. Co byś polecił, Kamilu, naszym słuchaczom?
2: Właśnie Navigational Sounds, jeżeli ktoś lubi te dźwięki z Explorera. No AdBlock Plus, już o nim wspomnieliśmy, tylko nie włączajcie w nim jednego pola wyboru. Nie zezwalaj na nienatrętne reklamy, dlatego że to blokuje często taką rzeczywistą zawartość strony, już nie tylko reklamy, także to jest do przesady. O NoScriptie to ty możesz coś więcej powiedzieć, bo ja go nie zainstalowałem i wyłączyłem. Jakoś tak nie przydaje mi się specjalnie.
1: NoScript...
2: Aż taki restrykcyjny nie jestem.
1: NoScript to jest takie narzędzie, dzięki któremu można wyłączać różnego rodzaju skrypty, JavaScripty na przykład, elementy Flash, czyli wszystko to, co nie jest HTML-em czystym i CSS-em na stronie internetowej. Więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę, bo wchodzi na przykład na różne dziwne strony, które mogą być stronami podejrzanymi o robienie krzywdy naszemu komputerowi. Ja ostatnio miałem parę takich potrzeb, że musiałem tam wejść. Chociażby po to, żeby zobaczyć, co tak naprawdę gdzieś tam próbowało się dobić na naszą stronę, na stronę Tyflo Podcastu. I miałem okazję pobawić się, proszę Państwa, dzięki temu centrum sterowania złośliwym oprogramowaniem. Powiem szczerze, aplikacja całkiem prosta w obsłudze nawet i zrobiona w sposób nader dostępny dla nas. Co
2: tak,
1: ciekawe.
2: Dlatego, że oni przeważnie polegają na użyteczności. Ale tak, jeszcze takie wtrącenie. Już niestety powstają tak zwane witaminki do programów odczytu ekranu dla osób niewidomych z innego rodzaju witaminkami pozbawiającymi nas na przykład systemu operacyjnego, także na to też trzeba czasami uważać.
1: No tak, no to są po prostu no wirusy. Tak, ale ja akurat tu mówię o innej sytuacji, kiedy po prostu chciałem zobaczyć, kto próbuje dobić się na naszą stronę, na stronę Tyflo Podcastu. Kto próbuje, bo otrzymałem informację, że no, jest problem i że ktoś próbuje tu nam zaszkodzić. No i sobie postanowiłem sprawdzić, co to jest. No i oczywiście z NoScriptem najpierw, żeby sobie nie zainfekować komputera czymś brzydkim. Otworzyłem sobie taką stronę. No i sobie pooglądałem. Okazało się, że to był w ogóle jakiś człowiek, także bez większego chyba pojęcia. On sobie ten skrypt taki atakujący wszystko, co się rusza, kupił od kogoś i tam miał niezabezpieczone zupełnie centrum sterowania takim botnetem, jakimś niewielkim, gdzie wiesz, był był moduł do łamania haseł, był moduł do atakowania baz SQL-owych i także był moduł do usuwania tego narzędzia. Działał.
2: Usunąłeś.
1: Tak.
2: Usunąłeś.
1: Działał, dokładnie.
2: I bardzo dobrze, i bardzo
1: jeden,
2: dobrze.
1: Jeden host z wielu, podejrzewam, został wyczyszczony z tego czegoś nieprzyjemnego. No bo to na pewno nie służyło żadnym innym celom, poza po prostu...
2: Tak, to się tak. pewnie powielało.
1: Dokładnie, dokładnie. No to... Także...
2: Tak.
1: No, także miałem okazję sobie zobaczyć, jak to działa, ze screen readerem nawet. No i... Raczej wątpię, żeby ktoś chciał z tego korzystać, no ale takie narzędzia okazuje się, że czasem są nawet dostępne dla nas. Natomiast właśnie do takich rzeczy przydaje się NoScript, jeżeli wchodzimy na różnego rodzaju strony, nawet ja tu już nie mówię o jakichś stronach z nielegalnymi materiałami, bo broń Boże, do tego nie zachęcamy, absolutnie.
2: Nie, nie, oczywiście, że nie, aczkolwiek mówię, no niektórzy... na coś takiego się nacieli, także nie szukajcie na siłę nawet po takich stronach. Także
1: nawet w ogóle...
2: Czasem coś po prostu pominąć sobie, darować sobie, niż po prostu po tym cierpieć.
1: Tak, w ogóle do czegoś takiego nie zachęcamy, ale mogą być różne inne sytuacje, tak chociażby jak właśnie ta moja, kiedy chciałem zobaczyć, co tam siedzi i co to jest i czy jest to rzeczywiście groźne i sobie chciałem to przeanalizować. Więc wtedy właśnie taki NoScript się przydaje, bo dzięki temu nie uaktywniają nam się żadne złośliwe elementy kodu. No sam HTML to krzywdy raczej nie zrobi, chyba że wykorzysta rzeczywiście już jakąś lukę w przeglądarce, ale to... No to jeżeli nie ma jakichś elementów interaktywnych, to jest bardzo mało prawdopodobne.
2: Tak, ale luki się zawsze znajdą, na przykład jak niedawno była taka załatana w Explorerze, która pozwalała, nie wiem co to miało dawać, ale można było śledzić ruchy myszki użytkownika.
1: No jeżeli kogoś
2: może
1: interesuje...
2: Może i coś komuś dawało, tak.
1: Jeżeli kogoś to interesowało, to oczywiście można. Czy jeszcze jakieś, Kamilu, dodatki interesujące? Coś byś polecił?
2: Dla takich użytkowników, którzy lubią klasyczne okno, jednak z paskiem stanu włącznie, no to status 4 EVAR się to chyba pisze. Gdzieś potem mogę napisać tę nazwę tego dodatku pod...
1: W komentarzach chociażby.
2: Tak, tak. Co to daje? Po prostu włącza te klasyczne elementy z Firefoxa 3, także przy nowym Firefoxie możecie mieć okno takie samo jak w wersji 3. I tam starszych, także też kolejny powód, żeby zaktualizować jednak tę przeglądarkę i używać jej z NVDA. Cóż jeszcze? WebVision wymieniliśmy, AdBlock Plus wymieniliśmy, NoScript wymieniliśmy, Status 4 Ever wymieniliśmy.
1: Jeżeli kogoś interesuje...
2: To tyle, co ja używam.
1: Jeżeli kogoś interesuje na przykład badanie dostępności stron internetowych, jest takie podręczne narzędzie jak Wave, także w formie wtyczki do Firefoxa, może sobie skorzystać. Bardzo fajnie pokazuje różnego rodzaju błędy na stronach, jeżeli nawet sami nie bardzo wiemy, dlaczego nam coś nie czyta, na danej stronie jakiegoś elementu, to sobie możemy z takiego Wave'a właśnie skorzystać, zapuścić analizę aktualnie wyświetlonej strony.
2: Nie znałem tego dodatku.
1: A to polecam, żebyś się pobawił tym kiedyś. Wyświetla się tam, no, bardzo pożyteczne narzędzie, zarówno dla osób, które faktycznie zajmują się analizowaniem dostępności stron internetowych, ale i również dla tych, którzy tak po prostu sobie chcą pobadać daną stronę internetową, jeżeli widzą w niej jakiś problem. Mamy telefon, Roberto się do nas dodzwonił. Witamy cię serdecznie.
3: Witam, słychać mnie na antenie?
1: Słychać cię na antenie, głośno i wyraźnie.
2: Słychać. Głośno i bardzo dobrze.
3: Przepraszam, bo ostatnich 5 minut nie mogłem słuchać, to może już panowie odpowiedzieli, ale ja chciałbym się spytać na coś a propos Firefoxa i wtyczki WebVisum.
1: Tak.
3: Jeszcze, bo tak. Mam takie doświadczenie, że przy ładowaniu stron... jednego typu, niestety nie wiem jakiego, Firefox na chwilę jakby zamarznie i potem tak. pojawi się taki komunikat, że i teraz nie znam, bo tylko dodam, że ja do was
2: wiem, o co chodzi.
3: I potem nie znam, jak jest to po polsku, natomiast po czesku albo jakby jakbym to przełożył, to jest tam napisane, że skrypt nie reaguje i czy chcę poczekać, czy chcę zatworzyć.
1: Zatrzymać. Skrypt.
3: Zatrzymać.
2: Tak.
1: To znaczy, wiesz co, ja przede wszystkim mam pierwsze podstawowych kilka pytań. Z jakiego programu odczytu ekranu korzystasz?
3: To jeszcze chciałem powiedzieć, jest to, kiedy używam JOSa i też NVDA.
1: Z NVDA też, a to jest ciekawe, bo ja coś takiego często na JOSie spotykałem, ale okej. Okay,
3: może mógłbym napisać... panu jedną stronę, bo ja znam o jednej takiej stronie, gdzie ten komunikat się pojawia.
1: To ja bym miał taką,

0: Chodzi, ja mam komunikat, a po angielsku zauważam, że jest jakiś błąd na stronie i potem na przykład, jeżeli wypełniam formularz i to mi się pojawi wcześniej, to później nie mogę wysłać kodu, nie mogę wysłać obrazka. Ale to jest chyba błąd jakiś z Firefoxa, bo jeżeli on jest po czesku,
1: to jest błąd z Firefoxa, bo ten komunikat nie pojawia się to po czesku, to znaczy, bo ja
0: mam oczywiście wersję czeską, że jest jakiś błąd skryptu. Tak, ja wiem. U mnie się coś takiego zdarza w Internet Explorerze, ale to jest bardzo, bardzo rzadko. To było w starszym Explorerze częściej. Natomiast błędy skryptów w Firefoxie mi się raczej nie zdarzają.
2: Mi się od czasu do czasu zdarzały i tak samo zawieszki Firefoxa, ale ja bym właśnie sugerował spróbować na twoim miejscu wyłączenie wtyczki do wyświetlania flesza. To powinno pomóc.
1: Tak. Dobrze. Dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Proszę bardzo.
2: Czekamy oczywiście na...
0: To co ja chciałem powiedzieć, to było to, że po prostu jak właśnie w tym samym profit clicking, o którym sobie czasami rozmawiamy, wypełniałem na przykład jakiś ticket, żeby zgłosić jakiś błąd czy coś tam, to zanim wcześniej nie przekleiłem kodu z obrazka, to mi się strona przeładowywała, tak jakby czy tam jej fragment się odświeżał, bo WebVision wyświetlał błąd. I w tym momencie już nie mogłem wysłać tego kodu. Ale to był tylko taki błąd i tylko na tej stronie, nigdzie więcej tego nie miałem. To znaczy, no, miałem na kilku innych stronach, ale akurat nie było tam potrzeby wysyłania kodów z obrazków, więc nie wiem, czy to miało jakąś zależność. Ale pewnie miało, skoro WebVision wyświetlał błędy. Natomiast sam Firefox jeszcze tak mi nie zrobił. Nigdy.
2: No ja spotykałem się właśnie z jakąś taką niestabilną pracą i też z tymi błędami w Firefoxie, dlatego to zasugerowałem. Generalnie w ogóle, jeżeli chodzi o wtyczkę Flash, to ja powiem szczerze, nie polecam w Firefoxie z niej korzystania na czymś poza NVDA, bo to się po prostu zawiesza i to działa niestabilnie, zarówno w przypadku Windowsa, jak i JOSa.
0: Tak. Znaczy, ja nie wiem coś, co to jest. Od wersji chyba 16, czy nie, od wersji 14, bo te wersje szybko się tam zmieniały ostatnio, wprowadzili coś, co otwiera jakieś 3 albo 4 procesy. W menedżerze zadań, jak wchodzimy na stronę, gdzie jest Flash. I to chodzi tak, to chodzi jakoś tak drętwo. Ciężko chodzi z JOSem i z Windowsem, z NVDA-em to chodzi lepiej. Jednak też tak myślę. Otwierają się jakieś 4 tam podprocesy tego Firefoxa i to się potrafi czasem zwiesić.
2: Natomiast taka ciekawostka a propos Flasha. Nie wiem, Kamilu, czy słyszałeś, że Internet Explorer 10 w Windowsie 8 ma wbudowanego Flasha, wbudowany plugin Flasha, tak samo jak Chrome.
0: Jestem ciekaw, co to znaczy. Czy to znaczy, że to on ma jakoś wbudowany Flash, który jest aktualizowany przez Adobe, czy wbudowany Flash od Microsoftu, który za kilka miesięcy z powodu poprawek od Adobe i zmian stanie się średnio kompatybilny?
2: Nie bardzo wiem, szczerze mówiąc. Podejrzewam, że oni jednak ze sobą współpracują, bo Microsoft i Adobe to są w końcu duże firmy. Natomiast to budzi trochę mój taki niepokój o to, co z tym Flashem będzie, bo tak już się mówiło, ja się z tego, no, cieszyłem, powiedzmy szczerze, że Flash to będzie tak marginalizowany, bo tak naprawdę, no, teraz jest HTML5, a to zdecydowanie bardziej dla nas dostępne będzie, ale tu ten Flash w jednej, drugiej przeglądarce, no, kurczę, no...
0: Ale... To jest tak, że wbudują, bo mnóstwo stron na tym teraz stoi, ale ja podejrzewam, że jeszcze kilka lat i będzie jednak rządził HTML5.
2: Oby. Ja mam taką nadzieję, że tak będzie, bo...
0: Jeżeli już na przykład YouTube można przełączyć na HTML5 i wiele naprawdę z dostępnych tam materiałów można oglądać pod przełączeniu HTML5, to ja temu jednak dobrze wróżę. Tak samo, no... Flash miał swoje dni świetności i przestaje być już tak wydajny i podejrzewam, że to już nie jest to, co kiedyś.
2: No i przede wszystkim nie wspiera go wszystko, tak? No, można się z tym zgadzać, nie zgadzać, ale jednak użytkowników iOS-a sporo jest i oni jednak się liczą jakoś tam.
0: Tak,
2: więc...
0: oczywiście. Ten mobilny rynek zaczyna rządzić tymi trendami, niestety lub stety, w tym przypadku stety, bo Flash jednak nam nam niewidomym mocno

0: chodzi.
1: Dokładnie. Można zrobić w jakiś tam sposób dostępną zawartość flash, ale powiedzmy sobie szczerze, ale kto to robi?
0: To wygodne i to po pierwsze, a po drugie to, czy dostępne, czy nie, to i tak wygodne nigdy nie będzie.
1: Dokładnie. Więc Firefox. Co jeszcze o Firefoxie? RSS-y, myślę, że o tym warto wspomnieć. Jak to tam wygląda?
0: To jest jakoś trudniejsze dla mnie przynajmniej w Firefoxie, dlatego że w starszej wersji to jakoś wydawało się logiczniejsze. Podobnie jak w Explorerze dodawało się jako zakładka dynamiczna od razu. Natomiast teraz to się dodaje już jako zwykła zakładka i nie jest to takie oczywiste, że to tak łatwo się zmieni na dynamiczną. Trzeba tam trochę pogrzebać w tych opcjach tych zakładek, żeby to znaleźć. Nie wiem, co ty na to powiesz, bo już samo czytanie jest bardzo podobne, natomiast to dodawanie jest w Firefoxie trochę bardziej złożone chyba.
1: Wiesz co? Ja ostatnio powiem szczerze, że już od iluś wersji Firefoxa nie dodawałem sobie RSS-ów, więc mam jeszcze to, co tam pododawałem kiedyś, a teraz jednak korzystam z tych czytników zewnętrznych, ale możesz coś więcej na temat tego dodawania powiedzieć?
0: Znaczy ja to testowałem przy wersji 12 i wiem, że trzeba wejść do ustawień zakładek dynamicznych i zaznaczyć na stałe pole wyboru, żeby dodawały się kanały RSS jako zakładki dynamiczne, bo inaczej dodają się domyślnie jako zwykłe i wtedy to otwiera po prostu stronę z RSS-em, a nie rozwija tak, jak jest właściwością zakładki dynamicznej w tym podmenu Firefoxa, nie rozwija tych tytułów w menu. Takie coś zauważyłem. No to było przy wersji 12, teraz mamy 19. Szczerze mówiąc, też ostatnio tam nie zaglądałem, bo jednak Outlook i Explorer to z tego korzystam.
1: Natomiast w Firefoxie można korzystać w dwóch miejscach z tych RSS-ów. Mamy spod alta w menu w zakładkach i też jeszcze pasek zakładek. Jest coś takiego. Uaktywniane pod Ctrl-B.
0: Ctrl-B, pasek zakładek działa podobnie jak drzewko RSS w Explorerze. Wybieramy chyba, no właśnie, zakładka dynamiczna, jest ona rozwijana tak jak w menu i od razu otwieramy chyba poszczególny artykuł, nie ma tych zajawek, tak?
1: Tak, poszczególny artykuł od razu otwieramy, naciskamy Enter na danej informacji, na danym tytule. Tak. I wtedy nam się otwiera to po prostu
0: strona,
1: w aktualnej karcie.
0: Jest pełnowymiarowa strona. No właśnie, tak a propos kart. Ja się zastanawiam, dlaczego, i to dotyczy użytkowników i Explorera i Firefoxa, dlaczego użytkownicy, którzy używali wersji Internet Explorera 6, nie mogą przekonać się do kart. Często spotykam się z opinią, nie lubię, wyłączyłem to. A przecież to tak zaoszczędza nam miejsce na pasku zadań i łatwiej się w ogóle po tym poruszać. Jestem ciekaw, z czego to wynika. Nie wiem, może ty potrafisz coś powiedzieć, bo ja przeglądanie na kartach lubię.
1: Ja też właśnie lubię przeglądanie na kartach, aczkolwiek powiem ci tak. Jak dla mnie Firefox miał to rozwiązane lepiej, kiedyś przynajmniej tak uważałem, i jakoś w Internet Explorera tak specjalnie nie lubiłem. Teraz tak, teraz to już muszę powiedzieć, jest jak trzeba. To po prostu przeglądanie w kartach w Internet Explorerze najzwyczajniej w świecie działa, nie ma problemów, wszystko jest w porządku. Ale kiedyś, no, ja byłem w stanie zrozumieć tych użytkowników, którym to nie leżało.
0: No tak, w wersji 7 to było takie, no ja też to wyłączałem, to fakt. Ale już w 8 mi się spodobało to. No. Natomiast teraz w 9 jest dobrze. Co mi się w ogóle podoba, to, że te przeglądarki mimo wszystko stają się bardzo podobne. No chociażby Explorer w wersji 9 i 10. No menedżer pobierania Ctrl-J, w Firefoxie tak samo Ctrl-J. Te skróty są
1: podobne.
0: Zasadniczo podobne i w warstwie screenreadera, i w warstwie przeglądarki.
1: Tak samo przejście do paska adresu chociażby, Ctrl-L.
0: Ctrl-L w Explorerze to jest kilka tych możliwości, bo jest i F6, jest i w Firefoxie zresztą też jest F6. Mhm. I Alt-A, bo Alt-A to jest pasek adresu. Tak samo, także czy to użytkownik, który nigdy nie korzystał z Firefoxa, jeżeli go zainstaluje, to tam metodą prób i błędów sobie wypracuje szybko metodę własnej pracy z tym programem, bez jakiegoś specjalnego obciążenia nauki, jakichś nowych wielu skrótów klawiszowych, które to ułatwią.
1: To się wszystko zgadza. Jeszcze Roberto do nas napisał. Dziękuję jeszcze raz. Spróbowałem wyłączyć wtyczkę Shockwave Flash i pomaga. Pozdrawiam serdecznie z Pragi. Pozdrawiamy cię, Roberto, bardzo serdecznie.
0: Bardzo dobrze.
1: No, to jeżeli tak, to dobrze wygląda na to, że po prostu no, miałeś ten sam problem, co ja kiedyś miałem. No fakt faktem, pozbawiasz się dostępu do pewnych treści, no ale niestety, no coś za coś, a podejrzewam, że jednak te elementy flashowe to nie są aż tak bardzo istotne.
0: A na Facebooku jest ten flash, czy go nie ma? Bo ja widzę tam więcej jednak tych elementów ajaxowskich.
1: Ja nie zauważyłem flasha na Facebooku jakoś za bardzo. Przynajmniej nie w tych miejscach, w których odwiedzałem ten portal.
0: Tak, tak, to się zgadza. Także ja też właśnie na aż tak nie selekcjonuję, że wyłączam dodatek, ale jeżeli nie ma tego flasha, to strony jednak chodzą szybciej. Szybciej się generalnie ładują i one mogą mieć wszystko inne, mogą mieć dużo skryptów rozwijających zawartość w PHP, w JavaScriptie, ale jak jest flash, to ta strona się po prostu ładuje dużo dłużej i chodzi dużo wolniej.
1: Zgadza się, szczególnie podejrzewam jeszcze, jeżeli mamy do czynienia ze screen readerem, który po prostu no, musi to jakoś przetworzyć jeszcze sobie tego flasha.
0: Musi to wczytać, tak.
1: A i tak, szczerze mówiąc, no często te animacje to one są po prostu niedostępne, bo mamy przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk i nic więcej do dyspozycji.
0: Dokładnie, także to jak można, to lepiej z flasha nie korzystać. Tak.
1: Zgadza się. Odradzamy zarówno użytkownikom, jak i webmasterom. Jeżeli nie musicie, to nie korzystajcie z flasha. Ja po prostu nie wiem, co ludźmi kieruje. Na przykład jeszcze takie strony spotykam czasem na swojej drodze. Jest strona z intrem we flashu. Po prostu jakaś, wiesz, jakaś taka animacyjka, a później dopiero, żeby przejść dalej. To...
0: Jak do tych instalatorów starych BenQ skanerów albo HP-ków. Takie coś właśnie robili w tym Macromedia Flash.
1: Zgadza się, no to ja jeszcze ostatnio mam taki program akurat ze swojej pracy. Jeden z katalogów do części samochodowych. Jest taki właśnie taka animacja na początku. Z muzyczką nawet, słuchaj, rusza sobie autko i jeździ po ekranie. Tak, i jest melodyjka ładna. No, tylko że ja tam nic nie mogę zrobić, więc ja to po prostu zamykam i odpalam. Dobrze, że ten instalator można uzyskać jeszcze z innego pliku, bo w pliku Autoran jest bezpośrednio zaszyty właśnie ten taki jeszcze preinstalator, że tak powiem, ten flash loader, który tam jest, z którego po prostu nie da się zupełnie, ale to zupełnie nic otworzyć. Czy coś jeszcze a propos Firefoxa?
0: A propos Firefoxa, no z mojej strony no chyba w zasadzie nic.
1: Podsumujmy, jeżeli korzystacie z NVDA, to tak.
0: To Firefox, jeżeli z JOSa też, bo co strona, to różne elementy mogą być inaczej odczytywane. No warto jednak się w te trzy przeglądarki wyposażyć przy w miarę nowych screen readerach i w Google Chroma, i w Firefoxa, i w Internet Explorer, który już oczywiście będzie w systemie.
1: Dokładnie. Natomiast w przypadku JOSa Windowise'a możecie liczyć się z tym, że po prostu coś tam nie będzie czytane, no ale to już trzeba sobie samemu sprawdzać, niemniej jednak Firefoxa polecamy, bo to po prostu jest dobra przeglądarka.
0: Dobra, przeglądarka.
1: No i teraz myślę, że możemy przejść sobie do Google Chroma, który...
0: Za mało go znam, żeby go dobrze ocenić, szczerze mówiąc.
1: Ja powiem w ten sposób. To, co mówił Mateusz, moim zdaniem jest w tym bardzo dużo racji.
0: Czyli, że on się czasami tak potrafi, że on się nie zawiesza przy takich szybkich stron, szybkim przeglądaniu, takim normalnym.
1: Tak, że po prostu jeżeli ja, wiesz, ja kiedyś miałem tak, ja Kamil miałem kiedyś tak, że musiałem mieć otwartych 50 kart.
0: 50?
1: Tak, 50 kart.
0: Ja nigdy nie mam więcej niż 10.
1: Bo korzystałem z takiego skryptu, który, żeby uaktywnić jego działanie, to się musiałem przeklikać przez każdy link. A miałem wtedy do uruchomienia 50 zadań. Więc po prostu, żeby zrobić to szybko, to otwierałem sobie te linki w które klikałem w nowych, w nowej karcie. Więc ja sobie tylko, wiesz, tap, control, enter, tap, control, enter, tap, control, enter, tap, control, enter. I tak 50 razy.
0: Liczyłeś to, czy program się liczył?
1: Ja po prostu wiedziałem, że to będzie tyle stron, że tam będzie tyle odnośników.
0: Tak, ale to musiałeś to liczyć otwierając to po kolei.
1: Nie, po prostu słyszałem, jak już mi doszedł do paska adresu, no to wiedziałem, że koniec. Bo na stronie miałem tylko te linki do poklikania.
0: Aha, czyli to był taki stosik.
1: Tak, to był taki stosik. Ja po prostu z tego stosika brałem...
0: 50, 49, 48 aż do...
1: Tak, dokładnie. Ale bez problemu w Google Chromie udało mi się taką liczbę kart otworzyć.
0: To pięknie.
1: Natomiast no właśnie, na co ja muszę uczulić tych wszystkich, którzy korzystają z Google Chroma? Ja bardzo proszę się nie zdziwić, jak nagle dostaniecie informację, że wam bardzo dużo procesów przybyło. Po prostu ja nie wiem, to Google taką sobie politykę przybrał, ja mam wrażenie, że ta przeglądarka działa szybko, ale do momentu, kiedy mamy zasoby systemowe. Bo ona sobie bardzo lubi co chwilę otwierać nowe procesy.
0: Tak. Już przy ładowaniu przeglądarki, gdzie jest strona startowa, mamy trzy procesy otwarte na starcie.
1: Dokładnie.
0: Firefoxowi wystarczy jeden, Explorerowi też wystarczy jeden.
1: Więc po prostu procesów Google Chroma po jakimś czasie otwierania stron internetowych to tak mamy z 10, z 15.
0: Ale czy one się zamykają po zamknięciu przeglądarki, czy raczej...
1: Tak, one się zamykają po zamknięciu danej karty. To jest jakoś tak, że się otwierają te... Chyba jeden proces w jednej karcie? Nie jestem do końca pewien, ale
0: jeden albo dwa.
1: Ale jest dużo tych procesów.
0: To ma swoje plusy o tyle, że jeżeli się wysypie karta w Explorerze, to czasami się dobrze odzyska, czasami dlatego, że one mają chyba wspólne podprocesy, ale jeden główny, także w Chromie to jest o tyle dobre, że faktycznie jak się jedna karta wysypie, to ta jedna, a nie wszystkie na przykład czasami, bo jak się wysypie Internet Explorer, to potrafi tak to zrobić, że mamy na przykład otwarte trzy karty i musimy zamknąć całą przeglądarkę, mimo że błąd powstał na trzeciej karcie.
1: Zgadza się.
0: To się czasem zdarza.
1: Jeżeli chodzi o oglądanie różnych materiałów wideo, to Google Chrome też spokojnie, bo on ma wbudowanego tego flesza i działa to całkiem płynnie, nie ma jakichś większych problemów, więc można z tego korzystać, jeżeli ktoś na przykład korzysta z duetu Firefox z wyłączonym flashem, a do multimediów właśnie jakiś Google Chrome.
0: A czy tutaj jest taka jakaś usługa synchronizacyjna, podobna
1: jest
0: do tego z Firefoxem?
1: Jest, tylko ja szczerze mówiąc,
0: Czy do tego jest konieczne pewnie konto Google?
1: Oczywiście, że tak, no ale kto z nas dziś nie ma konta Google?
0: Ja nie mam.
1: Aha, okej.
0: Okay. Nie mam, naprawdę nie mam konta Google i nie będę miał, jak najdłużej się tylko da.
1: No okej.
0: Okay. Dla mnie to jest pchanie ludzi po prostu jeden wielki kocioł uzależniania się od chmurki, a to nie chyba nie o to chodzi.
1: No to znaczy, powiem ci w ten sposób. Uzależnienie się od chmurki, masz rację, natomiast ta chmurka jest jednak bardzo przydatna. Jeżeli ja sobie po prostu jestem gdzieś, gdziekolwiek bądź i mam na swoim telefonie całą pocztę, jeżeli tylko oczywiście mam dostęp do internetu, no to w tym momencie no, dla mnie jest to wygodne. Dla mnie jest to po prostu wygodne i jest to produktywność in plus zdecydowanie.
0: Nie, no tak, oczywiście do takich tam telefonów czy coś, to oczywiście, natomiast do komputerów to będę jeszcze trochę tradycjonalistą i standardowy backup na osobnym dysku, bo czy nawet dwóch, bo mi ostatnio padają dyski jak muchy, także jeden lub dwa dyski kopii, to mi wystarczy, powiedzmy, że da się żyć, nie?
1: No ja sobie osobiście... Ja sobie osobiście chwalę Google'a i jego pocztę chociażby. Też kiedyś miałem pocztę w zasadzie na praktycznie rzecz biorąc swoim serwerze, gdzieś tam pokonfigurowane to, ale tym się trzeba zajmować. A Google to jednak, co by nie powiedzieć, robią to dobrze.
0: dobrze. Ja nie mówię, że to robię źle. Ja po prostu korzystam z Google'a, ale nie mam samego konta, bo nie korzystam z niczego takiego, do czego by mi ono się przydało. Mam konto po prostu pocztowe na gazeta.pl, które korzysta z serwerów Google'a i przez to mam dostęp do Google tam dysku, czy do
1: czyli
0: do,
1: masz konto Google'a. Tak naprawdę.
0: Tak naprawdę nie mam konta Google'a, tylko mam konto na gazecie, bo nie, do niej wszystkich usług mam dostęp. To jest takie pół, nazwijmy to półkątem, bo to nie jest stricte konto Google'a. Jak mnie poprosi ktoś jakaś usługa o konto, tam podaj konto Google, jeżeli ja wpisuję login i hasło z gazety, to nie przechodzi po prostu.
1: A to ciekawe, bo ja mam, widzisz, to widocznie to jest jakaś inna wersja Google Apps, bo ja mam na przykład też właśnie konto googlowskie, ale nie na zasadzie tam użytkownik@gmail.com, tylko mój własny adres w mojej domenie, tak, michal@dziwisz.net.
0: I właśnie ja tego nie mam. To jest ten inny rodzaj konta Google, którego ja nie mam. Ja mam tylko to podstawowe, używane do poczty, dokumentów, do kalendarza i do dysku, ale nic chyba poza tym tam nie ma, z tego co wiem.
1: Rozumiem to na tej zasadzie. A ciekawe, czy byś się mógł zalogować na przykład przez Gmaila, powiedzmy wchodząc na gmail.com i logując się danymi z gazety.
0: No właśnie nie, muszę spróbować, bo do tej pory logowałem się tylko przez gazeta.pl. Może musiałbym wpisać adres @gazeta.pl i log i hasło z poczty do gazety.
1: Tak, oczywiście.
0: Bo nieraz trzeba wpisać tak, a nieraz tak.
1: Nie, zawsze w Google'ach wpisuje się pełen adres.
0: Pełen adres.
1: Nigdy loginu samego. Pełen adres zawsze.
0: To jest jakaś strona logowania na konto Google czy na Gmail?
1: Gmail.com. Ja się mogę na przykład na Gmaila zalogować za pomocą swojego loginu z Google Apps.
0: Także tak to
1: wygląda. W każdym razie, wracając do Chroma, tak, oczywiście ma funkcję synchronizacji, może to być synchronizowane między różnymi urządzeniami, a że Chrome jest też na iOS-a, to wydawałoby się, że to in plus, ale jakoś tak działa to średnio. Zresztą sam Chrome ma na iOS-ie niektóre przyciski tak nie bardzo poopisywane, więc jakoś ja korzystam z Safari, aczkolwiek z Chroma da się korzystać, to od razu mówię.
0: No właśnie, Safari ciekawa przeglądarka, aczkolwiek tylko dostępna na aploskich rzeczach niestety. Bo bym sobie na Windowsie, szczerze mówiąc, potestował, zobaczył jak to działa.
1: Z tego co wiem, to na Windowsie to żadna rewelacja jest.
0: No właśnie, podobno tak jest.
1: Natomiast to jeszcze za chwileczkę sobie o tym powiemy, bo jeszcze jedna przeglądarka, która bardzo mnie interesuje i bardzo chętnie bym w końcu skorzystał z jakiejś jej dostępnej wersji, bo mam nadzieję, że takowa będzie.
0: Opera zapewne.
1: Dokładnie, na WebKicie.
0: Jeżeli przejdzie na WebKita i poczekamy trochę, to może coś się w tej kwestii zmieni, aczkolwiek oni chyba nie chcą się udostępnić dla nas.
1: Ale to jest, mam wrażenie, kwestia tego silnika, który tam jest. I to jest tylko to.
0: Być może tylko to.
1: Miejmy nadzieję, więc pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie póki co jeszcze co do Chroma. Ale powiedz Kamil, ty nie zauważyłeś, że ta przeglądarka naprawdę tak szybko działa? Jakie były twoje odczucia?
0: Otwiera sobie te procesy, ale szybko się ładuje. Same strony chodzą w porządku. Natomiast jak miałem się bawić opcjami tej przeglądarki, to ja podziękuję jednak. Nie lubię. One są w jakiś tam sposób czytane przez tego czasa. NVDA, przyznaję się, nie sprawdzałem. Ale ustawienie na przykład strony głównej to mi sprawiło duży problem, szczerze mówiąc. Wyłączanie, włączanie wirtualnego kursora, może kiedyś trafię. Także do takiego szybkiego przejrzenia faktycznie otworzył się Google Chrome, to niech już będzie. Ale tak to do użytku codziennego to jednak wolę dwie poprzednie.
1: No ja powiem szczerze, ja z tymi opcjami gdzieś tam przeszedłem się przez te opcje, poustawiałem co chciałem. I nie miałem z tym jakichś większych problemów.
0: Mam wrażenie, że te opcje są takie trochę, takie ubogie troszeczkę są.
1: A
0: takie...
1: to tak. To się zgadza.
0: One są strasznie
1: w porównaniu do Firefoxa, gdzie masz ileś kart, z różnymi opcjami, to się zgadza. Zresztą no sama instalacja Google Chroma, przecież tam nawet nie można wybrać, gdzie chcesz zainstalować tę przeglądarkę.
0: Jest wkurzająca. Ja czegoś takiego nie lubię. Zainstalowałem, żeby potestować, ale to jest takie trochę bycie natrętnym na siłę, to już mi się na przykład nie podoba. Mhm. W ogóle te aplikacje Google'a typu Google Toolbar czy coś, to właśnie instalują się w podobny sposób. To mnie szczerze mówiąc to trochę dziwi, bo ta firma jednak powinna sobie z tego zdawać sprawę, że owszem, 70% użytkowników to zainstaluje, bo nie będzie wiedziało, że to się zainstalowało, ale 30% zrobi kupę szumu w końcu o takie coś.
1: No zgadza się, no niemniej jednak oni to w ten sposób robią, aczkolwiek no sama instalacja Google Chroma, to szczerze mówiąc, no mi akurat ta opcja, że nie ma tej możliwości wyboru lokalizacji, mnie to zdziwiło, ale jakoś mnie nie odstręczyło, no bo...
0: Niespecjalnie cię zmartwiło,
1: bo bądźmy tak? Szczerzy, no instalujesz aplikację poza program Files, czy tam program Files x86?
0: Akurat nie, bo mam dużą partycję systemową, mam dużą. Aczkolwiek na netbooku, z którego teraz rozmawiam, bym się poważnie zastanawiał przy komunikacie mało miejsca na dysku C. Mam problem.
1: Wiadomo, no lepiej mieć taką opcję niż nie mieć. No, mnie to jakoś nie zmartwiło, to, że nie ma tej opcji. Natomiast rzeczywiście przechodząc przez ustawienia nie Firefoxa, tylko Chroma, no takie odniosłem też wrażenie jak ty, że jakoś mało tego.
0: Coś tam z historii, coś z podstawowego otwierania, ale żadnej listy blokowanych witryn, żadnej czarnej listy, żadnej białej listy, żadnych wyjątków. Takie jakoś czegoś tu brakuje.
1: Ale co mi się podoba w Chromie na przykład? Otwierasz sobie jakąś zagraniczną stronę.
0: A tak.
1: I pyta od razu, czy chcesz przetłumaczyć. I to jest fajne.
0: Powiem szczerze, że ten tłumacz jest coraz lepszy. I co by tu nie mówić, on nadal jest, no czasami nadal potrafi wypisać głupoty jak trzeba, ale to kiedyś było takie, że no dobra, parę słów zrozumiałem. Dzisiaj zrozumiałem 3/4 tekstu i to wcale nie wysilając się zbyt mocno.
1: Aha.
0: Takie mam, odnoszę wrażenie, że na przestrzeni tych 3 lat, odkąd z tego tłumacza Google korzystam przez strony różne, to tłumaczenie się tego poprawia już coraz bardziej.
1: No zgadza się, no oni cały czas nad tym pracują i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo
0: tak,
1: no bo powiedzmy sobie szczerze, no warto jakiś tam chociaż ten jeden język obcy znać, ale jak czasem trzeba wejść na stronę, dajmy na to, nie wiem, chińską, jakąś tam tajską czy inną, no to już wtedy jest mniej oczywiste, że warto by było ten język znać. Jednak taki tłumacz się przydaje.
0: Wtedy może być już problem i taki tłumacz się przydaje. Taka jeszcze ciekawostka a propos tłumaczy. Microsoft już nie pisze swoich artykułów w języku polskim. Tłumaczy je swoim translatorem, z którego też korzysta Bing. Efekt jest żałosny. Szczerze mówiąc, bardzo nieodpowiedzialne, bo to są instrukcje dotyczące wielu rzeczy w Windowsie i można coś nieźle zepsuć przez takie tłumaczenie, jak się źle zrozumie. Także nie polecam w tej chwili supportu Microsoftu, bo na nowe artykuły natkniecie się tak zwane przetłumaczone maszynowo. Lepiej czytajcie te angielskie, jeżeli tylko je zrozumiecie.
1: Dokładnie, także polecamy jednak anglojęzyczne, jeżeli tylko macie taką możliwość, ale ciekawe, no, aż tak by cieli koszta?
0: Wiesz co, strasznie. Co otwieram jakiś artykuł dotyczący jakiejś aktualizacji czegoś, jakieś coś, to kiedyś pamiętam, że było tylko po angielsku, po niemiecku, po hiszpańsku i tam jeszcze w paru innych językach, a teraz jest niby ten polski, ale tłumaczenie maszynowe ja już bym pozostawił tak jak było, dlatego że to jest bardzo, bardzo nieodpowiedzialne. Jeżeli początkujący użytkownik otworzy coś takiego i postąpi według instrukcji, to może mu się pomylić krok poprzedni z następnym, co efekt może być nieprzyjemny.
1: Mam tu pytanie od Mikiego, czy testował ktoś ChromeVOS? Działa to fajnie, a instalacja jest bardzo prosta. Miki, ja nie testowałem, nie wiem, czy Kamil testował.
2: Co to jest w ogóle? Nie znam.
1: To jest jakiś dodatek, taki chyba wbudowany, albo nie wbudowany, ale po prostu taki dodatek będący taką nakładką mówiącą na Chroma, ale może Miki do nas zadzwonisz i coś nam powiesz więcej na ten temat, byśmy prosili bardzo, to... bo ja o tym słyszałem, dokładnie. Ale mówiąc szczerze, nie miałem potrzeby nigdy korzystania z tego, więc jeżeli tylko masz chęć, to zadzwoń i podziel się z nami swoimi wrażeniami. Czekamy. Natomiast co do Chroma, jeżeli chodzi o RSS-y, no to słabiutko.
2: Nie
1: słabiutko.
2: Wiem, nie wiem.
1: Ja w ogóle nie znalazłem w tej przeglądarce domyślnie czytnika RSS.
2: Czyli dodatek.
1: Dodatek. To, co sobie dodatek doinstalowałem, to...
2: Pewnie jakiś lichy.
1: Lichy, dokładnie.
2: Ojej. Właśnie jak z tymi dodatkami w Chromie, bo to...
1: Zainstalowałem sobie, jak dobrze pamiętam, bo potrzebne mi były szczególnie dwa dodatki, AdBlock i AdThis. No i sobie zainstalowałem. To jest takie do dzielenia się różnymi stronami w serwisach społecznościowych. Dajmy na to, masz na przykład jakiś adres strony, którą dajmy na to w danym momencie odwiedzasz i chcesz ją umieścić na Facebooku. No aha. I AdThis się do tego bardzo przydaje.
2: Czy jest to do Firefoxa też?
1: Tak.
2: O jest, to trzeba będzie nad tym się pomyśleć i zainstalować to. W Explorerze tego typu dodatki nazywają się akceleratorami, aczkolwiek ja takich jakichś użytecznych nie widziałem. Te standardowe, które są domyślnie, to są jakieś tam dodatki do poczty Windows Live'a. Coś zrobiło NK, żeby tam szybciej też udostępniać te linki czy tam fragmenty tekstów na tych swoich śledzikach, ale nie widziałem właśnie tego typu właśnie dobrych dodatków akceleratorów do Explorera. Niestety takich nie znalazłem szybkich.
1: No ja zbyt wiele nie bawiłem się dodatkami do Chroma, natomiast fakt faktem jest tego tam troszeczkę, można sobie poszukać, można się tym pobawić, ale no mówię, bardzo mi się spodobał ten tłumacz. To nie ma chyba tłumacz? Tego w innych przeglądarkach wbudowanego.
2: Są dodatki korzystające.
1: No właśnie, dodatki tak, ale nie jakby integralna część.
2: No nie. Aczkolwiek mi na przykład nie sprawia problemu skopiowanie adresu na przykład do nowego w JAWS 14 ze strony Freedomu i wklejenie go w polu do tłumaczenia w Google i tam przeczytanie sobie tej ramki z tłumaczenia.
1: Tak, tylko wiesz co, to działa pod różnymi programami odczytu ekranu różnie. Kiedyś z Windowsem na przykład były poważne problemy z tym. Nie wiem, jak jest teraz.
2: Nie wiem, bo nie, ja zawsze w większości z JAWS-em korzystam. Ale to tylko świadczy o tym, że mimo wszystko ten JAWS jednak się trzyma i rzadko kiedy muszę zmieniać program do odczytu ekranu, żeby coś zrobić, nawet na NVDA czy na Windowsa. Tylko mam przy Facebooku z Firefoxem, to przełączam się na NVDA, bo wtedy faktycznie pewne rzeczy łatwiej jest zrobić i nawet więcej potrafi w niektórych momentach niż sam Explorer z JAWS-em, bo dobrze czyta te rozwinięte listy, kiedy coś tam publikujemy do bliskich znajomych, do dalszych znajomych, coś takiego, to te takie rozwijane listy lepiej potrafi czytać NVDA z Firefoxem niż JAWS z Explorerem, to taki przykład.
1: Aczkolwiek ostatnio udało mi się, muszę powiedzieć, bo kiedyś wspominałeś, pamiętam Kamilu, że na Allegro nie da się wystawić komentarzy z niczym innym jak tylko z Firefoxem i z NVDA. Mi się to udało.
2: To się udało.
1: Mi to się udało ostatnio zrobić z JAWS-em najnowszym 14 i z Internet Explorerem 10.
2: O kurczę. Czyli co, było grafika klikalna 1, czy było
1: nie,
2: klikalna 1?
1: Nie, było 1, w ogóle nie było klikalne. Ja po prostu to, gdybym nie wiedział, że tam się trzeba coś nacisnąć, to bym nie
2: cały
1: wiedział.
2: Cały JAWS.
1: Ale po
2: cały
1: prostu...
2: JAWS. Coś pod enterem czasem zrobi, ale czasem nie zrobi.
1: Ale mi się udało.
2: A nie mówi, czy to klikalne, no właśnie.
1: Ale mi się udało, no także nie wiem, jak na przykład w starszych przeglądarkach, może spróbuj z najnowszym JAWS-em kiedyś coś na Allegro komentarz wystawić, właśnie z najnowszym JAWS-em, ale z J9.
2: Coś będę kupował, to.
1: Bo mi się z dziesiątką udało.
2: No, cóż. To bardzo sympatyczna informacja, bo wystawianie komentarzy, przełączanie się na NVDA, na Firefoxa, to tak trochę irytowało dla tej jednej.
1: Dokładnie, tylko po to, żeby komentarz wystawić. No ale być może to też miało coś związane, było też coś związane z tym, że Allegro zmieniało interfejs i może to, aczkolwiek...
2: Prawdopodobnie tak, aczkolwiek niekoniecznie, bo dlaczego NVDA widzi, że to jest klikalne, a Joss nie potrafi powiedzieć, że to jest klikalne, to mnie zaczyna coraz bardziej zastanawiać, dlaczego właśnie NVDA nadąża, a Freedom czy GW Micro skupiają się na takich pierdołach jak gadżety albo nie wiem, zmiana interfejsu programu. No bo Joss się skupił, nie da się ukryć na gadżetach, zbadaj to w pewnym momencie, a Windows Eyes po prostu zaczęli zmieniać interfejs. Fakt, że ta zmiana jest akurat pozytywna, ale no szczerze mówiąc były pilniejsze problemy. No i teraz mamy tego efekt niestety.
1: Czy ja wiem, znam ludzi, którzy dalej się nie mogą przestawić na nowy interfejs Windows Eyesa.
2: No i tak będzie, no bo to jednak są użytkownicy, którzy z niego korzystali od wielu lat i
1: dokładnie.
2: To ten poprzedni interfejs. Natomiast tam się po prostu zrobiło za dużo opcji na takie menu. I to tyle w sumie, bo no już to, tych menu już było 9 albo 10 albo 11 elementów na pasku. Mhm. W każdym z tych rozwijanych list poleceń było ileś tam pod menu. No tego już było po prostu za dużo, żeby to trzymać w takiej konfiguracji. Także myślę, że pomysł dobry, no ale nie w czas
1: ale
2: wykonania.
1: Niekoniecznie na teraz. Co do Chroma, no to myślę, że tak naprawdę tyle. To jest najnowsza przeglądarka, jeżeli chodzi o dostępność.
2: O dostępność, tak.
1: Więc może być tu różnie. Niemniej jednak polecamy się pobawić, bo można. A naprawdę w niektórych miejscach się przydaje.
2: To się podejrzewam będzie rozwijać, bo Google jednak o tej dostępności coś tam pamięta. Nawet jeżeli nie jest to idealne, to jakieś jest. I dobrze, że chociaż takie.
1: Wszystko się zgadza. Teraz jeszcze taka rzecz. Na koniec naszej dzisiejszej audycji. Jeżeli słyszymy, że dana przeglądarka wykorzystuje silniki i teraz jak to jest? Internet Explorerowy silnik to jest Trident? Tak?
2: Czekaj chwilę, bo tnie się mi troszkę. O, już jestem, dobra.
1: Tak. Teraz tak, jeżeli słyszymy, że dana przeglądarka wykorzystuje silnik albo na przykład Gecko, albo WebKit, albo Trident, tak? No to można próbować z niej korzystać, bo to nie jest tak, że trzy przeglądarki istnieją na świecie. Jest ich znacznie więcej.
2: Można próbować z Jossem i z NVDA. Windows Eyes ma jeszcze problem z takim uniwersalizmem w podejściu do... Nie wiem, jak to jest zaimplementowane z tym.
1: Ja mam tam wrażenie, że tam bardziej bazuje się na informacjach o oknie niż na samych kontrolkach i klasach.
2: Chyba tak. No właśnie, klasa Internet Explorer Server i potomne. I jak tego nie ma, to Windows Eyes po prostu wysiada. Nie wiem dlaczego tak. No dla Firefoxa zrobili osobną konfigurację, dlatego jeszcze to też chodzi. Natomiast NVDA i Joss mają po prostu klasyczne bufory, które sczytują te informacje bezpośrednio z kodu. I może dlatego to lepiej działa. Natomiast te trzy silniki faktycznie, które wymieniłeś, to powinny może. Jeżeli przeglądarka z nim działa, to można spróbować, czy będzie jakoś tam to czytane.
1: Są takie przeglądarki, które na przykład potrafią zmieniać te silniki. Też są takie. Dzięki nim można sobie testować, jak dana strona wyświetla się w różnych przeglądarkach. Jakby za pomocą różnych silników renderowania. Więc...
2: Nie, znaczy pewnie są, natomiast ja takie jeszcze nie korzystałem chyba. Bo Firefox ma to swoje Gecko. Explorer ma ten, co on ma? Czekaj.
1: Trident?
2: Chyba, tak. A co ma Google, to nie wiem, bo też nie sprawdzałem.
1: Jak dobrze pamiętam, WebKit.
2: Już WebKit, znaczy od początku miał chyba WebKit, bo Opera to tam miało coś innego, ten swój Presto, czy coś?
1: Presto, tak, jakoś, Presto, tak? Presto.
2: Tak.
1: A Presto było tam niestety niedostępne.
2: Nawet chyba tabulatorem po linkach nie szło chodzić.
1: Nie. Opera w ogóle zupełnie była niedostępna. Nic. Teraz jest szansa, bo Opera przerzuca się na WebKit, więc być może będzie to dla nas jakaś nadzieja, że da się pokorzystać z Opery.
2: Tak, a swoją drogą jestem ciekaw, jak w tym tempie nadąża Dolphin Computer Access i co tam nowego w u nich w czytaniu internetu, bo z tego co pamiętam, no zawsze byli trochę z tyłu za tymi właśnie trzema programami.
1: No właśnie, może ktoś tam w komentarzach napisze, kto korzysta z Supernowej, najnowszej na przykład.
2: Najnowszej.
1: Bo to jest program, który zawsze miał dosyć fajną lokalizację, spolszczony był zawsze fajnie, przynajmniej jak pamiętam.
2: Miał opcji, naprawdę też dużo tych opcji było tam.
1: Dokładnie, ale jakoś się nie przyjął, coś poszło nie tak.
2: Nie przyjął się. Coś poszło nie tak prawdopodobnie z modelem odczytywania tegoż internetu przeglądarkowego. Tak mi się wydaje.
1: Dokładnie, aczkolwiek no ostatnio przychodzą do mnie takie linki, podcasty o Supernowej. Trzeba się kiedyś będzie z tym zapoznać, jak to w Supernowej można korzystać z internetu.
2: Bawiłem się dziewiątką przez chwilę i to czytało tego, to Google.pl, ale jakoś tak miałem tylko chwilę czasu, wtedy pamiętam, bo od kolegi wziąłem tego laptopa, żeby mi pokazał, jak to chodzi. Także podejrzewam, że teraz już chyba nie jest aż tak najgorzej, nawet teraz.
1: Więc jeżeli ktoś korzysta z nowej Supernowej, to zachęcamy do tego, żeby się podzielił z nami informacjami, z jakimi przeglądarkami jak to działa. Czy tylko Internet Explorer, czy może już Firefox, a może jeszcze Chrome, a może coś jeszcze.
2: No właśnie, bo wersja 6.02 Supernowej w Internet Explorer to były miłe, złego początki niestety i to się źle przyjęło.
1: Dokładnie, a wcześniej było coś, co nazywał się WebFormator i bez tego to nie było szans w ogóle zaczynać zabawy.
2: Tak.
1: Dokładnie. Zachęcamy oczywiście do przeglądania stron internetowych różnymi przeglądarkami, dlatego, że po prostu no... Czasem może się okazać, że jeżeli korzystacie z jednego programu, to na zupełnie innej przeglądarce zobaczycie więcej
2: będzie
1: informacji na stronie. Tak, więcej informacji także, na przykład.
2: Także po prostu uniwersalizm, no jesteśmy skazani na to, że coś będzie nam lepiej lub gorzej przeczytane, więc warto testować różne rozwiązania, bo mamy problem z czymś w jednym miejscu, w jednej przeglądarce, ale z tym samym problemu nie będzie w innej, a w jeszcze innym miejscu z trzecią nie będzie problemu, gdzie w dwóch pozostałych też będzie problem. Także warto mieć to, co jest dostępne, chociażby przynajmniej te trzy, a innymi bawić się w wolnych chwilach.
1: Ale to też jest tak, że osoby widzące podobnie mają, że różne strony w różnych przeglądarkach się różnie wyświetlają.
2: Teraz już tak. Teraz już tak mają, dlatego no, ktoś tam z Chroma korzystał, no ale wrócił do Firefoxa, bo coś tam mu nie pasowało. Teraz korzysta znowu z Internet Explorera, bo się zrobił fajny, kiedyś był dziadowski, także takie opinie tam też słyszę różne i czytam od osób widzących.
1: Zatem zachęcamy...
2: Tak samo.
1: Zachęcamy do testowania różnych przeglądarek, do korzystania, no bo to w końcu chodzi o to, żeby nam było jak najwygodniej. Nie ma jednego słusznego rozwiązania, jest wiele różnych i każdy powinien sobie dopasować taki zestaw narzędzi, jaki jest dla niego odpowiedni. A dziś na ten temat rozmawiałem wspólnie z Kamilem Żakiem. Dziękuję ci bardzo, Kamilu. No i do usłyszenia w następnej audycji. Bo myślę, że się jeszcze spotkamy.
2: Do następnego razu. Tak, pewnie tak.
1: Dokładnie. Kolejny Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia już za tydzień po godzinie 19:00. Zatem zapraszam bardzo serdecznie. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: I ja wcale nie miałem na myśli tego mojego mocnego uderzenia w spację. Dziś mamy poniedziałek, w kalendarzu to 20 dzień maja. Minęła godzina 19, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo. Przypominam, Tyflo Podcast www.tyflopodcast.net to pierwszy polski podcast dla niewidomych i niedowidzących, a przy Tyflo Podcaście, czyli przy naszym podcaście, funkcjonuje również Tyflo Radio, czyli audycje na żywo, których możecie słuchać zazwyczaj po godzinie 19, natomiast jest to różnie, jeżeli chodzi o ich obecność w tygodniu. Dziś się spotykamy, jeżeli chodzi o ten tydzień, to spotykamy się jeszcze jutro i w środę. Ale o tym może powiem na koniec audycji, co jeszcze przygotowaliśmy dla Was na ten tydzień. A póki co witam bardzo serdecznie moich dzisiejszych gości. Wspólnie ze mną audycję prowadzić będą Michał Kasperczak i Krzysztof Wostal. Witam Was serdecznie.
1: Dobry wieczór.
0: Powiem szczerze, że chyba nawet jeszcze dzień dobry, bo jeszcze słońce nam ładnie świeci. Dzień coraz dłuższy, wiosna, te sprawy, słuchajcie.
1: Dzień dobry wieczór.
0: Tak, dzień dobry wieczór. Dokładnie, może w ten sposób. Dziś będziemy mówić o czymś, co może się przysłużyć osobom niewidomym, którym się sprzęt troszeczkę zestarzał komputerowy i chcieliby sobie go zmodernizować albo po prostu zakupić, bo być może jeszcze są takie osoby, które nie mają własnego sprzętu i oprogramowania przeznaczonego do współpracy z komputerem, jakiegoś takiego dedykowanego im sprzętu elektronicznego. Mowa o programie Aktywny Samorząd, który to wystartował po raz kolejny i ma się całkiem dobrze, póki co są zbierane wnioski. Krzysztofie, z tego co wiem, to ty się bardzo interesujesz tym programem, prawda?
1: Interesuję się ze względów zawodowych i ze względów prywatnych. Tak myślę, żeby w tym roku skorzystać z dofinansowania w Aktywnym Samorządzie, a ze względów zawodowych po to, żeby móc innym osobom radzić, jak wypisać wnioski, jak sobie poradzić z dokumentacją i stąd te moje zainteresowania.
0: No więc dobrze, więc dziś o tym właśnie będziemy mówić. Mam nadzieję, że również jeżeli chodzi o sprzęt, to uda nam się coś poradzić także wspólnie z Michałem. Natomiast co się tyczy programu Aktywny Samorząd, to może na dobry początek powiedzmy, Krzysztofie, cóż to właściwie takiego jest? Kto to organizuje, dla kogo jest to przeznaczone i o co w tym właściwie chodzi? Bo może nie wszyscy wiedzą.
1: Program Aktywny Samorząd jest programem, który po raz drugi jest realizowany. Realizowany jest przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie bądź Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej bądź Rodzinie, w zależności od tego, czy jest to powiat ziemski czy grodzki. Generalnie program w cudzysłowie wyszedł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który jest dysponentem środków na realizację tego programu i przekazuje je do powiatów. Taka jest w ogóle idea, żeby środki przekazywać do powiatów. Kiedyś był program Komputer dla Homera, jeszcze wcześniej były inne, na przykład Premia dla Aktywnych. No i osoby niepełnosprawne, zaraz powiemy jakie, składały wnioski w ramach programu Komputer dla Homera. Wnioski te składane były w wojewódzkich oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tam były komisje, które rozpatrywały te wnioski, no i przyznawały bądź nie środki na zakup różnego rodzaju sprzętu. Stwierdzono, że to nie jest złe, ale trzeba przekazać jednak do powiatów. Dlaczego? Dlatego, że urzędnicy z założenia w powiecie znają lepiej potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców, wiedzą, czego im potrzeba, wiedzą, o co ci niepełnosprawni się pytają i wiedzą, co jest im potrzebne w aktywizacji zawodowej, społecznej, umożliwieniu pełnienia różnych ról, które ludzie w życiu mają. Takie jest założenie. Różnie to wychodzi w powiatach, ale nie nam dyskutować o tym. I stworzono program Aktywny Samorząd. W tym roku jest drugi raz ten program realizowany. Do programu mogły przystąpić samorządy, które podpisały umowę z państwowym funduszem, jednakże nie było to obligatoryjne, czyli nie wszystkie samorządy musiały. Samorząd musiał wyrazić wolę przystąpienia do takiego programu. Skutkowało to tym, że nie wszystkie powiaty do tego programu przystąpiły. Jeżeli dany powiat zdecydował się na przystąpienie do tego programu, podpisywał umowę, na mocy której PFRON przekazuje środki, a w powiecie powołuje się komisje opiniujące, komisje przyznające dofinansowanie na... I teraz na co? I jakim niepełnosprawnym? Więc w programie Aktywny Samorząd mogą wziąć udział niepełnosprawni albo ze względu na wzrok, albo ze względu na niepełnosprawność ruchu, również osoby głuchoniewidome, których tak naprawdę w prawie polskim nie ma, aczkolwiek ze względów funkcjonalnych Państwowy Fundusz osoby głuchoniewidome uznaje za odrębną grupę i z tego tytułu są pewne różnice w dofinansowaniu. My dzisiaj skupiać się będziemy na dofinansowaniach dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, aczkolwiek o głuchoniewidomych w pewnym momencie też powiemy. W ramach tego programu można więc starać się o dofinansowanie na zakup sprzętu i oprogramowania. Dodam jeszcze, że w ramach programu Aktywny Samorząd można także starać się o dofinansowanie kosztów nauki na studiach, w szkołach policealnych, w kolegiach oraz wtedy, gdy mamy otworzony przewód doktorski. To jest były program Student, który został od tego roku przejęty przez Aktywny Samorząd. I żeby zamknąć temat studenta na chwilę, to tyle. I tutaj jeszcze w Studencie oczywiście nie tylko niepełnosprawni wzrokowo i ruchowo, ale również głusi, również słabosłyszący mogą się o to dofinansowanie starać. Wracając obszaru, w którym możemy starać się o dofinansowanie, możemy starać się o nie na zakup sprzętu albo brajlowskiego, albo lektorskiego, albo różnego rodzaju, brakło mi słowa, akcesoriów oprogramowania, o czym za chwileczkę będziemy szerzej mówić. Myślę, że to tyle pokrótce o tym programie, skąd on się wywodzi.
0: To jeszcze mam taką prośbę, Krzysztofie, zdaje się, że to ty masz gdzieś tu włączone obok jakieś urządzenie, które nam dosyć sieje, gdybyś mógł to wyłączyć, bo mamy co jakiś czas taki pisk. Nie wiem, Michale, czy ty to słyszysz również u siebie w słuchawkach?
1: Może chłodzenie w komputerze moim, bo tak, czy teraz jest lepiej?
0: Wiesz co, no zobaczymy, bo ten pisk pojawia się od czasu do czasu. Pojawia się od czasu do czasu i ciężko, mówiąc szczerze, zdiagnozować, co to jest. No w każdym razie pojawia się taki od czasu do czasu pisk, natomiast no nie jest on jakoś mocno uciążliwy, przynajmniej dla mnie, podejrzewam. O,
1: albo
0: dalej.
1: Albo to moje aparaty słuchowe.
0: Dalej, ale wcześniej tego nie było, więc się po prostu zastanawiam, co nam tu jakiś złośliwy chochlik namieszał. W każdym razie, dobrze, mamy, już powiedzieliśmy, do kogo adresowany jest program Aktywny Samorząd, więc teraz załóżmy, że jestem osobą niewidomą, no nawet słusznie możemy założyć, no i teraz chciałbym skorzystać z tego programu. To co ja właściwie powinienem zrobić, jakie kroki podjąć, żeby mieć szansę na sfinansowanie czy na przykład sprzętu, czy tych pozostałych rzeczy, o których mówiłeś?
1: To znaczy, przede wszystkim musimy się zastanowić, czy ty w ogóle możesz startować w tym programie, czy możesz ubiegać się o jakieś dofinansowanie, bo przede wszystkim w programie mogą wziąć udział osoby, które mają znaczny stopień niepełnosprawności, czyli umiarkowany i stopień lekki nie, więc musisz mieć znaczny stopień niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności. Cóż to jest orzeczenie o niepełnosprawności? Orzeczenie o niepełnosprawności mają dzieci do 16 roku życia. W przypadku właśnie tych dzieci do 16 roku na orzeczeniu nie określa się stopnia niepełnosprawności, czyli mają one albo niepełnosprawność, albo jej nie mają. Koniec, kropka. Więc musiałbyś mieć to orzeczenie, musiałbyś być do 18 roku życia człowiekiem, bądź człowiekiem w wieku produkcyjnym, bądź pracować zawodowo. I tu właśnie się pojawia taka zagwozdka troszkę prawna, ale myślę, że łatwo ją na swoją korzyść zinterpretować. Bądź aktywnym zawodowo, czyli jeżeli masz, powiedzmy, jesteś mężczyzną, masz 66 lat i pracujesz zawodowo, no to mógłbyś się starać o dofinansowanie. Dlatego, że program generalnie z założenia, jego jednym z celów jest aktywizacja społeczna, zawodowa i pomoc w pełnieniu ról społecznych przed osoby niepełnosprawne. Jeżeli byś spełnił te wcześniejsze warunki, czyli miałbyś znaczny stopień, byłbyś w tych trzech kategoriach, no to mógłbyś starać się dopiero o to dofinansowanie. Musiałbyś udać się do swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ale tu jest bardzo ważne ze względu na miejsce zamieszkania. Musi być ten powiatowe centrum pomocy rodzinie. I kolejna taka dygresja poboczna.
0: Czyli jeżeli ze względu na miejsce powiat, zamieszkania, to jeszcze podrążę ten temat. Czyli jeżeli jestem zameldowany na przykład gdzie indziej, a mieszkam tymczasowo nawet gdzieś tam, powiedzmy, w jakiejś innej miejscowości, to udaję się do tamtego centrum, tak? Czy to chodzi o coś innego?
1: Tam, gdzie mieszkasz.
0: Tam, gdzie mieszkam. Okej.
1: To
0: ja jeszcze... No. Dobrze, to jeszcze...
1: Natomiast może się tak zdarzyć, że twój powiat nie podpisze umowy z PFRON-em. Bo wciąż takie są historie. Wtedy możesz się udać do powiatu najbliższego tobie, do sąsiedniego, który podpisał umowę z PFRON-em.
0: Jak rozumiem, jeżeli już w tym momencie powiat nie podpisał umowy z PFRON-em, to już jest musztarda po obiedzie i jeżeli mój powiat nie podpisał, to już nie ma na to szans, żeby oni podpisali w tym roku.
1: Raczej nie.
0: Okej, a chciałbym jeszcze zapytać Krzysztofie o jedną rzecz. Co w przypadku, kiedy korzystałem jakiś czas temu, czy z komputera dla Homera, czy na przykład w zeszłym roku z aktywnego samorządu, jakie są okresy w trakcie
1: karencji,
0: których... Tak, okresy karencji, w trakcie których nie mogę ponownie skorzystać z tego programu. I jakie programy, z których korzystałem wcześniej, są tym objęte?
1: Więc 3 lata to jest ten okres, ale nie 3 lata liczone od daty podpisania umowy do daty, kiedy się starasz, tylko 3 pełne lata. Czyli jeżeli w roku 2009 otrzymałeś dofinansowanie, liczy się to od 1 stycznia 2010 roku, więc mamy cały 2010, 2011 i 2012 i w 2013 mógłbyś już się starać. To dotyczy komputera dla Homera, ale również likwidacji barier w komunikowaniu, jeżeli to, o co się starałeś i to, o co się teraz starasz, to jest to samo. Czyli jeżeli w 2012, w ubiegłym roku otrzymałeś dofinansowanie na zakup programu udźwiękającego ekran, no to w tym roku nie możesz się starać z aktywnego samorządu na program udźwiękawiający ekran, ale nie wykreśla cię to w staraniu na przykład o monitor brajlowski w aktywnym samorządzie. Jeżeli to oczywiście dofinansowanie rok temu było w innym programie, czyli w komunikowaniu się w barierach. I to jest żelazna zasada, od której mamy odstępstwa. Jeżeli twój stan zdrowia znacznie się pogorszył, byłbyś osobą słabowidzącą, która w roku 2011 otrzymała dofinansowanie na program powiększający zawartość ekranu, to teoretycznie nie mógłbyś startować, ale jeżeli stałeś się niewidomym całkowicie i w tej chwili tobie jest potrzebny program nie powiększający, lecz udźwiękawiający zawartość ekranu, to możesz się starać o dofinansowanie w tym programie. Jeżeli miałeś w 2010 roku z programu Komputer dla Homera komputer z oprogramowaniem, miałeś monitor brajlowski i nastąpiło jakieś zdarzenie losowe typu kradzież, musi to być poświadczone dokumentem z policji, miałeś, nie wiem, zalanie, pożar, odpukać i tak dalej, to wtedy to zdarzenie losowe powoduje, że też możesz starać się ponownie o dofinansowanie, mimo że 3 lata jeszcze nie minęły.
0: Oczywiście nie dotyczy to takich przypadków, kiedy na przykład, no nie wiem, nie zauważyliśmy jakiejś i na przykład ten monitor nam, powiedzmy, czy jakieś inne urządzenie upadło i się uszkodziło, a producent nie chce nam uznać tego na gwarancji, bo twierdzi, że to jest z naszej winy. Takich przypadków to nie dotyczy,
1: dokładnie.
0: Tak?
1: Okay. Dokładnie, takich przypadków to nie dotyczy. Jedyny odstęp, jedyna możliwość, to nas akurat niewidomych nie dotyczy, tylko osób z niepełnosprawnością fizyczną przy dofinansowaniu na zakup protez. Tam jeżeli się skończy okres gwarancji, to już można o to dofinansowanie się starać, natomiast nas niewidomych to nie dotyczy.
0: Rozumiem. No więc dobrze, to za momencik wrócimy do tematu, ale zanim to jeszcze ja przypomnę, że można do nas dzwonić. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Przypominam, to jest numer telefonu stacjonarnego z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Zapraszamy, jeżeli macie ochotę i chcielibyście o coś dopytać, to dziś jest okazja, bo właśnie rozmawiamy z Krzysztofem

0: nie przekroczyły tych warunków brzegowych, które uchwałą PFRON-u z 1 lutego 2013 zostały podjęte.
1: Mamy telefon. Halo, kogo witamy?
2: Witam, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: A w sumie nawet i w zasadzie dzień dobry wieczór, jak to byście powiedzieli.
1: A kto jest z nami?
2: Witam serdecznie, Tomek z tej strony.
1: Witaj, Tomku. Zapewne jakieś pytanie masz.
2: Tak, dokładnie. Mam takie
1: pytanie.
2: Słuchamy.
1: Korzystałem.
2: Oczywiście dotyczące aktywnego samorządu jak najbardziej, prawda? W tamtym roku korzystałem z tego programu, ale korzystałem tylko na dofinansowanie na program udźwiękawiający z tego względu. No oczywiście jestem osobą słabowidzącą, bardzo słabowidzącą. Z tego względu składałem tylko na oprogramowanie, ponieważ posiadałem komputer, prawda? Ale niestety w tym roku, że tak powiem, uległ destrukcji. No i jestem bez komputera, a został mi ten oryginalny program, na który dostałem dofinansowanie. Czy ja mogę w tym roku skorzystać z tego aktywnego samorządu?
0: Zamknąłeś sobie drogę, nie możesz skorzystać w takim wypadku.
2: Na sam sprzęt elektroniczny, oczywiście.
1: No, Krzysztofie, co na to odpowiesz?
0: Trochę zanikasz, natomiast z tego co zrozumiałem, nie możesz starać się, dlatego że nie nastąpiło żadne zdarzenie losowe. To, że się zepsuł, nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Dostałeś dofinansowanie, podpisałeś umowę w ramach aktywnego samorządu, no i niestety dopiero 2013, 14, 15, dopiero w 2016, jeżeli się nie zmienią warunki na podstawie dzisiejszych, tego co dzisiaj obowiązuje, no to dopiero będziesz mógł w 2016 o to dofinansowanie się starać. Natomiast co mogę poradzić? Może postaraj się o dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się na ten komputer, bo niektóre PCPR-y w cudzysłowie na to idą.
2: No właśnie chciałem skorzystać z likwidacji barier, ale złożyć sobie na telefon, prawda? Na jakiegoś iPhone'ika. Czy dodatkowo mogę na przykład dopisać tam komputer jakiś?
0: Spróbuj, oczywiście, dlatego że dofinansowanie w ramach programu likwidacji barier w komunikowaniu to nie tylko na jeden sprzęt, można wpisać 2, 3, 4 sprzęty, byleby nie przekroczyć kwoty, nie pamiętam dokładnie, 30 paru tysięcy.
2: To było w aktywnym samorządzie, 30 tysięcy, tak.
0: Ale w ramach barier, w barierach komunikowaniu również, 30 paru tysięcy, ja nie pamiętam tej końcówki.
2: Aha, a jaki jest termin, bo z tego co ja się orientuję, to w zależności od jakich środków dysponuje dany PCPR, ale program jest raczej aktywny przez cały rok, prawda? Czy nie ma jakichś terminów?
0: To znaczy do tego są terminy, wnioski składamy teoretycznie znowu i to jest brzegowy warunek, czyli od początku roku do 30 września roku 2013, natomiast samorządy mogą te terminy zmienić, ale nie mogą zmienić później niż 30 września, czyli przykładowo strzelam, powiat katowicki określi, że to będzie do 30 czerwca, a na przykład powiat kratkowski może do 15 czerwca, a powiat gdański, że do 15 sierpnia. Jest to naprawdę różnie, tu powiaty mogą sobie tym żonglować.
2: Rozumiem. I jeszcze tak na koniec, tak całkiem z innej beczki, jakbym mógł pytanie zadać, czy to jest nie bardzo możliwe, jeżeli program jest to aktywny samorządzie.
1: No próbuj, Tomku, jeżeli będziemy w stanie, to spróbujemy odpowiedzieć.
2: Bo nigdzie na tym podcaście nie spotkałem się o tym. CU Mobile, słyszeliście o tym?
1: No słyszeliśmy o CU Mobile i mamy nadzieję niedługo potestować. Mamy nadzieję na prezentację, jeżeli chodzi o to urządzenie, także radzimy po prostu wypatrywać, słuchać Tyfloradia, bo za jakiś czas myślę, że taka prezentacja się pojawi, ale o szczegółach będziemy informować na bieżąco. Także my jeszcze nie mamy, ale myślę, że za jakiś czas będziemy.
2: Okej, dobra. Dzięki bardzo śliczne za informację. Miłego dnia, wieczorku. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy ci bardzo, Tomku, za telefon. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Czekamy na kolejne telefony. 123 834 835. Jesteśmy także na Skype'ie o loginie tyflopodcast.net. No i właśnie z tego Skype'a, poczekaj Michale, jeszcze tylko jedno pytanko od Mateusza. Mateusz napisał tak. Chciałbym się zapytać, jeżeli w 2009 roku dostałem dofinansowanie 95% dofinansowania na sprzęt i oprogramowanie, to jaki procent dostanę w 2013 roku?

0: nie ma jakiegoś tam określenia, że jeżeli ktoś dostał w 2009, to w tym roku dostanie mniejsze, większe, dostanie tyle, ile przyzna powiat, a komisja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ta komisja może...
1: Tak to jest, jak się telefonu nie wyłączy w trakcie. Ale tak, ale swoją drogą telefon nam też dzwoni, ale to najpierw Krzysztofie skończ myśl.
0: Może maksymalnie komisja 90% dofinansowania przyznać. I nie, ale to nie jest zależne od tego, czy w 2009 otrzymało się dofinansowanie, czy nie.
1: Dobrze, więc odbieramy kolejny telefon. Halo, kogo witamy tym razem?
2: Dzień dobry, witamy Pawła tym razem.
1: A witaj Pawle, słuchamy.
2: Ja mam króciutkie pytanie. Chodzi mi o wkłady własne do aktywnego samorządu oraz tutaj chciałem się zapytać, jeżeli w tym roku ktoś złoży wniosek, czyli ta karencja będzie się liczyć od początku przyszłego roku, czyli dopiero w 2017 można by brać następny udział raz w programie, o ile dobrze zrozumiałem. I jeszcze jakbym tutaj chciał...
0: Zatrzymajmy się na chwilkę, żeby nam pytania nie uciekły, dobrze? Najpierw odpowiem na to drugie pytanie, że karencja będzie się liczyła od 1 stycznia 2014 roku, czyli 14, 15, 16 i dopiero w 17, jeżeli się oczywiście nic nie zmieni, a zmienia się co roku, to tak będzie to wyglądać. Pierwsze twoje pytanie to było... Właśnie uciekło mi, proszę powtórz.
2: Pierwsze moje pytanie dotyczyło... Ja sobie zaraz przypomnę, bo w tym momencie też niestety uciekło, ale mam inne. Chodzi o bariery...
0: A, już wiem, maksymalne dofinansowanie. Pytałeś się o
2: właśnie,
0: dofinansowanie.
2: Wkład własny, tak. Wkład własny, jak w samorządzie. To
0: nie
2: było
0: mniejszy...
2: to pytanie, tak.
0: Nie mniejszy niż 10%, ale to nie znaczy, że tylko 10%, a może być, może powiat określić, że 50%, bo będziesz miał za duże dochody, bo powiat sobie ustali jeszcze inne kryteria, na przykład kryterium może być takie, że tym, którzy pracują, przyznajemy mniejsze dofinansowanie, albo tym, którzy pracują, przyznajemy większe dofinansowanie, ale nie mniej niż 10% będzie twojego wkładu.
2: No właśnie. To widziałem we wniosku właśnie, że nie mniej, natomiast jakby nie do końca jest to doprecyzowane, bo w Homerze była jasna sprawa jakby z tym dochodami. Był algorytm, się wyliczało i było wszystko jasne, a tutaj no jest to niedoprecyzowane, prawda, jaki ten wkład jest w zależności od danego powiatu.
0: Algorytm jest i to jest bardzo skomplikowane, no i niestety to, że program przeszedł do powiatów. Stało się to, o czym myśleliśmy już 2 lata temu, czy rok temu, że powiaty będą troszeczkę, każdy sobie rzepkę skrobie, będzie troszeczkę inaczej i to ma miejsce. Niestety nie ma programu ujednoliconego dla całego kraju.
2: A czy można się starać o urządzenia z iOS 5, o jakieś iPhony i tak dalej? I czy to jest jedyna grupa telefonów, czy w ogóle można się starać o telefony z aktywnego samorządu?
0: Spróbuj, Michale, ty odpowiedzieć. W tamtym roku były wykluczone, a w tym roku też z tego, co orientuję się, ale nie jestem tego na 100% pewien. Wiem, że niektóre z firm sprzedają w komplecie, na przykład urządzenie brajlowskie z urządzeniem firmy Apple, natomiast bezpośrednio o samego Maca nie jestem z tego na 100% pewien, ale wydaje mi się, że nie.
3: A czy nie jest, przepraszam, tak, bo ja... Tak?
2: A czy jeżeli ktoś startował w aktywnym samorządzie, to można też się starać w programie bariery w komunikowaniu się?
0: Tak, ale nie można łączyć tych programów. Nie można łączyć tych programów. Tak, czyli o co innego staramy się w aktywnym samorządzie, a co innego w barierach w komunikowaniu się. Mało tego, jeżeli wystartujemy na przykład w aktywnym samorządzie w tym roku, to i w barierach w komunikowaniu się też w tym roku, no jest w niektórych powiatach taka szansa, że dadzą nam do wyboru albo. Czyli korzystanie albo z aktywnego, albo w komunikowaniu się. Niektóre powiaty pozwalają na to, żeby skorzystać równocześnie z dwóch programów, a niektóre wychodzą z założenia, że tych środków jest tak mało, że po to, żeby mogła większa ilość osób z tego skorzystać, trzeba sobie wybrać, czy z tego programu chcemy skorzystać.
2: Dziękuję ślicznie za odpowiedzi. To były wszystkie moje pytania. Miłego wieczoru życzę. Do widzenia.
1: Wzajemnie, Pawle, dziękujemy za telefon. Do usłyszenia. Jeszcze raz przypomnę namiary. Jeszcze raz przypomnę tylko namiary. Już ci, Michale, oddaję głos. 123-834-835, tyflopodcast.net to nasz login skype'owy. A to, co przed momentem podałem, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, pod który również możecie dzwonić. Już, Michale, już dopuszczam cię do głosu.
3: Dobrze, dziękuję. Dwie rzeczy chciałbym doprecyzować. To znaczy, co do pierwszej, nie jestem pewien, jak to jest z Macami, z komputerami Apple. Nie jest to dla mnie sprawa jasna, ale z tego, co słyszałem, no nie zajmuję się na co dzień aktywnym samorządem, więc mogły to być złe informacje, ale raczej pozyskałem je od wiarygodnej osoby. Z tego, co wiem, nie ma w tej chwili, nie wiem, czy też Krzysztofie o tym wiesz, nie ma w tej chwili jako takiej listy sprzętu rekomendowanego dla PFRON-u, dla aktywnego, dla samorządów i dla PFRON-u, jako sprzęt specjalistyczny. W związku z tym, tak jakby to po naszej stronie jest przekonać urzędników, że taki Mac z voice-overem spełnia te warunki sprzętu specjalistycznego i że potrzebujemy takiego, a nie właśnie stanowiska pracy. Czy ja dobrze rozumiem, coś więcej wiesz na ten temat? Bo takie opinie słyszałem.
0: Ja dokładnie tak samo.
3: No czyli właściwie możemy, no, czyli nie ma podstaw, żeby, no pytanie jest tylko co wiedzą urzędnicy i na ile tyflofirmy, bo mam nadzieję, że już tak nie będzie, ale mogę się spodziewać się, że gdzieś tam często, że urzędnicy, no że te tyflofirmy mają jakąś tam swoją markę, więc urzędnicy czasami do nich dzwonią z pytaniami, no i mam nadzieję, że te firmy nie będą zniechęcać i mówić, że koniecznie każdy musi mieć JOS-a, Windows-a albo Supernową, a VoiceOver w Mac takich funkcji jednak nie spełnia. Czasem spełnia, czasem nie spełnia. O tym powiemy też później.
0: Przeglądając strony PFRON-u, materiały i informacyjne, nawet dzwoniąc na infolinię, nie uzyskałem jednoznacznej informacji na temat urządzeń firmy Apple.
3: Zarówno iPhone'ów, tak, jak i komputerów.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, ale może zanim będziemy mówić o konkretnych szczegółach, o tym, co można by było, co warto by było wystarać się w tegorocznym aktywnym samorządzie, to może jeszcze wróćmy do samego programu,
3: tak,
1: bo
3: ja
1: na razie...
3: jeszcze jedną rzecz, druga rzecz jest formalna, okay. Chyba, że to było i mi to umknęło, ale mam odnośnie karencji, bo, czy nie na urządzenia, tak, jest 3 lata, ale na Braille'a chyba jest 6 lat, dobrze mówię?
0: Z informacji, które było, uzyskałem, tak? Na infolinii, to jest 3 lata bez względu na okres, bez względu na rodzaj sprzętu.
3: Bo w zeszłym roku było tak, że ja dostałem Braille'a, tak. Bo akurat jeszcze ja się załapałem na 3 lata, ale najbardziej poszkodowane były osoby, które, znaczy poszkodowane, jak ktoś składał rok po mnie w tym 2009-2010, to wtedy było w ostatnich homerach było 6 lat na Braille'a. I czy ci, którzy w ostatnich homerach mieli 6 lat na Braille'a, oni mogą się składać? Czy to jest tak, że to jakby ten, czy warunki tego homera dawne jakoś dalej są w mocy, rozumiem, bo to są dalej wymagalne zobowiązania wobec tamtego programu, wobec jakby, znaczy takie warunki tamtego programu jakby liczą się dalej.
0: Ja z informacji, które uzyskałem od pracowników centrali na Jana Pawła, poinformowano mnie, że 3 lata bez względu na rodzaj sprzętu. Oczywiście to, o czym mówisz, czyli wymagalne zobowiązania wobec PFRON, aczkolwiek oni bardziej tutaj rozumieli wymagalne zobowiązania, czyli pieniężne po prostu.
3: Mm-hmm. No, bo rozumiesz, mi chodzi o taką sytuację, że 2 lata temu, czy nawet te 3 lata temu dostałem, załóżmy, sprzęt i dobrze, minęły 3 lata na wszystko, ale tam było napisane, że na Braille'a mam zamkniętą furtkę przez 6 lat. No i teraz pytanie, czy ten aktywny samorząd resetuje jakby tamte ustalenia, znając PFRON i pamiętliwość PFRON-u, a pamiętliwość i skrupulatność urzędników bywa duża, no mają porządek i do wszystkiego w dokumentach można dojść. Obawiam się, że może być tak, że po 3 latach wtedy tego monitora bym nie dostał.
0: No, zobaczymy. Ja tylko dzielę się tymi informacjami, które sam uzyskałem z praktyki, a także od pracowników Pefronu, a także z materiałów, które Pefron na swojej stronie opublikował.
1: No więc dobrze, więc powróćmy może teraz do samej procedury aktywnego samorządu. Już dowiedzieliśmy się, kto może się ubiegać o sprzęt oraz pozostałe rzeczy, więc teraz Krzysztofie, jak to właściwie zrobić? Załóżmy, łapię się w grupę docelową, jestem w tej grupie, mam możliwość uzyskania takiego dofinansowania. Co ja teraz powinienem zrobić?
0: Pierwsze to powinieneś uzyskać formularz, na którym formularz wniosku, na którym będziesz wypisywał to, o co się będziesz starał. I tutaj, Michale, nie bierz tego od kolegi, który prześle ci to internetem, dlatego że każdy powiat ma prawo do stworzenia swojego własnego formularza i lepiej o ten formularz wystarać się w siedzibie swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie bądź MOPS-u. Taki formularz ma również niezbędne załączniki. Warto te załączniki i należy te załączniki skompletować. Tymi załącznikami jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia. Drugi dokument, który musisz mieć, więc to jest potwierdzenie zatrudnienia, potwierdzenie zatrudnienia bądź potwierdzenie z Urzędu Pracy, na przykład, że jesteś poszukującą osobą, ale nie jest to warunek, ale zwiększy twoje szanse i punktację, że jednak jesteś bardziej aktywny. Kserokopię dowodu osobistego, bezwzględnie. Kserokopię meldunku, jeżeli to jest meldunek na jakiś tam określony czas, no to nie mamy tego wpisanego w dowodzie, tylko jest to na osobnej kartce. I tu jest jedna różnica. Niektóre powiaty chcą, żeby dostarczyć wypisane przez lekarza okulistę zaświadczenie o stanie zdrowia, konkretnie stanie widzenia. Czy jest się osobą słabowidzącą, niewidomą, mimo że na orzeczeniu mamy wyraźnie napisany symbol niepełnosprawności 04O, to niektóre powiaty, niektórzy pracownicy wymagają, aby dołączyć jeszcze także to zaświadczenie o stanie wzroku. Powinieneś wypełnić również...
1: Jak rozumiem, to zaświadczenie, to oświadczenie od lekarza okulisty pozyskuje na swój koszt, te pieniądze nie są jakoś tam zwracane. To po prostu jest kolejna inwestycja, żeby mieć szansę na nieco większe pieniądze na sprzęt.
0: Ale no i koszty są od 30 powiedzmy do 100 zł w tej chwili na podstawową wizytę lekarską u okulisty, chyba że mamy szczęście i w ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia uda nam się do okulisty szybko załapać. Wypełnić należy wniosek czytelnie i wypełnić należy uzasadnienie. Szanowni Państwo, uzasadnienie to nie jest ble, ble, ble, bo to jest bardzo ważna i bardzo istotna część wniosku. Za uzasadnienie również punktujemy. No tak się składa, że w ubiegłym roku byłem członkiem komisji, w tym roku też będę, i punktujemy po prostu uzasadnienie. Czyli jeżeli ktoś napisze, zwracam się o dofinansowanie na program udźwiękawiający, celowo nie wymieniam nazwy, monitor brajlowski i powiedzmy syntezator mowy. Prośbę swoją motywuję tym, że będę miał lepsze okno na świat. A druga osoba napisze, że prośbę swoją motywuje tym, że zwiększę swoją szansę na rynku pracy. Dzięki temu będę mógł uczestniczyć w kursach przez internet, będę mógł odbyć szkolenie, które pozwoli mi i tak dalej, i tak dalej. Czyje uzasadnienie jest mocniejsze? Oczywiście, że to drugie. Więc uzasadnienie piszemy mądre, spójne. Musimy komisji pokazać, że my tak naprawdę wiemy, czego chcemy i po co my to chcemy. Nie badają, tylko nam to jest do konkretnych celów potrzebne.
1: też dosyć ciekawym uzasadnieniem, z którego ja, przyznam się szczerze, skorzystałem. I to się okazało w ogóle było najlepsze uzasadnienie w zeszłym roku w moim mieście. Tak się przynajmniej dowiedziałem. Nieoficjalnie. To warto, jeżeli pracujemy oczywiście, to warto również o tym wspomnieć. I jeżeli pracujemy, to warto także napisać o tym, że aktualne wersje programów, na przykład udźwiękawiających, będą w stanie zapewnić nam ciągłość tej pracy, zapewnić nam konkurencyjność. Również takie argumenty warto podać. To tak dla tych naszych słuchaczy, którzy może by się zastanawiali, co tam wpisać. To jest oczywiście bardzo indywidualne, bo każda osoba jest inna i każda osoba ma inną sytuację. Natomiast im więcej takich rzeczy napiszemy pozytywnych,
0: konkretnych.
1: Tak, i konkretnych, oczywiście zgodnych z prawdą, no bo to przecież wszystko można łatwo sprawdzić. Nie wiem, Krzysztofie, wy to jakoś, skoro byłeś w komisji, to może coś więcej o tym powiesz, wy to jakoś weryfikujecie później, czy ktoś prawdę napisał, czy nie?
0: To znaczy, to jest tak, byłem w komisjach PFRON-owskich, homerowskich jeszcze i w tym ubiegłym roku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, więc powiem o tej ostatniej. Od razu wyjaśnię, byłem członkiem komisji nie w miejscu swojego zamieszkania, więc nie miałbym wpływu na komisji. Nawet jeżeli wniosek jest rozpatrywany członka komisji, to członek komisji ze względów etycznych przed sobą i myślę, że przed tą komisją opuszcza po prostu salę. Prawda jest taka, że członkami komisji w powiatowych centrach są pracownicy MOPS-u czy PCPR-u. Niektóre osoby po prostu znają z innych wniosków, z innej dokumentacji. Czynnik społeczny, tak się wie nazwę, też niekiedy osobę zna. Więc mamy tutaj oczywiście też coś do powiedzenia. Sprawdza się czasami, nie kwestionując pieczątki lekarza, nie kwestionując pieczątki kadrowej, ale niektóre fakty po prostu się sprawdza.
1: Okej, okay, czyli po prostu warto takie uzasadnienie napisać rzetelnie i zgodnie z prawdą, no i jak najpozytywniej siebie tam przedstawić, żeby dostać jak najwięcej punktów, więc...
0: Najdłuższe uzasadnienie, które mieliśmy w rękach, to było w 2006 bodajże roku, kiedy byłem w komisji, 32 strony miało uzasadnienie.
1: Ohoho.
0: Da się napisać.
1: To ktoś bardzo kreatywnie do tego podszedł, to trzeba przyznać.
0: Tak.
1: No dobrze.
0: Więc... I to trzeba czytać. To są uzasadnienia, które wszystkie się czyta na komisji i wnioski się analizuje dokładnie.
1: No tak, bo tu trzeba się nad tym pochylić i się zastanowić, komu co przyznać. No i teraz tak, składamy ten wniosek i tak na dobrą sprawę już powiedzieliśmy, co można otrzymać, ale za jaką kwotę można otrzymać? Może jeszcze o tym powiedzmy, bo to jeszcze też jakieś są ograniczenia, prawda?
0: Są ograniczenia. Maksymalne dofinansowanie na sprzęt brajlowski to jest 20 tysięcy złotych, natomiast na sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, sprzęt lektorski to jest 10 tysięcy, ale to jest maksymalne dofinansowanie i może być ono mniejsze oczywiście.
1: Może być mniejsze i teraz czy to no jakby... decyduje indywidualnie każdy samorząd, tak? Każdy PCPR, czy tego typu placówka, jakie pieniądze przyzna? Bo to jest tak, że każda taka instytucja dostaje jakąś pulę pieniędzy, tak? I musi to rozdzielić. A czy ty się orientujesz, Krzysztofie, czy to na jakiej podstawie jest rozdzielana ta pula? Czy to jest tak, że każda, no nie wiem, miejscowość dostaje tyle samo, czy w zależności od jakichś konkretnych czynników są przyznawane te pieniądze samorządom?
0: W zależności od liczby zamieszkałych osób z niepełnosprawnością w danym powiecie, w zależności od szacunków, które są robione przez pracowników PCPR-u na podstawie tego, o co się ludzie ubiegali w poprzednich latach. Więc też pracownicy szacują, jakie mogą być potrzebne kwoty, ale podstawą jest ilość osób danych niepełnosprawnych w danej miejscowości. W przypadku aktywnego samorządu tak jest, bo w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu się i innych środków PFRON-owskich, no to jeszcze dochodzą czynniki, na przykład takie, czy na terenie powiatu jest WTZ, czy na terenie
1: powiatu. Co to jest WTZ, Krzysztofie?
0: Terapii i tak dalej.
1: Co to jest WTZ, Krzysztofie? Powiedzmy może.
0: Przepraszam za nomenklaturę. Warsztaty terapii zajęciowej. WTZ.
1: Okej, okay, okej. Dobrze.
0: Bądź ZAS, bo chyba też powinienem ZAS, Zakład Aktywności Zawodowej, a WTZ Warsztaty Terapii Zajęciowej.
1: Okej, okay, no to już mamy rozwinięte te skróty. No i teraz przychodzi do wypełniania wniosku. Czy z twojego doświadczenia te wnioski dla osoby niewidomej przygotowywane przez samorządy, one są jakoś sensownie przygotowane do wypełnienia? Nie ma jakichś problemów? W jakich formatach na przykład zazwyczaj to jest? To są PDF-y jakieś interaktywne, to są pliki wordowskie, czy jak wyglądają te wnioski?
0: Michale, wybiegłeś do przodu o 50 lat, jeżeli chodzi o przyjazność naszych urzędników i udostępnianie tych formularzy. Często jest tak, że nie dostaniemy formatu wordowskiego, czy nawet PDF-a. PDF-y jeszcze prędzej do wydrukowania, ale oczywiście tylko do wydrukowania, nic tam nie podziałamy w tym PDF-ie. Rzadko kiedy pliki wordowskie, natomiast najczęściej są to po prostu wersje papierowe. Z mojego doświadczenia, bo oczywiście nie kwestionuję tego i na pewno na terenie Polski jest wiele takich powiatów, a jest ich jednak ponad 300 łącznie, więc są takie powiaty, gdzie cyfrowo są już doświadczeni i wiedzą, że niewidomym lepiej dać do ręki PDF-a, lepiej dać plik DOCX, ale niewiele jest z doświadczenia takich powiatów, widzę, że jest. Niestety.
1: No, miejmy nadzieję, że z czasem będzie się to sukcesywnie zmieniać, więc wypełniamy. No i co, zanosimy taki wniosek?
0: Zanosimy, wniosek jest weryfikowany pod względem formalnym. Może być ten wniosek weryfikowany pod względem formalnym od razu przez przyjmującego i to jest fajne, bo warto o to poprosić w momencie składania. No bo przyjmujący zobaczy, że czegoś tam brakuje, zobaczy, a podpowie, że może tutaj warto coś jeszcze dopisać, no bo nie przekreślił pan tego pola, albo nie zakreślił pan tego pola, a to jest ważne. I jak pan to złoży, no to my musimy pana wezwać do uzupełnienia, to może pan to zrobi na miejscu. Jak jesteśmy z przewodnikiem, czy na tyle jeszcze widzimy, możemy to na miejscu, możemy to wziąć do domu i ktoś nam to może poprawić. Jest to szybsza droga. Poprosić o zweryfikowanie pod kątem formalnym tego wniosku. Tak czy tak, później komisja ten wniosek pod kątem formalnym też weryfikuje. Najczęściej wygląda to tak, że jest jeden pracownik, który za nim przyniesie kąteczkę z tymi wnioskami, jeszcze je przegląda, no i oznajmia tej komisji, że zostało to zweryfikowane, komisja wierzy, uznaje i w ten sposób mamy no, dużo mniej roboty, bo nie musimy znowu nad tym samym siedzieć, gdy już to jeden pracownik zrobił. Taki wniosek pod kątem formalnym jest weryfikowany i kiedy został zweryfikowany, no to pod kątem merytorycznym. Bada się potrzebę. Po prostu potrzebę tej osoby, to o co ona wnosi i czy to jest jej potrzebne, a czy to jest jej potrzebne wynika z tego uzasadnienia, wynika z dokumentów, które ktoś dostarczył, no i bada się jeszcze wysokość zarobków. To jest coś, co od wielu lat budzi kontrowersje i o czym wcześniej zapomniałem, ale zaświadczenie o zarobkach również donosimy, nie tylko swoich, ale jeżeli mieszkamy z kimś tam, to również członków tego wspólnego gospodarstwa domowego. Nie powiem rodziny celowo, dlatego że możemy przecież mieszkać z siostrą, możemy mieszkać z bratem, z konkubiną, z dziewczyną, z chłopakiem, z żoną, więc zaświadczenia są badane tych osób, które przebywają z nami we wspólnym gospodarstwie. I tutaj w MOPS-ach szczególnie pracownicy No ponieważ wcześniej staramy się o węgiel, staramy się o zapomogi, no znają nas, pamiętają nas. I tutaj warto jednak prawdę podać. Jeżeli staraliśmy się o węgiel i podaliśmy, że mieszkało tyle osób, no to tutaj podajemy tak samo. Starajmy się właśnie, tak jak wcześniej było wspomniane, pisać, mówić po prostu prawdę. Bo kryterium dochodowe jest jednym z kryteriów, na podstawie którego określa się, jakie dofinansowanie zostanie przyznane wnioskodawcy. No cóż, więcej chyba to, jakbym mówił o tej komisji, to masło maślane. Tak to po prostu wygląda.
1: I wtedy potem po prostu otrzymujemy... pozostaje nam czekać. Na to, tak. Jaki dostaniemy.
0: Bo te terminy są różne w różnych powiatach. Mhm. Terminy są różne w różnych powiatach. Niektóre się z tym uwijają, na przykład zwołują komisję jedną na miesiąc, inne nawet jedną na kwartał.
1: Okej, więc to już mamy za sobą. Dostaliśmy informację odnośnie tego, że chcielibyśmy coś takiego sobie zakupić, taki sprzęt, że nam to pozytywnie zaakceptowali. No i teraz co? Teraz kupujemy? Jak wygląda ten proces zakupu? Bo to myślę, że też jest dosyć istotne. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kupno i realizację tego w praktyce?
0: Jeżeli chodzi o realizację tego zakupu, przede wszystkim pamiętać musimy, że nie wolno nam kupić, zanim my nie podpiszemy umowy. Musimy podpisać umowę i dopiero wtedy wolno nam dokonywać zakupu. To wygląda w ten sposób, że idziemy do sklepu po prostu, do punktu, w którym my dokonujemy zakupu. I dokonujemy tego zakupu, ale prosimy o fakturę z przedłużonym terminem płatności. Oczywiście w tym sklepie my musimy uiścić także wkład własny. Na fakturze musi jasno być napisane, bądź na rachunku, w przypadku sprzętu raczej jest tylko ta faktura, na przykład, ale w przypadku szkoleń mogą być to rachunki, ale to będziemy o szkoleniach mówić później. Więc na fakturze musi jasno być napisane, że zostało wpłacone tyle a tyle, pozostało do zapłaty tyle a tyle i termin tej zapłaty musi być taki sam, jak jest w umowie. Czyli jeżeli w umowie mamy termin płatności 28 dni, to ten termin musi być na fakturze 28 dni. Jeżeli termin płatności w umowie jest 21 dni od daty wystawienia, to musi to być 21 dni na fakturze. Jeżeli tak nie będzie, zostanie odrzucona faktura ze względów merytorycznych. I w ciągu tych dni, które są określone w umowie, na konto sprzedawcy zostają przelane środki. No i tutaj jest różnie, bo może być tak, że sprzedawca od razu nam wyda sprzęt, jeżeli kupujemy u niego od lat, jeżeli ma taką politykę cenową i prokliencką, ale może też być tak, że dopiero po tym czasie, w momencie, kiedy na koncie sprzedawcy znajdą się środki, no to wtedy nam zostanie ten sprzęt udostępniony, zostanie nam ten sprzęt wysłany, zostanie nam ten sprzęt udostępniony do odbioru w punkcie handlowym.
1: Tak to wygląda. No i czy to już jest wszystko, jeżeli chodzi o zakup sprzętu, czy my jeszcze jakieś formalności musimy dopełnić?
0: Nie, jakieś formalności więcej nie musimy dopełnić, przynajmniej w tym momencie. Te formalności mogą się jeszcze pojawić w przeciągu najbliższych kilku, nie wiem, lat nawet, trzech, gdzie przede wszystkim my nie możemy sprzedać tego sprzętu, gdzie możemy być skontrolowani przez jednostkę finansującą, czyli przez albo pracowników naszego PCPR-u, ale również pracowników PFRON-u, czy my ten sprzęt rzeczywiście mamy i czy my go wykorzystujemy. Nie słyszałem o przypadkach, gdzie sprzęt zostałby zabrany jeżeli nie zostają, nie jest wykorzystywany. Natomiast no, formalnie można skontrolować, czy sprzęt jest rzeczywiście wykorzystywany przez osobę niepełnosprawną zgodnie z jego przeznaczeniem. Oczywiście, jeżeli my, nie wiem, we wniosku, w momencie składania wniosku pracujemy zawodowo, a po roku stracimy pracę i nie wykorzystujemy go już do pracy, no to, no, ale dalej go wykorzystujemy do różnych celów, no to jest ewidentne wykorzystywanie nadal przez nas, przez osoby niepełnosprawne tego sprzętu. Natomiast, no nie wiem, sprzęt jest u wnuczki, która miała komunię, a takie sytuacje się zdarzały, albo sprzęt jeszcze nie został wypakowany z pudła, takie sytuacje się też zdarzają. No są to sytuacje nieprzyjemne, ale nie zdarzyło się, żeby, przynajmniej ja nie słyszałem, żeby sprzęt trzeba było zwracać, natomiast były historie, że trzeba było środki zwracać, które zostały przyznane na ten sprzęt. Także jeżeli sprzęt, nie wiem, nasz ulegnie zepsuciu, ulegnie kradzieży, no to warto mieć na to jakiś dokument, który w razie kontroli będzie nas chronił.
1: Ale to jeszcze z własnego doświadczenia mogę powiedzieć tyle. Nie wiem, Krzysztofie i Michale, ty też myślę, że możesz coś powiedzieć na ten temat, skoro przechodzimy do tematu kontroli, bo jeszcze taka informacja. Ja i Michał także załapaliśmy się na aktywny samorząd w zeszłym roku, więc ja mogę powiedzieć też troszeczkę, jak to wyglądało w praktyce. To osoby z PCPR-u zazwyczaj to nie jest taka niespodziewana kontrola. Osoby z PCPR-u do nas dzwonią i się umawiają. Ja powiem szczerze, bardzo dobrze w moim przypadku, że się tak stało, bo w przeciwnym wypadku mogłoby to się skończyć dziwnie. Już mówię dlaczego. Otóż okazało się, że linijka brajlowska, którą kupiłem, miała uszkodzony moduł. Jeden brajlowski. No i musiałem ją odesłać. Tak naprawdę ona się do Stanów, z tego co kojarzę, przejechała i właściwie tam została wymieniona na nowy. No ale gdyby w tym momencie trafiła się kontrola, no to oczywiście wiadomo, trzeba by było pokazać jakiś tam papier od, czy pokwitowanie od kuriera, czy od firmy, od naszego dystrybutora, od którego to kupowaliśmy, że ten sprzęt jest właśnie na naprawie gwarancyjnej. No ale akurat zazwyczaj jest tak, nie wiem, Michale, czy ty potwierdzisz, czy zaprzeczysz, że państwo z PCPR-ów, czy z innych ośrodków realizujących aktywny samorząd się po prostu umawiają na kontrolę, na konkretny dzień, konkretną godzinę.
0: Tak, umawiają tak, się i jeszcze, tak jak mówiłeś o tej kontroli, zanim Michał, będziesz mógł mówić, żeby mi to po prostu nie uciekło. W przypadku nas, osób niewidomych, bardzo ważny jest podpis. Bardzo ważne są podpisy, które są również na kontrolach kontrolowane. Jeżeli my mamy w dowodzie podpis niemożliwy, to nie podpisujmy się na siłę. Jeżeli my mamy w dowodach podpis nieczytelny, no to podpisujmy się my, choćby to jest nieczytelnie, ale my się podpisujmy. Nie dawajmy tego komuś do podpisania, bo nam będzie łatwiej. Podpisz, bo tu jest 30 podpisów, to ja nie widzę i nie będę tego podpisywał. Podpisujcie to naprawdę sami, bo podpisy są również weryfikowane i to nie tylko w programie Aktywny Samorząd, ale we wszystkich programach realizowanych przez PFRON. Nawet jeżeli uczestniczycie na jakiejś imprezie w PZN, jest to dofinansowanie na spotkanie z kawą i herbatą, to tam też podpisujcie się własnoręcznie.
1: Jak możecie, ale się podpisujcie po prostu.
3: Przy czym na szczęście tych podpisów w aktywnym samorządzie, owszem, trochę było, ale to jeszcze nie aż tak bardzo dużo, jak no, spotkałem się już z gorszymi procedurami, więc tam jeszcze te podpisy to jest pół biedy. Mnie tam bardziej, jak już mówimy o takich uciążliwościach, męczyła inna sprawa, taka no, w sumie błaha, ale technicznie uciążliwa, że trzeba było co chwilę do tego PCPR-u albo do w moim przypadku miasto, więc do MOPR-u jeździć, bo no, najpierw się podpisywało umowę, potem do firmy po jedną fakturę i z tą fakturą zaniesie ją znowu do MOPR-u. Teraz w tym roku jest prościej, ale w zeszłym roku były trzy kategorie sprzętu: lektorska, brajlowska i jakaś tam specjalistyczna. I na każdą z kategorii osobno przyznawano sprzęt, więc ja w tych MOPR-ach i firmach specjalistycznych byłem chyba łącznie z 8 albo 9 razy w przeciągu miesiąca. co jeszcze, jeżeli ktoś pracuje, no to w ogóle jest problem, bo to jest czynne od 8 do 15. Fakt, że to można wysłać, no to zawsze jest jakieś tam ryzyko, ale można to przesłać pocztą i w zależności od procedur i tak od umówienia się z urzędnikiem jakoś tam, no można pewnie to jakoś tam się domówić, że coś tam się dośle albo coś tam się telefonem poświadczy. Natomiast no, to była taka w zeszłym roku pewnego rodzaju techniczna uciążliwość. No ale trudno.
1: No zgadza się, trzeba było się...
3: W zeszłym roku to było w ogóle na wariackich papierach, to było szybko jesienią.
1: Tak, to było szybko, właśnie, teraz już jest lepiej. Dlatego. Teraz już jest lepiej, bo zdecydowanie więcej czasu na to jest.
3: Mam do Krzysztofa pytanie, bo jak to było, bo w zeszłym roku mówiło się o wekslach, na jakieś, o co chodziło z tymi wekslami?
0: W komisji, w której ja w tamtym roku byłem, to weksli nie kojarzę, że trzeba było coś podpisywać, więc tutaj nie powiem i nie chcę wprowadzić słuchaczy w błąd, jeżeli chodzi o te weksle.
1: Czyli to był taki wymysł
0: lokalny, po prostu nie pamiętam, jak to było w tamtym roku z tymi wekslami. Mogło być tak, że lokalnie, ale nie
3: taka
0: pamiętam, jak to było z tymi wekslami
3: lokalne,
0: i nie chcę prowadzić błąd.
3: Oddział to miał.
1: To ja jeszcze powiem a propos kontroli. Jedna rzecz, też myślę dosyć istotna. Po kontroli dostajemy takie, albo i wcześniej czasem, ale dostajemy takie naklejki. I nasz sprzęt...
3: Mi przysłali pocztą, już tak czy tak, że mam to nakleić.
1: No widzisz, ja na przykład dostałem w trakcie kontroli taką naklejkę, że to też powinno być. Więc no dostajemy takie naklejki, musimy oznaczyć nimi sprzęt. Nawet nie pamiętam szczerze mówiąc, co tam jest napisane, ale chyba coś, że po prostu jest to sprzęt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo podobna rzecz. W każdym razie te naklejki są dosyć istotne, gdyby się tak jeszcze zdarzyło, że będzie to później jeszcze raz zweryfikowane, bo Krzysztofie, to chyba nie jest tak, że do jednej kontroli musi się to ograniczać. To teoretycznie nie. Jeszcze może być sprawdzane, a przez jaki okres czasu? Przez te, powiedzmy, 3 lata?
0: Tak, przez te 3 lata. W przypadku aktywnego samorządu. Na dzień dzisiejszy przez 3 lata. Jeżeli się nic nie zmieni, w przyszłym roku może być inaczej, ale w tym roku 3 lata może być. Przez 3 lata musimy ten sprzęt trzymać.
1: Okej. Okay. Ja przypomnę, że można do nas dzwonić 123 834 835. To jest nasz numer telefonu stacjonarnego. Jesteśmy także do waszej dyspozycji na Skype'ie, a nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Czy o samych wnioskach, o samych takich procedurach formalnych jeszcze myślicie, że warto coś dodać, o czymś powiedzieć? O czym być może zapomnieliśmy?
0: Nic mi takiego do głowy nie przychodzi w tej chwili. Jeżeli coś mi przyjdzie do głowy, no to myślę, że sobie jeszcze o tym powiemy.
1: Dobrze, to w takim razie ja teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie odrobinę muzycznej przerwy, a za chwileczkę zrobimy taki krótki, mały przegląd tego, co właściwie jest na tym rynku obecnie, o co można się starać w programie Aktywny Samorząd w tym roku, na co warto zwrócić uwagę. I tu myślę, że Michał również aktywnie włączy się w tą naszą dyskusję. Teraz odrobina muzyki. To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na żywo na antenie Tyflo Radia. Wracamy do dzisiejszego spotkania na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że to jest audycja Tyflo Podcast na żywo. Dziś wspólnie z Michałem Kasperczakiem i Krzysztofem Wostalem rozmawiamy na temat programu Aktywny Samorząd, programu, który ponownie jest dostępny i z którego ponownie skorzystać mogą osoby niewidome. Zanim jednak przejdziemy do takiego krótkiego przeglądu, no czy się krótkie, czy krótkiego to się jeszcze okaże, ale zanim przejdziemy do tego przeglądu tych rzeczy interesujących, dostępnych, ciekawych, które można sobie sprawić w tegorocznym Aktywnym Samorządzie, to jeszcze Krzysztofie wspomniałeś poza anteną, że warto było o szkoleniach kilka powiedzieć, bo można, tak? W zeszłym roku nie można było, tak? A teraz można ubiegać się o szkolenie.
0: Tak, w zeszłym roku nie można było, to znaczy na początku teoretycznie można było jakoś w którymś z miesięcy PFRON podjął uchwałę, że jednak nie można, no i później wnioski były wypisywane, były przekreślane szkolenia. Natomiast w tym roku można starać się o to finansowanie na szkolenie i to szkolenie obejmować powinno albo obsługę zakupionego sprzętu bądź oprogramowania. Czyli możemy starać się o dofinansowanie, na przykład jeżeli kupiliśmy sobie program udźwiękawiający, no i nie znamy jego obsługi. Kupiliśmy również z tego dofinansowania komputer, a w tym roku możemy, to również możemy starać się o koszty szkolenia jego obsługi. I tutaj są kwoty, o które możemy się starać, co nie znaczy, że my te kwoty otrzymamy. W przypadku osób głuchoniewidomych, i tu jest ten właśnie wyjątek, kiedy twórcy programu widzą tych głuchoniewidomych, koszt szkolenia może być na poziomie maksymalnie 4000, a w przypadku osób niewidomych, słabowidzących 2000, ale nie ma określonej ilości godzin, jaką my mamy za te pieniądze mieć. I na przykład w jednej firmie za 2000 możemy mieć 10 godzin, a w innej firmie za 2000 możemy mieć 20 godzin, a w jednej, jeszcze w innej 3000. Tutaj nie mamy określone, ile za tą kwotę ma być godzin. Ma być maksymalna kwota na szkolenie, którą my otrzymujemy. I o takie dofinansowanie również możemy się starać.
1: I jak rozumiem, to trzeba napisać jeszcze jakieś też uzasadnienie do tego, czy to jest po
0: Oczywiście.
1: Prostu... Aha, to czyli do
0: to
1: tego
0: nie
1: też
0: musi być...
1: Do tego
0: tak,
1: też
0: jeżeli, jeżeli wypełniamy wniosek, no to nie wystarczy zaznaczyć, że nam jest szkolenie potrzebne, ale w uzasadnieniu też warto napisać, po co to szkolenie nam jest potrzebne. I znowu, uzasadnienie mocne, konkretne, bez lania wody, w cudzysłowie, mówiąc kolokwialnie, po prostu prawdziwe, dlaczego nam jest to potrzebne.
1: I jeżeli chodzi o firmy, o szkolenia i o firmy, które szkolą, to podejrzewam, że to jest tak, że ci tyflodystrybutorzy to jest jedna grupa firm, a jeszcze oprócz tego znajdują się jakieś firmy trzecie, że tak je nazwę, które po prostu nie sprzedają nic poza szkoleniami, ale się w tym specjalizują, tak?
0: Tak, zgadza się, a mogą to być też zwykłe firmy do otwartego rynku pracy, które specjalizują się w różnego typu szkoleniach, nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również dla sprawnych. Też się spotkałem z taką praktyką, że dzwonią pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie i rozeznają się, co dana firma oferuje za te konkretne pieniądze i tą informacją dzielą się z wnioskodawcami.
1: Rozumiem. No ja pamiętam akurat, że ja także pod szyldem własnej działalności gospodarczej jeszcze za czasów komputera dla Homera, również mimo tego, że się nie zajmowałem jako taką działalnością na rynku tyflo, ale właśnie przeprowadziłem kilka szkoleń. No wiadomo, ze względu na fakt, że używam tego sprzętu i oprogramowanie, to wiedzę miałem. Natomiast czasem to mnie aż zaskakiwało, że bo jeszcze w PFRON-ach swego czasu była taka lista firm, to pojawiały się tam zupełnie nikomu nieznane firmy, które nagle okazywało się, że prowadzą szkolenia. Teraz też są jakieś takie listy, z którymi można się zapoznać, żeby wiedzieć, co kto oferuje, czy to już raczej od tego się odchodzi i po prostu trzeba szukać w internecie jakiejś firmy, która przeprowadzi dla nas takie szkolenie.
0: Odchodzi się od takich list, jeżeli chodzi o aktywny samorząd, natomiast są takie listy firm szkoleniowych w przypadku szkoleń dofinansowanych z powiatowych urzędów pracy. Tam trzeba być zarejestrowanym na pewnej liście, żeby móc w ogóle szkolić w ramach szkolenia z powiatowego urzędu pracy.
1: Rozumiem. No więc mamy jasność co do tego, jeżeli komuś, jeżeli ktoś czuje, że takie szkolenie będzie mu przydatne, to oczywiście można o nie się pokusić, można o nie wystąpić. Oczywiście pamiętajmy o odpowiednim uzasadnieniu.
0: Żebyśmy... I takie szkolenie może być realizowane oczywiście też w miejscu zamieszkania osoby szkolonej.
1: To już jak rozumiem wszystko zależy od tego, no, co oferuje dana firma, bo część firm pewnie Dokładnie. Oferować będzie takie szkolenia grupowe, a być może część także pokusi się o szkolenia indywidualne.
0: Dokładnie.
1: To już jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna dla każdej firmy. A teraz proponuję, żebyśmy porozmawiali nieco o tym, co obecnie, jeżeli chodzi o sprzęt, taki tyflo i oprogramowanie, oczywiście jest godne polecenia, jest warte, na co warto zwrócić uwagę w tym roku, kiedy będziemy się starać o aktywny, o dofinansowanie z aktywnego samorządu. Pewnie nie wymienimy wszystkiego i to od razu zastrzegam,
3: zaraz
1: że...
3: Się
1: to, tak, tak. I to
3: polemiczna.
1: Od razu zastrzegam i od razu zastrzegam, bo że to nie jest tak, że ktoś nam za promowanie czegokolwiek, bądź też niepromowanie czegokolwiek jakoś płaci. Po prostu, no, my teraz chcemy się z Państwem podzielić tym, co jest nam znane, o czym wiemy, co oczywiście nie musi wcale zamykać listy dostępnych rzeczy. Więc to tak gwoli wyjaśnienia. A teraz, Michale, proponuję, żebyś zaczął, bo ty to przede wszystkim śledzisz, co się dzieje.
3: No tak. Czyli tak jak powiedzieliśmy na początku audycji, mamy dwie kategorie sprzętu. Kategoria pierwsza, która się nazywa, znaczy druga brajlowska, a pierwsza, jak ona się nazywa, specjalistyczna teraz, może mi ktoś podpowiedzieć?
0: Specjalistyczna,
3: która zawiera jakby wszystko poza urządzeniami brajlowskimi. Swoją drogą dziwne, że nie ma, bo skoro jest osobna kategoria brajlowska dla niewidomych, no to powinna być tak na zasadzie analogii kategoria dla słabowidzących, gdzie by się można było sobie kupić taki wyspecjalizowany powiększalnik, dawny telewizyjny, obecnie taki komputerowy, gdzieś tam stacjonarny na przykład. A niestety nie ma takiej kategorii. I to jest dla, myślę, osób niektórych słabowidzących pewien ból i w mojej opinii pewnego rodzaju chyba niezrozumienie, niedowartościowanie jakiejś jednak tej grupy beneficjentów, a szkoda chyba. Nie wiem, co myślicie o tym. Przydałoby się
0: to? Ja tutaj się jak najbardziej zgadzam. Ja myślę, że to wzięło się z tego, że skoro do programu mogą przystąpić osoby o znacznym stopniu no to są niewidomi. Myślę, że to z tego się wzięło, ale to tylko przypuszczam.
3: No tak, tylko że właśnie sami wiemy, ilu jest rzeczywiście stuprocentowych niewidomych, a ile jednak jest osób słabowidzących, bardzo słabowidzących, resztkowców z pierwszą grupą, którzy no z jednej strony być może korzystają z komputera tak jak osoba niewidoma, w sensie syntezy, ale mimo wszystko widzą na tyle, że coś mogłyby sobie powiększyć gdzieś tam. Bywają takie osoby, no ale to już kwestie bardziej takie medyczne, bardziej wzrokowe i też takie związane z użytkowaniem sprzętu. Ja też na wadach wzroku aż tak się nie znam. Czyli to jest ta jedna uwaga. No i teraz kwoty. Na sprzęt specjalistyczny możemy wydać do 10 tysięcy, tak? Dobrze mówię?
0: Tak.
3: Do 10 tysięcy i na sprzęt brajlowski. I tu jest zmiana, czyli tak można sobie, bo kto trochę śledził, jeżeli ktoś komuś tam pomaga, na przykład w zeszłym roku było tak, że mieliśmy w tym te dwie kategorie, 5 i 5 tysięcy, lektorski i specjalistyczny. Teraz to jakby połączono, mamy 10 tysięcy na specjalistyczny sprzęt. I na sprzęt brajlowski, uwaga, zmiana, do 20 tysięcy aż. I to mnie trochę, powiem szczerze, dziwi, bo... No pewnie tyflo firmy to jakoś tam wymogły, bo niestety, no bo jest, powstaje pytanie, dlaczego akurat 20 tysięcy na przykład, a nie 30 tysięcy albo nie 13 tysięcy. No bo i znowu tutaj, no to jest moja pewnie jak każdego gdzieś tam prywatna czy subiektywna opinia, ale no powiem to dosyć mocno, gdzieś tam nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Nastały takie dobre w sumie czasy dla użytkowników monitorów brajlowskich, że za około 10 do 12-13 tysięcy kupimy całkiem przyzwoitą 40-znakową linijkę, czyli taką średnią, nie za dużą, nie za małą, bo mamy w tej cenie nie mówię dokładnie, bo tam kwestia 1000 zł różnicy w tą czy w tamtą, ale za tę cenę 10, 12, 13 tysięcy możemy kupić albo Focusa 40, 40-znakowego firmy Freedom Scientific, albo Braille Agile, linijkę też 40-znakową firmy HIMS, albo linijkę 30-znakową za 10 tysięcy, a za 12 około 32-znakową, a za 12 tysięcy 40-znakowego Brailleanta firmy Humanware. Te wszystkie linijki posiadają Bluetootha, posiadają klawiaturę brailleowską. Są to dobrej klasy monitory, znane w świecie. Do tego Braille Edge ma wbudowany notatnik. I wszystkie właściwie działają z iOS-em. Braille Edge najlepiej działa z Windowsem. Inne równie dobrze działają z innymi też z programami, na przykład z JOS-em. Tu szczególnie trzeba na JOS-a i Braille Edge'a uważać, bo one się nie lubią. Natomiast Focus no Freedom to dedykowany JOS-owi,
1: To znaczy, Michale, czy one się nie lubią? Braille Edge z JOS-em jest w stanie działać, tylko to się trochę trzeba pobawić.
3: Jest w stanie działać w sensie, jest w stanie działać o tyle, że wyświetla tekst, ale czy możemy pisać na klawiaturze brajlowskiej? Wydaje mi się, że tam były problemy.
1: Nie.
3: A to jest
1: pisać na klawiaturze brajlowskiej nie możemy, natomiast możemy nawet w ograniczonym stopniu wydawać polecenia z Braille Edge'a dla JOS-a właśnie z tej klawiatury. Tam była taka rozpiska, tych komend było ich troszeczkę, natomiast to nie jest tak, że te programy nie działają ze sobą. To trzeba powiedzieć, bo działają, są w stanie funkcjonować, natomiast wiadomo, jednak z Windowsem będzie to działało zdecydowanie lepiej.
3: Dobrze, dziękuję za doprecyzowanie. Także, ja się teraz tak zastanawiam, na ile jest gdzieś tam zasadne ta kwota 20 tysięcy aż. No, z jednej strony to cieszy, bo możemy, niestety 80 za to nie kupimy. Ja jeszcze sprawdzałem na początku audycji na stronie Altixu, czy może Focusa 80 nie ma, ale nie ma w ofercie póki co w ogóle. I wątpię, żeby on się w 20 tysiącach zamknął. Inne 64, które są oferowane, albo 80 w Polsce, firmy Baum, Vario, albo Esys firmy Eurobraille, niestety kosztują znacznie więcej. To są kwoty rzędu 25-30 tysięcy. Czyli za to 20 tysięcy moglibyśmy jeszcze kupić za taką wyższą cenę albo jakiś monitor dystrybuowany przez Medison firmy Handytech, jeżeli komuś na tym takim specyficznym, miękkim, niedrażniącym opuszku w palcu Braille'u zależy. Albo byśmy mogli kupić, jeszcze za to, myślałem, że Alwę BC640, ale okazuje się, że ta Alwa kosztuje 21 tysięcy, czyli tak gdzieś tam na styk. Z kolei nie wiem, jak to jest do końca z brajlowskimi notatnikami, bo prąd to nie widziałem na stronach ECE już, co mnie zdziwiło, ale BrailleSense kosztuje nieco więcej, bo znaczy U2 32-znakowy 23 tysiące, a on hand 20 około tysięcy. Czyli to jeszcze, może to pod kątem tych notatników właśnie.
1: To jeszcze zapytam Krzysztofie o taką rzecz. Właśnie, co w przypadku, kiedy mamy możliwość zakupu sprzętu, który jest trochę droższy i chcielibyśmy dołożyć swój większy wkład własny. To jak to w tym momencie wygląda? Czy my mamy na to szansę, czy nie?
0: Tak, mamy taką możliwość. To już jest poza PCPR-em, poza komisją, my otrzymujemy dofinansowanie maksymalnie tyle i tyle, musimy dołożyć tyle i tyle, ale jak dołożymy do czegoś lepszego więcej, nie ma problemu, przynajmniej nie powinno być.
1: Natomiast chodzi mi o to, jak wtedy taki wniosek wypełnić, podać informację, że ten notatnik, dajmy na to, chcielibyśmy sobie kupić jakiś notatnik za powiedzmy 23 tysiące, możemy dostać do 20 tysięcy, więc podajmy, że ten notatnik kosztuje 20 tysięcy?
0: Nie, podajemy cenę jego właściwą i dobrze by było, jeżeli byśmy napisali w uzasadnieniu, dlaczego taki notatnik ten konkretny, i wskazać powinniśmy, że jesteśmy w stanie pokryć tą różnicę między dofinansowaniem a jego właściwą ceną.
1: Okej, okay, no to rozjaśniła nam się tu sytuacja, jeżeli chodzi o te kwestie. To Michale, co dalej byśmy mogli powiedzieć?
3: Czyli to w sumie tyle, jeżeli chodzi tak o tą pulę urządzeń brajlowskich. No, każdemu bym doradzał, jeżeli jest to możliwe, obejrzenie własnoręczne monitora brajlowskiego, który chcemy kupić. Gusta, jeżeli chodzi o ergonomię urządzeń, o przyciski, o klawiaturę, o pola brajlowskie są bardzo różne i warto, jeśli mamy okazję, no, te urządzenia obejrzeć. Albo na jakimś pokazie, który firmy organizują, albo w jakiś inny sposób, albo pojechać do Warszawy nawet, czy do Poznania, do Harpo. No, z Altixem o tyle jest łatwiej, że oni mają oddziały swoich w dużych miastach wszystkich, co wcale nie oznacza, że będą mieć najnowsze technologie. Ja rok temu to Focusów nie było tam prawie do samego końca, więc to tak to też różnie jest, bo to, że jest oddział, to wcale nie oznacza, że on jest jakoś tam dobrze zaopatrzony tak naprawdę. Ale no warto pytać, warto samodzielnie wszystko to chcemy kupić jakoś, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o Braille i tak samo o powiększalniki dla osób słabowidzących, nawet może jeszcze bardziej. Warto jakoś wcześniej to przetestować, bo w powiększalnikach mamy jeszcze większą różnorodność tych kamer, monitorów, ekranów, różnych aspektów kolorystycznych, na które osoba słabowidząca powinna zwrócić uwagę. To na pewno bym, takie postępowania na pewno bym polecał. Nie wiem, czy wy coś jeszcze o Braille'u byście chcieli powiedzieć?
1: Ja o Braille'u w zasadzie nie, tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, o czym kiedyś też wspominałem i to tak troszeczkę a propos mojego artykułu na temat Braille'a, który opublikowałem kiedyś w Tyfloświecie. To była taka polemika

0: Jeżeli na przykład jest to nam potrzebne od czasu do czasu, żeby coś sprawdzić, zobaczyć jak się coś pisze, czy ma być to dla nas jakaś inna pomoc, to wtedy jak najbardziej polecam gorąco zakup takiego urządzenia. Jeżeli natomiast to ma być kolejne urządzenie, takie po prostu, żeby ono sobie stało i żebyśmy go nie używali, a tylko jest, bo dają, no to ja bym zdecydowanie odradzał, bo to są jednak publiczne środki, czyli to są środki tak naprawdę nas wszystkich i chyba rozsądniej, lepiej wygospodarować. Nie wiem, Krzysztofie, coś byś dodał do tego?
1: Ja bym dodał właśnie do tego, co ty mówisz, szczególnie głucho niewidomi słuchacze powinni jednak na monitory brajlowskie zwrócić uwagę, dlatego że synteza mowy dla naszego ucha jest różna i różnie my słyszymy te głosy. Przetestujcie sobie głosy, ale też przemyślcie sprawę monitora brajlowskiego, bo czasami warto go właśnie mieć ze względu na to, że nie tylko nie widzimy, ale mamy też problemy ze słuchem.
2: Powiedzmy też, że, bo teraz mam wrażenie od jakichś 2 lat, a szczególnie od zeszłego roku, nastała taka nawet moda na urządzenia brajlowskie, takie mniejsze, a to dlatego, że coraz więcej ludzi zaczęło używać urządzeń mobilnych Apple, iPhone'ów i pojawiły się takie linijki małe. To jest Focus 14-znakowy, drogi uważam, bo on kosztuje 7 chyba tysięcy w tej chwili. Kiedyś był w jakiejś tam wersji sprzedawany z iPhone'em, teraz chyba bez, ale nie wiem do końca jakie są ostateczne ceny. Na stronie Altixu widziałem to 7 tysięcy, czyli mamy Focusa 14 z takich najmniejszych i mamy Harpo, nową generację Braille Pena, albo jak to woli Easelinka, tak to się nazywa w Stanach, ale to mówimy u nas Braille Pen, rodzima produkcja Braille Pen Touch, wreszcie z kursorem z klawiszami przywoływania kursora w formie takich pól dotykowych, które pełnią funkcję cursor routing. I to jest trochę tańsze rozwiązanie, ale 12-znakowe i ono kosztuje 5 tysięcy ileś. Także są też takie małe linijki i warto powiem tak, komuś one się mogą na pewno przydać. No i pozostaje jeszcze, kończąc temat Braille'a w sensie urządzeń tych, o których mówimy, bo jeszcze są maszyny do pisania i drukarki, na których ja się mało powiem szczerze znam, natomiast warto też powiedzieć i rozważyć zakup notesu brajlowskiego, bo te notesy w pewnych sytuacjach, brajlowskie notatniki, czyli głównie te Braille Sensy i tak dalej, one i Pacmaty też, one kiedyś były bardzo popularne, teraz w dobie taniejących ultrabooków i możliwości jakie daje iPhone z obsługą Braille'a i ogólnej miniaturyzacji sprzętu, posiadanie takiego brajlowskiego notatnika nie jest już moim zdaniem tak bardzo niezbędne i konieczne, jak to było jeszcze kilka lat temu. Przy czym są sytuacje, gdzie rzeczywiście taki notatnik ciągle komuś może się przydać. Być może rzeczywiście są to osoby głucho niewidome, być może są to studenci, są to osoby zajmujące się jakimiś tłumaczeniami, czymś takim, gdzie im zależy, żeby włączyć notatnik i momentalnie mieć dostęp do jakiegoś tekstu, do czegoś, co chcemy szybko przeczytać, zapisać, nawigować i tak dalej.
0: To ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o te notatniki, a urządzenia chociażby właśnie ze stajni Apple'a. Wszystko jest fajnie i ja myślę, że zakup notatnika brajlowskiego ma sens przede wszystkim w jednej zasadniczej kwestii. Jeżeli potrzebujemy, żeby to urządzenie jednak pracowało nam nieco dłużej. Wykorzystanie iPhone'a jako notatnika średnio widzę, mówiąc szczerze, no to już prędzej iPad. Prędzej iPada moglibyśmy próbować wykorzystać do tej funkcji, bo no, on ma jednak większą baterię i działa dłużej. No tylko, że jest po prostu większy, więc w tym momencie także to gdzieś dla nas może być jakoś tam dyskomfortowe. Taką zaletą notatników jest przede wszystkim to, że po prostu tam wciska się jeden przycisk, one się włączają, i to już jest gotowe urządzenie do pracy. W takim urządzeniu jak chociażby komputer, czy właśnie jakiś przenośny iPad albo iPhone, musimy jednak do tej notatki dotrzeć. Musimy tego poszukać. Musimy gdzieś tam wejść i dopiero w tym momencie mamy informację

0: że ta notatka jest i możemy z nią rozpocząć pracę. Mam pytanie jeszcze od, właściwie dwa pytania mam. Pierwsze pytanie od Adama. Czy jeśli ktoś w ostatnich 2 lub 3 latach otrzymał dofinansowanie w programie likwidacji barier w komunikowaniu, może ubiegać się o dofinansowanie w aktywnym samorządzie? Czy te programy obecnie się wykluczają?
1: To znaczy, jeżeli otrzymał ktoś dofinansowanie na przykład w likwidacji barier w komunikowaniu się na zegarek, niech będzie brajlowski, i na przykład na zakup jakiejś wieży, to oczywiście może starać się o dofinansowanie w aktywnym samorządzie na komputer, na przykład z udźwiękowieniem, ale jeżeli otrzymał ktoś w ostatnich 2 latach dofinansowanie na komputer z oprogramowaniem udźwiękawiającym w programie likwidacji barier w komunikowaniu się, to w aktywnym samorządzie na to już starać się nie może.
0: Okej, to teraz kolejne pytanie, bo się pojawiło. Pytanie od MK Maniaka. MK Maniak napisał do nas następującą rzecz. Moje pytanie może troszkę dziwne, ale to z tego powodu, że jeszcze nie zagłębiałem się we wniosek. Jak było mówione o uzasadnieniu dopłaty do notatnika powyżej 20 tysięcy, to jak my mamy to uzasadnić? W sensie, czy jest jakieś miejsce na dodatkowe uwagi, czy jak w tym wniosku?
1: Fizycznie mamy uzasadnienie i piszemy, że zwracam się o dofinansowanie na notatnik i wybrałem notatnik taki i taki. No i napisać, dlaczego właśnie na ten notatnik. Mi trudno teraz sugerować konkretne słowa, bo ja nie wiem, no dlaczego właśnie na ten konkretny notatnik ktoś się starał. Jeżeli mamy monitor brajlowski...
2: Ktoś się stara o konkretnego, o nowy, albo w ogóle nie miał, o Braille Sensa U2, który kosztuje 23 tysiące, dlatego Braille Sensa U2, bo jest użytkownikiem Windows Ice'a i z Windows Ice'em ten notatnik jako monitor brajlowski współpracuje najlepiej, do tego jest studentem, ten notatnik jest wielojęzyczny, no i mu się przyda do wielojęzycznej pracy, do edycji tekstu, do tego do nagrywania, bo on tam nie najgorzej nagrywa, do jakiegoś tam odtwarzania książek, do czegoś takiego. I dlatego na przykład Braille Sense U2, a nie na przykład, nie wiem, kajetek.
1: Dokładnie.
0: Także to po prostu, no już, drogi MK Maniaku, musisz wiedzieć, po co właściwie jest ci to urządzenie, jak to chcesz uzasadnić. Po prostu tak jak już powiedzieliśmy, piszemy w takim wniosku prawdę. Stan faktyczny, po co nam jest to urządzenie, dlaczego my z tego chcemy skorzystać. I pozostaje liczyć, że dostaniemy pozytywną odpowiedź komisji.
2: W tym druku rzeczywiście nie ma za dużo miejsca na wpisanie swojego wniosku, więc często jest tak, bo się dokłada, jeszcze się robi, znaczy kiedyś tak się robiło, że adnotacje się pisało w tym formularzu wnioskowym i się dokładało jeszcze taki swój wniosek, swoje uzasadnienie, jakby też często.
1: I nadal tak się można.
0: MK Maniak jeszcze sprecyzował pytanie, że mu chodziło o miejsce we wniosku. MK Maniaku, to tak jak powiedzieliśmy, tam, gdzie piszesz uzasadnienie zakupu właśnie tego sprzętu, o który się ubiegasz. To ja to tak zrozumiałem. Tak, w kontekście to trzeba ująć, że po prostu w tym miejscu tam nie ma jakiejś żadnej specjalnej rubryki na to, że chcę sprzęt powyżej 20 tysięcy złotych i teraz konkretne pole do uzasadnienia. Nie, nie ma takiej rubryki. Po prostu trzeba to wpleść gdzieś właśnie w to uzasadnienie do tego konkretnego sprzętu, który jest ci potrzebny. Komisja czyta i zapewniamy, że czyta ze zrozumieniem. Krzysztofie, ty jako osoba, która pojawia się w takich komisjach, myślę, że możesz to potwierdzić.
1: Mogę to zdecydowanie potwierdzić.
0: Okej, no to się bardzo cieszę. No to co, sprzęt brajlowski mamy już za sobą tak naprawdę? Czy jeszcze coś byście chcieli dodać do niego?
2: Są jeszcze maszyny do pisania takie mechaniczne, które są tanie, one w stosunku do tych komputerowych, bo to są rzędy jakieś tam kwoty 2000. Ludzie, na pewno uczniowie mogą ich jeszcze, chociaż nie wiem tak naprawdę, czy jeszcze, ale pewnie ktoś ich jeszcze
0: używa. Ja myślę, że mogą, Michał, chociażby ze względu na to, że ja powiem tak, ciężko mi wyobrazić sobie naukę matematyki na linijce brajlowskiej tylko i wyłącznie. Być może ktoś potrafi, Ja wolałem, kiedy miałem jakieś takie bardziej zaawansowane działanie, jakieś ułamki piętrowe czy coś, ja to wolałem jednak czuć na kartce i mieć dostęp do większej ilości tekstu, nawet połamanego w kilka wierszy, niż 80 znaków. A na kartce to się więcej zmieści, więc ja bym tak nie lekceważył maszyn brajlowskich jeszcze, bo wydaje mi się, że szczególnie uczniowie, ja myślę, że już później to nie, ale jeżeli ktoś się uczy, szczególnie jeżeli chodzi o przedmioty ścisłe, to jeszcze maszyna brajlowska to będzie urządzenie, z którym długo się nie będzie rozstawał.
2: No i jest to jedyne urządzenie, tak? No, tabliczki jeszcze są, ale to jest jedyne urządzenie takie mechaniczne, no, na którym bez komputera możemy coś zapisać. Jakąś szybką notkę, jakiś numer telefonu, coś takiego, co chcemy mieć szybko na kartce w postaci no nie cyfrowej, nie elektronicznej.
0: No tu już wchodzimy, w takie właśnie dywagacje na temat tego, czego kto używa. Ja osobiście no, nigdy jakoś nie byłem przekonany do tabliczek, ale być może ci, którzy...
2: Nie umiem nawet tego używać.
0: Nie, ja się kiedyś uczyłem.
2: Pisałem
0: na tabliczce dlatego, żeby wyrównywać szanse pomiędzy moimi koleżankami i kolegami z pierwszej klasy podstawówki, bo ja za szybko pisałem na maszynie brajlowskiej. I po prostu, żebym się nie nudził, to pisałem na tabliczce. Więc
2: mi w liceum zawrócono we skrótami, piszę, znaczy za szybko piszę i wszyscy potem jak się dowiedzieli, to mieli argument, no że ja tak szybko piszę, bo skrótami piszę. Nikt nie wiedział do końca, co to są te skróty, tylko każdy właśnie wiedział, że szybko piszę, bo skrótami. No, może coś w tym było.
0: Także tak jeżeli ktoś chciałby się ubiegać o finanse z aktywnego samorządu, o sprzęt, a się uczy, to ja bym się nad taką maszyną radził zastanowić, aczkolwiek zastanawiam się, czy na taką jakąś małą maszynę to no wiadomo, no być może to jest tak, że być może to jest tak, że po prostu to jest jeden z iluś tam urządzeń, ale taką małą maszynę to myślę, że nawet można by się pokusić gdzieś tam o sfinansowanie własnym sumptem. Ja już nie mówię o tych elektronicznych takich maszynach brajlowskich, nie, o takich zwykłych mechanicznych.
2: No to już zależy, kto ile zarabia, bo z drugiej strony no, 2000 tak to nie każdy ma, żeby sobie tak nawet odłożyć. Różnie to bywa.
0: Różnie. Także to jest indywidualnie i tu już trzeba po prostu
2: i jeśli maszyny, no to też wspomnijmy o czymś już droższym, bo to około 10 tysięcy najtańsze, są też drukarki brajlowskie. Niektórym, rzadko w domu, ale też osobom uczącym się albo lubiącym jeszcze mieć dostęp do właśnie brajla na papierze, no mogą się przydać w określonych sytuacjach też.
0: A czy ty, Michale, się orientujesz, czy są jakieś takie drukarki brajlowskie, które radzą sobie za takie mniej więcej pieniądze, te 10 albo kilkanaście tysięcy złotych, które radzą sobie z drukowaniem jakiejś prostej grafiki?
2: Znaczy one domyślnie na pewno tak, ale nie wiem czy wszystkie, nie wiem które modele, bo mi się wydaje, że do 15 czy iluś tam tysięcy, któryś z tych View Plusów, które Harpo ma w swojej ofercie jako główny dystrybutor w Polsce, Altix jako drugi chyba też, te View Plusy na pewno drukują grafikę. Nie wiem jak to jest z indeksy też, ale nie wiem do końca na jakiej zasadzie. Harpo też jakąś drukarkę ma, czy będzie chyba wprowadzać, ale powiem szczerze, teraz nie chciałbym Państwu, nie chciałbym nikogo wprowadzić w błąd. Coś o jakiejś graficznej drukarce, znaczy o czymś do drukowania grafiki, to też słyszałem. No, to warto podpytać. I Altix, i Harpo w drukowaniu grafiki to nawet chyba bardziej, chociaż nie wiem, myślę, że obie firmy, ECE też, warto po prostu podpytać w tych firmach.
0: Dokładnie. Dobrze. To myślę, że jeżeli chodzi o sprzęt brajlowski, to by było tyle, no bo co, bo o czym tu więcej mówić? No chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to prosimy dzwonić, prosimy pisać 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, no, a Skype tyflopodcast.net to jest nasz radiowy login. Piszemy, przypomnę, maszyna... tyflopodcast.net.
2: Jeszcze jest maszyna elektroniczna Mandbatten Brailler, na której rozwoju ja się zupełnie w tej chwili już nie znam. nie wiem, może komuś też to rozwiązanie się przydać. Ja powiem szczerze, ja go jakoś nie za bardzo czuję i może, ale nie chciałbym tu robić negatywnego PR-u, bo może to być niesłuszne po prostu, więc...
0: Myślę, że gdzieś w szkołach, tak. ale to przede wszystkim w szkołach. Tego typu urządzenia, jakieś takie maszyny brajlowskie, ja mam wrażenie, że no w obecnych czasach...
2: No nie, ale właśnie mi chodziło, że ktoś chodzi do szkoły, tak, na przykład
0: tak, to jak
2: i najbardziej. Się komunikuje z nauczycielem.
0: To myślę,
2: maszynie,
0: że jak najbardziej można by się o coś takiego pokusić, to już proponujemy po prostu wtedy zapoznawać się z indywidualną ofertą danej firmy, bo myślę, że takie właśnie maszyny mogą się jeszcze przydać, szczególnie tym, którzy jeszcze są na etapie edukacji.
2: Szczególnie wczesnej.
0: Tak, tak. Mhm. Dobrze. To przejdźmy dalej do kolejnych urządzeń, kolejnych gałęzi urządzeń.
2: No cóż, programy udźwiękawiające, których mamy kilka. No, my nie jesteśmy osobami słabowidzącymi, więc trochę nam trudno będzie mówić o zasadności albo niezasadności i nowościach w jakichś tam lularach, zoom tekstach. I no, też radzimy wypróbować, co komu jest potrzebne i jeżeli ktoś potrzebuje, no to może sobie kupić najnowszego zoom teksta albo program firmy Dolphin Computer Access, czyli super, na przykład Supernową albo Lunar, ale właściwie to teraz już się nie nazywa Lunar.
0: Także tylko Supernowa właśnie.
2: Tak, są takie programy. No a jeżeli chodzi o programy udźwiękawiające, no to mamy dwa. Mamy JAWS-a i mamy Windows'a.
1: No i jeszcze mamy Supernową Screen Reader, który kiedyś był HAL-em.
2: Tak, tak. No tylko, że jakoś mam wrażenie, że ta Supernowa Screen Reader raz, że w Polsce nie jest tak popularna, a dwa, że ona jednak odstaje w tej chwili na rzecz Windowsa i JAWS-a, myślę.
1: Ja się z tym zgadzam, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, że jest wybór.
2: Tak, tak, dziękuję, to prawda. No i NVDA, darmowy, open source'owy czytnik ekranu. No i teraz może was spytam, jak myślicie, czy, bo można spotkać się z taką opinią coraz częściej wygłaszaną, że NVDA, choć darmowy, radzi sobie niejednokrotnie lepiej w takiej podstawowej, a nawet nie podstawowej pracy, szczególnie w nowych Windowsach, w Windowsie nawet 7, w Windowsie nawet 8, również w Windowsie 7. I czy jest sens kupować upgrade albo w ogóle nową kopię programu JAWS albo Windows? Jeśli to w jakiej sytuacji, kto miałby to robić i dlaczego?
0: To może Krzysztofie, ty najpierw się wypowiedz, ja potem co nieco dołożę.
1: Jakie trudne pytanie, Michale, dodałeś. To przede wszystkim sytuacja indywidualna. Ja jako JAWS-owie od wielu, wielu lat kupię upgrade'a zdecydowanie, bo mi się nie chce uczyć nowych skrótów klawiaturowych, bo NVDA mnie czasami zawodzi, czasami wkurza, ale są sytuacje, kiedy ten NVDA mi pomaga i z czymś sobie JAWS nie potrafi poradzić, a NVDA potrafi. Natomiast moim pierwszym programem jest zdecydowanie JAWS. NVDA jest tylko awaryjnym. Sam NVDA moim zdaniem jest świetnym programem i jest programem, który na pewno szczególnie początkującym pozwala na to, żeby z tym komputerem się zapoznać, żeby z komputerem dobrze pracować, może nie tyle dobrze, ale żeby po prostu pracować, żeby jakieś czynności zrobić, typu nie wiem, napisać jakieś pismo bez problemu, skorzystać z internetu bez problemu i tam parę innych jeszcze rzeczy. Ale jednak jestem zdania, że jeszcze trochę trzeba czasu, żeby ten NVDA dogonił te płatne rozwiązania.
0: Ja powiem w ten sposób. Chociażby taka historia sprzed kilku ostatnich dni. Wyobraźcie sobie, no, mam uruchomione zarówno NVDA, jak i JAWS-a, zainstalowane właściwie na swoim komputerze. Korzystam z nich naprzemiennie, ale ostatnimi czasy tak, coś tam robiłem na komputerze i przełączyłem się na NVDA. I wiecie co? Uświadomiłem sobie to, że ja pracuję na NVDA, nie na JAWS-ie. Dopiero chyba po dwóch albo po trzech dniach, kiedy chciałem coś zrobić, takiego przy czym sobie ten program ewidentnie nie poradził. To zdaje się było coś w Excelu, bo jakoś Excel z NVDA to nie jest najlepszy pomysł. tam on ma za bardzo globalne ustawienie tych wszystkich rzeczy i tam po prostu ja pewne rzeczy powyłączałem, a w Excelu to by się przydało, żeby on jednak czytał, szczególnie te kolumny, wiersze, a w innym miejscu to mnie po prostu denerwowało, więc dałem sobie spokój.
2: Ale to się szybko włącza wszystko stosunkowo.
0: No tak, ale to nie o to chodzi. To powinna być możliwość personalizacji. Natomiast to wszystko zależy do czego kto będzie ten komputer wykorzystywał. Jeżeli to takie podstawowe czynności, to myślę, że nawet pokuszę się o takie stwierdzenie, że tak naprawdę i to teraz może być niebezpieczne, co powiem, bo może ktoś tego posłucha i po prostu stwierdzi, że no to rzeczywiście po co niewidomym ten aktywny samorząd, ale w pewnych przypadkach, jeżeli na przykład komputer już mamy w domu, a po prostu jesteśmy niewidomi, to tak naprawdę my nie musimy Państwa o nic prosić. Nie musimy pisać żadnych wniosków, nie jest nam ten program do niczego potrzebny. Bo tak naprawdę, jeżeli chcemy korzystać z podstaw komputera, chcemy korzystać z internetu, chcemy mieć dostęp do edytora tekstu, do arkusza kalkulacyjnego, może niekoniecznie, ale do edytora tekstu jak najbardziej, do poczty elektronicznej, do kilku jeszcze innych rzeczy, to zupełnie nam to NVDA czy NVDA wystarczy. Możemy z tego spokojnie korzystać i jest to użytkowanie całkowicie darmowe. Oczywiście, no wiadomo, nie ma open source'owych monitorów brajlowskich, dlatego na przykład jeżeli ktoś chciałby z takiego urządzenia skorzystać, które jest notabene w większości linijki brajlowskie są wspierane przez NVDA, no to można, owszem, i tu już warto się uśmiechnąć o jakiś grosz od państwa, ale niektóre sytuacje są takie, że po prostu nawet jesteśmy w stanie zupełnie za darmo mieć możliwość użytkowania komputera dostosowanego do naszych potrzeb. Ale odpowiadając na pytanie, czy komercyjny screen reader jest nam jeszcze potrzebny? Moim zdaniem tak. Jeszcze tak, chociażby ze względu na możliwość konfiguracji i personalizacji. NVDA tego nie ma, tam są jakieś chyba płatne dodatki, które coś umożliwiają sobie spersonalizowanie trochę tych ustawień dla konkretnych aplikacji, ale ja szczerze mówiąc nie bawiłem się tym, a jednak te programy odczytu ekranu, które są rozwiązaniami komercyjnymi, mają jednak trochę więcej tych funkcji, chociażby w przypadku edycji tekstu, JAWS na przykład ma bardzo dużo skrótów do zarządzania różnego rodzaju elementami dokumentu, czy też arkusza kalkulacyjnego. Jest to jednak bardziej rozbudowane, jeżeli ktoś bardziej poważnie z tego chce korzystać, no to myślę, że taka inwestycja w program komercyjny się opłaca. No inna sprawa, że ja uważam, że te programy są zdecydowanie za drogie. No ale to jest, wiadomo, dyskusja.
2: A jeszcze inna sprawa, że jeżeli ktoś pracuje w internecie, na stronach internetowych coś robi, no to tutaj NVDA chyba wystarczy w zupełności już w tej chwili. Czy uważasz, że jeszcze nie?
0: Myślę, że
2: bardziej
0: tak.
2: Niż nawet w tych Wordach.
0: Myślę, że tak. W internecie NVDA z Firefoxem sprawuje się naprawdę bardzo dobrze.
2: Tak, on nawet pobija.
0: Tak.
2: No teraz z kolei, no jeżeli o mnie chodzi, no to ja mniej więcej mam takie same zdanie jak i Krzysztof, i Michał. Przy czym ja też od lat używałem i używam właściwie dalej JAWS-a, ale coraz częściej łapię się na tym, że używam programu NVDA, chociaż naprawdę chciałbym używać JAWS-a. A to z tego względu, że JAWS najnowszy 14, już pomijam, że jednak sobie zainstalowałem wersję angielską, mimo że była spolszczona, bo nowsza wersja jest tylko po angielsku w tej chwili 14, ale po prostu ja używam, jak pewnie sporo już ludzi, Windowsów 64-bitowych, więc tego JAWS-a używam na SAPI, syntezy używam na SAPI 5 z JAWS-em, obojętnie czy jest to SPIC, czy jest to SPIC, no to niestety, ale to SAPI 5 z JAWS-em jak dla mnie jest stosunkowo mało responsywne w stosunku do NVDA z SPIC-iem. Kto trochę dłużej poużywał komputera z NVDA z SPIC-iem i szybko pracuje i dużo na komputerze, to obawiam się, że jak powróci do JOS-a na SAPI 5, nawet z szybką syntezą, no to niestety może doświadczyć takiego nieprzyjemnego wrażenia, że jakby ten kursor, jakby ten JOS miał takie mikro opóźnienia, jakby kursor gdzieś może nie uciekał, ale jakby tak się jak troszkę gdzieś dławił, troszkę zacinał. To jest coś bardzo delikatnego, to nie jest jakieś spowalnianie drastyczne, to nie jest jakieś zawieszanie się JOS-a, ale czy nawet w internecie gdzieś tam, no jest trochę tak, że ten JOS, no kiedyś on, mam wrażenie, na SAPI 4 i w ogóle działał no bardziej jakoś tak stabilnie. Stąd być może no niektórzy, co się jeszcze nie tak dawno dziwiłem, że niektórzy użytkownicy się upierają przy tych 32-bitowych Windowsach i starych sprzętach, starych konfiguracjach, no może to właśnie dlatego. Także to jest mój główny zarzut taki do tego silnika JOS-a, no bo jak klawisze skrótu, tak na przykład w NVDA, kontrol strzałki akapitami, a w JOS-ie P, Shift, P. Te kontrol strzałki na dłuższą metę nie są wygodne. Czytanie pustych linii jako akapit, to też mi się nie podoba. Także jakoś tak, no ja lubię tego JOS-a i chciałbym go lubić dalej, ale mam, powiem szczerze, coraz więcej problemów.
1: A jeszcze Chcę zwrócić jedną rzecz uwagę, że jeżeli zdecydujemy się na używanie NVDA, w którym mamy możliwość korzystania z bezpłatnego syntezatora mowy, ale gdy ten syntezator mowy nam nie odpowiada, musimy pamiętać o tym, żeby dokupić syntezator mowy. I program Aktywny Samorząd pozwala nam na zakup syntezatora mowy i warto posłuchać sobie głosów różnych syntezatorów. Warto troszkę, może nawet jeżeli się da, popracować. Nie ma czegoś takiego jak najlepszy syntezator mowy. Każdy z nas ma inne słyszenie, każdy z nas odbiera głosy syntezatorów inaczej i każdy lubi co innego. W programie wzmiankowanym NVDA też możemy sobie różne syntezatory, które mamy w systemie zainstalowane, uruchomić, ale musimy je kupić. I mit, że Agata jest bezpłatna. Agata nie jest bezpłatna dla NVDA. Musimy sobie również dla NVDA Agatę, jeżeli chcemy z niej korzystać legalnie, dokupić. Pamiętajmy o tym, że tak trzeba.
2: Znaczy z kupnem wokalizera do NVDA to będzie problem tak w Polsce, bo to za to faktury nie dostaniemy, bo to tego w Polsce nie kupimy jako tak. Natomiast jeżeli ktoś, też nie dajmy się zwieść, oczywiście jeżeli ktoś tego potrzebuje, to ok, ale bo często tyflo firmy szczególnie oferują za 700 ileś złotych Iwona pakiet rehabilitacyjny, to jest 8 głosów, wszystkie polskie, jakieś angielskie i tak dalej. Nie każdemu to jest potrzebne i warto sobie patrzeć jakiś nasz ulubiony albo ulubione głosy i jeżeli, a jednak większość osób się przywiązuje do jednego głosu, jak obserwuję jakiegoś, i pojedynczy głos firmy Iwona Software, tak mówię o Iwonie, bo do NVDA to akurat jakoś tak dobrze pasuje, taki pojedynczy głos kosztuje niecałe 100 zł. Który to jest sam głos, to nie jest program odczytu ekranu. Mówię o samym głosie syntezatora mowy, czyli tym, dzięki czemu co sprawia, że słyszymy to, co słyszymy, a nie o programie odczytu ekranu. Czyli taki jeden głos Iwo to jest tylko 100 zł. A na przykład speak mechaniczny przez niewidomych mających długi staż w pracy z komputerem, tak jak Krzysztof, bardzo ceniony, no ale speak kosztuje niestety na przykład 500 ileś złotych. To uważam jest no, niezrozumiałe już na dzisiejszy czas.
0: To jest po prostu jeszcze cena, chyba jest taką zaszłością historyczną.
2: Tak. Tak. Także to jeżeli chodzi, a jeszcze tak, co byście, jest jakiś, no jest ktoś na przykład, kto miał stare programy albo chce uaktualnić i zakładam, że jest ktoś gotowy się odzwyczaić od danego programu albo nauczyć go na nowo. I czy bardziej kupno JOS-a, czy bardziej kupno Windowsa? Wiem, że bardzo subiektywne i bardzo trudne pytanie.
1: Ty tu wojny chcesz przed głośnikami, żeby słuchacze zaczęli słowną oczywiście mieć. Są no, tyle zdań, ile użytkowników tych dwóch programów. Ja osobiście jestem zwolennikiem JOS-a, go używam od wielu lat. Próbowałem oczywiście do Windowsa się przekonać, ale mnie nie przekonuje. Nie przekonuje mnie nazewnictwo, nie przekonują mnie skróty klawiaturowe. które są konfliktowe, choćby w Wordzie, i dlatego nie lubię Windowsa. Ja wolę JOSa, ale to jest jak najbardziej tylko moja i subiektywna ocena.
0: To ja też subiektywnie powiem, że ja przez lata używałem Windowsa, natomiast kiedy ubiegałem się o program Aktywny Samorząd, o dofinansowanie, zdecydowałem się na dofinansowanie na JOSa. No niestety.
2: A co się takiego stało? No bo wiem, że ty bardzo zawsze lubiłeś i bardzo, ja naprawdę nie chcę jakoś negować Windowsa, ale wiem, że bardzo lubiłeś tego Windowsa i co się stało, że jednak JOS?
0: Po prostu Windowsa przestał nadążać za różnego rodzaju standardami, chociażby ze względu na arie i na różnego rodzaju dynamiczne elementy na stronach internetowych. Ja wiem, że w Windowsie 8 coś tam poprawiono, że to działa niby lepiej.
2: Na pewno ale lepiej niż działało.
0: Tak, niż działał, ale ja powiem tyle. To jest może tyle albo aż tyle. Ja po prostu straciłem zaufanie do Windowsa. Po tym, w jaki sposób on funkcjonował, w jaki sposób różnego rodzaju strony internetowe i odczytywał, i że jednak z JOS-em, czy z NVDA działało to o wiele lepiej, nawet w pewnym momencie częściej to miało miejsce z NVDA niż z JOS-em, bo JOS moim zdaniem to jest też program, który jest najzwyczajniej w świecie z pięciokrotnie przeceniony. Tak z 1000 zł to może on jest wart, ale nie 5000 za wersję Pro. Mhm. I to jeszcze w dodatku polityka autoryzacji to jest coś, co jest naprawdę,
2: O tym jeszcze też zaraz powiemy.
0: Tak,
2: to jest... GW Micro ma po prostu problem, niestety. Współczujemy firmie GW Micro, bo pewnie by chcieli, żeby to było lepsze, ale...
0: Ja myślę, że oni tego nie porzucą, oni będą to rozwijać, niemniej jednak dobrze, żeby zaczęli jednak bardzo intensywnie to rozwijać, bo ja mam takie wrażenie, że po prostu Windowsa został w tyle. On jeszcze ma szansę dogonić, ale ja z czystym sumieniem na chwilę obecną nikomu Windowsa bym nie polecił.
2: Chociaż, żeby być sprawiedliwym, to w tym Windowsie 8 najnowszym, niestety, ale z interfejsem Metro też JOS sobie za bardzo, znaczy on jakoś tam działa, ale też nie działa jakoś
0: rewelacyjnie. Z tym to sobie żadna aplikacja asystująca nie radzi, Michał.
2: Ale chyba NVDA trochę lepiej?
0: Nie, to jest wszystko, to wszystko działa mniej więcej podobnie. To by trzeba było naprawdę na jakimś konkretnym przykładzie i zrobić kiedyś taką po prostu prezentację, pokazać jak co jest czytane i moim zdaniem to żadna aplikacja wspomagająca nie działa dobrze z tym Modern UI czy jak to woli z Metrem. To jest rzecz, która będzie ciężka dla osób niewidomych.
2: A powiedzmy jeszcze kilka słów, bo to może być dla niektórych osób istotne, o licencjonowaniu tych programów, to znaczy o polityce autoryzacji właśnie JOS-a i Windowsa. Jak to jest?
0: Co do Windowsa, to z tego co wiem, i to mi się też jakoś średnio podoba, odchodzi się od kluczy sprzętowych. Teraz jest ta tylko i wyłącznie autoryzacja internetowa.
2: Przy czym ona jest i tak bardziej liberalna.
0: Tak.
2: I na więcej pozwala niż autoryzacja Freedoma.
0: Oczywiście. Natomiast te autoryzacje programowe mają to do siebie, że czasem one się lubią wykrzaczyć, lubi się to wysypać. Co klucz, to klucz. Kiedyś zdecydowanie fajniej ta kluczowa polityka Windowsa była lepsza, bo można było sobie dokupić drugi klucz, a z tego co wiem, to w JOSie nie można do licencji dokupić drugiego klucza. Więc kupujemy sobie, ja tak akurat zrobiłem, bo jednak wolałem mieć autoryzację sprzętową mojego JOS-a, ale po prostu to też jest jakieś nieporozumienie moim zdaniem. Kupujemy program za 5000 zł, możemy go używać tylko i wyłącznie na jednym komputerze w jednym momencie. Ja już naprawdę, mi nie chodzi o to, żeby mieć program zainstalowany na całej farmie serwerów, bo to wiadomo, że to są inne licencje i tak dalej, ale teraz bardzo często jest tak, że nie mamy jednego komputera, a chcielibyśmy mieć jednak to zabezpieczenie sprzętowe, więc co to byłby za problem, żeby za jakąś tam symboliczną opłatę, kilkaset złotych, móc dokupić sobie ten drugi klucz USB i sobie go używać. Także no, w tej kwestii to akurat programy odczytu ekranu i ich licencje. Ja wiem, że licencje chronią przede wszystkim twórców, ale to chyba chronią aż za bardzo.
2: No i programy są spolszczane już mimo wszystko coraz lepiej, coraz pełniej i coraz szybciej, chociaż to też zawsze się mówiło, że JAWS tak jest późno spolszczany, a teraz sytuacja była taka, że pierwsza wersja spolszczenia była już o wiele szybciej niż wersja Windowsa. Inna rzecz, że Windows po prostu miał duże problemy, że ta wersja 8 okazała się po angielsku ze sporą ilością błędów, miała sporą ilość błędów, więc czekaliśmy na 8.1, ECE potem spolszczało to 8.1, wyszło 8.2, więc znowu teraz to 8.2 jest na ukończeniu od listopada do maja, no trochę czasu gdzieś tam minęło. Z kolei Altix w listopadzie, w październiku była premiera 14 wersji JAWS-a i już w grudniu albo w styczniu mieliśmy spolszczenie prawie gotowe do tej 14. W marcu zostało ono ukończone, przy czym niestety jest to spolszczenie do jednej z pierwszych, starszej wersji 14, nie tej najlepszej, a kilka, w międzyczasie się ukazało kilka podwersji.
0: Nawet 14. Kilka dni temu się ukazała kolejna wersja JAWS-a. Ja mam wrażenie, że ona na przykład zmieniła tyle, że jakoś ten JAWS kursor w końcu w Windowsie 8 działa sensownie i sporo czyta.
2: Z kwietnia, to muszę zainstalować.
0: I sporo czyta, bo po prostu jeszcze do niedawna to była taka sytuacja, że bardzo często w ósemce, chodząc JAWS kursorem po jakimś oknie, to coś się działo chyba z tym sterownikiem przechwytywania obrazu czy podobną rzeczą, że mieliśmy tylko puste i nic więcej nie dało się odczytać. Także ja akurat, to jest oczywiście indywidualne preferencje każdego użytkownika. Ja wiem, że niektórzy muszą instalować wersje polskie, bo po prostu z polskimi pakietami, chociażby z Office'em, działa to lepiej.
2: Przy czym działa to może w określonych przypadkach lepiej, na pewno, bo oczywiście, jeżeli ktoś nie jest zaawansowany, a do tego zna słabo angielski, no to oczywiście polecamy polską wersję. Natomiast jeżeli ktoś od lat używa komputera i no, zna tak ogólnie angielski techniczny, te takie JAWS-owe zwroty i tak dalej, to można stosunkowo prosto sobie zainstalować tego JAWS-a angielskiego, podmienić pewne pliki, dołożyć pliki tablic brajlowskich i nie ma tu jakichś konfliktów. Generalnie działa to, no chociaż z JAWS-em trzeba być zawsze z nadpisywaniem każdego pliku być ostrożnym, bo to jest program z ogromną zależnością między poszczególnymi plikami i no to trzeba uważać.
0: Ale oczywiście można, więc nie ma jakiegoś tam większego problemu. Oczywiście dla użytkowników, którzy wiedzą, co robią.
2: Tak, no i jeszcze co, no wiadomo, że gdzieś tam tak się mówi, że do profesjonalnego użytku jednak są konieczne te komercyjne screenreadery, a do tak niby do, powiedzmy, że zabawy i takiej pracy wystarczy NVDA, chociaż znamy wśród nas użytkowników, na pewno znam jedną osobę, która jest profesjonalistą komputerowym, a jednak wybrała NVDA i wystarcza mu.
0: Nie wiem, czy ja jestem profesjonalistą komputerowym, ale ja też w swojej pracy zawodowej, która polega na serwisowaniu komputerów, od jakiegoś czasu tylko i wyłącznie korzystam z NVDA. Po prostu nie jest mi żaden inny program odczytu ekranu potrzebny. Bezproblemowo jestem w stanie ogarnąć interfejsy tych wszystkich aplikacji, które muszę znać i z którymi muszę pracować. A to są niekiedy no, dosyć takie zaawansowane programy, które zupełnie nie były projektowane w założeniach przyjazności niewidomym użytkownikom.
1: Pewnie większość naszych słuchaczy wie, ale myślę, że warto też wspomnieć, że są programy, które łączą w sobie i powiększenie, i odczyt ekranu za pomocą mowy syntetycznej. I jeżeli chcemy, możemy kupić albo taki program w pakiecie, ale możemy też łączyć programy w pary. Program powiększający z programem udźwiękawiającym, tylko nie każde programy ze sobą pasują i nie każdy program będzie w tej parze dobrze współpracował i o tym powinniśmy przy zakupie po prostu pamiętać. Warto w firmach specjalistycznych, firmach tyfloinformatycznych się dopytać po prostu, w jakiej parze, w jakiej konfiguracji to zakupić.
2: Generalnie do JOS-a pasuje Magic, a do ZoomTexta wiem, że kiedyś pasował Windows, nie wiem jak jest teraz, ale tak w praktyce to ZoomTexta raczej po prostu używa, jest wersja ZoomText MagReader, wersja czytająca też, która nie jest skierowana, niewidomy od biedy tam coś sobie z nią poradzi, ale to jest wersja programu powiększającego z funkcjami czytającymi, no i wydaje mi się, że ten ZoomText na świecie on jednak ma najwięcej pozytywnych recenzji i jest najbardziej takim chwalonym rozwiązaniem. Do tego teraz można też kupić taką kamerę do skanowania jakoś tam taniej, tak o tym też sobie zaraz o tych OCR-ach powiem. Jeżeli mówimy o screenreaderach, już trochę powiedzieliśmy, to może czas rozwiać wątpliwości i troszkę opowiedzieć o komputerach Apple, bo niektórzy się zastanawiają, czy warto kupić screenreader, czy może jednak właśnie komputer Apple z od razu wbudowanym voice-overem, bo dużo ludzi na to ma ochotę, a no jest to rozwiązanie jak dla mnie jednak dyskusyjne też. Nie chodzi mi dyskusyjne, dlatego że urzędnicy mogą jego nie uznać, ale jeżeli chodzi o funkcjonalność takiego zestawu, szczególnie w takiej pracy zawodowej.
0: Jeżeli pamiętasz, Michale i Krzysztofie, być może też słuchałeś, a nasi słuchacze też może pamiętają, jakiś czas temu była taka audycja, którą wspólnie z Piotrem Witkiem i z Damianem Przybyłą poprowadziliśmy. Tam mówiliśmy na temat komputerów Apple'a, na temat tego, co one potrafią. No i został wysnuty taki wniosek, że do takich domowych zastosowań to te komputery nadają się bez większego problemu. Jakaś poczta, internet, w sensie www, nawet napisanie jakiegoś dokumentu, rzeczy podobne nie powinny być wielkim kłopotem. Natomiast do rzeczy bardziej zaawansowanych, ja jednak osobiście nie zostałem przekonany, że to jest dobre rozwiązanie. Może ktoś mnie kiedyś przekona.
2: No ja tak samo, ja wiem, że to były stare czasy, bo te systemy się trochę zmieniły. Ja próbowałem używać Apple'a, używać VoiceOvera przez jakieś pół roku, w 2010 roku, więc dosyć dawno. I moich oczekiwań to nie spełniło. To działa jakoś tam całkiem nie najgorzej, ma niektóre pewne funkcje bardzo ciekawe, lepsze nawet niż w innych programach, ale jednak możliwości konfiguracyjne nie są aż tak ogromne, także osobom słabowidzącym myślę, że spokojnie można Maca polecać, bo tam poza voice-overem, który wszystko udźwiękawia, są możliwości, no wiadomo, powiększenia, ale też możliwości takie jak czytaj zaznaczony tekst i takie jeszcze inne, oznaje tam czytaj czas, datę, coś tam, więc można sobie tak jakoś tą mową się też wspomagać. I myślę, że taki komputer Apple dla osoby słabowidzącej to może być całkiem niegłupie rozwiązanie, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast dla osoby niewidomej wszystko zależy, co robimy, ale jeżeli ktoś pracuje w internecie dużo ze stronami internetowymi, no to moim zdaniem wcale voice-over taki dobry, no nie, on nie jest, nie, moim zdaniem nie.
0: Okej. Okay. Krzysztofie, coś byś dodał do tego?
1: Nie mam nic ciekawego. Więcej może nic nie mam do dodania. Pamiętajmy też o tym, że nie na każdym urządzeniu firmy Apple zainstalujemy każdy centralizator mowy. To też jest bardzo znowu ważne. Ja tutaj cały czas pamiętam o tych niedosłuchach, które osoby niewidome także mają.
0: Zgadza się, więc no to jest bardzo indywidualna kwestia. Niemniej jednak no dla niektórych osób może się taki Mac okazać całkiem przyjemnym rozwiązaniem. Kilka osób znamy, które używają, no i sobie chwalą, więc wygląda na to, że można. Jeżeli się chce, a do pewnych zastosowań to te komputery się po prostu najzwyczajniej
2: świecie nadają. Tak, kilka znamych, które sobie chwalą, ale też kilka znamych, które używały i jednak się nie zdecydowały.
0: No tak, zgadza się.
2: Porzuciły.
0: Zgadza się. Dobrze, więc przejdźmy może do kolejnej grupy sprzętów, o które można by się starać w aktywnym samorządzie. Jeszcze właśnie, jeszcze a propos komputerów, bo Krzysztofie, w tym roku można się starać o komputery, tak?
1: Można ubiegać się zarówno o komputery stacjonarne, jak i o komputery przenośne.
0: Dobrze, ja tylko powiem króciutko, sprzętów w tej materii jest naprawdę sporo, zarówno w Tyflo Podcaście, jak i w Tyflo Świecie opublikowaliśmy całkiem sporo materiałów dotyczących różnego rodzaju komputerów. Ja tylko taką miałbym sugestię, żeby jeżeli kupujemy komputer jakiś stacjonarny, bo być może jeszcze tacy będą użytkownicy, którzy będą się decydować na komputer stacjonarny, to jeżeli nie wiemy, co kupić, to ja bym jednak polecał dwie sprawdzone firmy, jeżeli chodzi o komputery. To są w sumie dwie firmy, które produkują komputery stacjonarne i sygnują je swoją marką, bo tam podzespoły są różne. Ja polecam to, co już mówiłem kiedyś w audycji o komputerach stacjonarnych. Polecam komputery HP i komputery Dell, jeżeli chodzi o maszyny stacjonarne. Można oczywiście pokusić się o jakieś składaki, można kompletować to we własnym zakresie, jeżeli się na tym znamy albo mamy kogoś zaufanego, kto nam podpowie, ale jeżeli chcemy mieć maszynkę, która będzie całkiem sprawnie chodzić i będzie przede wszystkim cicha, to myślę, że któraś z tych dwóch firm coś dla nas ciekawego zaproponuje. Więc co, coś jeszcze o komputerach, Michale?
2: Nie, o komputerach myślę, że nie, bo to byś pewnie byśmy mogli długo. Z innych kategorii, no co, niektórym może się przydać urządzenie GPS, specjalnie dedykowane osobom niewidomym. Mam na myśli Navi-A, dawny nawigator, albo Tracker Breeze. Tydzień temu o tym była długa audycja. Urządzenia drogie, bo kosztujące około 3700 zł. W pewnych określonych sytuacjach na pewno funkcjonalne, szczególnie przydatne osobom, które dużo same podróżują, ale czy każdemu przydatne? Nie mam przekonania. To wybór pozostawiam Państwu, polecam audycję. Pewnie we wrześniu gdzieś tam będzie artykuł na ten temat w drugim numerze kwartalnika Tyfloświat. I tyle, bo to tak co opinie na temat tych urządzeń są bardzo różne i bardzo skrajne, bo niektórzy są bardzo zadowoleni, inni kupili i się bardzo zawiedli. Teraz nie wiadomo, czy dlatego, że nie po prostu mieli pecha, bo na przykład mapy nie pokrywały ich miejsca zamieszkania, czy nie poświęcili wystarczająco dużo czasu, żeby się zaznajomić z filozofią pracy takiego urządzenia, bo to one często mają swoją taką filozofię pracy, którą trzeba poznać. No i trudno właściwie wyrokować. No, jest jakiś wybór, ale to nie jest tak, że każdemu te takie urządzenia są potrzebne w dobie rozwoju darmowych i płatnych aplikacji na smartfony do wykorzystujących GPS.
0: To się wszystko zgadza, to trzeba po prostu, ja nawet nie wiem, czy potestować, bo moim zdaniem to ciężko trochę tak z tym testowaniem. Te urządzenia no nie są takie bardzo proste, żeby się ich nauczyć gdzieś tam powiedzmy na testach w siedzibie jakiejś firmy, która je dystrybuuje. Nawet ciężko coś doradzić w tej kwestii, żeby tak sobie potestować, bo to nie jest aż tak bardzo proste moim zdaniem. Krzysztofie, coś byś dodał do tego?
1: Ja nic bym nie dodał, ja mam podobne zdanie. W ogóle ja jestem zwolennikiem, jeżeli się da coś zastąpić czymś tanim, to dlaczego nie? Przykładowo używa jeszcze sporo z nas telefonów z systemem Symbian. Jest darmowe rozwiązanie dla osób niewidomych. Używa coraz większa grupa nas rozwiązań opartych na iOS. No i mamy program, który podobny jest do darmowego rozwiązania z telefonów Nokia, czyli do Lodestone. Jest program, który kosztuje 7 euro i spełnia znakomicie swoje przeznaczenie.
0: No i bardzo dobrze. I to myślę, że to też jest cenne podsumowanie, jeżeli chodzi o te kategorie. O czym jeszcze, Michale? Może coś o tych urządzeniach OCR-owych, bo to jest takie...
2: Dobrze, myślałem, że o mojej ulubionej kategorii, czyli odtwarzacze książek, ale dobrze, OCR-owe też może być. No jest teraz taka moda w tyflo wszystkich firmach i w ogóle taka tendencja na świecie, żeby tworzyć tendencja, która polega na tym, że powstaje szereg rozwiązań wykorzystujących aparat, kamerę do rozpoznawania, sfotografowania tekstu, jego rozpoznania i czytania dzięki temu wykorzystania skanera, dzięki temu możemy czytać książkę. Urządzenia tego typu pewnie się czymś różnią, ale są na ogół do siebie bardzo podobne. Mamy urządzenia jednolite, takie jak Clear Reader, to jest kamera i głośniki, czyli takie jest przenośne rozwiązanie, którym po prostu gdzieś idziemy i on od razu ma syntezę i czytamy książki. Mamy rozwiązanie Pearl firmy Freedom Scientific, czyli kamerę i oprogramowanie w komputerze, które nam rozpoznaje tekst i czyta, możemy go gdzieś tam wyeksportować. Oba dystrybuuje firma Altix w Polsce. Mamy wreszcie rozwiązania inne oferowane przez Harpo, jak kamerę ReadDesk, jak Image Reader, taką kamerę dedykowaną głównie słabowidzącym, chociaż nie tylko, to z kolei producent ZoomTexta oferuje. Mamy firmę Medison, Wojciecha Maja też coś ma w ofercie firmy Handytech. Jeszcze jest kilka takich rozwiązań. No i teraz głosy są różne, bo niektórzy bardzo entuzjastycznie się do tego odnoszą, że to tak rzeczywiście szybko, no prawda to, że szybko rozpoznaje i dobrze, a niektórzy, że jednak nie do końca dobrze. I powiem tak, no jutro pewnie o tym będzie więcej można posłuchać w audycji z udziałem Magdaleny Szyszki, ale jeżeli no, takie rozwiązania mają sens, tak, dla osób słabowidzących myślę, że mogą mieć sens. I mogą mieć sens dla ludzi, którym rzeczywiście zależy na szybkości, nie tyle dokładności, ile szybkości rozpoznawania tekstu. Czyli chcemy tutaj takim clear readerem szybko coś przejrzeć, przeczytać bez udziału komputera. No ale taki clear reader drogi, kosztuje 10 tysięcy, no więc nie wiem, czy jest na przykład sens go kupować. Ja z moich doświadczeń i z doświadczeń moich znajomych, jeszcze jest to rozwiązanie chyba nie takie głupie do końca, jak ono się nazywa, C-Recognizer, o, to też firma Medison. Ono się bardzo poprawiło. Także te rozwiązania jakoś tam działają, ale one nigdy nie będą tak dokładnie rozpoznawały tekstu jak skaner, na którego szybie kładziemy sztywno i trzymamy książkę. Co więcej, osoba całkowicie niewidoma, bez poczucia światła, może mieć problem z prawidłowym ustawieniem kamery, z prawidłowym sprawdzeniem, czy jest światło gdzieś tam w pokoju, czy jakoś okno jest odsłonięte, znaczy to możemy sprawdzić, ale nie wiemy jak słońce, jak światło za okna i tak dalej. To wszystko ma wpływ na jakość rozpoznanego tekstu. Także ja jestem dość mocno sceptyczny do tych rozwiązań i tak jak rozmawiałem z kilkoma osobami, które są jakoś w tej materii lepsze ode mnie i nawet gdzieś tam pytałem o to w firmie Harpo, no to raczej wszyscy mówią, że no, że skaner to jest skaner i tak będzie właściwie długo jeszcze. Więc te rozwiązania są bardzo drogie, od 4-5 tysięcy do 10, a moim zdaniem nie oferują nic aż takiego.
0: Chyba, że komuś jest naprawdę to potrzebne w takich sytuacjach, jak chociażby no właśnie w przypadku naszego jutrzejszego gościa, czyli Magdy, która często w różnych sądach na rozprawy jeździ i musi mieć błyskawiczny dostęp do akt, chciałaby sobie je przejrzeć gdzieś tam przed rozprawą, jakieś jeszcze dokumenty czasem się pojawiają, no to po prostu dla niej na przykład takie urządzenie jest przydatne. No i myślę, że jeszcze dla różnych innych zawodów to już każdy musi wiedzieć po prostu, po co czegoś takiego mógłby używać, do jakich celów. Na pewno nie będziemy tego rekomendować jako zastępstwo dla skanera, bo po prostu to...
2: Do skanowania książek.
0: To się nie opłaca, to się nie opłaca, to jest drogie, a to jest mało efektywne.
2: To się zgadzam, to jest mało efektywne. No są jeszcze takie urządzenia lektorskie, typu autolektor, poet albo
1: Easy Reader.
2: Sara. No to one są mniej więcej podobne, czyli taki skaner, synteza mowy i wszystko w jednej skrzyni, która nam rozpoznaje i czyta tekst. No to znowu, te urządzenia są potrzebne.
0: Też są drogie, ale już większy sens w nich widzę osobiście.
2: Tak, no bo one są potrzebne komuś po prostu, kto z jakichś powodów nie jest w stanie za bardzo pracować, nie umie się nauczyć obsługi komputera. Więc być może one komuś też się przydadzą.
0: Dobrze, Michale, to przejdźmy, bo... A, jeszcze Krzysztof. Dobrze, coś byś chciał jeszcze dodać.
1: Ja chcę też powiedzieć, bo tak rozdrabniamy się na czynniki o tym sprzęcie, więc jeszcze chcę dodać, że te urządzenia lektorskie też mają różne funkcje, bo jedne potrafią tylko przeczytać nam głosem tekst, inne potrafią nie tylko głosem, ale również na ekranie wyświetlać, potrafią przesuwać nam kursor po tym tekście, który aktualnie jest czytany. Mamy możliwości również przerzucenia z tych urządzeń lektorskich na karty pamięci tego tekstu, który zeskanujemy. Także możliwości są różne.
0: Dobrze, Michale, to przejdźmy do tych twoich ulubionych urządzeń, do urządzeń lektorskich.
2: Nie wiem, czy ulubionych, bo ostatnio jakoś tak inne urządzenie jest ulubione chyba moje. Coś tak mi się wydaje jednak, ale...
0: No nie mów, urządzenie na AI?
2: Na AI.
0: AI, tak. To się porobiło.
2: No, jednak. Do tego doszło. Ale tak, są oczywiście odtwarzacze książek, czyli takie urządzenia z syntezą mowy, dzięki którym możemy sobie słuchać książek elektronicznych, jak i słuchać książek audio w przyspieszonym tempie, w normalnym tempie, zwolnionym tempie. Możemy robić zakładki do tych książek i urządzenia te odtwarzają różne formaty. No i teraz, czy one są znowu potrzebne, to wszystko zależy od tego, kto ile czyta, i to na ile ktoś chce być na przykład niezależny od komputera albo od smartfonu, którego bateria się szybko wyczerpuje. Jest kilka takich możliwości. Każda, no niestety nie ma idealnej. Każde urządzenie ma coś, czego nie ma inne. I tak, czytak firmy MPN jest o tyle dobry, że odtwarza książki zakodowane w zaszyfrowanym formacie czytaka i są to też książki, które produkuje Stowarzyszenie Larix, których nie ma nigdzie indziej, tylko są w formacie czytak. I są to często niegłupie merytorycznie nowości literatury pięknej i popularno-naukowej, sukcesywnie z pieniędzy patronowskich co roku nagrywane kilkadziesiąt nowych pozycji. Dobre książki często, naprawdę fajne, które wcześniej... Czasami się dziwię, bo są to książki, czasami się dublują pozycje z komercyjnymi audiobookami, co dla mnie jest dziwne, ale czasami są naprawdę fajne książki. No i plusem czytaka jest też to, że on jest głośny. Jeżeli coś w domu robimy, chcemy słuchać tak bardziej właśnie nie na słuchawkach coś, to ten czytak naprawdę jest głośny, bo gdzieś tam go może być na pół domu może być słyszalny.
1: Na czytaku także odtworzymy książki w formacie TXT za pomocą mowy syntetycznej Jacka.
2: Tak, to prawda, chociaż jak testowałem, to działa dość topornie, no ale działa. No i oczywiście Daisy też książki. Jakoś tam jest nagrywanie, radio też doszło, Bluetooth, więc tam to ten czytak jakoś tam się rozwija i no i no nie jest to urządzenie z mojej bajki i ta polityka cała NPN-u, ale jest to rozwiązanie na pewno jakoś tam też mimo wszystko godne uwagi. Drugie urządzenie, cenowo korzystne, bo ono 1400 ileś kosztuje w podstawowej wersji, BookSense. BookSense, odtwarzacz firmy Hims. Jego największym plusem jest mnogość odtwarzanych formatów audio i tekstowych. Tam wszystko prawie, że odtworzymy. Do tego niezłą jakościowo syntezą Nuance Agata 22KHZ. Też jest proste nagrywanie i inne funkcje dodatkowe. Najbardziej w sumie takie zaawansowane urządzenie technologicznie, może technologicznie nie, ale jeżeli chodzi o taką konfigurowaność, bo to jest tam jakiś Windows CE czy coś takiego i to się czuje, że to jest taki mini komputer. Jakieś zaznaczanie plików, kopiowanie między folderami, to wszystko takie, jakieś menu kontekstowe, to tak trochę wszystko jak w komputerze. Także to na pewno polecamy. Niektórzy narzekają, że się często psują, jak ktoś trafi na... Te urządzenia w ogóle się też często psują. To tak niestety jest. I to szkoda, że tak jest, bo to na pewno jest ich duży jakiś tam minus.
1: I też formaty tekstowe odtwarza.
2: Tak, oczywiście formaty wszystkie elektroniczne, tekstowe, HTML, DOCE, PDF-y nawet teraz podobnież. Także to bardzo, bardzo, bardzo dobrze pomyślane urządzenie. I jest jego też droższa wersja z wewnętrzną pamięcią 8 giga i z radiem i z Bluetoothem do słuchawek. Ale kosztuje 1800 już ileś złotych. Nie wiem, czy warto przepłacać. I w cenie około 1690 kosztuje nowy produkt, którego jeszcze nie testowaliśmy, ale mamy obiecane i na pewno będzie szczegółowa prezentacja na łamach Tyflo Podcastu. To jest Victor Reader Stream New nowej generacji, producent Humanware, dystrybutor Harpo, urządzenie z syntezą a cappella, 15 godzin na dosyć długo na baterii, dobrze pomyślane, ergonomiczna klawiatura, trochę mniej formatów odtwarza niż BookSense, ale też sporo. Funkcje te same co zwykle, plusem jest sieć bezprzewodowa, która na razie nie służy do niczego poza aktualizacją oprogramowania Victor. Ale myślę, że to się zmieni, jak znam życie, to tam podchodzą pewne funkcje. Mam nadzieję, że nie związane tylko z jakimiś transferami z amerykańskich bibliotek, także zobaczymy z tym Victorem, jak to będzie. Mam nadzieję, że dopracowali to urządzenie, ale raczej tak powinno być. Ale
1: ja myślę, Michale, że jeszcze warto wspomnieć o Plextalku.
2: Tak, o sobie, bo tak celowo troszkę droższy, więc sobie zostawiłem na koniec. Tak, Plextalk, właściwie prawie na koniec. Plextalk

0: sytuacjach może to być niegłupie rozwiązanie. Minusy Plextoka to, aha, i ono jeszcze ma sieć bezprzewodową do odsłuchiwania radia internetowego oraz do pobierania podcastów. Minusy urządzenia to stosunkowo słaby akumulator, 8 godzin i to bardzo szybko się rozładowuje. No i kiepska synteza, to jest ten Agata Compact, ale ona w tym Plextoku brzmi tak bardzo monotonnie, to jest jakieś takie, nie słucha się tych, ja nie jestem jakoś, nie zależy mi na bardzo wyraźnych syntezach, ale tam to słuchanie książek jakoś takie tekstowych jest bardzo takie monotonne i moim zdaniem niezbyt przyjemne. No i odtwarza mało formatów dosyć. Także Plextok, i też w cenie otrzymujemy, możemy zarejestrować sobie program do edycji formatu i tworzenia książek w DAISY z plików audio. Takie oprogramowanie, które trzeba sobie ściągnąć osobno z internetu i musi być Plextok podłączony, żeby je aktywować. Ale to jest rozwiązanie też, może się to komuś przydać, ale to raczej myślę zaawansowanym użytkownikom, pewnie nie jest ich duża grupa, ale komuś ten Plextok może się przydać. Także gdybym miał polecać Wiktor i Plextok, to przetestujemy tego Wiktora w czerwcu, ale jeszcze niedawno bym mówił, że Plextok jest taki super, a w obliczu obecnym Wiktor, myślę, że ta akapela może mocno zaszkodzić Plextokowi, jeżeli dobrze jest zrobiona i jeżeli ona dobrze te teksty, te pliki tekstowe odtwarza. To tyle chyba u tych. Aha, jeszcze jest Milestone, którego ja nie lubię i nie polecam na dzisiejsze czasy. To jest rozwiązanie raz, że mocno było awaryjne, dwa, że nie oferuje niczego szczególnego. Ja bym je po prostu chyba zignorował.
1: Tam Milestone to się chyba w ogóle od pewnego czasu tak w miejscu stanął, tak?
0: No mam tak wrażenie, że jedynym plusem może Milestone'a to jest to, że ono jest bardzo małe i jak na tak małe rozwiązanie ma naprawdę solidny głośnik. Jak na tak coś małego. I to jest tylko ten jedyny plus jego.
1: A więc tak podsumowaliśmy sobie te urządzenia takie do lektury książek elektronicznych, czy też audio. No i co nam jeszcze zostało, Michale? Jakie jeszcze urządzenia?
0: Może przejść, urządzenia uniwersalne chyba nam. Zostały nam urządzenia, o wszystkim już nie możemy powiedzieć, ale są jeszcze takie różne urządzenia codziennego użytku. Jakieś
1: wagi, ciśnieniomierze, rzeczy tego typu.
0: Ładowarki akumulatorów, taka nowa NPN wyprodukował. Całkiem niegłupie urządzenie.
1: Też można sobie prezentacji w Tyflopodcaście posłuchać autorstwa Roberta Łabęckiego.
0: O połowę tańsze od ładowarki firmy Karetek, którą inne firmy mają, więc polecamy raczej myślę, że tutaj możemy polski produkt śmiało jednak polecić.
1: Warto posłuchać. Robert całkiem fajną prezentację przygotował, także polecamy się zapoznać. No a urządzenia uniwersalne?
0: Są dyktafony Olympus, jeszcze tylko bardzo krótko.
1: No to właśnie,
0: są Olympusy, są Olympusy udźwiękowione. Szczególnie polecamy dwa modele. Olympus DM670, on kosztuje chyba około 800 zł. Tak, dobrej klasy, co najmniej dobrej, jeżeli nie bardzo dobrej klasy dyktafon, wielu osobom wystarczy. I z takich droższych Olympus LS14, też za około 800 zł w sumie, więc może nawet to trochę, on ma lepsze mikrofony, jest trochę większy. No i znacznie droższy Olympus LS100, jeżeli ktoś nagrywa, chce mieć nagrywanie mikrofonami XLR i jeszcze ileś tam profesjonalnych funkcji. Ale z tym LS100 to bym też uważał, bo to naprawdę nie każdemu jest potrzebne.
1: I nie wszystko jest udźwiękowione w tym rejestratorze, bo to już prawda. Nie jest dyktafon, tylko to jest rejestrator, to też na to zwracamy uwagę. Jest także podcast Roberta Hedzyga w Tyflopodcaście o LS100, zatem również polecamy się zapoznać, zachęcamy
0: Są też takie proste rekordery nieudźwiękowione, jak Zoom H, tylko jak tam Zoom H, w sumie nie wiem, to by przeszło? To przeszłoby skoro komputery, to i tam to też by
1: przeszło. To pytanie do ciebie, czy na przykład taki nieudźwiękowiony rejestrator można, czy nie?
2: Nie dosłyszałem cię, Michale, dokładnie.
1: Czy nieudźwiękowiony,
2: nie dosłyszałem
1: czy nieudźwiękowiony rejestrator, taki na przykład jak Zoom, można by było się pokusić o pisanie we wniosku? do aktywnego
2: można,
1: samochodu.
2: Można, o dyktafon można się pokusić. Znowu uzasadnienie jest ważne, ale chcę tutaj wrócić do tego sprzętu, o którym mówiłeś, Michaleka, typu ciśnieniomierze, sprzęt codziennego użytku. Gro PCPR-ów nie pozwala złożyć w aktywnym samorządzie na to.

0: programu likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się. Także warto się o to dopytać w swoim PCPR-ze.
1: Mhm. No więc mamy już rejestratory, przez to przeszliśmy. A Krzysztofie, to jeszcze tak zapytam, to pytanie już padło, ale jeszcze raz zapytam, bo to jest dosyć istotne, tym bardziej, że no, sporo osób chciałoby go mieć. Jakiś na przykład iPhone. Jak to z tym jest? Można próbować, czy to właśnie też w tym rozwiązywaniu barier w komunikowaniu się bardziej?
0: Próbować zawsze warto, natomiast z tego, co odpowiedź uzyskałem, to tak nie bardzo, ale jest sposób, w cudzysłowie, obejścia tego. Jeżeli nam jest potrzebny monitor brajlowski, ale jeżeli nam jest potrzebny, to firmy Tyflo w pakiecie w tej chwili z monitorami brajlowskimi, czy w ogóle z urządzeniami brajlowskimi,
2: ja myślę, że w ogóle z czymkolwiek, nie tylko z brajlem, to bo to się może nazywać zestaw tam brajlowski, czy zestaw komputerowy, to różnie to bywa. Mhm.
0: No ty, Michale, bardziej tutaj w sprzęcie się orientujesz niż ja.
2: Więc... To już jest kwestia do gadania tak naprawdę się z firmą jakąś tam, która nam by to mogła jakoś tam nie tyle sfinansować, ile jakoś gdzieś tego powiedzmy iPhone'a wrzucić. Przy czym no, wtedy to by nie trzeba by tak zrobić i to nie uważam tego za jakieś bardzo w tym momencie jakoś oszukiwanie, bo to jest realne urządzenie, które chcemy używać. Zakładam, że bierzemy je dla siebie i rzeczywiście wiemy, co bierzemy, no ale wtedy nie może tego iPhone'a gdzieś tam być na fakturze chyba, tak naprawdę.
1: No tak, w zeszłym roku właśnie tak było, firmy oferowały takie zestawy, chociażby iPhone'a właśnie z linijką brajlowską, zresztą to także...
2: Jako notatnik.
1: Dokładnie, jako notatnik. Zresztą tak samo było z komputerami, bo czasem się pojawiały także komputery, jakieś laptopy z tymi linijkami brajlowskimi, także no, tak to
2: ale
1: wyglądało.
2: Ja mam pytanie, bo ja nie rozumiem, ale to dlaczego tych iPhone'ów nie można? No bo skoro liczy się meritum, no to akurat iPhone'a merytorycznie można uzasadnić. Urządzenie uniwersalne, telefon zastępuje, ma voice overa, czyli to, co kiedyś telefon i miał tam Toxa albo Mobile Speaka, z tym działają wszystkie programy. Czyli skoro można komputer stacjonarny, no to ja rozumiem, dlaczego nie iPhone, bo ja tu nie widzę różnicy w tym momencie.
0: Ja widzę różnicę, ale jak gdyby nie chcę być adwokatem diabła i nie chcę bronić decyzji absolutnie PFRON-u. iPhone dlaczego nie? iPhone nie może być choćby urządzeniem lektorskim, urządzeniem, które będzie służyć do czytania na przykład.
1: Może.
0: Owszem, można na pomocą...
2: No dobrze, dobrze.
0: Zrobisz jedno zdjęcie, owszem, jakiebyś, ale
2: dobrze, to ja odwrócę.
0: Skanowanie książki odpada.
2: Tak, a czy mogę kupić Nokię z aktywnego samorządu? Czy mogę wnioskować? Teraz troszeczkę sobie tak wartujemy, ale znaczy wartujemy, tak spekulujemy. Ale czy mogę kupić Nokię z Toxem? Jeszcze?
0: Z aktywnego samorządu? Szczerze powiem, że to dość ciekawe pytanie, ale wydaje mi się, że też, że nie i że też to zostanie skierowane do barier technicznych i w komunikowaniu się.
2: No ja nie powiem szczerze, wygląda taką ignorancję, nigdy nie brałem udziału w tego typu barierach w komunikowaniu, w ogóle nie wiem, jak takie programy funkcjonują, ale tak jako do osoby niewtajemniczonej w tej procedury, do mnie to zupełnie jakby nie trafia, czym różni się te bariery w komunikowaniu, w sensie, że na to, że na przykład JOS-a nie skierują do barier w komunikowaniu, albo Olympus, albo nie wiem, linijki brajlowskiej, albo Mandbattena, a telefon skierują. No jakoś nie trafia to do mnie, ale no to może zostawmy.
0: To dokładnie. Może ja zadam ci pytanie, Michale. Z innej beczki, czy aparat słuchowy likwiduje barierę w komunikowaniu się?
2: No, likwiduje.
0: Aparat słuchowy nie likwiduje bariery w komunikowaniu się i Biuro Rzecznika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych stwierdza, że Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w tym programie nie mogą dofinansować zakupu aparatu słuchowego. No i tu masz odpowiedź, dlaczego jest tak, a nie inaczej też w przypadku niewidomych.
1: I kto to zrozumie, bo nie ja.
2: Bo i tak już miałem wrażenie, że jest lepiej, no bo skoro tak powiedzieliśmy, że te komputery stacjonarne można gdzieś tam ale to, bo ja bym jeszcze chciał to jednak podrążyć. Czy to jest tak, że ty na pewno, Krzysztofie, wiesz z infolinii, że tego iPhone'a nie można? Czy to raczej jest takie twoja z praktyki, takie od tak, ludzi?
0: Znaczy z praktyki i tak mi powiedział pan, który obsługiwał infolinię.
2: To jest dla mnie jedna ze smutniejszych informacji w tej audycji.
1: Zgadza się, tym bardziej, że taki, no powiedzmy dobrze, urządzenie lektorskie,
2: to jutro,
1: urządzenie lektorskie jako takie do skanowania, to rzeczywiście, no to jest sprawa dyskusyjna, jeżeli chodzi o iPhone'a, ale jako taki odtwarzacz właśnie, jako Plextalk czy Milestone, no to przecież to spokojnie.
0: Dyktafon,
2: są aplikacje specjalne, dokładnie. Nawet taka jest aplikacja, też o niej będziemy mówić, Voice Dream Reader, będzie niedługo spolszczona, która nie wiem jeszcze w szczegółów, ale ona technicznie potrafi mniej więcej, nie wszystko, ale mniej więcej to samo, co te wszystkie Plextalki, Victory razem wzięte. A nawet jeszcze więcej, bo integruje się z Dropboxem, potrafi czytać od PDF-a po HTML-a, po jakieś EPUB-y, MOBI, czego żaden, jaki to czytnik tych książek dla niewidomych czyta MOBI? Nikt. Nikt nic nie czyta.
1: No właśnie.
2: Także no to jest dyktafon, to jest odtwarzacz, to jest color test iPhone, to jest do komunikacji też, bo takim FaceTime'em się komunikujemy i osoba widząca, nawet albo Skype'em, który jest bardziej znany, i ktoś widzący może nam coś odczytać i nam pomóc w czymś. GPS.
1: Nieraz mi się przydało.
2: Tak, GPS, czyli jakieś aplikacje właśnie, to o tym mówiliśmy przy okazji z nawigatora i trackera. Co tam jeszcze? Notatnik w określonych sytuacjach też z klawiaturą i linijką brajlowską. Wiadomo, że nie dla każdego, nie w każdej sytuacji, nie zawsze, ale jednak. Tak samo tak samo iPad zresztą. No, czyli to tak trochę mnie to zmartwiło, no bo tak właśnie myślałem, że skoro te komputery tak, no to właściwie wszystko jest kwestią uzasadnienia, że dlaczego potrzebujemy tego iPhone'a. I tak wiem, że w tym kierunku tak to szło, że, że jednak chciano te iPhone'y dofinansowywać, a jednak nie. No, być może, ja tak teraz myślę, no może to dlatego, że jednak no iPhone to jest modne urządzenie i takie bardzo, no nie chcę mówić, że prestiżowe, ale no, takie popularne i jakoś tam nośne. I może no, nie chciano, żeby po prostu ktoś, żeby i osoby niepowołane te iPhone'y po prostu dostały na zasadzie, że niepełnosprawni się rzucą wszyscy na iPhone'y, a potem nagle będą je używać inne osoby, albo będą te iPhone'y jakoś tam sprzedawane. No, jedynie tak sobie to tłumaczę.
0: Ja myślę też, że to wynika z tego, że wśród twórców programu i urzędników brakuje po prostu tak naprawdę wiedzy na temat naszych możliwości, na temat nowoczesnych rozwiązań i to też z tego wynika. Cóż, że jeden, dwóch, trzech urzędników przyjdzie na jakieś szkolenie, że nawet firma Tyflo, dbając o własny interes, zaprosi takich urzędników, ale dlaczego nie, jeżeli oni mają się czegoś nauczyć? No ale tak, gro tych osób z kierownictwa, no niestety nie rozumie do końca tej naszej tematyki.
1: A tym bardziej dla nich mogłoby być niepojęte, jak osoba niewidoma obsługuje ekran dotykowy. To też jest taka
2: dziwię,
1: kwestia.
2: My
1: Michale, zastanawialiśmy w okolicach 2008 roku, jak to jest możliwe. Teraz już wiemy, ale
2: inna
1: kiedyś to było zastanawiające.
2: Mamy dopiero maj, do końca września jeszcze jest czas. Ja mam nadzieję, że z tym iPhone'em to się trochę zmieni, bo nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym roku na początku w aktywnego samorządu też iluś rzeczy nie można było, a potem już można było tam też były w zeszłym roku pewne liberalizacje ze sprzętem lektorskim, że Plextalki można było jako lektorskie urządzenia wpisywać i tam inne BookSensy, że właśnie tego iPhone'a gdzieś tam też można było osobno wpisać przy Braille'u. Także ja mam nadzieję, że może tak, że to się jakoś może zliberalizuje jeszcze.
0: Ja też mam taką nadzieję. Zresztą są platformy, nazwijmy je platformy porozumienia pracowników samorządu, pracowników PCPR-u z pracowników oddziałów pefronowskich. Oni się spotykają mniej więcej raz na miesiąc na jakichś tam szkoleniach, na zebraniach informacyjnych, które służą między innymi właśnie wymianie doświadczeń, zadawaniu pytań, no i z tego czasami wynikają właśnie modyfikacje programów.
1: Więc pozostaje mieć nadzieję, że będzie to wszystko no, z korzyścią dla beneficjentów tych programów, czyli po prostu dla nas. I myślę, że w zasadzie tak przespacerowaliśmy się przez wszystko, co można by było, oczywiście nie bardzo szczegółowo, ale o co można by się ubiegać w aktywnym samorządzie. My zachęcamy do przeglądania artykułów z Tyflo Świata, do słuchania podcastów z Tyflo Podcastu. Oczywiście również do tego, żeby szukać w internecie, bo czasem jest po prostu tak, że no naprawdę można się dowiedzieć całkiem interesujących, całkiem ciekawych rzeczy, żeby pytać firm, które dystrybuują taki, a nie inny sprzęt, co można by było polecić, jeżeli określimy swoje potrzeby. No to myślę, że oprócz tego, że będą te firmy chciały zarobić, no bo to jest prawo każdego, no że chce zarobić, ale że będą również w stanie nam coś podpowiedzieć. Ja tam jednak mimo wszystko wierzę w dobrą wolę i chęć zarówno sprzedawców, również, żeby nam się jakoś lepiej działo i żebyśmy byli w stanie funkcjonować należycie w tym cyfrowym świecie. I myślę, że tak naprawdę możemy zakończyć na tym naszą dzisiejszą audycję. Może jeszcze proszę Was o kilka słów podsumowania tego, bo może o czymś zapomnieliśmy, coś Wam się jeszcze przypomniało. Chcielibyście coś dodać?
0: Ja myślę tylko to dodać to, o czym mówiłeś na samym końcu. Czyli żeby sprawdzać u sprzedawcy, ale sprawdzajcie Państwo w kilku firmach. Nie koncentrujcie się na jednej, nie kończcie tylko na jednej. Pytajcie się w kilku. Cena nie jest jedynym wyznacznikiem jakości sprzętu. Sprzęty mają różne możliwości. Niektóre Wam się mogą te możliwości przydać, niektóre nie. Zwracajcie na to uwagę.
1: Michale?
2: Ja chyba nic nie mam już
1: do dodania. Dobrze. To bardzo Wam serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji. Michał Kasperczak, Krzysztof Wostal wspólnie ze mną omawiali tematykę aktywnego samorządu. Dzięki za wspólne poprowadzenie programu.
0: Dzięki.
1: I do usłyszenia. A my spotykamy się jutro. Jutro po godzinie 19 wspólnie z Magdą Szyszką porozmawiamy o urządzeniu Read Desk, czyli o kolejnym takim rozwiązaniu OCR dla osób niewidomych, a w środę Babie Lato, czyli kolejny odcinek autorskiej audycji Alicji Witek, ale tym razem gościć będzie Jarosława Węglorza, a program dotyczyć będzie masażu i terapii manualnej. Dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: A szumieć to podejrzewam, że może dzisiaj całkiem sporo w naszym dzisiejszym spotkaniu na antenie Tyfloradia, a to za sprawą urządzenia, które będziemy demonstrować, a właściwie które będą demonstrować moi dzisiejsi goście Monika Inglot i Krzysztof Bartosz. Dobry wieczór, witajcie.
4: Dobry wieczór, witajcie.
5: Witajcie.
1: Dziś...
5: No będzie szumiało, będzie.
1: Tak, będzie szumiało, bo dziś będziecie demonstrować na naszej antenie odkurzacz pionowy.
4: Tak, zgadza się.
1: Ja już mogę od razu powiedzieć, że w Tyflo Podcaście na pewno zaprezentujemy Wam kilka modeli tych urządzeń, bo tak się zwykle przyjęło, że jak odkurzasz, to musi być jakaś taka wielka skrzynia albo nieco może nawet i mniejsza, ale podłączana do prądu, na kablu, albo ewentualnie odkurzacze, które potrafią jeździć same, czyli wszelkiego rodzaju rumby i podobne, bo tego sprzętu też przecież jest całkiem dużo. Natomiast jeszcze nie mówiliśmy o odkurzaczach pionowych, a moim skromnym zdaniem to odkurzacze pionowe to naprawdę jest bardzo fajne rozwiązanie, bardzo ciekawe. Różne opinie się o nich słyszy. Jedni mówią, że to w sumie no, jako jedyny odkurzacz nie za bardzo się nadaje. Natomiast moim zdaniem spokojnie mogłoby się nadawać. Przynajmniej niektóre modele i na pewno sobie o kilku powiemy. Dziś zaczynamy i na pierwszy ogień idzie odkurzacz firmy Tefal. Moniko, może podaj model, bo on jest długi.
4: To jest odkurzacz pionowy ITFAL X4 Flex 12.60 Aqua. Już tłumaczę, dlaczego Aqua na końcu. Dlatego, że ma końcówkę mopującą, którą możemy umyć podłogę.
1: No właśnie,
4: Właśnie.
1: bo niektórzy mogliby sobie pomyśleć, że można tym odkurzaczem na przykład prać dywany albo coś, bo też są przecież takie odkurzacze
4: No
1: piorące,
4: nie,
1: ale nie.
4: tym akurat nie.
1: Nie. Ja jeszcze dodam, zanim się tu rozkręcimy i zanim będziemy opowiadać, a właściwie wy będziecie opowiadać o tym sprzęcie, no to powiem, że jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę zadzwonić tu do nas, do studia Tyfloradia, to śmiało 663-883-600. To jest numer telefonu 663-883-600. I można jeszcze oczywiście do nas też pisać na Facebooku, na WhatsAppie i na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby zadawać pytania. Jeżeli jakieś macie, to śmiało. Dobra, to już teraz tyle tytułem wstępu. Pierwsze moje takie pytanie do was. No, tych odkurzaczy jest sporo. Czemu akurat zdecydowaliście się na ten model?
4: Dlatego, że mieliśmy wcześniej odkurzacz właśnie taki tradycyjny, na kabel, ciężkie to jest, trzeba to wyciągać, przesuwać się. On co prawda jeździł też, ale to trzeba było ciągnąć, przesuwać, żeby przemieścić z jednego pokoju do drugiego.
5: No i długa rura
4: Kabel
5: była przede wszystkim
4: wyłączać.
5: i ta rura, która gdzieś się tam, słuchajcie, pałętała i szczerze mówiąc, jakoś to niezbyt było wygodne, a te odkurzacze, tak jak tu wspominaliśmy, jeżdżące, o których, Michale, wspominałeś, to na naszą powierzchnię też nie za bardzo, bo dużo stołków, dużo mebli, które by musiały omijać, i nie wiem, czy by sobie z tym poradziły, szczerze
4: Także
5: mówiąc.
4: mogłaby
5: Dlatego.
4: takie właśnie te porumba mogłaby nie dać rady ze względu na właśnie dużą ilość mebli. Bo mamy też małe mieszkanie, bo 38 metrów kwadratowych, więc troszkę są takie wąskie zakamarki i mogłaby mieć problem, żeby wjechać
5: Tak.
4: po prostu.
1: To znaczy, mi raczej chodziło o to, bo to fajnie w ogóle, że też wspomnieliście o tym, i fajnie, że też tu zasygnalizowaliście, czemu rumba czy inny odkurzacz samojezdny mógłby mieć problem, bo to jest też niewątpliwie ważna rzecz. Jeżeli ktoś się przymierza do zakupu odpowiedniego odkurzacza, to też o tym trzeba pomyśleć, że jak mamy dużo różnego rodzaju mebli i takich przeszkadzajek, które gdzieś tam mogą stać na
4: Kabli.
1: drodze, albo kabli, no to dla takiego odkurzacza też może nie być najlepsze rozwiązanie. On się może zwyczajnie raz, że męczyć z tą swoją jazdą, a dwa, po prostu nie wykonywać należycie zadania. Natomiast bardziej mnie interesowało też to, dlaczego akurat konkretnie ten model odkurzacza pionowego zwrócił waszą uwagę.
4: No, to było de facto tak, że opinia sprzedawcy w sumie powiedział, że to jest dobry model, nawet lepszy niż Boscha, i w sumie tak nie chcieliśmy się długo zastanawiać, dlatego że zależało nam na szybkim zakupie,
5: Oj, bardzo
4: ponieważ.
5: cię przepraszam. Ja nie wiem, czy niedługo, bo ja to jak idę gdziekolwiek jakieś AGD kupować, to ja to zwracam bardzo uwagę na kształt, na ergonomię i na
4: To
5: to,
4: też.
5: żeby to miało ładny wygląd, pomimo że się nie widzi, tak? Ale żeby to jakoś się prezentowało też.
4: Ale mi chodziło o to też, dlatego że ten nasz odkurzacz, który mieliśmy poprzednio, o którym wspominaliśmy, ten duży taki z kablem, to on już nam się zaczynał psuć, a już była pilna potrzeba odkurzenia, więc dlatego w sumie ten, no bo od razu w sumie nam się tak i spodobał, i lekki jest, i w sumie to dlatego, nie?
5: Znaczy, najfajniejszą funkcją to jest to tego odkurzacza TFAL właśnie, który będziemy prezentować, że on jest bezprzewodowy i bez kabla. To jest po prostu mega, słuchajcie, wygoda, co ty, Michale, też możesz potwierdzić, bo też odkurzacz, z tego co wiem, posiadasz bezprzewodowy.
4: No i
1: Tak,
4: mi to
1: dokładnie.
4: zależało na końcówce mopującej.
5: Tak, no i ta końcówka mopująca też
1: Jasne.
5: testowałem, próbowałem i bez problemu można to wszystko ogarnąć.
6: Jasne, rozumiem. No czyli tak trochę z konieczności, ale co, koniec końców dobrze wam ten sprzedawca doradził, przynajmniej na razie.
4: Tak. Ale ja w sumie jeszcze powiem, że jeszcze wcześniej zobaczyłam podobny odkurzacz, może nie ten model dokładnie, ale podobny, tylko nie pamiętam jaka to była firma. U mojej siostry zobaczyłam, że ona tym zaczęła odkurzać i pokazała, że to można też zdjąć tą rurę, która tam jest i przyczepić bezpośrednio do tego korpusu, co jest uchwyt, co jest akumulator i pojemnik, że można bezpośrednio podłączyć odpowiednią szczotkę i można odkurzyć na przykład kanapę. I wtedy jest wygodna też, bo się ta rura nie pląta, nie?
6: No tak, a z rurą jeszcze połączoną z wężem, to odkurzanie takiej właśnie na przykład kanapy to jest mało wygodna
5: kwestia.
6: Zwłaszcza
5: jak ktoś ma zwierzaka, jakiegoś kota, czy jakieś inne zwierzaki, to...
4: Może też w sumie moja siostra mnie zainspirowała do zakupu.
5: No w sumie tak.
4: Tego odkurzacza, tylko ona ma inny model, nie pamiętam już jaki, ale inny ma.
6: Jasne. No ale zasada działania tych urządzeń ogólnie jest podobna i funkcjonalność ich jest podobna. Różnią się doborem końcówek, o tak bym powiedział, bo to tak naprawdę wszystko jest... Diabeł tkwi w szczegółach i właśnie w doborze tych końcówek. Im więcej
5: dokładnie
6: różnych
5: tak.
6: końcówek, tym lepiej i tym więcej różnych rzeczy można sobie uprzątnąć. No dobrze.
5: I to... to jest fajne, słuchajcie, że przede wszystkim, jeżeli mogę, to jest też taka ergonomia, że to nie zajmuje nam dużo miejsca, co sam też możesz potwierdzić, bo ten odkurzacz, on ma specjalny uchwyt, jak już będziemy opisywać go, to do niego dojdziemy, ale to po prostu fizycznie zajmuje w domu mniej miejsca, to sobie wisi na ścianie i nie zajmuje, nie gawędzi nam, jak ja to mówię. I nie przeszkadza, gdzieś tam pod nogami się nie pałęta, więc to jest też duży plus.
6: Inna rzecz, i ja się spotkałem też z takimi opiniami gdzieś tam wśród ludzi, że na przykład no, im to się niespecjalnie podoba, jak taki odkurzacz gdzieś wisi sobie na ścianie. I oni tak czy inaczej gdzieś go chowają w jakiejś na przykład szafie takiej wnękowej. No bo to też można teoretycznie, tak? Sobie zabudować ten w takiej szafie zabudowanej, można tam sobie zamontować ten wieszak na taki odkurzacz i on sobie tam może być. Natomiast moim zdaniem to się trochę mija z celem, dlatego, że chyba lepiej jest po prostu mieć wszystko pod ręką, wziąć w każdym momencie ten odkurzacz, jeżeli zachodzi taka potrzeba i zwyczajnie go użyć.
5: Dokładnie, tym bardziej, że po prostu tutaj ten wieszak też ma funkcję ładowarki i stacji ładującej, która go nam ładuje.
4: No i to musi być podłączone do prądu, dobrze było, nie? I wtedy tym bardziej bez sensu jest trzymać go w szafie.
5: Dokładnie.
6: No
5: tak.
6: Chyba, że się prąd dociągnie.
4: No chyba, że tak, dokładnie.
6: No. No dobrze, to w takim razie myślę, że możemy już powolutku przejść do opisu sprzętu. A, od razu jeszcze zapytam, ile taka przyjemność kosztuje?
4: Myśmy zapłacili w RTV Euro AGD, już momencik sprawdzę, bo mam zdjęcie cenówki.
5: 1800 coś było.
4: 1799 zł.
6: Czyli taki mniej więcej środek stawki. Tak mi się wydaje, bo te odkurzacze to tak. Tak, te odkurzacze no, potrafią być oczywiście tańsze, tam kosztować nawet i koło 1000 zł, no ale też i potrafią być droższe, tam powiedzmy 3000, 4 nawet potrafią kosztować.
5: No, zwłaszcza jak są jeszcze te, wiesz, piorące, bo też tak z ciekawości patrzyłem na te piorące, ale to już jest w ogóle. One są większe zdecydowanie i mniej poręczne.
6: No właśnie, no właśnie. Więc dobrze, więc...
5: Ale nie wiem, czy tak dobrze czyszczą, czy właśnie te piorące, nie wiem, ma ktoś, może ktoś z słuchaczy ma i ma doświadczenie z takim odkurzaczem piorącym, jak...
4: No to wam ewentualnie...
5: Dajcie znać w komentarzu.
4: Albo w komentarzu, albo zadzwonić, tak dwa słowa powiedzieć.
6: Dokładnie. Dajcie znać, jeżeli słuchacie nas na żywo i z takich odkurzaczy korzystacie, to zawsze fajnie uzyskać jakąś nową perspektywę. Okej, okay. To w takim razie teraz myślę, że możemy już powoli przejść do opisu tego odkurzacza. Jak to urządzenie wygląda? Jako samo urządzenie, sam odkurzacz, jak to jest?
4: Ja na wstępie chciałabym powiedzieć, zanim przejdziemy właśnie do opisu, takie krótkie informacje, że czas pracy takiego odkurzacza 45 minut, także u nas cały dom spokojnie odkurzy za jednym razem, nawet i więcej, bo...
5: Na jednym naładowaniu.
4: Na jednym naładowaniu.
6: Ale to jest 45 minut pewnie w jakimś jednym konkretnym trybie, bo ten odkurzacz, jak się domyślam, ma kilka trybów pracy, kilka trybów mocy, tak?
4: No, mamy ten ustawiony od razu automatyczne dostosowanie ssania, więc no zapewne w tym. I czas ładowania 3 godziny. No i to jest, jak już wspomnieliśmy, to odkurzacz ręczny z funkcją mycia. Pojemność pojemnika ma 0,9 litra, no i moc akumulatora 25,2 V. Taki symbol V-volt, dobrze mówię. Chyba to jest, tak, volt, dobrze, dobrze.
6: Volt.
5: I też trzeba nadmienić też to, że ten akumulator, do czego jeszcze nie doszedłem, ale może dojdę to za jakiś czas, jak
4: można
5: będzie...
4: Można zdjąć i wymienić bez problemu.
5: Tak, tam jest jakiś taki przycisk, który naciskasz i on powinien wyjść, tylko że on ciężko wychodzi jeszcze...
4: W akumulatorze jest przycisk, który
5: jeszcze nie mam patentu na to, ale być może, że
4: no
5: się...
4: Kupujemy nowy gdzieś tam u producenta w Tefalu i możemy bez problemu wymienić. Nie ma problemu, że się silnik spali. Ani nic takiego, ale przejdźmy może do opisu.
6: To znaczy ja jeszcze co do tych wymiennych akumulatorów dodam, że to się może przydać wtedy, jeżeli na przykład mamy duży dom, albo jeżeli chcemy przeprowadzić jakieś gruntowne sprzątanie. No bo powiedzmy sobie tak, 45 minut, nawet na tym automacie, w trybie automatycznym, to zazwyczaj spokojnie wystarczy. Natomiast jak chcemy naprawdę jakoś bardzo mocno poodkurzać wszędzie, wszelkie zakamarki, coś tam jeszcze poodkurzać spółek, innych miejsc.
5: Z różnymi końcówkami też.
6: Tak, no to może się okazać, że w takiej sytuacji te 45 minut będzie za mało. I w takiej sytuacji warto zaopatrzyć się na przykład w zapasowy akumulator i wtedy działamy w ten sposób, że mamy naładowany ten jeden akumulator, nim odkurzamy, w międzyczasie ładuje się albo już jest naładowany drugi, tu się nam kończy moc w baterii, przekładamy, włączamy, odkurzamy, sprzątamy dalej. A ten pierwszy akumulator w międzyczasie może się już ładować.
4: No i ten odkurzacz wygląda tak, że mamy taką... To jest taka jakby, bym powiedziała, taka tuba walcowata.
5: Jakbyście wiedzieli, ja to przyrównuję, może śmiesznie zabrzmi, ale do tej takiego megafonu, gdzie jest procesja, na której ksiądz tam mówi... W kościele. Może by nie było. No.
4: Do tej tuby z pojemnikiem mamy, przy tej tubie mamy uchwyt i do uchwytu jest przyczepiony akumulator. U góry uchwyt mamy przycisk, który włącza i wyłącza. Czyli no, włącz, wyłącz.
5: Ten uchwyt jest taki, jakbyście mieli rękojeść taką od, ja bym to przyrównał, sobie tu go wezmę, trzymaj go. Ja bym go przyrównał troszkę do takiego, jakbyście mieli broń i ten taki spust do naciskania, co się, żeby wystrzał był, to od spodu tego uchwytu właśnie jest taki ten włącznik i wyłącznik, żeby go uruchomić. Nawet jest miejsce na palec, żeby sobie tak, tak. Fajnie to ergonomicznie go chwycić.
4: Dokładnie tak.
6: No ten odkurzacz, ten jego korpus jest, jak rozumiem, plastikowy.
5: To jest plastiko, tak, tak, tak, tak. O, nawet tu gdzieś możemy zademonstrować, jak to stuka, tak? Do górnej części, jak to mu powiedzieć, do...
4: Jest u góry taki, jak mamy ekranik, na którym możemy sprawdzić moc baterii. To są takie trzy, takie... Taki niecały okrąg, jakbyście mieli, i on jest podzielony na trzy części, i to jest moc akumulatora, i jak świecą trzy części na biało, to bardziej dla widzących informacja, to jest pełny. Jak są dwie, to jest trochę mniej, a jak jest jedna, no to już trzeba pomyśleć o naładowaniu. Myśmy go jeszcze do końca nie rozładowywali, więc przypuszczam, że on czerwoną lampką sygnalizuje, że się rozładowuje, ale tego nie testowaliśmy.
5: Nie rozładowaliśmy go, dlatego że po prostu po każdym odkurzaniu my go wkładamy w ten stojak na ścianie i jest doładowywany, że tak powiem.
4: No i możemy też, jak odkurzacz nie pracuje, sprawdzić stan akumulatora. Mamy trzy przyciski w ogóle na tym...
5: Które nie są dotykowe, tylko są takie gumowe.
4: One są gumowe. One są też nawet przedzielone, więc bez problemu można je sobie wyczuć. I pierwszy, jak trzymamy ten odkurzacz przed sobą, tym pojemnikiem do siebie, no to mamy po lewej stronie, pierwszy od lewej mamy właśnie ten stan baterii. Zaraz go tu przycisnę i nam się pokaże. I widzimy, że jest pełny stan naładowania, to jest podświetlone na biało.
6: I jak rozumiem, te przyciski nie sygnalizują żadnym piśnięciem,
5: niestety,
6: ani niczym.
5: Nie
4: sygnalizują dźwiękiem. Mhm.
5: Nie ma dźwięku żadnego. Mhm.
4: Następnie środkowy przycisk to jest auto, czyli włączono sobie to auto ssanie wtedy. A następny przycisk to jest plus minus i sobie go naciskamy tam kilka razy i dostosowujemy moc ssania samodzielnie. Może być albo większa, albo mniejsza. No plus to większa, minus wiadomo mniejsza. Natomiast pod tym ekranikiem mamy suwaczek, który jak podniesiemy do góry, przesuniemy, to możemy odchylić sobie pojemnik i go wyciągnąć, żeby wysypać śmieci.
5: Ten pojemnik jest przytwierdzony do tej reszty korpusu z ekranikiem po prostu. Tak. I zwalniamy taką blokadę, żeby go jakby od
4: ten
5: tego...
4: Ten suwaczek przesuwamy
5: tak,
4: do góry.
5: Tak, do góry i wtedy on się jakby odczepia od tego korpusu i możemy wyciągnąć filtr, który jest w tym pojemniku materiałowy.
4: Potem jest i w pojemniku jest tam, gdzie są śmieci, nie?
5: No i jego można wyprać, ten filtr.
4: No i najpierw wyciągamy filtr, potem opróżniamy pojemnik, nie?
5: Tak, filtr można wyprać, opłukać pod wodą, dać do wyschnięcia i dać drugi zamienny, bo też jest drugi filtr zamienny.
4: Tak, dają zamienny filtr. On jest taki okrągły, taki walcowaty.
5: Mhm, dokładnie.
4: To jakbyście mieli...
6: To jest ten filtr HEPA, jak rozumiem, tak?
5: Chyba tak, bo on jest taki dosyć... On jest z takiego materiału, no tak jakbyś miał...
4: Materiał i dwie takie okrągłe końcówki, nie? To jak szpulka nici, nie?
5: O, Aha. Właśnie, dobre porównanie.
6: Okej, okay. I teraz tak, jak mamy ten pojemnik, odczepiamy go, czyli i co? Teraz jest tam jeszcze jakaś klapka, którą musimy podnieść, żeby to otworzyć i wyjąć ten filtr, czy po prostu
4: najpierw
6: już...
4: wyciągamy filtr, a potem jeszcze wyciągamy takie też okrągłe, walcowate coś, bym powiedziała.
5: Znaczy, pierwsze ciągniemy za górę tego filtra, bo ta góra tego filtra jest taka
4: filtr.
5: Ogumowana i można za tą gumę pociągnąć i bez problemu i ten filtr nam wyjdzie, a potem
4: taki jeszcze jeden element taki walcowaty i
5: plastikowy, który jest wewnątrz tego pojemnika, jakby z dwóch części.
4: Tak.
5: I to wyciągamy i potem pojemnik składa się z tego elementu walcowatego i pod spodem jeszcze jest ta dolna część już taka jako całość. I to trzeba wszystko umyć i potem zamontować na nowo. To fajnie jest, bo to tak wszystko na taki klik, wiecie, wchodzi, więc to nie ma jak się pomylić, także po niewidomemu jesteśmy w stanie to opróżnić, gdzie ja jestem osobą taką, że instrukcji to mało czytam.
4: Ja tak samo.
5: Chociaż przyznam, czasami warto jednak czytać, bo się możemy przejechać akurat nie w tej sytuacji, ale w innych tak było. Także bez instrukcji doszedłem do tego, jak go opróżnić z tych śmieci, jak zamontować nowy filtr i żeby działało tak, jak ma działać.
6: Jasne. No i okej, czyli to w ten sposób opróżniamy śmieci, potem, jak rozumiem, wszystko składamy i wciskamy ten pojemnik jakby w ten korpus tego odkurzacza, to nam kliknie.
4: Tak.
5: To nam kliknie, tam od spodu jest taki, tam, nie otwieram.
4: Teraz nie otwieram się wszystko.
5: Bo się wysypie.
4: No, wysypie.
5: Bo jest nieopróżniony jeszcze.
4: No i pod spodem tej tuby jest przyczepiona rura, którą możemy odczepić, ona jest na klik przyczepiona. Jest przycisk, najpierw tą rurę dociskamy tak do siebie, do tego To jakbyśmy chcieli ją wcisnąć i dopiero naciskamy przycisk.
5: Trzymamy go i drugą ręką.
4: Ręką wyciągamy rurę.
5: Chcesz pokazać?
4: No tylko czy to nam się uda, bo.
5: No to poczekaj. Jesteśmy na żywo, więc no słuchajcie.
6: Wszystko różnych... się może zdarzyć.
5: Tak, ja się tu biorę za niego już. Żebyś do odkurzacza nie dostała.
4: No to. To pokaż tutaj słuchaczom, jak to działa.
6: I było słychać takie kliknięcie.
5: Tak, tylko czasami jest właśnie tak, że ono się potrafi zaklinować i czasem trzeba większej siły, żeby to...
4: No nie chcę tam wyjść teraz.
5: Ale słuchajcie, się zbiesił, nie chcę wyjść z tego...
4: Ale się da, można to wyciągnąć.
5: Nie, czekaj. Do rana mamy czas, audycje są do długiej w nocy niektóre to...
6: Zdarza się.
5: Czekaj, ja go wezmę sposobem.
4: Najpierw to jakbyś go wciskał, a potem naciskasz ten przycisk.

0: No, powiem szczerze, nie wygląda... Nie wygląda to zachęcająco.
1: Ale powiedz mi, on wcześniej działał, bo ja go próbowałem przed audycją i popatrzcie.
0: Taki urok audycji na żywo.
2: No to w sumie to... No ale dobrze, no nie musimy aż tak pokazywać, jak się... Jak akurat teraz nie chcę posłuchać, to nie chcę. Ale da się to wyciągnąć i ściągamy tą rurę i można końcówkę do kanapy założyć, która jest mniejsza od tej standardowej do dywanów, którą mamy, a o końcówkach za chwilę powiemy. Mhm.
1: Nie, ja to słuchajcie, z nim walczę jeszcze, bo jednak chcę to pokazać, jak to...
2: A ja w tym czasie może powiem o końcówkach.
1: A ty opowiedz o końcówkach, a ja z nim walczę dalej.
2: W sumie 5 końcówek.
0: No, to całkiem sporo.
2: Jedna jest taka duża, obrotowa, która na spodzie ma taką szczotkę obrotową. I ona jest do podłóg, do dywanów. Taka standardowa końcówka, którą na co dzień odkurzamy. Ona ma też diody LED, takie świecące na biało. No i nią odkurzamy podłogi, dywany.
0: To jest, to jest taka końcówka, która, jak rozumiem, podświetla ten kurz, tak? Który tam
1: tak,
0: ewentualnie...
1: Wyszło.
0: No, ale się coś udało. Się namęczył, to twoje, Krzysztof.
1: Wyszło, bo to... Trzeba pamiętać, że czasem trzeba wcisnąć, trzymać i dosyć takim ruchem energicznym, albo takim, jakby się chciało śrubkę przykręcić tak parę razy, wiecie... poruszać, żeby to się odkliknęło, no bo niestety jak się czasem nie wyciąga tego, to no to się lubi tam gdzieś zasać, czy nie wiem właśnie na jakiej to zasadzie działa, że...
0: No ale w każdym razie nie popsułeś odkurzacza. No brawo ty.
2: Nie.
0: Okej, to wróćmy do końcówek. Wróćmy do końcówek. Co mamy jeszcze?
2: Mamy jeszcze mniejszą końcówkę, podobnie wyglądającą do tej, którą opisałam, tylko mniejszą. I ona służy do odkurzania kanap. I zamiast tej rury można do tej tuby ją włożyć i bez problemu odkurzymy jakąś kanapę, czy nie wiem, jakąś...
1: Kłaczków, pokotku.
0: Na przykład.
2: No niekoniecznie kłaczków, jakieś okruchy, na przykład...
1: No, ostatnio to odkurzałem po jakichś tam chrupkach, czy coś było, no to wziąłem po 23 ciach, ciach, ciach i już nie było śladu. Więc to bardzo fajnie się rzeczywiście sprawdza.
2: Tak, dokładnie. Mamy jeszcze końcówkę taką, taki jak jest w standardowych odkurzaczach kabelkowych, że tak to nazwę, szczelinowiec. Która jest taka dosyć podłużna i na końcu ma taką właśnie dziurkę taką w kształcie prostokąta i odkurzamy nią wszelkie szczeliny, na przykład w wersalce czy w fotelu jakąś szczelinę, takie trudno dostępne miejsce w jakichś meblach czy pod...
1: Różnego rodzaju załamania gdzieś w narożnikach, tego typu rzeczach.
2: Tak. Końcówka do kanap.
1: I one na takiej samej zasadzie działają, czyli na klik wchodzą, zaraz pokażę jak, bo nie będziemy zmieniać końcówek, nie?
2: Nie, to na tej zasadzie co ta rura.
1: Na tej zasadzie co ta rura, a ja tą rurę teraz wsadzę, to zobaczycie jak to, jaki będzie.
2: Usłyszycie,
1: chciałem powiedzieć, zapomniałem, że my nie na wizji.
2: Nie, my jesteśmy audio.
1: Tak, i będziemy słyszeć właśnie jak to działa. Musimy pamiętać, żeby trafić sobie końcówką. O!
2: Oj, teraz klikło, teraz nam się rura.
1: Klikło i już mamy zamontowane.
2: Zamontowało tam, gdzie trzeba.
1: Tam, gdzie trzeba.
2: Oj. A jeszcze wspomnę, jeszcze tutaj wspomnę, póki pamiętam, że na środku rury jest taki przycisk, on się nazywa Flex, dlatego jest X-Flex w nazwie.
1: Ja sobie go teraz nacisnę.
2: I jak naciśniemy, to rura nam się zegnie i możemy wjechać pod jakiś fotel czy pod wersalkę, jeżeli mamy taką, jeżeli mamy taki mebel na nóżkach na przykład, czy pod ławę, to możemy sobie wjechać bez problemu, bo rura nam się wtedy zegnie po naciśnięciu tego przycisku.
1: Tak, ja sobie go nacisłem i ona mi się automatycznie zgięła.
0: Ale ona no się to... zegnie, to bardziej tak jak powiedzmy noga w kolanie, tak? W sensie, że nie, że ona nagle staje się taka wiotka, jakby był to taki wąż, nie. Tylko po prostu w tym jednym
2: nie.
0: miejscu.
2: Tak, noga w kolanie, dokładnie tak.
0: W ten sposób.
1: I właśnie ja sobie nacisnąłem, to trzeba nacisnąć, przytrzymać i ona się tam fajnie tak zgina jak kolano, nawet taki, no jest taki kształt, nawet teraz patrzę i rzeczywiście.
2: Bo w środku pomiędzy tym jest taki wężyk i taki, no tak jak wąż standardowy od odkurzacza,
1: i teraz,
2: ona żeby, się wtedy zgina.
1: Tak, i teraz żeby na nowo to ją prostujemy i ona zrobi weźmie ręce.
2: Nie trzymam, także możesz... O. I zrobi klik.
0: I też jest klik. No wszystko
2: tak
0: po prostu.
2: I to samo mają te końcówki do kanapy, do dywanów, że one mają taki wężyk i też się mogą tak odginać. Natomiast jeszcze kolejna końcówka. Mamy taką, jak były te dawniejsze odkurzacze, to ta standardowa taka końcówka bez żadnych obrotowych szczotek. Ona jest plastikowa, taka kwadratowa.
0: Z włosiem.
2: No z włosiem. Ona nie jest ani obrotowa, ani podświetlana. Najzwyklejsza końcówka, też myślę, można nią tam odkurzyć jakiś dywan, czy jakąś kanapę, co tam chcemy.
1: Dokładnie tak.
2: No to sobie dotknij.
1: No, tak, ma takie, włosie.
2: Ma takie włosie od spodu, takie. To jest standardowa końcówka, taka jak bywała dawniej przy odkuraczach.
1: Dokładnie tak.
0: Okej, okay, a jest jeszcze, jak rozumiem, jakaś końcówka mopująca, tak?
1: Tak, ona jest bardzo fajna.
2: To jest duża, kwadratowa końcówka.
1: Tak.
2: Która też wchodzi na klik. Ten szczelinowiec i ta standardowa, co dawniej była przy odkurzaczach, one nie wchodzą na klik, tylko te trzy pozostałe. Ta standardowa obrotowa do kanap i ta mopująca, one wchodzą na klik. Jest to duża, kwadratowa końcówka, która ma po...
1: Po stronie lewej, jak ją trzymamy w ręce teraz.
2: Ja ją trzymam jakby tyłem do siebie, to od mojej prawej jest.
1: Od twojej prawej, tak.
2: Jest taka klapka, ją podnosimy. Ta klapka jest na wężyku takim, na takiej lince.
1: I podnosimy ją, ona tak nam odskakuje i sobie tak dynda, wiecie. Jest taki mały otwór w tej końcówce, na wskazujący palec, bym powiedział. Ten otwór jest. I tam sobie nalewamy troszkę wody do tej końcówki.
2: Ale samej wody,
1: bez
2: nie
1: detergentów.
2: Żadnych detergentów, żeby po prostu coś nam się nie zapchało, żeby coś się nie uszkodziło, nie zepsuło. Dlatego ważne jest, żeby to była sama właśnie najzwyklejsza woda z kranu.
1: Tej wody nie leje się dużo, bo tam lejemy do momentu, aż poczujemy, że jest blisko wylotu tego właśnie zbiorniczka.
0: Potem... Da się to bez wzroku wyczuć?
1: Da się. Tylko najlepiej to tak sobie wypraktykowałem, że nalewam sobie troszkę wody do butelki i po prostu nad tym otworem gwint od butelki trzymam i po
2: albo
1: prostu...
2: Albo kubek z dzióbkiem.
1: Albo kubek z dzióbkiem i w ten sposób wody nalewam, bo jak pod kran dawałem, to więcej wody było na mnie niż... Bardziej ja byłem ochlapany niż ta końcówka, niż w tej końcówce nalane, więc...
0: Ale powiedzmy, taki na przykład taki zwykły kubek, to jeden kubek tej wody wystarczy, czy to za dużo?
2: Myślę, że spokojnie wystarczy.
1: Spokojnie,
2: dlatego,
1: nawet chyba
2: ja
1: nawet
2: raz
1: chyba nie cały.
2: Pół litra wody i to było za dużo, więc musiałam wylać resztę. Więc ja myślę, że taki kubek standardowy spokojnie wystarczy. A nawet jeżeli się ta woda skończy, zawsze można dolać bez problemu.
0: Czy my jakoś zostaniemy powiadomieni w trakcie sprzątania, że ta woda się skończyła?
2: Tego jeszcze nie testowaliśmy, bo tak jak mówię, jak używałam, to mi woda zawsze zostawała.
1: To znaczy zalecaj...
2: Aczkolwiek nie sądzę, że bylibyśmy powiadomieni.
1: Zalecane jest, jak czytałem na stronie producenta gdzieś tam, że po każdym takim... odkurzaniu, mopowaniu na mokro, żeby tą wodę po prostu wylać i za każdym razem, żeby była na bieżąco czysta, nalana.
2: Żeby coś tam się z tą wodą nie zadziało złego. no żeby ona nam się...
0: To znaczy nie, nie o to mi chodzi, bo ja nie wątpię, że warto wylać tę wodę z tej końcówki. Bardziej chodzi mi o to, czy my się w jakiś sposób dowiemy, że na przykład, no bo mopujemy, a tu się nagle okazuje, że już tej wody po prostu w końcówce nie ma.
1: Ja przypuszczam, że nie ma
2: żadnego... Szczerze mówiąc, nie sądzę.
1: Nie ma żadnego sygnału. Jedynym, przypuszczam, tym, co będzie wiadomo, że nie będzie po prostu to miejsce, które żeśmy mopowali, mokre.
0: Mokre,
1: od tej
0: no
1: wody.
0: Pewnie myślę, tak.
2: Jedynie tak się dowiemy. No.
1: Tak się dowiemy, bo innej opcji
2: chyba nie ma. A po drugiej stronie mamy taki pedał.
1: Znaczy, to ja bym to nazwał taki duży przycisk.
2: No w instrukcji to pedał nazwali. No. I ten przycisk, ten pedał jest podzielony na dwie strony. Na jednej stronie jest przekreślona kropelka wody, która jest wyczuwalna pod palcem.
1: Tak, ona jest dla nas wyczuwalna i rzeczywiście taka kropelka, taka wiesz, łezka wody.
2: Tak, a druga strona to jest kropelka wody nieprzekreślona. I teraz
1: mamy, i ona jest mniejsza, ta nieprzekreślona, a tamta jest większa.
2: Czyli to oznacza, że nie będzie nam się woda wylewała z końcówki tymi dziurkami, które tam są od spodu. Bo od spodu tej końcówki są dziurki, przez które się woda nam leje i na tych dziurkach jest zamontowana szmatka taka do mycia, która jest też wymienna, którą mamy drugą zapasową, więc jak się
1: ona jest taka na, ona jest na takiej gumce, ta szmatka, przez co ją fajnie zamontować na tą część plastikową tej końcówki mopującej.
2: I ten przycisk działa następująco. Teraz mamy na przekreślonej kropelce i naciskamy go.
1: O.
2: I teraz jest kropelka przekreślona i ja właśnie w ten sposób można teraz zdjąć tą szmatkę. I jak woda jest nalana, chcemy mopować, to załączamy odkurzacz, żeby silnik pracował i mopujemy, woda nam się wtedy wylewa.
1: To znaczy tego, bo ja to mopowałem i to po niewidomemu nie słychać, że ona gdzieś tam jakoś ciurka czy siurka, czy jakoś tak, wiecie, tylko po prostu ona, no czuć po tym miejscu, co jest odkurzone, że wymopowane, że jest mokre, tak?
0: No tak,
1: że,
0: bo ta woda nie leje się jakimś strumieniem, tylko to jest bardziej strumyczek.
1: Takie nasączanie podłogi, bym to powiedział.
2: No i jeszcze ta końcówka ma takie szczotki, żeby tą wodę odpowiednio rozprowadzać, nie po podłodze.
1: Dokładnie tak.
2: No i ważne jest, żeby był ten przycisk przestawiony, jak mopujemy, na tą kropelkę wody nieprzekreśloną. To jest bardzo ważne.
1: Czyli tą mniejszą w dotyku, tak. A ta większa, jak sobie teraz damy, to będzie zablokowany właśnie ten odpływ wody, żeby po tej szmatce tam się nam uaktywniał i mopował.
2: Tak, dokładnie.
1: I też ją montujemy tak jak te pozostałe na ten klik, z którym ja się w końcu uporałem.
0: Okej. Czyli...
2: No to mamy trochę przyt, nie wiadomo, nie? Mhm.
0: Czyli mamy już omówione, jak rozumiem, wszystkie końcówki.
2: Tak.
0: No to teraz porozmawiajmy o tym, jak ten odkurzacz się ładuje i jak się go na tej ścianie umieszcza. Bo jak rozumiem, to jest coś, co ten stojak czy wieszak do tego odkurzacza, to jest coś, co my do ściany musimy przykręcić, tak? Czy to jest po prostu stojak?
1: Dokładnie tak. Dostajemy wieszak na ścianę, który jest w kształcie, jakby go opisać, takiego... Jakby go opisać?
2: Już tam zobaczę. To jest... On jest taki prostokątny.
1: Prostokątny z wycięciem, tak samo jak on jest podobny do kształtu akumulatora. Ten akumulator też jest prostokątny, bo od tyłu tej rury, jak trzymamy odkurzacz za rękojeść, mamy akumulator jakby zamontowany, więc i z dołu tego akumulatora w dolnej jego części są takie dwie małe blaszki, a w środku tego wieszaka są takie, jak gniazdą w maszynkach Brown, te takie, jak ja to mówię, kujki, te takie bolce. I chodzi o to, żeby właśnie ten akumulator wszedł cały z tym odkurzaczem w te bolce i wtedy się...
2: Żeby się stykał z tymi bolcami
1: i on się wtedy ładuje nam.
0: Czyli jakby po prostu odkurzacz wisi zawieszony za akumulator na tym wieszaku.
1: Tak, Dokładnie tak. O, właśnie.
2: I
1: to.
2: Po lewej stronie tego wieszaka na obudowie są trzy diody, które podczas ładowania świecą na niebiesko. I one się tak stopniowo, jak jest odkurzacz rozładowany całkiem, to najpierw miga jedna dioda, potem migają dwie, potem migają trzy. To też bardziej dla widzących, bo nie ma sygnału dźwiękowego, który by informował, że nam się naładuje, ani że jest podłączony, tylko po prostu światełka, niestety. I że nam się nie ładuje, to tylko widzimy, że światełka się wtedy nie świecą. One gasną po prostu.
1: Dokładnie tak. Niestety nie ma sygnału dźwiękowego, nad czym ja ubolewam osobiście, no ale w sumie to na co dzień on jest na tym stojaku i podłączony jest kabel od
2: do kontaktu
1: od tego zacinacza ładującego, który jest też podłączony do tego wieszaka. Więc,
2: który jest jednocześnie właśnie tą bazą.
1: Więc jakby to cały czas jest w gotowości do użycia. On sobie stoi, znaczy wisi na tym wieszaku i jest gotowy cały czas nam do użycia.
0: Ten wieszak, jak rozumiem, pełni też rolę bazy do tych, dla tych wszystkich, ale dla tych wszystkich końcówek, tak?
1: To znaczy...
2: No jest tam miejsce właśnie na końcówki, ale my je trzymamy.
1: Jest stafie, też miejsce na końcówki, ale to
2: nie wszystkie się zmieszczą.
1: Mało praktyczne, bo zaledwie na trzy po lewej i trzy po prawej zmieścisz, czyli razem sześć.
0: No to chyba wszystkie by weszły.
1: Nie, przepraszam.
2: No ja tak widzę, że na dwie.
1: A, tylko na dwie jest.
2: Nie zmieścimy wszystkich, dlatego ich po prostu nie...
0: A jak rozumiem, nie da się na przykład zrobić tak, że jedną się montuje tę końcówkę górą, a drugą dołem?
1: No ciężko, bo to jest tak dziwnie wyprofilowane. Ja nawet się temu raz przyglądałem i potem te końcówki gdzieś...
0: Mówię o tym dlatego, że akurat w przypadku mojego odkurzacza to właśnie tak jest, że też mamy jakby w zasadzie miejsce na dwie końcówki, natomiast powiedzmy w porywach do trzech, ale można to zrobić tak, że część końcówek jakby kładzie się na górę, część podczepia się do dołu, jest jeszcze miejsce na rurę, więc w praktyce, no to w zasadzie mamy wszystko na tym stojaku.
1: Być może jest też tak, że myśmy czegoś nie dopatrzyli, bo po prostu jakby mamy możliwość schowania tych końcówek gdzieś tam do jakiejś szafy i dlatego z tego też nie korzystamy, ale no tak jak mówię, przy wyciąganiu odkurzacza, to niektóre te końcówki po prostu spadały i stwierdziłem, że nie będziemy tej opcji używać.
0: A no to nie, no jeżeli to jest tak, to faktycznie nie ma to sensu.
1: Ale generalnie to właśnie tak wygląda. I też jeszcze trzeba dodać, że ten akumulator jest litowo-jonowy, także nie ma opcji, żeby się nam przeładowało coś.
2: No wiadomo, wyeksploatuje się.
1: Ileś cykli ładowań to ma, wiadomo, jak każdy akumulator. I
2: jak się będzie szybko rozładowywał, no to wtedy wiadomo, że taki akumulatorek trzeba po prostu wymienić na nowy.
0: A wiadomo, ile kosztuje wymiana takiej baterii? Jeżeli na przykład chcielibyście dokupić sobie akumulator, to kojarzycie może jakaś cena?
2: Jeszcze się nie orientowaliśmy, to pewnie na bieżąco, myślę, będziemy ogarniać, jak trzeba będzie.
0: No jasne.
2: Wymienić.
1: Chyba że jak ktoś by wiedział z słuchaczy, to chętnie możecie w komentarzach napisać, gdyby ktoś wiedział i miał taki odkurzacz albo podobny model i wiedział, jaka cena jest wymiany takiego akumulatora, no to zachęcamy do komentarzy, do albo telefonów.
0: No najważniejsze to jest to, tak, ale najważniejsze w tych akumulatorach i w tych wszystkich częściach zamiennych jest to, żeby po jakimś czasie jednak one były, bo to też właśnie różnie z tymi urządzeniami jest, a tu jednak, nie oszukujmy się, słabym ogniwem takiego odkurzacza może być, no niestety, ten akumulator. Bo on się będzie zużywał prędzej czy później, ale zużywał się będzie i w końcu, no, trzeba będzie go wymienić. Więc pozostaje mieć nadzieję, że Tefal stanie na wysokości zadania, no i będzie te akumulatory jednak

0: miejsce na palec, a przycisk jest po prostu u góry po przeciwnej stronie. I czasami jest tak, że po prostu podczas odkurzania może palec zjechać i ten przycisk się po prostu naciśnie i odkurzacz nam się wyłączy i musimy go załączyć jeszcze.
1: Troszkę jest zamontowany jak dla mnie
0: troszkę w złym miejscu.
1: W złym miejscu, no ale no to też kwestia może i pewnego
0: kwestia
1: jakiegoś uchwytu i wprawy.
0: Wprawy w chwycie
1: tak,
0: odkurzacza.
2: No dobrze, to może posłuchajmy, jak to pracuje.
1: To ja mam...
0: To ja już go trzymam tutaj.
1: A ja idę ze sprzętem, żeby było bardziej...
0: Czekaj, na razie tutaj podłogę.
1: A, to dobrze, przy okazji się mieszkanie odkurzy.
0: Go. I te lampki nam się świecą w szopce, w końcówce.
1: Odkurzamy panele w tym momencie. A zobaczycie, jak będzie w pomieszczeniu, gdzie nie ma paneli i jest dywan. Zupełnie będą inne obroty silnika.
0: Teraz jest stanie na auto ustawione. Teraz idę do drugiego pomieszczenia, gdzie jest dywan.
1: Podążam.

0: Ładnie, działaj, potem będzie test białej rękawiczki.
1: No tak. I teraz jak wyjedziemy sobie na panele, to powinien nam się zmienić. O, dokładnie tak.
0: A tylko mnie nie odkurz, no. Ja chcę żyć jeszcze.
1: Ale możemy sobie również sami tą moc dostosować. Przyciskiem plus minus. I teraz naciskam. I teraz jest jeszcze mniejsza moc, bo nam się zmniejszyło.
0: No, a
1: na wyświetlaczu pokazało się zielone światełko. Teraz jest średnia moc. I pokazują się dwa czerwone światełka i dodatkowo. A to jest największa moc i miga jeszcze trzecie czerwone światełko. I teraz ustawiam z powrotem na auto, tak jak było ustawione.
0: Aha.
2: Okej, no to myślę, że możemy już wyłączyć. Myślę, że nasi słuchacze usłyszeli wyraźnie, jak to działa. W takim razie to chciałbym was zapytać, jak efekty? Krzysiek, mówiłeś o teście białej rękawiczki, ale właśnie, czy waszym zdaniem to taki odkurzacz pionowy w waszym przypadku radzi sobie na tyle dobrze, że możecie go używać jako takiego urządzenia podstawowego?
0: Ja myślę, że tak.
1: Jeżeli chodzi o efekty, to tak, jak najbardziej, bo wszystko zbieram, nawet gdzieś tam jakieś włoski czy okruchy, jak gdzieś tam mam jakiś chips, spadnie i się go rozeprze, to...
0: Znaczy przede wszystkim myślę, że też zaletą jego jest to, nie wiem, czy zauważyłeś, Michale, i słuchacze, że nie jest tak głośny jak te odkurzacze, które
2: no,
0: gdzieś tam...
2: No, powiem szczerze, tu to, co ja słyszałem, to akurat sprawiał wrażenie dosyć głośnego i nie wydaje mi się, żeby on był jakiś bardzo cichy, przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Jeżeli jest inaczej, no to to tym lepiej.
1: Znaczy na pewno jest trochę cichsze niż te tradycyjne kabelkowe odkurzacze.
0: Które gdzieś tam były paręnaście lat gdzieś tam za czasów naszych babć, czy coś produkowane. No to na pewno jest cichszy, bo to też w zależności od obrotów, no ale tak jak było widać, on fajnie sobie te obroty dostosowuje do powierzchni, którą odkurza i rzeczywiście, jak słuchajcie, ja dawniej nie odkurzałem nigdy w mieszkaniu odkurzaczem tym kablowym, bo szczerze mówiąc nie chciało mi się rozwijać tą rurę, wyciągać ten odkurzacz,
1: no, ten kabel
0: podłączać do kontaktu.
1: Te zwijarki były zainstalowane.
0: A jeszcze myśleć, czy się na ten kabel nie najedzie tą rurą, bo to też mogło tak być. I się go nie wciągnie gdzieś tam i nie pociągnie za bardzo.
2: Też tak naprawdę trochę wydaje mi się, że zmienia to przyzwyczajenie, jeżeli chodzi o odkurzanie, bo kiedyś to przecież było tak, że odkurzanie to była cała procedura i zazwyczaj robiło się to w soboty.
0: O tak, tak.
2: Tak, że

0: odkurzamy. No wiadomo, jak była potrzeba, żeby częściej, no to trzeba było częściej. Natomiast teraz, jak taki odkurzacz jest pod ręką, to mam wrażenie, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po prostu nawet robić to codziennie. Coś nam się tutaj...
1: Albo na bieżąco. Coś
0: na bieżąco, no właśnie.
1: Zbieramy, odkurzamy to miejsce.
0: Tak, bo to jest praktyczne. I nawet jeżeli, bo też słyszę takie głosy, że odkurzacze pionowe, one mają mniejszą moc i rzeczywiście no coś w tym jest, tak? Bo ten odkurzacz to ma, jest zasilany z baterii, to nie jest zasilany bezpośrednio z sieci, więc ten silnik siłą rzeczy no musi mieć mniejszą moc albo po prostu będzie działał bardzo, bardzo krótko. I tu trzeba też rozsądnie gospodarować tymi trybami ssania. Dlatego ten tryb automatyczny jest dosyć fajny.
2: Dokładnie tak. Dlatego my go używamy cały czas, no bo wiadomo, że on sobie do powierzchni dostosowuje i wtedy jakby ta oszczędność energii, którą ma zmagazynowaną, wtedy jakby jest.
0: Ale słuchajcie, do powierzchni, czy też ta szczotka jedna z ma jakiś czujnik, który wykrywa na przykład większe zabrudzenie i jest w stanie też wtedy zwiększyć moc?
1: Ja myślę, że to od tego trybu zależy, że od powierzchni. To bardziej on
0: tylko od powierzchni.
2: Dokładnie tak.
1: Ja myślę, że tak.
2: Dokładnie.
0: Bo też no, są takie szczotki, są takie opcje, które po prostu automatycznie wykrywają większe zabrudzenia. I wtedy, bo ja na przykład u nas w domu, tu w zasadzie nie mamy dywanów. I w przypadku odkurzacza, z którego korzystamy, no to on po prostu sobie automatycznie dostosowuje nawet wtedy. Jeżeli wyczuje jakieś tam większe zabrudzenie, to on po prostu zwiększa moc i to działa. A tutaj to, jak rozumiem, po prostu działa na zasadzie oporu. Jeżeli szczotka czuje większy opór, no to wtedy zwiększana jest tam moc
2: silnika. Dokładnie tak. Swoją drogą też akurat tu, skąd nadajemy, z salonu też nie ma dywanu, a w sypialni jeszcze się dywan został.
1: Jeszcze jest, ale...
2: Niedługo go już też nie będzie,
1: bo
2: po prostu jest, no, jakoś lepiej. Ja nie lubię za bardzo też mieć gdzieś dywanów, bo i więcej się tam brudu zbiera. Według mnie, nie wiem jak inni myślą, ale
1: tak,
2: takie mam przekonania gdzieś.
1: Tak, jakiś okruch, potem tego niektóre odkurzacze
2: nie zauważyć
1: wyświecić,
2: tego,
1: nie
2: zwłaszcza
1: zauważyć.
2: Tak.
0: No właśnie, a jak z jakimiś większymi okruchami, czy jakimiś większymi śmieciami? On sobie z tym radzi, czy ma problemy?
1: Radzi sobie.
2: Wciąga, nawet ostatnio wciągnął, co to? Worek wciągnął na pranie jakiś, czy na coś taki.
1: Jakiś kawałek gumki po prostu wyciągałam, żeby się szczotka nie zepsuła, nie? Ten obrotowy element, który jest w szczotce.
0: Aha.
2: Dokładnie. Także nie, także tutaj trzeba przyznać, że naprawdę to ten model spełnia swoje zadanie i tak jak mówię, ja dawniej nie odkurzałem, a teraz to nawet nie trzeba mnie gonić do tego odkurzania, tylko coś nabrudzę sam, to biorę i jedziemy z koksem.
1: No bo jest przede wszystkim lekki.
2: Dokładnie, jest bardzo lekki i można go w jednej ręce przenieść. Nawet
0: znaczy, wiesz, lekki... Lekki, to podejrzewam, że kwestia bardzo dyskusyjna, bo na przykład no, taka rura ze szczotką odkurzacza to chyba jednak jest lżejsza, takiego standardowego, niż taki odkurzacz trzymany w ręku jako całość, prawda?
2: No tak, tak, tak, no, to się zgadza.
1: Tylko, że sam ten odkurzacz taki standardowy, on jest też sam w sobie ciężki.
0: No tak, i trzeba go ciągnąć gdzieś tam za sobą, tak, powiedzmy.
2: Tak, a tutaj wystarczy, że sobie przeniesiemy albo nawet jak już ściągniemy z tego wieszaka, to sobie po prostu go już będziemy pchać jeszcze przed uruchomieniem i też w ten sposób można.
0: No dokładnie. Tak. Więc jest to wygodne.
2: Ale my jesteśmy zadowoleni i naprawdę ktoś, kto przede wszystkim jest dostępny dla osób niewidomych, to jest bardzo fajne, ta wymiana końcówek też, no tylko dzisiaj po prostu podczas audycji na żywo się wziął i zwiesił, nie chciał mnie słuchać, ale jakoś pokonałem go.
0: Znaczy no z tą dostępnością to też tak powiedziałbym, że może nie do końca i wszystko i zawsze, no bo nie no mamy informacji chociażby o tym stanie naładowania baterii. To jest
2: trochę
0: minus,
2: słabe. Tak, to się zgadza. Nie wiem, jak tam w twoim, Michale, odkurzaczu.
0: Też nie mam niestety, nie.
2: Nie, czyli nie ma, nie ma sygnalizacji, żadnego dźwiękowego ani nic.
1: Ja podejrzewam, że żaden nie ma takiego właśnie sygnału. No to jeszcze nie jest dopracowane.
0: A mogłoby być i nie byłoby to złą opcją. W każdym razie, tak podsumowując już i zbliżając się powoli do końca naszego dzisiejszego spotkania, jesteście zadowoleni i generalnie idea pionowego odkurzacza do was przemawia.
2: Jesteśmy zadowoleni, przemawia i polecamy wszystkim słuchaczom, którzy lubią wygodę i jakby w każdym momencie
1: ułatwiać sobie życie,
2: żeby jeszcze nam się sprawnie, fajnie i odkurzało i mieszkało w czystym mieszkanku, to
0: swoją drogą jakiś czas temu na YouTubie Kuba Klawiter robił taki duży, duży test różnych pionowych odkurzaczy, więc jeżeli was interesuje temat od takiej, że tak powiem, mainstreamowej strony, to możecie sobie to obejrzeć i może coś tam traficie dla siebie, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia, bo to naprawdę, no to jest po prostu wygodne. To jest przede wszystkim wygodne, a nawet to, że ma to jakąś tam, powiedzmy, mniejszą moc, no to nadarabia tym, że jednak siłą rzeczy po prostu częściej się po to sięga, po to urządzenie. I tak to po prostu jest, bo jest gdzieś tam przeważnie na widoku.
2: Zawsze gdzieś pod ręką i bez problemu możemy.
0: Dokładnie. I przypomnijmy, to był odkurzacz firmy Tefal, model X-Force Flex 12.60 Aqua. Mam nadzieję, tak, niczego nie pomyliłem.
2: Nie, wszystko
1: super. Dobrze.
0: No to super. Monika Inglot, Krzysztof Bartosz prezentowali dziś na antenie Tyfloradia to urządzenie. Dziękuję wam bardzo.
2: Dziękujemy ci bardzo, Michale. Dziękujemy słuchaczom i do usłyszenia w kolejnym, myślę, podcaście.
0: Oczywiście, że tak. Do usłyszenia. Również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, Paulina Gajoch przy mikrofonie. Chciałabym was zaprosić serdecznie na wywiady, które przeprowadziłam z niektórymi wystawcami z Reha for the Blind w roku 2021. Warto jeszcze dodać, że były one przeprowadzone w drugim dniu wystawy, czyli w niedzielę, a więc jeżeli ktoś był tylko w sobotę wystawcą, no to niestety nie miałam jak przeprowadzić tych wywiadów, ale zapraszam do odsłuchu.
5: Ja jestem z firmy Lumen, jesteśmy dystrybutorem w Polsce. No i tak, nowy Blind Shell, tutaj debiutujemy nowy aparat w tym roku, Blind Shell Classic 2. To jest polepszona wersja dotychczasowego aparatu Blind Shell Classic. Z takiego, z punktu widzenia, że tak powiem, sprzętowego, no to tak, mamy powiększony akumulator, czyli było 1800, jest teraz 3000. Dobrze, jest.
4: To ile trzyma to bateria?
5: To jest oczywiście pojęcie względne w zależności od tego, jak bardzo intensywnie używamy urządzenia, na ile jest podłączone do internetu, także to będzie troszeczkę trudne tak do dokładnego podania takiej dokładnej wartości, ale producent tak pesymistycznie mówi o dwóch dniach, optymistycznie o czterech, coś w tych okolicach. Wracając do tego sprzętowego, że sprzętowej specyfikacji, że mamy większy akumulator, mamy polepszoną klawiaturę, taką bardziej wyraźną dla dotyku. Jest 13-megapikselowy aparat fotograficzny. W tym telefonie już się pojawił odbiornik GPS. Mamy czytnik NFC. No, kilka takich rzeczy, które umożliwiają sporo wyższych funkcji w urządzeniu. Także jeżeli mówimy o tych różnicach sprzętowych, to tak, dzięki temu, że mamy ten GPS, możemy bardziej dokładnie podawać lokalizację. poprzedniej wersji to było na podstawie tylko nadajników tych GSM, czyli ta lokalizacja często była no, mało precyzyjna. A tutaj mamy urządzenie korzysta z GPS-a, z sieci komórkowej i nawet Wi-Fi do tego, żeby zlokalizować to urządzenie. I wtedy, jeżeli podaje nam tą lokalizację, to potem możemy to udostępnić komuś za pomocą czy to SMS-a, czy maila, czy aplikacji WhatsApp, bo też jest w tym telefonie, Facebook Messenger i najróżniejszych takich
4: punktów chciałby tak. Natomiast jak jest z aplikacjami do nawigacji? Czy ten GPS nadaje się do chodzenia z nawigacją?
5: Dobre pytanie. To jest, tam jest lokalizator, ale nawigacji w tej chwili nie ma. Ale to jest kwestia oprogramowania. Producent rozwija ten aparat, także to będzie raczej kwestia znalezienia jakiejś odpowiedniej aplikacji. Dąży do tego, że w tym aparacie jest teraz już katalog aplikacji. Można sobie pobierać aplikację Android na ten telefon. To nie jest do końca tak, że cały Google Play jest już dla nas dostępny, bo nadal producent musi jakby przystosować ten program dla potrzeb blindshellowych. Natomiast to już nie jest to, że Blindshell musi od nowa pisać całą aplikację, żeby mieć, nie wiem, czytnik książek czy jakąś aplikację do OCR-u. Tak? Mm-hmm. Jeżeli chcemy OCR, to instalujemy sobie Google Lookout mm-hmm. i mamy właśnie bardzo fajne rozwiązanie na rozpoznawanie tekstu, banknoty i tak dalej. Tutaj znowu możemy to sobie wysłać za pomocą dowolnej aplikacji udostępnić. Czyli przeskanowałem coś i wysyłam to do siebie na maila, żeby później na komputerze przeczytać. Dam do ręki, daję swój aparat z kartą SIM, tam w rogu będzie smycz się majtać.
4: Tak, tak.
5: I teraz tak, wytłumaczyłbym chyba w ten sposób, jakoś mi się zaczyna sprawdzać, że jeżeli poszukamy piątki, to będzie widoczna taka, ona ma wręcz jakby igłę taką, także ta klawiatura jest naprawdę bardziej, tak. I teraz tak, powyżej piątki jest oczywiście dwójka, a powyżej dwójki jest taka szeroka, pozioma kreska. I to jest strzałka w dół. Natomiast powyżej tej kreski jest kolejna kreska, która jest strzałką do góry. Także za pomocą tych klawiszy strzałka góra-dół przemieszczamy się po menu. Natomiast jeżeli znajdziemy jeszcze raz strzałkę w dół, to na lewo od niej jest takie spore kółko. To jest, że tak powiem, zielona słuchawka, tudzież klawisz potwierdź. A po prawej jest coś, co wyczuwalnie przypomina ukośnik. Wyczuwalnie graficznie, bo w sumie to. Ale tak, ten ukośnik to jest cofnij, tudzież czerwona słuchawka. Czyli po lewej kółko, połącz, potwierdź, tak? A po prawej cofnij, backspace, czerwona słuchawka. Po lewej stronie mamy takie szybkie menu, w którym mamy czas, stan baterii, stan Wi-Fi, siłę sieci, siłę sygnału, takie te szybkie, tak jak w iPhone'ie mamy, czy w innych aparatach, to zazwyczaj jest graficznie przedstawione na samej górze, tak na takim pasku, gdzie widzimy właśnie sygnał, baterię, godzinę. Także to jest ten przycisk po lewej, on wchodzi do tego menu, a po prawej stronie szybkie wciśnięcie prawego klawisza powoduje odczytanie ponowne tego, co jest na ekranie. Czyli ktoś nam wysłał SMS-a, przeczytaliśmy go i chcemy go jeszcze raz przeczytać, wciskam ten klawisz i czyta wszystko jak leci. No i na koniec są jeszcze po bokach przyciski.
4: No tak.
5: Po lewej stronie regulacja głośności, taki, że tak powiem, za czerwony angielskiego, taki rocker, także, że huśta się tutaj z powrotem. Tak. A po prawej stronie jest klawisz, producent nazywa klawiszem akcji, czyli tam są skróty do ulubionych programów, albo jeżeli wciśniemy i przytrzymamy, to telefon powie mów po sygnale i wtedy mówię zadzwoń do Michał Kijewski.
4: Aha, asystent głosowy.
5: Tak, natomiast nie myli z asystentem Google. To jest po prostu blindshellowe rozwiązanie, które tak pozwoli nam właśnie wybrać aplikację, powiedzieć do kogo zadzwonić, podyktować coś.
4: Bólem zauważam, że jest wejście micro USB, czyli USB.
5: Nie, pozbawiam bólu, to jest USB-C.
4: Aha, to przepraszam, jakoś, nie wiem, tak jakoś wygląda mi się.
5: Rozumiem, tak. Nie, to jest C.
4: Natomiast tu to jest aparat, czy to jest na odcisku?
5: Z tyłu jest aparat i jest jeszcze jeden przycisk, tak zwany SOS, do którego możemy sobie przypisać jakiś dowolny kontakt, tudzież właśnie będzie pod aparatem. Jeżeli pójdziemy na górną krawędź, na samą górę, z tyłu aparatu, bo nie ma aparatu, który kierujemy na twarz. Z tyłu jest aparat fotograficzny, a poniżej niego jest taki wklęsły przycisk. Obsługuje dwie karty SIM, SD do 128 giga, pamięć wewnętrzna, pamięć RAM 4 giga, dysk, pojemność pamięci wewnętrznej 16 giga.
4: I ten ekran nie jest w ogóle dotyczy.
5: Nie. Nie. Tylko
4: tak. Okay, mogłabym jakby poeksplorować?
5: Tak. Zamykam się. Czyli proponowałbym tymi strzałkami góra-dół.
4: Ale to w ogóle nie jest zabezpieczony ten telefon?
5: W tej chwili nie jest zablokowana klawiatura, nie.
4: Ale jak się blokuje?
5: Gwiazdkę wciska się i przytrzymuje przez chwilę. To też można sobie oczywiście włączyć, wyłączyć tak jak chcemy.
4: Rozumiem. I da się tu zapiąć jakąś kurtynę, żeby osoby zewnętrzne nie podglądały, co robimy?
5: W tej chwili nie wydaje mi się, nie przypominam sobie, że była kurtyna ekranu. Ale to jest coś, co powiedziałbym, że naprawdę dużym plusem tego producenta jest to, że oni sam zauważyłem, że naprawdę zwracają uwagę na to, co klienci mówią. Tak, ja już nieraz napisałem, że fajnie by było, żeby, i potem się okazuje, że te aplikacje, udogodnienia pojawiają się. Sam ten telefon jest jakby dowodem na to, tak? Bo w poprzednim aparacie słyszeliśmy, że telefon jest za cichy, klawiatura jest mało wyraźna, bateria mogłaby trzymać dłużej. To wszystko jest w tym nowym aparacie. Także przyłożyli się do tego, co klienci mówią.
6: 11:48. Połącz 1 z 7. Wiadomości 2 z 7. Kontakt 3 z 7. Aplikacje 4 z 7.
5: Żeby wejść do tych aplikacji, po lewej stronie.
6: Przeglądarka internetowa 1 z 8.
5: Znowu z
6: narzędzia 2 z 8. Komunikacja 3 z 8. Media 4 z 8. Książka 5 z 8. 6 z 8. Dostępny 7 z 8. Katalog aplikacji 8 z 8. Dostępny 6 z 8.
4: Mnie te gry.
5: No to, pamięć, że tak powiem, zapraszam.
6: Wisielec,
5: czyli to jest taka odgadywanie liter.
4: No tak. Aha. Jest po polsku?
5: Tak.
6: Nowa gra 1 z 3. Poziom trudności.
7: Ja przepraszam, czy jest taka możliwość, żeby iść na internet, żeby dokładnie coś przeczytać o tym telefonie?
5: Tak, na naszej stronie lumen.pl jest dokładny opis i nawet instrukcja obsługi aparatu. Daję.
7: Tutaj, na tym.
4: Matko.
5: Wytłumaczę. Każdy ten dźwięk to jest puste pole. I teraz, jeżeli za pomocą klawiatury numerycznej wybierzemy jakąś literę A czy B i tak dalej, jeżeli ta litera się znajduje tam, to usłyszymy ping i potem znowu odtworzy pstryk, pstryk, a pstryk, pstryk. W ten sposób przedstawia nam, co to jest za słowo. To chyba jest zrozumiałe, że to jest sygnał, że okej. No i tak, po każdej próbie coś takiego.
4: No tak. Rozumiem. To
6: jeden z jednego.
5: Potem jest jeszcze coś, co się nazywa pamięć.
6: Słowo szeroko.
5: A. Jest jeszcze aplikacja, jest gra, która nazywa się pamięć i chodzi o to, że do wszystkich przycisków klawiatury numerycznej jest przypisany jakiś dźwięk. Musimy po prostu zapamiętać te wszystkie dźwięki i połączyć je w parach.
4: Rozumiem.
5: Czyli 12 klawiszy, 6 możliwych dźwięków i trzeba to sparować.
4: No tak. A da się na przykład te aplikacje, które są na tym telefonie, pobrać na jakiś inny telefon i używać, czy nie?
5: To jest dedykowane dla blind, aparatu blind share. Czyli to są aplikacje, które są... To, co w blind share'u znajdziemy, to tak naprawdę są aplikacje, które są dostępne w Google Play, tylko dodatkowo przystosowane dla potrzeb tego aparatu. Czyli w drugą, czyli odpowiedź jest w sumie tak, jeżeli możemy ściągnąć sobie dany program przez Google Play, no to jak mówiłem, czytnik NFC, czyli możemy sobie znakować różne rzeczy, tak jak pendrive'em na przykład. A i do tego mamy jeszcze takie breloki. Podam moje klucze z tym brelokiem. Ręki tutaj, o, i na górze jest taki brelok kwadratowy.
4: Tak.
5: I to jest brelok na Bluetooth. Jeżeli mogę poprosić telefon, to włączę ten brelok. Powinien się nam odezwać. O. I teraz na tym breloku jest przycisk, który jeżeli wciśniemy, to w rogu. O, to było to.
4: Aha.
5: O, jeszcze raz, chyba włączyłem niechcący.
4: Okej. A jak cenowo się przedstawiają te rzeczy i brelok i telefon?
5: Tak, telefon to jest 2049, breloki 129, jeżeli dobrze pamiętam. Przepraszam, NFC w tej chwili nie pamiętam, bo to jest świeże, ale będzie u nas na stronie na pewno. Producent też tam ma jakieś takie pakiety, że kupując kilka, może mu tą cenę zmniejszyć.
4: Rozumiem. A czy da się kupić właśnie brelok i używać go z innym telefonem jakimś sposobem?
5: Z tego co rozumiem, to jest do tej aplikacji nie próbowałem, do tego telefonu nie próbowałem tego z innym, nie próbowałem parować tego z innym urządzeniem. Szukam ręki. Tak. A no i w drugą stronę, no jeżeli mamy jakieś breloki innego producenta, Blindshare generalnie teraz po prostu mówi, że jeżeli ktoś ma pomysł na coś, co ma być w Blindshare'u, aplikację Androidową, mówcie nam, jeżeli jest jakiś program do komunikacji miejskiej, tak, żeby sprawdzić autobus, takiego. Oni w tej chwili mówią, jesteśmy otwarci na propozycje.
8: I don't speak Polish, sorry. So we have a Braille tablet called Inside One, and it's a tablet with Windows 10. It's a full PC, and there is also at the bottom a 32-cell Braille display. You have two screen readers. You have the choice between JAWS and NVDA. NVIDIA and JAWS come pre-installed.
4: Mamy tutaj tablet brajlowski, który jest w zasadzie pełnym komputerem z Windowsem 10. Mamy dwa czytniki ekranu, NVDA oraz JAWS do wyboru.
8: The keyword of the product is inclusion. Why? Because on this tablet you have a 10 inches wide screen for the sighted, of course. And you have the Braille Perkins keyboard, which is tactile. It's indented into the glass. So you just touch the glass and you type in the fingerprints of the Perkins keyboard.
4: Mamy klawiaturę Perkinsa wciętą w ekran i możemy dotykać ekranu i pisać na klawiaturze jak na maszynie brajlowskiej.
8: And for the sighted, they also use the tablet as they use the standard tablet because they have access to the standard Windows virtual keyboard, which appears on the screen. So if they type in black, it will be instantly translated into Braille for you.
4: Mamy również komórki, które wyświetlają Braille'a. Mamy klawiaturę ekranową, po której piszemy i jest to dla nas automatycznie tłumaczone na Braille'a od razu.
8: The big advantage of this product is that both visually impaired people and sighted person can work together on the same product. And as it is Windows, you can use Word, Excel and so on. You have internet, you know, Wi-Fi, Bluetooth, everything.
4: Główną zaletą tego produktu jest to, że osoba niewidoma i widząca mogą pracować razem na jednym tablecie. Szczególnie kiedy mamy Worda, Excela czy inne programy biurowe. Mamy również internet, Bluetooth i wszystkie inne komponenty, które powinien posiadać.
8: If you want to touch it, mm-hmm. you have one which is localized in Polish, just in front of you.
4: Okay, mam przed sobą tablet, który jest po polsku, podobno. From which year you are selling this?
8: For 3 years now.
4: Okay. Ten tablet jest dostępny od 3 lat na rynku. Na samym dole mamy taką jakby malutką 40 chyba znaką. How many characters are displayed in this? 32 znaki mamy na wyświetlaczu brajlowskim, umieszczonym na samym dole ekranu. Później mamy... what's it?
8: Ah, so it's a big slider. This is here for replacing the routine cursors. Everything is tactile.
4: Mamy też suwak taki dotykowy, po którym przesuwamy palcem, który zastępuje klawisze routingu, które są dostępne na linii Braille'owskich, które są nad każdym znakiem umieszczone w popularnych liniach.
8: So for example, if you read the Braille, you'll see on the Braille display that you're on the second object called WorldPad, and if you want to launch WorldPad, you just go just above the cell in the long slider and double tap with one finger.
4: Miałam napisane WorldPad na tablecie. Wystarczyło, że jakby podwójnie nacisnęłam suwak, który znajduje się nad wyświetlaczem, i WorldPad się uruchomił. Uważam, że troszkę długo mu to zajmuje. I think that this WorldPad is launching so long.
8: No, it's so launched. Slowly. No, it's launched. I see it on the screen.
4: Yeah, I know, but there was a long time for from double tapping on the slider.
8: Yes.
4: To launching the program.
8: I don't think so, but if it's your feeling.
4: So can you close the
8: the application? Yes.
4: Yeah,
8: you have access to every Windows shortcut.
4: Yeah, I know, but
8: how do
4: I
8: you want to do? Okay.
4: To...
8: You need to activate the Windows you need to activate the Braille keyboard. So you need to find the Braille keyboard on the screen. And put your 6 fingers on dot 1, 2, 3, 4, 5, 6 for about a second. Not the little fingers.
4: Mm-hmm.
8: Okay, so now the keyboard is active. It always stays active even if you leave the fingers on the screen.
4: So klawiaturę brajlowską kładąc 6 palców na wszystkich 6 na 6 punktach, nie na 8. Jeżeli podniesiemy wszystkie palce, klawiatura przestanie być aktywna.
8: So for the shortcut for closing the app, it will be F4, so the standard F4 key. So it will be the dots at the same time, 1, 4, and 5, 9.
4: Oh, okay. 1, 4.
8: So the dot 1. May I touch your hand?
4: Mm-hmm.
8: Okay, you have dot 1 here and dot 4. Which is here? Here, 4.
4: Okay.
8: 1, 4, 5, and the 9 is the space bar.
9: Ah, no, to
8: again. You need a little practice, of course.
4: Yeah. Is it closed now?
8: No, it's not.
4: Próbowałam zamknąć aplikację skrótem klawiszowym 1, 4, 5, 9, ale mi się nie udawało, ponieważ pan podał mi zły skrót.
8: This is the same when you're on the desktop. If you want to close the desktop, it will be... So, the mistake I made is that you need to sequence the combination, so it will be 1 and 0 for the A, and then 1, 4, 5, 9, and it will close it.
4: Okay.
8: So if you want to try, but it will be
4: so
8: that. If you want to move on the desktop, you have on the right side a long slider, vertical, this one, this one. This is the arrow keys. You just cross through from left to top, or from left to right, or top to bottom, and you move in the screen. You're on World Tab. Okay, you're on. Come back to the left.
4: Okay.
8: And then you can either type in the long slider or double tap in the same slider for the arrow keys. Double tap with one finger in the arrow keys. Yes.
4: I teraz tak. Dotykam suwaka i zobaczycie, jaka jest różnica. No więc 3, 2, 1.
8: No again.
4: Okay. 3, 2, 1.
8: No, it should work. 3,
4: 2, 1. Okay, so I will launch the time version, okay?
8: Okay.
4: Okay, czyli różnica jest wtedy, kiedy było tak, to właśnie wykonałem ten gest i do tej pory czekamy, we are waiting for...
8: No, it's open, you have opened Mozilla.
4: Okay, and now i teraz to jest otwarte. Okay, can you tell something about the hardware specification?
8: Yes, of course. This product has 4 gigs of RAM. You have 128 of storage.
4: 128 GB of disk. HDD or SSD?
8: You have a micro SD card. It's not a SSD, it's a eMMC. You have a mini HDMI port. USB 3 port.
4: Mamy USB 3, mini USB.
8: Jack for additional headset or additional speaker.
4: No, gniazdo na jacka, słuchawki albo na głośnik.
8: Wi-Fi, Bluetooth.
4: Wi-Fi, Bluetooth.
8: One microphone and 2 speakers.
4: Jeden mikrofon, 2 głośniki.
8: And 2 cameras, one on the back and one at the front.
4: Jedna na tyle, a druga na...
8: And you also have the micro USB for charging the device.
4: Mamy micro USB w celu ładowania urządzenia.
8: After that, you have the 32 cell bright display. You have 2 physical buttons. Three. One for starting the device. Okay, on the right side, top. Yes.
4: Na prawej stronie, na górze mamy przycisk.
8: You can put the device in sleep mode or extended sleeping mode.
4: Możemy włączyć urządzenie w tryb uśpienia lub rozszerzonego uśpienia. So hibernate, okay?
8: Yes, absolutely hibernate.
4: Tak, hibernacja.
8: And you have 2 buttons for volume settings, plus and minus.
4: Mamy jeszcze przyciski głośności.
8: And of course you have through the Perkins keyboard access to every Windows shortcut and combination such as...
4: Oczywiście mamy dostęp do skrótów klawiszowych na klawiaturze Perkinsa. Tak, aby dostać się do wszystkich.
8: It will be compatible with Windows 11.
4: Urządzenie będzie kompatybilne z Windowsem 11.
10: Ja jestem przedstawicielem firmy Altix. Jesteśmy na stoisku Freedom, obok mnie jest pan Jan Blok z Freedomu. Przedstawiamy produkty Freedom, czyli tak naprawdę obecnie Whispero. Mamy różne monitory brajlowskie, powiększalniki, program JAWS. Głównie pojawiają się nowe wersje różnych urządzeń albo różnych programów. Tak to już jest, że większość urządzeń czy rozwiązań, generalnie rozwiązań, zaspokaja wszystkie nasze potrzeby, więc teraz tylko dochodzą ulepszenia, nowe funkcje, udoskonalenia właśnie tych urządzeń, które już są. Czasami się zdarzają, ale to naprawdę są jakieś nowe wynalazki, rzadko spotykane. Nie wiem, czy to już w tym czasie, ale na przykład do tych nowości na pewno możemy zaliczyć taką małą kamerkę, którą można sobie zamocować na oprawce okularu. Kamera skanuje otoczenie, jest w stanie rozpoznawać twarze, rozpoznawać kolory, rozpoznawać teksty z jakichś tablic informacyjnych, z różnego rodzaju, oraz dokumentów, jeżeli sobie chcemy. Takim podręcznym, jest takim mini podręcznym, znaczy podręcznym, malutkim urządzonkiem, które pozwala docierać do informacji takich, które osoby niewidome nie widzą. Natomiast z takich urządzeń, które zostały zaktualizowane, albo oprogramowanie, które zostało zaktualizowane, no to oczywiście za każdym, przy każdej aktualizacji coś nowego się pojawia. Mamy na przykład monitory brajlowskie Focus 5. generacji, w których jest udoskonalana przede wszystkim są wyposażone w notatnik, który pozwala pracować na tych monitorach, tworzyć notatki, czytać książki brajlowskie wyłącznie na tym urządzeniu, bez konieczności łączenia z żadnym innym zewnętrznym komputerem czy smartfonem. I to jest taka bardzo ciekawa i moim zdaniem bardzo fajna funkcja, która pozwala osobom, które czytają Braille'a, mieć dostęp do książek brajlowskich z dużym ułatwieniem, ponieważ nie potrzeba wypożyczać, ściągać tych dużych tomów brajlowskich, papierowych, tylko można sobie na karcie nagrać mnóstwo tytułów i później w dowolnym czasie czytać dokładnie tak, jakbyśmy mieli po prostu to na papierze. No tyle, że mamy właśnie na monitorze brajlowskim. Jeżeli chodzi o screenreadery, no to dochodzą jakieś nowe funkcje typu, zacznę od tej najnowszej wersji, od JOSa 2022, czyli tego, który jest szykowany na przyszłą wersję, już są zapowiedziane nowości, między innymi to będzie możliwość separacji dźwięku czytnika i dźwięku systemowego na różne kanały.
4: Na karty dźwiękowe, prawda?
10: Nie, nawet na kanały, czyli lewy, prawy. Czyli jeżeli będziemy używać słuchawek, to JOS będzie w jednej słuchawce, dźwięk systemowy będzie w drugiej słuchawce. Czyli jak ktoś sobie chce jakiegoś podcastu wysłuchać, czy czegoś takiego, to już nie będzie, mowa syntezatora nie będzie zagłuszana przez te dźwięki. Znaczy będzie, może nie też nie będzie zagłuszana, co będzie można ją spokojnie zrozumieć, usłyszeć i zadziałać. Dużą ciekawą zmianą jest stworzenie profili brajlowskich, czyli na podobieństwo profili głosowych.
4: Tak.
10: Będzie można ustawiać sobie, konfigurować różne zestawy, różne opcje Braille'a, zapisać pod jednym plikiem. No i między innymi tutaj też będzie to automatyczne wykrywanie języków, czyli tak syntezatory zmieniają język na tekst danego, naturalnie danego tekstu, to tak samo tutaj będą tablice podmienianej. Braille będzie już wyświetlany na właściwym braille'u danego języka.
4: Natomiast jak już przy czymś jesteśmy, to mam pytanie o ten asystent głosowy, który się pojawił w wersji 21.
10: Tak.
4: Czy są jakieś plany, żeby zlokalizować go na polski rynek?
10: Plany oczywiście tak, natomiast to jest funkcja, która jest uzależniona o technologię firmy Microsoft. Jeżeli Microsoft w tym, znaczy dopiero jak Microsoft zrobi wszystkie te obsługę polskiego języka, dopiero wtedy będzie to też dostępne dla polskiego. No jest to taka funkcja ciekawa, ale myślę, że pełny jej wymiar będzie dopiero wtedy, kiedy będzie również możliwość obsługi systemu po polsku.
4: No tak.
10: Bo w tej chwili ta funkcja Voice Assistant działa, znaczy w tej chwili, no cały czas działa tylko na poziomie JOS-a, tak? Czyli można wydawać polecenia głosowe do funkcji JOS-a, nie do systemu. Więc w tej chwili to jest nawet nie uwzględniając tego, że to działa tylko w języku angielskim, czy to, no nie tylko w angielskim, bo jest jeszcze niemiecki, holenderski, chyba hiszpański, to nawet nie biorąc tego pod uwagę, to bez, że tak powiem, pełnej obsługi systemu, to te polecenia głosowe jeszcze nie są aż tak korzystne. Dopiero jak będzie możliwość pełnego obsługi systemu za pomocą poleceń głosowych, to te funkcje Voice Assistanta będą również ciekawym i korzystnym rozwiązaniem. Jest jeszcze dużo takich pomniejszych udogodnień czy udoskonaleń w obsłudze, zwłaszcza w obsłudze tych programów do komunikatorów, czyli do Zooma, do Microsoft Teamsa. One są prawie w każdej aktualizacji, coś tam jest poprawione, dodane. Udoskonalone zostały poręczne OCR. W ten sposób, że więcej silników teraz możemy użyć do rozpoznawania oraz później szybko otworzyć rozpoznany tekst bezpośrednio w dokumencie Microsoftu, na przykład w Wordzie. Również obsługa tych aplikacji, które są pisane w Windows
4: UWP?
10: UWP, tak. Universal Windows Platform. Dziękuję. I można używać również JOS kursora, który teraz też nazywa się JOS Scan, który to jest jakby połączenie tego starego JOS kursora z nową technologią i który umożliwia również obsługę tych nowych interfejsów. I również można dużo łatwiej obsługiwać te wszystkie aplikacje, które mają ten interfejs webowy. Więc tutaj też są te udoskonalenia. Są takie, myślę, najważniejsze, bo jest oczywiście jeszcze kilka drobiazgów takich, które na prośby użytkowników zostały tak wprowadzone. Mówiliśmy już o monitoring Neoskip Focus, które mamy w wersji 14-znakowej, 400-znakowej i 80-znakowej, wersja piątej generacji. Ta wersja, która ma ten notatnik, o którym wspomnieliśmy. Notatniki te można używać, znaczy monitory te można używać z notatnikiem Elbraille. To jest takie urządzenie typu komputer o niewielkich wymiarach, do którego można podłączyć, zadokować tak naprawdę monitor Braille'owski Focus i z tego staje się jedno małe, niewielkie, kompaktowe narzędzie typu przenośny komputer z klawiaturą Braille'owską, z monitorem Braille'owskim, z udźwiękowieniem i ze wszystkimi możliwościami systemu Windows. To jest pełnoprawny komputer ze wszystkimi interfejsami. Jeszcze nie sprawdzałem zgodności z Windowsem 11 tych wymagań wszystkich, ale to jest zrobione na platformie Intel PC Card, więc to będzie jak najbardziej. Na pewno, jeżeli nawet te obecne konfiguracje sprzętowe byłyby niewystarczające do Windows 11, to producent ma tego szybko, ale to nie ma o czym mówić, bo to jest robione, że tak powiem, na gotowym, tak powiem, zestawach Intelowskich. Więc z kompatybilnością nie będzie problemu. Nowe urządzenie jeszcze, o którym warto powiedzieć, to mamy tutaj urządzenie o nazwie Tabkilo. Jest to urządzenie do nauki Braille'a. Jest to takie urządzenie, które ma wbudowany system operacyjny, ma wbudowane dźwiękowienie i wyświetla Braille'a bardzo o dużych rozmiarach. To znaczy każdy początkujący, zwłaszcza dzieci w szkole, które dopiero zaczynają naukę i uczą się Braille'a, pisma Braille'a, mają ułatwione zadanie. Nauczyciele nie muszą robić żadnych przyrządów, nie muszą z nich korzystać. Mają tutaj dwa takie wyświetlacze Braille'owskie. Jeden to jest na stałe wbudowany, a drugi jest w formie modułowej, czyli każdy znak jest jednym modułem, na którym palcami można wyciskać poszczególne punkty.
11: No i taka będzie literka N.
10: I w taki sposób jakby dziecko czy uczący tworzy kształty tych znaków, które są zadane i w ten sposób uczy się zapamiętując. Najpierw właśnie na takich dużych zestawach, a później jak już zna Braille'a, może zaczynać przejść do ćwiczenia już rzeczywistej wielkości Braille'a na papierze. I to już urządzenie jest o tyle fajne, że jest jeszcze obsługiwane również nie tylko jako urządzenie publiczne z udźwiękowieniem z pełnym menu, sprawdza poprawność tych błędów, czyli są tam również takie pewne zabawy, gier. To jeszcze ma do tego aplikację, która zdalnie pozwala nadzorować tą naukę na przykład nauczycielowi.
4: Ale komputerem czy telefonem?
10: Smartfon.
12: Słuchanie, zapisywanie.
10: Czyli można uczyć się ze słuchu, z dotyku.
12: Czytaj, zapisywanie na wszystkim wyświetlaczu. Czytanie i zapisywanie.
10: I na różnych poziomach. Najpierw znaków, później cyfr, później symboli, skrótów brajlowskich.
12: Zakończenie pisania, wciskaj przycisk. Aby słyszeć słowa jeszcze raz, wciskaj przycisk. I przytrzymuj go przez 2 sekundy. Znak liczby.
11: No i on teraz pokazał znak liczbowy. Jesteśmy w takim ćwiczeniu czytanie i zapisywanie. No są 3 elementy. Po prostu słuchamy i brajlujemy tę ilość i tylko się uczymy tego skojarzenia. Z tego, co syntezator otworzył z zapisem brajlowskim. Najmniejsze ćwiczenie to jest takie, że trzeba na tych modułach, patrz, że zaraz co jest tutaj. No więc to trzeba wyjąć i to zrobić dla ciebie. No i dajemy kółko.
10: Jest jeszcze takich ciekawych rzeczy, to jest jeszcze drukarka do wydruku grafiki na papierze pęcznącym. Jest to takie urządzenie, do tej pory ta technologia działała w ten sposób, że najpierw trzeba było na drukarce wydrukować na czarno rysunek, a dopiero później przepuścić przez urządzenie, które będzie uwypuklać zaczernione elementy. A tutaj mamy tak, że po prostu bezpośrednio z komputera wysyłamy grafikę czy tekst brajlowski na tą drukarkę i za jednym przebiegiem otrzymujemy uwypuklenie, czyli wypuklony rysunek. Jest to dużo wygodniejsze, prostsze. A dla niewidomego jest o tyle, że nawet niewidomy może to zrobić. Oczywiście, gdy ma dobrze już przygotowane rysunki.
1: Przed sobą tutaj ma pani stanowisko firmy Altix. Są urządzenia codziennego użytku, edukacyjne i gry. Tutaj poproszę, kto by Kuba udzielił wywiadu.
13: Tak, mamy na przykład drewniane gry. Producentem jest firma Altix. To jest na przykład układanka z województwami. Także to jest taka gra edukacyjna, ale też, że tak powiem, dla każdego. Mamy tu jeszcze, cóż mamy, warcaby drewniane. Ich chyba też w zeszłym roku jeszcze, dwa lata temu jeszcze nie było. Grę w kubo i krzyżyk, także dużo takich prostych gier, które po prostu zostały przełożone dla osób niewidomych i zaadoptowane na ich potrzeby. Mamy zegarki mówiące, których mogło nie być dwa lata temu, jeszcze tego co pamiętam. A, tak, mamy udźwiękowione termometry. Mamy udźwiękowione, co jeszcze mamy udźwiękowione? Ciśnieniomierze, tak. To są po prostu nowsze wersje starych tak, przyrządów. Wagi, ciśnieniomierze, tylko glukometry. Chyba tak na ten moment to z takich nowości tyle.
14: Reprezentuję tutaj firmę Altix. Jesteśmy przy Globusie, który umożliwia osobom niewidomym takie poznanie się z kształtem ziemi i uzyskaniem podstawowych informacji o kraju. Mamy opcję, tutaj na dole mamy opcję, stawiamy opcję, naciska pani ten pierwszy. Tutaj ten pierwszy przycisk, tutaj ma pani opcję. Będzie wtedy teraz czytał tylko kraj, jak pani dotknie, naciska na pani dalej. Będzie informacje ogólne o tym kraju, który pani dotknie. Dalej. Będzie czytał tylko stolicę. Dalej. Języki oficjalne. Populacja. Obszar. O, to jest fajne. Spróbuję pani. Mamy tutaj. Teraz pani Marii jest gdzieś na Europie. Znajdzie pani jakiś. Znajdzie pani jakiś punkt brajlowski. Teraz będzie grał hymn Rosji, bo dotknęła pani Rosji. Próbuje pani inne państwa. Tak, teraz Rosja jest duża, może przesunę trochę globus. O! Popróbuję pani tutaj Polskę. I coś, jakiś, dotknąć trzeba jakiś punkt brajlowski. No teraz pani jest na oceanie, to ciężko będzie. O, tu jest dobrze. Gujana, to Ameryka Południowa.
15: Stany Zjednoczone Ameryki.
14: Okay. Jak się dotyka kilku punktów naraz, to on trochę głupieje.
4: No tak, to jest magiczne.
14: No, nie dla wszystkich.
4: No tak. A co tu mamy jeszcze za przyciski?
14: Dalej mamy tak. Tu ma pani, one są opisane, ale tylko strykami. Tu można wyłączyć dźwięk, na następnym to zatrzymać działanie urządzenia, a jeszcze następne. Tutaj to jest pogłaśnianie i przyciszanie. Tutaj one są opisane brajlowo, ale są opisane tylko skrótowo. To są tylko pierwsze litery. Raz można dostać takie podstawowe informacje, dwa można sobie wyobrazić na kuli, w którym miejscu są dane kraje.
4: Przy okazji jest jakaś wibracja, czy po prostu tak dźwięk?
15: Jest widowany tutaj głośny podstawę i podstawa jest metalowa i ona po prostu łatwo dźwiga. To dlatego ta wibracja.
16: Firma Ambutech i mamy laski dla osób niewidomych. Pokazujemy teraz tutaj na samej wystawie, na konferencji wiele rozwiązań i dla osób niewidomych, i dla osób niedowidzących. To są laski takie standardowe, którymi posługują się osoby niewidome, ale mamy też laski identyfikacyjne dla osób słabowidzących, tak żeby mogli być po prostu dobrze rozpoznawani przez otoczenie i żeby zwiększyło ich komfort i bezpieczeństwo. Z takich nowości to na pewno są różnego rodzaju kolory w tych laskach. Możemy sobie osobno skomponować rączkę, osobno końcówkę do laski. Myślę, że to jest akurat bardzo fajna opcja dla młodzieży, dzieci, żeby zachęcić do chodzenia z białą laską, żeby się nie wstydzili i przełamywali bariery. Mamy takie standardowe końcówki, czyli tutaj też końcówki na przykład z kulkami obrotowymi, ze stożkami. Mamy też takie pensile, więc tak to wygląda.
17: Badam wszystkie jednostki publiczne pod kątem dostosowania do osób niepełnosprawnych. Więc generalnie sprawdzę, co jest nie tak, robię raporty, mówię im, co mają zrobić, jakie mają rozwiązania wprowadzić, żeby być przynajmniej w minimalny sposób dostępny.
4: Rozumiem. Jak pan ocenia, to czy się jakby zmieniają te strony w takim kątem?
17: Powiem tak, muszą się zmieniać, bo weszła ustawa o dostępności, więc muszą się zmieniać i się zmieniają. Na pewno z takich rozwiązań, które teraz na masową skalę są wprowadzane, to są plany technologiczne budynków, oznaczenia schodów, pola uwagi przed schodami, to wszystko to jest to, na co ja zwracam uwagę. Takie są jak urzędy gminy na przykład, to także tabliczki przy drzwiach wpisane brajlowsko i kontrastowo. Podwójne poręcze, tego nigdzie nie ma, tak naprawdę, że to ma postacja metra, żeby dla osób w tym wzroście. No i windy, też dostosowanie wind, w ogóle montowanie wind, bo jest jednak dużo budynków, które nie mają wind jeszcze, więc to nie dostępne dla osób uczących się w takim walicji. No ale jako, że w tym miesiącu wchodzi proces skargowy, tak naprawdę każda osoba może będzie mogła zaskarżyć dany urząd, jeżeli czuje, że coś jest niedostosowane do ich obsługi. Wtedy tak mogą się odpowiedzieć, bo już jest trudniej, a jak mnie to skarga, może tak to tronu i nie liczyć. I tron może nam być grzywny. Więc taka sytuacja.
4: Miejmy nadzieję, że coraz więcej urzędów będzie dostępnych.
17: No nic tak nie działa jak pieniądze.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Minęła godzina 19, w kalendarzu mamy 5 dzień sierpnia 2015 roku, mamy konkretnie środę. Witam serdecznie przy mikrofonie Tyflo Radia Michał Dziwisz. Kolejna audycja, którą prowadzę w duecie. Dawno kolegi nie słyszałem. Piotr Witek po drugiej stronie, witaj.
1: Witam, dobry wieczór Państwu. Ja też sobie uświadomiłem, że bardzo dawno nie było mnie, szczególnie właśnie w takiej audycji na żywo, gdzie możemy sobie porozmawiać i wymienić jakieś uwagi na gorąco, bo to jest dość fajna sprawa.
0: Tak, to jest dość fajna sprawa. To z takich bieżących newsów i bieżących informacji aktualnych, zanim przejdziemy do naszego tematu głównego, to już możemy w tym momencie narobić smaka naszym słuchaczkom i słuchaczom na to, że w piątek, za tydzień, pojawi się kolejna audycja z Twoim udziałem o urządzeniu, o którym ostatnimi czasy było bardzo, ale to bardzo głośno i to rzekłbym nie tylko w środowisku osób niewidomych, zresztą w środowisku osób niewidomych jakoś tak ten temat przemknął, a Apple Watch był tematem numer jeden przez kilka, jak nie kilkanaście ostatnich tygodni. Było dużo szumu wokół tego urządzenia. Ty stałeś się jego posiadaczem i będziemy o nim mówić.
1: Tak, stałem się jego posiadaczem dzięki mojej szacownej małżonce, która postanowiła sprawić mi taki prezent, za co jestem jej niezmiernie wdzięczny. I dzięki temu będziemy mogli sobie porozmawiać o tym, jak Apple Watch wygląda, jak się go obsługuje, jak się go konfiguruje, jakie daje nam możliwości na chwilę obecną. No i generalnie kilka podstawowych uwag, myślę, w takiej audycji na żywo. Jeśli słuchacze mieliby jakieś pytania, to zachęcamy do dzwonienia, do pytania, chętnie na żywo. Myślę, że też prowadząc jakąś tam demonstrację, będziemy mogli odpowiadać na bieżąco na pytania jakieś, które się pojawią.
0: Tak, ale to dopiero za tydzień, ale dzisiejsza audycja również dotyczyć będzie nadgryzionego kawałka informatyki, mianowicie będziemy mówić o najnowszej wersji beta systemu iOS 9. Podkreślam, wersji beta, iOS-a 9 jeszcze nie ma, prawdopodobnie jego stabilna wersja ujrzy światło dzienne jakoś na jesieni, jak to zwykle jest w przypadku Apple'a. Natomiast no, od pewnego czasu jest tak, że firma z Cupertino pozwala użytkownikom nie tylko będą

0: urządzenia, które gdzieś leży wam z boku i na nim moglibyście sobie potestować, żeby instalować to na waszym podstawowym sprzęcie, no ponieważ to jest nadal wersja beta i no robi ona różne figle, o których będziemy dzisiaj rozmawiać. Gdybyście jednak naprawdę chcieli, no to zapraszam na moją stronę mojaszuflada.pl, tam jest instrukcja krok po kroku, jak możecie sobie zainstalować taką wersję. No ale mam nadzieję, że póki co uda mi się was powstrzymać przed tym krokiem. Dodam jeszcze, że jest to druga wersja beta, ponieważ ostatnio pojawiła się, zdaje się, albo dziś rano, albo jeszcze wczoraj wieczorem wersja na komputery macOS nowego systemu. Mówimy też o publicznej wersji beta. Myślę, że na dniach także możemy się spodziewać jakiejś aktualizacji systemu iOS. No a jak sami się przekonacie, jest ona potrzebna przynajmniej użytkownikom voice-overa i technologii asystujących.
1: No i przede wszystkim też Polakom, ale o tym powiemy za chwileczkę, dlaczego akurat nam, chociaż może i inne głosy zachowują się równie ciekawie. W każdym razie, zaczynając całą historię od początku, to no nie mogę nie zapytać, jak to jest z responsywnością, z żwawością tego systemu? Działa to lepiej w porównaniu do wersji wcześniejszej, czy działa gorzej?
0: Nie, ale powiem ci, jak tylko uruchomiłem, zainstalowałem ten system, byłem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Testuję go na iPhone 5S i działał błyskawicznie. Działał o wiele szybciej niż na tym samym modelu, system iOS 8.4. Naprawdę same peany wysłałem pod adresem firmy Apple do czasu. Niestety. Okazuje się, że jeśli otworzymy sobie więcej aplikacji, wykonamy parę operacji, szczególnie takich, które zabierają trochę mocy procesora, system wyraźnie spowalnia. I to jest odczuwalne później, gdy porównujemy oba systemy. Ten system stabilny iOS 8.4 działa szybciej, nie jakoś spektakularnie, ale odczuwalnie szybciej działa niż właśnie beta systemu iOS 9.
1: Ale czy ta prędkość działania objawia się przede wszystkim w, no nie wiem, uruchamianiu jakichś aplikacji, wykonywaniu operacji, czy też samej responsywności voiceovera?
0: I uruchamianiu aplikacji, i wychodzenia z katalogów, i reagowaniu na klawisz home. To są takie kwestie, gdzie ja mam wrażenie, że czasami na przykład iOS nie dość szybko czyści pewne bufory, co sprawia, że jak gdyby to kolejkowanie w systemie jest opóźnione i system wolniej reaguje na pewne komendy. To szczególnie widać, jak będziemy później o tym rozmawiać, w momencie, gdy system ma taką chwilową przywieszkę na iOS 8, jeśli dochodzi do tego typu sytuacji, to jest chwila, moment, system się otrząśnie i wraca do pracy, a na dziewiątce niestety czasami to trwa po kilkanaście sekund.
1: I jest, czy możemy coś zrobić, żeby jakby system zaczął działać równie żwawo jak na samym początku? Możemy, nie wiem, pozamykać jakieś aplikacje, które uruchomiliśmy, czy po prostu konieczny jest restart całego urządzenia, żeby wszystko wróciło do normy?
0: Pozamykanie aplikacji sprawi, że system będzie działał mniej więcej jak ósemka, tak jak mówię, ciut może wolniej, ale żeby wrócił z powrotem do tej pełnej żwawości, no to niestety reset telefonu.
1: Rozumiem.
0: No nowy system... To jest taki największy minus. Drugi minus, o którym koniecznie należy powiedzieć, to, że część aplikacji po prostu nie działa.
1: No właśnie o to miałem pytać. Nowy system to zawsze jakieś problemy z aplikacjami, z kompatybilnością, bo jakieś nowe metody i mechanizmy wchodzą.
0: Tak, wiadomo.
1: To z czym na razie musimy się pożegnać, chcąc zainstalować betę iOS 9?
0: Powiem tak, większość aplikacji, z których ja korzystam, działa bez problemu. Największy zawód to KNFB. Aplikacja do rozpoznawania tekstu nie działa. Ona się uruchamia, ona jakby funkcjonalnie można się po niej poruszać, ale przynajmniej na moim urządzeniu nie jestem w stanie wykonać zdjęcia, aby rozpoznać tekst. Tak więc to jest takie bardzo, bardzo niepokojące. Pamiętajmy, to jest dość droga aplikacja, więc jeśli ktoś wydał pieniądze,

0: ścieżki na taką aplikację i teraz zainstaluję system iOS 9, no to niestety nie będzie w stanie korzystać z tej aplikacji.
1: Ale to jest jakiś globalny problem z aparatem, czy na przykład jakieś takie aplikacje, jeżeli testować, nie wiem, TapTapSee albo podobne?
0: Testowałem, inne aplikacje działają. Nawet aplikacje ze stajni Sync Assistant też działają, typu, nie wiem, wykrywanie źródeł światła. Bez problemu kamera przez większość aplikacji jest obsługiwana, no akurat KNFB nie.
1: Rozumiem. A co z polską mową? Mówiło się, gdzieś tam takie plotki krążyły, że ma wrócić Agata, bo Zosia się Polakom nie spodobała, chcą Agaty, więc Apple da Agatę.
0: Agatę dał. Muszę przyznać, że Agatę dał, ale niestety dał na zasadzie takiej, że Zosia została przechrzczona na Agatę, co niestety nie wpłynęło na rodzaj syntezy, a co niestety wpłynęło na jakość tejże syntezy i ja, Michale, bym chciał, jeśli pozwolisz, zaprezentować.
1: Oczywiście, oczywiście, bardzo proszę.
0: To pokażmy słuchaczom, jak to działa.
2: Katalog społeczności programów 8, nowych rzeczy 2.
0: Zwróćcie uwagę, że wszystkie literki C, wszystkie literki S wymawiane są analogicznie jako ć, jako eś. Także zbitki liter CZ wymawiane są jako eś.
2: Katalog multimedia programów 5.
1: 5.
2: Katalog biurowy programów 11.
1: No, 11.
2: Programów 7. Katalog Nexon programów 10.
0: Zobaczmy może.
2: Nieczytanych wiadomości e-mail 40.
0: Nieczytanych.
1: Nieczytanych. Będzie pan zadowolony.
0: Tak, i tak jest cały czas.
2: Kalendarz. Środa, 5 sierpnia.
0: Tu akurat, gdy nie ma takich liter, które są konfliktowe, to problemu nie ma, no ale wiadomo, jest to potężny bug i to należy zgłaszać, należy poprawiać. Na szczęście tutaj dla osób wszystkich, które chciałyby testować ten system, jest aplikacja, ona się nazywa Feedback. Ona bezpośrednio instaluje się razem z nowym systemem wersji beta i za pomocą tej aplikacji możemy zgłaszać różnego rodzaju błędy. Więc zachęcam wszystkich, którzy się zdecydują na ten krok, na instalację wersji beta, do zgłaszania wszystkich błędów, które odnajdą. Mogłem, kurczę, włączyć blokadę ekranu. No ale w każdym razie słychać, jak VoiceOver mówi. Niestety jest więcej tego typu zmian w VoiceOverze. I tutaj na przykład zademonstruję na klawiaturze wirtualnej. Jeśli otworzymy sobie Spotlight. I na przykład...
1: Piotrze, tak jeszcze zanim o tym powiesz, to a propos Spotlighta, skoro już przy nim jesteśmy, tam się z tego, co rozmawialiśmy, pozmieniało, jeżeli chodzi o skróty, tak? O gesty właściwie.
0: Tak, tylko pokażę tylko jedną rzecz, jeśli chodzi o wymowę.
1: Dobrze.
0: Teraz VoiceOver mówi...
2: Wielka litera B.
0: Wielka litera coś tam. Czyli nie mówi, tak wcześniej było duże, coś tam, duże.
2: Wielka litera.
0: Tylko czyta wielka litera. To jest pewnie kwestia przyzwyczajenia, tak? Ale jest to kwestia też taka, że jeśli piszemy coś dużymi literami, ta gadatliwość jest większa. No i przynajmniej mnie to irytuje. Pytasz o skróty. Rzeczywiście, może nie tyle został dodany nowy, co przywrócony został stary gest Spotlight. Bo wcześniej korzystaliśmy we wcześniejszych wersjach systemów z gestu trzy palce w prawo na pierwszym ekranie.
1: Zgadza się.
0: I w tym momencie też włączamy w ten sposób Spotlight. Oczywiście ten gest, który znamy z iOS-a 8, czyli trzy palce w dół na ekranie, też działa. Także to jest jak gdyby taki drobny dodatek. Nie wiem, czy on będzie, że tak powiem, w wersji finalnej, no ale jest to zawsze jakiś tam dodatkowy gest, z którego możemy sobie skorzystać. Jeśli jesteśmy przy VoiceOverze, to chciałbym tutaj jeszcze powiedzieć o regulacji głośności. Bo pisałem o tym wcześniej też na listę dyskusyjną Funio, że z tym był problem i tu rzeczywiście nie wiedziałem na początku, nie potrafiłem spowolnić wymowy, ale okazuje się, że po wrzuceniu regulacji tempa mówienia na pokrętło bez problemu możemy regulować prędkość mówienia, więc jak widać, już teraz ustawiliśmy na nieco wolniejsze tempo, tak żeby większość słuchaczy nie miała problemu z zrozumieniem. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o voice-overze? Przede wszystkim to, że twórcy nowej wersji bety nie do końca przyłożyli się do tworzenia etykiet. To znaczy sporo jest takich miejsc w systemie, gdzie nadal przyciski są zaetykietowane niepoprawnie. I tu może pokażmy notatki i przycisk do tworzenia nowych notatek.
2: Przycisk.
0: Jest odczytywany w ten sposób.
2: Przycisk.
1: Aha, czyli rzeczywiście taki... jakaś tam jakby ikona, ale ikona bez etykiet, bez odpowiedniego napisu przetłumaczonego.
0: I tego typu rzeczy jest więcej. Michale, może ja wyłączę tą blokadę.
1: Dobrze, to ty wyłącz blokadę, a ja wspomnę jeszcze naszym słuchaczom, że jeżeli ktoś miałby pytania albo jakieś swoje refleksje, bo być może wy również testujecie iOS-a 9, to możecie do nas dzwonić. 123 834 835 to jest nasz telefon. tyflopodcast.net to jest nasz Skype. Właśnie w tym momencie uruchamiam rzeczonego Skype'a. Więc jeżeli ktoś chciałby coś od siebie dodać albo o coś zapytać, no to po prostu zapraszam serdecznie. Piotrze, jak tam udało się?
0: Szybko nie jestem w stanie tego wyłączyć i zaraz powiem dlaczego. Nie jestem w stanie tego wyłączyć, ponieważ chciałbym wam zademonstrować.
2: Orientacja zablokowana. Śledzenie rejonu włączone. 100% baterii. Tryb niskiego zużycia energii.
0: Tryb niskiego zużycia energii. Jest to nowa funkcja w systemie iOS, która sprawia, że nasze urządzenie pracuje dłużej. Ale co za tym idzie, tak jak już zwróciliście uwagę, w momencie, gdy ja teraz coś robię na ekranie sobie, wystarczy, że przez chwilkę nie dotykam tego ekranu, słyszymy, że ekran nam się wygasza, ale nie blokuje. Ekran wygaszony. I on mi się zablokuje po 30 sekundach. To jest wymóg po prostu tego ustawienia, które zmusza nas do, czy zmusza, jeśli chcemy oszczędzać rzeczywiście energię w ten sposób, telefon, w tym przypadku telefon oszczędza tąże energię.
1: Piotrze, mamy telefon, pierwszy, miejmy nadzieję, że nie ostatni, dzwoni do nas Michał, witaj Michale.
3: Witam, ja właśnie mam pytanie, bo instalowałem ten system i doszukałem się takiej funkcji, w polach edycyjnych, jak wybór tekstu i do czego to służy?
0: Mogę? Michale?
1: No proszę bardzo, proszę bardzo.
0: Oczywiście, dwóch Michałów mamy na linii. Tak, jest to nowa funkcja, która służy do zaznaczania tekstu. Ją możesz wykorzystywać w polach edycyjnych wszystkich, czyli w notatkach, w jakimś Pages, Wordzie, gdziekolwiek indziej. Polega ona na tym, że wybierając sobie na pokrętle tą funkcję, ustawiasz sobie, czy chcesz zaznaczać znaki, słowa, całe linie, czy strony, czy cały tekst. I w momencie, powiedzmy, że wybierasz sobie zaznaczanie linii, wystarczy, że się ustawisz na tym polu i później wykonując zwykły gest przeciągnięcia palcem od lewej do prawej strony, te typowe takie smyrnięcie, będziesz o daną ustawioną wartość zaznaczał tekst. I możesz sobie na przykład zaznaczyć, nie wiem, 5 linijek, wtedy na pokrętle przekręcasz na edycję, wybierasz z niego kopiuj na przykład, albo wytnij i kopiujesz ten tekst do schowka i możesz go później gdzieś tam sobie wkleić. Później myślę, że tutaj, jak Michał pozwoli, to pokażemy, jak ta funkcja działa w praktyce.
1: Oczywiście, że pozwolę. Ja dodam tylko od siebie taką małą refleksję, że pojawienie się tej funkcji w iOSie 9 jest wyraźnym dowodem na to, że Samsung obserwuje bacznie Apple'a i vice versa, bo jeżeli ktoś słuchał prezentacji Galaxy Talkbacka w jednym z wcześniejszych odcinków Tyflo Podcastu, to wie, że właśnie taka funkcja została wprowadzona w tym czytniku ekranu w Samsungu Galaxy S6.
3: Tak właśnie, co powiem tą funkcję, to od razu pomyślałem się to dlatego, że teraz się będą ścigać Samsung i Apple.
1: No i bardzo dobrze, nam to tylko na zdrowie wyjdzie.
0: Tak jest. No. Także fajne jest to, że można, korzystając ze standardowych funkcji voiceovera, ustawić się precyzyjnie w konkretnym miejscu, które chcemy, a później z tej nowej funkcji skorzystać i zaznaczyć dokładnie taki fragment tekstu, jaki chcemy. Jest to znacznie wygodniejsze, aczkolwiek nie tak wygodne, jakby się wydawało.
1: No i nie można zaznaczać niczego innego niż tekst w polach edycyjnych.
0: Tak jest.
1: To jeszcze jest ważna rzecz. Michale, czy jeszcze jakieś pytania?
3: Bo słuchamy gdzieś w czerwcu takich, na YouTubie były prezentacji betę deweloperską iOS-a i tam niektórzy wspominali o takiej funkcji, która się pojawiła podobno w iPhone'ach, jak blokada, wybór konfiguracja przełącznika bocznego, czy to do blokady orientacji, czy wyciszenia, czy to... I nie ma tego w publicznej becie.
0: Nie wiem, takiej funkcji nie widziałem. Jeśli jest, to ja na nią nie trafiłem.
3: Aha, no to w takim razie już...
1: To tyle, tak? Okej. Okay. Dobrze, to dziękuję ci bardzo, Michale, za telefon. Jeżeli coś jeszcze wpadnie ci do głowy, to oczywiście dzwoń do nas. To samo tyczy się pozostałych osób słuchających tego programu na żywo na antenie Tyfloradia. tyflopodcast.net to Skype, 123 834 835 to telefon. Wracamy do iOS-a 9.
0: Jak jesteśmy przy polach edycyjnych i voiceoverze, to właśnie jak mówiłeś o tej responsywności, to też jest takie charakterystyczne, że wolniej mam wrażenie opuszcza się katalogi. Jeśli ja wchodzę w katalog jakiś, powiedzmy, no nie wiem, weźmy to społeczności, to jeśli ja naciskam teraz klawisz home, no teraz to w miarę szybko, ale mam pozamykane wszystkie inne aplikacje, które tam wcześniej miałem otwarte, więc trwa to szybko, krótko tutaj, ale jak są otwarte...
1: Ale tak trwa dłużej po prostu.
0: Tak. Za to też VoiceOver widziałem jedną rzecz niedopracowaną. W momencie, gdy na dole ekranu, tutaj mam akurat jeden ekran, to może nie, bo to widać tylko tam, gdzie mamy kilka ekranów, może tutaj będzie. I regulacja. Czyli ten przełącznik, ten suwak, który umożliwia nam przerzucanie ekranów, słyszysz, Michale, że nie mówi nam, ile mamy ekranów.
1: Nie, jest tylko regulacja po prostu.
0: Jest tylko regulacja.
1: A on działa w ogóle w jakiś sposób?
0: Działa. Działa, tylko po prostu nie mówi, ile jest tych ekranów do przerzucania. Czasami też go nie ma. Nie potrafię wyłapać tej zależności, która sprawia, kiedy on jest, kiedy go nie ma, a kiedy nie wyświetla pełni informacji. Ale to jest też ewidentny bug, to jest jakiś błąd, który trzeba zgłosić i żeby on został poprawiony, no bo to jest dezorientujące, tak? Normalnie wiemy, ile ekranów mamy, mniej więcej dzięki temu, ile aplikacji, ile na którym ekranie się znajdujemy, a tak przede wszystkim ta informacja, na którym aktualnie jesteśmy ekranie, jest dla nas niedostępna.
1: To ja proponuję, żebyśmy odebrali kolejny telefon, bo mamy kogoś na linii. Kogo witamy tym razem? Halo?
4: Witam serdecznie, Maciek się kłania.
1: Witaj, Maciek.
4: Ja dzwonię, żeby zapytać ciebie, Piotrze, o taką rzecz. Ja zdecydowałem się zainstalować tą betę na swoim podstawowym sprzęcie. Ja używam iPhone'a 6 i powiem szczerze, od paru dni, że tak powiem, jestem na tej becie. Faktycznie z tymi rzeczami, o których tutaj wspominasz, borykam się. Natomiast jedna, która mnie doprowadza do szewskiej pasji, to jest taka, gdzie ja po prostu wywołując wyszukiwarkę na ekranie głównym, wpisywałem sobie zawsze pierwszą literkę, załóżmy, nazwy kontaktu. No i mi się pojawiały wyniki, prawda, gdzie mogłem tapnąć, prawda, w konkretny kontakt i tak dalej. W tej chwili, gdy to robię, niby VoiceOver czyta jakiś tam jeden z kontaktów, ale jak próbuję w to kliknąć, czy cokolwiek chcę zrobić, to nie ma takiej możliwości. Po prostu jest totalna zawieszka i po chwili po prostu VoiceOver mi się odzywa, ale na zablokowanym ekranie. No to jest rzecz po prostu fantastyczna.
0: Masz absolutną rację, o tym mieliśmy mówić w momencie, gdybyśmy przechodzili do Spotlightu. I tak, to nie jest kwestia tylko wyszukiwania tego dynamicznego, o którym mówisz, tylko każdego jednego dynamicznego wyszukiwania. Przykładowo, kiedyś był z tym problem w Safari. Ja swego czasu wyłączyłem dynamiczne wyszukiwanie w Safari i od tamtej pory jak gdyby przestałem zwracać uwagę na kwestię dynamicznego wyszukiwania, bo w Spotlightie nie generowało to problemu. W tym momencie, tak jak mówisz, VoiceOver jest w stanie zawiesić mi urządzenie na nawet kilkadziesiąt sekund. Też myślę, że możemy to zademonstrować, bo to jest przecież żaden problem. Jeśli otwieramy Spotlighta i wpiszmy sobie...
2: Nie wiem. L znalezionych pozycji. L. A. Znalezionych pozycji. 9. Odstęp. Znalezionych. Ale 940.
0: No. Teraz akurat się nie zawiesiło. Ale to może jest kwestia tego, że mam pozamykane wszystkie aplikacje i tak jak mówiłem wcześniej, system jest bardziej responsywny. Z reguły wcześniej, gdy korzystałem ze Spotlight, to nie wiem, 8 na 10 razy system mi się przywieszał. U ciebie jest podobnie?
4: Tak, właśnie dokładnie. Natomiast mi się ani razu nie udało powiedzmy w ten sposób wybrać jakiegokolwiek kontaktu. Ani razu, także byłeś o dwa razy lepszy ode mnie.
0: Nie, no ja mówię, więcej czy częściej tego typu problem się pojawia na przykład nie na klawiaturze wirtualnej, ale na brajlowskiej. To jest kolejna rzecz, że w momencie, gdy mam ustawioną klawiaturę brajlowską,
1: Może w ramach wyszukiwarki.
0: Tak, w ramach wyszukiwarki, ale to jeszcze raz dajmy.
2: Wymasz tekst.
0: I teraz, wyjście ekranu Braille'a ucieka mi. Tak jak mam ustawione, żeby było jako pierwsze, czasami muszę się go naszukać, bo jak gdyby nie trzyma mi konkretnej lokalizacji. No i teraz wpiszmy tutaj.
2: Wielka litera C, A, E, najlepszy wynik.
0: Wpisałem Michał.
2: Contact, znalezionych pozycji, 16.
0: Teraz muszę wyjść z tego trybu Braille'a.
2: Wymasz tek, anuluj, najcelnik, dębiec Michał.
0: No i teraz akurat trafiło, tak? Więc mówię, mam pozamykane aplikacje i czasem działa, ale czasem nie. I teraz patrzcie, wyszedłem ze Spotlightu klawiszem Home i mam dostęp tylko do paska statusu. Zablokował mi się ekran.
1: I jak go odblokujesz, to będzie dalej pasek statusu tylko?
0: Nie, już jest ok.
1: A to wiesz co, ja podobną rzecz mam czasem nawet na moim iOSie 8.4, że mam dostęp tylko do paska statusu.
0: Ale u ciebie to jest sporadycznie, tak, a tu to jest raczej zasadą niż regułą. Zasadą niż wyjątkiem, tak. Mhm.
4: Ja wam powiem z czym się, co ja zauważyłem. Bo ja miałem podobnie, że właśnie gdzieś totalnie na tej becie, powiedzmy, ten pasek statusu mi się pojawiał gdzieś na całym ekranie i tylko gdzieś tam jakimiś dziwnymi, różnymi sposobami udawało mi się go zlikwidować. Natomiast zrobiłem coś takiego, że chyba dwu albo trzykrotnie, akurat miałem wolne popołudnie, więc się mogłem pobawić, dwu albo trzykrotnie jakby przywróciłem z kopii zapasowej iOS 8.4 i ponownie zainstalowałem tą betę i powiem wam, że po trzecim razie, owszem, to się dzieje, natomiast w mniejszym stopniu. To takie ciekawe, ja nie znam się na tych sprawach technicznych i nie wiem, Nie wiem, jaki to mogło mieć wpływ, natomiast no, trochę pomogło.
1: Całkiem możliwe, że się coś tam przeczyściło, a poza tym no, fakt faktem. To jest, tak jak powiedzieliśmy, cały czas wersja beta, wersja testowa, więc różne rzeczy mogą się tu dziać. Jeszcze, Maćku, jakieś spostrzeżenia a propos iOS 9 masz?
4: To znaczy, czy ja wiem, no jakichś takich tutaj poza tym, co Piotr mówi, to właśnie to się potwierdza, u mnie jest dosyć podobnie. Natomiast żeby nie było tak całkiem źle, to powiem wam, że bardzo mi się podoba aplikacja Notatki w tej chwili.
1: A to prawda.
4: Ona dla mnie bardzo fajna.
1: Notatki są fajne.
0: Ja mam pytanie, Maćku, co ci się tam podoba?
4: Tworzenie tych katalogów, że mogę sobie po prostu tworzyć te katalogi i odpowiednie notatki w odpowiednich katalogach sobie umieszczać, czyli taki bardziej większy porządek jest.
0: Ja tak naprawdę miałem o wiele większy smak na aplikację Notatki. Myślałem, że będzie potrafiła o wiele, wiele więcej. No, aczkolwiek no... Trochę nowych rzeczy potrafi, no ale myślę, że do tego też przejdziemy. W każdym razie, tak jak mówię, miałem większe nadzieje, że będzie, nie wiem, więcej funkcji w samej aplikacji Notatki.
1: No wiesz, może po prostu Apple nie chciał zabierać chleba twórcom bardziej zaawansowanych aplikacji przeznaczonych do tego typu zadań. Szkoda tylko, że te aplikacje są no, z ich dostępnością i taką ergonomią używania bywa różnie, niestety. Dobrze, Maćku, w takim razie dziękujemy ci bardzo za telefon i jeżeli jeszcze chciałbyś o czymś tam wspomnieć, coś ci przyjdzie do głowy, to dzwoń do nas koniecznie. Pozdrawiamy, do usłyszenia.
4: Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam.
1: Już w międzyczasie widziałem, że mamy kolejny telefon, ale zanim odbierzemy ten kolejny telefon, to może przejdźmy do
0: Powiem do jeszcze właśnie, bo skoro jesteśmy ciągle przy tym voice-overze, żeby też nie było tak, jak Maciek mówi, że same złe rzeczy, jest parę takich drobiazgów, które zostały dodane. Podkreślam drobiazgów. To są takie rzeczy typu, nie wiem, jak otworzymy sobie Safari. Wcześniej wiele osób miało problemy ze znalezieniem pola adresu. Bo było tam jakieś pole z nazwą witryny i ludzie nie wiedzieli, nie kojarzyli, że to jest pole adresowe. Teraz ono jest po prostu zostało zaetykietowane jako adres. I tyle. Także to takie drobiazgi. Są takie rzeczy typu coś, co mnie bardzo ucieszyło. Jeszcze raz, otworzymy sobie tego spotlighta nieszczęsnego, żeby zademonstrować, żeby mieć jakieś pole edycyjne. I Michale, tak, włączam sobie wejście ekranu Braille'a i kojarzysz ten problem. Nie wiem, czy ty korzystasz z tej funkcji, ale ciągle w iOS-ie 8 przełącza mi się
2: tryb pulpitu,
0: tryb ekranu z przodu.
1: Tak, w zależności od tego, jak masz ułożony telefon. Tak, dokładnie.
0: Do furii mnie to doprowadza. A iOS 9 ma nową funkcję, która polega na tym, że jeśli ustawimy sobie na tryb ekranu z przodu, przeciągnięcie trzema palcami w poprzek jak gdyby ekranu sprawia, że orientacja zostaje zablokowana.
1: Bardzo fajna rzecz.
0: I w tym momencie możemy sobie kręcić tym urządzeniem, nieważne, wstajemy, siadamy, cokolwiek robimy, ta funkcja po prostu, ta orientacja zostaje zachowana. To mi się bardzo, bardzo podoba, ponieważ ja namiętnie korzystam z tego sposobu wprowadzania tekstu, więc to jest ogromny plus.
1: I dzięki temu rzeczywiście można no, sprawniej pisać, bo wiadomo, że nic nam się nie przełączy w najmniej spodziewanym momencie.
0: Dokładnie. Tutaj także z ciekawych rzeczy dla osób, które korzystają z klawiatur bezprzewodowych. W tym systemie dodano mnóstwo nowych skrótów do wywoływania różnych funkcji. Także korzystanie w tym momencie z tego iOS-a, z poziomą klawiatury, już coraz bardziej przypomina pracę z komputerem, a nie właśnie z urządzeniem mobilnym, bo tych skrótów mamy naprawdę sporo. W ustawieniach, przy wielu opcjach mamy po prostu też podawane skróty klawiszowe, z których możemy skorzystać, aby daną funkcję wywołać. Myślę, co jeszcze z ciekawszych rzeczy, takich, które gdzieś tam przez przypadek trafiłem. Na przykład, gdy słuchałem muzyki i podpiąłem słuchawki, nagle pojawiło się po podwójnym naciśnięciu klawisza Home, oprócz aplikacji, pojawił się odtwarzacz. Opcja odtwarzacza. To nie jest jakiś tam super feature, super funkcja, która sprawi, że iOS będzie rzucał wszystkich na kolana, bo przecież mamy też odtwarzacz dostępny w centrum sterowania, więc to nie jest nic szczególnego, ale mówię o tym jako o nowości też, dlatego że po podwójnym naciśnięciu Home nie mamy już kontaktów.
1: Ostatnich kontaktów, tak? Domyślnie.
0: Tak. Tak, domyślnie. Nie mamy tego, więc mamy same aplikacje, łatwiej się to przegląda. Nawet jeśli mieliśmy wcześniej wyłączone w ósemce, to ciągle voiceover czytał nam ludzie i gdzieś tam trzeba było się przełączać na te aplikacje. Teraz tego problemu nie ma, więc to jest taka fajna funkcja.
1: A propos ludzi, to dzwonią do nas. Patryk do nas dzwoni tym razem. Witaj, Patryku.
5: Serdecznie.
1: Witaj.
0: Witaj, Patryku.
5: Właśnie dzwonię przy użyciu iPhone'a 5S najnowszej bety, której ten Skype się strasznie muli, to tak a propos, znaczy się voiceover tam strasznie czka, że tak się wyrażę.
0: Ciekawe, czy kwestia bety, czy kwestia niekompatybilnego jeszcze Skype'a?
5: Być może.
1: A ty, Piotr, sprawdzałeś tak a propos? Nie. Skype'a? Nie sprawdzałeś. Okej. Okay.
0: Strasznie
5: w każdym razie tak, co mnie strasznie zaczęło denerwować, to mianowicie czynności. Kiedyś to działało w ten sposób, że nieważne na czym byłem wcześniej pokrętem ustawiony, czy to były nagłówki, czy to były znaki.
0: Się ustawiało.
5: To się ustawiało to domyślnie, teraz trzeba sobie przekręcać to samemu. Co jest jeszcze, to zepsuli, przynajmniej u mnie jest problem z aplikacją Mail. Już poprawili jedną rzecz, która mnie denerwowała, czyli że aplikacja Mail się wysypywała, kiedy się czytało wiadomości, że się zamykała. Teraz to się poprawiło, ale za to zepsuli inną rzecz. Czyli tak jak było w iOSie 6 i 5, czyli Mail nie pobiera wszystkich wiadomości, część wiadomości jest bez nadawcy, bez tematu i trzeba sobie wejść do jakiegoś innego folderu i potem z powrotem wejść do skrzynki odbiorczej. Ja już to zgłaszałem.
0: To Patryku, ja ci powiem, u mnie jest dokładnie na odwrót. To znaczy jeszcze mi się aplikacja Mail wysypuje, ale zaciąga mi wszystkie maile. No, za to ja mam trzeci problem, o którym nie wiem, czy u ciebie występuje. On mi się dzieje tylko z kontami na Gmailu. I to tylko z domyślnym kontem. Że nie jestem w stanie od czasu do czasu, nie zawsze, jeśli na przykład robię to szybko, uruchomię aplikację Mail i szybko kliknę to moje domyślne konto, czyli nie na zasadzie nowych wiadomości, tak, tylko samo konto i tam wejdę, dopiero chcę wejść w odebrane, to mi się uda, ale jak zrobię to szybko, bo jeśli tam odczekam kilkanaście sekund i spróbuję wykonać tą operację, to nie wejdę do konta.
5: Czasami jeszcze informacja, że nie można pobrać połączyć się z kontem imapgmail.com zapewne.
0: No nie, to takich nie mam. Nie, bo mi pobiera i mam na przykład wiadomości w nieodebranych, czy tam nieczytanych, ale i tamtędy mogę się do nich dostać. Też nie przez skrzynkę nieprzeczytane z danego konta, tylko ogólnej skrzynki nieprzeczytane. Także jest to też taki bug, z którym się borykam od...
5: Znaczy, bo jest folder przychodzące i jest cała poczta, coś takiego, tak?
0: O tak, to tak, chodzi. Tak. Nie, jest tam mam chyba nieczytane, czy jakoś tak to się nazywa. Nieprzeczytane. Oj,
5: ja tego nie mam, ja mam przychodzące.
0: Ale to możesz włączyć sobie w edycji ten katalog i wtedy masz tam wszystkie nieprzeczytane wiadomości.
1: A czy ten katalog nieprzeczytany, on już był wcześniej, czy to jest taka nowość?
0: Nie, on był wcześniej. Aha, z tego. Włączacie to sobie w edycji i to jest o tyle fajne, bo w momencie, gdy przeczytacie jakąś wiadomość, to ona wam
1: to
0: znika.
1: To znika z tego katalogu, oczywiście. No to jest bardzo fajna rzecz. To...
5: Ja o tym nie wiedziałem.
1: To widzisz, to ja też
0: to
1: o tym nie wiedziałem.
0: Cieszę się, że mogłem sprzedać wam tipa jakiegoś.
5: I ponadto, co jeszcze mi się udało zauważyć, ja uważam, że to jest błąd, bardzo poważny. Ostatnio miałem taki problem, moja mama też ma iPhone'a. Była taka przypadłość, że ja byłem w miejscu, gdzie tego internetu niestety nie mam i chciałem wysłać mamie SMS-a. I co się działo? Dałem wyślij, i on na siłę próbował to wysyłać jako iMessage. Nie wiem w sumie dlaczego. To powinno działać w ten sposób, że jeżeli nie mam internetu, to on powinien wysyłać to jako SMS, a on na siłę wysyłał to jako iMessage. I dopiero jak ustawiłem się pokrętłem na czynności, na tej niewysłanej wiadomości, to mogłem kliknąć wyślij jako iMessage. I dopiero wtedy, to poszło. Znaczy jako SMS, tak.
0: Znaczy ja wiem, nie zwróciłem na to uwagi, nie miałem takiej sytuacji, ale z tego co kojarzę, to standardowo chyba jest tak, że iPhone próbuje wysłać, nie pamiętam, przez 3 czy 5 minut jako iMessage i jeśli nie ma połączenia z siecią, wtedy wysyła SMS-a.
5: Oj, to u mnie jest błąd wysyłania. Jeszcze jest napisane, że wiadomości mają alert.
0: Aha. No to kurczę, sprawdzę. Wyłączę u siebie... nie mogę wyłączyć. Chociaż mogę pokombinować. Wyłączę sieć i Wi-Fi i spróbujemy. Spróbuję to jakoś wysłać.
5: Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie strasznie irytuje. To jest chodzenie gestami, nie wiem czy już o tym, bo mówione w prawo, w lewo po tym ekranie przełączania programów. Czasami trzeba iść w lewo, bo jak się pójdzie na przykład w prawo, to jest pyp, taki sobie dźwięk i trzeba iść na przykład czasem w lewo, czasem znowu w prawo.
0: To nie widziałem u siebie czegoś takiego. Możemy sprawdzić. Wejdźmy sobie na ekran
1: przełączania.
5: Przełączania.
0: Tak. Początek.
2: Ustawienia. Notatki.
5: Oczywiście. U ciebie dobrze działa to. U mnie jest czasami z tym różnie. Ale zauważyłem jeszcze jedną dziwną rzecz na tym ekranie początkowym. Pewnego razu się budzę rano, przechodzę na ekran początkowy i znajduję coś takiego. Pod tym, jak jest ekran początkowy, zaraz jakby pod nim, tak poniżej, było coś takiego. Nieetykietowany przycisk, który nie wiadomo co robił. I witaj Patryk. Po prostu, czyli przywitało mnie po prostu moim imieniem, jak mam na imię. Ja w to kliknąłem i w tym momencie otworzył się program mail. I powiedziało mi jeszcze, że to coś dotyczy programu mail. I ten przycisk nieetykietowany przyniósł mnie do maila, więc nie wiem, co to jest.
0: Taki sam niezaetykietowany przycisk pojawia się właśnie przy odtwarzaczu. Jak się pojawia właśnie muzyka i są przyciski niezaetykietowane. Czyli nie ma tak jak w starszych wersjach iOS-a, gdzieś tam przechodziliśmy sobie w prawo i był odtwarzacz i wszystko było zaetykietowane. Tutaj nie. Są przyciski, ale niezaetykietowane. Ale to też mi się udało wywołać tylko w momencie, gdy podłączyłem słuchawki.
5: No tak, tylko właśnie nie wiem,
1: ciekawe,
5: co to ma...
1: co zrobiłeś, że pojawiło się, Patryku, właśnie u ciebie coś takiego z mailem. Może po prostu gdzieś miałeś skonfigurowane wypychanie jakichś powiadomień albo podobne rzeczy.
5: Nie. To było po prostu... To było na ekranie tym przełączania programów.
1: Aha. Rozumiem.
5: Był ten przycisk. I może jest coś takiego, że on daje znać, że tu musisz zajrzeć, bo tu jest coś ważnego.
1: Też całkiem może możliwe. Też całkiem możliwe.
5: Zobaczymy, może jak zrobię etykietę, to będzie. I jeszcze jest fajna rzecz, która w VoiceOverze została dodana. Jeżeli usuwamy jakiś program, jesteśmy w trybie edycji, to jeżeli naciśniemy jeszcze raz home, żeby wyjść z tego trybu usuwania programów, to mówi edycja zakończona.
0: Tak.
5: To jest też fajna rzecz. No i w mailu jest rzecz, którą po prostu uwielbiam. Czyli w edycji dwie fajne opcje doszły, że można wszystkie maile naraz usunąć, albo wszystkie maile naraz sobie zarchiwizować, albo przenieść. To jest nie trzeba.
0: Na to wszyscy czekali, którzy korzystają z maila.
5: Tak.
1: A zapytam was, wszystkie, to znaczy wyświetlone ogólnie na ekranie, czy wszystkie, które w ogóle znajdują się w danym folderze? W danym katalogu. Okej. No bo mi się maile nie mieszczą na ekranie, więc tak wolałem się upewnić.
5: Aha, ja polecam właśnie korzystanie z takiej metody, a nie korzystanie z pokrętła czynności, żeby na przykład sobie archiwizować pojedyncze wiadomości, bo niestety będzie widniała ikonka, że mamy wciąż nieprzeczytane maile. Taki jest niestety problem, jak zrobimy to z pokrętła czynności, więc musimy to robić z edycji. I wtedy jest ok. Także...
0: Dzięki Patryku, bo to bardzo fajne uwagi. Dokładnie. Są, na część z nich w ogóle nie zwróciłem uwagi, także jeśli jeszcze coś znasz, podobne ciekawostki albo inni słuchacze, no to zapraszamy do dzielenia się, bo to jest zawsze lepiej, jeśli więcej osób pobawiło się i ma na ten temat coś do powiedzenia.
5: Znaczy ja powiem tak, ja mam tego iOS-a na podstawowym telefonie. Jeszcze jest jedna fajna rzecz, jak się odbiera telefon i ma się wibracje włączone i dzwonek z wibracjami. To jest jedna fajna rzecz, jak tapniemy dwoma palcami, żeby odebrać i jeszcze przyłożymy do ucha i rozmawiamy z rozmówcą, to jeszcze ten telefon chwilę wibruje jakby przez parę sekund. Jak my odbierzemy połączenie, to on jeszcze jakby wibruje, tak? Jakby ten dzwonek jeszcze się nie do końca przestał dzwonić i on jeszcze gdzieś tam sobie...
0: No ja akurat nie wiem, czy to jest fajne, bo mnie na przykład też dezorientuje. Z kolei mnie się wibracja włącza prędzej niż dzwonek. I czasami jestem zaskoczony, bo coś robię telefonem i nagle on mi zaczyna wibrować. Ja nie wiem, co się dzieje, tak? I
1: a tu się okazuje, że telefon dzwoni.
0: Po sekundzie tam czy dwóch zaczyna mi dzwonić telefon.
5: Mi to akurat odpowiada. Jest jedna fajna jeszcze rzecz, jak dzwoni telefon, to dzwonek się przycisza i jest mówione od razu ID dzwoniącego.
0: Tak,
5: w iOSie 8.4 często on nie mówił, kto dzwoni.
0: Tak, to jest racja, na to też zwróciłem uwagę i mówi, bardzo mocno wycisza, to też trzeba podkreślić, że bardzo mocno wycisza dzwonek i bardzo wyraźnie słychać, kto dzwoni.
1: A to jest dobre, to jest faktycznie dobre.
5: Okej.
1: No dobrze, to... Patryku, to dzięki serdeczne za tę garść uwag i refleksji odnośnie iOS-a 9.
5: A właśnie, Michale, jeszcze tak? Takie mam pytanie, słucham. Bo ja tutaj akurat jeszcze robię ze swoim laptopem. To trochę jest niezwiązane, ale po prostu nie miałem jak się skontaktować z tobą wcześniej. Czy można zaktualizować Windows do Windowsa 10 z 8 za pomocą narzędzia Media Creation Tool? Bo on się na razie aktualizuje.
1: Ponoć tak, ale to jest teoria, a w praktyce to mi na przykład nie udało się w ogóle z tego Media Creation Tool pobrać obrazu. Próbowałem i czekałem chyba 3 dni, nie chciał w ogóle pobierać tego obrazu. I z tego co wiem, nie jestem jedyny, więc to bardzo różnie wygląda.
5: A to, bo ja już mam 90% prawie, po prostu muszę to zrobić, bo nie mogę dzisiaj zrobić aktualizacji z Windows Update do Windowsa po to, żeby Windowsa 8.1 sobie ze sklepu zaciągnąć. Ponoć Microsoft ma jakieś cyrki.
1: Tak, no, to jest, jak oni sami piszą, Patryku, to jest największa aktualizacja świata, więc z pewnymi różnymi sytuacjami trzeba się liczyć. Ja powiem szczerze, mam tu taką swoją maszynę do różnych testów i na niej będę stawiał Windowsa 10 i tą wersję stabilną i wtedy będzie można coś o tym powiedzieć.
5: Byłem w szoku, że wchodzę w Windows 8, robię Windows Update i daję szukaj aktualizacji, jest po prostu kod błędu jakiś tam i nie zrobisz.
1: No tak to niestety bywa, no, ale to nie na tę audycję i nie na tę chwilę temat, ale myślę, że będziemy go kiedyś też mogli rozwinąć na antenie Tyfloradia. Póki co bardzo ci serdecznie dziękuję za telefon.
5: Również.
1: Czekamy na kolejne. Do usłyszenia.
0: Dzięki.
1: A teraz, Piotrze, proponuję, żebyśmy tak przez moment, skoro tak powiedzieliśmy o różnego rodzaju błędach, to może pokażmy to, co zrobiono naprawdę dobrze, czyli to zaznaczanie tekstu, ten nowy tryb.
0: Okej. Już może weźmy sobie nawet katalog tutaj notatki, myślę, bo tam pole edycyjne jak znalazł. Bo to jest nawet maila, korzystając właśnie z funkcji kopiowania, wrzuciłem do
2: edycja. Szukaj.
0: Notatek.
2: Jakie są realne konsekwencje prac nad zastąpieniem?
1: Wczoraj.
2: Notatki.
0: Tak jest.
2: Przycisk wróć.
0: Jak to działa? Jeśli możemy się ustawić w jakimś tam dowolnym miejscu, powiedzmy na początku. I teraz na pokrętle.
2: Język. Edycja. Wybór tekstu.
0: Wybór tekstu.
2: Zaznaczenie strony.
0: Zaznaczenie strony.
2: Zaznacz wszystko.
0: Wszystko.
2: Wybór znaków.
0: Znaków.
2: Wybór wyrazu.
0: Wyrazu. No i powiedzmy, że mamy te wyrazy. Idę sobie po prostu w prawo.
2: Jakie? Są. Realne. Zaznaczone. Konsekwencje. Zaznaczone. Prac. Zaznaczone. Net. Zaznaczone.
0: Po kolei zaznacza mi poszczególne wyrazy.
2: Zaznaczone. iPhone. Zaznaczone.
0: No i jeśli mam ileś tam zaznaczone, to sobie...
2: Język. Edycja.
0: Edycja.
2: Zdefiniuj. Wklej. Wytnij. Kopiuj.
0: Kopiuj. Pyk. Skopiowane. I teraz powiedzmy...
2: Notatki. Przycisk wróć.
0: Dajmy wróć.
2: Notatki. iOS TV licząc posę.
0: Nowa notatka.
2: Notatki. Przycisk wróć. Pole tekstowe.
0: Pole tekstowe.
2: Język. Edycja. Wklej. Jakie są realne konsekwencje prac nad zastąpieniem w iPhone'ach? Wklej?
6: Już.
1: Wkleiło się. No i to jest zdecydowanie wygodniejsze niż ten gest, który był kiedyś. I on nadal zresztą jest związany z rozsuwaniem palcami. Umożliwia nam bardziej precyzyjny wybór konkretnej porcji tekstu.
0: To tak, jest tu jednak muszę powiedzieć, bo oczywiście bawiąc się tym testowałem, pracuję trochę na dokumentach. Tutaj mam z moim iCloudem z komputera też połączone kilka rzeczy. Mogę korzystać z Pages na przykład, tam mam większe dokumenty. I w momencie, gdy próbowałem kopiować większe obszary tekstu, też o ciekawostka, bo Pages to może rzadziej, ale dużo słuchaczy używa Voice Dream Reader. Otworzyłem sobie Voice Dream Reader, który działa ok, poza edycją tekstu. Tam się muli strasznie. Na ósemce VoiceOver też jakoś tam super rewelacyjnie z tą edycją tekstu nie działa, ale jakoś tam sobie radzi, a tutaj też nam muli cały system, no ale skorzystałem też właśnie z Voice Dream Readera i z tej funkcji zaznaczania tekstu nowej i skopiowałem sobie, ustawiłem tam kilka stron i tam, nie pamiętam, 5 czy 6 stron jakiejś tam książki skopiowałem i chciałem wkleić do notatek. I tak mi się zmulił iPhone, że przez dobre 10 minut walczyłem z nim, żeby jakoś go obudzić, rozbudzić, popędzić. W końcu finał był taki, że musiałem wyrzucić tą notatkę, bo w każdym przypadku, gdy otwierałem tą notatkę dużą, iPhone mi się mulił. Także notatki spoko, fajnie, ale ciągle one się przy większych tekstach się to muli, no ale to jak sama nazwa wskazuje.
1: Sama nazwa wskazuje, tak, to są notatki. To jest
0: a do większych rzeczy mamy Pages, czy mamy Word bardzo fajnie dostępne.
1: A tam się to, jak rozumiem, nie muli.
0: Nie. Może jeszcze zamykając temat jeszcze Spotlighta, chciałbym powiedzieć o tym, o nowych funkcjach, które się tam pojawiły. Nie pamiętam, jak to było w ósemce już, ale wydaje mi się, że tam tego nie było. Czyli nie tylko wyszukiwanie pewnych zapytań w internecie, czy w kontaktach, w mailach, czy w ogóle w urządzeniu. Tutaj pojawiła się opcja także wyszukiwania w App Store i wyszukiwania w mapach. Jest to bardzo fajne, ponieważ jeśli mamy jakiś adres na przykład, możemy go od razu wpisać sobie w Spotlight i dać, kliknąć mapy. W tym momencie od razu uruchamia nam się aplikacja mapy i wyszukuje daną lokalizację. Możemy tylko kliknąć prowadź i zmierzać do danego miejsca. Tak samo korzystając z aplikacji App Store od razu otrzymujemy listę odpowiedzi na nasze zapytanie. Nie musimy w tym celu otwierać aplikacji App Store i tam w pole wyszukiwania wpisywać naszego zapytania. Niestety App Store to jest kolejny przykład tego, gdzie pojawiły się nieopisane przyciski. Do tego jest sporo rzeczy, które są nieprzetłumaczone. Głównie wynika to stąd, że pojawiło się sporo nowych rzeczy, nowych kategorii, na przykład w polecanych. I tutaj mamy na przykład Virtual Pets, wirtualne zwierzątka, jeśli ktoś ma ochotę zająć się pieskiem, kotkiem, czy nawet widziałem konikiem, może sobie pobrać taką aplikację. Mamy zakupy w domu, Shopping at Home i tam mamy wszelkiego rodzaju aplikacje typu eBay, typu, nie wiem, aplikacja z IKEA, po prostu cały szereg nowych kategorii, dzięki czemu łatwiej czy wygodniej przeszukuje się App Store. Pamiętajmy, że tam już są setki tysięcy aplikacji i wszelkiego typu takie kategoryzacje są ok.
1: Jedna no i też rzecz... swoją drogą pojawiła się kategoria dotycząca dostępności z tak. tego, co ostatnio tak. gdzieś tam wyczytałem z okazji kolejnej rocznicy wprowadzenia tej ustawy dotyczącej dostępności w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak. Tam
1: Apple tak, świętowało.
0: Ale... to jest spoko, tam zawsze można było jakoś tam wyszukać i tak dalej. To, co mnie razi bardzo, to jest może kwestia przyzwyczajenia, ale jakby dzięki temu szybciej mimo wszystko przeglądało mi się zawartość App Store. Teraz po prostu mamy wyświetloną listę aplikacji bez cen. Nie wiemy, która jest darmowa, która jest płatna. Wszystkie aplikacje są, kurczę, bezcenne. I teraz ja ci, Michale, zademonstruję może jakieś tam...
1: No właśnie, jak to wygląda?
2: Najlepsze.
0: Co? Najlepsze może być. No. Aplikacje. App Store jak zwykle wcituje.
2: Trzy. Afterlit. Zdjęcia i wideo. Przycisk. 4. Jak dojadę. PL. Podróże. 4,5 gwiazdki. Recenzji. 138. Przycisk. 6. Flickstrader 24. Flickstrader. Podróże.
0: Nie ma cen.
2: Recenzji. 8.
1: Jeszcze jest jedna rzecz. Trackier. Chyba tego już kiedyś nie było. K i E. Te zbitkę już kiedyś Zosia to strasznie kaleczyła, a teraz chyba znowu to kaleczy.
2: Przycisk.
1: Trackier.
2: Przycisk. Dochodowe.
0: No, w każdym razie to są takie elementy, które w App Store mnie osobiście irytują, no bo wiesz, teraz muszę kliknąć każdą aplikację i na przykład, nie wiem, mam wyzerowaną kartę wirtualną, kredytową, szukam tylko tych darmowych, oczywiście mogę sobie wybrać tam, nie wiem, kategorie bezpłatne, ale nie sprawdzam, jak to tutaj działa. We wcześniejszych wersjach iOS-a tak naprawdę nawet jak wybierałem te bezpłatne, to jakoś zdarzały mi się tam i takie aplikacje, gdzie trzeba było płacić. I to nie mówię o tych zakupach w aplikacji, tylko rzeczywiście czasami były one wymieszane. Może to był błąd w aplikacji, ale no... Irytuje mnie to szczególnie, gdy mamy aplikacje polecane. Wcześniej jakoś wolałem wiedzieć, ile aplikacja kosztuje, czy mnie na nią stać, czy nie, czy kosztuje tam do 1 euro, czy nie wiem, 5 euro, czy 99 euro. Tak? No, wolałem to wiedzieć bez wchodzenia gdzieś tam w szczegóły przy każdej jednej aplikacji.
1: Może to wiesz, jakiś taki marketingowy zabieg, że a jak już ktoś wejdzie, zobaczy, obejrzy, zachęci się, no to, to i ta cena nie będzie dla niego taka jakaś tam powiedzmy straszna. A jeszcze tak wracając na moment do aplikacji notatek, wokół której tak krążyliśmy, tam jeszcze się dosyć ciekawie zrobiło pod względem tego, o czym mówił, teraz nie pomnę,
0: Maciek,
1: czy
0: Maciek.
1: Tak, Maciek, Maciek.
0: Bo rozumiem, że chodzi ci o kwestię przenoszenia
1: tak,
0: tych notatek.
1: Przenoszenia, ale i importowania rzeczy z przeglądarki internetowej, z Safari chociażby.
0: Tak, no ale to może po kolei. Najpierw jeśli chodzi o przenoszenie, to jest akurat dość prosta sprawa, bo jeśli jesteśmy gdzieś tam na liście notatek.
2: Jakie są realne konsekwencje prac? Krótka notatka testowa. Jakie są realne konsekwencje prac nad zastąpieniem?
0: Jesteśmy na jakiejś tam...
2: Język.
0: A to akurat czynności były domyślnie. Mogę usunąć sobie.
2: Przenieść.
0: Lub przenieść. Jeśli wybiorę przenieść, no to po prostu otwiera nam się lista katalogów, które mamy.
2: Anuluj. Jakie są realne konsekwencje? Katalogi. Nagłówek.
0: Katalogi.
2: I nowy katalog.
0: Możemy sobie stworzyć nowy katalog.
2: Nagłówek.
0: Dorzucić do któregoś.
2: Notes. Jeden notatka. Notes.
0: Do notesu na przykład. Zaznaczone.
2: Notatki.
0: I przeniesiono.
1: I przeniesiono. I rzeczywiście no, pozwala to na zachowanie jakiegoś większego porządku.
0: Tak jest, szczególnie gdy robimy więcej notatek i właśnie tak jak wspomniałeś, w Safari pojawiło się kilka nowych opcji. Ja tylko wspomniałem wcześniej o takim drobiazgu, jakim jest ta etykietka przy polu adresowym. To jest oczywiście drobiazg. Ale przede wszystkim tak, gdzie tu mamy? Wyślij u dołu ekranu.
2: Uwaga, anuluj.
0: Pojawiły się nowe opcje.
2: Przypomnienia.
0: Możemy sobie wrzucić daną stronę do przypomnień. Ustawić jakiś termin, jakąś godzinę, żeby nam przypomniano o tej stronie, czy wydarzeniu na danej stronie się znajdującym.
1: Warto tam sobie zajrzeć.
0: Tak jest. Notatki możemy sobie wrzucić do notatek, przy czym nie wrzucana jest zawartość strony, tylko jej tytuł i adres. Możemy to Twitter, Facebook był. To, co jest ciekawe, można zachować stronę w PDF-ie. I w tym momencie zachowywana jest treść strony, ale niepełna, nie w pełnym układzie, takim z całą strukturą. To jest chyba domena Apple, że oni zupełnie nie dbają o strukturę informacji w PDF-ach, bo na komputerach Mac też nie ma zachowanej tej struktury, więc tutaj zapisują tylko treść do PDF-a, ale tak, jak jest ona prezentowana w tym trybie uproszczonym.
1: W readerze, tak?
0: W readerze. Bez struktury sama ta informacja. Czyli jeśli otwieram sobie jakąś podstronę z newsem, to mam po prostu jak gdyby główne informacje, powiedzmy teraz patrzę, jestem, mam moją stronę otwartą, więc mam informacje jak gdyby te z głównego menu, to co jest na samej górze, tam logotyp, podstawowe menu i od razu potem mam całą treść danego newsa, to się zapisuje do PDF-a, do iBooksa. I z tego iBooksa możemy sobie to później gdzieś wysłać. Swoją drogą to jest trochę irytujące, że tylko do iBooksa, a na przykład, że nie można tego wysłać od razu mailem.
1: Zgadza się, to by było fajne, natomiast jeżeli ktoś już chciałby tak bardziej, takie bardziej zaawansowane funkcje z tego uzyskać, to program Liri przychodzi tu z pomocą, o którym kiedyś mówiłem i można tam sobie właśnie te pliki eksportować już gdzieś. Szkoda, że system tego nie potrafi nawet w tej najnowszej wersji, bo to rzeczywiście czasem się przydaje. Mamy jakiś artykuł, chcemy go sobie zapisać i od razu gdzieś wyeksportować, bo tak.
0: Aha, tutaj o Safari można jeszcze powiedzieć dwie fajne rzeczy, to znaczy w ustawieniach, nawet nie tyle w ustawieniach Safari, co zresztą zobaczmy, to chyba było też, zaraz zerknę, bo nie pamiętam, gdzie to było, sprawdźmy tutaj, wyślij, zdaje się, poproś o witrynę pełną. Nie wszystkie strony, po kolei, część stron wyświetla się nam w wersjach mobilnych, skrojonych pod urządzenia mobilne, przez co tracą na funkcjonalności. Przykład strona Allegro. Ona akurat ma przycisk na stronie, który umożliwia włączenie pełnej wersji serwisu, ale nie wszystkie strony tak mają. I teraz Safari w opcji wyślij można jakby przestawić sobie witrynę na tą pełną desktopową wersję. Tu też jest opcja znajdź na stronie. No ale to my wcześniej korzystaliśmy sobie z potrójnego tapnięcia na przykład dwoma palcami na stronie i mogliśmy spokojnie wyszukiwać na stronie internetowej, ale to tylko użytkownicy VoiceOvera. Teraz z tego typu możliwości wyszukiwania mogą korzystać wszyscy. Ciekawostką jeszcze jest to, że Safari w tym momencie może blokować wysyłanie naszych danych. Czyli, że nasza przeglądarka, nasze urządzenie nie będzie identyfikowane przez serwisy internetowe. Wcześniej też tego nie było. No od tej bety iOS 9 jest ta funkcja, działa. Także jeśli ktoś jest jakimś tam, nie wiem, fanatykiem swoich danych osobowych, no to może korzystać sobie z tejże funkcji.
1: A wiesz może, jakie dane dotyczy i o co tak naprawdę w tej opcji chodzi? Czy to chodzi o ciasteczka, że blokuje ciasteczka?
0: Myślę,
1: czy
0: że to chodzi o ciasteczka i w ogóle o śledzenie ruchu w internecie, wiesz? Czyli
1: ta funkcja taka don't track. Niektóre witryny akceptują takie żądania, ale to właśnie też jeszcze dobra wola twórców witryn musi za tym iść.
0: No tutaj jeszcze z takich drobniejszych rzeczy, no to aplikacja zdrowie uzyskała cały szereg nowych funkcji. Część, muszę przyznać, że rzuciła mnie na kolana. Ja ci, Michale, wspominałem, teraz zapomniałem, jak to się nazywało. Dane, jak to? Pamiętasz?
1: Reprodukcyjne,
0: właśnie, tak, dane tak. Reprodukcyjne, więc tam różnego typu informacje możemy wprowadzać. Jest to aplikacja, no, z której można, nie trzeba korzystać. Te dane oczywiście możemy, nie musimy podawać.
1: Ja tylko dodam, że do tych danych niejedna firma ubezpieczeniowa, podejrzewam, że bardzo chciałaby mieć dostęp.
0: Też tak myślę, dlatego zalecam daleko idącą ostrożność. No w każdym razie tam sporo się też pozmieniało. Ten tryb niskiego zużycia energii. On jest bardzo fajny, wydłuża zdecydowanie czas pracy. Ja to przynajmniej tak zauważam.
1: Tak mniej więcej zauważyłeś o ile?
0: Wydaje mi się, no ja też z tego telefonu korzystam głównie w pracy, tak, czyli głównie dzwonię i to jest też tak, że no nie bawię się, tak, non stop. Ja zauważyłem wydłużenie czasu pracy o mniej więcej 1/3.
1: O, to naprawdę sporo.
0: Tak, ale ja mówię, że się nim nie bawię, bo jak się bawię nim, to różnic nie widzę.
1: Rozumiem.

0: jak CarPlay i tak dalej mamy rozmawiać, no, ale to...
1: A masz gdzieś na podwórku jakiś samochód, żeby przetestować, no to...
0: No niestety, wszystkie moje Mercedesy, kurde, porozdawane.
1: No widzisz, no.
0: Niestety.
1: Dobrze, że chociaż iPhone ci został.
0: No tak, tak. Ale to wiesz, 5S to już nikt nie chciał brać.
1: A no tak.
0: Gdzie mamy tą... baterię. Też zauważam jedną rzecz, o której tutaj panowie nie wspomnieli, że często ucieka fokus. To jest dość mocno irytujące, a najczęściej właśnie chyba tutaj w tej baterii.
2: Bateria. Tryb niskiego zużycia energii. Włączone.
0: Włączone.
1: Z ciekawości, jest włączone domyślnie, czy nie?
0: Nie, nie, nie. Domyślnie jest wyłączone, trzeba sobie włączyć.
2: W trybie niskiego zużycia energii poziom naładowania baterii jest zawsze widoczny na pasku statusu. Użycie bateria.
0: I teraz mamy statystyki.
2: Tryb niskiego zużycia energii. Włączone.
0: Tryb niskiego zużycia energii. Uciekł mi.
1: I znowu, tak, uciekł ci.
2: Procent baterii. Wygaszone.
0: Procent baterii.
2: W trybie niskiego zużycia energii. Procent baterii. W trybie niskiego zużycia. Użycie bateria.
0: W kółko chodzi.
2: Zaznaczone. Ost. 24 godziny. W trybie niskiego zużycia energii poziom naładowania baterii jest zawsze widoczny na pasku statusu.
1: Uciekł. Znowu ci uciekł.
2: 28%.
0: No. Przejdź może jeszcze raz, spróbujmy.
2: Ost. 24 godziny.
0: Ostatnie 24 godziny.
1: O. Kolejny nieopisany.
0: Jest.
2: Notatki. 28%.
0: Data.
2: Safari.
0: 13%. Tu mamy podane zużycie, ile dane aplikacje w ciągu tam 24 godzin, jak wyglądała ich, nie wiem, pazerność na energię, albo procenty, jak były używane. Nie jestem w stanie tego stwierdzić, co te procenty oznaczają, bo to się ani nie przekłada na czas. Jest to dziwnie oznaczone.
2: 29%.
0: Ekran początkowy zablokowany 24%. Cokolwiek to ma oznaczać, tego nie jestem w stanie stwierdzić.
2: 11%.
0: Voice Dream Reader.
2: Voice Dream.
1: 11%.
2: Mate. 5%. Sync Assistant Mowy. Położenie tła. 3%.
1: Co tam było na końcu?
0: Położenie tła.
2: Sync Assistant Mowy. Położenie tła. 3%.
0: Czy położenie działa? Ja nie rozumiem go teraz.
2: Sync Assistant Mowy. Położenie tła.
0: Czekaj.
2: Wyrazy. Sync Mowy. Położenie tła.
1: Tło.
2: Znaki.
0: Tła.
2: Przecinek.
1: Położenie tła. Tak, dobrze. Ale o co mu chodzi, że w tle działał może?
0: Tak, tak.
2: Wiadomości. 1%. Wyświetla udział procentowy programu w zużyciu baterii. 24 godziny.
0: Czyli wyświetla udział procentowy aplikacji, jeżeli mamy wytłumaczenie.
2: Wyświetla udział procentowy programu w zużyciu baterii. 24 godziny.
0: W ciągu ostatnich 24 godzin. Czyli to, co zostało zużyte, to mamy z podziałem procentowym.
2: Czasu dostatniego pełnego naładowania. Nagłówek. Użycie. Embers. W gotowości. Embers. Czas użycia będzie widoczny po pełnym naładowaniu iPhone. Czas użycia.
0: Nie, tak.
2: Użycie. Embers.
1: Nie chcę się z tobą podzielić.
0: Tak.
2: Nagłówek. Wyświetla udział procentowy. Użycie. W gotowości. Czas użycia będzie.
0: To jest najgorzej przygotowana funkcja, jeśli chodzi o wyświetlanie, prezentowanie informacji. Jest to nowa funkcja, więc widać, że napisana od podstaw. No i niestety.
1: Ktoś tu o dostępności zapomniał.
0: Tak.
2: Czas użycia będzie widoczny po pełnym.
0: Tu powinien być, tu były normalnie wyświetlane informacje, kiedy ostatni raz było ładowane urządzenie. Ile było na przykład rozmów, też było podane w minutach, no a teraz to nie jest widoczne. A urządzenie oczywiście do pełna było ładowane. Nie jest tak, że dopiero ten system zainstalowałem, tak? Bo tam od tego czasu minęło tydzień czy ileś tam i...
1: A mimo trybu niskiego zużycia energii, to tydzień iPhone na jednym ładowaniu nie działa.
0: Nie ma szans, ale powiem tak. Ostatnio, gdy z reguły, gdy jestem w pracy, to iPhone, to urządzenie konkretnie muszę ładować codziennie. Gdy kończę pracę, w zależności oczywiście od tego, ile wiszę na telefonie, no to mam około, nie wiem, od 70 do 30% energii, tak? Więc z reguły gdzieś tam wieczorem podładowuję to urządzenie, w sensie stawiam go na stację dokującą, rano go zdejmuję i rano ma 100%, tak?
1: Tak.
0: Ostatnio

0: Ostatnio, gdy zdjąłem go ze stacji ładującej, miał, zdaje się, 60 parę procent. Nie, wróć, 70 parę procent. I mówię, oho, dużo rozmawiałem. Tam było ponad 4 godziny rozmów. Mówię, dobra, zobaczymy, ile pociągnie. I na drugi dzień, też cały dzień roboczy, po pracy miał coś 36%. I spokojnie sobie dociągnął do wieczora. I dopiero po 2 dniach w pracy ładowałem.
1: No proszę, no to rzeczywiście jest progres, przynajmniej dla tych, którzy będą chcieli wykorzystywać to urządzenie faktycznie jako telefon. Bo i myślę, że w podróży to może być dosyć przydatne gdzieś tam, powiedzmy.
0: Tak, tak, bo gdzie... tak jak mówię, ja jak orientujesz się do zabawy, internetu, jakichś tam innych rzeczy, ja mam iPada mini, który ma o wiele większą baterię i o wiele więcej, czy dłużej wytrzymuje na baterii, więc tym urządzeniem się nie bawię, w sensie tym, na którym mam teraz tą betę zainstalowaną, więc mogę to przełożyć tylko na czas rozmów i jak to dotychczas wyglądało w pracy.
1: No ja jestem ciekaw, jak to będzie u mnie, kiedy sobie zainstaluję iOS 9. Nie wiem wprawdzie, czy betę, bo iPhone 5 to jest moje jedyne urządzenie, że tak powiem, produkcyjnie wykorzystywane. Natomiast no rzeczywiście ja inaczej używam tego telefonu niż ty. Wykorzystuję go do wszystkiego tak naprawdę. Zarówno do dzwonienia, jak i gdzieś tam korzystania z multimediów. Więc no ciekaw, czy to zaoszczędzanie energii także i mi się przysłuży w jakikolwiek sposób.
0: I no, chyba że cię będzie też tak irytowało to wygaszanie ekranu, jak mnie co chwilę, tak? Bo ja gdybym miał się bawić tym urządzeniem, i to myślę, że naprawdę by mnie to irytowało dość mocno.
1: Też fakt. Szczególnie jeżeli na przykład słuchamy wiadomości jakichś dłuższych na komunikatorze typu WhatsApp, to może być irytujące, bo WhatsApp na przykład ma to do siebie, że jak ekran gaśnie, no to on przestaje odtwarzać wiadomość. To wtedy tak, co kilkanaście sekund.
0: No chyba, że on nie będzie się gasił wtedy. Ja WhatsAppa nie mam, więc nie sprawdzałem, jak się to zachowywało. W każdym razie, Patryk powiedział o czymś, co dla niego jest najlepszym rozwiązaniem, czy tam super funkcją w aplikacji Mail w nowej becie. Ja też mam takiego swojego Graala, który wreszcie się doczekałem, a czekałem na to od całą wersję 8, chyba nawet od którejś wersji 7. Czekałem, bo to był bug, który się pojawił nie u wszystkich, ale u wielu osób. Nie wiem, Michale, jak ty masz teraz z wiadomościami, jeśli masz, chcesz zajrzeć do historii wiadomości i chcesz się cofnąć po prostu, obejrzeć wcześniejsze wiadomości. Czy możesz to zrobić?
1: Szczerze powiedziawszy, nie wiem, bo...
0: Nie wiesz, bo nie korzystam.
1: Bo nie korzystam. Ja zazwyczaj wiadomości u mnie schodzą na bieżąco.
0: Niektóre, szczególnie jakieś tam z banku, mam nawet sprzed kilku lat. I po prostu na iOS 8 mogę się cofnąć o kilka, czasami po różnych tam sztuczkach, nie wiem, o 2 dni i jest to bardzo irytujące. Tutaj działa to dokładnie tak samo, jak działało w iOS 6. Bez najmniejszego problemu mogę przeglądać wcześniejsze wiadomości na iPhone'ie. Z tego się bardzo cieszę. Ta funkcja bardzo, bardzo mi się podoba. I to w sumie nie jest nic nowego, tak? Tylko naprawiony błąd, ale to mi ten naprawiony błąd, no bardzo mi go brakowało tej funkcjonalności. Także bardzo się cieszę. Cóż mogę powiedzieć? Może tak w formie podsumowania. System ten nie przynosi nam jakichś rewolucji, jeśli chodzi o użytkowników programu VoiceOver. Nie ma tutaj jakichś szczególnych wodotrysków. Jest parę nowych, fajnych, ciekawych rzeczy, chociażby jak właśnie to kopiowanie tekstu, jak blokada pisania w układzie brajlowskim. To są naprawdę fajne rzeczy. Mówię o użytkownikach VoiceOvera. Mówiąc o wszystkich użytkownikach, są fajne funkcje typu właśnie możliwość przerzucania, czy tworzenia, wygodne tworzenia notatek, taka kompatybilność, przenoszenie, kompatybilność między aplikacjami systemowymi, że coś bez problemu można przenieść z maila do notatek, jakieś tam przerzucenie innych rzeczy, to wszystko działa. Nie miałem okazji sprawdzić dodatkowych rzeczy, na przykład wyświetlania dwóch aplikacji na jednym ekranie, bo to są funkcje dostępne tylko na tabletach. Sam jestem ciekaw, jak to działa, bo na przykład wtedy praca na przykład na dwóch dokumentach, notatki w jednym oknie, w drugim Pages, czy Word, czy Mail i kopiowanie fragmentów, wklejanie w drugim oknie bez przełączania.
1: Może być ciekawe.
0: Tak, to brzmi interesująco. To wszystko niesie ze sobą nowy system. Patrzyłem na część funkcji, na przykład, które mają mieć notatki, które dla wielu osób widzących mogą się okazać rewolucyjne wręcz. Czyli na przykład możliwość odręcznego pisania na zasadzie tworzenia rysunku. Otwierają sobie notatkę i piszą palcem po ekranie. Mogą szybciutko pisać, mogą szkicować w ten sposób. Rysować, malować, jak zwał, tak zwał. Mogą w ten sposób bardzo szybko tworzyć obrazy czy notatki, zapiski, cokolwiek. No, dla nas to jest niedostępne, więc trudno mi jest to ocenić. Myślę, że wiele osób okrzyknie ten system jakimś tam super i tak dalej. Dla mnie ma on kilka usprawnień, i tak bym to nazwał. Dla mnie dziewiątka, poza oczywiście głosem voice-overa, jest usprawnioną wersją ósemki. I na razie tego będę się trzymał. Na razie też trzymam kciuki, że sama synteza zostanie poprawiona, że wszystkie te zbitki literowe zostaną poprawione, bo ja przyznam szczerze, że pierwszy komunikat, który usłyszałem voice-overa, zmroził mnie, bo Zosia powiedziała do mnie: zacinamy. I to jak gdyby było zapowiedzią tych wszystkich...
1: Tego, co się będzie działo.
0: ...spisów, tak, że tam się zaczęło zacinać wszystko. Liczę na to naprawdę, że zostanie to poprawione i tutaj apel do wszystkich, którzy mimo wszystko zdecydują się zainstalować iOS-a w wersji beta. Korzystajcie z aplikacji Feedback. Michale, myślę, że warto powiedzieć jeszcze dwa słowa na temat tej aplikacji.
1: Właśnie i pytanie też jest takie, w jakim języku tam należy te uwagi zgłaszać? Czy tam jest szansa, że ktoś to odczyta w języku polskim, czy bezpiecznie jest w angielskim?
0: Myślę, że zdecydowanie bardziej bezpiecznie jest zrobić to w języku angielskim. Przy czym nie ma tam za dużo pisania. Dlaczego? Już wam demonstruję.
2: Katalog podróży.
0: Gdzie ja mam tą aplikację? O, zwróć uwagę, TV czyta normalnie, voice over na ósemce.
1: Aha.
0: A tu mamy katalog TV.
1: TV.
0: Światowo.
1: Światowo, tak. Byleby tak. Nie aż tak bardzo światowo jak synteza Google'a. Byleby to nie poszło aż w tę stronę.
0: Ok, mamy ten feedback, aplikacja się nazywa. Ona po instalacji bety trafia na ostatni ekran z aplikacjami. Po jej uruchomieniu mamy kilka pól, nazwijmy je combo, bo po prostu pewne elementy tylko wybieramy.
2: Asystent opinii, nagłówek, utwórz, przycisk, Apple Beta Software Program, przychodzące, przycisk, robocie, przycisk, wysłany, nowa opinia, przycisk.
0: Jak on się okaże teraz, że jest po polsku, to ja tu klęknę chyba, bo ostatnio jak nowa patrzyłem, opinia, to był po angielsku. Okej, okay, ale dajemy nową opinię.
2: Nowa opinia, wyślij. Kopia robocia opinii dla projektu. Zmień przycisk iOS 9 beta. Basic information.
1: O, zaczęło się po
0: już
1: angielsku.
0: Już mamy tak. Plasa
2: provida descriptive et leforium report. Podaj szczegóły.
0: Ale jakieś tam mamy
2: rozdźwięk.
0: Czyli mamy jakieś tam pola. Możemy po prostu klikamy w poszczególne pola. I sobie. Jaki typ błędu chcesz zgłosić? i tutaj zamknięcie się aplikacji.
2: Application slow, ukośnik, numer skończywa.
0: Wolniejsze działanie, czy tam reagowanie na działanie. Jakieś tam kosmetyczne poprawki. Tłumaczenie, lokalizacja. Tego typu rzeczy. Wybieramy sobie coś tam. Tłumaczenie, powiedzmy, tak? I wystarczy. Czyli nie musimy nic wpisywać. Dopiero w momencie, gdy tam dojdziemy do opisu, musimy krótko opisać daną kwestię. Możemy to zrobić jednym zdaniem, na przykład, nie wiem, oczywiście po angielsku, że nie wiem, wymowa voice-over w języku polskim jest, nie wiem, błędna.
1: O, i widzisz, tak, jest, to wybieramy jakby, język.
0: Tak, bo jest uciekło mi takie ładne słowo. I po prostu kaskadowo dopasowują się kolejne kwestie. Czyli jeśli wybierasz sobie błąd w tłumaczeniu, tak, no to zaraz musisz podać, jaki jest język twojego urządzenia. Jeśli wiesz, wybrałbyś inną opcję, to tutaj byłoby
1: inna... To inne opcje by się pojawiły, tak.
0: Inne opcje, tak. No i region i tak dalej, czyli one tutaj są customizowane pod kątem tego, jaki błąd podajesz. No i na końcu musisz niestety tam jednym czy tam dwoma zdaniami opisać.
1: Coś napisać. A z ciekawości, bo tam była skrzynka odbiorcza, odpisali do ciebie coś?
0: A coś tam.
1: A. Ale z pewnością wzięli sobie twoje uwagi, tak, głęboko do serca. Tak, ja na to liczę, szczerze powiedziawszy.
0: Bo... mają. Tu się możemy zgodzić.
1: Tak.
0: Zobaczymy. No, chciałem powiedzieć, trzymam kciuki, ale liczę na to, może tak powiem, że z reguły październik? Jakoś październiku?
1: Tak, jakoś październiku.
0: Września. Mhm. Konferencja jest chyba z nowymi urządzeniami jakoś we wrześniu.
1: We wrześniu, a w październiku to wszystko zaczyna startować.
0: No, więc załóżmy tam przełom września, października pojawi się oficjalna wersja, czyli tuż, tuż. To nie jest długo, tak? To są dwa miesiące. I liczę, że do tego czasu pojawi się jakaś jeszcze jedna beta, która przyniesie jakieś poprawki, szczególnie tej syntezy, no i wydajności tego, żeby to nie zwieszał się ten voice-over, szczególnie na tych dynamicznych polach wyszukiwania.
1: Zgadza się i miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie, bo sam w sobie system nie jest zły, no tylko wiadomo, jeszcze ma jakieś tam choroby wieku dziecięcego, które trzeba wyeliminować. Ale po to jest właśnie ten projekt wersji beta. Ludzie mogą testować w znacznie większym gronie i z pewnością tak jest, bo nie testują pewnie tego tylko deweloperzy, ale wszyscy zainteresowani, w tym mój dzisiejszy gość.
0: Tak, tylko tak jak mówię, nawet jeśli... macie problemy z angielskim, słuchajcie, korzystajcie z jakichś translatorów nawet typu Google. Oni się domyślą, o co chodzi, a jak nie, to napiszą do was pytania albo poproszą kogoś, słuchajcie, o co mu chodzi, sprawdźcie tą funkcję, bo z tych wszystkich wcześniejszych ustawień, które wybierzecie, na przykład, że nie wiem, Bóg znajduje się tam, dotyczy dostępności, później zawężamy kryteria na voice over, potem kwestia, nie wiem, wymowy i ktoś to sprawdzi, o co chodzi. Tam wysyłana jest też informacja na temat waszego urządzenia, waszej lokalizacji. Swoją drogą właśnie ciekaw jestem, czemu tutaj pytał o region i język, skoro tego typu informacje się w blogach znajdują, które są dołączane do tych raportów wysyłanych, feedbackowych. Może to taka podwójna weryfikacja.
1: Całkiem możliwe, czy rzeczywiście ktoś z tego korzysta.
0: No, ale myślę, że jak będziecie wysyłać tego typu informacje, no to ktoś po prostu wreszcie na to spojrzy, żeby nie było tak jak potem ze wcześniejszą wersją, gdzie ludzie nie chcieli Zosi, która akurat mnie się o wiele bardziej podobała od Agaty, i bronili się rękami i nogami przed tą syntezą mowy. Trzeba było reagować prędzej, tak mi się wydaje. Znaczy, wątpię, że się wycofają z tego, ale liczę, że to poprawią.
1: No i tego się trzymajmy. Ja przypominam, że dziś na antenie Tyfloradia mówiliśmy na temat na razie jeszcze bety iOS-a 9 i mówiliśmy na temat tego, cóż nowego niesie ten system, także i od tej strony bugów. Ale przypominamy, to jest na razie wersja testowa, więc jeszcze wiele się może zdarzyć. I miejmy nadzieję, że zdarzy się in plus. A betę iOS-a 9, betę drugą testował mój dzisiejszy gość, czyli Piotr Witek. Dziękuję Ci bardzo, Piotrze, za udział
0: dziękuję
1: w audycji.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za uwagę.
1: I słyszymy się w piątek za tydzień.
0: Taką mam nadzieję.
1: Będziemy mówić o kolejnym urządzeniu. Tym razem będzie to Apple Watch. Swoją drogą ciekawe, czemu jednak nie iWatch, nie?
0: Nie, myślę, że była zastrzeżona nazwa, wiesz, ktoś się wycwanił.
1: Też fakt. Też fakt, chyba coś Apple takiego było rzeczywiście.
0: Nazwę sprzed nosa.
1: Więc musieli się zadowolić Apple Watchem. Dziękuję również za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego razu na antenie Tyflo Radia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, 243. audycja Tyflo Przeglądu. Jeszcze tylko kilka audycji i kolejny taki mały jubileusz, choć w sumie nie wiem, czy taki mały, 250 będzie, no to taka fajna liczba.
5: A opcja dla programistów 256.
4: Tak jest, tak. Trzech nas jest. Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Wilecki.
5: Witajcie.
4: No i zaczynamy Tyflo Przegląd, o czym dzisiaj będziemy mówić, opowie jak zwykle Michał.
5: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. ISH jednak działa na iOS. Koniec epoki. Portal Apple Viz zostanie zamknięty. Powstał rozbudowany tutorial dotyczący okularów Ray-Ban Meta. Nowości w grach. Powstaje specyfikacja dla elektronicznych publikacji brajlowskich. Orkam kończy z produktami dla niewidomych. Speech Central może zastąpić balabolkę. Pozwala na przerobienie e-booków na audio. Ankiety od Envision i GitHuba. Unread 4. Ciekawy i dostępny czytnik RSS na Maca. Pierwsze funkcje Apple Intelligence trafiają do testerów. Canary Tokens. Powiadomienia o podejrzanych aktywnościach na maila. Audapolis. Edytuj mowę tak jak tekst. Zaawansowany tryb głosowy trafia do pierwszych użytkowników czata GPT. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
6: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600. Powtarzam, 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
4: No i zaczynamy. I zaczynamy, podejrzewam chyba, takie mam wrażenie, od wiadomości, bo już do nas piszecie, nawet napisaliście do nas przed audycją. Przed audycją napisał do nas Sylwester i mam nadzieję, że tę wiadomość teraz będzie słychać.
7: Słuchajcie, chłopcy, 24 lipca 2024 bo roku ja włączyłem przed chwilą na Tyflo Podcaście na żywo transmisję. Ja YouTube'a nie używam na żywo, tylko mam zakładkę na Chromie Tyflo Podcast i ja słyszę ja was wszystkich. Druga sprawa, u Wojciecha Dulskiego podcast się ukazał, aplikacja telewizyjna. Ja wypróbuję. Fajnie, że jesteście i będziecie. O 21 odchodzę, bo siarkarki grają. Siatkarze wygrali 3-2. Brazylię pokonali. Iga Świątek wygrała. Znaczy, Amerykanka nie była w stanie dokończyć. I jeszcze, tak na dobrą sprawę, o tych lalkach Barbie, to jest paranoja jakaś. To nie warto $11 wydawać. Czegoś się puścili ten artykuł.
1: Jakby to powiedzieć, ja mam zawsze bardzo duży problem z takimi komentarzami, na to nie warto, a to w ogóle niepotrzebne, a po co to, a po co tamto, a po co coś jeszcze. Bo tak naprawdę my nie mamy monopolu na ocenianie tego, co dla kogoś może być potrzebne. Ja rozumiem, Sylwestrze, że ty się lalkami już nie bawisz. Ja
4: no
1: też
4: nie mam chociażby dwie córki niewidome. No więc właśnie. No, dla mnie to może być jakaś ciekawa rzecz i podejrzewam dla kilkoro jeszcze innych rodziców, być może niewidomych albo widzących, którzy po prostu mają niewidome dzieci w odpowiednim wieku.
1: Albo na przykład w przedszkolach coś takiego.
4: Na przykład.
1: Żeby gdzieś tam, powiedzmy, bardziej jeszcze sygnalizować, że jest ta jednak różnorodność z rozmaitych przyczyn wśród nas. Więc ja byłbym bardzo ostrożny w takich komentarzach. Słuchajcie, że to niepotrzebne, a po co to, a w ogóle na co i dla kogo i komu to potrzebne. No, słuchajcie, jest popyt, jest podaż. Ja myślę, że akurat firma Mattel no nie jednego dolara zarobiła i myślę, że zarobiła znacznie więcej niż my wszyscy tutaj razem wzięci, więc oni dobrze wiedzą, co robią i po co to robią.
4: To się zgadza, zwłaszcza, że podobno teraz jest sporo takich lalek z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, po to, żeby no właśnie chociażby pokazywać dzieciom, no, co się dzieje, tak? No bo jeżeli taka dziewczynka będzie się bawić pełnosprawna, tak? Jakby lalkami, która ma jakąś niepełnosprawność, no to ona się już może zastanawiać, a jak się nią zaopiekować? A jak coś tam, tak? Jakby może już się bawić, jakby może zwrócić uwagę na problem, na który by uwagi nie zwróciło, bo mam wrażenie, że teraz częstym problemem jest nawet nie to, że ktoś nie chce czegoś zrobić, tylko nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ogóle jest coś do zrobienia, mam takie wrażenie. I że jakby w ogóle jest problem jakiś, tak? I tak jak powiedzmy teraz przy, no nie wiem, powiedzmy projektowaniu budynków, no podjazdy, windy, to jest jakby coś, o czym się po prostu myśli. Kiedyś się o tym po prostu nie myślało. Albo nie bardzo było jak.
1: Albo na przykład, kwestie oznaczeń brajlowskich. Była jakiś czas temu taka informacja, ona nie jest do końca udokumentowana jakoś bardzo solidnie, ale ja bym się wcale nie zdziwił, i tu będzie akcencik polityczny, że Donald Trump w latach 80., kiedy projektował Trump Tower, miał taki pogląd, kiedy zobaczył, że w ogóle są oznaczenia brajlowskie na windach, na przyciskach, to wpadł w jakiś szał i stwierdził, że proszę mi to usunąć, bo to w ogóle absolutnie nie powinno tu być, bo mu to jakąś tam estetykę zaburza, a poza tym żadni niewidomi nie będą mieszkać w Trump Tower i w ogóle korzystać z tego Trump Tower.
4: No także...
1: Więc to no może trochę jednak patrzmy szerzej niż czubek własnego nosa, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie
4: bo
1: na
4: to,
1: nic
4: no
1: spojrzeć.
4: Właśnie nigdy nie... No nie wiadomo, co się stanie, tak? No nie wiadomo, komu coś da do myślenia tego typu. To jest naprawdę niewielka rzecz, taka lalka, a być może przez nią ktoś kiedyś coś ciekawego zrobił. Po prostu dlatego, że pomyślał w ogóle o problemie. Także ja tam nie widzę jakby w tym żadnego problemu. A wręcz wydaje mi się, że to może rzeczywiście jakoś nam pomóc. Wywołać chociażby jakąś dyskusję, rozmowę, może, nie wiem, zainspirować chociażby panie przedszkolanki właśnie, żeby coś tam z dziećmi przedyskutowały jakieś tam tematy, cokolwiek, tak? No to jest po prostu taki temat, no typu, halo, jesteśmy i już. To może przejdźmy już do tematów, bo ISH jednak działa na iOS. To taka informacja jeszcze z poprzedniej audycji.
1: Zgadza się, to jest uzupełnienie do tego, o czym mówiliśmy, bo w poprzedniej audycji wspominaliśmy o tym, no, że jest problem, że na najnowszych wersjach iOS-a ISH nie działa. Natomiast też skomentował ten fakt nasz słuchacz Michał, który akurat z ISH korzystał. I ja też sprawdziłem, zaktualizowałem sobie iOS-a do najnowszej wersji, do wersji 17.6 i tu mogę powiedzieć, że przynajmniej u mnie ten ISH działa. Więc mam nadzieję, że rzeczywiście w jak największej ilości tych różnych rzeczy i systemów ten ISH będzie działał. Być może w pewnych miejscach z nim są problemy. Może w jakichś systemach albo w jakichś konfiguracjach są problemy z tym ISH. Natomiast nie jest to problem akurat tutaj. Nie wiem, czy ty, Piotrze, na przykład miałeś okazję potestować sobie to ISH?
8: Ostatnio nie.
1: Ostatnio nie. No w każdym razie ja sprawdziłem, działa, jest i nie ma z nim problemu. Tymczasem mamy telefon, pierwszy dzisiejszego późnego popołudnia, wczesnego wieczoru. Darek jest z nami, witaj.
9: Witaj, Michale. Ja chciałem zadać pytanie, które zadawałem ci wczoraj. Być może ktoś ze współprowadzących oraz osób, które słuchają nas na żywo, a może później będą słuchać, będzie w stanie im podpowiedzieć. Pytanie dotyczy odtwarzacza FUBAR 2000. Chodzi mi o wersję pod iOS-a. Czy ktoś ze bo Michał, ty już mi wczoraj odpowiedziałeś, że nie wiesz, więc pytam się pozostałych współprowadzących, czy wiecie może, czy ten odtwarzacz umożliwia płynne przejścia między folderami.
1: To znaczy, ja, Darku, doprecyzuję może, bo ja podałem ci jeden sposób, ale ten sposób nie spełniał twoich oczekiwań.
9: Nie spełniał,
1: więc ja go może podam, bo akurat może dla kogoś będzie to opcja, która będzie dla niego okej. Okay. Moja propozycja to jest na przykład stworzenie playlisty z kilkoma folderami. To nie jest jakiś wielki wysiłek, bo tam w menu kontekstowym mamy możliwość dodawania do playlisty całych folderów i możemy sobie to zrobić właśnie w ten sposób. Natomiast, jak rozumiem, no ty potrzebujesz czegoś bardziej zautomatyzowanego.
9: Tak, bo czasami mam na przykład foldery, które mają podkatalogi i tak dalej, i tak dalej. No, bo jeżeli nie ma, to oczywiście, że tak. Ale pytanie, czy ktoś z was się spotkał z tym, żeby FUBAR to posiadał?
1: No to teraz, Piotrze, Tomku, coś macie pomysł?
8: No ja akurat z FUBARa na telefonie nie korzystam, na komputerze nawet bym to zrobił podobnie, po prostu dodałbym cały folder jako playlistę, zresztą tak robię z reguły, jak chcę coś sobie odtwarzać.
9: Ale więc to hierarchizuje potem te podkatalogi wszystkie i to będzie, jeżeli jest na przykład folder, który ma podfolder, to będzie działało prawidłowo?
8: Na komputerze tak robi, więc zakładałbym, że na telefonie też powinien. Jeśli na przykład foldery mają jakieś menu kontekstowe, tak jak tutaj Michał mówił, że można dodać cały folder jak do playlisty, no to myślę, że raczej tak.
1: Ja przyznam szczerze, że nie sprawdzałem tego aż tak, bo tak jak mówię, no ja nie słucham za bardzo muzyki na telefonie. FUBAR mi po prostu służy do troszeczkę czegoś innego. Notabene, to taka ciekawostka i może to też komuś się przyda. FUBAR moim zdaniem ma tak naprawdę fajnie rozwiązany ten serwer FTP, że ja używam serwera FTP FUBARa, słuchajcie, do przerzucania rzeczy z iPhone'a i do iPhone'a za pomocą FTP, które nawet niekoniecznie znajdują się w FUBARze, a które są osiągalne z aplikacji pliki. Ja sobie po prostu przerzucam do tego folderu FUBARa i stamtąd je sobie zabieram, dlatego, że na przykład aplikacje, które są pełnią rolę takiego standardowego serwera FTP, na przykład ja z nimi miałem pewne problemy, szczególnie dotyczące kodowania nazw plików. Na przykład z polskimi znakami one miały problemy.
9: Ja testowałem tego akurat, ale jak na osobę, która jest średnio zorientowana w iOS-ie, to znaczy nie jest jakimś zaawansowanym użytkownikiem, to faktycznie działa to bardzo płynnie.
1: Tak, więc to tak tylko przy okazji, natomiast no tak jak mówię, ja bym właśnie użył tych playlist, natomiast jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to dajcie znać. Tak, wszyscy się czegoś dowiemy.
9: Byłoby świetnie. Ja oczywiście przetestuję te playlisty na jakichś większych takich katalogach różnych i zobaczymy.
8: Na pewno wiem, że w wersji komputerowej, jeśli klikniemy dodaj folder w menu plik i tam wskażemy na jakiś folder lub wykorzystujemy ten wideo biblioteki w trybie przeglądania po folderze, bo można tam do drzewko się ustawia tak jak nasze foldery, no to na pewno jeśli taki cały katalog dodajemy albo z tego, albo z tego miejsca, to wszystkie podkatalogi też są brane pod uwagę.
9: Potestuję na pewno. Dzięki za rozmowę i do usłyszenia. Jeżeli na coś wpadnę, też dam znać w komentarzu.
5: Jasne. Dzięki, Darku, za telefon. Do usłyszenia.
4: Dzięki. To przechodzimy już do newsów na ten tydzień i zaczynamy od raczej dość smutnej informacji, takiej no... Kto by się spodziewał, niestety,
5: bo
4: Applebee's zostanie zamknięty?
8: Tak, nie wiem, czy wy też wypełniacie sobie jakieś karty bingo na rzeczy, które się staną w roku 2024. Mi chyba zaczyna miejsca brakować na tej karcie swojej. No słuchajcie, 2 tygodnie temu, dokładnie, kiedy to było, mówiłem wam, że założyciel Applebee'sa poważnie zachorował, wyszedł ze szpitala na szczęście. Natomiast teraz rozmawialiśmy o tym, że przyszłość portalu może być niepełna. Wtedy administracja, to pozostali administratorzy strony zastanawiali się, co zrobić dalej. No i minęły te 2 tygodnie. To była sobota. Ja pamiętam, co robiłem wtedy mniej więcej. To była popołudnie sobota. Przeglądam sobie media społecznościowe. A tu właśnie pojawia się taka informacja. Informacja, którą przynajmniej do końca sierpnia będziecie mogli sobie znaleźć w komentarzu. No i tutaj pozwoliłem sobie zacytować początek tytułu tego posta na blogu Applebee's właśnie, że to jest koniec epoki. Bo pan David Goodwin, czyli założyciel Applebee's, właśnie gdzieś z powodu tych problemów zdrowotnych, ale to też nie tylko, tak? To nie jest główny powód tej decyzji. No postanowił gdzieś przeanalizować swoje plany życiowe, no bo zajmował się tą stroną już od 14 lat w ramach tak naprawdę wolontariatu. To była praca, którą on wykonywał dobrowolnie, zajmował się całym serwerem, rozwojem tej strony, mimo to, że profesjonalnym web deweloperem, jak sam zaznacza, nie jest. Natomiast kilka rzeczy, które działo się ostatnio w jego życiu, między innymi właśnie te sprawy zdrowotne, ale też inne rzeczy. No, stwierdził, że po prostu przeanalizuje swój wkład w tą stronę i postanowił od tej strony się odsunąć, ale przez to, że on był właśnie jedyną osobą, która wiedziała coś, jak tym zarządzać, decydowała, co będzie dalej się za podwisem działo, no to pozostali administratorzy tej strony postanowili po prostu ją zamknąć. Tak przynajmniej pisze na stronie. Jeśli chodzi o decyzje osobiste Davida, no to tutaj można powiedzieć, to jest ma kwestia wypalenia, tak? On mówi, że po prostu psychicznie potrzebował od tego odejść. No myślę, że to też każdy z nas może zrozumieć, natomiast pozostali administratorzy też nami, co po niektórzy chyba mogli mieć prawo niektórych rzeczy dosyć. Tutaj głównie mówi się o tym, że na forum ostatnio, przez ostatnie kilka miesięcy, czy nawet nie wiem, nawet rok, różnie ludzie mówią, były różne takie krytyczne, toksyczne wręcz posty. Moderowanie tego sprawiało tym osobom coraz więcej problemów. I chyba nikt tym już za bardzo nie chciał moderować, tak można zakładać. No i tak w sumie, tak wspólnie wszyscy podjęli taką decyzję. Niby to było planowane od kilku miesięcy. Ponoć szukali wszystkich możliwych sposobów, żeby tą stronę uratować, no ale ostatecznie stwierdzili, że oni już tego rozwijać nie chcą, czy David, czy pozostali moderatorzy. I co następuje? Strona do końca, do 31 sierpnia będzie w trybie tylko do czytania, więc jeśli nawet już wejdziecie tam, macie konto, no to już nic nie napiszecie, nic nie dodacie do tej bazy danych dostępnych aplikacji, nie założycie nowego konta, a z dniem 31 sierpnia po prostu serwery zostaną wyłączone. Jest informacja, że jeśli ktoś chce coś sobie zachować, to musi to sobie zachować na własną rękę i to tak naprawdę tyle. I no tutaj dalej robi się ciekawie, wiadomo, społeczność Społeczność nie jest zadowolona, no jest wszystkim generalnie przykro. Jest dużo komentarzy zrozumienia też oczywiście, jak najbardziej tutaj zrozumienie też mam. Natomiast jeśli chodzi o zachowanie czy zarchiwizowanie tej strony, to też do tematu są, myślę, różne, można powiedzieć, podejścia. No, sami nie chcą tej strony utrzymywać, bo to na pewno gdzieś coś kosztuje. Chociaż co ciekawe, nie wiem, na ile tutaj były kwestie finansowe. To znaczy, na pewno pozostali administratorzy nie mieli za to opłacone. To był projekt wolontariacki od początku. Nawet kiedy na przykład szukali ludzi, którzy by im tam co miesiąc pisali cyklicznie coś na bloga, to było zawsze od początku mówione, że to jest praca wolontariacka. Natomiast jeśli chodzi o same serwery, był tam taki klub Applebee's, co się nazywało, to taki abonament, który nam dawał jakiś kilka takich drobnych udogodnień. Generalnie nie, wydaje mi się, że to chyba te serwery utrzymywało, natomiast z tym ogłoszeniem to też zostało wyłączone. Nie wiem, czy to utrzymywało koszt serwerów, czy nie mogli po prostu tego utrzymać. No, ludzie zgłaszali się, że no, chcieliby to opłacić. Natomiast jeśli chodzi o archiwizowanie, były prośby, zgłosiło się kilka osób, które mają doświadczenie z administrowaniem serwerów i ich pomoc została odrzucona. To było kilka osób z różnych miejsc. Jeśli chodzi o archiwizowanie na przykład na archive.org, to jest też ciekawe, bo jeśli na przykład chodzi o innych administratorów, no to tam na Redditie jeden pisał, że w sumie to nie, inny napisał, że można, więc tam też chyba nie są do końca ze sobą dogadani. Trudno mi powiedzieć, jak to odebrać. No natomiast, co można powiedzieć, no strony będzie brakować, tak? Jeśli ktoś ma tam jakiś, bo to strona, jeśli ktoś z jakiegoś powodu nie wie, co to jest Applebee's o 14 latach, no to jest taka baza wiedzy dla użytkowników urządzeń Apple. To się zaczęło od właśnie takiej bazy aplikacji. Można było wpisywać aplikacje i napisać, jak one są dostępne z VoiceOverem. Czasem to się rozrosło, bo oprócz tego pojawiły się też recenzje, pojawiły się fora, na których ludzie mogli pisać, pojawiły się podcasty, swoją drogą też jeden z moich takich pierwszych bardziej publicznie dostępnych podcastów to właśnie były na Applebee's nagrywane, więc dzięki tej stronie gdzieś nabierałem doświadczenie, jak się takie rzeczy robi i dzięki temu mogę wam dzisiaj tutaj coś pokazywać i opisywać. No tam jest dużo wiedzy, która no po prostu zniknie. No i bardzo tego szkoda.
1: I powiem szczerze, że o ile ja nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, że ktoś się wypalił, że ktoś po prostu nie czuje się na siłach, zwłaszcza robienia tego pro bono, to jest w pełni zrozumiałe, tak? W pewnym momencie po prostu coś, co nie sprawia ci jeszcze satysfakcji, kiedy masz jakichś uciążliwych użytkowników, kiedy musisz zajmować się ich moderacją i kiedy po prostu to wszystko się nawarstwia, to może być naprawdę męczące i wypalające. I ja z tym nie mam absolutnie problemu, natomiast trochę mam problem z tym, że tak właśnie podchodzą do tej całej treści. Oczywiście, z drugiej strony też poniekąd szkoda, żeby ktoś sobie powiedzmy budował na tym i na zawartości Applebee's na przykład jakiś teraz kapitał, tak? Tworząc jakąś stronę, na przykład chcąc ją monetyzować i mając taki dobry start. No ale z drugiej strony, jeszcze gorszym tak naprawdę pomysłem jest to, żeby to wszystko tak naprawdę przepadło. Szkoda bardzo tej społeczności, szkoda po prostu tego wszystkiego, co przez te kilkanaście lat zostało zrobione. Między innymi ja podejrzewam, bo oczywiście wiadomo, że dostępność Apple to też był czynnik bardzo ważny, ale myślę, że dzięki Applebee's i dzięki temu, jak ten serwis funkcjonował, to chociażby dużo użytkowników przekonało się do rozwiązań Apple'a, bo tam mieli możliwość sprawdzenia, co aktualnie działa, co jest dostępne, z czym są problemy, chociażby te recenzje dostępności systemów kolejnych.
8: Tak, te posty na blogu, z których my też zresztą często korzystaliśmy.
1: Oczywiście.
8: Tam jest kilka takich rzeczy, w sumie dobrze o tym wspomniałeś, bo no co jeszcze takie ważne rzeczy. Po pierwsze, samo Apple to czytało. Mieliśmy to się działo chyba tylko od 2 lat, ale bardzo szkoda, że to już nie będzie kontynuowane te jak to się nazywało, report card, to co nawet wy wam opisywaliśmy. gdzie każdy użytkownik mógł wypowiedzieć się o tym, ocenić dostępność wszystkich platform Apple w różnych kwestiach i napisać, co by jeszcze zmienił. I wiem, że Apple to widziało i to naprawdę to nie, że jakieś małe wsparcie techniczne, tylko naprawdę osoby odpowiedzialne za dostępność. To też było bardzo dobre miejsce dla deweloperów, którzy chcieliby się zareklamować dla osób niewidomych. Ilu deweloperów napisało na forum, słuchajcie, stworzyłem fajną aplikację, która jest dostępna dla niewidomych, a teraz mogą mieć z tym problem, tak? No bo...
1: Bo gdzie?
8: Gdzie napiszą?
1: No właśnie. I
8: jedni są na Mastodonie, inni ci siedzą na X-ie, inni są gdzieś w jakichś grupach facebookowych, tak, powiedzmy u nas może. No jest... Niestety ogromna fragmentacja teraz.
1: Ja mam z tym naprawdę duży problem, że tak naprawdę twórczość masy ludzi, która zaangażowała się w społeczność, przepadnie i że decyduje o tym tak naprawdę kilka osób. Okej, mają do tego prawo, bo to po prostu jest no, na serwerach, które utrzymują. Natomiast no, tu jest bardzo dyskusyjna kwestia, czy to powinno zostać zrobione tak. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś, czy sam David, czy administracja, jeżeli oni nie chcą się tym zajmować, to wydaje mi się, że warto by było jednak jakoś albo publicznie, albo gdzieś być może za kulisami, o czym my nie wiemy, rozejrzeć się, czy ktoś nie chciałby tego przejąć, bo to jest zbyt dużo treści, która może być po prostu, która może jeszcze przydać się ludziom, tak naprawdę.
8: Tak. No oni się tłumaczą, że nie chcą, żeby coś się z tą marką stało, bo ona jest za dobra.
1: No, no dobrze, no ale no to się właśnie stanie. To się właśnie stanie. Po prostu 31 sierpnia przejdzie do historii. No i co, i o to chodzi? To jest bardzo zły pomysł, uważam. Chyba, że, i to jest teraz taka moja niczym niepoparta teoria spiskowa, że jest to taki gest właśnie mający na celu zwrócenie uwagi i liczenie na to, że ktoś się zgłosi i może na przykład albo zaproponuje im jakieś działania w ramach, nie wiem, może liczą na to, że Apple się do nich zgłosi. I po prostu jakiś tam patronat obejmie. Albo że jakaś rzeczywiście licząca się instytucja działająca w ramach dostępności zaoferuje jakąś pracę, a być może już jakieś rozmowy trwają, tylko to wszystko wygląda w ten sposób i być może są jakieś umowy NDA i nie może być to transparentne i na przykład 1 września przekonamy się, że jednak Apple Viz nie zniknęło, ale na razie wygląda to bardzo źle. Ja jestem...
8: No chciałbym tak optymistycznie myśleć, jak ten. Na razie ludzie próbują coś, też tą lukę zapełnić, chyba taki najgłośniejszy przykład to jest strona iaccessibility.net, która to w swoim poście na blogu też właśnie napisała, że im szkoda tego. Natomiast tutaj już widzę takie rzeczy, które mnie tego nie przekonują. Mianowicie tam coś mówią, że no, spokojnie, Apple Visa może już nie będzie, ale mamy AI i AI nam pomoże w dostępności, nie wiem, czy o to chodzi. A po drugie, no, spróbowali postawić, to był wcześniej blog, który tam, nie pamiętam kto prowadził, to po prostu kogoś blog, który traktował dostępności Apple'a. Postanowili postawić forum i po 2 dniach już silnik tego forum musieli zmieniać, by tam było coś z dostępnością, więc no, jeśli to ma to zastąpić, no to musiałoby być zrobione bardziej profesjonalnie, wydaje mi się.
1: Oczywiście, że tak. I no, z jednej strony wiadomo, można tu zrozumieć niechęć przekazania tego wszystkiego komuś tak po prostu, bo nie będzie to osoba zaufana, no ale z drugiej strony naprawdę tej całej pracy i to właśnie kwestia jest tego, tu David Goldfield, jeden ze specjalistów od dostępności, takie... No słowa, z którymi ja się gdzieś tam zgadzam, że napisał na Mastodonie, że twórcy Apple Viz stworzyli projekt, który tak naprawdę jakby przerósł ich samych, czyli po prostu, że ten projekt jest zdecydowanie ważniejszy od jakichś poszczególnych pojedynczych osób. I myślę, że tak, że zdecydowanie tak. Kiedyś być może to miało jeszcze większą wartość, bo wszyscy się tej dostępności uczyliśmy i przyjmowaliśmy w ogóle te pierwsze jaskółki w postaci tego, że kurczę, no z telefonu dotykowego da się skorzystać. Teraz to już wszyscy wiedzą, też jest Android. Ciekawe swoją drogą, jak na przykład będzie wyglądała, jeżeli rzeczywiście takie miejsce dostępności jak Apple Viz miałoby upaść i nie powstać w żaden sposób. To ciekawe, jak na przykład zmieni się kwestia związana z dostępnością Androida, bo Android Accessibility ma się dobrze. Tam coraz
8: więcej
1: treści się pojawia.
8: To zaraz nawet niedawno skończyli rok.
1: No właśnie.
8: Zaświętowali jubileusz.
1: No właśnie, więc może nagle się okaże, że za jakiś czas będą sobie ludzie nie właśnie iOS-a polecać, tylko Androida.
8: No, zobaczymy.
4: No, zobaczymy, tak. O, już coś nie mogę znaleźć przycisku. Dwie wiadomości mamy. Jedną krótką Sylwestra, który zdaje się odnosi właśnie do tego, co mówiliście w zasadzie. Ja tutaj niewiele miałem do powiedzenia. I potem będzie jeszcze wiadomość od Marcina, ale najpierw wiadomość od Sylwestra, żeby tak w temacie.
7: Rządzie Applebisa, czy tego Apple'a, bo jestem krytykiem tego Apple'a. Kiedyś musi ten Apple oberwać za te pieniądze, które za to urządzenie, za te aplikacje bierze. Nie brońcie tego Apple'a.
4: Oj, Applebee's to nie Apple.
1: Dokładnie.
4: To po pierwsze. Applebee's to jest strona, jak już mówiliśmy, czy mówiliście, którą tworzy kilku zupełnie niezależnych ludzi i ma ta strona na celu, jeżeli ktoś kupił Apple'a, to pomóc mu w tym, żeby wybrał takie aplikacje, które są dostępne. No i jakby no nie ma to nic wspólnego z Apple'em. Jakby już abstrahując od samych pieniędzy za urządzenie, bo to jest w ogóle osobny temat i nad tym można by było nawet kilka audycji zrobić.
1: Zresztą nawet ostatnimi czasy to te dyskusje na forach Applebee's zostały rozszerzone przecież, nie tylko do produktów Apple, ale też i innych, na przykład chociażby o Windowsach sobie można gdzieś tam było podyskutować, no bo już teraz to nie można.
4: Także, no rozdzielmy może Apple'a od rzeczy tworzonych przez użytkowników, bo to jest dość ważne. A teraz wiadomość od Marcina w takim razie, trochę dłuższa.
10: Witam serdecznie. Oczywiście jeśli chodzi o tematy związane z AI i dźwiękiem i tego typu podobnymi sprawami, no to ja tydzień temu odpuściłem i tak pomyślałem, że dzisiaj nie odpuszczę, ponieważ parę ciekawych tematów się tu nasuwa. Muszę powiedzieć, że nie mogę się doczekać w zasadzie do tego, aż trafi do mojego, że tak powiem, testu ChatGPT, a właściwie jego nowy tryb głosowy, który ma się pojawić niebawem. No, podejrzewam, że w tym tygodniu, następnym tygodniu albo na jesieni, bo są takie plany, że do wszystkich użytkowników już trafią na jesień. Nie wytykając tutaj swojego pecha i swojego długiego oczekiwania. Niestety czekać nie lubię na to, co dotyczy mojej pasji i zainteresowań. To jest ciężka sprawa tutaj. Jeśli chodzi o takie życie toczy się dalej niestety. No, jestem ciekawy tego, o czym będziecie mówić tutaj. O narzędziu, które nazywa się Audapolis. No, tu można edytować mowę, no ale ciekawe jak. Ciekawe, czy musi być w tym przypadku nagranie jakieś wrzucone, czy coś nagrane z pojedynczym głosem, czy może być to wiele głosów i tak dalej. No, przekonamy się o tym niedługo. To raczej będzie w newsach i tak dalej, no ale skoro jest taka tutaj możliwość opowiedzenia o tym, no to no, nie będę mógł się doczekać tego newsa od Państwa, jeśli chodzi o Audapolisa, bo no, pierwsze o tym słyszę. No, edytować tekst można. Jest takie narzędzie jak Descript. Za pomocą którego można niby tą mowę edytować, naprawiać to nagranie, ale zbyt dostępne ono nie jest, także będzie tu problem. Natomiast jeśli jest alternatywa i na przykład, no przykładem tego będzie to narzędzie o nazwie Audapolis, no, To myślę, że jak są ono dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku, to będzie bardzo dobrze. No bo no, jestem ciekawy, czy no swoją mowę będę mógł edytować, czy będę mógł coś dopisywać, poprawiać, jeżeli chodzi o pewne słowa, które no, mogłem wypowiedzieć niewyraźnie. A dużo słów niestety mówię niewyraźnie, zwłaszcza, że ja to zauważam, no to od małego tak już zostało. Nie wiem, czy to jest kwestia Tureta, czy nie. Ale mogę powiedzieć, że ciekawe narzędzie. Ciekawe narzędzie może być, może przyda się takim właśnie osobom, które mają jakąś też jakąś wadę wymowy i chcą tą mowę, przy tej mowie zrobić korektę. Także czekam na tego newsa i życzę dalszego prowadzenia. No i oczywiście Eleven Labs, który niestety spóźnił się z readerem do października. Tak się spodziewałem. Stało się i się nie odstanie. No, nie przyspieszymy tego niestety. Suno, aplikacja Suno nie ma jej dostępnej jeszcze w Polsce. Nie ma jeszcze jej dostępnej na razie tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Niestety. No ale wersja przeglądarkowa póki co na razie mnie nie rozczarowuje. Pojawiło się takich parę pomniejszych poprawek. Udział 1.5 już wydane zostało. Została poprawiona jakość dźwięku, zostały poprawione opcje zaawansowane, weszła taka opcja Clarity. Na razie jeszcze do 2 minut 10 sekund nie można nagrywać ani rozszerzać, ale czy nie, będzie rozszerzać nagranie audio, które się wróciło, zaaplodowało. Natomiast różnica między Suno a Audio wygląda następująco. Żeby nagrać plik audio na stronie audio.com, trzeba niestety, a raczej niestety, bo i tak mało, jeśli chodzi o pakiety subskrypcyjne, tutaj zapłacić, tylko za opłatą. No panowie producenci z Udo sobie życzą tej opłatę. Także jest różnica. W czasie, kiedy Suno AI już udostępniło właściwie za darmo, tak jak już wiadomo, tą funkcję. Za darmo. Upload our own audio recording, jak to się mówi. Dobrze, nie zawracam głowy. Czekam na audio Auda Polisa. Dziękuję za uwagę i dobranoc.
11: Przycisk.
4: O Audapolis rzeczywiście będzie, natomiast od razu mówię bez szału. Ale o tym później. Czy jeszcze chcielibyście coś dodać?
1: Tego chyba nie.
4: To przechodzimy do kolejnego tematu. Okulary od Mety, Ray-Ban. Ray-Ban? Kurczę, nigdy nie wiem, jak to się czyta. W każdym razie, no, zastanawialiśmy się nad tymi okularami, jakie one są, co one mogą, czego nie mogą. No i jest tutorial, czyli przewodnik na temat tych okularów, rozbudowany podobno.
1: Rozbudowany, bo trwa ponad 2 godziny, jakieś 2,5 godziny. Autorem tego przewodnika jest niejaki Brent Harbold. I cóż, ja przyznam szczerze, nie słuchałem tego jeszcze w całości, bo no się po prostu nie dało, nie wyrobiłbym się, nie byłoby mnie na Tyflo Przeglądzie, a słuchałbym tutoriala do okularów Meta Ray-Ban. Natomiast tak sobie szybciutko przeskrolowałem ten tutorial i co na pewno w nim znajdziemy? Na pewno znajdziemy podstawowe informacje w ogóle o wyglądzie tych okularów i o ich możliwościach. Ja tam widziałem, że pan Brent na pewno rozpoznawał otoczenie, pytał te okulary o różne informacje dotyczące wiedzy. Zresztą za chwileczkę posłuchacie takiego króciuteńkiego wycinka z tego tutoriala. To będzie coś dla zainteresowanych. Natomiast oprócz tego jeszcze demonstrował, jak wygląda słuchanie muzyki z użyciem tych okularów. Pokazywał dzwonienie i pokazywał też aplikację, która się nazywa MetaView i służy do zarządzania tymi okularami. Między innymi do tego, żeby można było sobie zgrać
5: na telefon zdjęcia i filmy, które robimy za pomocą tego sprzętu. Oczywiście okulary mówią do nas w różnych językach, ale na pewno nie po polsku. Tu mamy demonstrację w języku angielskim, więc posłuchajcie. To będzie taki krótki fragment, w którym najpierw pan Brent pyta, jak ugotować jajko, a potem prosi o opis otoczenia. Więc posłuchajcie, jak te okulary brzmią, jak to do nas mówi, to po pierwsze, a po drugie też, jak właśnie...

0: TV stand, carpeted floor, and an open doorway.
1: Describe the TV.
0: The TV is a flat-screen television mounted on an entertainment center.
1: Is the television turned on? Okay, I lost my follow-up there, so I could say, hey, Meta, is the television turned on?
0: I can't help with that kind of request.
1: Look at and tell me if the television is turned on.
0: The television is not turned on.
2: O właśnie. I tutaj taka ciekawostka, którą też wam zaprezentowałem, że czasem te okulary gubią kontekst. To znaczy, jak zadamy za dużo pytań, to one już po prostu się resetują i nie są w stanie nam odpowiedzieć na te pytania dotyczące tych poprzednich zdjęć.
3: Bo to mam wrażenie, że tam zaczęła się nowa rozmowa, tak? On jakby znowu wywołał to. Te okulary.
2: Tak, ale wcześniej... za tym pierwszym razem coś się wywaliło, kolokwialnie mówiąc, i po prostu, bo on się najpierw też zapytał, że najpierw poprosił o opis tego pokoju, to może tak powiedzmy,
3: tak.
2: Jak to właściwie było dla tych, którzy z angielskim może mają trochę większe problemy. Najpierw poprosił o opis pokoju, no i dostał odpowiedź, że tam na podłodze jest dywan, że na ścianie jest telewizor, że to taki generalnie pokój dzienny. No i pytał o ten telewizor, czy ten telewizor jest włączony. I nastała cisza. Nie bardzo.
3: Tak, więc on znowu wywołał tego asystenta.
2: Dokładnie.
3: I się go zapytał, czy telewizor jest włączony. On stwierdził, że nie mogę na to pytanie odpowiedzieć.
2: No bo w sumie nie wiem.
3: Bo to była nowa rozmowa jakby.
2: Zgadza się.
3: Więc on mu powiedział, zobacz, czy tam, no jakby look. No,
2: spójrz, tak, spójrz po prostu.
3: Spójrz i powiedz, czy telewizor jest włączony. I on wtedy zrobił zdjęcie, to było słychać.
2: Tak.
3: I no, powiedział, że telewizor nie jest włączony. No.
4: Co ciekawe a propos robienia zdjęć, taka ciekawostka, o której Andrzej Louis pisał na Macedonii kiedyś, bo ma takie okulary. Kiedy działa kamerka, to na tych okularach zapala się lampka, tak żeby osoby widzące wiedziały, że no, jesteśmy nagrywani. I co ciekawe, w tych okularach są czujniki, które pilnują, że ta lampka działa. Gdyby ktoś ją zakrył, gdyby na przykład nawet zaczęło padać, że to jakoś tą lampkę zasłoni, to ponoć wtedy te okulary nam zdjęcia nie zrobią.
2: A już sobie pomyślałem, że można by było z nich stworzyć okulary szpiegowskie, po prostu jakoś demontując tę lampkę.
4: No, niestety nie.
2: Ale ciekawe, może samą żaróweczkę dałoby się jakoś wymienić na inną. No ciekawe.
4: A tego nie wiem.
2: Czy jacyś spryciarze od iFixit albo innych tego typu portali już mieli te okulary w swoich rękach i coś tam próbowali.
3: Pewnie ktoś miał, to znaczy wiesz, no znając, że to jest zaprojektowane w taki sposób, żeby nie było tego tak bardzo prosto zrobić, no ale dla chcącego.
2: Natomiast skoro już wywołaliście tu Andrego Louisa, to ja też na jego kanale YouTube'owym miałem okazję posłuchać dźwięku z tych okularów. No i powiem szczerze, podoba mi się to. To już takie w zasadzie...
3: Ale czy to był dźwięk z okularów, czy to był tylko obraz z okularów, a dźwięk z jakichś mikrofonów binauralnych?
2: A ten dźwięk nie
4: dźwięk
2: był...
4: z mikrofonów na okularach.
2: Na okularach, no właśnie.
3: Ale tych wbudowanych.
2: Tak,
4: tak.
2: Tak. No właśnie...
3: To nieźle.
2: No właśnie, ja też byłem pod wrażeniem tego, jak to brzmi, bo to naprawdę...
3: Bo ja myślałem, że to są jakieś zewnętrzne...
2: Nie. Właśnie Andrzej pisał o tym na Mastodonie, że to jest właśnie dźwięk z tych okularów. Z okularów właśnie pochodzący z mikrofonów. I to naprawdę brzmiało fajnie. No to był w zasadzie dźwięk binauralny.
3: To prawda.
4: Tak, bo te mikrofony są pewnie z lewej, z prawej strony.
2: Tak.
4: Gdzieś w podobnym miejscu.
3: To taka informacja też jakby dla pewnie części słuchaczy. Żeby nagranie było binauralne, nie potrzeba specjalnych mikrofonów. Trzeba je umieścić koło uszu. I już. I jeżeli to będą mikrofony dookólne, będą nagrywały w miarę równą charakterystyką, żeby tam się nie przesadnie wybijało góra, dół, jakaś częstotliwość, to już nagranie będzie binauralne. No jakże. Taka ciekawostka. Jeszcze newsik od Piotra. Też nie bardzo wesoły. Ja nie wiem, Piotrze, co ty dzisiaj do studia nam za newsy przynosisz, bo była mowa, że Applebee's kończy działalność i Orkam przynajmniej z produktami dla nas też kończy.
4: Tak, no mówiłem, że już mi się gdzieś...

0: miejsce na tej karcie bingo kończy, słuchajcie, nie wiem. No właśnie, kolejna wiadomość, która pojawiła się w mediach społecznościowych. Ona się pojawiła akurat wczoraj, ja ją zobaczyłem dzisiaj. I no co tutaj możemy powiedzieć? No firma Orkan, która na rynku też, chyba też właśnie jest od 14 lat, więc tutaj kolejne podobieństwo, co ciekawe. No, zajmowała się od początku produkcją sprzętu dla osób niewidomych, nierowidzących. To są różne sprzęty, jakieś okulary, no, ale oni najbardziej są znani właśnie z, no, też właśnie w sumie z okularów, ze sprzętu, który się na okulary zakłada, tej kamerki takiej MyEye, która na łamach Tyflo Podcastu zresztą była demonstrowana. No, sprzęt, który no, pozwala nam różne rzeczy czytać, sterować tym czytaniem gestami. Miał kilka trybów działania. No taki ten interfejs, z tego co pamiętam, był dosyć taki fajnie przemyślany. No, sprzęt Orkama, jedni widzieli w nim zalety, ci co dziś korzystali, to on znajdował swoich odbiorców, którzy nawet dziś uważali, że ta technologia, z której korzystała ta firma, ona chyba też głównie działa na urządzeniu, więc to też był dosyć duży plus. No to działała fajnie, nawet lepiej od konkurencji. No niektórzy się z tym nie zgadzali. Z czym się zgadzali wszyscy chyba, to, że ten sprzęt był astronomicznie drogi. Nie pamiętam teraz, ile to kosztowało. Może ktoś z was kojarzy w złotówkach, bo pamiętam, że...
1: Ze 20 tysięcy?
0: Chyba tak, coś koło tego. No, koszty zbliżone do notatników brajlowskich tego typu sprzętu, więc no nie... Nie mało i tutaj dziś możemy się zastanawiać, no to w takim razie ile, jak ta firma na siebie zarabiała. No byli na rynku 14 lat, więc ewidentnie jakoś udało im się zarabiać, albo przynajmniej udało im się zdobyć na tyle pieniędzy od inwestorów, bo artykuł, z którego też zaczerpnąłem tą informację, mówi, że przez czas istnienia, no to oni, udało im się uzyskać 81 milionów dolarów od inwestorów, więc całkiem niemało. Natomiast co ciekawe, w ogóle wszystko wydawało się w porządku. Oni cały czas, jakieś parę miesięcy temu pamiętam, wypuścili jakieś nowe urządzenie do czytania, chyba nawet z ekranem, to już miało też jakieś funkcje AI, które działały z pomocą jakiejś aplikacji. To nawet teraz ponoć się pojawiali na różnych konferencjach. Też czytałem tutaj ludzi, że widzieli ich na, nie wiem, czy NFB, czy ACB, jedną z tych dużych amerykańskich konferencji, które odbyły się, umówmy się, niedawno, w zeszłym miesiącu. Natomiast sygnały, że może by coś nie tak, już wcześniej były, bo firma już nawet kilka lat temu, dwa lata temu chyba zwolniła dużo pracowników. Zwolnili kolejne kilkadziesiąt osób w lutym i to już było chyba 30% załogi, więc to dosyć dużo. Natomiast w międzyczasie cały czas się szukali nowych pieniędzy i w ogóle chcieli wejść na giełdę. I żeby być bardziej atrakcyjnym dla inwestorów, no to też myśleli nad tym, żeby biznes zajmujący się sprzętem dla osób niesłyszących, bo też na takim sprzętem pracowali, po prostu był rozwijany przez osobną firmę. Firma się chyba nazywa Here, podobnie jak jakiś flagowy produkt, to jest też jakaś aplikacja, która łączy się z jakimiś aparatami słuchowymi i oparte to też wszystko jest o AI. W taki sposób, żeby jakaś osoba, która ma problemy ze słuchem, słyszała tylko tą osobę, która do niej mówi, a niekoniecznie otoczenie, żeby jeszcze tą osobę słyszała dobrze. Natomiast tutaj te wszystkie, ta część odpowiedzialna za sprzęt dla osób niewidomych chyba, mam wrażenie, musiała być nierentowna. Tego nie mówi się tutaj oficjalnie. Natomiast co mówi szef firmy, to mam wrażenie, to jest też bardziej coś, co mówią inwestorzy chyba, którzy się na tym zastanawiają, no to, że tego typu sprzęty, które właśnie coś osobom niewidomym czytają, nie mają sensu, bo jest GPT i GPT działa na smartfonach. I tak tą decyzję tłumaczą, że właśnie firma Orkan tak naprawdę, taką jaką ją znamy, przestanie istnieć.
2: To wszyscy ja się trochę naprawdę boję o kompetencje ludzi, którzy w ten sposób twierdzą i porównują GPT do OCR-a.
0: No tak, tutaj jest dosłownie to, tak jak powiedział, to...
2: Oczywiście, tak, tylko mówię, wiesz, to, co mówię. Tylko naprawdę to jest absurdalne twierdzenie.
0: Oczywiście, zwłaszcza, że na przykład tego typu sprzęt typu Orca mógłby śmiało wykorzystać m.in. GPT, żeby nam dać jeszcze jakiś opis sceny, ale taki sprzęt, zwłaszcza działający offline, ma, wydaje mi się, miejsce bytu.
2: Ja myślę, że bardziej oni stwierdzili, że zagrożeniem nie jest GPT, tylko te okulary, które zaczynają wchodzić powoli mainstreamu i właśnie te okulary od Mety i te, które za jakiś czas się pojawią i które będą współpracować z różnymi modelami sztucznej inteligencji, tu bym upatrywał zagrożenia, a nie jako GPT, jako narzędzie OCR, no ludzie, no.
0: No to dużo osób chyba też niezorientowanych, którzy może myśleli właśnie, żeby zainwestować w taką firmę, która wchodzi na giełdę, to może takie myślenie kogoś, to nie jest tajemniczone w temat, no nie wiem. Mniej więcej wszyscy pracownicy, którzy właśnie pracowali nad tymi produktami, dla osób niewidomych zostali zwolnieni. Ta firma odpowiedzialna za ten sprzęt dla osób z problemami słuchowymi będzie funkcjonować nadal, natomiast Orcam no po prostu istnieć przestanie. Co to znaczy dla tych, którzy mają te urządzenia? Nie wiem, bo jeszcze przed wejściem tutaj na antenę zaglądałem na stronę Orcamu. Na tej stronie jak na razie nie ma zupełnie informacji nigdzie, że coś takiego miało miejsce, natomiast wiemy, że tak się stało, no bo tutaj firma pochodzi z Izraela, tutaj czytamy to ze strony, która zajmuje się właśnie takimi informacjami biznesowymi związanymi właśnie z giełdą izraelską, więc pewnie za jakiś czas jakaś informacja się pojawi. No mówię, pytanie, co będzie z aplikacją, jak będzie z aktualizacjami. Pewnie jakaś funkcjonalność działać będzie nadal, no bo gdzieś część z tego było wszystko obsługiwane offline. Natomiast nie wiem, jak będzie z łącznością ze smartfonami, z aktualizacjami i tak dalej, no na ten moment nie mamy w tej sprawie po prostu żadnych informacji.
2: Przykra sprawa, natomiast teraz odbierzmy telefon. Maćkowi się w końcu udało z nami połączyć. Miejmy nadzieję. Cześć Maćku.
3: Cześć, słuchajcie, nas na szczęście już nie ma żadnych dziwnych hecy w postaci zwrotek, sprzężeń i Bóg wie czego jeszcze. Nie wiem. Właśnie co się przedziwne rzeczy stały. Właśnie jak się próbowałem po FaceTime'ie połączyć, bo teraz z WhatsAppa jest wszystko okej. Okay. No niemniej właśnie tutaj zgłaszam, że coś się kosmicznego, dosłownie kosmicznego podziało.
2: A to bardzo ciekawe, no bo ja ustawienia miksera mam dla wszystkiego takie same, bo przecież odbieram te połączenia z tego samego urządzenia. Mam po prostu podpięty iPhone i one no cały czas działa tak jak działał, więc ja tu niczego nie zmieniałem. Ale być może mówiąc, FaceTime
3: co się podziało, może FaceTime jakiś numer wyciął. Fakt faktem, że ja dzisiaj rozmawiałem dość długo po FaceTime'ie, tyle że z Maca, więc a teraz dzwonię z iPhone'a, może coś tutaj, ale wczoraj z drugiej strony też z iPhone'a dzwoniłem po FaceTime'ie. No dobra, ale nie o tym, bo właśnie, kurczę, ten Apple Vision nieszczęsny. No wiecie, jak ja to usłyszałem w skrótach, słuchajcie, to tak jakby mi ktoś normalnie, autentycznie kogoś bliskiego zabrał, nie? Tak dosłownie. Jakbym no się dowiedział o...
2: No to przecież tyle śmierci. Lat. Nie?
3: No. I wiecie, nawet nie to, że... Bo ja tam generalnie jako tako swojego własnego wkładu w sumie nie miałem, jak merytorycznego, twórczego i tak dalej. Chociaż powiem szczerze, coś tam nieśmiało w zeszłym miesiącu, jakby na pożegnanie się zacząłem udzielać tak minimalnie, tak troszeczkę tylko.
2: Ja tam też jakiegoś jednego posta napisałem, bo ktoś miał problem, a ja akurat bawiłem się Maciem i miałem okazję rozwiązać ten problem i w czymś tam pomóc, ale to też było niewielkie, ale dużo czytałem, jak chciałem sprawdzić, co jest aktualnego, co się dzieje. To Apple Viz i człowiek wiedział wszystko na temat Apple'a, bo to było po prostu no, takie miejsce, gdzie była naprawdę duża społeczność użytkowników.
3: Dokładnie, no jak ktoś gdzieś nie wiedział, no to udali się na Apple Viz. No, fakt faktem, że tam... Okej. Anglojęzyczna społeczność i tak dalej, no ale po pierwsze, no mamy, nie dość, że jak tłumaczę Google'a, to jeszcze w sensie, tłumaczenie stron, to przecież Apple swoją usługę też ma i co, i teraz od iOS'a bodaj chyba 17 czy tam któregoś też mamy możliwość tłumaczenia na polski, więc w rachciach ktoś nawet angielskiego nie znał, nie rozumiał, czy... Ja nawet jak mi się wysilać gdzieś tam czasem nie chciało, to też sobie przez to przepuszczałem i co, i się mogłem z tym zapoznać. A teraz, kurczę, tak kompleksowego źródła to w sumie póki co nie ma, chyba. No i cóż, co by powiedzieć? Jeszcze bardziej trzeba zwłaszcza jak ludzie będą chcieli, nie wiem, znaczy ja tam nikomu nie bronię wolności wyboru, niech sobie każdy bierze, jakie chce urządzenia, natomiast to, co mówiliście a propos, że no teraz sobie ludzie będą może bardziej polecać Androida, to ja tutaj tym bardziej widzę większą misję i odpowiedzialność, jeśli chodzi o grupę dostępne Apple i jak ktoś tego, to żeby u nas chociaż w Polsce na tymże podwórku, i w tym momencie jeszcze bardziej zwiększać udziały Apple'a u nas w Polsce, nie, Tyflo? No, ale tak pół żartem, nie? Natomiast, no, ja tak podejrzewam, że w sumie no, świat to próżni nie lubi generalnie i zaraz coś powstanie, no bo zbierze się być może znowu jakaś grupka ludzi generalnie, która gdzieś coś komercyjnie bądź nie, ale będzie chciała zadziałać, nie? Żeby tą gdzieś lukę wypełnić i żeby czy skorzystać na tym jakkolwiek finansowo, czy po prostu zapełnić tę lukę, nie wiem, więc no może teraz będziemy mieli jakiś tam czas, okres jakiejś takiej stagnacji, może przestoju, ale nie wiem, ja jakoś tak naiwnie wierzę, że coś się i tak jakoś wkrótce pojawi, nie? Oby tak było. Bo naprawdę szkoda tego. Co do właśnie, żeście mówili o tym Orkamie, no właśnie, pomyśleć, że ja jeszcze powiedzmy dwa lata temu czy trzy sobie to chciałem, powiedzmy, na aktywny sam. Swoją drogą właśnie, 11 chyba tysięcy ten Orkam Reader stricte bez tych funkcji rozpoznających, tylko czytający, a 23 chyba z hakiem właśnie ten My Eye, ten już taki bardziej wypaśny, nie? Więc to tak. I właśnie, taka przygoda z AI jeszcze. Z ostatniej dosłownie nocy tak naprawdę, no bo siedziałem ja sobie z koleżanką, no i sobie tam imprezowaliśmy, no i nie było nikogo widzącego. No i zwyczajnie trzeba było znaleźć otwieracz do piwa, no do butelek zwyczajnie. No tak, no i I co? Ona tam miała dużo różnych szpargałów, różnych nietypowych. No i co? Dawaj, zaraz robimy zdjęcia Be My AI-em. No i co to jest? No dobra, słuchaj, to jest otwieracz do puszek, który może właśnie służyć nam do konserw rybnych, do otwierania tego typu rzeczy i tak dalej, bla, bla, bla. No druga rzecz, otwieracz do słoików i tak dalej. No ale jeśli ma tam te szparki do tego, no to może być też do butelek. No co? No, tym sposobem żeśmy znaleźli, prawda? Więc tutaj chociaż się spisał, nie halucynował za bardzo. Też żeśmy nie wiedzieli za bardzo, które my to chipsy otwieramy, bo z tymi opakowaniami, z chipsami coś tak jest średnio w ogóle, żeby on te kody skanował, albo ja nie umiem. No to Be My AI, prawda, też zatrudniłem, na kolana sobie paczuszkę położyłem, zrobiłem fotę, od razu mi tam powiedział, że no paprykowe ekran chipsy, to, że loteria teraz, bla, bla, bla i tak. Więc wiecie, no fajnie, że się sprawdziło, nie? No ale żeby porównywać to do OCR-a.
2: No właśnie, no z tym OCR-em ja muszę powiedzieć, że coraz rzadziej obserwuję, żeby on halucynował, ale no jeszcze mu się czasem zdarza. No.
3: Jednak gdzieś tam, tak. Chociaż ja powiem szczerze, że mi się raz to zdarzyło, jak byłem w knajpie też z jednym z przyjaciół, no to tam menu żeśmy sobie, bo to było niedostępne tam gruzińskiego lokalu i to było średnio dostępne dla nas. No i troszeczkę tam rzeczywiście pościemiał, że coś było w panierce, a niekoniecznie było i generalnie różne tego typu rzeczy. Ale ja powiem szczerze, do większości rzeczy to mi się to jednak sprawdza. No dobra, kapcze rozpoznaje w 40% może skuteczności, jak nie mniej.
2: No mi się na kapczach totalnie to nie sprawdziło.
3: Mi się parę razy właśnie sprawdziło, ale to też po pierwsze przy którymś podejść, jak próbowałem, a po drugie no właśnie to jednak mniej. Jednak tutaj jeszcze co człowiek to człowiek. Sympatyczna pani z Paragwaju, o której kiedyś wspominałem. No, ale też obrazkowe jakieś takie pismo sobie kiedyś, znaczy obrazkowe pismo, obrazkowy plik PDF-a niedostępnego dostałem. Też sobie to przepuściłem przez akurat tą apkę GPT na Maca. I powiem szczerze, akurat ładnie mi podsumował treść, jak mu kazałem przytoczyć dokładnie wszystkie te fragmenty, żeby mi to jednak wywalił, no ten tekst wyodrębnił, a zrobił to i rzeczywiście to było to, co miało być. No, więc albo kiedyś na piecu gazowym, tym takim kotle, tam nie bardzo mogłem rozkminić, co tam generalnie jest, zwłaszcza tam w kilku językach, niekoniecznie w tych, które znam, czy ktoś z widzących i zaraz mi tam ładnie podpowiadał, co w sumie należy zrobić, żeby zrobić to czy tamto i w sumie się udało, sobie nie mówić, więc... Więc to jednak nam idzie w dobrą drogę i służy. A jeszcze
2: oczywiście,
3: teraz jak ten
2: tak.
3: czar głosowy pójdzie, prawda, o którym pewnie jeszcze będziecie mówić dzisiaj, to...
2: No swoją drogą, jakąś aktualizację czata GPT właśnie dostałem przed momentem, więc być może coś.
3: Ja też, ale chyba... Znaczy nie ma na pewno jeszcze tego rozpoznawania wideo, a szkoda w sumie. Mimo że chyba w zeszłym tygodniu czy jakoś tak API zaczęło umożliwiać rozpoznawanie wideo, tak oficjalnie, tak stricte to przez OpenAI. Natomiast też dostałem aktualizację, natomiast jeszcze chyba nie testowałem od wczoraj. Tak.
2: Bo ja testowałem dziś przed aktualizacją i jeszcze tego nie było, ale
3: nie
2: wiesz
3: było.
2: Maćku, to może być też tak, że aktualizacja może przygotowywać użytkownika do tego, żeby był w stanie to zrobić, a czy ty dostaniesz tę możliwość od razu, to o tym mogą świadczyć na przykład jakieś testy AB, że nie wszyscy użytkownicy dostaną to na starcie. Może jakoś oni to po prostu jakiś wolumen użytkowników najpierw chcą wpuścić, a potem powoli gdzieś tam wypuszczać dalej.
0: Dokładnie tak to ma wyglądać, tak.
3: Być może chociaż ponoć z tego, co też czytałem, to mail dany użytkownik, jemu to zostanie udostępnione, ten subskrybent plusa, bo to na razie, prawda, tak ma działać,
2: no tak.
3: To podobno, że się ma dostać jakieś maile jeszcze przy okazji, jak to zostanie udostępnione, więc pewnie póki maila, no to ciekawe, czy to człowiek będzie miał rzeczywiście, czy nie.
2: No sprawdzamy, no, tak. Sprawdzamy pocztę.
3: Trzeba sprawdzać i najwyżej się potem wrażeniami dzielić, nie? No. I tak na koniec dosłownie fajny błąd w iOSie, w sumie znaczy fajny, dobrze, nie jakiś znaczący mimo wszystko, ale jednak wydarzenia na żywo nam chyba zabrali. Wczoraj sobie właśnie wracałem, dzisiaj rano, z tejże imprezy z chipsami i otwieraczami i no nie ma live activities w ogóle, nie ten. Aplikacja nie zgłaszała w ogóle, że tam tego czasu przyjazdu kierowcy i potem czasu dotarcia do mnie do domu. Także coś tam się w tej becie też pokiełbasiło pod tym kątem. No, także chyba tyle, bo o Apple Intelligence jeszcze będziecie potem mówić, nie?
0: Tak.
3: A, dobra, no to najwyżej jeszcze potem coś tam swoje 3 grosze wtrącę i będę miał pytanka. A na razie, no to kończę, żeby nie było, że zajmuję 90% czasu antenowego. No to trzymajcie się.
2: Dzięki Maćku za telefon, pozdrawiamy serdecznie. To jeszcze pozwolę sobie przeczytać komentarz od naszego słuchacza Bartka. Witam, dzisiaj kontaktuję się z wami za pośrednictwem tekstu. Mam małe pytanie głównie do ciebie, Michale. W zeszłym tygodniu chciałem sobie zmienić limity przelewu w aplikacji ICO. Zalogowałem się do serwisu internetowego, wszedłem w ustawienia, a następnie w pozycję zmień limity. Dziwne, ale nie wyświetliły mi się pola edycji do wpisania nowych limitów. Cały czas był tylko link zmień limity. Dodam, że używałem do tego Firefoxa. Po kilku próbach odpuściłem. Nie próbowałem na Chromie, ponieważ na co dzień korzystam z Firefoxa. Zapytam tak subiektywnie, czy wyczyszczenie historii mogłoby pomóc? Pozdrawiam serdecznie. Bartku, nie mam pojęcia. Jakby czyszczenie historii nie powinno mieć nic wspólnego z taką możliwością zmiany limitów. Jeżeli chcesz, no to dla świętego spokoju możesz to sprawdzić. Natomiast ja bym jeszcze nie lekceważył jednak tej drugiej przeglądarki w postaci Chroma i tam sprawdził. Też warto by było zobaczyć jeszcze na dole strony, bo czasem może być tak, że serwis do płatności, czy w ogóle jakakolwiek strona, wyrzuca nam jakieś okienko dialogowe, które jest tak zwanym tym oknem modalnym, ale niestety użytkownikowi korzystającemu z czytnika ekranu nie wyskakuje ono na pierwszy plan. I bardzo często zdarza się tak, że takie okienko wyświetla się na samym dole strony, rzadziej jest, że na górze, ale ja bym w tych miejscach jeszcze po kliknięciu tego linka zmień limity poszukał, czy tam aby nam coś nie wyskakuje, jakiś obiekt zagnieżdżony, jakieś coś, co można klepnąć enterem i wtedy nam się może otworzyć jakieś okienko, które będzie służyło do zmiany danych. No, ja akurat, jak dobrze pamiętam, to ty korzystasz z PKO BP, natomiast nie z Inteligo. Ja korzystam z Inteligo, ten serwis nie był ruszany, jeżeli chodzi o zmiany od dawien dawna. Zresztą Inteligo to podejrzewam, że za jakiś czas będzie marką wygaszaną, ale ja tam na razie się tego Inteligo trzymam, bo po prostu to, że oni tam nic nie zmieniają w tym serwisie, co ma swoje dobre strony i jeżeli ja coś tam potrzebuję zmienić, czy jakkolwiek zarządzać kontem, no to od razu wiem, gdzie i co należy zrobić. A dostęp z ICO mam, więc też nie narzekam, jak trzeba będzie się przesiadać na coś innego, no to wtedy to zrobię, ale raczej nie prędzej.
4: I jeszcze mamy wiadomość od Mileny. Krótka wiadomość, ale...
5: Witajcie, z tej strony Milena. Ja mam taką drobną sugestię do Sylwestra. Sylwester, mam taką prośbę. Jak czegoś nie wiesz, to się nie wypowiadaj, no bo w tym momencie po prostu źle mówisz. Pozdrawiam.
6: Wielkie, wyślij, przy.
4: I tu też naszą prośbę, bo słuchajcie, nie wchodźmy może w jakieś takie
2: dokładnie
4: osobiste historie, bo to naprawdę można... Tutaj chyba nie o to chodzi w Tyflo-przeglądzie.
2: To nie jest audycja do tego, żeby sobie gdzieś tam wzajemnie różne rzeczy wytykać. Jak chcecie, to pogadajcie sobie na tak zwanym privie.
4: Tak jest. Troszeczkę może zaburzę kolejność, bo tutaj mamy kilka newsów od Piotrka. I żeby tu nie było takiej sytuacji, że Piotrek tutaj gada, to może teraz Piotrek, a potem jeszcze Michał powie, żeby troszeczkę tutaj zachować taką ciągłość. Ankiety od Envision i GitHuba.
0: Tak jest, mamy dwie ankiety. Pierwsza ankieta jest właśnie od Envision i słuchajcie, znów rozmawiamy o okularach i sprzęcie może w jakimś stopniu wykorzystującym AI. No może nie, zobaczymy. No pewnie jakiś AI tam będzie wykorzystywane. Natomiast Envision pracuje nad jakąś technologią do nawigacji wewnątrz budynków i dlatego chcą poznać, chcą w ogóle dowiedzieć się, czy coś, co planują i koncept ma rację bytu, ale też w okazji dowiedzieć się troszeczkę o nas. I teraz będzie link do formularza, które można wypełnić, jeśli chcecie dać odpowiedź. Nie są jakieś trudne pytania, to jest wszystko po angielsku, natomiast no, mówię, pytania są dosyć proste, nie musimy nic się rozpisywać. I kiedy wejdziemy sobie na ten formularz, to na pierwszej stronie mamy taki opis. Ja myślę, że ten opis warto przeczytać. O co im właściwie chodzi, co oni chcą stworzyć. Wyobraźcie sobie, że macie okulary wyposażone w asystenta audio, który ma nam pomóc nawigować wewnątrz budynków. Używając prostego polecenia głosowego, możemy powiedzieć na przykład, zabierz mnie pod jakieś konkretne miejsce, a okulary będą wydawać z siebie jakiś sygnał audio, tak zwany beacon, który pokieruje nas, który będzie wysyłany jakiś 1 yard, co jest chyba 1,5 metra, tak? Metr i parę centymetrów z hakiem, około metra powiedzmy, przed nami i będzie ten beacon wskazywał nam, kiedy mamy skręcić. Możecie wykorzystać tą funkcję równocześnie z innymi narzędziami asystującymi, takimi jak laska czy pies przewodnik. I mi tutaj uciekł fokus, a nie uciekł, to jest po prostu koniec. Więc mam taki pomysł, czyli coś takiego jak, ja bym to nazwał troszeczkę nawigacja typu Voice Vista, połączona z takim systemem nawigacji, które gdzieś znamy z gier wideo, bo ostatnio gry w takie coś idą, że po prostu mamy jakiś sygnał, który nam mówi, kiedy skręcić. No pomysł ciekawy, zwłaszcza gdyby to działało w miarę automatycznie w jak największej ilości miejsc. No i a propos tych miejsc, to jest właśnie ankieta. Pierwsze pytanie dotyczy tego, w różnych kategoriach miejsc, jak naszym zdaniem coś takiego byłoby nam przydatne. I tak na przykład, czy by nam się takie coś przydało w siłowni. I ze wszystkich tych pól mamy kilka przycisków opcji, od w ogóle nieprzydatne, średnio przydatne, przydatne, bardzo przydatne i ekstremalnie przydatne. Więc taka skala od 1 do 5 powiedzmy. I tutaj właśnie mamy w siłowni, w biurze, w sklepie spożywczym, w domu, w hotelu, na lotnisku, w galerii, centrum handlowym. I później jeszcze mamy pole otwarte, jeśli są jakieś jeszcze miejsca, w których naszym zdaniem takie coś by się przydało. To jest pierwsza część tej ankiety. Kiedy już to wypełnimy, mamy jeszcze część drugą, w której jesteśmy proszeni rozłożyć w skali 100% jak robimy zakupy sami. Tutaj jest pytanie, wiadomo, do osób niewidomych. I tak, no musimy w procentach rozłożyć. Ile procent zakupów robimy osobiście w takim dużym centrum handlowym, czyli nie wiem, u nas to może być jakaś Biedronka, Lidl, coś takiego, takie sklepy samoobsługowe, w internecie i że ktoś inny nam kupuje rzeczy i inne. I po prostu musimy gdzieś w procentach tak oszacować, jak akurat my robimy zakupy. No to jest ankieta, dwa pytania, ciekawe co z tego będzie. Ja myślę, że gdyby, czy do okularów Envision, czy jakichś innych okularów w przyszłości pojawiła się taka funkcja, która by faktycznie działała sensownie, no i działała, wiadomo, w wspomaganiu z laską, z naszymi gdzieś umiejętnościami, nie wiem, trzymania się ścian i tak dalej. Gdyby to było w stanie wykryć na przykład odpowiednie drzwi, czy w którym miejscu mamy skręcić. No to jak najbardziej myślę, że coś takiego miałoby miejsce bytu, ale jeśli jesteście innego zdania, to też po prostu możecie sobie tą ankietę wypełnić i dać firmie Envision więcej danych. To jest pierwsza ankieta, a druga ankieta jest bardziej dla programistów, a może bardziej dla osób, które korzystają z portalu GitHub, który no, pozwala nam udostępniać kod źródłowy oraz różne aplikacje. No, o GitHubie mówimy dosyć często. Ostatnio wspominaliśmy nawet, że tam się co jakiś czas pojawiają różne udogodnienia w sferze dostępności i firma zaczęła testować kolejne udogodnienia, mianowicie związane z tak zwanymi hovercardami, czyli coś, co pojawia się po zbliżeniu myszki. To są takie jakby etykietki narzędzia, chociaż one są większe niż etykietki zazwyczaj. Generalnie to wygląda tak, że jeśli na przykład widzimy jakiś wątek, powiedzmy, czytamy sobie jakiś wątek, są komentarze, mamy jakiegoś autora. Ten autor sam z siebie jest linkiem, natomiast jeśli osoba widząca zbliży myszkę do tego linku, to to spowoduje, że tam automatycznie wyskoczy taki mały dymek, w którym możemy coś więcej o tej osobie przeczytać. Tak na przykład możemy, nie wiem, w przypadku autorów, no możemy znaleźć informację, że ta osoba pracuje w takiej firmie, że już brała udział w tym projekcie, że akurat tutaj ta osoba gdzieś wysyłała kod źródłowy tego projektu i możemy gdzieś od razu na przykład znaleźć przycisk, żeby taką osobę zaobserwować. No tego typu rzeczy średnio działają dla nas z klawiatury i GitHub o tym pomyślał. I dla osób właśnie, którzy korzystają z klawiatury, z czytników ekranów, wpadli na taki pomysł na udogodnienie. Mianowicie, jeśli w jakimś miejscu, gdzie takie coś ma miejsce i o tym jesteśmy, przynajmniej byliśmy informowani kiedyś w opisie, teraz widzę, że to już nie działa, więc też musimy wiedzieć, że coś takiego tam jest, że to na początku, kiedy było zaimplementowane, to pamiętam, że było zrobione dosyć irytująco, że co chwilę słyszeliśmy komunikat, że takie rzeczy są dostępne, więc tutaj też no, próbują wyśrodkować, poszli w drugą stronę. Natomiast jeśli w jakimś miejscu taki hovercard jest, no to naciskamy Alt i strzałkę w górę i on nam zostanie automatycznie otwarty. Kiedy to się stanie, to fokus nam zostanie w tym miejscu i po prostu możemy sobie przeczytać, jeśli są jakieś przyciski, to możemy na nie nacisnąć i kiedy skończymy czytać zawartość tej etykietki, no to możemy nacisnąć Escape, żeby ją zamknąć. I o co prosi GitHub? No po prostu prosi o komentarze, jeśli programujecie, a nawet jeśli nie, ale korzystacie z GitHuba właśnie, żeby zgłaszać jakieś błędy, dużo komentujecie na tym portalu, siedzicie na nim z tego czy z innego powodu, no to możecie sobie to przetestować. I w linku, który będzie w komentarzu, to jest po prostu taki wątek dyskusyjny, możecie po prostu zostawić komentarz i wyrazić opinię, czy ta implementacja, która właśnie została wprowadzona, wam pasuje, czy nie.
4: I teraz może coś od ciebie, Michale, czyli specyfikacja Braille'a, która powstaje dla elektronicznych publikacji.
2: Tak, dla elektronicznych publikacji, no bo mamy obecnie kilka specyfikacji, ale one są bardziej dla drukarek brajlowskich. Dzięki temu możemy przygotować jakiś dokument i wypuścić na brajlowską drukarkę. Natomiast powstaje właśnie coś, co nazywa się Electronic Braille i o tym kilka słów teraz powiem. Mam tutaj przed sobą właśnie takie początkowe informacje dotyczące tego formatu, dotyczące tej specyfikacji. Ja je sobie przetłumaczyłem, teraz pozwolę sobie je odczytać. W ogóle nad tym na razie pracuje konsorcjum DAISY oraz APH, czyli American Printing House for the Blind. Są zapraszani wszyscy, którzy Braillem się zajmują się tworzeniem publikacji brajlowskich, no bo to tak naprawdę teraz powstał taki pierwszy dokument roboczy, który wymaga szerszych konsultacji i wszyscy ci, którym jest bliska idea tego właśnie elektronicznego Braille'a, też zapraszani są do tego, aby po prostu się dołączyć do tych konsultacji, dołączyć się do dyskusji, no i wspólnie coś stworzyć. Tu mam przed sobą streszczenie tego dokumentu. Niniejsza specyfikacja definiuje e-Braille, cyfrowy format odczytu publikacji brajlowskich. E-Braille wykorzystuje zestaw plików kompatybilny z EPUB 3 przy użyciu technologii takich jak XHTML i CSS w celu zakodowania alfabetu Braille'a w semantycznie ulepszonych znacznikach i umożliwienia dostosowania go do różnych możliwości urządzeń odczytujących alfabet Braille'a. Zestaw plików jest przeznaczony zarówno do dystrybucji pakietowej dla użytkowników końcowych, jak i do wdrożenia w sieci celem odczytu online i do pobrania. W przeciwieństwie do formatów brajlowskich, które koncentrują się na wymianie Braille'a gotowego do wytłoczenia, i Braille koncentruje się na dostosowaniu Braille'a do odczytu na odświeżanych wyświetlaczach brajlowskich o różnych długościach linii. Aby zachować ścisłą zgodność z głównymi formatami wydawniczymi i uprościć transkrypcję tych prac, format e-Braille jest zbudowany na zestawie plików zgodnym z EPUB 3. Zawiera dokumenty XHTML, CSS, obrazy, audio i wideo. Oznacza to, że publikacja e-Braille dzieli swoją technologię z siecią, dzięki czemu jest kompatybilna z czytaniem w standardowych przeglądarkach internetowych. Publikacja e-Braille różni się od czytania typowej strony internetowej tym, że Braille nie jest przekształcany w locie, ale jest formatowany zgodnie z zasadami regionalnego kodu Braille'a, w którym publikacja została wyprodukowana. Użytkownicy nie są jednak skazani na ten domyślny sposób wyświetlania. Dzięki elastyczności wyświetlania CSS i znormalizowanym praktykom znaczników mogą oni zastosować style dla innego regionu, a nawet zmodyfikować wyświetlanie zgodnie z własnymi preferencjami, na przykład zmieniając maksymalną długość linii. Publikacje e-Braille są również zaprojektowane tak, aby były elastyczne we wdrażaniu. Publikacja e-Braille może być umieszczona w internecie, rozpakowana w lokalnym systemie plików użytkownika lub dystrybuowana w pakiecie zgodnym z EPUB 3. A jako zestawy plików kompatybilne z internetem można je dostosować do przyszłych zmian w formatach publikacji. To jest taki bardzo techniczny opis, natomiast no wszystko, tak jak powiedziałem, sprowadza się do tego, że tworzony jest po pierwsze nowy format dostosowany do cyfrowych realiów, a po drugie ten format będzie formatem otwartym, więc tak naprawdę specyfikacja będzie w pełni dostępna dla każdego producenta dowolnego urządzenia, każdego monitora brajlowskiego. Nie będzie żadnych z tym problemów. Każdy, kto tylko będzie produkował takie urządzenie, a istnieje całkiem duże prawdopodobieństwo, że tych różnych czytników Braille'a będzie przybywać, to będzie mógł sobie taką implementację załadować. No i ona z racji tego, że jest oparta na EPUBie, to również no, ma jakąś taką dobrą podbudowę, która z pewnością może oznaczać to, że te pliki będą również, no i ten format będzie również, no czeka go jakaś taka dłuższa przyszłość, no bo EPUB to jest powszechnie stosowany format publikacji elektronicznych. Istnieje więc nadzieja, że to nie będzie jakiś taki format, który potrwa sobie chwilę, który ktoś sobie wymyślił, no i rząd za jakiś czas zniknie. To jest chęć takiego ustandaryzowania tego Braille'a. No i miejmy nadzieję, że to rzeczywiście nastąpi. Jak na razie, tak jak wspomniałem, dalej w tym dokumencie mamy dokładnie specyfikację tego, opis tych wszystkich znaczników, w jaki sposób należy to interpretować, implementować, co te znaczniki oznaczają. No i cóż, pozostaje zatem mieć nadzieję, że więcej organizacji zajmujących się wydawaniem publikacji brajlowskich będzie zainteresowanych braniem udziału w konsultacjach dotyczących tego formatu. No i że za jakiś czas faktycznie ten e-braille, czyli po prostu electronic braille, dojdzie do skutku, że zostanie on przygotowany, no i że będą chętni twórcy różnych urządzeń go wdrażać. I dzięki temu będziemy mogli sobie po prostu różne publikacje brajlowskie nie tylko drukować, ale też i wygodnie czytać.
4: I zdaje się, że mamy telefon. Tak mi się wydaje.
2: Nie, nie.
4: Nie?
2: Nie.
4: Czyli to u mnie.
2: A nie, to w tym momencie mamy. W tym momencie rzeczywiście nam się okay. telefon pojawił, bo przed chwilą nic mi nie dzwoniło. Ale teraz rzeczywiście telefon jest i już sobie ten telefon odbieram. Proszę bardzo. Mateusz jest z nami. Witamy cię.
7: Witam serdecznie. Ja takim z zapytaniem i takim, że czy będzie coś mowa o Marvel Realm? Jeśli nie, no to mógłbym się jakby powiedzieć, wypowiedzieć więcej, no bo testowałem, sprawdzałem, co to jest w ogóle, z czym to się je i jak to wygląda.
0: Też będę o tym mówił, natomiast jeśli też masz jakieś zdanie, też coś powiedzieć o ciebie, to jak najbardziej myślę, że można.
7: No mogę powiedzieć, że na ten moment, co oni by zrobili, że piszą na tej stronie, że jest część darmowa i część płatna, no to z darmowych rzeczy jest na razie tylko jedna gra. Reszta ich, powiedzmy, na tych światów, powiedzmy, gier wymagają subskrypcji. I ta gra, która jest tą grą darmową, to jest coś takiego, że mamy kawiarnię w parku, powiedzmy, no w lesie, i naszym zadaniem jest klientom parzyć kawę i przynosić tą kawę klientom. I to jest całkiem dobrze przemyślane, dźwięk jest całkiem dobry. Całe menu, cały interfejs jest czytelny, jest czytany przez NVDA. Więc no, nawet jeżeli ktoś ma problem z językiem angielskim, to translatorem, tak, tą wtyczką do NVDA sobie może przetłumaczyć wszystko. Zawsze tam jest opcja, żeby wczytać dokumentację danej minigierki, klawisze, wszystko włącznie ze skrótami dla pada, bo też obsługuje ta gra pady. Oczywiście no, to z interfejsem X-input, chyba tak się to nazywa właściwie, chociaż mogę trochę przekręcić. W każdym bądź razie, wracając jeszcze do tej gry, no wydaje mi się, że dźwięki są całkiem dobre, nie są dobrej jakości. Też no, słychać, że coś jest za mną, coś jest przede mną. Przynajmniej tak jak testowałem, sprawdzałem. Co dla mnie było pewnym takim zaskoczeniem, to było, że na stronie samej, jeżeli wejdziemy w zakładkę produkty i potem rozwiniemy już zakładkę poświęconą właśnie Marvel Realms, to jest nagłówek pobierz, ale niestety nie pobierzemy tego, nie ma w ogóle linku, dopóki nie zrobimy rejestracji. Ja się na początku naszukałem dobrze, czemu tego nie ma, czemu nie mogę pobrać, przecież jest nagłówek, jest napisana wersja, co jest nie tak. No okej, okay, dopiero jak zrobimy rejestrację, szedłem jeszcze raz, patrzę, no i jest pobierz normalnie. No i co ważne, myślę, że dla wielu osób to ma znaczenie, nie pobiera się pliku exe, ale pobiera się zip, który po prostu trzeba wypakować, i tyle, i po prostu dajemy, uruchamiamy plik wykonywalny, zgadzamy się, żeby tam no, Windows go puścił i wtedy po prostu wszystko się ładnie ładuje. A gry, jeżeli no, tam wpisujemy, zarejestrujemy się jakby, w sensie wpiszemy dane rejestracji, bo taki jest pierwszy komunikat tego, nie wiem jak nazwać, no, tego portalu, po prostu tego, tej aplikacji, o może tak. Jak to zrobimy, przejdziemy, to wejdziemy, wybierzemy grę, no to ta gra jakby zostaje pobrana, jakby ona jest pobierana na dysk, powiedzmy, i te gry płatne, no to po prostu pobierają się, ale jest komunikat, że no nie jest aktywna subskrypcja i tylko można kliknąć OK. No i subskrypcja jest wymagana przez tam te gry z tą jazdą, jakimś pojazdem, omijanie przeszkód i tak dalej. No i druga to jest tam walka, obrona swojego terytorium, przynajmniej tak pisali na stronie, za pomocą jakiegoś czołgu czy czegoś tam takiego. No ja na razie stwierdziłem, że nie będę prowadził, nie będę im płacił niczego, bo ten format, powiedzmy, ten sposób subskrypcji jest dosyć dziwny, że on jest prowadzony przez kryptowalutę, tak? To nie jakoś tak, nic nie pisali o PayPal czy czymkolwiek.
0: Tak, ja myślę, że coś więcej o tym spróbuję powiedzieć, jak będę omawiał temat, tak, bo faktycznie.
7: Aha, dobrze.
0: Zostali przez poniekąd gdzieś sytuacji swoim do tego zmuszeni, niestety.
7: Aha, no rozumiem. Rozumiem. No sama ta jeszcze gierka z tą kawą, no to po prostu ma kilka trybów, może nie trybów, tylko kilka takich rodzajów, że można ustawić, jak długo dana ta gra, minigierka ma trwać. No i potem się musimy zmieścić w tym czasie, dostarczyć tą kawę. I to nie jest takie, że o, nie wiem, bierzemy filiżankę, zrobimy kawę od razu w ekspresie. Nie. To w ogóle trzeba tam dostać się do szafki, tam w ogóle wziąć słoik z ziarnem do kawy, wsypać to do młynka do kawy, potem do słoika przysypać tą zieloną kawę, potem dopiero do ekspresu. Więc to nie jest takie, że od razu wszystko jest proste i klarowne, można powiedzieć, chociaż instrukcja jest bardzo prosta, no tylko się połapanie tego, gdzie co jest na mapie, że tak powiedzmy, no to już nie jest takie proste. I co dla mnie było dosyć pewnym ciekawym zaskoczeniem, to że poruszamy się wsadem w grze, a w interfejsie strzałkami, ale co najbardziej mnie zdziwiło, to że no jest obracanie postaci Q i E o 45 stopni, co mi dosyć się kojarzyło z Heroes Call, które też tak, no, przynajmniej na to pozwalało. I to myślę, że na tyle przynajmniej na ten moment dla was chciałem się z wami podzielić.
2: Okej, okay, super Mateuszu, dzięki za telefon i za te informacje.
7: No, dzięki, trzymajcie się, miłej audycji wam życzę.
2: Do usłyszenia, pa.
4: I mamy jeszcze wiadomość od Maćka.
8: Cześć, słuchajcie, ode mnie jeszcze bardzo króciusieńka wiadomość. Tryb głosowy jeszcze nie działa. Sprawdziłem sobie już po tej aktualizacji, o której żeśmy rozmawiali przed momentem. No i niestety, póki co, klopsik, responsywność taka jaka była, więc no, należy sądzić, iż to jeszcze nie ten moment dla nas, dla mnie, dla was, żeby testować i się wrażeniami dzielić.
2: No to czekamy.
4: Tak jest. Ale nie czekamy na konkretnego newsa. A tym newsem jest od Piotrka news na temat Unreal 4.
0: Tak, to jest czwarta wersja programu, który jest kolejnym czytnikiem RSS na Maca i na iPhone'a zresztą. Słuchajcie, dużo tego jest. Naprawdę, jak ktoś ma iPhone'a czy Maca, to jest w czym przebierać i to naprawdę sensownych aplikacji. I co kolejna aplikacja, o której napisał portal Mac Stories, tutaj jedna z dziennikarek tego portalu, postanowiła właśnie sobie tą nową wersję tej aplikacji ściągnąć i przetestować. Co mnie zaciekawiło, jeśli chodzi o tą konkretną aplikację, że w tym artykule było napisane, że to jest, że wersja na Maca powstała w pełni od zera, używając natywnych API. Tutaj było konkretnie powiedziane o AppKitie i SwiftUI, czyli takie właśnie systemy faktycznie do tworzenia natywnych aplikacji na Maca, a nie portowania ich na iPhone'a, więc to mnie na tyle zaciekawiło, żeby tą aplikację ściągnąć, zwłaszcza, że słyszałem, że Wcześniej ta wersja na iPhone'a dostępna jakoś była, więc ściągnąłem sobie i co mogę o tej aplikacji powiedzieć? No, jeśli chodzi o funkcjonalność, no to mamy wszystko tak naprawdę, czego możemy potrzebować w współczesnym czytniku RSS. Jest synchronizacja przez kilka różnych usług, ale to się można wyłączyć, jeśli ktoś nie chce. Oczywiście jest import i eksport OPML, więc jeśli gdzieś mamy te kanały sobie zapisane, to możemy je zaimportować, nie ma problemu. Są foldery, można sobie posty zapisywać, tutaj akurat to jest nazwane zapisywanie w niektórych aplikacjach, to są jakieś gwiazdki, no tutaj po prostu posty sobie zapisujemy. Jeśli chodzi o listę artykułów, no to mogą nam być czytane streszczenia na liście. Jeśli już jakiś artykuł otworzymy, to on oczywiście może nam się otworzyć w trybie czystego tekstu, że nam aplikacja automatycznie wydobędzie tekst, jeśli tam są jakieś reklamy, jakieś informacje o ciasteczkach, my nic tego nie zobaczymy, to po prostu będzie nam pominięte bez większych problemów. I to jest też gdzieś jeden z takich większych plusów tej aplikacji, mi się wydaje, bo to wydobywanie tekstu, przynajmniej w porównaniu do News Explorera, z którego korzystałem do tej pory, mam wrażenie, działa lepiej. Usuwa rzeczy, których nie powinno być. Jeśli gdzieś jakiś artykuł był ucięty, bo był, nie wiem, przerwany jakimś materiałem wideo, co się ostatnio coraz częściej zdarza, też mam wrażenie, że ta aplikacja radzi sobie z tym lepiej. Więc tutaj gdzieś ten mechanizm, który te teksty wydobywa, mam wrażenie, działa bardzo sensownie. Natomiast dwa największe plusy tej aplikacji, jak dla mnie, jeśli chodzi o Maga, to jest to, że no właśnie przez to, że ta aplikacja jest w pełni natywna, to ona jest naprawdę szybka. To jest chyba najszybszy czytnik RSS, z którego korzystałem dziś. Kiedy chodzimy po tej liście artykułów, te artykuły nam się ładują, to się wszystko dzieje no naprawdę bardzo szybko. Do wszystkiego mamy skróty klawiszowe, więc tutaj nie ma problemu, że do czegoś musimy się przeklikiwać, żeby coś zrobić. Jeśli chcemy jakiś artykuł przeczytać, to albo możemy nacisnąć na nim Enter, on się wtedy otworzy w osobnym oknie, albo możemy sobie wyjść z tabelki, bo tutaj mamy taki klasyczny wygląd, dwie tabelki. Z lewej strony mamy wszystkie foldery i kanały, które dodaliśmy. Z prawej strony mamy listę artykułów. Właściwie po środku, a z prawej strony mamy widok www, w którym wybrany artykuł jest wyświetlany, więc tak klasycznie, no po prostu robi to, co musi i na dodatek większość z tych funkcji jest nam oferowana zupełnie za darmo, bo aplikacja jest darmowa. Jest abonament, który kosztuje chyba $30 rocznie i teraz nie pamiętam ile miesięcznie, chyba kilka dolarów, który nam pozwala zapisywać tekst artykułów offline i otwiera nam zaawansowane opcje udostępniania, czyli nie wiem, udostępnianie na konkretne portale i tak dalej. No to jest dostępne w tym abonamencie, natomiast linki do artykułów też możemy sobie kopiować w wersji darmowej, no i wszystkie inne takie podstawowe funkcje do czytania są dla nas dostępne nawet właśnie w tej wersji podstawowej. Jest jeszcze aplikacja na iOS-a, którą stwierdziłem, że przy okazji też sobie przetestuję. I co mogę powiedzieć o tej aplikacji na iOS-a? No tutaj też widać, że ten deweloper o dostępność dba, bo jest wszystko bardzo fajnie dostępne. Znów tutaj wszystko, co powiedziałem tak naprawdę o wersji na Maca, też dotyczy wersji iOS-owej, wszystko jest ładnie czytane. No przez to, że na iOS-ie gdzieś oczekujemy czynności, no tutaj czynności jest i jest ich mnóstwo, bo możemy sobie na przykład na liście artykułów oznaczać jako ulubione, usuwać, oznaczać jako przeczytane powyżej lub poniżej kursora, więc to wszystko jest. Jeśli stukniemy na jakiś artykuł, to on nam może się otworzyć od razu i możemy sobie go przeczytać, więc no wszystko tutaj, co powinno być, jest. Natomiast co ciekawe, na iOSie deweloper postanowił pójść o krok dalej, jeśli chodzi o usunięcie w cudzysłowie zbędnych dla nas elementów. To znaczy, jeśli tą aplikację otworzymy, no to na początku tylko zobaczymy listę kont. Kiedy już mamy dodane jakieś konto, to będziemy widzieć tylko listę folderów, czy tej aplikacji akurat one się nazywają, tagów. No i jeśli w jakiś tag wejdziemy, no to zobaczymy listę artykułów. Jeśli wejdziemy do artykułu, no to zobaczymy tylko samą treść artykułu. No i możecie się zastanawiać, no ale przecież tam powinny być jakieś przyciski, właśnie, nie wiem, udostępnij i tak dalej, jakieś ustawienia. No macie rację. One powinny być i one tam są. Natomiast dla VoiceOvera One zostały zrobione w bardzo ciekawy sposób, mianowicie musimy je sobie wywołać tak zwanym tym stuknięciem Magic Tap, czyli dwukrotne stuknięcie dwoma palcami. I wtedy te wszystkie opcje zobaczymy. A jeśli normalnie po prostu pracujemy z tą aplikacją, chcemy tylko sobie czytać artykuły, nie interesują nas jakieś inne przyciski, no to po prostu ich nie widzimy, od razu fokus nam ląduje na samych listach i nie musimy przeklikiwać się w inne przyciski. No, pomysł specyficzny, nie wiem, czy spodoba się wszystkim, jak dla mnie jest nawet ciekawy, także no, myślę, że jak najbardziej aplikacja warta polecenia, przynajmniej przetestowania, zarówno na iPhone'ie i na Macu. Jeszcze raz przypomnę, nazywa się po prostu OnRed, czyli UnRead. Możecie sobie wyszukać w App Store zarówno na Macu i na iPhone'ie.
2: Piotrze, to moje pytanie, czy gest potarcia dwoma palcami, jeżeli chcemy wyjść o poziom wyżej, działa? Działa.
0: Tak, oczywiście, działa. No to... Przycisków wróci nie ma, ale gest działa.
2: Ale gest działa, no to rzeczywiście ciekawe podejście.
4: No to prawda. I mamy jeszcze wiadomość od Mateusza.
9: Jeszcze tylko jedna rzecz co do Marvel Realm. Popełniłem nagranie, film na kanał, więc jakby ktoś chciał posłuchać, jak to wygląda, ta aplikacja plus ta gra z tym parzeniem kawy, to odsyłam do mojego kanału na YouTubie Jabłecznik. Może ktoś by chciał po prostu posłuchać nieco dłużej, zobaczyć, jak ta gra, ta aplikacja wygląda.
4: No to zapraszamy niniejszym. I kolejny news od Michała, pozytywny, na temat Speech Central, aplikacji tej na iPhone'a do czytania książek i nie tylko czytania w pewnym sensie, bo może również przerobić e-booka na audio.
2: Zgadza się. Ostatnio twórca tej aplikacji tym się chwalił. Szczerze mówiąc, ja jakoś po tym, jak uspokoiła się sytuacja z Voice Dreamem, to te Speech Central traktuję tak trochę po macoszemu i tam naprawdę bardzo rzadko zaglądam, bo nie mam potrzeby. Już się przyzwyczaiłem tak do Voice Dreama, a tu co chwilę coś rzeczywiście się pojawia. Nie wiem, kiedy autor dodał właśnie tę funkcję, czy niedawno, czy już od jakiegoś czasu, ale w każdym razie ona rzeczywiście działa. Działa w sposób taki, że wchodzimy sobie na zakładkę, gdzie mamy nasze artykuły, nasze książki i wybieramy w czynnościach na danej pozycji więcej, a następnie eksportuj plik audio. I teraz tak, do użytku naszego są te głosy, które mamy zainstalowane w systemie, głosy iOS-a, więc możemy sobie na przykład z Zosią czy Krzysztofem, no czy co tam mamy, to możemy sobie wyeksportować. Co ważne, jest tu zarówno głos ten wyższej jakości, jak i niższej. Jeżeli ktoś na przykład nie lubi tych głosów premium, no to może sobie skorzystać z głosów w wersji compact. Wybieramy te opcje, zaznaczamy też, żeby konwertowało nam do formatu M4A, jeżeli chcemy. Jeżeli tego nie zrobimy, to podejrzewam, że w Wave'ie nam to będzie się zapisywało, albo w jakimś innym bezstratnym formacie. Tego akurat nie sprawdzałem, bo mam bardzo mało miejsca na telefonie, żeby aż tego typu eksperymenty przeprowadzać. No i cóż, rzeczywiście konwersja ma miejsce. Ja nawet zrobiłem jakiś taki krótki materiał, wyeksportowałem sobie, chociaż nie obyło się bez problemów. Miałem w Speech Centralu jakiś materiał, który kiedyś sobie pobrałem chyba nawet ze strony internetowej, ze strony, zdaje się, Tyfloświata, jakiś dawny artykuł sprzed kilku lat, co zresztą usłyszycie za moment, bo nie tylko książki można tam wrzucać, ale też właśnie artykuły ze stron internetowych. No i wyeksportowałem go sobie. Cóż, nie obyło się, tak jak mówię, bez problemów. Za pierwszym razem ten eksport zatrzymał się na 13%. I ten eksport tak sobie wisiał. No to stwierdziłem, że okej, wychodzę stąd, ale spróbuję jeszcze raz. Za drugim razem poszło zdecydowanie szybciej i co ciekawe, zostałem od razu zapytany, gdzie ja chcę ten plik umieścić. Mogłem umieścić w tym wszystkim, co mam dostępne w aplikacji pliki. Więc oprócz tego, że mogłem wrzucić sobie w pamięć mojego telefonu, że mogłem wrzucić na iClouda, ale też mogłem sobie ten plik od razu umieścić na przykład na dysku Google. co zresztą zrobiłem. I w ten sposób przerzuciłem go sobie do mojego komputera, no bo dzięki temu od razu miałem dostęp do niego z dysku Google. Natomiast no, niepokoi mnie trochę to, że on za tym pierwszym razem nie zadziałał. Twórca Speech Central chwali się tym w kontekście plików PDF, że można sobie tak właśnie eksportować pliki PDF, ale no z moich testów to wynika, że nie tylko PDF-y można sobie testować i eksportować, ale też i dowolne książki, które po prostu łyka Speech Central. Co ciekawe, tam oprócz eksportu do audio, to można eksportować też do dokumentów Microsoft Worda. Więc jeżeli potrzebujecie jakiegoś takiego konwertera do DOCX, to może właśnie Speech Central wam się przyda. To teraz taka krótka próbka tego dźwięku. No nie jest on najlepszej jakości, on się trochę gotuje. Może gdyby mnie wyeksportował, to by nie wyeksportował do formatu kompresowanego, to byłoby lepiej. Chociaż z drugiej strony, no to i w M4A to przecież można zrobić dobrze.
10: Rządowy program Aktywna Tablica, edycja 2021 do 2024, kontynuowany będzie rządowy program Aktywna Tablica, który umożliwia szkołom podstawowym i ponadpodstawowym wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt pozwalający na podnoszenie jakości kształcenia oraz wspierający rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.
2: No i tak dalej, i tak dalej. To myślę, że nie będę tego pokazywał całego, no bo po prostu tu chodziło o to, żeby pokazać po prostu, że to...

0: ma no, tam bardzo niewiele i ona zajmuje no, na takiej prędkości to tam około 2 minut, albo nawet i mniej, to on pokazywał, że potrzebuje 1 gigabajt pamięci. No to jest dużo. A kiedy chciałem wyeksportować w ten sposób całą książkę, bo też miałem jedną książkę właśnie, już taką pełną publikację, tam kilkaset stron, no to mi pokazał, że on potrzebuje 7 giga, czy tam 8 nawet. Więc to już całkiem sporo i pytanie, czy rzeczywiście i do czego mu aż tyle pamięci jest potrzebne. Prawdopodobnie no on sobie to najpierw eksportuje jakoś do Wave'a, a potem albo innego takiego formatu bez kompresji, albo a potem sobie ewentualnie to konwertuje.
1: Ale to się i tak nie klei, no bo nawet 2 minuty w mono w Wave'ie to nie powinno zajmować 1 giga.
0: No
1: tak?
0: Nie powinno.
2: Tak jakby ten 1 giga to jest potrzebny tak czy inaczej.
0: Tak.
2: A potem
0: może jakoś...
2: giga na Wave'ie.
0: Tak. Dokładnie. Jakoś bardzo nieproporcjonalnie on to pokazywał. No ale w każdym razie jest taka opcja, jeżeli wy również korzystacie ze Speech Central od Wielkiego Dzwonu, no to może akurat właśnie to spowoduje, że będziecie tam zaglądać częściej.
2: No i teraz już coś, co podejrzewam kilka osób czeka, czyli nowości w grach.
1: Tak jest, bo tradycyjnie zbliża nam się koniec miesiąca, koniec lipca, więc będzie zestawienie Audio Games Net, zestawienia, którego jeszcze na stronie nie ma, więc wy usłyszycie je jako pierwsi. Wiadomo, niektóre rzeczy już dziś, o niektórych rzeczach już was informowałem, ale jeszcze nie o wszystkim, zawsze tutaj jakieś inne nowości się znajdą i tak na przykład właśnie jeszcze wracając do tematu Marvel Realm, o którym już wspominał Mateusz, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, wtedy opowiadałem dokładnie co to jest. No i to jest taka platforma do gier audio, która jest reklamowana tym, że działa na podstawie współczesnego, zaawansowanego silnika, który ma właśnie wspierać dobrze kontrolery, właśnie oparte o X-input, dźwięk przestrzenny, który akurat mi z jakiegoś powodu nie chciał zadziałać, mimo to, że w Forzie na przykład działa, więc nie wiem, co tam poszło nie tak. I mieć zaawansowaną fizykę, która w niektórych grach może się przydać. Tak jak wspominał Mateusz, mamy 3 gry. Jedna jest dostępna za darmo, właśnie gra Canopy Cafe, w której to właśnie prowadzimy kawiarnię i to jest takie naprawdę dosyć złożone zadanie, bo no właśnie, musimy najpierw otworzyć szafkę, wyciągnąć z szafki słoik z kawy jeszcze niezmielonej, wsypać trochę tego do młynka. Kiedy ten młynek to już nam zmieli, musimy wyciągnąć słoik na kawę zmieloną, podstawić go pod ten młynek i tą kawę wsypać do ekspresu, podstawić kubek pusty, który też oczywiście musimy wyciągnąć z szafki i dopiero wtedy nam się ta kawa zacznie robić. To wszystko oczywiście trwa kilkanaście do kilkudziestu sekund. W międzyczasie będą do nas przychodzić klienci i siadać sobie przy różnych stolikach. Musimy też się nauczyć układu tych stolików, bo plansza jest no taka dosyć pokaźna. I kiedy już tą kawę mamy, no to musimy im ją zanieść. Kawa musi być gorąca, bo gdyby nie daj Boże im wystygła, bo dostali zimną, no to nasza reputacja zacznie spadać, bo tak jesteśmy oceniani w tej grze. No i tak, kiedy my w międzyczasie już komuś taką kawę przynieśliśmy, musimy czekować kolejną porcję, bo z czasem będą przychodzić kolejni klienci, no i w ogóle z czasem tych klientów będzie coraz więcej, żeby gra była dla nas dziś coraz trudniejsza. Kiedy już wypiją tą kawę, no to zostawią nam brudny stolik. Musimy te stoliki powycierać ściereczką. Gdyby ktoś usiadł przy brudnym stoliku, to się obrazi i pójdzie sobie po prostu. Więc był kolejny klient, którego straciliśmy. A same kubki oczywiście też są brudne, więc musimy je jeszcze na to wszystko wkładać do zmywarki, jeszcze tą zmywarkę włączać, więc jest co robić. Pomysł całkiem ciekawy i taki dosyć kompleksowo rozwiązany. Jeśli kolejne gry gdzieś będą na tyle jednocześnie proste, ale skomplikowane, to wydaje mi się, że pomysł jest ciekawy. 2 pozostałych gier niestety nie miałem okazji przetestować. No głównie jest to związane właśnie metodą płatności. Twórcy pochodzą z Iranu i to stanowi jeden dosyć duży problem. Bo to jest kraj, który głównie przez Stany Zjednoczone jest objęty ogromną ilością sankcji. Sankcje, które powodują, że wszystkie platformy płatnicze, które gdzieś

0: są oferowane przez głównie amerykańskie firmy, takie jak PayPal, czy na przykład Stripe, który gdzieś przetwarza większość kart płatniczych na świecie. Po prostu w Iranie nie działają. Oni piszą, że od 5 miesięcy próbowali znajdować jakieś na to rozwiązania. Niestety ponoć rozwiązanie się znaleźć nie udało. Może to się zmieni. Natomiast na ten moment, no niestety, jedynym sposobem na zakup tej gry nie są kryptowaluty. Sama platforma nie jest jakoś przesadnie droga, to jest abonament, natomiast abonament, który kosztuje 10 dolarów za kwartał, za 3 miesiące, więc no, wydaje mi się, że tragedii nie ma, zwłaszcza jeśli faktycznie będą do tego dodawać nowe gry. Co jest obiecywane. Też na tej platformie mamy tabelę najlepszych wyników, więc można swoje wyniki wysyłać do sieci. Są osiągnięcia, więc to jest wszystko całkiem sensownie zintegrowane. No natomiast największym problemem dla wielu pewnie będzie to, że musimy zapłacić w kryptowalutach. To stanowi wiele problemów dostępnościowych, to na kilka znaczeń tak naprawdę, bo żeby założyć konto na wielu takich portalach, czy to jest jakiś, oni chyba rekomendują Binance, ale nie tylko tam, no zazwyczaj musimy potwierdzić swoją tożsamość przez na przykład skan dowodu osobistego, no nie wszyscy mogą tego chcieć, ale niestety no przez to, że tutaj działamy na kryptowalutach, to jest wymagane. Pół biedy, jeśli to jest tylko dowód, bo słyszałem też o sytuacjach, gdzie żeby na takich portalach zalogować, oprócz tego skanu dowodu, to też musimy na przykład nagrać się do kamery, obracając odpowiednio głowę, albo na przykład czytając coś z kartki, jednocześnie trzymając dowód w jednej ręce, żeby mogli naprawdę potwierdzić, że to my. Wiem, że osoby niewidome, które dziś były same, na przykład bez pomocy osoby widzącej, miały z tym problem, a nawet jak ktoś miał osobę widzącą obok siebie, to też stanowiło problem, bo gdyby nie daj Boże, dziś pojawiła się druga głowa w kadrze, to wiem, że też takie firmy robiły problemy, więc no z tym jest kłopot. Inna sprawa też, Boże, ja to źle gdzieś interpretuję internet, ale też patrzyłem się, jak to wygląda na przykład też w kwestii podatków. I z tego, co widzę, to w Polsce nawet za sam zakup kryptowaluty, wiadomo, jest opodatkowany, więc musimy to po prostu później na następnym picie jakoś oznaczyć. Ale też nawet zakup towaru przez kryptowalutę, nawet jeśli my teoretycznie nie mamy zysku żadnego, no bo gdzieś po prostu wymieniamy tą walutę i od razu coś za to kupujemy, zakup towaru przez kryptowalutę jest też traktowany jako zysk i też musimy go opodatkować tak jakby. I to jakoś nie liczy się w kwotę wolną od podatku, więc no to jest coś skomplikowane. I ja się tego nie podejmowałem, bo nie chciałbym coś tutaj źle zrobić, żeby później to mieć przez to jakieś kłopoty. No teoretycznie to jest nieduża kwota, natomiast nie wiem, jak dokładnie ta sytuacja wygląda. Może ktoś ze słuchaczy gra na giełdzie, orientuje się bardziej w sferę, że krypto, może rzuci na to więcej światła, jak to wygląda. Natomiast no, na pewno do łatwych zadań to nie należy niestety. Więc miejmy nadzieję, że uda im się tym deweloperom z firmy Sonorous Arts znaleźć jakieś bardziej przyjazne dla nas rozwiązanie, bo sama platforma, chociaż może nie jakoś rewolucyjna, no to wygląda ciekawie i ta pierwsza gra, którą nam dali, wygląda no naprawdę ciekawie, sensownie. Warto sobie nawet tą jedną grę darmową przetestować, bo no myślę, że warto. Co mamy jeszcze, jeśli chodzi o nowe gry? Mamy na przykład nowe chińskie RPG, które nazywa się Dragon Moon. No, wszystkie chińskie RPG generalnie działają w podobny sposób, jeśli chodzi o rozgrywkę, więc jeśli ktoś już grał w tego typu gry, a już ostatnio ich się pojawiło całkiem sporo, no to mniej więcej może wiedzieć, o co chodzi, czego się spodziewać. To jest kolejna gra, o której dowiedzieliśmy się dzięki Arkowi Świętnickiemu. Co on napisał, jest nam oczywiście potrzebny tłumacz, jest nam też potrzebny lokal emulator, czyli narzędzie, które no, powie grze, że mamy chińskiego Windowsa, bo gra jest akurat właśnie na ten system, podobnie jak Marvel Realms, zresztą też chyba tego nie wspomniałem. I co wiemy o tej grze? Że ludziom udało się złamać barierę pomiędzy światem prawdziwym a wirtualną rzeczywistością. Konkretnie tutaj gramy naszą postacią jest jakiś policjant, który brał udział w jakiejś akcji, która no, nie poszła tak jak powinna, przez co zginęła jego największa miłość, co spowodowało, że on popadł niestety w narkotyki i próbuje się z tej całej sytuacji otrząsnąć i widzi nadzieję właśnie w tej wirtualnej rzeczywistości. Powstała jakaś gigantyczna gra wideo, która powstała w połączeniu kilku nacji, w której wiele osób znajduje nowe życie i on stwierdza, że też chce takiego nowego życia poszukać. I to jest fabuła. Gra jest ponoć bardzo dobra, chwalone są na przykład dźwięki, oprawa dźwiękowa ponoć jest bardzo ładnie zrobiona. Więc jeśli nie przeszkadza wam to, że musicie sobie tę grę tłumaczyć, uruchamiać odpowiednio, a lubicie gry RPG, no to myślę, że warto będzie się tym zainteresować. Następnie mamy kolejną grę na Windowsa, bardzo prostą, Fruit Typing Challenge, gra kolejna na Windowsa. To jest pierwszy taki projekt programistyczny akurat tej osoby, więc tutaj rozgrywka nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Mamy muzyczka sobie leci w tle i jesteśmy sprawdzani, jak szybko i dokładnie możemy pisać. Jak to jest robione? Po prostu musimy wpisywać nazwy owoców, które nam podaje gra po angielsku. Więc słyszymy apple, wpisujemy apple, tak, słyszymy banana, wpisujemy banana. Musimy tak tych kilka owoców wpisać odpowiednio szybko i kiedy czas się skończy, to po prostu dostaniemy wynik, jak dobrze nam to poszło, jaką mieliśmy dokładność. Mamy 3 poziomy trudności. I no właśnie mamy muzykę i gra też nam śledzi najlepsze wyniki, więc możemy sprawdzić, czy poszło nam lepiej. Następnie mamy grę, o której też mówiłem w zeszłym tygodniu, takie kolejne duże dosyć wydanie, na które wiele osób czekało, mianowicie jest to strzelanka City of Division. Strzelanka wieloosobowa, która cechuje się tym, że jest taka bardzo realistyczna i ma taką dosyć dużą mapę. Widziałem, jak ta gra wygląda, ze znajomym ją testowaliśmy, właściwie znajomy testował i obserwowałem, co się dzieje. I bo jeśli ktoś nie lubi tego typu gier, takich strzelanek, to no pewnie ta gra mu się też nie spodoba, natomiast jeśli was takie gry interesują, no to myślę, że ma to rację bytu, bo faktycznie mapa jest duża, mamy dużo budynków, do których możemy wejść, jakieś szpitale, biurowce, domy, każdy mają swój unikalny pogłos, no niestety nie ma dźwięku binauralnego, a szkoda, ale pogłosy są. Mamy też misje, które możemy sobie pokonywać. Jest fabuła w tej grze zrobiona. I faktycznie ta fizyka, o której mówili deweloperzy, tam jest. I są przedmioty, które możemy niszczyć i to ma wpływ na rozgrywkę. Tak? Na przykład podczas tej fabuły była misja, w której trzeba było wejść do domu i znaleźć dowody na zbrodnię akurat. I była ta osoba w pokoju. W międzyczasie, bo to gra wieloosobowa, tam cały czas się dzieją inne rzeczy, zakradł się do niej jakiś inny gracz i zaczął ją atakować. I znajomy wpadł na pomysł, żeby uciec przez okno, bo to był pokój, normalnie w tym pokoju były okna. No i faktycznie można te okna przestrzelić. Kiedy te okna przestrzelił, to mógł strzelać na zewnątrz i oczywiście mógł przez to okno wyskoczyć. No inna sprawa, że jak się skacze z drugiego piętra, to raczej się tego nie przeżyje i tak było. Natomiast to pokazuje, że faktycznie deweloperzy w tej grze dbają o realizm. I jak na razie gra rozwija się dosyć prężnie. Na początku wiadomo były problemy, serwery nie wytrzymały, były opóźnienia dosyć duże. Natomiast po kilku dniach udało im się z tego uporać i z tego co wiem, to w tym momencie już wszystko działa stabilnie. Gra jest darmowa, więc jeśli lubicie tego typu szczelanki i brakowało wam tego typu gier, bo no, co jakiś czas jedne znikają, pojawiają się inne, to jak najbardziej City of Division myślę, że jest warte przetestowania i grania. Następnie mamy grę karcianą na odmianę. Gra nazywa się Desolate i to jest gra tekstowa działająca w terminalu, dostępna na wszystkie platformy i powstała na bazie takiej gry karcianej planszowej. I pomysł jest ciekawy, bo jaką mamy fabułę? Stracono komunikację ze stacją kosmiczną numer 4. Lecimy, żeby dowiedzieć się, co się stało. W międzyczasie straciliśmy kontrolę nad naszym statkiem, się rozbiliśmy, no i musimy się wydostać. Stacja ma jakieś spotki, którymi możemy uciec. Natomiast kiedy dostajemy się na tą stację, dowiadujemy się, co się stało. Stację przejęli obcy i musimy wywalczyć ucieczkę. Mamy 5 pokładów, które musimy przejść. Gra wygląda w taki sposób, że dobieramy karty stali, które odpowiadają różnym zdarzeniom, różnym pomieszczeniom, do których wchodzimy. Jednocześnie mamy cały czas spadający poziom tlenu i życie. No i możemy czasami też właśnie napotkać tych kosmitów. Gdyby tak się stało, musimy z nimi walczyć. To działa, to wykonujemy poprzez rzut kostką, no i na podstawie tego, co wyrzucimy, no to albo tracimy życie, albo pokonujemy tych obcych, no i naszym zadaniem po prostu jest wydostanie się z tej stacji. Gra jest no bardzo prosta, darmowa, więc myślę, że też warto sobie ściągnąć, jeśli was pomysł zainteresował, bo ponoć jest to, w co pograć. To jest gra z jednej strony prosta, ale też dosyć taka zaawansowana jest, co robić. I teraz aktualizacje. Aktualizacji jest troszeczkę. Między innymi inne chińskie RPG się zaktualizowało. Konkretnie jest to gra Longevity World, która teraz działa ze wszystkimi czynnikami ekranu, takimi jak NVDA. I pojawiły się nowe lokacje, w których znajdziemy nowe różne misje. Wave of the Undead, czyli gra, w której walczymy przeciwko zombie, pojawiły się nowe jakieś typy położenia i nowe jakieś wieżyczki obronne, które możemy postawić, żeby walczyć przeciwko tym zombie. Więc pojawiły się też poboczne misje, które możemy wykonać, które nam pozwolą zdobyć mózgi, czyli to jest waluta w tej grze. Przez mózgami możemy później odblokowywać różne nowe bronie i umiejętności, więc pojawił się tutaj kolejny sposób, żeby te mózgi zdobywać, no i jak zwykle poprawki błędów. Mortal Kombat 1 pojawiła się kolejna aktualizacja, jak to zwykle co miesiąc, i w tej aktualizacji pojawiły się dwa ostatnie postacie tego pierwszego sezonu tej gry, tego pierwszego Combat Packu tak zwanego. Mianowicie jest to Takeda, czyli postać, którą możecie kojarzyć z poprzednich Mortal Kombatów, oraz postać cameo Ferra, na tym nie przypominam sobie, kto to akurat jest. Natomiast oczywiście też obiecywane są poprawki czytnika ekranu, więc tutaj pewnie problemy z tymi głosami zostały naprawione. Ale to dopiero początek, bo przy okazji też, przy okazji Comic-Conu, który odbywa się w San Diego, wiele firm zapowiada różne rzeczy i NetherRealm też tutaj nam całkiem sporo zapowiedział, bo 24 września ukaże się pierwsze rozszerzenie do Mortal Kombatu. Nazywa się Chaos Reigns, oczywiście pisane przez K, a nie przez CH, bo chaos, no bo wszystko w Mortal Kombacie, co jest pisane przez C, pisze się przez K, nawet tytuł gry. I no, co nam to rozszerzenie da? No, da nam więcej trybu fabularnego, który, przypominam, dla tych, którzy nie grali, jest opatrzony audiodeskrypcją, więc jak najbardziej warto w niego sobie zagrać. Jak graliście w tryb fabularny tej pierwszej części, no to była tam taka scena po napisach końcowych, jak to ostatnio dużo filmów robi, która pokazywała, że to faktycznie nie jest koniec tej fabuły, no i będziemy mieli kontynuację jej właśnie we wrześniu. A z tym rozszerzeniem też pojawią się nowe postacie. Postaci będzie 6. Na start dostaniemy postacie powracające do Mortal Kombata. To będą cyborgi Cyrax i Sektor, które możecie kojarzyć z Mortal Kombata wcześniej. Co ciekawe, tym razem to będą kobiety, bo wcześniej to były postacie męskie, teraz to będą dziewczyny. Oraz Noob Saibot, czyli też kolejna postać powracająca do Mortal Kombata. Ale to nie koniec, bo tradycyjnie też mamy postacie z innych uniwersów, bo ostatnio to się stało modne. I to będzie Terminator T-1000, czyli to jest ten Terminator z drugiej części, jeśli ktoś pamięta. I co ciekawe, on będzie grany przez oryginalnego aktora. Będzie też Ghostface z serii horrorów Scream, chyba Krzyk. Nie wiem, akurat mało horrorów oglądam, więc pewnie tutaj coś pokręciłem. Oraz Conan Barbarzyńca. No i tutaj niestety Arnolda Schwarzeneggera nie usłyszymy w jego roli, ale Conan też się pojawi jako postać, którą będziemy mogli sobie w Mortal Kombacie grać, więc można już kupować przez sprzedaży, no na pewno jest na co czekać, jeśli gra wam się podoba. To jeszcze raz 24 września się pojawi. O Hearthstone już mówiliśmy, kolejne rozszerzenie już jest dostępne, Tarapaty na Tropikach, bardzo fajna nazwa, no to wszystko już jest dostępne, mody dostępnościowe też na bieżąco się aktualizują, więc tutaj jest wszystko w porządku, można cały czas grać. O Forzie też już wspominaliśmy, o aktualizacji 10 wcześniej, no cały czas tutaj nowe samochody, nowe tryby kariery są dodawane. War Sim wersja 1.2 dodała nam kolejne wydarzenia, kiedy siedzimy na naszym tronie i różne osoby mogą do nas podchodzić. Pojawiły się również nowe dowcipy, które mogą nam błaźni w naszym zamku opowiadać, ale żeby była równowaga, to gnomy też dostały kilka nowych przekleństw, żeby było równość. No i jak zwykle poprawki błędów. Następnie mamy kilka aktualizacji związanych z modami. Na przykład do takiej gry Nine-Tailed Ekitsun-Tail, trudna nazwa. Mod ten został przepisany od zera, dzięki czemu jego rozwój teraz powinien być dużo bardziej dynamiczny. I już w tej nowej wersji mamy więcej dźwięków, między innymi informujących nas, kiedy się z czymś zderzamy, oraz obiekta, które gdzieś są wokół nas, i mamy inne poprawki. Też autor tego moda obiecuje, że teraz jego rozwój powinien być szybszy, oraz ponoć po tej aktualizacji będzie go można wykorzystać do udostępniania innych gier napisanych w tym samym silniku, więc pewnie takich gier jest więcej, kto wie, czy nie będziemy widzieć więcej takich modów dostępnościowych. Następnie mod do Factorio. Factorio Access cały czas się również aktualizuje. Możemy sobie filtrować inwentarz zarówno naszej postaci, jak i różnych pojazdów. Możemy zautomatyzować startowanie rakiet oraz mamy tradycyjnie poprawki błędów. Również zaktualizował się mod Stardew Access do Stardew Valley i co tutaj mamy? Możemy wyłączyć automatyczne czytanie dialogów, mamy też skrót do powtórzenia ostatniego dialogu. Renowacja naszego domku stała się teraz dostępna i informacje o naszych zwierzątkach, które mamy na farmie, będą teraz czytane lepiej. Tam na przykład wiek będzie czytany, czy dane zwierzątko jest głodne, tego typu informacje nam będą teraz podawane. No i tradycyjnie tutaj też mamy poprawki błędów. Następnie Text Space, gra, która ma miejsce w kosmosie, doczekała się samouczka rozbudowanego. Poza tym do fabuły został dodany 14 rozdział. No i tutaj też oczywiście, jak w wielu innych przypadkach, mamy poprawki błędów. Następnie mamy grę Travel? Pisane przez W, co ciekawe, ale chyba czytane trawa, tak myślę. W kolejnej swojej wersji to jest taka gra RPG, którą jeszcze muszę przetestować. Można sobie włączyć cheaty, kody na dowolnym pliku zapisów, więc jeśli by nam źle szło, chcielibyśmy sobie pomóc, to będzie teraz to łatwiejsze. I zostały dodane jakieś różne nowe efekty, kiedy nasza postać ginie. Advanced Wars, kolejna gra, która pojawia się u nas dosyć często. Został do niej dodany kolejny rozdział do trybu kampanii, trybu fabularnego, rozdział 11. Poza tym zostały dodane nowe skróty, które przyspieszają nawigację po historii, oraz umiejętności pasywne oficerów zostały poprawione. Przypomnę, to jest taka gra, w której dowodzimy generalnie armią. Transport World Simulator, czyli no, symulator pociągów, cały czas też się aktualizuje. Gra jest teraz dostępna w języku hiszpańskim. Skrót klawisz F12 nam teraz powie, na jakiej stacji stoimy. No i tradycyjnie różne poprawki błędów i niektóre dźwięki zostały zmienione na lepsze. Simple Fighter, czyli taka prosta, jednoosobowa strzelanka, to jedna z nowych gier, która powstała w silniku NVGT, o której mówiłem jakiś czas temu, miała dużo aktualizacji w ciągu lipca, bo tam możemy też tworzyć własne mapy i właśnie ten kreator map dostał nowe funkcje, możemy zamieszczać więcej przedmiotów, zostały dodane tarcze do gry, więc możemy się naszą postać zasłonić tarczą. I wiele, wiele więcej. Następnie kilka gier mobilnych. Asmar Quest, tak mobilne RPG. Został poprawiony błąd, że niektóre statystyki podczas walki się nie aktualizowały dla VoiceOvera, to już powinno działać. I mapki są teraz dla nas dostępne zarówno z VoiceOverem i z Talkbackiem. O Doncasterze już mówiłem, że gra doczekała się opisów postaci. I co ciekawe, to jest dopiero początek. Bo z następną aktualizacją autorzy obiecują, że zostaną też opisane wszystkie potwory, przeciwko którym walczymy, a to jest fenomenalna gra. Jeśli ktoś lubi karcianki typu Slay the Spire, a nie graliście jeszcze w Doncastera, to gorąco polecam. Co mamy dalej? Mamy Fruit Pot. Fruit Pot to jest gra, którą możecie kojarzyć. Gra w jednorękiego bandytę na iPhony i ta gra, co ciekawe, doczekała się takiej dużej aktualizacji, która ją modernizuje. Dziś te automaty są bardziej współczesne, autorzy obiecują nowe minigry. Natomiast dla tych, którzy wolą klasyczną wersję, która no, już jest kilka lat dostępna, ale cały czas ma swoich fanów, no to ona cały czas w tej wersji jest dostępna pod dedykowanym przyciskiem, kiedy grę otworzymy sobie. Executioner's Rage, czyli kolejna wieloosobowa strzelanka, ma też została dosyć dużą aktualizację, w której to mamy bardziej precyzyjne skróty do obracania naszą postacią, nowe miejscówki zostały dodane do gry, nowe bronie, nowe misje i jeszcze jakieś inne mniejsze poprawki. I mamy też kilka gier takich dla dorosłych, konkretnie tutaj dwie, zarówno Corruption of Champions 2, jak i Inheritance zostały zaktualizowane o nowe rozdziały w fabule i nowe sceny. I na koniec, jeśli chodzi o inne aktualności, no o tym, że Survive the Wild też się kończy, a propos rzeczy, które się kończą, też już wspominaliśmy. Natomiast twórcy gry Wave of the Undead, czyli firma Nimble Nerds, zapowiedzieli swój następny projekt. Projekt się nazywa Blades of Glory. I co o tym projekcie możemy powiedzieć, to będzie też no, strzelanka wieloosobowa, strzelanka w cudzysłowie, bo będzie miała miejsce w czasach średniowiecznych, więc zamiast strzelać do siebie z broni dalekodystansowych, no to będziemy mieli miecze, będziemy mieli tarcze, będziemy mieli włócznie, więc zapowiada się bardzo ciekawie. Jeszcze data wydania nie jest zapowiedziana, no prace cały czas trwają, natomiast na forum Audio Games już jest wątek, gdzie deweloperzy akurat chyba właśnie teraz transmitują, pokazują, jak gra wygląda w tym momencie. Na pewno też ta transmisja będzie zarchiwizowana, więc jeśli wejdziecie na forum po audycji, no to ten wątek o Blades of Glory będzie można znaleźć i posłuchać, o czym ta gra będzie. Jeszcze nie mieliśmy czegoś takiego w wersji audio, więc jestem bardzo ciekawy, jak im to wyjdzie. No i to już koniec maratonu o grach.
1: Okej, okay, ale skoro jesteśmy w tematach gier, to mamy na linii słuchacza, który pewnie o grach też będzie chciał coś powiedzieć, bo Patryk jest z nami. Witaj.
2: No, witam i oczywiście, że będę chciał powiedzieć o tym. Słuchaj mnie?
1: Tak, jak najbardziej.
2: No to ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednej grze, która się zaktualizowała, a mianowicie jest to również gra chińska. Już tylko Otworzę sobie odpowiedni link, żeby wam powiedzieć dokładnie nazwę. O właśnie, Longevity World jest teraz w wersji 3.08. I taką największą zmianą to jest też taka gra RPG, głównie nastawiona na fabułę, aczkolwiek podobno zawiera też jakąś zawartość endgame'owa i ta aktualizacja taką największą rzeczą, jaką wprowadza, bo nie chcę tutaj wymieniać innych, ponieważ nie znam tej gry, bo nie grałem w nią dłużej niż 15 minut. Natomiast wersja 3.08 dodaje NVDA. Żeby dodać sobie wsparcie do NVDA, po prostu trzeba z odpowiedniego folderu przekopywać odpowiednie pliki do bezpośredniego katalogu z grą i w ten oto sposób właśnie będzie możliwość grania w całości przez ten czytnik właśnie przez NVDA. A propos jeszcze modów, które się aktualizują, no to mody do Fortnite'a FI11Y Access również się aktualizują. Między innymi teraz aktualizacja do Fortnite'a oznajmia nam, jakie bronie wyciągamy z naszego ekwipunku. Mamy już to czytane, jaka jest broń, jak również mamy czytaną jakiej jakości jest ta broń, czy jest to broń rzadka, legendarna, czy jakaś tam inna, to już też mamy odczytywane. No i to tyle, jeżeli chodzi o Fortnite'a na razie. Natomiast jeszcze jeden mod od samego twórcy, do Little Company, czyli do takiej gry, gdzie zbieramy złom. Chodzimy po fabrykach różnych i zbieramy złom i musimy przetrwać różne inwazje potworów, dzielić na różnych księżycach. Doczekała się, ten mod jest w wersji beta i między innymi ta aktualizacja, która pojawiła się wczoraj, dodaje nam dźwięk, który nam się odgrywa, jeśli jesteśmy na północy i pokazuje nam, gdzie jest północ. Jak również możemy sobie sprawdzić, w jakim kierunku nasza postać jest, mimo że jeszcze moc nie pozwala na obracanie naszą postacią. I jest jeszcze dzisiaj jakaś aktualizacja, się pojawiła moda, ale nie wiem jaka, bo to się pojawiło w momencie, kiedy trwał tyflo przegląd, więc ciężko mi jest powiedzieć. Więc Little Access jak najbardziej się rozwija i autor dąży do tego, żeby wyłączyć pathfinding, a żeby można było za pomocą dźwięków sobie w tej grze chodzić, radzić sobie już i eksplorować. Więc to już wszystko się skłania właśnie ku temu, żeby usunąć pathfinding. No i to jeszcze nie jest koniec informacji, jeżeli chodzi o mody, bo już to w zasadzie jest, tylko dzielą nas dni albo nawet minuty od wydania. Doom, moi drodzy, powraca. Doom. Tobi Doom, czyli mod do tej gry w wersji 3.7. Nie, jest.
0: A nawet 7.5.
2: 7.5 właśnie.
0: Tak, bo też na to czekam.
2: Ja też, ale powiem o tym, co się dzieje. Rzecz, która jest największą rzeczą, to jest pathfinding. Nie wiem, czy miałeś, Piotrze, sytuację taką, grając w takiego Dooma, no bo wiadomo, to jest gra, gdzie chodzimy po labiryntach, że na przykład doszedłeś do drzwi czerwonych, do których był wymagany czerwony klucz. No i pochodziłeś sobie, znalazłeś ten klucz i nagle było, kurde, ale gdzie ten klucz jest? I teraz, no, trzeba szukać, gdzie to jest. Nic prostszego. Pojawiło się nam menu tak zwanego pathfindingu, z którego po prostu będziemy mogli wybrać sobie tą rzecz, którą odkryliśmy, czyli na przykład te czerwone drzwi, i nas ten pathfinding po prostu zaprowadzi jak po sznurku z miejsca, gdzie znaleźliśmy ten klucz, do tych właśnie drzwi. Właśnie to jest fajne, to, że on nie pokazuje predefiniowalnych punktów, tylko jeżeli na przykład coś odkryjemy, albo jeżeli sobie położymy marker, czyli zaznaczymy jakąś rzecz, to nas ten pathfinding po prostu zaprowadzi i było to już zaprezentowane zresztą u twórcy na YouTubie. No i działa to fenomenalnie. Mało tego, to nie jest koniec, jeżeli chodzi o Dooma, ponieważ Doom dostał wsparcie do takiej gry, która została napisana w tym samym silniku, na którym został Doom w 1994 roku, gry Heretic. Jest to taki Doom troszeczkę zrobiony w średniowiecznych realiach, ponieważ mamy rzucanie zaklęć i mamy generalnie ekwipunek, który możemy sobie zmieniać, czego normalnie w Doomie nie możemy robić. Tak tutaj właśnie Heretic jest wspierany już przez moda. Jeżeli kupimy sobie Heretica na Steamie, odpowiednie pliki umieścimy, to będziemy mogli grać albo w klasyczne poziomy Heretic, albo te zmodyfikowane przez twórcę moda, tak jak to było z Doomem. Co mi się pojawi się albo w kwestii kilku minut, albo w kwestii kilku dni, bo z tego co wiem, autor już jest na ostatniej prostce, żeby błędy naprawić, także...
0: Ja dzisiaj rano widziałem film na kanale Illegally Sighted, czyli Jesse'ego Andersona, który też to pokazywał właśnie w takiej wersji wczesnej i on mówił, że to się chyba kilka dni opóźni. Tego jeszcze o tym nie wspominałem, natomiast faktycznie to na dniach
2: powinno się pojawić. Dzisiaj wyszedł filmik taki podsumowujący, gdzie on tam mówił o tym Apple Vicie.
0: No właśnie o tym mówię, tak.
2: I mówił, że to jest kwestia tak naprawdę...
0: No kwestia dni, tak.
2: Także jeżeli chodzi o gry, to tyle z mojej strony, natomiast jeżeli chodzi o Apple Vice, no to to jest strona, dzięki której ja tak naprawdę, jak zaczynałem swoją przygodę z iPhone'em 4 w roku 2012, to tak naprawdę Apple Vista był taki portal, gdzie tak naprawdę zaczynałem swoją przygodę, bo zaczynałem odkrywać, co na tego iPhone'a, jakie aplikacje, jakie tak naprawdę gesty, jak tego voiceovera. Ja się nie nauczyłem z tyflo podcastu, tylko ja się nauczyłem właśnie z Apple Vista.
1: No tak, bo my jeszcze wtedy, no w 2012 roku trochę rzeczy mieliśmy dotyczących iPhone'a, ale... Tak, tak, tak, to ja wiem, że te pierwsze podcasty, które Robert Hecyk robił a propos iPhone'a, no ale jednak no, u nas było to i jeszcze wiele innych różnych treści, a tam to jednak skupieni wszyscy przede wszystkim na produktach Apple, więc zdecydowanie więcej, zwłaszcza różnych informacji odnośnie aplikacji, które były dostępne.
0: No ja się tak uczyłem Maca na bazie podcastów Davida Woodbridge'a, które właśnie były tam, więc tak, oczywiście.
2: No jeżeli chodzi jeszcze o GitHuba, to tutaj chciałem powiedzieć, że przynajmniej jeżeli chodzi o GitHuba na iOS, to tutaj bardzo jest widać, że to już jest własność Microsoftu, bo oni po prostu, jeżeli chodzi o aktualizację, to o Copilocie po prostu piszą mi o jego kolejnych wspaniałych funkcjach, które nie wiem, co one w GitHubie robią, ale no głównie teraz
0: no, co robią?
2: GitHub się na tym skupia.
0: No to robią na GitHubie, to jeśli już, jak ktoś byłby ciekawy, no po prostu pozwalają deweloperom poprawiać kod źródłowy.
1: Ale to przecież tak. Copilot w ogóle w GitHubie to był jeszcze wcześniej wdrożony niż GPT w Edge'u, więc to Microsoft tak. Właśnie do tego jako pierwsze zastosowanie wykorzystał AI. Więc to nie jest
2: nowość. I tak jeszcze a propos... Taka ciekawostka a propos czytnika ekranu ZDSR. Nie wiem, z czego to wynika, ale pod pewnymi względami, mimo że Microsoft Edge działa na silniku Chromium i wydawać by się mogło, że te programy działają tak samo, to stety bądź nie, ja zacząłem używać Edge'a. A to dlatego, że z ZDSR-em działa zdecydowanie Microsoft Edge lepiej niż Google Chrome. Nie wiem, z czego to się bierze. No, niby silnik jest ten sam, więc powinno działać tak samo, a jednak nie.
1: A to ciekawe, faktycznie.
2: I to samo na przykład. Lepiej działa ZDSR z Brave'em niż z Chrome'em. Dodam ten sam silnik.
1: No tak.
2: Więc tutaj taka rzecz. A jeszcze a propos Mortal Kombat się szybko wtrącę. Ciekawostka a propos New Cyborg tej postaci. No to nie wiem, czy wiecie, ale ta nazwa tej postaci to jest odwrócenie imienia i nazwiska jednego z twórców Mortal Kombat. W ogóle, jeżeli chcecie się dowiedzieć ciekawostek na temat Mortal Kombat, w ogóle jak to wyglądało, to ja wam bardzo polecam kanał na YouTubie takiego gościa, on się nazywa Archneu, tak się go pisze.
1: A tak, on ma bardzo dużo ciekawych treści odnośnie
2: i
1: takich starszych gier.
2: I bardzo charakterystyczną barwę głosu.
1: Tak, tak, to prawda.
2: To się nazywa Mortal Kombat w pigułce.
1: Mhm. Rzeczywiście, to ja ten kanał też polecam wszystkim, którzy interesują się nieco starszymi grami, bo tam naprawdę warto zajrzeć.
2: Tak. No, także to tyle ode mnie.
1: Okej, Patryku, dzięki w takim razie za telefon, pozdrawiamy serdecznie. Ja tu widzę, że do nas dzwonicie dosyć intensywnie, więc za chwileczkę pewnie odbierzemy kolejny telefon. O właśnie, już nawet możemy ten telefon odebrać. Ktoś bardzo intensywnie do nas się dodzwonić chciał. A nawet jeszcze w ogóle.
3: I WhatsApp, to dużo tego.
1: Tak, mnóstwo. No dobrze, to odbieramy pierwsze to połączenie, które w myśl zasady, kto pierwszy, ten lepszy. Kogo witamy po drugiej stronie?
4: Dobry wieczór. Kłania się z tej strony Paweł Podolski.
1: Dobry wieczór, Pawle.
4: Ja chciałem po pierwsze to poprosić o powtórzenie tego kanału, który przed chwilą mówiłeś o starych grach, bo właśnie z problemem ze starą grą dzwonię.
1: ARHNEU. Tak nazywa się ten kanał.
4: Rozumiem. Dobrze. Ja tutaj dzwonię właśnie, ponieważ no, Mateusz, który tutaj był dziś w dzisiejszej audycji, dzwonił, prowadzi ten kanał Jabłecznik i pokazuje teraz na tym kanale taką grę Super Liam. To jest gra no, bardzo stara, chyba z 2004 roku, czy jakoś tak. No i mam problem z uruchomieniem tej gry pod Windows 11. Wyskakuje komunikat runtime error, mnóstwo różnych cyferek, klasa niezarejestrowana. Oczywiście szukałem odpowiedzi w Google'ach i wychodzi na to, że no jest to jakiś problem z Visual Studio, natomiast więcej nic się nie da dowiedzieć, ponieważ bardziej były porady dla programistów na forach, że ktoś tam pisze jakiś kod, no i mu to wyskakiwały różne te runtime errory. Natomiast nie było jakby podane jasno, co należy zainstalować, żeby to znikło.
0: Powiedz mi jeszcze raz, jaką grę próbowałeś uruchomić?
4: Super Liam ze strony lworks.net.
0: Okej, okay, to nie potrzebujesz plików Visual Studio, tylko potrzebujesz tak zwanego runtime'a Visual Basic. To jest taki silnik, którym dużo gier kiedyś powstawało. I możesz go sobie ściągnąć na przykład, gdzie będzie najprościej. Na przykład na stronie agarchive przez ch.net, przez ch i przez v. To jest archiwum gier audio i tam, jeśli pójdziesz po nagłówkach, to jest tam nagłówek Visual Basic Runtime, tam jest link, który prowadzi tam do portalu akurat SourceForge, żeby taki instalator pobrać. On ci wszystkie brakujące pliki powinien zainstalować i wtedy Super Liam powinien się uruchomić bez problemu.
4: Super, no to jutro spróbuję. Bardzo dziękuję za poradę mojego prowadzenia.
0: Nie ma problemu.
1: Dzięki, Pawle, za telefon. To w takim razie teraz jeszcze jedna rzecz a propos gier, skoro jesteśmy w tym gamerskim klimacie, bo tu na YouTubie się pojawiło pytanie. Ale zagadka. Komentarz był, ale się zmył. Niestety. Chociaż nie, dobra. Nie ta zakładka, bo patrzę na Facebooka, a komentarz był na YouTubie. Okej, okay, już mam. To jest komentarz od Lorda Killera. Cześć, mam pytanie do Piotrka odnośnie gier. Zainstalowałem Homebrew na Macu i scrolling Battles Rewrite mi nie działa. Dzięki za odpowiedź. Więc Piotrze, co byś tu poradził naszemu słuchaczowi?
0: Pytanie kluczowe, czy masz najnowszą wersję tej gry, bo to wiem, że było aktualizowane i działać generalnie powinno, więc ja przypuszczam, że tutaj może być kwestia atrybutów, tak? Bo tutaj aplikacja nie jest podpisana, tak? I musimy ją uruchomić przez menu kontekstowe. Więc tak, spróbuj znaleźć tą grę w Finderze, otworzyć menu kontekstowe i kliknąć na otwórz. Wtedy powinien teoretycznie wyskoczyć przycisk otwórz, który ci tą grę powinien uruchomić. Gdyby to nie zadziałało, bo czasami nie wiem czemu nie działa, to jest na to alternatywny sposób. Jak masz homebrew, to rozumiem, że no, do terminala już wchodziłeś kiedyś. Możesz zrobić to jeszcze w taki sposób, gdyby ta pierwsza metoda nie zadziałała. Szukasz sobie tej aplikacji, kopiujesz ją do schowka, command C, wchodzisz do terminala i w terminalu wpisujesz coś takiego XATTR spacja myślnik C spacja i wklejasz to, co masz w schowku. To ci wklei ścieżkę do tej aplikacji, naciskasz Enter, to spowoduje, że te atrybuty tak zwanej kwarantanny, czyli tego zabezpieczenia systemowego, zostaną wyczyszczone. I wtedy spróbuj tą grę uruchomić jeszcze raz, powinno wtedy ruszyć.
1: Miejmy nadzieję, że to pomoże, a tymczasem mamy kolejny telefon. Kogo witamy po drugiej stronie?
5: Dobry wieczór, Marek Mielnik z tej strony.
1: Dobry wieczór, Marek.
5: Tylko takie pytanko o ten czytnik Unread. Czy on jest po polsku, czy po angielsku niestety?
0: Wiesz co? Nie wiem. Muszę sprawdzić, sprawdzę za chwilę tam odpowiedź. Mhm.
1: Okej, okay. Czy Marku jeszcze jakieś pytania?
5: Nie, tylko o to mi właśnie chodziło. Czy to jest po angielsku? Jak sama nazwa wskazuje, to angielskie jest cudo.
1: Okej, okay. No to Piotr za chwilę sprawdzi i podamy uh-huh. te informacje. Dzięki za telefon.
5: Dziękuję bardzo również.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy.
3: W takim razie, bo tutaj mam w technikaliach pierwszy news od Piotra, ale żeby Piotr mógł sobie sprawdzić wszystko, do mnie dopiero teraz, znaczy inaczej, ja dopiero teraz przeczytałem to, że faktycznie jest ten Udio nowy model 1.5 i zagłębiłem się w co nowego. Tam Marcin trochę o tym mówił w wiadomości i rzeczywiście już nie generuje się 30 sekund jak do tej pory per klip, tylko 2 minuty, więc no jest bardzo duża różnica. Natomiast zamiast 2 kredytów zabiera nam z konta kredytów 4. Taka jedna generacja. Sama strona odkąd, no w sumie od niedawna chyba, przeszła też trochę zmian w zakresie dostępności. Zmian na lepsze zasadniczo, choć w tabeli, w której mamy wygenerowane przez siebie utwory, jest strasznie dużo atrybutów, bo tam jest sortable, niedostępne, przycisk niedostępne i nazwa tego utworu, który mamy. I to jest jakby podawane jednym ciągiem i to jest taka jakaś tabela, ale nie da się po tej tabeli normalnie przemieszczać. Więc strasznie dużo tutaj jest czytania wszystkiego. Natomiast tak jak wcześniej były trochę problemów z na przykład ustaleniem, czy mamy wpisać tekst ręcznie, czy wygenerować ten tekst, czy ma być wersja instrumentalna. Teraz są przyciski opcji, więc mam nadzieję, że ta tabela zostanie poprawiona, bo to jest pewnie jakiś błąd dostępności gdzieś nam zaimplementowany, ale widać, że sytuacja się poprawiła. No pytanie, kiedy i czy te poprawki, których jeszcze nie ma, zostaną wdrożone. No i druga rzecz, no jest poprawa jakości dźwięku samego audio, znacząca poprawa. Może to nie jest jeszcze takie 100%, ale no myślę, że jest rzeczywiście spora różnica in plus. I rzeczywiście tutaj te największe problemy Suno, znaczy Udio właśnie, zostały w jakiejś części przynajmniej zniesione i podobno w wersji Pro, tej płatnej, można pobrać osobno ścieżki, żeby to sobie zremiksować, albo nie wiem, coś tam pozmieniać, jeżeli ktoś umie oczywiście.
1: A to może być bardzo fajna opcja.
3: Tak, to może być bardzo fajne, więc kusi mnie to troszeczkę. Wersja płatna, są dwie wersje płatne. Pierwsza za chyba 9 czy 8 euro miesięcznie i druga za 30 chyba, czy 26, nie pamiętam. Dużo. W każdym razie no w tej wersji za 9 czy 8 euro, nie pamiętam, 10 dolarów, jest, zdaje